0: wszystkich szeregowych ludzi i prawo do zemsty, które jest prawem naturalnym po prostu. Ja na przykład się dziwię, dlaczego Breivik jeszcze żyje. Tam zginęło tyle osób. Ja się dziwię, że do tej pory nikt z tych rodzin nie wynajął zabójcy, który by go po prostu zlikwidował, tak? W ogóle nie powinno dojść do procesu. To jest smutne po prostu.
1: Był taki przykład na Litwie. Na Litwie też właśnie, to mogło mieć związek nawet z pedofilią elit. Ojciec, któremu córkę chyba zgwałcono i zabito, jeżeli dobrze pamiętam, no i nie mógł dojść sprawiedliwości, po prostu ściana. We wszelkich organach, policja, nie policja, prokuratura, do których się zgłaszał, żeby się zajęli jego sprawą, chyba nawet z jakimiś posłami do biur ich tam przychodził wielokrotnie. No, nie pamiętam już szczegółów, tak jak mówię, ale była taka sprawa głośna w 2004 roku chyba.
0: No, to i smutne, tak, że, dobry przykład gość, się nie rozprzestrzenia. To jest gość, smutne.
1: Gość po prostu w pewnym momencie doszedł do podobnej desperacji jak bohaterowie filmu Dług, opartego na faktach, który i dokonał morderstwa. Znaczy, zabił tych sprawców.
0: To jest obowiązek ojca, dokładnie.
1: No, których było ewidentne, że to oni. To znaczy, nie przeprowadzono sądowego dowodu, że to był sprawca, ale jednak no, była to powszechna wiedza, no i jego wiedza też to była i ją właśnie w ten sposób wykorzystał. No, ale pytanie, czy zemsta, czy jednak nie jesteśmy bardziej cywilizowani przez to, że mamy procedury? Czy jednak takie pozwolenie na stosowanie prawa zemsty powszechne nie spowodowałoby, że byłoby dużo nadużyć, pomyłek, niewinnych po prostu ofiar, na których się by mszczono, czy też podżegania do zemsty, rozniecania jakiejś nienawiści, jakichś takich kozłów ofiarnych, tworzenia z pewnych ludzi, których po prostu nie lubimy, z pewnych mniejszości i przypisywania im tego złego, w związku z tym musimy się na nich zemścić za to, co robią, podczas gdy tak naprawdę tego nie robią, ale nie przejmujmy się prawdą, ważne, żeby zaspokoić swoją żądzę.
0: Widzisz, tak,
1: no to jest bardzo sterowne.
0: Znowu chcesz to zadekretować. No to jest taki mechanizm, jak mówię, wbudowany w nas, że chcemy coś zadekretować. Nie, otóż to. Tego się nie da zadekretować. Po prostu, jeżeli by stanie się to normą, jeżeli wreszcie mężczyźni staną się mężczyznami, po prostu będzie się to działo i zależnie od tego, czy my to będziemy pochwalać, czy nie. Po prostu zrobi zemstę. Jeżeli będzie miał pewność, że ktoś to zrobi, to po prostu weźmie, ubije typa i tyle, się skończy. Tak?
1: To jest kwestia pochwalania bądź nie. Ty to mówisz mówisz o tym jako o czymś pozytywnym, to, co należy promować.
0: Nie, nie mówię.
1: A ja wręcz przeciwnie.
0: Nie, źle to odebrałeś. Ja mówię,
1: nie,
0: że to
1: powiedziałeś
0: jest
1: tak, że tak powinno się robić.
0: Tak, ale to jest smutne, że tak się nie dzieje w przypadkach takich ewidentnych.
1: Czyli
0: nawet
1: popierasz.
0: Tutaj ten Breivik jest akurat takim ewidentnym przykładem. Ten człowiek nie powinien dożyć procesu. To, że się to nie stało, jest po prostu smutne. Jest po prostu zwyczajnie smutne dla człowieka cywilizowanego.
1: No nie, ja myślę, że dla człowieka cywilizowanego właśnie, znaczy człowiek cywilizowany powinien czerpać satysfakcję z tego, że nawet najgorszego zbrodniarza nie dajemy mu po prostu bezceremonialnie kulki w łeb, tylko że ponieważ nie zdajemy się na osąd człowieka w afekcie, który tam się będzie chciał mścić, tylko robimy proces, po którym jest jasna, taka bezemocjonalna ocena jego postępowania, która wskazuje na jego niezgodność z pryncypiami, które wierzymy, tak? W które wierzymy, w ich słuszność, że złamał zasady nasze i jest to udowodnione. Jest to no, w sposób właśnie zobiektywizowany, w zobiektywizowanym procesie zgodnym z regułami, które minimalizują szanse jakiejś pomyłki, niesłusznego skazania.
0: No nie wiem, ja jednak uważam, że tutaj w takich ewidentnych sytuacjach no po prostu jest wyraźnie tutaj niedomiar tych kar, tak zdecydowanie. Zresztą no, co tutaj dużo mówić, jak on sobie tam gra w konsolę w tej chwili PS3, tam PS2.
1: Ale to, tak? Ależ oczywiście, że nie jestem za takimi luksusami dla niego. Oczywiście, że powinien siedzieć o chlebie i wodzie, chyba żeby pracował, to wtedy mógłby mieć trochę lepiej. Ale jeżeli nie pracuje, to więźniowie... Jak najbardziej jestem za tym, żeby w więzieniach obniżyć standard. Nie mówię obniżyć bezpieczeństwo, nie mówię, żeby oni się tam nawzajem gwałcili, żeby ta kara była tak jak w Stanach Zjednoczonych, które mają jeden z najbardziej niecywilizowanych systemów właśnie penitencjarnych. Natomiast no, żeby po prostu była tam brak luksusu, tak?
0: Czyli jesteś przeciwnikiem tej kary śmierci w tym przypadku, tak? Absolutnie.
1: Kara śmierci to osobny temat. Był zresztą odcinek tu z Grzegorzem Braun.

0: i mamy pewność, że to on, pomimo tego, że przemoc i przez niego inicjowana już została dokonana i on zaprzestał tej przemocy, to nadal mamy prawo zainicjować przemoc w celu odebrania mu zabranej nam własności. Nie powiedziałeś no to... tego w swojej audycji, brakowało tego moim zdaniem bardzo.
1: To nie jest inicjacja wtedy, to jest tak, to jest przywrócenie stanu, który został naruszony przez jego przemoc, czy przybliżenie go na jakieś, przynajmniej w takim stopniu, w jakim to jest możliwe, no, to znaczy, czyli rekompensata, jeżeli, tak?
0: No. To znaczy jest to inicjacja przemocy, tylko specyficznej formy przemocy, jaką jest przemoc odwetowa.
1: Nie, inicjacja tak. To jest, że ktoś zaczął, tak? No to...
0: No tak, ale jeżeli...
1: tutaj z natury zaczął ten, kto zaczął.
0: Słuchaj, masz przykład. Ktoś atakuje cię przy pomocy noża. Ty wyciągasz w tym momencie broń i on zaprzestaje agresji. W tym momencie on zaprzestaje agresji. Czy nadal masz prawo go użyć przeciwko niemu przemocy, czy nie?
1: Ale mnie atakuje przy pomocy noża i co?
0: I wyciągasz broń.
1: Zrobił mi coś tym nożem, czy nie?
0: Nie, nie zrobił ci nic. Nic ci nie zrobił.
1: No to zastrzelić go nie, no ale go jakoś, chyba że jesteśmy na wojnie, to wtedy tak, no jakiś
0: szczególny sytuacja. No ale nie, mówię o sytuacji, raczej
1: powinien być oddany w ręce wymiaru sprawiedliwości jakiegoś, który zadba o to,
2: żeby zostać ofiarą w tej chwili.
1: Żeby realna groźba, którą stwarza jego takie postępowanie, jego skłonność w ogóle do tego, żeby na kogoś niewinnego napadać z nożem, no to stwarza realną groźbę, tak, tego, że on to będzie robił wobec innych. W związku z tym powinien jakąś karę za to ponieść, no ale nie śmieć na miejscu z mojej ręki. No, jeżeli już tego noża nie ma, prawda, jeżeli mu wyciągnąłem i mówię mu rzuć nóż i on rzuca nóż, kładź się na ziemię, on się kładzie na ziemię, no to teraz mu nie szele w tył głowy za to, że mnie tym nożem próbował skrzywdzić, co mu się nie udało.
0: No, no właśnie, a więc widzisz, chodzi mi o sytuację, w której podobnie kiedy ktoś włamuje się do twojego domu, nie było cię tam, ktoś zabiera ci przedmiot i on ucieka z tym przedmiotem. W tym momencie on, po tym kiedy przedmiot ci zabrał, on zaprzestał stosowania przeciwko tobie przemocy. On już nie stosuje w danym momencie przemocy przeciwko tobie. Więc, ale żeby przywrócić stan pierwotny, a więc aby naprawić twoją krzywdę, należy więc zainicjować przemoc, w tym wypadku przemoc odwetową.
1: No to
0: jest to moim
1: kwestia definicji inicjacji. No, inicjacja to jest zaczęcie, to jest tak, że ktoś zaczyna, dobrze, a nie robi coś w odpowiedzi.
0: Dobrze, ale czy w takim razie przemoc trwa od momentu, kiedy on przedmiot ci zabrał, ad infinitum, jeżeli tego przedmiotu nie odzyskasz? Czy jesteś cały czas poddawany przemocy?
1: No tak, bo mam o tyle mniej, prawda? A miałbym ten przedmiot, gdybym...
0: Dobra, czyli jeżeli ktoś uderzył cię w nos, no nie, a ty mu nie oddałeś, to ty jesteś cały czas poddawany biciu, nawet pomimo tego, że już ten ktoś cię nie bije?
1: Skutkom tego uderzenia, no skutki tego uderzenia pozostają na całe życie, tak, no.
0: No dobrze, no ale...
1: Wiadomo, że są najgorsze w pewnym tam okresie, ale...
0: Siniak się zagoił i co, nadal...
1: Tak, ale był to pewien koszt. Był to dla mnie pewien koszt alternatywny. W tym czasie byłem cierpiącym, obolałym człowiekiem i mniej efektywnie pracowałem, nie
0: wszystko
1: zarobiłem.
0: To się zgadza. To wszystko się zgadza. Moje pytanie jest, czy nadal jesteś poddawany przemocy przez fakt, że nie oddałeś temu agresorowi, że ten siniak był na tobie? Czy w trakcie trwania tego siniaka byłeś poddawany bezpośredniemu działaniu przemocy? Bo moim zdaniem nie.
1: No nie, to prawda, że nie, no, ale
0: czyli,
1: wiesz...
0: Czyli aby doprowadzić do stanu pierwotnego, a więc aby zapanowała, kolokwialnie rzecz ujmując, sprawiedliwość, należy zainicjować przemoc o charakterze odwetowym.
1: No kwestia definicji inicjacji, to jest, wiesz, no chyba nie ma się o co spierać, bo zgadzamy się co do efektów naszych poglądów, tego, co byśmy oceniali jako właściwe bądź nie, natomiast innymi słowami byśmy to opisywali. No.
0: Chodzi mi o to, że jeżeli nie podkreślimy o tym, że przemoc odwetowa również jest dopuszczalna, będzie nam zarzucane, co bardzo często jest robione przez osoby, które o libertarianizmie wiedzą niezbyt wiele, pacyfizm. Dlatego dobrze, że podkreśliłeś to, że przemoc obronną libertarianin ma pełne prawo stosować. Dobrze, że podkreśliłeś to, że libertarianin wyrzeka się jej inicjowania, ale nie powiedziałeś o tym. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju nieuściślenie, że jak również przemoc odwetową, która ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego i wyciągnięcie konsekwencji.

0: która jest konsekwencją inicjacji przemocy w przeszłości, również libertarianie dopuszczają w stosowaniu.
1: Tak, no rozumiem, dlaczego tak to podkreślasz, stosując pewien inny zestaw definicji, natomiast no unikam takiego zestawu, jaki ty stosujesz, bo wtedy jak powiemy o przemoc odwetowa, okej, i tak dalej, no to niestety schylamy się niebezpiecznie ku poglądom zaprezentowanym przed chwilą przez Etama, no a to już chyba nie za bardzo libertarianie.
2: Ja powiem to mocniej niż... O, Jacek, chciałeś, dobra, ty...
3: No tutaj zgadzam się z tobą, Bajtiter, a w szczególności w takich kwestiach jak na przykład przestępstwa seksualne, tak, gdzie dochodzenie tego jest często bardzo długie, tak, mamy tutaj do czynienia z jakąś tam obawą, tudzież matactwem po stronie ofiar, tak, bo to jakby nie cały czas nie bierzecie tego pod uwagę, tak, że,
1: było wiele są, takich, tak?
3: Że są sytuacje, w których ofiary są ofiarami w cudzysłowiu, tak? Co więcej, to są z takiego punktu widzenia samego dochodzenia, to są sprawy bardzo trudne, tak? Podburzanie tutaj do jakiegoś odwetu, czy mówienie, że odwet jest rzeczą pozytywną, no mnie się to nie podoba, aczkolwiek i tutaj zwracam się w stronę Tama, powiem ci, że jakbyś znalazł taką wspólnotę, w której tego typu rules byłyby dopuszczalne, ja nie mam nic przeciwko temu. Możesz nawet przed swoim domem na trawniku wieszać 6 pedofili i codziennie gasić im na jądrach pety. Nie mam nic do tego. To jest wewnątrz twojej wspólnoty. Jeżeli twoi sąsiedzi to wytrzymią, to nie moja sprawa.
1: Więc Anon, słuchajcie, taki się pojawił o numerze 4689 na czacie Nocnego Radia i powiada, że żeby moich poglądów nie kodować, tak, to nie wiem, z kodu jest może, jako libertariańskich, bo to raczej chrześcijański pacyfizm wolnorynkowy, o, tak, i że oczywiście, że jestem pacyfistą. No nie jestem, bo sam powiedziałem, że przemoc jest dopuszczalna, a nawet pożądana w pewnych sytuacjach. Nie, żeby zaczynać, ale żeby, no, byłaby to utopia mówić, że ludzie kiedyś przestaną stosować wobec siebie przemoc. Wobec tego, jeżeli jesteśmy zagrożeni tym, że ktoś wobec nas zastosuje przemoc, no bo zawsze tak jest natura ludzka, będą gwałciciele, złodzieje, oszuści, mordercy, no to musimy też dopuścić sobie takie narzędzie jak przemoc do tego, żeby się przed nimi bronić, żeby ich przed tą przemocą powstrzymać, przed kontynuacją, bądź w ogóle napoczęciem tej przemocy, jeżeli jest, znaczy fizycznej agresji, jeżeli jest realna groźba, bo to już jest przemoc, bądź też jak wódz pewnie chciałby, żebym eksplicite to wyszczególnił, żeby przywrócić stan sprzed atakiem przy użyciu przemocy, bądź możliwie dużym stopniu zbliżony do takiegoż stanu.
2: Tak, ale czasami jest tak, że nie ma takiej możliwości, dajmy na to, ktoś ci urwie rękę, tak? No może być taka sytuacja, utnie. No to co w tym momencie, tak? Nie jest w stanie tego przywrócić, więc uważam, że wtedy należy obciąć rękę jemu, jeżeli nie jest w stanie.
0: Dlaczego obciąć rękę? Nie uważasz, że bardziej adekwatne byłoby zmuszenie do wypłacenia odszkodowania i o wiele więcej skorzystaliby na tym i ofiara, i sprawca?
2: Zgadza się, tylko tu jest ten właśnie problem naszej specyfiki tutaj, naszej polskiej specyfiki, że u nas
0: jeżeli wejdę w słowo jednak, bo dość często przenosisz płaszczyznę dyskusji na płaszczyznę rzeczywiste, podczas kiedy wydaje mi się, że jej założeniem było jednak taki charakter nieco może paraakademicki, ale jednak abstrakcyjny, tak? Czyli niekoniecznie musimy dyskutować o aktualnie obowiązującym stanie prawnym, aktualnej moralności, czy cechach narodowych. Raczej fajnie by było, gdybyśmy się trzymali tej poziomu, odpowiedniego poziomu abstrakcji.
3: Podpisuję się pod tym, co powiedział wódz. Ta dyskusja miała mieć charakter akademicki.
2: Tak, no widzicie, tylko tutaj... jest taki problem, że tak jak żeście przed chwilą rozmawiali, to co wódz powiedział i i bajt później na to odparł, no to niestety to jest prosta droga do tego, żeby stać się ofiarą. No jeżeli będziemy napadnięci przez kogoś niezależnie od tego, po pierwsze, my nie znamy, jakie on ma zamiary, tak? Musimy założyć, że jest zawodowcem w tym, co robi. Mamy sekundę na podjęcie decyzji i ta sekunda zadecyduje być może o waszym życiu. Jeżeli ktoś próbuje mi złamać palec, ja mam prawo go zabić. Koniec dyskusji.
1: Tak, no to Jasiu, się zgodzę, że jeżeli jest to w bezpośrednim starciu, to ty jak najbardziej się powinieneś bronić, jeżeli czujesz się zagrożony, no bo możesz się czuć zagrożony, możesz zakładać, że on jest profesjonalny, że profesjonalnie umie zabijać, skoro cię w ogóle zdecydował się zaatakować fizycznie w takim stopniu no, groźnym. No i ty nie wiesz, że on ci chce tylko złamać palec i nie posunąć się dalej. No to możesz, powinieneś móc go zabić, nawet bronią palną w momencie, kiedy narzędziem ataku jest nóż, podczas gdy no taka, znaczy to nawet zgodnie z polskim prawem można, aczkolwiek jest tutaj pole do interpretacji, bo jednak jest taki przepis i on często bywa nadinterpretowany przez jego przeciwników dla ośmieszenia go, ale fajnie się to robi, więc zróbmy też. Mianowicie przepis mówi, że narzędzie obrony musi być adekwatne do narzędzia ataku. Czyli jeżeli nóż, no to też nóż. No chyba, że, tak jak mówię, jest wyjątek, jeżeli jest to bezpośrednie starcie, czy... Ale to są zbyt takie jednak niedookreślone rzeczy i sądy jednak orzekają przeważnie przeciwko obronie koniecznej, to znaczy skazują ludzi, którzy w obronie koniecznej kogoś zabili narzędziem poważniejszym. Na przykład ostatnio tego Roberta, jeżeli dobrze pamiętam imię, który dwóch napastników na klatce schodowej zabił, którzy weszli, wtargnęli do mieszkania i grozili, że jeszcze wrócą. No i różne tam inne rzeczy niefajne.
2: I bardzo robili. Dobrze zrobił.
1: Tak, no ja też uważam, że przynajmniej jeżeli wersja wydarzeń, jaką znam, bo przecież nie było mnie tam, jest prawdziwa i ta, na której oparł się sąd, no to, że wyrok sądu no, skandaliczny, bo miał prawo się oczywiście bronić. Natomiast...
3: Ja mam dwa pytania do prowadzącego.
1: Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz bardzo nieakademicką, bo tak sobie przewijam tutaj na wcześniej ten czat. Tenże Anon powiada, że, nie że postuluje coś na kształt pizdolibertarianizmu. Tak, że stoi po stronie Etama. No więc, Blacha, jakie masz pytania?
3: Pierwsze pytanie mam do ciebie, Krzysztofie, jako anarchokapitalisty. Czy dopuszczasz istnienie i czy nie będziesz, że tak powiem, na przykład, nie wiem, nawoływać do jakiegoś rozbicia czy izolacji? Czy dopuszczasz do istnienie jakby wspólnoty o takim charakterze, jak tutaj powiedział Etam, tak? Czyli właśnie o charakterze takim, że no, będą tych pedofilów wieszać, tak? Za kradzież będą obcinać palec, dajmy na to, tak? Czy to dla ciebie stanowi jakiś problem w założeniu, że ty będziesz żył, prawda, w innej wspólnocie, respektując?
1: Chyba przerwało cię, Blacha. Czy się słyszymy? Ziemia do Blachy. Okej, poczekaj, spróbujemy przywrócić rozmowę. Pisze do mnie Skype. No to wiecie, to nie pozostaje nic innego jak poczekać. Chyba trzeba ją ponownie nawiązać. Dzwonimy ponownie do naszych uczestników pozostałych. Jesteście już z nami wszyscy z powrotem. Blacha, kontynuuj.
3: Pytanie tyczyło się tego, czy respektowałbyś autonomiczność takiej wspólnoty o takim charakterze, jak tutaj zarysował to Etam, tak? Czyli domy, trawniczek przed domem, to załóżmy, że to by miało wygląd takiego sielankowego amerykańskiego osiedla i na trawniku sześciu pedofili na szafotach, tak? Bo to bym, ja sądzę, że Etam jeszcze by chciał, żeby to tak tak się domyślam, nie wiem, oczywiście może zaprzeczyć, żeby to miało też taki wymiar odstraszający innych, tak? W sensie nie tylko, że gdzieś tam wieszamy tego złego, ale dodatkowo jeszcze pokazujemy innym, żeby, no jak to się mówi, ku przestrodze. Czy jednak by było tak, że poszedłbyś w takie rejony z Biblią i byś tam krzyczał, źle czynicie? Obywatele, nie wiem, miasta Silesia, czy jak to się by tam nazywało.
1: A więc Silesia to taka kopalnia węgla kamiennego tutaj w sąsiednim mieście Czechowice-Dziedzice. No w każdym razie, z Biblią zawsze mógłbym pójść i wykrzykiwać co chcę, niezależnie od tego, czy uważam, że coś powinno być zakazane prawem, czy nie, no to ocena tego moralna w oparciu o takie fundamenty, w jakie kto tam wierzy, ja akurat chrześcijańskie, jest rzeczą ortogonalną, że takiego mądrego słowa użyję. I jest też wolność słowa, znaczy powinna być, i w związku z tym powinienem móc jak najbardziej do nich z Biblią w ręku przemawiać o tym, jakich to niewłaściwych rzeczy się dopuszczają. Ale tak, no jeżeli ktoś dobrowolnie zawarł taką umowę, wstąpił do takiej społeczności, gdzie są takie kary obcięcia rąk czy jajec, no to im podlega, no zgodził się na to, trudno. No, słuchajcie, myślę, że...
3: Mam drugie pytanie, tak? Bo miałem dwa.
1: Dajesz?
3: A mam drugie pytanie, kiedy przejdziemy do chłostania libertarian? Nie ukrywam, że mam tutaj taki plik o nazwie Ross Ulbricht zawirusowany, który chciałbym ci wysłać i sprawdzić twój system antywirusowy.
1: To zapytam się ciebie, blacha, czy możemy to zrobić w następnym afterparty, albowiem jest godzina 23:55 i wskazane byłoby już kończyć ze względu na to, że już półtorej godziny około to ciągniemy.
3: Dobrze, przy czym ja nie gwarantuję, że w następnym afterparty no będę brał udział, tak? To, ale okej.
1: Okay, to... No ale to wiesz, to w którym będziesz, to jakoś to postaramy się, jak to się mówi, ukartować, o. Żebyś co się odwlekło, to jednak nie uciekło, jeżeli ma być fajne. No to dzięki wam wszystkim za udział tutaj. Pożegnajcie się ładnie z naszymi słuchaczami i ze sobą nawzajem.
0: To może ja byłem pierwszy, to też pierwszy skończę. Dzięki wszystkim za bardzo sympatyczną dyskusję i do usłyszenia.
1: Dzięki, Wudzu. Etam i Blacha, jesteście?
3: Tak.
1: Etam pewnie poszedł na spacer. No więc Blacha, to...
3: Cieplutkie pozdrowienia dla wszystkich ze strony potwora Blachy. Tutaj widziałem w międzyczasie kątem oka, że już mnie określono potworem. Niech tak będzie, ale niech ci, którzy to powiedzieli, spodziewają się spotkania z tym potworem, prędzej czy później.
1: Blaszany potwór. No i jeszcze Etam tutaj uczestniczył i wniósł swoje poglądy,
2: tak,
1: i spostrzeżenia.
2: Bądźcie zawsze pewni siebie, atakujcie, brońcie się pewnie i agresywnie. Nie patrzcie, nie czytajcie w tym momencie przepisów, bo jak będziecie czytać przepisów, to wiecie, co się stanie, nie? Dobra, tyle z mojej strony, hej.
1: No to z mojej strony pozdrowienia dla wszystkich i życzenia większej wolności. I spotkajmy się w świecie przynajmniej trochę lepszym, przynajmniej trochę bardziej wolnym, a przynajmniej my wszyscy bądźmy trochę bardziej wolni następnym razem, gdy się usłyszymy, czyli prawdopodobnie już za co najwyżej tydzień. Cześć!

Hello. Witam, witam, o zdrowie pytam. Krawiec przy mikrofonie, audycja Luźne Gadki w Nocnym Radio. Audycja interaktywna z udziałem słuchaczy i słuchaczek. Póki co nadawana z prywatnego, osobistego komputera, który jest moją własnością świętą, ale kto wie, co to będzie w przyszłości, no bo właśnie świat się zmienia. Słynne, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, cały czas gdzieś tam do nas wraca, jak bumerang. Pozdrawiam Jacka z Australii. No właśnie, wszystko się dzisiaj zmienia w usługę.

0: właściwie. Dzierżawa, usługa. Często sobie nie zdajemy sprawy nawet, że tak było też dawniej, tylko może to do nas dociera, bo lepiej się orientujemy. W każdym razie człowiek jakby, mamy takie wrażenie czasami, nie? Że człowiek coraz mniej rzeczy posiada faktycznie na własność, ze wszystkim tym, co się z tym faktem wiąże, z tym posiadaniem na własność. PGD9, ktoś nowy chyba. Cześć. Pisze, IKEA od 3 lat ma usługę najmu mebli plus sprzedaży. No proszę. No właśnie, coraz mniej rzeczy faktycznie mamy na własność. Ciągle ktoś chce nas wiązać z jakimś abonamentem, płatnością za usługę, albo coś masz, ale dopłać, żeby bardziej jeszcze poczuć, że to masz. Albo masz, ale tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę, że nie jest to taka pełna własność, że ktoś cię zrobił w bambuko tak naprawdę, ale nie wiesz jeszcze o tym do końca. Dowiadujesz się później, jak zaczynasz na przykład kupować tusze do drukarki, nie? Albo znika ci e-book kupiony na Amazonie nagle, bo ktoś tam się nie dogadał na licencję, albo ze Steama ci znika gra Ubisoftu, albo BMW zaczyna ci proponować nieśmiało, żebyś traktował swoje podgrzewane fotele w samochodzie jako coś właśnie też na abonament, że dopłać. No, chyba w większości z nas to budzi złe odczucia, nie? Ale w tej audycji chciałbym jakby ten temat szerzej omówić, zastanowić się nad niektórymi rzeczami. Tutaj taki mały apel, żeby się nie denerwować. Wiem, że to są rzeczy, które budzą w ludziach duże emocje, sprawy, które budzą w ludziach duże emocje, ale to jak już ostatnio też o to apelowałem. Czasem warto sobie o czymś porozmawiać i wcielić się w trochę w tego przysłowiowego adwokata diabła, żeby właśnie do czegoś dojść, do jakichś wniosków, jakieś eksperymenty myślowe porobić, zastanowić się, czy aby na pewno coś jest złe. No bo też możemy wpaść tutaj w pułapkę wrzucania wszystkiego do jednego wora. Może są takie usługi, które są dla nas bardzo korzystne. Przykładowo, ja na przykład, gdybym się nagle zainteresował narciarstwem, to wolałbym sobie w tym momencie wypożyczyć narty, niż je kupować, nie? Może to, że się da wypożyczyć samochód, jest dla kogoś jedyną okazją, żeby się luksusowym wozem, jakimś Lamborghini przejechać, a niekoniecznie trzeba je kupować, nie? I tak dalej. Właśnie. No, na pewno mnie niepokoją ciągłe plany pogłębiania takiego stanu rzeczy. Muzyka, gry, książki, właśnie szczególnie w formie audiobooków, w formie też elektronicznej, w formie e-booków. Sprzęt coraz częściej też właśnie. Właściwie jak kupujemy sobie dzisiaj telefon, to też mamy go trochę tak tylko na pewien czas. Wiemy dobrze o tym, że od 2 do 4 lat minie i ten telefon będzie się nie nadawał do niczego, a mógłby jeszcze nam długo służyć, tak jak dawniej nam sprzęt trochę dłużej służył, A dzisiaj bateria będzie już do niczego, system zamuli się całkowicie, ten nasz Android będzie już przestarzały, nie będzie się chciało nic doinstalować. No i pytanie, czy tłumaczenie nam, że to dla naszego bezpieczeństwa, bo to aktualizacje i tak dalej, to trochę to jest pic na wodę, uważam. Zawsze nas trochę oszukują, zawsze się trochę oszukuje obywatela, nie? I się go mami jakimiś tam zapewnieniami. No i najczęściej to wszystko dla naszego dobra jest. Pojawił się termin już nawet sharing economy. No to właśnie udostępnianie, nie? Udostępnianie. To, co powiedziano w tej kwestii na Światowym Forum Ekonomicznym, słynne właśnie, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, to się Klausowi Schwabowi przypisuje te słowa. Ja nie mam pewności, czy to on na pewno to powiedział. Jakoś tak nie zdążyłem tego sprawdzić, ale słuchając kogoś tam, obiło mi się o uszy, że to jednak nie on powiedział. Zresztą trudno, żeby coś takiego ludziom wprost mówić. Ja nie twierdzę, że nie ma takich planów, ale tak wprost ludziom powiedzieć, taką wizję przedstawić. No w każdym razie taki stan rzeczy miałby nastąpić niby do roku 2030. Czyli no, lada moment. Minie jak z bata strzelił, nie? Możemy to połączyć, taką wizję, że wszystko mamy na abonament, wszystko mamy wypożyczone, wszystko mamy wydzierżawione, na usługę. To znaczy, to gołym okiem widać, że to się dzieje. Przykładowo, już nawet nie musimy mieć komputera, tylko wystarczy internet i końcówka terminala. Tak, już, tak na pewno jest z grami, wiem. No słynne tam GeForce Now, czy jak to tam się nazywa, że możesz mieć słaby komputer, ale dobry internet i sobie grasz w wypasione gry, po prostu gdzie indziej stoi ten serwer, który nam tą grę udostępnia. No, prawdopodobnie albo już teraz, albo już za chwilę będzie można też, wiele osób się zdecyduje na korzystanie ogólnie z komputera na takich zasadach, prawda? No to już od dawna też jest to nihil novi. Przecież są farmy do renderingu, czyli do takiego generowania filmów jakby w 3D. Też nie korzystamy z własnej mocy komputera, nie? Moim zdaniem to akurat nie są złe rzeczy w ogóle. Ba, nawet gry w formie elektronicznej, tak bardzo mnie ta rewolucja, która nas dotknęła w tym zakresie, że dzisiaj kupujemy sobie tą grę na Steamie czy innych platformach tego typu, mnie to jakoś nie boli, szczególnie, że już nie musimy w pokoju mieć tych pudeł, tych kartonów na szafie stawiać gdzieś, nie? Trzymać tych płyt CD, które się kurzą i takie obskurne się robią z czasem. Tego mi nie brakuje jakoś. Wiem oczywiście, że zgodnie z regulaminem większości tych serwisów, wyjątkiem jest chyba GOG, prawda? Gdzie faktycznie kupujecie tą grę i jest wasza. Ale większość tych serwisów ma w regulaminie, że ta gra jest wam udostępniona po prostu, udostępnione jest korzystanie z tej gry, a to nie możecie tej gry sprzedać, nie możecie, no głównie chodzi o to, że nie możecie jej sprzedać i że ta gra zniknie w razie czego, jak zniknie sama platforma, co akurat jest mało prawdopodobne, że nagle zniknie Steam, tak, który zarabia krocie, wszystko tam pięknie działa, on nagle ma zniknąć. No wiadomo, że nie zniknie. Sam mam na Steamie bogatą jakąś, bogatą, pewnie wy macie, wielu z was ma bogatszą kolekcję, ale no ja tam mam co mam, dobra. I tak mam to od wielu, wielu lat, cały czas jest to dostępne, jest to wygodne cholernie. Klikasz, instalujesz, masz. Nie muszę już czekać, aż przyjdzie gra, czy łazić gdzieś po sklepach. Nie mam tych kartonów, tych pudełek. Klik, jest, działa, gram. Nie? To duży plus i jest taniej o wiele. Ale no, wiele, jak jeszcze byłem w Irlandii, to na przykład tam było dużo takich punktów, gdzie wymieniałem sobie gry na PlayStation. Przychodziłem, dawałem stare gry, wymieniałem je na nowe z jakąś tam dopłatą czy coś. Cześć Zenonie. Problem nie jest wtedy, gdy coś może być na abonament. Problem jest wtedy, gdy wszystko jest na abonament, szczególnie gdy ten stan jest uwarunkowany prawnie. No, ja jestem zdania takiego, że nie można tych wszystkich rzeczy wrzucać właśnie do jednego wora i są rzeczy, gdzie to się lepiej sprawdza, a są takie, gdzie gorzej. Jak zrobiono badania, to wyszło, że młodzi ludzie są o wiele lepiej mentalnie przygotowani na te zmiany, bo niż starsi. Młodym to nawet jakoś tam odpowiada, bo się przyzwyczaili do takiego stanu rzeczy. Już się może niektórzy urodzili, jak dużo z tego było, nie? Dla nas, starszych trochę, jest to no, jakaś ewolucja, którą obserwujemy. Mamy lepszy wgląd może, jak świat się zmienia i nas to częściej niepokoi. Taka wizja, że w końcu będą nami władały korporacje, a ostatecznie, no wszystko się może stać. W Chinach wiadomo, że korporacje nie są prywatne, tylko państwowe.
1: No damy. Sprawdzam, czy działa.
0: O. No działa, to trochę tak krzaczy ten dźwięk, ale to dlatego, że sobie dodałem tutaj w OBS-ie źródło dźwięku dodatkowe, jako to Tipli. I to sprawia, że ten... I tak musiałem naprawić tego Tipli tam zresetować cache'a przeglądarki w OBS-ie, o. Bo się nie chciało wyświetlać. Już za drugim donate'em powinno się ustabilizować, ale muszę chyba to wyłączyć. Mam to na wszelki wypadek, żeby móc sobie przyciszyć po prostu tego donate'a, jak ktoś mi wklei na przykład tam jakieś głupoty, długi tekst, nie wiem. Ale to bez sensu, muszę to zlikwidować. Już to zrobię, proszę bardzo, tutaj. Zaraz to zrobimy. Tipli. O. Już teraz powinno być ok. Dzięki, No Name. Coś ostatnio często sponsorujesz. Jakby tak nie rozpieszczacie mnie może tak bardzo donatami ostatnimi czasy, ale dzięki za to, co jest. No właśnie, i tam w tych Chinach, gdzie wiadomo, mamy ten kredyt społeczny, jak się obywatel źle zachowuje, to mu są odejmowane punkty społeczne, a to ostatecznie sprawia, że człowiek ma problem z jeżdżeniem pociągiem, z przemieszczaniem się, z różnymi usługami, z kredytem i tak dalej. Obawiałbym się trochę sytuacji, znaczy mniej bym się obawiał, oczywiście, chyba jak każdy, jeśli te korporacje będą prywatne, trochę mniej, bo to też nie jest takie super, prawda, które nami władają.
1: Misio Pysio, 10 zł. Opowiem kawał, dlaczego Wedel nie miał dzieci, bo cały interes ładował w kakao.
0: To jest przykład humoru... Jak to zakwalifikować? Albo jako suchar, albo jako kontrowersyjne, albo jako przaśne. Coś pomiędzy może, nie? Taka mieszanka humoru. Humoru przaśnego, kontrowersyjnego i suchara. No. Na pewno nie humor abstrakcyjny. Niekoniecznie skojarzeniowy. A już na pewno nie wysublimowany, no to taki rodzaj humoru może, gdzie faceci rechoczą sobie, a kobiety są zażenowane może. Ale może być nawet. Dzięki. Bardzo. No i okej. Okay. No ale co w sytuacji, kiedy najpierw zaczną nam wszystko wypożyczać i układać życie korporacje prywatne, które następnie staną się państwowe, no to wtedy pozamiatane na pewno już jest. I ogólnie taki świat, w którym nie ma tej, w którym jesteśmy tak zależni od tych, którzy nam dzierżawią, wypożyczają, udostępniają, no to na wzór mediów społecznościowych, gdzie sporo dostajesz faktycznie, masz fajne narzędzia, ale musisz być grzeczny. Jak podpadniesz albo powiesz coś niepoprawnego ideowo, politycznie, zbrodniomyśl popełnisz, to wylatujesz i zostajesz z niczym, już faktycznie z niczym. Tracisz swój content, tracisz dorobek. W ogóle z tym contentem to różnie można na to patrzeć. Tak właściwie to my tworzymy content dla takich serwisów jak YouTube i przykładamy się do potęgi tego serwisu, nie? A on może nam w każdym momencie zrobić cyk. Znaczy, YouTube może w każdym momencie jakby skasować wszystko, co tu przez 10 lat w nocnym radio zostało nagrane. I dupa zbita. I ani dziękuję, ani przepraszam, ani pocałuję mnie w dupę. No, na chwilę obecną to bardziej ja zyskuję na YouTubie niż YouTube na mnie, bo YouTube na mnie fizycznie nie zarabia za bardzo. Ewentualnie może kogoś przyciągnie do YouTube'a nocne radio, ale to ciężko tak na to patrzeć, nie? Trochę, bo jest dużo lepszego kontentu, masakrycznie dużo jest wszystkiego na tym YouTubie. Koleżance ostatnio tłumaczyłem, która się zachłysnęła, że ona będzie coś na YouTubie robiła tutaj na mediach społecznościowych i że sukces osiągnie, jak to będzie dobre, to trochę ostudziłem jej zapędy. Powiedziałem, że dzisiaj cholernie trudno się wybić. W ogóle nawet jak coś dobrego robisz. Bez pieniędzy do zainwestowania, i to nie 200 zł, nawet nie 2000, a być może nawet nie 20 tysięcy, tylko więcej sporo, żeby coś osiągnąć, żeby się wybić, nie? No tak, no wracając, kupujesz telefon, masz go właściwie na krótki czas. Też z tym wszystkim, o czym dzisiaj mowa, wiąże się jakoś tam planned obsolescence, myślę. To wszystko w tym kierunku idzie. Przypominam, że kiedyś na przykład można było sobie kupić telefon na kartę i ten swój numer mieć nie płacąc. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Dzisiaj, jak nie będziesz płacić abonamentu, to stracisz numer. I to bardzo ludzi jakby przymusza do tego, żeby ciągle płacić więcej i ciągle ten abonament. Bo numer telefonu jest cholernie ważny. Z czasem weszła do internetu weryfikacja przez numer telefonu. No to jak dzisiaj stracić numer, nie? No to jest masakra. Nie można sobie na to pozwolić. A jak miałem telefon, pamiętam, w Heja, to przez pół roku nic nie doładowywałem, a można było do mnie dzwonić na przykład. Co jakiś czas sobie tam doładowałem, co 3 miesiące, nie? No ale doszli do wniosku, że to za dobre dla nas to jest taki stan rzeczy i ktoś mądry zaczął kombinować, główkować, jak tu wycisnąć z ludzi jeszcze więcej pieniędzy. No, taka chciwość troszeczkę w tym wszystkim cały czas jest. Jakaś taka niezdrowa chciwość, bo może być dobra chciwość też czasami, taka, która pcha nas do jakiegoś rozwoju, do bogacenia się, do budowania i tak dalej, ale może być też taka jakaś pazerność zwykła, nie? Z drukarkami, jak już mówiłem, też w sumie to samo. Kupujesz tanią drukarkę, a potem twoim tym abonamentem staje się tusz, także, no, który musisz dokupywać cały czas od tego samego producenta, od którego kupiliśmy tanią drukarkę, żeby spłacić tą drukarkę, bo dostajemy ją faktycznie w zaniżonej cenie. No ale potem spłacamy to w tym tuszu i tego tuszu dostajemy tyle, co kot napłakał. Jest drogi, niewspółmiernie do tego, co dostajemy i szybko producent tego wszystkiego wychodzi. Znów jest hop-siup do przodu i z nas zdziera w sumie. I potem co zrobić? I to jest dobry przykład, bo właściwie ciężko powiedzieć, że ta drukarka jest naszą własnością w 100%, bo nie możemy jej używać tak, jak chcemy. Nie możemy sobie kupić innego tuszu, nie możemy... Nie możemy po prostu w pełni używać tak, jakbyśmy chcieli, tylko mamy pewne warunki używania. No, a już pomysły BMW czy Mercedesa, żeby płacić dodatkowo za podgrzewane fotele, albo żeby żeby płacić dodatkowo, naprawdę Mercedes coś takiego, nie wiem, czy wprowadza, czy proponuje, w każdym razie taka idea się pojawiła, żeby dopłacać dodatkowo za możliwość szybszego przyspieszania. Czyli jakby ze świata gier troszeczkę przechodzą te idee typu pay to win. A dzwonił no name, odzwaniam, a on nie odbiera. No cóż. No to ja nie wiem. Ale wiesz, że nie brakuje firm, które spokojnie tolerują zamienniki. Oczywiście, że wiem. Są też ci sami producenci proponują czasem eko-drukarki, które są droższe i tam można kupować sobie tusz już w normalnych takich pojemnikach większych i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że starają się urobić i tak klienta na kilku frontach, tak jakby, nie? Jeśli chodzi o Ubisoft na przykład, to oni tam otwarcie mówią, że im się podoba taki świat i do tego dążą jak najbardziej, żeby właśnie zlikwidować całkowicie fizyczną sprzedaż gier, że to jest jakieś przestarzałe, że to musimy iść w innym kierunku. I tak jak mówiłem, mi to nawet szczególnie jakoś nie przeszkadza. Jestem zadowolony z tego, że odeszliśmy od tych pudeł, coś. Zresztą jak ktoś chce, to zawsze może sobie kupić dzisiaj też wersję kolekcjonerską jakiejś gry, która no, niestety jest droga, ale tam faktycznie często dostajesz fizyczny nośnik. No, ale też nie zawsze, bo czasami kupujesz to pudło z grą i tam są bajery, szmery, mapa, koszulka, medalion i w ogóle cuda niewidy, ale zamiast fizycznej płyty z grą jest kod do pobrania elektronicznego. Okej, dobra, bo znowu dzwoniłeś, to odzwaniam. Dobrze.

0: O, dziękuję, że odebrałeś w końcu.
1: Cześć.
0: No, cześć, cześć.
1: Wiesz co, ja słuchałem audycji i słyszałem jakiś dzwonek, ale na Skype'ie ten dzwonek jest tak głupi, że nie wiadomo, czy ktoś dzwoni, czy wiesz, czy do ciebie ktoś dzwoni, czy ty do kogoś dzwonisz.
0: No,
1: i ja myślałem, że znowu ktoś do ciebie dzwoni, a nie, że to umie dzwoni, wiesz?
0: No właśnie.
1: Zlało się z audycją po prostu.
0: Tak, to czasami jest tak, też mylące, jak, znaczy to trochę nawet denerwujące jest, jak słuchasz sobie czyjejś audycji właśnie u kogoś i słyszysz ten dzwonek i nie wiesz właśnie, czy ktoś do ciebie dzwoni, czy to w tej audycji, nie? Ja tam się nauczyłem już odróżniać ten dźwięk ze streama, z dzwonka Skype'a, od własnego na komputerze, bo on jednak brzmi minimalnie inaczej, ale to trzeba mieć wprawne ucho, żeby to rozróżnić.
1: A ja właśnie mówię, zadzwonię na chwilę, bo poruszyłeś temat tej drukarki i tego abonamentu. I ty już o tym kiedyś mówiłeś, wiesz, a ja akurat taki abonament posiadam. I tam ty tak trochę pomstowałeś na to, że to wnosi pewne ograniczenia. No tak, tylko że ja myślałem o tym w ten sposób, że właśnie, żeby skończyć z tym plan obsolescent i z tym psuciem się rzeczy, to tak naprawdę właśnie musi być przekazana ta własność do firm, własność nad tymi rzeczami.
0: Aha, w ten sposób kombinujesz.
1: No tak, że jeżeli wiesz, jeżeli ta drukarka będzie należała do Hewlett-Packard, i ja będę miał tylko abonament miesięczny, a wiesz, bardzo niski jest ten abonament, ja płacę 15 zł, to wiesz, to im będzie zależało na tym, żeby ten sprzęt działał jak najdłużej, czyli będzie mniej śmieci produkowanych, tak? Bo ja do tej pory to ja kupowałem drukarki co chwilę, bo one te atramentowe były po prostu do dupy, wiesz? Mimo że oryginalne tusze zawsze używam czy coś, one zawsze mi się psuły. A odkąd właśnie mam Hewlett-Packard na abonamencie, to świetnie działa nagle, nie?
0: No, w sumie brzmi to logicznie. Faktycznie, jeśli ta własność będzie czyjaś, no jak z tym zdalnym graniem? Właścicielowi tego zdalnego serwera absolutnie nie będzie zależało, żeby mu się psuły, żeby były kiepskiej jakości te serwery i się to psuło. Ale widzisz, to taka pułapka jakby, znaczy taki cwany myk, bo kojarzy mi się to trochę z takim jakby z komunistami czy PiS-em, którzy powodują jakiś problem, który potem w bohaterski sposób zwalczają. No bo jeśli to ma być takie narzędzie do przejścia na ten wynajem, udostępnianie, sharing, to, że my się ucieszymy teraz, że o, jak będzie, jak nic nie będziemy mieli, to nam się nie będzie psuło. No wiesz, o co chodzi, że coś, co jest jakaś taka, ktoś mi tu podpala dom, żeby, potem bohatersko go zgasić i żebym się cieszył, jak mi ładnie zgasił, no.
1: No tak, ale na, wiesz, na ograniczonym terenie nie może być nieograniczony rozwój. A my mamy taką zasadę, że ten rozwój jednak musi cały czas być, żebyśmy pchali te kule pod górę. I no właśnie nasza planeta robi się za mała, tak? Ktoś tam mówi, że za dużo ludzi, za mało ludzi. No niestety, no widać, jakie robimy dewastację tego środowiska. I no ja sobie pomyślałem, że Niestety jest to chyba jedyne rozwiązanie, żeby mieć na przykład w abonamencie lodówkę i tak ta firma ma dbać o to, żeby ta lodówka się przez 20 lat nie psuła, nie? I ten abonament powinien być tak niski, żeby ich zachęcać do tego, że ma się nie psuć, a nie, że ma się psuć i ma być wymiana co na przykład 2-3 lata. Chodzi po prostu o to, żeby było jak najmniej śmieci. Wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie sensowne, a i tak co 2-3 lata trzeba zmieniać sprzęty, co prawda, bo technologia idzie bardzo szybko. Ja teraz po 5 latach zmieniłem telefon i nie zmieniałem telefonu. Miałem bardzo dobry i tak dalej, ale zabrakło mi już pamięci. No i teraz musiałem zmienić telefon. Jak zmieniłem telefon, to ja żałuję, że tak późno go zmieniłem. Bo po prostu to, co kiedyś w jakichś aplikacjach zajmowało mi 30 sekund, w tej chwili robię to w ciągu sekundy.
0: Ja tak sobie chciałbym to jakoś przeliczyć, bo myślę, że tak, że z takim wynajmowaniem lodówki to będzie dokładnie tak samo jak z tym płaceniem abonamentu za programy Adobe w chmurze. Że po prostu te różne korporacje, firmy to mają czas po prostu, żeby sobie poczekać, aż my w abonamencie zapłacimy cenę tego towaru, a potem już na plus są i zarobią jeszcze więcej na nas, niż byśmy zapłacili raz za tą lodówkę. Chociaż ciężko to powiedzieć, bo w sumie lodówka też nam się zepsuje za jakiś czas, tam po 10 latach max, nie? Więc i też musimy kupić znowu nową, więc też... Ale i też tego Photoshopa też nie mamy na zawsze. Nie możemy mieć na zawsze, no bo co ja bym na przykład dzisiaj siedział z Photoshopem 4.0, nie? Jakimś archaicznym, co jeszcze działał na Windowsie 95, no to też już bym nie był z tego zadowolony i by to do bani było po prostu kompletnie. Mm-hmm. Więc...
1: Ja miałem kiedyś takie Pinnacle Studio, wiesz, i już nie pamiętam, która to była wersja. No i świetne te Pinnacle Studio było, ale po prostu, wiesz, te pliki się robiły coraz większe. Teraz w gigabajtach mam pliki wideo, w dziesiątkach gigabajtów. I wiesz, i po prostu ten Pinnacle Studio już nie dawał z nimi radę sobie. I mówię, no kurde, no niestety, trzeba zmienić na nowy, tak? Jak zmieniłem na nowy, na Power Director, no to się w tym nie odnajduje, wiesz? Po prostu, no jest kompletnie inny, tak? Jeszcze... Kurczę, kompletnie inny jest na telefonie, a kompletnie inny jest na laptopie, nie? Wiesz, na Windowsie. I to jest, no jest trochę denerwujące, no ale no jest postęp technologii i na to nic nie poradzimy. A jeszcze taką powiem rzecz o tych abonamentach, że masz tu rację, że no widzisz, one musiały być jakoś odpowiednio regulowane, tylko kto ma to regulować, to też jest niedobre, taka regulacja na przykład odgórna. Bo patrzyłem na abonamenty, jeśli chodzi o telefon. I jak się bierze telefon z abonamentu, to właściwie musiałbym za ten sam telefon dwa razy tyle zapłacić. To znaczy, że wiesz, sieć chce po prostu tyle kasy ściągnąć za ten telefon w ciągu tych 2 lat, że tak naprawdę kupiłem akurat Samsunga, ze strony Samsunga i o połowę taniej mi wyszło, gdzie wiesz, dodatkowo sobie biorę kartę SIM z bardzo dobrym pakietem za grosze, nie? I no, to właśnie tu masz rację, że też te firmy chcą nas wykorzystywać finansowo. Ja będę kończył, bo uciekam już do domu, już się właściwie zbierałem, ale mówisz, później obiad i tak dalej, już nie będę pewnie mógł zadzwonić, a już następny dzwoni kolega.
0: Masa ludzi, słuchajcie, rozdzwoniliście się. Dzwonił Jacek, Zenon, adwokat.
2: Bierz Jacka, błagam cię, bierz Jacka.
0: No, cześć. Słuchajcie, muszę tu Etam wcześniej dzwonił. Co, widać, że temat chyba was tutaj rusza. Postaram się tutaj jakoś podłączać wszystkich. Jacka niestety nie mogę dołączyć. Nie, mogę chyba.
2: Spróbuj.
0: A nie, mogę. Czekaj, Jacek. Momencik. Dobra, teraz powinno być dobrze. Cześć, Jacek.
3: Dobry wieczór, misiaczki najsłodsze.
0: No, aż tak to może nie. No.
2: Pamiętasz, Jacek, tą duńską zamordyskę, którą tak ochoczo wklejałeś w różne miejsca? Ja bym chciał, żebyś o niej opowiedział, bo już to miałem zrobić, ale jak ty jesteś, to myślę, że tego pana Nunejma, który sobie słowo w słowo za nią powtarzał, bzdury oczywiście,
3: dramatyczne i uciekł. Bzdury.
2: Jak nas zobaczył, to uciekł. Szkoda.
3: Tak, też żałuję, że uciekł. Ja to po prostu nie chciałem dzwonić tak dzień po dniu, bo to nieładnie. Ale mówię, no już tych bzdur nie da się nie skomentować. Ja może zacznę od tego, że... No właśnie, Zenek, mówiłeś o duńskiej zamordysce. Za chwilę muszę wygooglać. Ale jest dokładnie odwrotnie, niż mówił No Name. Otóż rzeczy, które są w abonamencie, wymienia się dużo częściej niż takie, które się miało na własność. Po prostu to jest większy przerób tam. Co tam się dzieje? Zenek, wiertarka się włączyła.
0: Nie, no, etapowi.
4: Ja bzykałem.
0: No, niestety będziecie musieli tutaj panowie troszkę poczekać chwilę, no bo są aż 4 osoby na antenie. Nie miałem
2: sami weterani.
0: Same debeściaki, no.
4: Tak, słuchajcie, jest taka sprawa w motoryzacji. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi z warsztatu samochodowego i salonu, kupowałem samochód i mówili, proszę pana, no my zmieniamy olej co 30 tysięcy, bo ludzie i tak za 3 lata po subskrypcji samochodu wymieniają sobie nowy. Idea jest właśnie taka, żeby była z samochodami, z lodówkami, z telewizorami i z całym innym elektrosyfem, jak z telefonami. De facto telefony macie w abonamencie. Mam, dacie, my mamy. U nas w Australii, co prawda, spłaca się telefony z góry, a nie od dołu. Taka ciekawostka, jeżeli to tak się wybierze sobie opcję. I można sobie wziąć nowy telefon. I to jest właśnie taki abonament. Ty już masz prawo mieć nowy telefon. Dlatego ludzie biorą nowe co 3. Ja sobie obiecałem, że przynajmniej miał 5 lat. Dlatego kupuję raczej dobre telefony, co najmniej 5. I teraz w motoryzacji dzieje się to samo. Po 100 tysięcy, nawet auto nie dojeżdża 100 tysięcy. Ktoś bierze nowe auto albo w leasing, albo w ogóle w wynajem. I wszystkie te rzeczy są tylko po to, cała eko bzdura jest robiona tylko po to, te wszystkie pieprzenie o za małej ziemi, o tym, że jest za mało zasobów, żeby was firmy miały na abonament. Żebyście nie mieli rzeczy na swoje i zawsze mogli przyjść jakiś pan w teczkę i powiedzieć, w sumie ta pana lodówka, pana komputer i pana majtki i pana samochód to nie należą do pana, tylko do korporacji ABC, GmbH, Proprietary Limited z ograniczoną odpowiedzialnością i zostaje pan z niczym, bo pan brzydko nazwał pigmentu dodatniego kolegę w internecie. Także ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby wszystko było dokładnie na abonament.
2: Jeżeli ci wszyscy różnej maści aktywiści i kapitaliści są tacy przejęci tym, jak to ekologicznie powinno być i dlatego chcą robić na ten abonament, bo wtedy się mniej rzeczy psują i zużywają, to może niech zaczną po prostu od tego robić rzeczy, które się mniej psują i zużywają. Bo ja mam Brother, drukarkę. I drukarki Brother są znane z tego, że się długo trzymają i mają tanie tusze, jeszcze tańsze zamienniki i nikt nie robi pod górkę tym zamiennikom. Hewlett Packard też potrafił robić drukarki. W mojej poprzedniej pracy była 15 lat LaserJet kolorowa, 15 lat, która miała tylko takie coś, jak się dawał zamiennik, że o, wsadziłeś zamiennik. Jesteś tego świadom? Jestem świadom. Klik. I to było tyle. To było tyle.
5: HP świetnie robiło drukarki kiedyś. Te całe serie właśnie, co mówisz, LaserJet, to chyba do 6 aż była bardzo fajnie robiona. Czy te atramentówki, 600 i 500 serie. Fantastyczne drukarki.
2: No i słuchaj, można było 15 lat. No, na mojej kadencji pachła. Ja ją, wiesz, ostatnio robiłem jury rigging. Już żeśmy stwierdzili, że trudno jest o części zamienne, bo producent tych części nie udostępnia, a mógłby. Tak? Co stoi na przeszkodzie? Fracht i kurierka jest dzisiaj bardzo tania. No wiesz, gdyby wysyłać coś impostem, wychodzi tanio. Ja rozumiem, że niektórzy lubią wysyłać pocztą, ale myślę, że firmy logistyczne by sobie poradziły z tym, żeby właśnie takie części zamienne wypuszczać. Gdyby było to, jeżeli już trzeba jakoś robić legislację, to może właśnie, żeby były te części zamienne w ten sposób.
0: No ale w sumie ciężko jest w nieskończoność produkować części zamienne na przykład do rzeczy, których już nie ma na rynku, bo to się zupełnie nie kalkuluje komuś.
2: Dobrze,
0: nie?
2: Ja mówię o rzeczach, które są na rynku. No jak zrobisz drukarkę, która jest zajebiście dobra, to żyjesz sobie z produkcji tych części, tak? De facto ta produkcja tych części jest coraz to tańsza, bo masz i personel przeszkolony i wiesz, nie musisz tego R&D na nowo robić, bo ono już się zamortyzowało. Wiesz, de facto to są też stare procesy technologiczne w niektórych wypadkach, więc to nie musisz nowych maszyn kupować i tak dalej i tym podobne. No sorry, nie, ale niestety mamy taki pęd, że trzeba tworzyć potrzebę konsumpcji i konsumpcjonizm to jest to słowo, czego szukamy. Tak jak Jacek zauważył, ten model, który oni nam proponują, to jest taki model, który ma nalepkę pod tytułem ekologia i żeby było fajnie, a pod spodem jest jeszcze gorszy konsumpcjonizm niż był, nie? Te telefony wymieniane co 2 lata albo nawet częściej. Jaki to jest cel? Jaki to ma sens? Ja już nie wiem, ile mam mój telefon. Ile lat ty miałeś swój telefon? Po co? Bo aparat ci się szybciej otworzy, no to flagowiec sobie poradzi spokojnie przez kupę lat. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby flagowy telefon sobie poradził z otwieraniem aparatu przez całe, nie wiem, 10 lat swojego użytkowania. Co tam w tej aplikacji jest do dorabiania?
0: No, ale to zatrzymajmy się na tej konsumpcji może, bo tu mam takie wątpliwości trochę, bo w tych wizjach różnych właśnie lewackich, że nie będziesz miał niczego, to się to przedstawia tak, że ludzie będą sobie wypożyczać wzajemnie jakieś rzeczy, że będziesz miał, że będą rzeczy w każdym razie wielokrotnego użytku. No to się jakoś, to jest właśnie przeciwne tej wizji nowego, wspaniałego świata, kup nowe. Chyba nie?
4: Jest odwrotnie.
3: Krawiec, tu jest zaszyty wielki błąd. Polegało to będzie na tym nie, że ty będziesz grzecznie pożyczał mi mikser na audycję, tylko nie będziesz miał wyjścia i będzie przyjdzie pan o 15, powie teraz ten mikser idzie do pana X, bo on ma audycję. Nie możesz z tym mikserem nie zrobić nic, nie możesz powiedzieć, że on jest nigdy twój i chociażbyś go używał jeszcze przez 30 lat, to musisz płacić co miesiąc 5 zł czy 10 zł na ten mikser i on nigdy nie będzie twój. Być może za 3 lata będziesz miał ten, zamiast takiego miksera jest jeszcze nowy, ładniejszy, świecący, ale on nigdy nie będzie twój. Jeżeli kupisz sobie mikser i kupisz sobie dobrej firmy, to zapłacisz za niego sporo kasy, ale potem on stoi w szufladzie i jak będziesz o niego dbał, to może działać i 30 lat.
2: Zobacz z tym AI-em, z tymi AI-ami nawet jak jest, nie? Ja potrzebuję nagle sobie zrobić pierdylion obrazków, nie? Różnie to można zrobić, wiadomo, kwestia skali, wchodzimy w niuanse, ale taki kasus jest możliwy. Potrzebuję sobie zrobić nagle 500 obrazków, nie? I co? I załóżmy, że serwis, z którego korzystam, który ma abonament, akurat jest zapchany, jest kolejka i muszę czekać. A u siebie sobie puszczam na swojego kompa i mi leci, nie? I tyle, dziękuję, do widzenia. Nie musisz nikogo prosić, nie? O nic. Na przykład, nie? To taki jest. No.
5: Co więcej, trwa w tej chwili wymiana masowa, nie wiem do którego roku to będzie, liczników elektrycznych na takie zdalnie sterowane przez operatora. I na przykład będziesz chciał włączyć Windows, już pomijając samo to, że Windows, czy tam jakiś system operacyjny może mieć jakieś ograniczenie, być zdalny, w pewnej części przynajmniej. To na przykład pokaże ci się napis, że w tej godzinie nie jest ci przydzielony czas korzystania z komputera, nie? Już nie mówiąc o tym, że ci mogą wyregulować, kiedy możesz nadawać, nie?
2: Jak w Chinach.
3: To było jak w Chinach, dokładnie. Dokładnie tak. I potem, że to wszystko jest dobra.
5: A przecież już mamy takie kraje. Ja niedawno oglądałem, nie pamiętam na jakim kanale to było, gdzieś na YouTubie zgrywkę, gdzie chyba to była Korea Południowa, że jest coś takiego, tak jak pralnie, które są już od dawna, są takie miejsca, gdzie chodzi się do publicznej pralni ze swoim praniem. To tam wpadli na taki pomysł, że dany dom, czy tam dana klatka, już nie pamiętam jak to było zorganizowane, gdzie są takie, nazwijmy to patokawalerki po 8-12 metrów, możliwe, że to był Singapur, że na

0: granica pod podłogą ukrywać, jak kiedyś za wojny tych naży, to niedługo będzie tak, że retrodrukarkę będziemy pod podłogą musieli ukrywać.
1: Całe szczęście Maciek pierdoli głupoty, więc napawa mnie to optymizmem.
0: No, mam nadzieję, że się tutaj nie mylę, ale może być tak, że my, dziady technologiczne, dysponując starym sprzętem, będziemy tymi wygranymi. Bo ty kupisz sobie nowy i nagle Zenek włącza komputer i patrzy, o, system musi się załadować z internetu, a nie ma teraz przydziału w tych godzinach, nie?
1: Ale czasem taka sytuacja, w której ktoś nas niby nie przymusza do czegoś, ale promowane jest jakieś zjawisko, jakiś system nowy, to też jest troszeczkę, to może się zemścić, bo to jest takie, no, gotowanie żaby, przesuwanie okna, Overtona i tak dalej, i ludzie z lenistwa, z wygody na coś się zdecydują, a potem można zaciskać tą pętlę w pewnym momencie i to też nie do końca zawsze musi być takie zdrowe, nie? No ale to już takie
0: Ja jestem w stanie
1: fantazje.
0: wyobrazić sobie sytuację, która już kiedyś częściowo miała miejsce, bo było coś takiego jak wystawianie butelek i za komuny roznosiciel mleka przynosił nadanym nam mleko. Ale wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że nasi geniusze od ekologii wpadną na pomysł, że gotowanie w domu jest rzeczą B i będą nam dostarczać jakąś karmę, powiedzmy tą taką przysłowiową galaretkę, jak w tym filmie
1: Wpadli.
0: o tym pociągu, i będzie obowiązkowy catering obowiązywał, nie?
1: Mamy
0: Ale
1: adwokata jeszcze, przepraszam.
2: tak, cześć wam wszystkim.
1: Cześć, cześć.
2: Słucha,
0: Hej.
2: słuchajcie, bo ja też się zerwałem, żeby zadzwonić, chociaż jakoś nie miałem wcześniej tego pomysłu, ale jak usłyszałem Neyma, to pomyślałem sobie, że to tak nie może zostać bez jakiegoś odbicia, przynajmniej próby. A Etam, to co mówisz, to nie jest takie głupie, bo chciałem wam powiedzieć i zapytać w ogóle, czy słyszeliście. Bo ostatnio taką wrzutkę zrobiono, sondę wrzucono w przestrzeń informacyjną odnośnie żywności pozyskiwanej to jest określone jako miejskich ogrodów.
1: Tak, ja o tym mówiłem ostatnio
2: No.
1: i że konwencjonalnie robiona żywność jest bardziej ekologiczna. Bardzo mi konwencjonalnie robiona masowo żywność, tak, jest bardziej ekologiczna.
2: Ale nie, bo oni
0: Słuchajcie,
2: to
0: znam
2: inaczej tam.
0: osobiście, przepraszam, mogę ci powiem, znam bardzo osobiście, czy chcę przesadzić, znam osobiście dziewczynę, która pracuje w Warszawie w samorządzie i zajmuje się dokładnie tym. I bardzo to promują właśnie tego typu miejskie ogrody i miejskie farmy.
1: No
0: Mów
1: to
0: dalej.
1: już jest, powiedz jej, że jest spóźniona i że jest prawacka, bo to, co, do czego adwokat zmierza, zresztą powiedz, nie będę ci przerywał, przepraszam.
2: Słuchajcie, nie, no bo to, co Edam powiedział, to w sumie on, nie wiem, na podstawie jakby czego sobie ten stworzył ten schemat, że nagle może być zakazane robienie sobie w domu obiadów, ale w zasadzie to jest o tym mowa, bo ktoś ci uzasadni, że ślad węglowy małego garnka jest większy niż wielkiego
0: O to
2: gara, w
0: mi
2: którym,
0: chodziło. Tak.
2: no. I to się wszystko do tego sprowadza. I wiecie co, bo kiedyś niby słyszałem w Australii, bo wiadomo, nam Europejczykom fajnie robić wrzuty z przeciwległego miejsca na ziemi. Nikt tego nie zweryfikuje, a jakiś tam potrzęsie się trochę społeczeństwem. I kiedyś to było z dalekiego świata, że w Australii zakazują robić gdzieś tam ogródki przydomowe, nie? Że jest jakaś. Nie
0: Jasne.
2: wiem, czy słyszeliście, ale było coś takiego w eterze. Może tylko w tych takich szurskich, nazwijmy to, kanałach, ale ja słuchajcie, się nie zdziwię, że tego typu informacje są świadomie wrzucane, żeby po prostu sondować społeczeństwo, nie? Jaki będzie echo, albo po prostu, żeby jakieś zamieszanie zrobić i tak. Ale z tymi ogródkami oni podstępnie naprawdę to tak próbują uszyć. Że ja myślałem, że takich ludzi jak No Name szybko nie będę słuchał tutaj, w takich gównoradyjkach, nie? A jak koleś zadzwonił, to sobie pomyślałem, że mi zaraz głowa wybuchnie, jak będę tego dłużej słuchał.
1: No, teraz pytanie, czy to jest troll, bo patrzył tak przytomnie
2: No,
1: spierdolił, jak się to zobaczył, że
2: no może jest
1: zadzwoniłem.
2: troll, słuchajcie, taki szyty na miarę. Ale co tylko jeszcze chcę dokończyć, bo oni wymyślili sobie, nie czytałem, przyznaję się, całego artykułu, ale napisali, że takie elementy jak podwyższone grządki, wiecie, że ta cała infrastruktura małych ogródków więcej śladu węglowego pozostawia, niż jak masz pole, gdzie nie ma ścieżek, gdzie nie ma, no wiadomo, mały areał jest zarządzany, wiecie o co chodzi, nie? Mnoży się jakby narzędzia, każdy ma kosiarkę i tak dalej, ja to tak rozumiem. A tam jeden traktor jedzie po horyzont i jakby jest mniejszy nakład z użycia tych rzeczy. I słuchajcie, ja wierzę, że gro ludzi, którzy nie potrafią liczyć i logicznie myśleć, oni to łykną i uznają to jako...

0: po prostu prawdę. To, ale wiesz, nikt się. Jest... Tylko jeszcze jedna rzecz, Zenon, przepraszam. Ale sobie myślę z drugiej strony, dobra, jestem ciekaw, ile śladu węglowego idzie na jakieś luksusowe sprzęty dla tych ludzi, którzy główkują. Jak tu taką teorię wymyśleć, nie? Przecież byle samochód. No, luksus to są, pozostawia.
1: Pani Spurek ma jakieś BMW, które jest dalekie od tego, że tak powiem, Jacek by się nie wstydził do niego wsiąść. O, może tak to ujmę, nie? Więc ekologia jest dla proli, nie? To mi się przypomina taki serial Foundation, Fundacja na Apple, gorąco polecam oglądać. Na podstawie, inspirowany Asimowem, ale on ma taki jeden ark, który jest totalnie dodany przez ludzi, wiesz, tworzących ten show. I to jest fajny ark, rzadki przypadek, kiedy coś dodali od siebie i to jest dobre. Ale wracając do tego, co Asimov tam jeszcze w arku Asimowa jest. Jest tam taki jeden koleś, który tłumaczy, jak działa wszechświat, że tak powiem, a raczej ludzkość, i mówi, że no, kiedyś tam ludzie byli kierowani przez religię, później przez ideologię, a później, a w przyszłości czym będą kierowani, nie? A? No to czymś innym jeszcze, nie? I tak sobie myślę, że właśnie przez to pierdolenie o tej ekologii, ja to zawsze nazywałem przez lata tą neoreligią, nową religią, coś takiego się próbuje stworzyć. Jakiś taki narzędzie do psychologicznego zagarniania bydła, nie?
0: Słuchajcie, ja tak...
2: I mogę teraz coś a propos tego zagarniania bydła.
0: Jasne.
2: Miałem kiedyś nieprzyjemność pracować dla pewnej bardzo, bardzo, bardzo dużej firmy. I to wyobraźcie sobie jako kontraktor, czyli jako nie jako pracownik. I na jednym z pierwsze parę dni to jakieś tam były takie wprowadzenia dla zachodniej korporacji, tak może powiedzieć, zostawmy nazwę. I wyobraźcie sobie, że jedną, już wyobraźcie sobie, że jedną z nich, a jedną z tych dni, to było szkolenie, które polegało na tym, że mamy tu taki wspaniały, sprytny kalkulator i każdy z was teraz może sobie pójść i obliczcie sobie, ile generujecie CO2, i was zachęcamy do tego, żebyście jak najmniej generowali tego CO2 i tak dalej. I to było po prostu pranie mózgu już wtedy na temat tego, ile ktoś może generować CO2. Noż kurwa, po prostu już wtedy totalnie niezwiązane rzeczy z ekologią, totalnie niezwiązane z czymkolwiek, technologiczna korporacja uczyła ludzi, żeby sobie sami na własną rękę liczyli, ile generują CO2, i oni zachęcają, żeby tego CO2 generować jak najmniej. Jak najmniej generujesz CO2? Jak będziesz miał właśnie na przykład samochód na abonament, byś najmniej przemieszczał. Swoją drogą zauważcie, że oni zawsze uderzają w te możliwości, znaczy jedną z rzeczy, które uderzają, to są możliwości przemieszczania się. To tych ludzi bardzo wkurwia, że mają swój samochód, swój motocykl, duże lata po świecie i tak dalej. To bardzo wkurza ludzi, którzy chcą przyspawać was do miejsca.
1: A to feudalizm jest pełną gębą, nie? To samo, powtórka. Tak jak było, niewolnicy przyspawani do miejsca i tak samo chłopi byli w pewnym momencie przyspawani do miejsca. To jest cel. Żebyś ty zarządzał, kiedy to bydło się może ruszyć i gdzie.
3: Słuchajcie. No dokładnie, a zony będą kosztowne do przekraczania, nie?
0: Tak, no. Słuchajcie, ja tak na koniec tylko wrzucę coś, co może trochę zniszczy tutaj jakby piękny profil, jaki tworzycie normalnego człowieka, bo wydaje mi się, że nawet jeśli Bóg nie istnieje, to wiara w Boga jest dużo bezpieczniejsza dla nas niż wiara w te rzeczy, o których teraz mówimy, nie?
1: Można inaczej, uwierz mi, ja sobie radzę bez tego.
0: Nie, okej, a ja nie mówię, że to jest jedyna słuszna droga. Ja nie chcę cię ewangelizować ani nikogo. Tylko wydaje mi się, że jest bezpieczniejsza niż wiara w abonament i w ten cały ślad, nie?
4: No ale przecież cała masa wojen to tak troszkę ma podkładkę religijną.
0: Ale religia ma podkładkę. Była tylko tak naprawdę uzasadnieniem chęci przejęcia dóbr czyichś. Myślę, że to historia, jak się przeanalizuje, to tak naprawdę to nie chodziło o to, że tam Bóg, tylko chodziło o to, żeby ci zabrać.
1: Ale wróćmy może jeszcze do tematu, bo nie sądzicie, że nagle jest na nas zarzucone w chuj podatków różnych na CO2 i my tak w gruncie rzeczy nie wiemy, na co idzie ta kasa, nie?
0: Czasami no, się dokładnie, sorry, na rząd idzie ten taki, który...
1: No i właśnie. No, tylko kurde, ja bym chętnie prześledził tą złotówkę z tego abonamentu i zobaczył, gdzie ona idzie, ale powiem wam więcej. Wmawia się nam między innymi, że ona idzie na jakieś technologie i że między innymi idzie na tak zwaną sekwestrację, czyli to wpuszczanie CO2 pod ziemię, żeby go nie było tyle w atmosferze. Nie chcę was martwić, ale bez problemu znajdziecie takich normalnych naukowców, mainstreamowych, opracowania, także na YouTubie, z których kurde jasno wynika, że jak policzysz wszystko w tym całym procesie od początku do końca, to w wyniku tej całej sekwestracji, na którą my dajemy pieniądze, CO2 w atmosferze przybywa, a nie ubywa. Jesteśmy po prostu w żywe oczy ugani.
0: No seks misja, nie? To, że masz u góry świat, który jest dla ciebie nie do życia. Ja myślę, że to jest cały czas ta sama idea. Ona była różnie przedstawiana nam przez wieki, przez nielicznych, że nas oszukują. Nie wiem, no zabija się edukację. O tym było w niedzielę, o edukacji. Słuchajcie, jeśli ludzie się nie uczą logiki w szkole jako dzieci, jeśli nie uczymy się filozofii, która też niesie nam uniwersalną mądrość, którą możemy użyć tak, żeby żyć godnie i z poszanowaniem jakby istot, jakimi jesteśmy, to z nas się zrobi niewolnik.
1: Ja to zauważyłem bardzo wcześnie, bo to już w etapie mojej edukacji zawsze się ze starszymi zadawałem. Moi starsi koledzy mi polecali Orwella i Huxleya. I to ja się na etapie gimnazjum z tymi książkami zapoznałem. I one zostały w miarę czasu popchnięte albo do rozszerzonego, albo w ogóle wywalone całkowicie z kanonu lektur, tak? Bardzo ważne książki, moim zdaniem.
4: No ciekawe, ciekawe.
1: Dużo ważniejsze niż jakiś Pan Tadeusz, nie? Nad Niemnem czy Potop. Bez dyskusji.
4: A to ja powiem tutaj ciekawostkę, że tą książką, która zniknęła właśnie z Amazona, jak sobie kupiliście e-booka, to nagle zniknął wam z czytników, bo się tam nie dogadali niby co do licencji czy coś. To był właśnie rok 1984. To tak trochę to nawiązuje do samego zjawiska.
1: Ale czekaj, ale to jest jeszcze małe piwo. Coś wam powiem, bo ja się zgodzę z tym, że jest problem z zadaniem domowym i że jest masakrycznie dużo tego zadania domowego teraz w toku edukacji dla tych dzieci. Jego jest za dużo, nie? I teraz nagle ktoś chce wylać dziecko z kąpielą niby, a tak naprawdę też mi się wydaje, że to ma jakiś cel, albo żeby się przypucować, albo żeby zrobić coś jeszcze gorszego, żeby nie było zadań domowych, nie? Słuchajcie, jaki jest problem w tej aplikacji, którą ma każdy rodzic w telefonie, wziąć i zrobić tak, że są po prostu sztywne kwoty zadań domowych. Musi po prostu zadeklarować konkretny nauczyciel, zaklepać sobie wcześniej, że on tutaj w tym tygodniu chce dać zadanie domowe. I są powiedzmy dwa sloty na zadania domowe na tydzień.
0: Ale
1: i koniec.
0: To jest to samo Zenon. Przepraszam,
3: to jest aplikacja.
0: Tylko... Oni mają tam jakieś, nie wiem, ale są takie. Ale słuchaj, to jest tak samo jak z tymi drukarkami i samochodami. Najpierw trzeba system popsuć, żeby potem wprowadzić rozwiązanie, nie? Rozwiązanie tego problemu. Najpierw psujesz drukarki, żeby wprowadzić abonament, który ci ma gwarantować jakość tych urządzeń. I tak samo jest, podobnie jest, nie tak samo oczywiście, ale jest podobnie, mam wrażenie, z tymi pracami domowymi.
2: Ja, słuchajcie, mogę... Przepraszam, ja tam... A dobra, to ja chcę powiedzieć jeszcze o tej babce, której znalazłem ją, Zenek. Była taka, jest do dzisiaj taka duńska aktywistka polityk, która nagrała taki podcast, nie podcast, tylko takie całe wystąpienie na YouTubie, A Future Without Waste, czyli przyszłość bez śmieci, bez bez jakichś tam czegoś, żebyśmy marnowali, bez marnowania. O tak, nazywa się Ida Auken. Ida Auken to właśnie jest taka pani, która opowiada o tym, że będziemy wynajmować mieszkania i jak pójdziemy do pracy, to w tym momencie w naszym łóżku będzie spał jakiś pan, który akurat zszedł z nocnej zmiany i jak wrócimy z pracy, to on już będzie się ubierał i będzie szedł na nocną zmianę. A jak kupicie sobie na przykład wiertarkę, to trzymacie ją w szufladzie i ona się wam, używacie ją raz w roku. No i wtedy to jest złe, bo przecież taka wiertarka może się przydać sąsiadowi i tak dalej. Jest to diabelskie, moim zdaniem, zupełnie. Pamiętajcie, własność to wolność.
0: Dokładnie, mało tego. Zawsze
2: im więcej
0: macie,
2: tym więcej możecie. I mało tego, jakże zawsze, pamiętajcie, bo wolność do użycia, ale też do nadużycia. Także jak najmniej rzeczy na abonament. O, jeszcze taka rzecz powiem, na przykład z motoryzacji. Dużo firm kusi, że jak weźmiesz samochód na abonament, to będziesz jeździł lepszym samochodem niż cię stać na przykład, nie?
1: A powiedz mi, czy jest oświadczenie majątkowe w duńskim parlamencie? Bo chętnie bym zobaczył, jakie ona ma auto.
2: A, co ma. Pytanie. Nie wiem, musiałbym poszukać. Wiesz, chętnie bym tego poszukał.
1: Popytaj starych znajomych, proszę cię, bo chętnie bym się dowiedział. Tak nie potrafię na szybko znaleźć.
2: No dobra.
0: A z tym łóżkiem na abonament, znaczy na wymiankę, to jeszcze jest problem, bo możesz wyjść do pracy i w łóżku zostanie żona i ten pan następny przyjdzie, wiesz. To jest kolejny problem takich sytuacji.
3: W ogóle nazywa ciepłe koje, to na tych na okrętach podwodnych już dawno było. Może to stąd właśnie wywnioskowali, wydedukowali taką właśnie tą, że się w ciepłym koju kładziesz, nie?
0: Ja jestem ciekaw, jak wiele z tych osób, które takie rzeczy publicznie wyrażają, jeśli tylko nie nagrywa się nic, po prostu same się z tego śmieją, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby oni wierzyli w tę ideę, nie? To jest coś
2: oni
0: takiego,
2: jak... Się. to, że oni będą w tej klasie posiadaczy, a ci poniżej to będą, wiesz, będą ludzie, którzy nie będą posiadać. Oni liczą się, załapią na to.
1: Wiesz, to jest naprawdę po prostu powrót do feudalizmu, tak? Gdzie jest masa jakiegoś niewolnego chłopstwa, kilku jakichś takich lepszej klasy specjalistów, którym troszeczkę pozwolimy na więcej i my, szlachetnie urodzeni, ci, którzy mają prawo decydować, co tam o państwie, o całej planecie.
4: Miasta 15-minutowe to też jest takie wiązanie człowieka z miejscem na siłę trochę. I tu są takie różne też zagrożenia, na które się rzadko zwraca uwagę. Na przykład to, że jak ludziom już będzie źle i zechcą zaprotestować, to takie w takiej strukturze 15-minutowego miasta łatwiej o wiele zablokować ten tłum, okiełznać go, niż w tym, co mamy teraz w takim mieście.
1: Czym ty chcesz protestować? Ludzie już są rozbrojeni w większości krajów.
4: No jakiś protest. No,
3: to się, to nie da się. Nie, protesty się nie da zablokować. Masa zmiażdży, jeżeli będzie chciała. Tylko pytanie, kto pierwszy rzuci kamień. Bo to tutaj będzie potrzebna partyzantka. Nie? To kiedyś Korwin się bardzo ładnie wyraził, ale nie mogę tego zdania powtórzyć.
1: Nie
3: bo
1: jest
3: to
1: potrzebna
3: jest
1: partyzantka. Potrzebne jest świadome, zorganizowane celowanie w rodzinę aparatczyków systemu. Tak?
3: No tak, no bo
1: tak
3: tylko
1: jak mówiłem,
3: zagrożenie
1: w przypadku Iranu, jak była ta sytuacja, że reżim irański zabijał dzieci, po prostu do dzieci strzelali, tak, i tam dziecko jedno za drugim padło, to rozwiązaniem wtedy było, ja to pisałem na Reddicie irańskim, weźcie, kurde, spalcie mieszkania tych jebanych strażników rewolucji. Jak oni pójdą strzelać do waszych dzieci, to wy im podpalcie domy. No, ale to oczywiście Reddit mi to skasował, nie?
3: No u nas też jest takie właśnie te, że protestują pod Sejmem, a nie pod domami polityków, nie?
1: Tylko, że to też jest, wiesz, no zdarza się czasami, ale to jest szybko pacyfikowane, bo to jest bardzo niebezpieczny pomysł, nie? Że coś takiego będzie. Poza tym, wiesz, odpowiednio się zbunkruje w odpowiednich kwartałach, w takiej już antyutopii można dać tych policjantów i tak dalej. To też nie jest takie proste. Wiesz, pytanie jest, co my możemy zrobić, żeby tego nie było. To jest pytanie.
3: Znaczy tutaj są potrzebne odpowiednie jednostki, żeby to zrobić. To nie musi być zorganizowana grupa. Natomiast no, umówmy się, że te procesy, o których mówimy, notabene ja chciałem właśnie taką pogadankę zrobić, dlatego mnie to i tak zachęciło do zadzwonienia, bo miałem na myśli praca. Bo praca to jest nic innego jak życie na abonament, nie? Zmuszenie do życia na abonament. Tak to można ująć. Ja to tu przynajmniej widzę i czuję.
2: Teraz tego nie rozumiem, o co ci chodzi.
0: Ja mam wrażenie, że ty z każdą zmianą cywilizacyjną próbujesz jakby nowe wytłumaczenie na swoje jakieś ten...
1: Nie rób, że Karoń by go pięknie wytłumaczył, szkoda, że już nie żyje.
0: Słuchajcie, ale ja powiem tylko, że ja mam nadzieję, że a propos tego sposobu rozwiązania, poradzenia sobie z tym, że jakiś taki bezpiecznik jest w społeczeństwie. I że to urabianie nas, ja nie mówię o całym świecie czy o jakimś części zachodniej, tak mam takie uczucie w stosunku do Polaków, ale wiadomo, to jest jakieś takie moje wyobrażenie, że przez to, że mieliśmy w stosunku do Zachodu ostatnie tam 50 czy 100 lat takie, a nie inne, to może gdzieś mamy taki bezpiecznik, że jeśli ktoś przegnie pałę, to tak jak dzisiaj była sytuacja, zadzwonił jeden odklejony człowiek i zaraz cztery osoby zadzwoniły, bo nie mają wewnętrznej zgody na puszczanie takich rzeczy w eter, nie? Że jest jakiś sprzeciw nas. I może po prostu, kiedy zostaniemy przebodźcowani, to coś w nas pęknie, a wtedy być może rozwiązania się same wyłonią z tego całego...
1: No by tak było, nie? Ale jak patrzę na historię Rzymu i powstanie feudalizmu, to mi się wydaje, że jeżeli się planuje odpowiednio długo, to można wszystkich ludzi urobić, tak? Krok po kroku, salami i tak dalej.
0: Tak, no.
2: Wiesz, to prawda, ale Zenek, trzeba przyznać, że ludzie dosyć mocno wybuchli, ten temat wybuchł w internecie, jak się pojawiło to nagranie, jakkolwiek skąd, na pewno ono jest prawdziwe, tylko nie wiadomo skąd się wzięło, jak ono wyciekło, że nie będziesz miał niczego. To naprawdę bardzo dużo ludzi już o tym wie, bardzo dużo ludzi o tym mówi i to ludzi ruszyło, muszę przyznać. To ruszyło nawet ludzi, którzy wiesz, nie chcieli. A tylko tak powiem na końcu, że zauważyłem, że ludzie, którzy najchętniej klaszczą uszami do tego, to są ludzie, którzy chcą bardzo z jakiegoś powodu, wstydzą się skąd pochodzą i próbują się zrobić na kogoś innego niż są. To są ludzie, którzy próbują uchodzić za bardziej, tak, amerykańscy, zachodni, albo wstydzą się wręcz bycia Polakami. Im bardziej są tacy, tym chętniej klaszczą uszami do takich tego typu.
0: Ale słuchajcie, ja myślę, że tu taki jest, tam na pewno siedzą po drugiej stronie tacy inżynierzy od społecznych kwestii, że mistrzowie. Ja myślę, że oni robią takie wrzuty i to trochę na takiej zasadzie budowania perły, tylko nie na naszą korzyść, wrzucają jakąś informację w społeczeństwo i oczywiście takie kontrowersyjne rzeczy gdzie lecą? W środowiska szurskie, prawda? I tam się po prostu smaży tego żabulca, to obrasta, jakaś kula się z tego utoczy i potem się tym operuje w społeczeństwie i tworzy się podziały. Ja myślę, że to jest bardzo złożone.
1: Nie, ja to widzę inaczej. Mi się wydaje, że różne tematy są, wiesz, te środowiska szurskie celowo są coraz to bardziej absurdalne, jak ta komórkowa ziemia, czas widmowy, takie totalnie odkrojone rzeczy. Ale później wrzucasz, wiesz, później pojawia się realny problem. Na przykład, wiesz... I wiesz, dokładnie, oni to zagdakują, te głupki to przejmują i spora część ludzi w rezultacie myśli, kurde, balans, jak ten, jak on coś powie, że, nie wiem, powiedzmy, że tu mogły być jakieś machloje w gminie na temat tego COVID-u, no to jest bzdura, to pewnie jakiś płaskoziemca.
0: Tak, no.
4: Tak więc, to
0: jest jak...
4: Tak, mów.
0: Nie, to jest jak ściana ognia, z którą nie jesteś w stanie wygrać, nie? Bo społeczeństwo w swojej masie, jeśli wyrazi to, co Zenon powiedział, to ty nie obronisz się. Tu już chyba nie przebijesz żadnym argumentem przy tym, że ludzie nielogicznie myślą, w zasadzie nie potrafią myśleć i przyswajają te podziały jak religię, że one są betonowe i one wynikają po prostu z tego, że tam jest prawda. Jakimś cudem uznają, że to jest prawda, nie? Taki zero-jedynkowy podział. Płaskoziemca i tam wrzucają do tego woreczka wszystko, co odbiega
2: ale, od mainstream. Ale adwokat, mówiłeś o tym, że tam siedzą super inżynierowie od wiesz, zarządzania społeczeństwem. Myślę, ale kurde, jednak BMW i Mercedes stało się memem, to wprowadzenie tych podgrzewanych siedzeń na abonament. Z tego ludzie się już śmieją i inne firmy się jakby zbraniają przed tym, bo ludzie nie chcą tego gówna kupować. Więc im często nie wychodzi. Wszystkim...
0: No. I powiem ci, że ja na to liczę właśnie, że jest taki bezpiecznik w społeczeństwie, że ta... Słuchaj, ja myślę, że oni są nieźli, no bo opracowują plany wieloletnie albo nawet na dziesięciolecia, jeśli chodzi o przerabianie społeczeństwa.
3: Międzypokoleniowe wręcz, nie?
0: Więc to wymaga na pewno dużych umiejętności, no, doświadczenia i tak dalej. Ale myślisz, że oni wielką porażkę poniosą, czy no bo to są jakieś pojedyncze elementy, które jakby ośmieszają pewien system. No pytanie, czy to wywróci jakby całość, no bo z mojej obserwacji wynika, że korporacje, one raczej działają, nie wiem, czy między korporacjami istnieje jakaś realna konkurencja i one raczej działają wspólnie i poza produktami, które nam sprzedają, promują ideologię, nie? I tutaj jest zgodność pełna, jeśli chodzi o te globalne rozwiązania, więc to, że im tam jakieś wypadki, to oni szybko uwzględnią to w swoich wzorach i to się już prawdopodobnie nie powtórzy po prostu i to powinno przerażać raczej, nie? Więc powinniśmy szybko na podstawie tych rzeczy, które, że się tak powiem, wyłonią z tej ściany nowoczesności, jaką próbują nas tutaj oszołomić i zachwycić, jak to oni nie chcą nas uratować od nieuchronnej klęski, powinniśmy wyłapywać te rzeczy i szybciutko z tego budować realny obraz rzeczywistości, nie? A nie traktować to, że ktoś tam źle pomyślał. Nieźle pomyślał, tylko za szybko wyszli z planem jakimś.
3: No, ostatecznie i tak zadecyduje to, jak poszczególne jednostki będą się zachowywać. Na przykład proponuję zaczęcie od tego, żeby walić segregację rasową śmieci. I tyle. Na przykład. Mówię przykład zupełnie. Taki
2: pierwszy. Ale co to zmieni? Co to będzie dobrego?
3: To robić wszyscy, i tak śmieciarka przyjeżdża jedna. Ja to obserwuję dosyć często.
2: Może w Szczecinie jedna przyjeżdża śmieciarka, ale na przykład w Canberrze przyjeżdżają różne śmieciarki. No.
0: Dokładnie.
3: Ja mam na to wyjebane.
2: Co to zmienia?
1: Kolejna pochwała lenistwa.
0: No Etam, zaproponowałeś rozwiązanie, które w konfrontacji z jakimś tutaj, z krytyką podsumowałeś, że masz wyjebane na to. Ja myślę, że cenniejsze od takich akcji jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali na podwórku. Jak wychodzimy do sklepu, to żeby nie gapić się na chodnik, tylko uśmiechać się do ludzi. Jeśli jest jakiś pretekst, to po prostu się odezwać i porozmawiać i utwierdzać otoczenie swoje, że innych ludzi, że żyją w fajnym miejscu, że można się dobrze czuć, jak się wyjdzie na dwór. Nie? To może brzmi naiwnie, jakbym
4: mam taką teorię, że jeśli ta druga strona, która chce nas, powiedzmy, jakoś tam urobić, wkłada przez lata mrówczą pracę, w zasadzie można to tak nazwać, w te swoje działania, to żeby z tym walczyć, my jako obywatele musimy też wkładać tą mrówczą pracę przez lata. Nie zwalczymy tego jakimś tam pokrzykiwaniem, nagłą rewolucją, nagłym buntem, albo że ktoś się coś tam zwoła, gołodupki, hop do kubki, po prostu, a ludzie się zupełnie nie garną do tego, bo mrówcza praca jest niewdzięczna, męcząca, nudna i oni, jeśli to by było prawdą, no to oni już wygrali, bo ludzkość nigdy nie włoży tyle zapału, tyle cierpliwości właśnie w mozolne odwracanie tego stanu rzeczy, nie?
3: A czemu
0: nie mów nigdy, dzieje? Przepraszam. Słuchajcie, bo ja muszę kończyć, bo niestety z telefonu rozmawiam i tu kontrahenci dzwonią, ale chciałem tylko powiedzieć, że warto rozmawiać.
4: No już, dobra, już nie bądź taki pospieszalski tutaj, no.
0: Nie, no muszę iść, bo tu SMS.
3: Z tym jest problem, słuchajcie, bo...
0: Dziękuję za rozmowę, trzymajcie się, hej.
4: Trzymaj się, hej, cześć.
3: Ja wam to wyjaśnię na swoim przykładzie, który pewnie niektórzy potraktują z żartem, niektórzy poważnie, ale to jest nieistotne. Jeżeli na moją, że tak powiem, w moich działaniach ktoś nakłada ograniczenia, ja wiem, że te ograniczenia się zbliżają, bo można to tam sobie jakoś wydestylować, to ja już dużo wcześniej szukam haka na to, jak, że tak powiem, je ominąć. Tylko powiedzenie, rozmawianie o tym z kimkolwiek innym niestety nic nie odniesie skutku, ponieważ ja już dawno wyzbyłem się aspektów moralnych. Nie mam żadnego oporu moralnego po prostu. Ani Kościół, ani prawo, ani nic z tych rzeczy. Mam to po prostu
5: wszystko. Ale to jest dobre, to jest dobry etam? Czy to jest właściwe?
1: Ty już dla nich nie czekałeś. Jesteś, masz świetnie minimalny ślad węglowy i w żaden sposób nie jesteś w stanie nikomu im zaszkodzić ani nic zmienić. Nawet w swoim życiu. Więc co dopiero tych onych, że tak powiem. Sorry.
3: Zdziwiłbyś się, ale jak mówię, to nie jest dyskusji publicznej właśnie.
1: Gdzie ten Microsoft, stary? Gdzie ten Microsoft za tego laptopa, co go tak miałeś pozwać?
3: No ale po co mi to pozywać, Microsoft? No,
1: mówiłeś, że będziesz go pozywał za to, że...
3: No chciałem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu.
1: I dokładnie to samo zrobisz o całej reszcie rzeczy, które będziesz tutaj deklarował.
4: No, już tak nie besztaj tego Etama biednego, no.
3: Nie. Pamiętaj jednej rzeczy. Prawdziwe rozwiązania, kiedy będę miał prawdziwe potrzeby, to zrealizuję z zimną krwią po prostu i tyle. Także nie będę w ogóle zwracał uwagę na aspekt moralny, religijny czy coś takiego.
1: Przypomina mi się odcinek tego ziomka, tej takiej kreskówki raperskiej. To drugi odcinek z tego, co widzę, Rewolta. Ten taki w McDonaldzie tak siedzieli i mówili, kurwa, kiedy przyjdzie czas, to ludzie wezmą klamki w ogóle tego, wtedy prawdziwa władza wróci do ludu. A później przyszedł taki wielki King Kong ochroniarz i powiedział, czy możecie być cicho? A dobra, po co to nerwy? Tak,
4: to dobre było. Faktycznie. W ogóle bardzo...
3: Ale mnie nie o to akurat chodziło. Mnie nie o to akurat chodziło, że tam jakiś ochroniarz przyjdzie. Zresztą akurat ochroniarza to nie jest żaden problem, ochroniarz tam.
1: No. Ja
3: trzeba sprawdzić. No, przychodzi taki ochroniarz do ciebie, Zenek, no powiedzmy, że ty nie jesteś dużej postury. No spraw tylko tyle, żeby ten ochroniarz się ciebie bał i tyle. Proste, okay. Prawda? Tak.
4: Cios, okay. Wiemy, cios w szyję, ołówek w oko, wiemy.
3: To jest najprostsze, ale jak Zenek stwierdził, my jesteśmy bezbronni, no więc będąc bezbronnym, spraw, żeby się ochroniarz mimo wszystko zaczął bać. No, taki w cudzysłowie ochroniarz, bo różne to mogą być rzeczy, tak? No, i to zależy od jednostki. To nie jest kwestia tego, żeby się tam jakoś organizować i tak dalej, bo to nic nie da. Grupa, która się organizuje, zostanie natychmiast spacyfikowana poprzez wmieszanie agenta i tyle. No. Dlatego mówiłem, porządki zadekretowane istnieją właściwie w 100%, tak? Nie ma czegoś takiego jak manifestacja bez prowokatora.
1: Jedna rzecz, myślę, że dość dobrą rzecz jest no, dzieci wychować po prostu, przyszłe pokolenie taki, żeby było nieufne wobec tego
5: pokolenia.
4: O, brawo, przecież brawo.
1: To jest najlepsze jest takie rozwiązanie po prostu, najsensowniejsze.
3: Powiem ci,
1: tak?
3: Że to nie jest proste, to nie jest proste.
1: Ja wiem, że to nie jest proste.
4: Nic nie jest proste.
3: Masz przeciwko sobie, raz, że masz przeciwko sobie tą całą determinację mediów, które płyną nawet z tej głupiej komórki, którą oni mają w ręce. Dwa, całą tę edukację, tak? Musiałbyś ochronić ich przed edukacją. Trzy, są na ciebie narzucane jakieś dziwne obowiązki. Ja na przykład obowiązek szczepień pominąłem. Nie powiem wam, w jaki sposób to zrobiłem, ale potrafiłem to zrobić.
1: Czyli ten wykop na Mirko blogu, ten Karolina 2137, to było Jezus Maria, w końcu mam 18 lat, poszłam się zaszczepić, bo mój pierdolnięty ojciec mi nie pozwala. Tak. To już wiem, co napisał. Okej, okay, dobra, spoko.
3: Nie. To nie jest.
1: Nie jest.
3: Oczywiście.
1: Na pewno.
3: Oczywiście, że
1: na pewno.
3: Nie, z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie, ponieważ jej jachta zniknęły z miejsca, gdzie mógł ktoś sprawdzić na to, co była zaszczepiona, a co nie. Także.
1: Ale tu chodzi o nią, że ona sama stwierdziła, że się pójdzie zaszczepić.
3: A jeżeli chodzi o wolną wolę nawet te osób nam bliskich, no to przecież na przykład jakby twoje dziecko chciało się zaszczepić, jak gdybyś ty był osobą, która jej nie szczepi, no to chyba nie zabroniłbyś mu tego, tak?
1: Ja raz zrobiłem tak, że nie było szczepienia i sanepid mnie ścigał.
3: No to mnie nie ścigał.
1: Ale, że tak powiem, udało się ten temat obejść i pokazać sanepidowi środkowy palec, a na koniec jeszcze im powiedzieć tak, że udowodnić im, że to oni nie dopełnili obowiązku. Ta szczepionka finalnie była przyjęta, tak? Bo to chodziło o polio. Po prostu miałem cynk, że jest wadliwa partia szczepionki na polio, tam gdzie miało być szczepienie. I powiedziałem, że ni chuja, nie? Takiej sytuacji nie może być. No bo szczepionka na polio źle podana po prostu cię okaleczy.
3: Polio to jest akurat bardzo, bardzo sensowna rzecz, żeby jeżeli szczepionka jest oczywiście dobra, to żeby było dziecko szczepione.
1: Ale zła może się zrobić kalekę.
3: Bo to jest hajnego Medina, tak? Słynna choroba, także to nie jest w kij dmuchał. Tutaj warto się szczepić, to absolutnie nie mam. Nie mam żadnych argumentów przeciw, nie?
1: No, tylko że wiesz.
5: Słuchajcie, ja się będę też ewakuował, ale tylko też może powiem coś od siebie. Takie też właśnie trzy bym wrzucił takie punkty. Po pierwsze to właśnie wolność to własność, więc bogaćcie się. Nie na abonament, tylko żeby coś było wasze. Po drugie, dywersyfikacja, czyli w jak największej ilości krajów, bo na szczęście wciąż jeszcze są różne kraje, różne prawa, różne jurysdykcje i w miarę łatwo jest zmieniać te miejsca. I najlepiej jak najbardziej oddalone od siebie. No i trzecie, budujcie rodziny i grupy przyjaciół, czyli lokalizm tak zwany.
1: Zaraz no name zadzwoni, napisał, popcorn mu się skończył. I ciekawe, czy powie, ha, ha, ha, trollowałem, czy jak już nas nie będzie na antenie, powie, że jesteśmy głupi.
5: Nawet jak strollował, to fajnie, bo przynajmniej wyszła ciekawa, takie trollowanie, to ja lubię. Dobre
3: jest. I wpłaca, i płaci abonament, więc ma prawo, większe prawa niż my.
1: Żeby później nie było, znaczy później, a niech nawet sobie ktoś tam szurem nazywa, ja to wielokrotnie mówiłem, że przyszedłem tutaj od Gieresia i pewne rzeczy po prostu nikt mi nie mówi, że nie są jakieś lewe i jaknięte, nie?
5: No najpierw na czacie, ale bzdury, ha, ha, ha, śmiechu warte.
3: Nie no, problem jest w tym, że my tutaj mówimy o rzeczach, które są realnymi problemami, bo to się dzieje. Oczywiście to jest gotowanie żaby i to się raczej w naszym pokoleniu w jakimś tam tylko procencie małym spełni. Natomiast bardziej zagrożone jest pokolenie następne, bo im można wpróć głowę. Ja na przykład ostatnio z młodymi rozmawiałem, że wy jeszcze jesteście tymi szczęściarzami, którzy prawdopodobnie są ostatnim pokoleniem, które będzie miało swoje mieszkanie na własność. Tak? Natomiast już wasze dzieci prawdopodobnie nie będą miały nawet prawa dziedziczenia, bo już słyszałem takie pomysły od polityków, żeby w ogóle prawo dziedziczenia zlikwidować, nie?
5: Ale te pomysły o prawie dziedziczenia to są od ponad 100 lat. To już mówili komuniści o tym. I oczywiście, że wiesz, ludzie chcą, a już pamiętam jak kiedyś taki jest komunista polski, czy mocny lewicowiec, Sierakowski. Strasznie klaskał uszami do tego, żeby zabronić.
1: Ten sam Sierakowski, który ma mieszkanie po babci?
5: Dokładnie ten sam, tak.
1: No, i ten sam Kapela, który też ma mieszkanie po babci i tak dalej. I oni wszyscy. To jest ciekawostka, nie? Że jak tylko to mieszkanie po babci dostaną, to już, żeby nie było dziedziczenia.
5: Inne, Dokładnie, już mają wtedy inne poglądy.
1: Tak samo jak ten, jak się nazywa ten piękny Sandberg, który to też tak umowę o pracę rządził, a tam oczywiście wszyscy na śmieciówkach u niego byli zatrudnieni, tak? Którzy optymalizacja podatkowa fe, ale on za to nigdy nie pracował na umowę o pracę, tylko kontraktor z najniższym ZUS-em i tak dalej i tym podobne. No co za przypadek, co za przypadek.
3: No nie tylko on, wielu takich polityków jest, co ma swoje jakieś tam kancelarie, czy tam jakieś, nie wiem, firmy i potem się okazuje, jak ktoś gdzieś tam z dziennikarzy śledczych dotrze, to okazuje się, że oni pracują na tych tak zwanych śmieciówkach, gdzie ja nie lubię tej nazwy. Ja jestem zwolennikiem w ogóle umów cywilnoprawnych, ale stawki takie, no umówmy się, niewolnicze, bo
5: ja też. Płacić nie ma.
1: Ja widzisz, Jacek, dzieciaku, co gadasz? Etam, no dzieciaku, tak, co gadasz, krawiec. Dzieciaki jesteśmy.
4: Zastanowilibyście się, co gadacie i byście się w głowę puknęli, bo to się normalnie słuchać nie da takich głupot normalnie.
1: To ja przechodzę do odsłuchu, bo może pan dorosły zadzwoni, bo ewidentnie uciekł przede mną, jak zobaczył, że się podłączyłem. To na razie dziękuję za rozmowę, cześć.
4: Cześć.
5: Do usłyszenia, pa.
3: No hej. To co nas samych zostawili dwóch?
4: No to co, to chcielibyście jeszcze coś powiedzieć, czy wietrzymy antenkę? No, Jacek się nie pożegnał nawet, tylko poszedł sobie.
3: Właśnie mówię, że nas samych dwóch zostawili tylko, tak mi się wydaje. Tak, jesteśmy we dwóch. No. Ja to bym chciał powiedzieć, że wszystko trzeba po prostu, do wszystkiego trzeba podchodzić z, że tak powiem, uśmiechem, rezerwą. Bo jak trzeba będzie walnąć ręką w stół, to trzeba będzie walnąć ręką w stół, nie? I wtedy mogą się odezwać nożyczki. Ja kiedyś podsłuchałem taką rozmowę o takich dwóch ludziach, którzy znają niejakiego Szwaba. I jeden sobie zażartował, że to kiedyś do Szwabów się strzelało, nie? Taki miało taki dwuznaczny kontekst w tym momencie, nie? No ale tak sobie przypomniałem właśnie teraz, jak rozmawialiśmy o tym właśnie, o tym Szwabie i o tym, że kiedyś do Szwabów to Polacy strzelali, nie?
4: No takie siłowe jakieś rozwiązania, zastrzelenie kogoś, czy podpalenie czegoś, to ja myślę, że często się mogą na nas zemścić, bo ta druga strona dostanie tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby nas mocniej wziąć za ryj i poczują wiatr w żagle i się ucieszą tylko z tego, że
3: powiem
4: ktoś...
3: Powiem ci, że nawet nie to, tylko powiem ci, że jest coś innego. Ta struktura tych elit ma piramidalną, jest piramidalną strukturą i za chwilę na jego miejsce i tak będzie zastępca, który tylko na to czeka, bo to jest dla niego szklany sufit do tej pory.
4: Ba, nawet bym powiedział, że tamci, ci oni, to mogą często sami sprowokować, zrobić taką fałszywą flagę i zorganizować jakiegoś wariata, który napsoci i wtedy powiedzieć, o... Na takie coś to nie możemy pozwolić. To wymaga radykalnych działań, przeciwdziałania. Widzimy, że już doszło do tego, co nigdy nie powinno mieć miejsca i z tego właśnie powodu zabronimy wam, musimy wam zabronić dla waszego dobra. No widzicie, drodzy państwo, co się dzieje, tak? To się wymyka spod kontroli. No.
3: Tak właśnie zacznie się między nami a Rosją i Białorusią konflikt. Także to w ten sposób właśnie zostanie rozpoczęty.
4: Wiesz co, Rosji nikt nie musi pomagać, żeby napadła na kogoś. Oni tylko szukają pretekstu. To Rosja jest tym, który ewentualnie może fałszywą flagę zrobić albo jakąś podpierdolkę, tak mówiąc prostym językiem. I oni to robią...
3: A tu się mylisz.
4: Ale tak uważam.
3: Tu się mylisz akurat. Rosja robi wszystko, żeby do tego nie doszło. Aczkolwiek jakie są układy na samej górze między... Myślisz, że tam Ameryka z Rosją ci na samej wierchuszce się nie dogadują doskonale? Przecież, słuchaj, jakbyś był takim człowiekiem, wyobraź sobie, typu, nie wiem, no prezydent Rosji czy tam jakiś prezydent Stanów, człowiek bogaty, to jaki on ma w tym interes, żeby robić rozpierdziuchę? Jemu jest dobrze, jak jest. On jest i tak ma tyle tych pieniędzy, że mógłby sobie potapetować całe mieszkanie, tak? Czy cały dom. Jemu nie zależy na tym absolutnie, żeby ten... To są zupełnie inne procesy, które...
1: Czeki nie ma już rzeczy na pieprzyć głupoty. Ja wam powiem tylko jedną rzecz.
4: Przerywa cię coś cię przerywa, tak, nie wiem czy...
1: Przy sobie ten, już wam. I pamiętacie, jak ten Pierożyn cały zrobił rajd na Moskwę, co się później rozmyślił? to wtedy wyszło nagranie generała rosyjskiego, który mówi wprost, że to wszystko była ściema, że nie było żadnego atakowania Ugandy i Donbawy. Nie było takiej sytuacji, że Ukraińcy bombardowali bloki cywilne, że leciały rakiety, że leciała artyleria. To, co było casus belli, to chronienie rosyjskiej tej ludności, nie miało miejsca. I powiedział to generał rosyjski.
4: Samo, więc... to, samo to tworzenie tych różnych separatystów, grup separatystycznych, to tu, to tam, które potem mają swoje prawa i trzeba bronić tych praw, to jest jedna wielka podpierdolka i tworzenie pretekstu, żeby kogoś napaść po raz enty.
1: Całym szacunkiem wątłym, weź tu nie wygaduj głupot pod tytułem, że Rosja robi wszystko, żeby nie było takich rzeczy i tak dalej. No bo ja wiem, że ty masz taką po prostu z różnych przyczyn, już nie wchodzą w szczegóły, potrzebę powiedzenia czegoś konkretnie na siłę kontrowersyjnego i żeby być w kontrze, bo musisz i koniec, bo byś się po prostu namiętował, ale tu akurat tak wprost wychodzisz na głupka, nie? Bo to normalnie wyszło wszem i wobec, że Ruscy jasno powiedzieli, że w tej kwestii kłamią i to wymyślili od początku do końca.
4: A tymczasem, No Name się wbił na antenkę.
1: No to żegnam i oschlę w takim razie.
4: Ucieka, patrzcie.
5: Uciekł,
4: zwiał, ale kurde, spękał, nie? Popatrz.
5: Spękał, Ale właśnie, znaczy ja akurat faktycznie musiałem jechać do domu na obiad, ale nie miałbym przyjemności rozmawiać ani z Zenonem, ani z Jackiem, bo znaczy jak oni są razem, bo robi się takie kółko wzajemnej adoracji i ja dlatego napisałem dzieciaki, bo to było takie... Czego uciekł z No Name, wiesz, takie dziecinne zachowanie, jakby dorwać go i go, wiesz, pobić, nie? Bo on śmiał powiedzieć coś innego, wiesz.
4: No, to mnie takie... To było trochę nieładne, faktycznie, takie trochę huzia na juzia, no.
5: Tak, to takie dziecinne, dlatego, wiesz, dlatego w sumie nie ma sensu rozmawianie z takimi osobami wieloma. Jeżeli, wiesz, jeżeli oni są mocno przeciwko tobie, cokolwiek powiesz, a ja tylko jakby zasugerowałem coś, nie? Coś, wiesz, to nie jest tak, że ja popieram to, tak? Że muszą być abonamenty. No akurat mam abonament na Hewlett Packard, no i co? Ale mam własny samochód. Tak jak powiedziałem, kupiłem własny telefon. Nie wziąłem w abonamencie, tak? Przecież ja to powiedziałem. Po prostu bardziej mi się opłacało kupić. Mam kupiony samochód, nie mam w abonamencie. No dobra, na dom jeszcze mam ten, hipotekę. No to co, to jest w abonamencie? Czy... No nie jest w abonamencie, bo nie wypożyczam domu, tylko go kupiłem, no, ale kredyt wiadomo, nie?
4: W sumie masz prawo być po prostu osobą, której odpowiada jakieś tam rozwiązanie, nawet jeśli ono jest niewolnościowe, abonamentowe. Mi na przykład też abonamenty czasem odpowiadają, bo jestem biedakiem i na przykład dla mnie wydanie 20 zł co miesiąc jest o wiele lepszą często perspektywą niż wydanie tysiaka, bo go nie mam. Na przykład teraz na koncie nie mam tyle pieniędzy i bym nie mógł po prostu sobie pozwolić. Więc i od razu robienie z kogoś takiego, że no, głupi, naiwny systemowiec, szkodliwy, to troszkę przesada, ale Jacek się chyba chciał ustosunkować, bo się przyłączył.
6: No, Izenka już nie ma, więc nie ma już kółka wzajemnej adoracji, więc jestem ja sam. Więc tego już nie może zarzucić, że to jest kółko wzajemnej adoracji. Natomiast no, co w tym złego jest, że po prostu ktoś może mówić rzeczy, które my uważamy za szkodliwe, dosłownie szkodliwe, wręcz takie, którym należy od razu powiedzieć, że to jest bzdura, co mówisz. W tym nie ma nic złego i to jest naturalna rzecz w Nocnym Radiu. I jeżeli ktoś opowiada kretynizmy, bzdury, coś, co jest nieprawdziwe i niezgodne z prawdą, często fakty istnieją, które temu przeczą, no to nawet mi się zdarzyło audycję na ten temat zrobić. Ba, zamierzam jeszcze zrobić audycję tego typu. Więc musisz się z tym liczyć. Jak wchodzisz na ring, no to możesz dostać przysłowiowe zęby.
4: Ale ja po prostu, ja się tu zgodzę z No Name'em troszeczkę, że była może lekko przesadna taka reakcja, żeby taka może troszeczkę niegrzeczna i tyle, no i to wszystko.
5: Ale właśnie przykre jest to, że traktujecie takie coś jak ring, nie? Że gong za gong, właśnie brakuje rozmowy, wiesz, tylko jest ring. Dlatego nie lubię z wami rozmawiać za bardzo, jak się zbierzecie, bo ja wiem, że później jest, ja później widziałem, co pisał Zenon na czacie, wiesz. Dobra tam.
6: Ring jest przysłowiowy.
5: Ktoś uważa, że coś jest kretynizmem, to nie znaczy, że na przykład druga strona nie uważa tego, co ty mówisz, że jest kretynizmem.
6: No i no, bardzo dobrze, i możesz przyjść i to powiedzieć. Ale możesz przyjść i to powiedzieć. Uważam, że to, co mówisz, to jest bzdura. I jak wyrzucisz argumenty, no to będą. Natomiast to była zawsze siła tego typu mediów, że możemy przyjść i się pokłócić. Tak długo jak ja, wiesz, nie wyzywam cię od jakichś tam i że a ta twoja matka to tam, wiesz, śmierdzi chomikiem. No to dyskusje tu czasem nawet były bardzo ostre w nocnym radiu. I to było bardzo fajne. Dużo ludzi, bo tak naprawdę my to robimy po to, żeby ktoś do tego słucha. My tego nie robimy ani dla siebie, nawet dla Krawca. No trochę dla Krawca, rzeczywiście, ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, wyrobili sobie zdanie.
7: Dokładnie.
6: No i żeby było ciekawie.
7: Ta rozmowa nawet, co prowadziliście, była bardzo ciekawa i, wiesz, dająca do myślenia jakieś tam rzeczy, aczkolwiek ja nie opieram się na żadnej, nie popieram żadnej ze stron, tak? Czy stronę tej pani z Danii, która mówi, wie, że wszystko ma być w abonamencie. Ja raczej się zastanawiałem nad tym, czy jak po prostu rozwiązać ten problem, jak zmusić firmy, żeby przestały produkować gówno, nie? A jeszcze jedną rzecz taką personalną to, Jacek, u ciebie to akurat nie spotkałem się z chamstwem, nie? Ale od Zenona to, wiele razy słyszałem chamstwo. Nie w stosunku do mnie, tylko do innych ludzi, dlatego, wiesz, unikam go.
4: Ale tu na obronę Zenona powiem, że idzie ku lepszemu zdecydowanie i na pewno pracuje nad sobą i często jest tak, że ktoś, kto popełniał jakieś błędy, a pracuje nad sobą, gdzieś tam jest skłonny do refleksji nad samym sobą, to duży plus dla takiej osoby zawsze. A też nie możemy tutaj na pewno, z racji tego, że jest to gówno radyjko, trochę takie undergroundowe i podziemne lekko, to nie możemy być też zbyt delikutaśni, szczególnie, że rozmawiamy na drażliwe tematy często i to zawsze powoduje jakieś spięcia czy coś i musimy trochę mieć twardą skórę też, nie?
3: Mnie trochę Łuzynka denerwuje, ta taka alergia na Rosjan mnie strasznie denerwuje, bo przecież... Przecież jest taka alergia u niego na Rosjan. No ja na przykład nie widzę tej problemu. To w końcu nie oni biegają w mundurach, gdzie są swastyki czy znaki SS-mańskie. A to jest masowe w tej chwili na froncie rosyjsko-ukraińskim.
6: Ale ja powiem w obronie Zenka Etam. Zenek nie ma alergii na Rosjan. Zenek ma alergię na upadłą cywilizację, która próbuje, upadając, zabrać inne kraje dookoła siebie do grobu. A że to akurat w tym momencie jest Rosja, no trudno, sami tak wybrali.
3: Rosjanie w tej chwili, pamiętaj, są atakowani przez całe NATO praktycznie.
6: Był pierwszy atak NATO na Rosję.
3: Chwileczkę, momencik. Dostarczanie broni Ukrainie, która chciała przejąć Donieck, Ługański, Krym, które w demokratycznych plebiscytach zdecydowały się na niezależność, a dokładnie na autonomię, to jest rzecz, która wymusiła uderzenie uprzedzające u Rosjan, tak? Ja to tak to widzę, no. To mam takie zdanie na ten temat. Ja nie jestem prorosyjski. Jestem owszem zrusyfikowany, bo należę do roczników, które były rusyfikowane. I język rosyjski był przez pewien czas moim drugim natywnym językiem. Byłem native speakerem, tak można powiedzieć, tego języka. Natomiast widzę...
6: Nie używaj słów, których nie rozumiesz. Bardzo cię proszę.
3: Ja wiem. No ja z angielskiego jestem słaby. No ale powiem ci szczerze, że to był mój drugi język, tak? Uczono mnie bardzo, bardzo intensywnie tego i co mogę na to poradzić? Mam inne spojrzenie na to. Przede wszystkim Rosja to nie jest Związek Radziecki. To są dwie różne rzeczy.
6: Nie, ale jest również tak podobnie obrzydliwym krajem, bo gdy tak
3: nie,
6: obrzydliwa mówiłeś...
3: jest Ameryka. Obrzydliwa jest Ameryka.
6: Ale gdyby tak, na przykład rozumiem, że w czasie wojny na przykład pierwszej wojny w Czeczenii popierałeś Czeczenów, bo oni byli przeciwko Rosji, a Rosja zaatakowała Czeczenię. Zresztą,
3: ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to tam było z tym Groznym i tak dalej. Już to tak już było tak dawno temu. Nawet szczerze ci powiem, że ja się tym konfliktem...
6: Czeczeni chcieli mieć swój kraj, a Ruscy weszli wtedy w Czeczenię, która była częścią jeszcze Rosji i nie chcieli do tego dopuścić. Na szczęście przegrali. Niestety wygrali drugą wojnę czeczeńską. Natomiast co nie zmienia faktu, że zmiana granic krajów nie powinna następować na drodze demokratycznego głosowania, chyba że kraje się dogadają, że tak właśnie ma być. Na przykład wojna secesyjna o to była, prawda?
5: żeby daleko nie szukać. Na tej zasadzie można powiedzieć, że jakieś elementy Śląska mogły się od Polski odłączyć, albo jeszcze jakieś inne części. Natomiast rozumiem, że to jest cało w Buczy, to oni tak chcieli się brzydko pokazać, Ruscy, Ukraińców nauczyć, tak? Albo to, że chcieli wejść do Kijowa, to też było coś w tym stylu. Rozumiem, że to, że nie chcą do dzisiaj oddać wraku tego tu, dlatego że jeszcze nie skończyli śledztwa, a jak pytają się o to, czy jeszcze prowadzą śledztwo, no, że śledztwo jest skończone, no, wspaniały kraj, tylko że ja bym jednak nie chciał mieć Rosji za sąsiada. Ja, Rosja chce była jak najdalej ode mnie, cała ta rosyjska cywilizacja.
3: Znaczy, wiesz, no, to jest kwestia podejścia, tak, no, równie dobrze możesz traktować jako wrogów Niemców czy Amerykanów, tak, no, to jest
5: znaczy,
3: kwestia...
5: Niemców to rzeczywiście traktuję, natomiast Amerykanów nie mam powodu, tak mówiąc poważnie, bo Amerykanie nigdy nie weszli do Polski z czołgami, więc tak, Amerykanów akurat nie mam takich pretensji jak do Ruskich czy do Niemców, natomiast Niemcy się trochę ucywilizowali, a przynajmniej trzymają ich Amerykanie za twarz, z pod tym względem jest troszeczkę lepiej. Mówisz, że Ameryka jest obrzydliwa, no ale jakbyś się zastanowił, to ja bym się upierał, że jednak jak była zimna wojna i blok wschodni i zachodni, to ludziom, przeciętnemu człowiekowi, robotnikowi nawet, żyło się lepiej w RFN niż w NRD.
3: No to prawda akurat, że żyło się lepiej. Pewne koszty tego były, no ale cóż, no. Zresztą w ogóle nam się trudno jest rzetelnie wypowiadać na tematy polityczne, no bo my tylko czerpiemy wiedzę sobie tam gdzieś tam z jakichś mediów, tak, na ten temat. Jak to wygląda? Ja myślę, że oni są w bardzo dużym stopniu dogadani między sobą, ponad takimi państwami jak Polska. Polska jest właściwie wypełniona tylko różnymi agentami, jako politykami, udającymi polityków. I tyle w temacie. No. Jesteśmy po prostu państwem takim trzeciego świata, zwyczajnie.
5: Na ten temat nie umiem się wypowiedzieć szczerze. My chyba trochę zakrzyczeliśmy No Name'a, o ile jeszcze jest z nami na antenie.
4: Nie, No Name miał chyba problemy z internetem i zniknął tutaj. Może się jeszcze później pojawi.
3: Nie no, chciałbym, żebyśmy byli podmiotowym państwem. Fajnie jest żyć w państwie podmiotowym, którym przede wszystkim liczy się osoba jako tak zwany obywatel. Liczy się, no a nie ukrywajmy, że my jesteśmy takim trzecim światem europejskim. Chyba tam za nami jest może trochę Bułgaria i Rumunia, tylko i wyłącznie. Natomiast, no cóż, no, ostatnio się chwalili tam gdzieś na jakimś portalu, że polski paszport jest bardzo mocny, tam zajmuje czwarte czy piąte miejsce w jakichś tam rankingach siły paszportu, gdzie można sobie wszędzie jechać i tak dalej. No ale ja też tak myślę, że to jest właśnie cel, że to jest ten wentyl bezpieczeństwa, że ludzie, którzy się połapią w tym wszystkim, że po prostu powiedzieli, ja to pierdolę, wyjeżdżam, nie?
5: Etam, ten ranking paszportowy jest tylko na wizy turystyczne, a nie na wizy pobytowe.
3: Ja wiem. Tam są dwa czy trzy różne organizacje, które to wyznaczają i tam jakąś średnią z tego wyciągnęli, to tam byliśmy tam niby około 10 miejsca, jak to uśrednili.
5: To nie jest średnia, to jest ilość, dosłownie, to jest passport rank dokładnie i to jest ilość krajów, do których możesz jechać bez wizy.
3: No, mniej więcej coś w tym stylu.
5: Dokładnie. Mniej więcej coś w tym stylu. Jako turysta, nie jako na przykład do pracy, prawda? Więc ten ranking paszportów na tym potrzeba. To jest Global Passport Power. Paszport Index. O.
3: Tak, tylko to jest pod względem pracy, ale jeszcze możesz jechać jako inwestor.
5: Nie pracy. To jest pod względem turystyki.
3: Tak, ale ja mówię, że ty mówisz, że nie pod względem pracy. Natomiast, natomiast trzeba jeszcze popatrzeć pod kolejnym punktem, czyli kwestia związana z inwestycją, jeżeli jedziesz jako inwestor. Nie?
5: No tak, to jest jeszcze inny temat, ale one na ogół inwestycyjne nie są rozkładane po paszportach. One są dostępne dla wszystkich, jeżeli macie tylko odpowiednią ilość pieniędzy.
3: Dokładnie, to jest
5: na piątym miejscu w tym momencie, widzę. Na piątym, przepraszam, nie, na czwartym. Na czwartym jest na świecie, tylko że egzekwo oczywiście, razem z Danią, Belgią, Portugalią, Grecją, Norwegią i Irlandią. A na pierwszym miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, taka ciekawostka.
3: No cóż, Arabowie górą, nie?
5: No, to bym się sprzeczał, ale w tej sprawie tak, oczywiście.
3: Ostatnio oglądałem taki film, a właśnie arabski, o szkole dziewcząt, jak to wygląda od strony Arabów. Nie wiem, czy to był irański produkt, czy Arabia Saudyjska to produkowała. Na Netflixie był rozpowszechniany. szkoła kobiet właśnie w takim państwie arabskim, jak to wygląda, nie? Gdzie wybucha pożar w szkole, a strażnik moralności nie chce ich wypuścić, bo przecież nie można wypuścić kobiet na ulicy bez zakrytych twarzy, nie? Także, że tak powiem, wokół tego zdarzenia się to wszystko
6: piękna
3: obraca.
6: Kultura. Piękna, piękna cywilizacja, rzeczywiście. Tylko kopiować. Dobra, ja się będę tym razem grzecznie pożegnam. Kłaniam się wam wszystkim. Obiecuję, że już nie będę dzwonił, choćby nie wiem co. Dzisiaj na razie. Cześć, dzięki wielkie.
3: Dobrze, że powiedziałeś dzisiaj, bo krawiec by się przestraszył.
4: Cześć, Jacku. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, cześć.
3: No ja chyba się też już odłączę, bo też już to miałem napeplać się napeplałem.
4: No to dobrze.
3: Może ciekawsi jacyś się tutaj przyłączą, zachęcam bardzo. Zobaczymy. No i przypominam, że tak powiem o tym, że każdy może zasponsorować. Radio. No. Się nie przypominasz, ale musisz znaleźć jakiegoś klakiera, który to zrobi za ciebie, nie? Po prostu. Także no. Przypominam.
4: Może faktycznie. Zobaczymy, czy twój apel jakoś zadziała. No coś faktycznie ostatnio troszeczkę
3: będzie,
4: marnie.
3: Będzie, tylko i zaraz mi napiszą, sam daj przykład, nie? Dobra, trzymaj się w takim razie, a ja sobie będę słuchał, trochę podrzemię, bo się zmęczony zrobiłem.
4: No i zacznij coś nadawać, bo gdzieś tam w komentarzach komplementowali twój głos ostatnio, tak ludzie. Faktycznie ciebie się dobrze słucha, masz taki relaksujący głos bardzo, nie?
3: No a jak jeszcze z Zenkiem nawet się zgadzam w tematach, to już w ogóle jest całkiem fajnie, nie? No. Ludzie, to znaczy, że jestem słuchalny.
4: Ludzie raczej wolą właśnie, jak się ktoś nie zgadza chyba na antenie, ale spoko. Dobra,
3: no to... Wczoraj akurat wyszło pozytywnie i należy się cieszyć, jak to się mówi, należy się cieszyć małymi rzeczami. No.
4: Pewnie, nawet, nie? Pewnie, no. No.
3: Trzymaj się, hej.
4: No cześć, cześć. Słuchaj, ja kupiłem dzisiaj wódkę sobie, wyjątkowo, raz na jakiś czas można, nie? To sobie kupiłem wódkę, ile kosztuje wódka? 30 zł, coś koło już teraz. To żeby za tą wódkę się przynajmniej zwróciło, no. Chyba się muszę trochę więcej przypominać, bo jak tak będzie, że na audycję zbiorę tam 20 zł na przykład, to będzie świadczyło o tym, że nie chcecie tematycznych audycji i trzeba w drunk streamy pójść bardziej. I wejść na antenę i słuchajcie, kurwa, tego, no fajnie, kurwa, że tak powiem, kurwa, bawimy się, kurwa, nie, no, i ten, tego, no, kurwa. I zacznę obrażać może ludzi i jak miałoby się okazać też, że to jest ta recepta na sukces, to nie wiem, czy by mi się chciało w sumie prowadzić dalej. A tymczasem mały przerywniczek.
8: Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji.
9: Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania.
8: Dawno, kiedy wszyscy będą mieli powyżej jaje. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów, i tak będą w gównie po uszy.
9: Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie.
10: Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie Watts?
11: Raczej.
9: Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny!
10: Wszyscy zadekowani w Belwederze, pła, pła, pła!
8: Wszystkim się spocą rowy!
9: I sami będziemy rozdawać karty!
10: I tego dnia ziomale będą u władzy.
9: Tak!
8: U władzy, tak!
12: Dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom.
9: Dobra, po co te nerwy?
8: Tylko rozmawiamy.
10: Będziemy spokojni, przepraszamy.
12: Tak.
9: Kolaborant, do polis.
10: Władza dla ludu!

0: Teraz orzeł dzwoni. Ja chyba dzisiaj w ogóle nic nie powiem za dużo w ogóle. Jeszcze miałem trochę tematów, chciałem coś pogadać, a tu cały czas ludzie dzwonią. No ale orła to trzeba odebrać przecież, nie? Dobra. Dzwonimy. Witam orzełka.
1: Witam, witam. Ja to usłyszałem wcześniej ten temat o tym, że wszystko ma być na abonament i bardzo mnie to zainteresowało, że o tym rozmawiacie w ogóle, bo nie słuchałem od początku. Tylko tak z opóźnieniem.

0: tutaj, bo jeszcze się rozgadam, ale 5 dyszek, no to na kasie można liczyć. Dzięki, kochana. Cieszę się. Bardzo i dziękóweczka. I uściski, i całuski, jeśli to niezbytnie spoufalanie się.
1: Od bluzku.
0: No.
1: Ja ty jako ten, jako tajny, znaczy nie tajny, ale współpracownik, zwolennik, ogólnie tutaj kolaborant systemu, chciałem wam powiedzieć, że źle robicie, że gadacie na takie tematy, dlatego że system słucha, system czuwa i zobaczycie, że tacy jak wy, to w tym systemie będą mieli najbardziej przejebane. Nie będziecie mieli promocji na wynajem butów, ani na wynajem, nie wiem, wody, ani ogrzewania na przykład. O, bo tak wam zrobimy, słuchajcie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą tutaj, słuchacie Nocnego Radia niektórych, to ja jestem normalnie agentem nowego porządku świata tutaj. To się przyznałem już kiedyś do tego, no. Także powiem wam, że lepiej lizać dupę nowemu porządkowi światowemu i dostać te w nagrodę te trzy darmowe żetony na skorzystanie z toalety, niż gadać takie pierdoły, jak tutaj miały miejsce, bo i tak wam zrobimy w taki sposób, że będzie wszystko na abonament. Zobaczycie, zrobimy wam taką wojnę, taki rozpiździel, że nie będzie niczego i wy będziecie sami prosić jeszcze o to, żeby na abonament było wszystko. Wspomnijcie moje słowa. A ci, którzy dzisiaj, teraz jeszcze się nie nawrócili i przeciwko nowemu porządkowi coś gadają, to przejebane będą mieli. Tylko tacy jak ja właśnie, tacy lizi dupcy, tacy takie pieski, to na wszystko skorzystają. Zobaczycie.
0: No, albo w tym, co mówi orzeł, jest jakaś nutka sarkazmu, albo nie wziął leków. Słuchajcie, nie wiem, co o tym myśleć. Jak to interpretować? A może ty byś, słuchaj, faktycznie zgrywał takiego właśnie prosystemowca, iluminatę, łamane przez masona, łamane przez onego tam i wniknął w ich szeregi i rozwalił od środka. Takim walenrodem mógłbyś być troszeczkę na przykład.
1: No nie, tak nie wolno, tak nie można.
0: Nie
1: Nie można,
0: można.
1: nie można,
0: Nie
1: nie można.
0: można.
1: Nie, bo system jest święty, słuchaj ogólnie. I to jest po to, żeby was, bydło nierozumne, tutaj trzymać w ryzach po prostu. No. Tu o to chodzi. Niestety, no ktoś musi to robić, no. Bo jakby nas nie było, to wy byście się tak rozpierzchli, jak te mrówki w cztery strony świata byście se poszli, byście se robili, co chcieli, a to nie może tak być. Musi być tak, jak mówimy my. Bo my mamy rację, a wy nie.
0: No, kolego, coś chyba. Ja sobie tu siebie zapiszę jako słuchacz lekko trolujący. Bo tu chyba jesteś za idiokracją troszeczkę jednak, tak wyczuwam. No, dobra, wiesz, nie rozłączę cię jak Michał Giereś. Pyk i żegnamy pana. No, tak miałeś ostatnio, nie? Dzwoniłeś z 4 razy do Michała, a on za każdym razem tam coś powiedziałeś, potem pyk i już cię nie ma na antenie. Ale ty, a zauważyłeś, że Michał jakiś nakręcony był, twój imiennik jakiś nakręcony był, strasznie taki naspidowany jakby wręcz, przepraszam, że tak mówię, ale strasznie taki naspidowany. Słuchajcie, tutaj, konkurs, konkurs, konkurs, siema, siema, siema, dajemy, no, mówisz, mówisz, mówisz, dawaj, dawaj, dawaj, no, o, źle powiedziałeś, bach i żegnamy pana, dobra, pyk i nie ma, no, kurwa.
1: No było tak, no było. Też na to zwróciłem uwagę właśnie wczoraj, że coś tę straszną presję tutaj kładzie na tym. Myślisz, że tak było?
0: Jakieś białe szaleństwo tam chyba było, jakiś narciarz chyba tam
1: Tak,
0: pole.
1: bo to był nasza nagroda, jak on dobrze tutaj ten udaje, takiego antysystemowca, jak on dobrze udaje, to wtedy mu dajemy tam w nagrodę ten przysmak, nie? No i tak to działa. Dzięki tym przysmakom on się od nas uzależnił i nam służy, nie? A służy nam jako taka marionetka, która udaje antysystemowca, takiego, co walczy tam z iluminatami, z masonami, z kim to? City of London, Watykan i coś jeszcze.
0: No, a czemu ty mówisz, że ksiądz Rydzyk jest iluminatą? Skąd takie rewelacje?
1: No bo przecież ksiądz Rydzyk się ukrywał w tej parafii przy Hessstrasse w Monachium. A kurwa, Janie Wojtalo, nie dzwoń do mnie teraz, jak gadam z krawcem.
0: Jezus.
1: Dzwoni mi Jan Wojtal. Poczekaj, napiszę mu tylko, że

0: Nie dzwoni. Nie.
1: Widzicie, no, Michał się już chyba nie od... jakby... No ten Jan Wojtala do niego tak przylgnął i to już nie sposób się teraz jakby rozłączyć. Już ten Jan Wojtala będzie już mu towarzyszył do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema, kochani.
0: No. Czemu mówię, że ojciec Rydzyk jest iluminatą? No bo jest, to bo przecież to jest iluminacka parafia tam, kurwa. Tam to, co mówiłem, że tam jakieś morderstwo było na tym, tam w tej salce katechetycznej na górze, kurwa, w tym przyhestrasy, to jest prawda. I w ogóle, kurwa, ten kościół iluminatów, to jest tamtej świętej Anny czy świętej Katarzyny, kurwa, jest taki specyficzny kościół, że on od zewnątrz w ogóle wygląda, ma koguta, czyli symbol szatana, ma gdzieś tam, kurwa, na górze, na dachu. Przy takim placu jest ten kościół. Nie pamiętam, bo to są niemieckie nazwy. Szczerze mówiąc, ciężko mi się to z pamięci przywołać z pamięci. Jakieś coś tam place. I przy tym place stoi kościół i kurwa, ten kościół ma szatana na górze normalnie. Znaczy koguta, nie? Ja tam nie wchodziłem, ja się tam boję wchodzić w ogóle, bo boję się, że tam można wejść i nie wyjść, nie? Kiedyś też tam, kurwa, przed jeden chłop i tylko krzyki było słychać i już nie wyszedł, nie? No i tam iluminactwo przecież powstało, kurwa, w Bawarii, nie? Generalnie.
1: Częściej się ojca dyrektora posądza raczej o bycie ruskim agentem wpływu. O tym pisał Tomasz Piątek w książce no. Rydzyk i przyjaciele.
0: No. No ale ale przecież iluminaci to są właśnie ci liberalni tacy, kurwa, katole, nie? Ci właśnie tacy bardziej lewicujący, bardziej, kurwa, bardziej socjalizujący.
1: Ja wiem, że Putina to się określa właśnie jako tego, który walczy z masonerią, jako jedyny w ogóle, wiesz, walczy z masonerią, więc pewnie może z iluminatami też, ja nie wiem.
0: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby Putin z nimi walczył, kurwa. A przecież cerkiew prawosławna to też jest tak naprawdę, podobno ma zgodę z Kościołem Powszechnym Katolickim, tak? Podobno się lubią bardzo. Nie wiem, jest dwupodział władzy. Nie wiem dokładnie, nie wiem. No ale to, że ojciec dyrektor jest tam od iluminatów, to kurwa nie ulega żadnej wątpliwości przecież. No jest tam jednym z nich, nie?
1: A czemu tak, może, bo tu widzę, że temat Jana Wojtali pobudza was troszeczkę, tu na czacie też. Skąd właściwie takie przeświadczenie, że u niektórych, że to jest troll, że on tak się zgrywa, no po prostu, że udaje takiego no, specyficznego człowieka o specyficznym zachowaniu, że on tak troluje. No słuchajcie, wśród nas są osoby, które mają różny sposób bycia, wysławiania się, IQ i tak dalej. I jak dla mnie Jan Wojtala, no nie wiem, myślę, że spotykałem takich ludzi w życiu też gdzieś, którzy mieli taki sposób bycia charakterystyczny i w tym nie ma niczego niezwykłego chyba.
0: Ja też nie uważam, żeby Jan Wojtala był trolem, natomiast wiem, że wiesz, że żeby udawać głupka perfekcyjnie, to trzeba być bardzo inteligentnym, nie? Żeby jakąś tam kreację jakąś sobie, wiesz, stworzyć, nie? Jakiś charakter, wczuć się w niego i potem, wiesz, być cały czas tym charakterem. To jest jak aktor w kinie, nie? Czy to w teatrze. To też to nie jest takie, wiesz, że każdy sobie może wziąć i tak udawać kogoś.
1: Myślę, że gdyby Jan Wojtala był faktycznie kimś, kto tak się zgrywa trochę, to albo by już dawno to zostało, znaczy wyłamałby się, gdzieś popełniłby błąd, tak? Dałoby się wykryć, że on się zgrywa. No, albo jeśli faktycznie byłby taką osobą, to byłby genialnym, byłby po prostu trolem roku, nie? Czy dziesięciolecia, w ogóle mistrzem aktorstwa też.
0: No tak, no.
1: Ale fajnie, że są różni ludzie wśród nas i są tacy, wiesz, lekko zabawni, którzy nietypowo się troszkę zachowują, bo i po waszych reakcjach widać też, że lubicie takie osoby, nie? Więc spoko, dla mnie gitara, no.
0: Nie no, fajnie się z nim gada nawet, no ale tak naprawdę wiesz, to jest internet, tak? Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie tak naprawdę, kim jest ta osoba. Trzeba jakąś tam, wiesz, dozę ostrożności zachowywać, nie?
1: I trzeba też szanować ludzi bez względu na to, jakie mają swoje jakieś przywary, zachowania dziwne. Czasem ktoś jest trochę śmieszny, ale czy to oznacza, że mamy od razu go tam, nie wiem. Ale akurat w tym przypadku ludzie raczej mają dużo sympatii do tego pana.
0: Tak, tak.
1: Do
0: ja
1: tego
0: go
1: pana.
0: Nie piętnuję. No. Ja nawet, wiesz, ganię tych, co go piętnują tam niektórzy, nie? I ogólnie, wiesz, on pozytywne wrażenie sprawia, no i kim by tam nie był, czy byłby trolem, czy nie, to dopóki, wiesz, jest kulturalny, jest w porządku, się zachowuje, normalnie gada, to normalnie rozmawia, wiesz, zachowuje się z szacunkiem, no to czemu miałbym go, wiesz, mieć cokolwiek do niego, nie?
1: No, z tym szacunkiem to też tak różnie bywa, bo Jan lubi tak po kimś się przejechać, kogoś tam zacząć, wiesz, objeżdżać, że to jest alkoholik, to jest jakiś... czy ten, co do pana dzwoni, to on wódkę pije chyba, tak? To jest jakiś taki ten... Menel chyba, tak? Ten cały krawiec. Czy ktoś tam... No tak podaję przykład, nie? Więc Janie, też szanuj ludzi, bo to wiesz, jak sam masz szacunek tutaj, no to też innych szanuj, no. Taki no. Mały apel. No.
0: A wracając do ojca dyrektora, nie dziwi cię, że nawet kurwa Morawiecki i Duda przed nim klękają i go w rączkę całują?
1: Myślę, że to się bierze z katolicyzmu takiego
0: A mi się wydaje, że wszyscy są częścią tej samej struktury, tylko są kurwa na innym levelu po prostu, więc nie mają innego wyjścia.
1: Myślę, że tymi ludźmi kieruje koniunkturalizm po prostu i wiedzą, że mogą dużo ugrać na podlizywaniu się Ojdyrowi i tyle. I to cała tajemnica. Poza tym to jest taki układ no, między PiS-em a Kościołem, że PiS wspiera Kościół, a potem ojciec Rydzyk z anteny czy jacyś księża powiedzą, no PiS to właśnie tak, PiS. Myślę, że oni walczą o życie, oni walczą o to, żeby świat był Boży, o życie napoczęte, tak. I wiesz, i mohery słuchają, katolicy. W ogóle fajnie ten dewotyzm został taką fajną satyrą na dewocję i różne takie rzeczy kościółkowe jest ten serial 1670, nie? Nie wiem, czy widziałeś. Mi się bardzo, bardzo spodobał i polecam ci. Jakbyście mieli tam problem z Netflixem, to na Widerze jest, no.
0: 1670?
1: 1670, to ludziom się często myli właśnie i mówią 1760, 1670, tak. To jest takie, wiesz, świeży powiew w komedii polskiej, to jest jeden, to jest film, który, jakby to powiedzieć, polska komedia, którą obejrzałem bez zgrzytania zębami, bez zażenowania od dłuższego czasu, nie? Że spodobał mi się ten humor. Co prawda pod koniec troszkę jest spadek formy, ale generalnie bardzo na plus, kciuk w górę. Fajna satyra na polskie społeczeństwo, na Sarmację przede wszystkim. No paradoksalnie Sarmacja jest tu pokazana bardziej uczciwie i realistycznie, niż się to robi w takich dziełach wiekopomnych ku pokrzepieniu serc, typu jakieś Ogniem i Mieczem, nie? Więc bardzo fajny film. Lekki, przyjemny też. Humor, co prawda, taka mieszanka, wiesz, humoru przaśnego, ale też z takimi jakby elementami humoru abstrakcyjnego troszeczkę, bo w tym serialu jest dużo takich abstrakcyjnych sytuacji. Bohaterowie też burzą czwartą ścianę w stylu, że nagle do widza coś, wiesz, mówi bohater, nie? Jest dużo scenek. Aha. Humor abstrakcyjny dla mnie jest czymś takim, że przedstawia sceny, które nie mogłyby się wydarzyć w prawdziwym życiu. Zabawa z kojarzeniami, logiką i tak dalej. Coś takiego odrobinę bardziej wymagający humor. Już nie taki humor dla dresiarza tylko i wyłącznie, że... chociaż też, wiesz, też jest śmianie się z kutasa, tak? Że szlachcic szlachcice stoją i porównują swoje kutasy. No ale chodzi oczywiście o kutasa takiego, co miał szlachcic przy pasku, taki frędzel. I to też jest taki humor niby wiesz, przaśny, ale tak naprawdę tam jest dużo fajnego humoru też. Więc to się spodoba ludziom, którzy lubią i prostszy humor, i taki wymagający trochę większego tam zastanowienia i ruszenia wyobraźnią. Taka mieszanka jak dla mnie.
0: To nie wiem, to może muszę obejrzeć, żeby coś więcej wiedzieć na ten temat, ale ja mi się na przykład polecę, albo dobra, nie będę mówił. Poleciłbym wam jeden serial, ale jest, bo to jest o Żydach, to nie wiem, czy można mówić.
1: Dawaj, lubimy o Żydach. Tam w 1670 też jest o Żydach trochę.
0: Aha, no to tam jest taki król, to jest sprzed pierwszej wojny światowej, rzecz się dzieje, chyba czy w dwudziestoleciu międzywojennym jakoś tak, i jest jakiś tam żydowski gangster i są zamieszki z Żydami i z komunistami i z innymi, kurwa, na ulicach jest pokazane, jak to tam wyglądało za Piłsudskiego chyba. To jest chyba w czasie dwudziestolecia międzywojennego nakręcony polski taki serial. On jest na Playerze, na player.pl. To też polecam w sumie. To jest chyba albo Kanal Plus go zrobił, już nie pamiętam, ale wiem, że chyba jest na Playerze. Też jest bardzo fajny, ciekawy film. Tylko tam są właśnie nawiązania do Żydów, do tego Yad Vashem. To jest taki... Jest tak pokazany czasami czasy teraźniejsze, a potem jak to było 100 lat temu, nie? I takie są przeskoki akcji.
1: O. A Imć Czektul napisał, był raczył napisać, krawiec, ty to jesteś swój chłop, znaczy mój chłop. Panie, to tyś jest, panie, mój chłop. Panie, na pańszczyźnie radiowej tutaj, techniczny, radiowy mój chłop. Więc, panie, nie obrażaj szlachcica, bo cię wyzwę na szable. No.
0: No. To
1: aż mi się wąs sfilcował. Aż mi się wąs sfilcował. Przepraszam.
0: No. Miałem powiedzieć, naprawdę tak będzie, że będzie wszystko na abonament. Znaczy nie dla kasty rządzącej, tylko dla parobów, nie? Czyli dla całej reszty.
1: A w sumie, słuchajcie, zastanówmy się, w starożytności to człowiek często nie był panem samego siebie bardzo, na przykład kobieta była częścią inwentarza, była właściwie własnością swojego męża i ojca tak naprawdę i wielu rzeczy nie mogła w ogóle robić, nie mogła sobie gdzieś pójść, wyjść, podejmować decyzji, bo była właściwie własnością swojego męża i ojca, to oni podejmowali decyzje za kobietę. Chyba nie chcielibyśmy żyć w takich czasach, ty byś chciał, Michale? Gdybyś był kobietą?
0: Kiedyś było super, słuchaj, kiedyś było super. Kiedyś kobieta była własnością, chłopi zakładali babom chomąta i orali nimi pole i to było okej, okay. A teraz co? 100 lat nie minęło, jak kobiety dostały prawo głosu i już, kurde, wiesz, już się o prawa jakieś upominają, zaraz o przywileje, ruchy feministyczne jakieś. No, kobietom się wydaje, że naprawdę są... Kobiecie się wydaje, że jest równa mężczyźnie. No co to jest za farmazon w ogóle, weź mi powiedz. Przez całe setki lat było tak, że kobieta żyła pod butem, na smyczy jak pies i było wszystko dobrze i nikomu to problemu nie robiło. A teraz, nie, dobra, żartowałem, drogie panie, żartowałem, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mówię. Nie, jeszcze ktoś pomyśli, że mówię serio. Oczywiście, że mi się to podoba i generalnie w ogóle uważam, że w sprawie aborcji to się tylko i wyłącznie kobiety powinny wypowiadać, a nie banda facetów w czarnych sukienkach, kurwa. No, tak uważam. Oczywiście, że mi się to podoba. Czemu kobiety nie miałyby mieć takich samych praw jak mężczyźni na przykład?
1: No, to powiedz babie, żeby wniosła szafę na czwarte piętro, no?
0: No to, no to może wniesie, no co, a mało jest takich kobiet, że wniosą? Są też takie.
1: No właśnie, są, to dobrze mówisz. Są takie babki, które by właśnie wniosły tą szafę, a ja bym nie wniósł. No. I co? A poza tym to ma być jakiś argument, że ktoś jest silniejszy. To taki argument Buraka i Hama, że nas jest więcej, albo w nas jest siła, kurwa, myśmy są silniejsi, kurwa. To taki argument Buraka, nie? Siła. No.
0: Jak to było w jednym filmie, to mówi: ja to jestem za równouprawnieniem kobiet, ale baba powinna znać swoje miejsce. Morda w kubeł i do garnków, kurwa. Z jakim jakiś był. Jaki ten tam
1: No.
0: Bućkowski tam grał. Ten, wiesz, który Bućkowski, ten
1: Tak,
0: taki.
1: tak.
0: Buła i nie, to była Buła i Spuła. Graczykowie, ten, o, co w Graczykach był. Ktoś wyszedł taki menel w żonobijce takiej, mówi: kobieta to powinna znać swoje miejsce, morda w kubeł i do garów. Kurwa, no jest takie coś. Pamiętam, w jakim filmie to było. No, to jest właśnie takie myślenie takiego prostego, pospolitego chama ze wsi, nie? Który, i tacy właśnie goście, to są tacy, którzy kobiecie da w mordę, jak nie ma argumentów. To jest właśnie, to jest ten typ mężczyzny, który weźmie i się odwinie i przypierdoli, nie? I w łeb, da. A jeszcze są takie kobity, co w ogóle to takich kochają najbardziej, bo jak to mówią, że łobuz kocha najbardziej, czy coś takiego, nie? Wiesz, on ją bije, leje ją, chodzi pijany wiecznie, a ona myśli, że go zmieni, no.
1: Tak,
0: To też
1: tak.
0: jakaś taka. Do tego to właśnie prowadzi. Że baba... Babie się wmawia, że ona jest gorsza, bo kobieta to gorsza jest. Ona ma ten na szmatę i wiesz, i jeździć na szmacie, obiad ugotować, pranie zrobić i wiesz, i cały dzień jej tak schodzi, nie? Na robieniu jakichś takich dziwnych rzeczy.
1: Też nie rozumiem tego, dlaczego jedna płeć miałaby być predysponowana jakoś szczególnie do tego, żeby gorsze zajęcia wykonywać dla zasady. Znaczy, jeśli jakiejś kobiecie odpowiada na przykład rola przysłowiowej kury domowej, to też trzeba to uszanować, bo to czemu nie, wiesz? Tak samo mogą się zdarzyć i faceci, którym odpowiada gotowanie obiadków, sprzątanie, zajmowanie się dzieckiem, a kobieta chodzi do pracy. Mnie na przykład by to już dzisiaj tak nie śmieszyło jakoś strasznie, że ktoś się dogadał na taki układ. To jest ich sprawa i niech sobie tak żyją i nic mi do tego w sumie, nie? I mogę się uśmiechnąć gdzieś pod nosem, delikatnie czy coś, ale nie będę wytykał, nie będę krytykował, nie będę się publicznie z tego śmiał i tak dalej. No bo wiesz, w naszych, no jest to jakieś nowum, powiedzmy. To wiadomo, że nowe rzeczy czasami nas śmieszą, ale czemu nie miałoby tak być? W filmie AD&D, swoją drogą, ja uważam, że to jest też genialny film, dla mnie film roku, mimo że na podstawie tam systemu RPG-owego i tak dalej, ale świetna komedia, po prostu przezabawna, fajnie zrobiona, dobrze zagrana i tak dalej. No to tam jest sytuacja, gdzie jest taki mały człowieczek, halfing chyba, to taka rasa, że on jest taki 2 razy mniejszy od zwykłego człowieka. I taki mizerny taki chłopek, i on ma taką żonę, półolbrzymkę jakąś, która przychodzi do domu.
0: To było w tym Dungeons and Dragons, tak? Ostatnio.
1: Tak, w Dungeons and Dragons. Przychodzi do niego ta jego kobita, taka wielka, półolbrzymka, jakaś z zakrwawionymi łapami, i mówi: no, tam po drodze tam musiałam ubić bandę goblinów. O, cześć, tam tego, co ugotowałeś na obiadek? A on: kaczkę z żurawiną. O, to fajnie. I mu tam całusa w czółko. Czemu nie miałoby tak być? No, jak ktoś chce tak sobie żyć, to
0: No ale to co, on by głową ruchał taką wielką, czy jak?
1: Ja nie wiem, co oni tam robili, ale no, ale
0: Czy on by tam mógł na upartego, to on by tam cały by się zmieścił, słuchaj, cały by tam, albo przynajmniej tak do pasa, nie? No ale to dobra scena była, no ogólnie
1: no, to fajne było.
0: No, ale czemu by nie miało tak być? Ludzie, kurwa, to jest XXI wiek, pierdolony. Poza tym już żyjemy w takich czasach, że mężczyźni porównywalni na przykład do mężczyzn, którzy żyli 100 lat temu czy 200, to dzisiaj ci mężczyźni mają tam, nie wiem, o połowę mniej testosteronu, nie? To też wiesz, już to nie jest, to nie są już te czasy, kiedy facet, wiesz, żelazną ręką tutaj będzie, kurwa, rządy swoje jakieś prowadził, tylko po prostu wiesz, już to nawet jest zmiana ewolucyjna jakaś nastała, nie? Dlaczego?
1: No, zawsze było tak,
0: Co to
1: że
0: za stukanie? Ktoś jest jeszcze na antenie, czy nie?
1: tak, dołączył do nas Łecki. Hej, hej.
0: Nie wiem, kto.
2: Dzień dobry.
1: Dzień
0: Dobry,
1: dobry,
0: Igor.
1: dzień dobry, dobry.
2: Ja tu odnośnie praw kobiet dzwonię.
1: Jako mężczyzna chciałbyś się wypowiedzieć? No, proszę bardzo.
2: Chciałbym zapytać, czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? Jak myślicie?
1: Czy jest jakieś prawo? Takie? Czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? No takie ciekawe pytanie. Michał, weź mu odpowiedz.
0: Ciężko. Już tak się zastanawiam teraz, ale... A jest takie prawo, ale to jest zagadka, tak? Rozumiem, że jest jakieś takie prawo i zadajesz zagadkę o to, tak?
2: Nie, bo ja pytam w kwestii, chciałem nawiązać tutaj, o co jest ta walka tych całych praw kobiet, wykluczając kasę. Czy chciałem tutaj powiedzieć, że cała, bo tutaj troszkę Michał taki bardzo prokobiecy, taki odniosłem wrażenie.
1: Ja też.
2: No, tylko czy w ogóle o co tu jest ta walka? Ja się tu pytam, o co ta walka tu jest?
1: Wiesz co, no dzisiaj to już może mniej, no bo to się udało kobietom wywalczyć, ale jeszcze do niedawna kobiety nie mogły się edukować, nie mogły, no ba, w starożytności i w średniowieczu to tak jak ci mówię, o wszystkim decydował ojciec, mąż, kobieta nie mogła z domu wyjść, wiesz, nie mogła się bawić, nie mogła nic. Była właśnie od tego, żeby siedzieć w domu, rodzić dzieci i kobiety, wiesz, tak się czasami mówi, że kobiety głupsze są, ale jak przez całe wieki one się nie mogły uczyć, kształcić, rozwijać i jedyne ich jakieś... sytuacje, gdzie mogły sobie się spotkać, pogadać, to jak do kościoła szły, albo na targowisko, no to wiesz, no to są na gorszej pozycji, nie? A dzisiaj też tak czasami się stawia sprawę, że to facet ma ostateczne zdanie, że to facet decyduje, weź tu cicho kobieto, tak troszkę czasami jeszcze jest, nie? Wydaje mi się.
0: To chyba na wsiach już tak.
2: To zależy od układu w związku. No i większość związków to chyba jednak kobieta tą szyją rusza. No nie, jeżeli tam jej chłop nie chodzi w żonobice i nie chleje, no to chyba jednak w normalnych związkach to jest jakaś równowaga. To chyba to wszystko ostatnio do kasy się sprowadza, mam wrażenie, to co walka o równouprawnienie, że nawet więcej bym rzekł, że to faceci są bardziej na poszkodowanej pozycji. Aborcje, Michał, wspomniałeś, nie? Że dlaczego faceci mają tutaj... Tu faceci są poszkodowani w sprawach aborcji, to nie kobiety.
0: Jak to faceci?
2: Facet nie ma żadnego wpływu tutaj na aborcję w tym momencie. Jeżeli facet nie chce mieć dziecka, to kobieta bardzo łatwo może go wrobić. Jakie on tutaj ma? Co on może tu gadać? On tylko może potem dostać wyroki i alimenty spłacać przez 18 lat bądź więcej, dopóki dziecko...
0: Czekaj, nie skończy. Są jakieś badania genetyczne czy coś też, co nie?
2: No właśnie, jeżeli ci udowodnią, że ty jesteś ojcem dziecka, a jego nie chciałeś, no to twoje prawo tu jest pogwałcone, bo ty się nie wyraziłeś na to zgody, na dziecko, nie miałeś na tym kontroli, jeżeli laska się zrobiła w chuja i nie wzięła tabletki, a powiedziała, że wzięła. I to facet jest tutaj poszkodowany. Tutaj kobiety są górą, bo one mają większą kontrolę nad tym, wykluczając sytuację.
0: No to stary, dobra, ale myślisz, że kobieta woli urodzić niechciane dziecko tylko po to, żeby przez 18 lat brać na nie kasę od jakiegoś frajera? Zamiast zrobić aborcję?
2: Ile jest sytuacji, że kobieta bierze chłopa na dziecko?
1: Może tak być, a ja myślę, że...
2: Nie chcesz na kasy, po prostu, żeby bo to osoba się w nim kochała, a on nie. Albo wydaje jej się, że się zakochała, bo się zauroczyła. I ona chce go ile razy na dziecko, wiesz, powie mu, że weźmie tabletki, że bierze tabletki, a nie wzięła.
1: Tak, no tak.
2: To czemu on nie może zdecydować, że słuchaj, ja nie chcę tych 18 lat płacić alimentów. Gdzie tu jest? Co tu ma facet do gadania? Nic, gówno. Kobieta tak, jeszcze może, jak ona się zdecyduje na aborcję, że ona nie chce tego dziecka, bo wpadli, bo i tak dalej, to jeszcze ma szansę wyjechać za granicę i to dziecko usunąć. Facet nie ma, nie o co on
0: teraz podobno zrobić. Już nie, podobno teraz rejestr jakiś ciąż, nie ciąż, tam nie wiem, czy PiS wprowadził, czy chciał wprowadzić, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji, że kobieta była w ciąży, wyjeżdża za granicę, wraca i już nie jest, nie? Podobno walczyć jeszcze.
2: Dobra, prawo prawe ma pod stołem, dzieje się całkiem co innego.
1: No. Tak, ale tutaj Łecki poruszył ciekawy temat. Ja myślę, że to często tak faktycznie jest w życiu, bo to jest logiczne, że tak musi być, bo to jest atrakcyjna. To jest... dla wielu kobiet to może być ciekawe rozwiązanie i sposób na ustawienie się, że sobie właśnie będzie brała alimenty od ciężko pracującego faceta, żyła sobie jak pączek w maśle i się dzieckiem opiekowała, a on niech płaci, buli i tak dalej, nie? To wielu by tak chciało. No ale wiecie, kobieta to też jest człowiek. Wiem, że to jest kontrowersyjne, co teraz powiedziałem. To też jest człowiek i on wśród ludzi, no są ludzie tacy, co są nikczemni, no i tak i kombinują, cwaniakują, no jak tu się ustawić w życiu, no. To kobieta tak sobie se często wymyśla. Złapie faceta, przekuje mu kondona szpileczką, pyk, potem tam dziecko, coś tego i alimenciki płać. Potem do końca życia zapierdalaj w pocie czoła od rana do wieczora, a ja sobie będę chodziła po domu z telefonikiem i sobie tam na TikToku coś robiła i sobie gotowała zupkę, nie? No, to...
0: Do końca życia, do 18 życia do tego dziecka, a nie do końca życia. Gdzie do końca życia? To raz, a dwa, może wiesz, spoko. Może by zastanowić się nad tym, żeby wprowadzając aborcję, przy okazji takie prawo właśnie zmienić, żeby nie dochodziło do tego typu patologii, tylko żeby wygodniej nawet tą aborcję było zrobić. Czemu nie?
1: Łecki, chciałeś coś powiedzieć, nie?
2: No, że Krawiec oczywiście tak przerysowujesz, ale no mniej więcej to o to chodzi, o to co mówisz. Także ja myślę, że tutaj już zbliżamy się niebezpiecznie do takiej granicy, gdzie faceci zaczynają być dyskryminowani i niedługo będziemy walczyć o prawa facetów. To zmierza też w tym kierunku.
1: A Ewa Lipka pisze... O, to i dzieci powinny być na abonament. A słuchajcie, we Flintstonach była kiedyś scenka, gdzie jaskiniowiec zastawił swoje dziecko za kredyt, za opiekarz do grzanek i to dziecko było tam właśnie jak spłacił cały ten opiekarz, to przyszedł i odebrał dziecko, które było w zastaw.
0: No. Zajebisty patent. Wiesz, ile kosztów odpada związanych z wychowywaniem dzieci? Przecież to ubranka trzeba kupić, karmić trzeba, do szkoły wysłać, wyprawkę, niewyprawkę, takie rzeczy, to kosztuje wszystko. A tak to oddaję w kolateral i masz z głowy. I jeszcze masz za to opiekać.
2: Dzieci na abonament. Trochę te 500, teraz 800 plus, przepraszam, to jest trochę taki abonament, tylko że to państwo u nas sobie wypożycza dziecko na abonament jakoś tak, nie? Pod ten.
0: No tak, poza tym dzieci są własnością państwa, a nie rodziców. No to też nie jest tak, że żeby sobie rodzice mogli decydować chyba, co nie?
2: No nie do końca, bo gdyby tak było, to byś nie mógł wziąć i wyjechać. Ty byś mógł wyjechać, ale byś dziecko musiał zostawić. To trochę nie, to za przesadziłeś, ale no dużo państwo decyduje. No jeżeli się poddajemy, nie? No cała ta edukacja i tak dalej.
0: Nie, no jeżeli bierzesz 500+, to po prostu zgadzasz się na inny zestaw zasad, nie? Może tak to zrobić, o.
2: Nie, chyba się nie zmieniło nic przed 500+ i po 500+. Chyba zasady są te same. Trzeba szczepić dzieci, trzeba posyłać do szkoły, bądź zastąpić tę edukacją domową, no ale nie możesz dziecka nie uczyć. Albo przynajmniej musisz ściemniać, że je uczysz, ale musi być ta obowiązek edukacji. No to jest tak trochę, no, że to te dzieci są państwa trochę tak, zgadzam się.
0: O, coś przerywa, nie wiem czy to u mnie, czy gdzieś indziej, ale coś przerywa.
1: A kto wymyślił szkołę?
2: Nie,
1: szkołę wymyślił jakiś król Fryderyk, któryś tam, nie? To ta austriacka, austriacki wynalazek. Kto?
0: Rockefellery,
1: wszystko wymyśliły Rockefellery.
0: Nie, bo wcześniej były uniwersytety po prostu i na te uniwersytety, uczelnie to chodziły, wiesz, z bogatych domów ludzie, tylko ci, na których było stać. A później jak się pojawiła ta era przemysłowa, no to ci wszyscy tam, ci Carnegie, nie Carnegie, ci wszyscy kurwa przemysłowcy, tak, no to stwierdzili, że dobra, jak my chcemy mieć jakichś tam pracowników, którzy będą dla nas pracować, to oni jakieś tam podstawy edukacji muszą mieć, żeby byli przydatni w ogóle do roboty. I stąd powstała taka szkoła powszechna.
1: Król Prus, przepraszam, król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern 1717. No to jemu zawdzięczamy 45-minutowe lekcje i tak dalej. A na czacie się Ania pojawiła, która się przywitała. Ahuj wszystkim. Tak wulgarnie trochę, ale to właśnie jest wyzwolona kobieta. No.
0: Ania jest wulgarna, no. Też to zauważyłem.
1: Czemu niby mężczyzna niby miałby tylko mieć prawo, żeby zakląć i być wulgarny? No. A kobieta to ma pachnieć i grać na pianinku, nie?
0: Tak. Znaczy na pianinie może nie, ale pachnieć powinna, no. Od razu się mylę.
1: A mężczyzna to nie powinien pachnieć, nie? Ja nie pachnę akurat, ale no... zrzuta na mydło zbieram. Wpłacajcie.
0: Nie wpłacajcie mu właśnie, nie wpłacajcie mu. Co on taki, ten wódkę kupił, słyszeliście. A jaką wódkę w ogóle kupiłeś?
1: Ale słuchajcie, ja kiedyś zaapelowałem, żeby Michałowi nie wpłacać i bardzo was szanuję za to, że mu nic nie wpłacacie. On już 10 audycji zrobił i tam 10 zł dostał. Bardzo dobrze, kurde.
0: To ja teraz apeluję, żeby jednak wpłacać, a Krawcowi nie płacić, bo Krawiec wódkę sobie kupił za wasze pieniądze, a ja to nie piję w ogóle w tym roku, jeszcze się alkoholu ani łyka nie napiłem. Ani papieroska nie zapaliłem, nic po prostu. Czyściutki jestem, jak łza. Dlatego ale niech wpłacaj na nie.
1: Ale Michał, dla ciebie to jest szacun, naprawdę, bo ty tak, no fab, no drink, no smoke, w ogóle wszystko... Naprawdę to jest, nie, to mówię bez cienia ironii, że to jest szacunek. Masz silną wolę, chyba.
0: Wiem.
2: Ale ty masz silną psychikę.
1: Ale ty masz silną psychikę, człowieku. Jak mi
0: psychiki imponuje. To nie mam silny, ale wolę mam taką, jak cię uprę, to już chuj, nie? To jest prawda. Uparty jestem.
2: Ale to nie za dużo naraz, kurde, bo jak potem pierdolniesz tym wszystkim, no to...
0: Nie, właśnie, nie. To tak, to co miesiąc, najlepiej to co miesiąc, co dwa miesiące coś rzucać. Żeby właśnie, bo jak dasz wszystko na raz, na początek, to ci się nie będzie chciało. A tak jak co miesiąc jakiegoś nałogu się pozbywasz, to czy tam przyzwyczajenia, czy czegoś, to jest zdecydowanie łatwiej.
2: Ja miałem postanowienie, że nie będę palił i co roku takie mam. I zawsze dotrzymuję. Ostatni raz w technikum paliłem, bo mnie wkurwili mnie, bo jako jedyny kończyło się tak, że potem ja tylko przynosiłem te fajki, wszyscy mi stępili, wkurwiłem się, powiedziałem, że nie, ja nie palę, bo czułem, że to ja tu sponsoruję wszystko. No i faktycznie przestałem wtedy palić i koniec, skończyło się. Na zdrowie mi to wyszło. Dziękuję wam, koledzy, zępy.
0: No, tak trzeba, słuchaj, tak trzeba. W Nowej Zelandii jest jakoś tak, że w ogóle już papierosów nie sprzedają i w ogóle wejpów, nie wejpów, tam od któregoś roku życia ludziom, że ludzie, którzy się chyba po 2010 urodzili, 20 zł. W 2005 jakoś tak, nie pamiętam dokładnie po jakiej dacie, ale to już nawet nie będą mogli kupić tego, nawet jak będą mieli 18 lat, nie? A to w Nowej Zelandii w ogóle wycofać nikotynę.
1: A tu wpadł jakiś donate, taki tajemniczy, mroczny troszeczkę, okultystyczny nawet, nie waham się użyć tego słowa, JHWH, jestem honor, wieczna historia, dla biednych wyzwolenie, a dla bogatych nadzieja. I 20 zł wpłacił, ja nie mogę, ale epicki donate, słuchajcie, epicki, dzięki. Cholera jasna.
0: JHWH. Jestem honor, wieczna, co? Historia. JHWH.
1: JHWDP. No.
0: Nie, JHWH. Jestem honor, wieczna historia.
1: Tak, tak. To ciekawe, nie? Jestem honor, wieczna historia. Takie epickie. Dla biednych wyzwolenie. Ale dla bogatych nadzieja też to nie tak źle.
0: Nie tak źle. Nikt nie będzie bogaty, słuchajcie, my wam zrobimy wojnę i nie będzie niczego i wtedy będzie wszystko na abonament, zobaczycie, nie? A tak całkiem serio, to już jest dużo rzeczy na abonament. Jest tak zwany model biznesowy SaaS, czyli Software as a Service, nie? I na przykład te wszystkie już technologie oparte na AI, które się teraz sprzedaje, to mimo tego, że tak naprawdę kupujesz program, który mógłbyś, kurwa, przepraszam za przekleństwo, kupić raz i sobie z niego korzystać, co nie? To on jest sprzedawany w abonamencie, gdzie tam co miesiąc za niego płacisz ileś tam i dostajesz za to kredyty. Na przykład ja mam teraz sobie tutaj do robienia shortów na, no nie będę mówił, na TikToka shorty, nie? Do tworzenia, to też mógłbym sobie kupić ten program tak naprawdę i go mieć. On by mi robił, co tam robi, nie? To, ale tak naprawdę nie mogę z niego w ten sposób korzystać, tylko muszę za niego płacić co miesiąc dwie dychy i w ramach tych dwóch dych mogę sobie tam, nie wiem, trzy godziny filmów przerobić na shorty, nie? A jak chcę więcej niż trzy godziny, to muszę dopłacić. Taki model biznesowy mają, gdzie tak naprawdę nie musiałoby tego być wcale, nie? Tylko po prostu płacisz raz i masz, nie? I działa. Oni tam niby mówią, że te kredyty są po to, że to moc obliczeniową gdzieś tam u nich na serwerze zużywa. No dobra, ale ja mógłbym to u siebie na swoim komputerze zainstalować i swojej mocy obliczeniowej używać do tego, tak? Zużywać tą moc. Ale nie mogę tego zrobić, bo oni sobie zrobili taki model biznesowy, że co miesiąc trzeba za to płacić i już. Software as a Service, SaaS. Mówią, że to jest przyszłość teraz, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy w necie.
1: I zawsze wszystko dziwnym trafem się w praktyce sprowadza do tego, że ktoś więcej od nas kasy wyciągnie. Bo tak na krótką metę to jest spoko, że nie musimy od razu wydawać tam 4000 zł, tylko 20 zł na przykład. Tylko, że tak czas mija, z konta nam się ściąga, nie? Ja już na przykład za te Game Passy dosyć dużo zapłaciłem. To znaczy mam taki też abonament, że mogę sobie grać tam w gry z pewnej kolekcji, tylko że tak tu trzy dychy i zaraz się okaże, że wydałem ładnych parę stów na to granie. Nie?
0: No a to właśnie. Czy grasz, czy nie grasz, to co miesiąc ci kasa schodzi, nie?
1: No właśnie. A ci ludzie, którzy tak tym sterują, to oni mają czas i dla nich to nie jest takie istotne, że oni od nas tą kasę zbiorą w 2 lata, a nie od razu, bo to nie jest taki detaliczny sprzedawca, gdzieś tam ma kramik i tak dalej, tylko on ma czas, jemu spływa od milionów, powiedzmy, ludzi mu spływa i jego to nie interesuje, że on będzie tą kasę sobie powolutku, po kropelce, nie?
2: No. Cashflow, panie.
0: No, poza tym wiesz, też jak coś kosztuje $20 na miesiąc, zamiast płacić za to, nie wiem, 400 na przykład z góry, no to też wiesz, więcej osób to kupi, nie? No bo co to jest dwie dyszki wydać, nie? Jak w porównaniu do 400 na przykład. Przy dwóch chociaż, no to wiesz, musisz, wezmę sobie na miesiąc, a potem ci to z karty zbierają albo z konta, nie? I ci schodzi. A teraz weź się na przykład, wyobraź sobie sytuację, że chciałeś sobie wziąć tylko na miesiąc, ale nie wiem, rozchorowałeś się i poszedłeś do szpitala albo coś, jesteś dłużej w szpitalu i nie używasz tego, a oni wiesz, cyk, co miesiąc pieniążki, aż ci wiesz, konto wyczyszczą, kurwa, tak naprawdę. I tak po dwie dyszki.
1: Tak, i często jest też tak, że nam się wydaje, że płacimy mało, ale musimy się zgodzić na plan, jakby taki roczny czy dwuletni na przykład. Czyli tak naprawdę się zobowiązujemy do zapłaty dużej kwoty, tylko tak tego nie odczuwamy. No, rozumiem, że nie można sobie wziąć Netflixa na miesiąc, tylko płacisz miesięcznie faktycznie grosze, bo zapłata tam 30 zł za miesiąc to jest tak naprawdę tyle, ile kiedyś płaciliśmy za kupno jednej kasety, jednego filmu, a mamy tego multum, mamy całą kolekcję, możemy sobie zrobić maraton serialowy i tak dalej. Tyle, że zobowiązujemy się, że będziemy to płacili przez rok czy tam 2 lata, nie? Tak samo jak na telefon, na abonament telefoniczny. Też podpisujemy umowę na 2 lata. Czyli, no, o, 30 zł.
3: Trzymaj zł. Za konkretne tematy i fajnych dzwoniących.
1: O, jak
3: jednak
1: miło.
3: Za każdym razem, kiedy tam cicho, otwiera cicho, gębę, żeby Adobe, coś tak, wyżygać Adobe, w temacie tak Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera.
1: Proszę bardzo, że panu przerwę. Ale donate rzecz święta, Fryderyk, święty Fryderyk, nawet bym powiedział, bo 30 zł wpłacił. Trzymaj Krawcze za aktywność. No właśnie, ja ostatnio tak dużo nadaję, to cieszę się, że ktoś to zauważył. Konkretne tematy, tak, staram się. I fajnych dzwoniących, to do was. Jednak za każdym razem, kiedy Etam otwiera gębę, żeby coś wyżygać w temacie Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera. No nam się wszystkim nóż w kieszeni otwiera, Fryderyku, no ale wiesz, Etam to jest Etam, no. To jest Etam.
0: Etam zachwala Rosję, a prawda jest taka, że jak sobie obejrzysz rosyjskiego YouTube'a, to bardzo dużo młodych rosyjskich YouTuberów uciekło z Rosji w ogóle, mówią jak jest, krytykują ten kraj, mówią, że tam nie ma przyszłości, że zarobki są do dupy, że tam dobrze się żyje tylko tym, co Putinowi liżą dupę, a wszyscy inni są na cenzurowanym, a nawet ci, co liżą dupę Putinowi, to i tak mogą się znaleźć na cenzurowanym tak z dnia na dzień, bo coś gdzieś odwalą na przykład. I sami Rosjanie twierdzą, że w Rosji jest chujowo. Znaczy ci, co wyjechali, bo ci, co tam jeszcze mieszkają, to im się tam podoba. Oni nie, im się nie może nie podobać, nie? Dla nich nie może być chujowo. A Etam, no niestety, tą Rosję tutaj chwali. No nie wiem, Etamie, posłuchaj sobie tych youtuberów wszystkich, co z Rosji powyjeżdżali, a ich jest multum. To nie jest tylko ten Wiaczesław, ten, co do Polski przyjechał, tylko takich youtuberów, co pospieprzali z Rosji, to są setki, jak nie tysiące.
1: Wiecie, po czym poznać kogoś, kto liże dupę Rosji? Że on tak używa takich charakterystycznych zwrotów. Ja to gdzieś też wychwyciłem w polskich programach czasami, jak były takie właśnie prorosyjskie klimaty, że ten miś śpiący, miś, czy taki właśnie niedźwiedź, ten srogi niedźwiedź, oni tak się wypowiadają, nie? W taki charakterystyczny sposób. I ja mam na to po prostu, mi się flaki przewracają, aż mnie w dupie szczypie, jak słyszę takie coś. Ten ksiądz Poczciwina, ten niedźwiedź, właśnie taki, ten miś, to kurwa, to da się to wyczuć, no. Ten sposób wypowiadania się o Rosji, nie? Na przykład.
0: No, dokładnie. A jeszcze wracając do tego software as service, wyobraź sobie prostą sytuację, że masz płatność powiązaną z jakimś tam adresem mailowym i na przykład ten mail ci nagle przepadnie, albo hasło ci przepadnie, albo coś, nie możesz się po prostu do tego maila zalogować. Wiesz, jaki to jest później problem, żeby taką płatność skancelować?
1: Jest problem. Próbowałem ostatnio odwołać abonament za Game Passa, bo już nie chcę płacić tam dłużej. I straszne problemy są, Okej, tutaj miałem chyba znów status nie przeszkadzać. Okej, spróbuję Kahira dołączyć. Sorry, Kahir, no, ale to wiesz... Też no, raz dzwonisz, raz się pytasz, czy można zadzwonić, potem ja do ciebie odzwaniam, nie odbierasz, no to wiesz, nie moja wina, no. Poza tym nocne radio staje się coraz bardziej popularne, trafia pod strzechy i tak dalej, to też trzeba się liczyć, że trochę trudniej jest się dodzwonić, może czasem.
0: Subskrybujcie projekt 28, korzystając z okazji, powiem.
1: No i teraz znowu odzwaniam do Kahira i on nie odbiera. No to słuchajcie, no... A widzę, że jest dostępny. No to... Ludzie, no też mnie trochę zrozumcie. Do mnie tu ciągle ludzie dzwonią, dołączają, muszę moderować. Też nie zawsze zauważę. O, coś tu... Sorry, mi się coś przyruszyło. Jest, udało się, dobra, jest Kahir. Cześć, witam cię.
4: No, cześć, witam. Wszystkich słuchających.
1: A co mi tam tak napisałeś? Dzięki, krawiec. Dobra.
4: Nie, no, napisałeś mi dobra, nie ma sprawy, dzwoń.
1: Aha, bo przepraszam, bo myślałem, że tak napisałeś dzięki, dobra, dzięki, bo cię nie odebrałem. To, sorry, dobra, ale ty napisałeś dzięki, że okej, okay, że możesz dzwonić. A to się nie pytaj. Nie dzwonisz tu pierwszy raz, już jesteś znany, to dzwoń po prostu, a nie tam się pytasz, czy można, czy ja aby na pewno nie przeszkadzam?
4: Dobrze, ale napisałem, że ja tutaj z doskoku jestem, ja nie słucham całej audycji dzisiaj. Także czy się nie wtraniam komuś w temat i tak dalej. O to mi chodziło.
1: Nie, to już nie bądź taki zagrzeczny, bo cię zjedzą, no.
4: Kurwa, dam zaraz tu gryza, myślisz, no. W każdym razie, mówię, używam takich wyrazów, bo już po 23 czas. W każdym razie. Dzisiaj zobaczyłem tytuł audycji na abonament rzucie.
1: No.
4: I pomyślałem, że nawet właściciele Tesli muszą płacić za opcję podgrzewanych siedzeń. Dlaczego to aż tak daleko zawędrowało?
1: No póki co to chyba nie ma tych podgrzewanych siedzeń na abonament. To taki troszeczkę takie badanie, czy się zgodzimy na to, nie?
4: A, dobrze, mam w takim razie nieaktualne dane.
1: Też Mercedes chciał, też rzucał taki pomysł, że za możesz dopłacić za możliwość szybszego przyspieszania. I to nie jest żart. Naprawdę takie pomysły. I oni tak nas sprawdzają, wiesz, jak zareagujemy, ale na szczęście ludzie reagują alergicznie. Ale wiesz, póki co. Wiesz, póki co.
4: Póki co mówisz. No tak, no. Ja oglądam zachodnie media i tam słyszę tak ekstremalne wręcz przypadki tak zwanej kultury woke. Facet na przykład uważa się za 13-letnią dziewczynę i on tam startuje w zawodach razem z tymi dziewczynami, zdobywa pierwsze miejsca, tak, no kąpie się razem z nimi, te same toalety, no bo on się uważa za 13-letnią dziewczynę. Stany Zjednoczone, Kalifornia.
1: Popierdolone. To się chyba zgodzimy wszyscy tutaj, nie?
4: No, w naszych kategoriach tak, myślę, że tak.
1: A w ich kategoriach niekoniecznie, czyli część świata już trochę zbzikowała być może, ale my też nie wiemy do końca, jak oni na to reagują, jak społeczeństwo reaguje tam na to.
4: Bądź współczulny, tak?
0: Mizoginistyczny bigocie, ty. Nietolerancyjny jesteś.
1: A bigot...
0: Głosowałeś na Trumpa, tego faszystę, ty.
4: Słuchaj, ja jestem seksistowską świnią tak naprawdę. I dobrze mi z tym. Z tym, że ja się nie zewnętrzniam za bardzo, no bo po co, tak? No, ja wychodzę z założenia, że bądźmy tolerancyjni wobec innych. Ale tolerancja nie znaczy akceptacja.
0: Zrobimy ci cancel, będziesz skancelowany.
4: Bardzo skanceluj mnie, dawaj, no.
0: Zaraz na Tinderze, na Tinderze, Boże. Na Twitterze zaraz napiszę.
1: A czy, przepraszam, czy bigoteria nie jest przypadkiem... Czym jest właściwie bigoteria?
4: O, ciekawe. Tu definicję chcesz?
1: No, chcę.
4: No to sprawdź.
1: A ty nie wiesz?
4: Dlatego właśnie.
1: Użyłeś tego słowa?
4: Bigoteria? Nie.
1: Użyłeś?
4: Kiedy?
1: Przed chwilą.
4: Bigoteria? O, coś źle mnie zrozumiałeś, albo ja źle się wypowiedziałem.
1: Ja nie wiem, czy bigoteria nie jest przypadkiem męskim odpowiednikiem dewotki. Bigot to jest taka... Bo my mówimy czasami, że ktoś jest dewotem. Ale zdaje się, że to właśnie nie powinniśmy tak mówić, że ktoś jest dewotem, bo jest dewotka i bigot, ale to jeszcze sprawdzam. Cechuje się zwykle rygoryzmem moralnym wobec zachowań... Tak? Halo?
4: Devoted. Oddany.
1: No właśnie.
0: To jest właśnie taki męski odpowiednik dewoty.
1: Chyba tak. No.
4: Dobrze, dwa określenia na jedną mentalną, już nie powiem schorzenie, no, przypadłość.
0: Dobra, zaraz będziesz canceled, będzie. Bo nie słuchać, tylko jak będziesz coś mówił, to cię będą zagłuszać wszyscy i mówić, że to, co mówisz, nie ma znaczenia żadnego. Nie?
4: Ale
0: właśnie na tych kalifornijskich kampusach, nie? Bo to jest będzie cultural appropriation, czy coś takiego. Ci wymyślą i koniec.
4: Jest takie film, który krąży po necie, gdzie facet przebrał się za na przykład Meksykanina.
0: Widziałem to.
4: Wąs, stronę i pyta się najpierw na koledżu, czy to może wywołuje w tobie jakieś emocje. Tak, tak, absolutnie, to jest culture appropriation, tutaj nie powinieneś w ogóle tego robić. Tak, tak, zgadza się, tutaj. A czy jesteś Meksykaninem? Nie, nie jestem. A, no to nie powinieneś tego robić, to obraża. Facet przyszedł się w dzielnicy meksykańskiej. Zadał to samo pytanie. Co sądzisz o moim stroju? Fajnie, podoba mi się. Taki Meksykanin, taki jak normalnie gdzieś tam z kabaretu wyjęty. Tak, mówi, ty, ale ty fajnie wyglądasz. Podoba mi się to.
0: To kwestia podoba. Jakaś murzynka w Polsce i ona tam gdzieś wywiad jakiś udziela na jakimś, nie wiem, to był jakiś blok modowy czy coś takiego, czy o makijażu, wiesz, jakiś tam babski ten, nie, temat. I murzynka mówi, że Polki to w ogóle nie powinny warkocie zaplatać, dlatego że warkocze są elementem kultury tam w Afryce i to stamtąd się wzięły warkocze i białe dziewczyny, w ogóle Polki nie powinny ten warkocie nosić, nie?
4: Moja odpowiedź na to pytanie brzmi, kto wymyślił iPhone'a? Do czego akurat z iPhone'a korzystasz?
0: Ja nie korzystam z iPhone'a.
4: Nie, ja nie mówię. Ja mówię do tej teoretycznej dziewczyny, tak? Która się tam, wiesz, zapyta za przypieprze osoby. No.
1: iPhone'a wymyślił Stefan Praca, Steve Jobs.
4: O, duży, słuchaj, wkład miał w to Steve Woźniak.
0: No, dokładnie.
1: O czym się często zapomina. Polak z pochodzenia. Tak. Polak wymyślił iPhone'a, słuchajcie.
4: I w drugim pokoleniu, tak. No.
1: Macintosha tak. Wymyślił Polak. Apple'a wymyślił Polak. Polak to jednak mądry jest, ale jak zwykle Polak został w dupę wyruchany i ktoś inny przyznał sobie jego zasługi, no. A z nas się śmieją.
4: Ale wiesz, jak wygląda Steve Woźniak? On nie jest showmanem. Ten drugi był showmanem.
1: Tak, o takich jak Steve Woźniak po angielsku się mówi Fatbird, co my nie mamy odpowiednika, bo to jest taki grubas, brodaty grubas, no moglibyśmy powiedzieć.
0: Brodaty grubas.
1: Fatbird, bo
4: powiedziałeś, Woźniak. Nie. Tu się muszę przyczepić jako człowiek lubiący język angielski. Muszę się przyczepić.
1: Tak?
4: Powiedziałeś gruby ptak.
1: Gruby brodacz.
4: Nie. Powiedziałeś gruby ptak.
1: Nie powiedziałem gruby ptak.
4: Tak, powiedziałeś fat bird.
1: Aha. Aha.
4: A gruby brodacz to byłoby fat beard.
1: Aha.
4: To jest kwestia.
1: Fat beard was jak?
2: Gruby miś?
4: Nie. Gdzie tam miś znalazłeś?
0: To beard to jest ptak.
4: Nie. Bird. Nie, właśnie.
0: Bird, to jest ptak. Czy to pisze się bird? Bird, B-I-R-D, a czyta się bird. To jest ptak.
4: Pisze się bird, to ptak. No. Bird, pisze się broda.
0: No to mówię. Bird przez I się pisze ptak, a mówi się bird.
4: To, a broda?
1: Bird.
0: To jest beard, beard, B-E-A-R-D.
4: Jak się mówi?
1: A jak się czyta?
0: No beard.
1: Chyba bird.
4: A jak brzmi między ptakiem?
0: No właśnie, bo ptak się wyczyta bird, a brodę się czyta beard. Pisze się odwrotnie. Pisze się beard jako ptak, a beard jako broda.
4: Kłania się twój ogromny polski akcent na wymowie języka angielskiego. No przepraszam, muszę technicznie podejść, no. Fonetycznie zupełnie inaczej brzmisz, jak trzeba.
0: Nie, ja mam polski akcent, bo jestem Polakiem. Nie ma w tym nic złego. Mam się wstydzić polskiego akcentu.
4: Ten akcent, jak tylko mogę. Jeżeli mówię w języku obcym, ma to brzmieć w języku obcym, a nie z polskim akcentem.
0: Ale jak w języku obcym? Przecież w angielskim ma tyle różnych dziwnych akcentów, a taki akcent, jakiego uczą w szkole w Polsce, to w ogóle nie ma takiego akcentu. Nikt tak nie mówi.
4: To już jakiś czas temu. I powiem ci, że nabrałem doświadczenia od tego czasu. I dlatego właśnie zarabiam pieniądze, no, tłumacząc z angielskiego na polski i odwrotnie. Nie? No to tak.
0: Takiego akcentu, jak uczą w Polsce w szkole, to nie ma nigdzie.
4: Nie, dlaczego? Ja starałem się dobrze wymawiać od samego początku.
0: No ja nawet nie wiem.
4: Się,
0: Ja byłem w kilku krajach anglojęzycznych i nigdzie się nie spotkałem z takim akcentem, jakiego uczyli w szkole nauczyciele, nie?
4: Nie wiem, jakiego miałeś nauczyciela, ale zależy, gdzie byłeś. Byłeś w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, nie wiem, w Australii, no gdzie tam, w anglojęzycznych. No byłeś, no. Tak?
0: No byłem, no.
4: Każdy z nich brzmi inaczej. Ma trochę inną melodię. Jeszcze dalej, zależy w jakim jesteś rejonie, tam też melodia troszkę jeszcze inaczej ma zaśpiew.
0: Tak. Tak, dokładnie.
4: Także tutaj wszystko rozbija się o szczegóły.
0: No ale nigdzie nie znalazłem takiego akcentu, jakiego w szkole.
4: Jest niepoprawna. No dobra, przyczepiłem się już. No. No. Ale jako nauczyciel też miałem problem z tym. Ale posłuchaj, jak to brzmi i powtórz za mną. Najlepiej.

0: do nauczania języka obcego.
1: A mam po tobie coś powtórzyć teraz, czy nie? Bo nie wiem, czy mam. Czekam.
0: Proszę, proszę. Ale to co? Ja mam powiedzieć, a ty masz powtórzyć, tak?
1: No tak mi się zdawało, że do tego zmierzamy w tym kierunku.
2: To może powtórzymy tak. Angielski?
0: Seashells at the seashore.
1: Seashells on the... Nie, jeszcze raz. Seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore.
3: Seashore?
0: Ale dobra, no.
1: Seashore.
3: Seashore,
0: tak.
3: Seashore.
1: Seashore is the seashore. Seashore.
0: No przepraszam, ale dzisiaj jestem akurat po no, tam małej dawce alkoholu i nie tylko.
3: Nie przejmuj się, ja jestem... Ja
2: dzisiaj
3: jestem...
2: tylko piąty roga, wszystko jak krew piach.
0: O. Ja wiem o tym, tak, ale przynajmniej może kiedyś sobie przypomni te 30 sekund z tej właśnie rozmowy, no. Może kiedyś to zakwitnie, rozumiesz? Tak właśnie myśli nauczyciel. Ten, który jest ideowcem. Bo poznaliśmy na pewno wielu nauczycieli. Ja też, wy też.
3: A ty byłeś raczej takim nauczycielem ala, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Czy takim
0: nie,
3: chujem?
0: Nie, tego nigdy nie dojdę. Ale chujem też byłem dla niektórych, tak.
3: A byłeś nudny, czy taki fajny, że coś tam, że były fajne te lekcje i z przyjemnością przychodzili uczniowie, cieszyli się, że akurat z tobą są dzisiaj zajęcia, czy raczej taki belfer, taki nudny, smędzi, jaki byłeś?
0: Ale ty chcesz mojej oceny, tak?
3: No. Jak siebie postrzegasz?
0: Jak ja siebie postrzegam? Powiem ci tak. Nie miałem telewizora, nie miałem magnetowidu najczęściej. Miałem jedynie magnetofon, który sam ze sobą woziłem. Bo nie pracowałem jako nauczyciel, tylko pracowałem jako lektor w prywatnej firmie, która po godzinach daje zajęcia z języka angielskiego. Czyli już tutaj miałem przykład, miałem odsiewanych tych ludzi, którzy nie byli w ogóle zainteresowani tematem. Którzy po prostu tam mieliby dwójkę, trójkę i tam chuj by ich obchodziło, naprawdę, nie? Miałem ludzi, którzy naprawdę chcieli się czegoś nauczyć i byli zainteresowani. To mnie motywowało.
3: A byłeś wymagający? A byłeś wymagający, czy nie?
0: Trzeba było ją zrobić.
3: Michał, chciałeś coś powiedzieć?
1: No, co myślisz o prawach kobiet? Że rzeczywiście kobiety powinny mieć same prawa jak mężczyźni i aborcja powinna być legalna. Co na tym sądzisz?
0: To są dwa pytania. Na pierwsze powiem ci tak. Tak. Myślę, że kobiety powinny mieć dokładnie te same prawa jak mężczyźni.
3: Jak człowiek. Takie same prawa jak człowiek.
0: Tak.
2: To których nie mają? To może ty odpowiedz.
0: Właśnie tutaj kobiety same nie wiedzą, co odpowiedzieć najczęściej. Tutaj niektórzy mówią, że zarabiają 75 centów do dolara, takie rzeczy, tak? Ale nie biorą zupełnie pod uwagę innych aspektów, które wpływają właśnie na ocenę pracy i wynagrodzenie.
2: Tu, nie, no właśnie, jeżeli jak wyjąłem z tego kasę, no to tu nie ma żadnej podstawy teraz do rozmowy. Tylko o kasę się rozchodzi.
0: Nie, no tak, jeżeli jesteś równie skuteczny jak mężczyzna, czy skuteczna jak mężczyzna na danym stanowisku, będziesz zarabiała tyle samo. Tylko tyle, że tutaj wchodzi jeszcze na przykład urlop macierzyński, wychowawczy, inne rzeczy, które są niewygodne dla pracodawcy. No ale to już trochę inny temat niż równouprawnienie, prawda? To są przywileje kobiet, których mężczyzna nie ma.
3: Tutaj widzę, że takie pytanie się pojawiło, czy na gitarze grałeś? Znaczy takie stwierdzenie, czy grałeś na gitarze? Że grałeś na gitarze. No właśnie, bo tak się często mówi, że fajny ksiądz to ten, co gra na gitarze, fajny nauczyciel, co gra na gitarze, też, to może ja też powinienem na gitarze tu wam grać, to bym był fajny wtedy.
0: Masz trochę słuchu muzycznego.
3: Ja
0: tak
3: nie,
0: nie masz problem.
3: Ja nie mam słuchu muzycznego?
0: O, zaczynamy, tak? Dawaj, no.
3: Właśnie chyba ja raczej uchodzę za tego nadającego, który ma w miarę słuch muzyczny, wyczucie rytmu i tak dalej.
0: Słyszałem, tam zanuciłeś tam takie rzeczy. Bardzo ładnie robisz to naśladowanie niektórych ludzi. tak.

0: Często też śpiewam, często też podśpiewuję coś i jakieś tam wyczucie rytmu chyba jest. A co?
1: Ząknij i daj mi tercję.
0: Co mam ci zaśpiewać, powiedz?
1: Tercję.
0: Ale co mam ci zaśpiewać? Jaką piosenkę?
1: Piosenkę. Do re mi fa sol la si do. Gamel po prostu.
0: Do re mi fa sol la si do. Ładnie? Okay. Ładnie?
1: A poza tym?
0: No, no, coś innego sobie życzysz? Może to ci zaśpiewam. No,
1: nie, nie, wstecz. Prosto wstecz, cofnij się.
0: Do sol mi fa...
1: Nie. Okej. Okay. Wiesz co, jest taka jedna pani, co tam występowała w pewnym programie telewizyjnym, co ona oceniała różnych ludzi. Taka grubsza pani, co lubi śpiewać, umie, przynajmniej teoretycznie. To ona cię może przejmie, bo ja to nie będę cię szkolił muzycznie. Poza tym moje pytanie nie polegało na tym, żebyś zaśpiewał. Tylko moje pytanie polegało na tym, żebyś zaśpiewał wstecz.
0: A ty potrafisz mówić wstecz?
1: Mówić nie, ale zaśpiewać tak. Przynajmniej gamę.
2: Cezik potrafi śpiewać wstecz, że jak puścisz od tyłu, to słyszysz normalną melodię. Normalne słowa.
0: No ale jak podobno, tak? Potrafi? To
1: z lat 80. miał tak na płytach. Wystarczyło cofnąć płytę i można było usłyszeć satanistyczne treści.
3: Ale to ja słyszałem taki, już taki eksperyment, który robił nawet z piosenkami Magika tam z Kalibra 44 i puszczali od tyłu i to były takie słowa, że to by trzeba było sobie wmówić, że to co słyszysz to są faktycznie te słowa, nie?
2: Musiałbyś najpierw przeczytać, żeby potem zrozumieć te słowa.
3: No, dokładnie, bo tak to był bełkot jakiś, to w ogóle ciężka sprawa z tym jest, nie? Jeszcze to bakmatki, to się nazywa niby.
1: To jest ta sama przypadłość ludzkiego mózgu, która spostrzega kształty znajome w chmurach. To tak to działa. Słuchaj, jeżeli słyszysz jakieś satanistyczne treści, to znaczy, że z założenia szukasz satanistycznych treści i na pewno gdzieś coś ci podpasuje. To jest główny błąd ludzi, którzy starają się udowodnić z góry założoną tezę. Bo...
2: To tak jak z horoskopami chyba na tej samej zasadzie działają.
1: Kto?
2: Tak czy nie? Horoskopy chyba tak działają też, prawda? Że mówi się ogólniki i że każdy sobie dopasuje.
1: Każdy przez 4 tygodnie zrób eksperyment. Spróbuj czytać tylko fragment horoskopu, który absolutnie nie dotyczy twojego znaku. Ciekawe, czy będzie pasować.
2: No, przypuszczam, że tak, dlatego mówię, że to się pewnie na tej samej zasadzie opiera. Z góry sobie coś zakładasz.
1: Dokładnie na tym samym polega. Informacja trochę wiernierzyła, ale nie do końca. Nikomu się nie będzie jasna sprawa, więc leci. To działa.
2: A uzasadnienie sobie wyrównujemy sami.
1: Oczywiście, na tym to polega. Dopowiedzenie.
2: A jak jest, przy edukacji jesteśmy, ostatnio chodzi mi po głowie taka myśl, jakbym mógł się czas cofnąć do czasów szkolnych, żeby zrobić taką akcję z kumplami z klasy, w ogóle z całą klasą, zwołać ich i że tak jak nauczyciel wystawia oceny uczniom, to odwrócić sytuację i po zakończonej lekcji klasa wystawia oceny nauczycielowi. Ciekawe, jak oni by kurwa zareagowali. Prowadzi taki wykład pani od biologii nagle na koniec lekcji. No, to co chłopaki, oceniamy. I tutaj trójeczki, czwóreczki. Jak się podobała lekcja?
3: Ja myślę, że musieliby nauczyciele wtedy ostro się natyrać, żeby dostać dobrą ocenę.
2: I od nich by jeszcze pensja od tego zależała. Jakie oceny dostali od uczniów? Ciekawe, jakby się kurwa czuli, bo teraz taki jest temat, czy oceny, czy nie, czy ABCD, czy w ogóle zadania domowe i tak dalej. tak nadzieją na taką myśl.
0: A tak, słuchajcie, wracając do tego tematu własności, to przypuszczam też, że będą w nas starali się zbudować z czasem takie przeświadczenie, że coś mamy, mimo że tego nie będziemy tak naprawdę mieli. Taka wirtualna własność. Wiecie, że jakieś gogle nam dadzą, które nam wyświetlą, że wszystko mamy, wszystko i będziemy tak się czuli, że mamy, a nie mamy. To jest dobry plan, nie?
3: No to tak już jest.
0: No jest już trochę tak.
2: Myślisz, że masz prawo decydować o losach tego kraju, a tu nie masz.
0: I tak się popatrzysz na te gogle, przez te gogle swoje i zobaczysz, że masz super dziewczynę, samochód, dom, wszystko, a to będzie takie wirtualne. Już tak trochę żyjemy, popatrzcie, bo młody człowiek sobie uruchamia jakąś tam rzeczywistość wirtualną czy grę i on jest mega wojownikiem, zwycięzcą, zdobywa kobiety, kraje, jest królem, a siedzi w tych czterech ścianach zapyziałych gdzieś na materacu i się cieszy. Kurwa, ale jestem zajebisty. No.
2: Rynek akcji chyba, ETF-y, cały temat ETF-ów. Kupujesz sobie papier, że coś masz, a tak naprawdę masz tylko papier. Jakąś iluzję.
0: U kogoś słychać dziecko. Kto tutaj ma dziecko?
2: No, sorry, u mnie, sorry. Zaraz, no będę musiał się wyciszać.
0: Masz dziecko?
2: Jeszcze nawet dwa.
0: Nawet dwa? Jeszcze jak? No proszę.
3: A skąd masz w ogóle?
0: A skąd masz? Zrobił se to, ma. No.
2: Zrobiłem se, no.
1: Bóg dał.
2: Przynajmniej tak mi się wydaje.
3: Boile. Takie dziecko. No dobra, zaczuję.
2: Boile?
3: No bo kupiłeś.
2: Miesięcznie. Nie, jeśli mogę miesięcznie powiedzieć. Nie wiem. Czekaj. 5 minus 800 zł na każde. Nie wiem, dzielimy się wydatkami. Kto by to liczył?
0: No właśnie, może też... Nie liczą. No, może też sobie kiedyś popatrzysz przez takie gogle i zobaczysz, że masz te dzieci wokół siebie, żonę, grill, domek, a to będziesz siedział w tych czterech obskurwiałych ścianach.
1: Nie wiem, jak się rozpatrują na to inni, ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że kiedy zaczynasz mieć dziecko, przynajmniej w ciąży, żona jest, czy tam partnerka, to znaczy, że musisz zmienić tryb życia. Mniej piwka, mniej imprezek, mniej wychodzenia na miasto, siedzenie, niedospanie i te inne rzeczy, tak?
3: No to luz, ja i tak mam, że siedzę w domu, kurwa, nic nie robię. Znaczy nie, no robię, zajęty jestem w sumie, robię, dużo rzeczy robię na komputerze, ale tak, to towarzyskiego życia to tak średnio. Unikam, szczerze mówiąc.
1: Znajomych masz, nie?
3: No, mam.
1: Z którymi się tam poza pracą spotykasz, to tak podejrzewam, że w dziesiątce zamkniemy, co?
3: No tak, no.
1: No i tak myślę, że postępuje rozsądny człowiek. Selektuje i rozgranicza ludzi, z którymi może mieć znajomych. No bo znajomych mamy dużo, tak? No tam w setki można liczyć.
3: Znaczy ja wypierdalam ich po prostu. Jak mnie wkurwią, to odcinam.
1: A, ale niektórzy mogą cię zawieść raz, a być wartościowymi ludźmi, tak?
3: No nie zdarzyło mi się. Jak ktoś cię zawodzi, to nie spełnia definicji człowieka wartościowego.
1: A to zależy od twojej definicji. No.
0: A wybaczasz czasem, Dabliński, czy tak raczej jak czarna czacza, nie wybacza? Jak ktoś cię zawiedzie, to już go skreślasz od razu?
3: Zależy. Jak ktoś przyjdzie, szczerze pogada, porozmawia, powie, że dał dupy, że przeprasza, to myślę, że spoko. Gorzej, jak to jest takie, wiesz, przyjdzie, powie, a jak tam, wiesz, się źle z tym czujesz, to sorry, nie? To jest takie, wiesz, ktoś nie jakby, jak pierdolę, jakby to powiedzieć, nie rozumie tego, że wina jest po jego stronie, tak? Tylko tak na odczepnego ci rzuca, a sorry, nie?
1: To bagatelizuje.
3: No, no, o, bagatelizuje, tego słowa mi brakuje, brakło. No, jeżeli ktoś jest taki, że to bagatelizuje tak po prostu, no to mam to w dupie, bo wiem, że taki zrobi drugi raz, trzeci raz i po nim to spływa, nie?
1: Ale chwila, może po prostu nie jest zainteresowany tematem, o którym akurat rozmawiacie i tak dalej, to...
3: Nie, nie, ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś, brzydko mówiąc, w chuja przywali, no.
1: A intencja jest już inaczej interpretowana, tak?
0: Ale właśnie...
1: czujesz, jak ktoś cię chce obrazić mimochodem, po prostu z ciebie obrazi. No to co czujesz, nie? Ale czujesz, jeżeli ktoś chce ciebie akurat obrazić w danym słowie, wyrażeniu, rozumiesz, tak? Czy to o to ci chodzi?
3: No mniej więcej, no tak. No, tak.
1: No dobrze. Czyli niektórzy ludzie... No dobrze, mniej niż 50%. Tak, mają charakter chujów. Ja też się zaliczam pewnie do tych procentażów, bo ja też zachowywałem się jak chuj. Akurat jestem na kacu, stoję w kolejce, ktoś tam chce ze mnie trochę zagadać, prawilny człowiek, ale okazuje się, że no ja jestem w złym nastroju i mówię, no może nie dzisiaj, słuchaj, która godzina, a w ogóle ktoś do mnie dzwoni. Tak?
3: No.
1: Źle ocenić człowieka. Dalej, wrócę. Czy jesteś pewien, że nie spotkałeś na swojej drodze człowieka, który spełniłby twoje wymagania, ale akurat teraz miał zły dzień?
3: Chyba tak. Chyba jestem pewien. No,
1: no to niesamowicie oceniasz ludzi.
3: Słucham?
1: Niesamowicie oceniasz ludzi.
3: Dlaczego?
1: No, masz instynkt.
3: Nie, ja po prostu daję trzy małe szanse albo jedną dużą. Jak ktoś jedną dużą rzecz zawali, to od razu jest nara. Albo trzy takie mniejsze, bo wiadomo, że też czasami coś może się zdarzyć przez przypadek, albo ktoś komuś się wymsknie, coś powie, czego nie chciał powiedzieć, bo na przykład nietrzeźwy był czy coś. To tak, wiesz, trzy małe rzeczy daję tak trzy do trzech minusów, nie?
1: Wnioskuję, że mieszkasz w dużym mieście.
3: No...
1: Kilka
3: no ale...
0: Ja mam taką zasadę, że niewiele wymagam od siebie i niewiele wymagam od innych. O,
1: o to minimalistyczna zasada taka.
3: Ja nie wiem, czy to w ogóle zasadami może nazwać. Większość ludzi. Że nie wymagają od siebie zupełnie niczego, nie?
1: No tak.
0: A ty kiedyś powiedziałeś, Michał, pamiętam, że właśnie tobie się podoba ta zasada, że wiele wymagam od innych i dużo wymagam od siebie.
3: Znaczy od innych to nie, bo to od innych to wymagam tego minimum przyzwoitości, że tak powiem, ale od siebie wymagam. No. Staram się wymagać od siebie, nie próżnować, nie w takiej stagnacji nie żyć, tylko wiesz, jednak ambicje jakieś trzeba mieć. Nie?
1: A czym się motywujesz?
3: Czym się motywuję? Nie wiem, czym się motywuję. Po prostu jakieś takie mam wewnętrzne przekonanie, że każdy człowiek powinien się rozwijać, tak? Dążyć do jakiegoś samorozwoju, stawać się lepszą wersją siebie niż był wczoraj, choćby o ten 1%.
1: Czyli ambicja.
3: No może to jest i ambicja. Nie, no ty tak... Jeżeli masz możliwości się rozwijać, a ich nie rozwijasz, to jest jakbyś marnował te talenty z przypowieści o talentach. Jesteś taki...
1: W momencie, kiedy spędzę 30 minut w grze, mógłbym z tego spędzić przynajmniej 3 minuty, robiąc na przykład, nie wiem, pompki albo coś, tak?
3: Przykład.
1: O co ci chodzi?
3: Na przykład, no.
1: No dobra. Czyli,
0: Czyli co?
1: Do czego dążysz?
3: Do czego dążę? Żeby być lepszy niż byłem wczoraj.
1: Ale czy masz ideał w ogóle jakiś wyznaczony, czy tylko tak intencją bardziej się kierujesz?
3: Czy zależy, co rozumiesz przez ideał? Czy biorę z kogoś przykład, tak?
1: Tak, na przykład. Czy masz człowiek?
3: Tak, z lepszych od ciebie. Patrzę na lepszych, mądrzejszych, sprawniejszych, szybszych, wydajniejszych od siebie i czerpię z nich inspirację i przykład. I staram się być lepszy dzięki temu.
1: Okej, no bardzo idealistyczne. Fajnie, gratuluję w takim razie. Jeśli są takie twoje założenia i je tutaj reprezentujesz.
3: No tak, no trzeba być człowiekiem, tak? A nie z ludzkim zwierzęciem.
1: To są potknięcia.
0: A kto jest dla ciebie takim ideałem, Michale?
3: Nie ma.
0: No to mówisz, że czerpiesz jakieś...
3: Zmęczych od siebie, ale nikogo nie idealizuje.
0: No ale, ale to masz, musisz mieć jakieś wzorce, skoro z kogoś czerpiesz przykład.
3: Nie, no właśnie nie. To nie jest tak, że kogoś idealizuje, bo nikt nie jest idealny, ale są zawsze będą gorsi i lepsi od siebie, więc lepiej się otaczać tymi lepszymi od siebie, wtedy będziesz lepszy.
0: No ale to, no z kogo czerpiesz przykład, skoro nikogo nie uważasz za jakiegoś mistrza, ideał, wzorzec?
3: Słuchaj, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Uważam, no że są lepsi ode mnie, ale nikt z tych ludzi, którzy są lepsi ode mnie, nie jest idealny.
0: No ale jakieś wzorce chyba masz. Musisz z kogoś czerpać przykład.
1: Krawczy, czy mogę?
0: Mów.
1: Słuchaj, myślę, że to trochę jak rozdanie talii kart. Niby są tylko 52 karty, ale jednak rozdanie, które zaraz zrobisz, będzie unikalne w skali wszechświata. Jest 385 trylionów razy bardziej szansa na to, że to się zdarzy drugi raz, niż, czy nie, odwrotnie, jedna do tam trylionów razy, niż ty zrobisz to, co chcesz.
0: Nic nie zrozumiałem, to jest za mądre. Prościej, jak chłopie...
3: Ilość konfiguracji, w których mogą 52 karty wystąpić, tak, jest większa niż ilość ludzi na świecie.
1: Gwiazd we wszechświecie, o tak ci powiem.
0: Coś pierdolicie, jakieś kurwa, smrakloki. Wietrzymy antenę, bo tu kurwa filozofy mi się tu połączyły, kurwa.
1: Gwiazd we wszechświecie. To jest 52 silnia, to jest prosta matematyka, no w miarę prosta matematyka, no. Wiecie, co to jest silnia, tak?
0: Nie.
3: 52 razy 51 razy 50 razy 49 razy 48 i tak dalej, nie?
1: To jest taka liczba, gdzie tyle atomów, kurwa, nie wiem, czy występuje w ogóle w wszechświecie. No teraz strzelam, nie? Ale no, tak to wygląda, nie? To jest taka niesamowicie nikła szansa, że wystąpi akurat to, co chcecie, żeby wyszło w kartach.
0: Ode mnie w każdym razie ludzie dużo strasznie wymagają. Baton Rouge napisał na czacie: zaśpiewaj Leroy Perfect, czyli twoje miasto, tak? Z ekstradycji, tak? Z głosem Stephena Hawkinga. Może jeszcze od tyłu, tak? No, było nas trzech, jak w autobiografii, zero ściemy, taka sama krew i podobne geny. No to mogę zaśpiewać. Czemu nie? Ale ja nic nie muszę i proszę tutaj mi takich wyzwań nie dawać, bo to jest zbyt wiele, naprawdę. Niewiele oczekuję od siebie i niewiele oczekuję od was i donate'ów żadnych nie ma, więc zaraz kończymy chyba. Chyba skończymy tą audycję, bo donate'ów nie ma. Dobrze, to coś na koniec, panowie. Dobrze, no, coś na koniec.
3: A komuś mówię, że tyle donate'ów, że powinieneś całą noc, kurwa, siedzieć. A nie, jeszcze narzeka, że donate'ów nie było. Narzeka, ile? Ze 150 zł dzisiaj dostałeś kredyt.
0: No gdzieś tyle, ale to jest mało.
3: Ale uważam. Dzieci w Afryce, człowieku, to dzieci w Afryce to za 5 dolarów muszą cały miesiąc przeżyć, nie?
1: A on mieszka w Środzie Śląskiej.
3: No to jeszcze gorzej.
1: W każdym razie. Tu chodzi o to, że im dłużej będziesz miał audycję, tym więcej osób będzie skłonnych ci coś wysłać.
3: Tak.
1: Nie wiem, czy wiesz, jak działa algorytm YouTube'a. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest bardzo duża kwestia, jeżeli chodzi o donate, tak?
0: Zawsze, tak.
1: Masz generalnie jakieś 80 parę osób, które cię non-stop obserwują. I tam wchodzą na to, jak na żywo nadajesz. No to z tych 80 osób, no to tam raz na tydzień ktoś ci wyśle, może tam dwa razy na tydzień. Chodzi o tych nowych ludzi. Ja rozumiem, że ty się zamknąłeś w takim bąblu jednym, takim informacyjnym i tam siedzisz i ci dobrze jest, wygodnie, gniazdko sobie uwiłeś. A jeżeli chcesz mieć z donate'ów, czy tam z reklam nawet, jakieś benefity, to musisz się rozwijać. No sorry, ale 100 ludzi, którzy cię popiera, to jest za mało, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, nie? No. Może jestem zbyt brutalny, ale tak to wygląda.
0: Czyli muszę do tych nowych uderzyć jakoś. Słuchajcie, to wy nowi...
1: Nie. No. Nie do tych, co są na teraz streamie. Nie. Do tych, którzy nie słyszeli w ogóle o tobie o streamie.
2: Musisz wlepki po Środzie Śląskiej rozklejać.
0: Wlepki.
1: Wlepkami. Słuchaj, masz wiele atutów. Głównym z nich, moim zdaniem, jest flow. Po prostu dobrze ci idzie. Lecisz i fajnie się ciebie słucha.
4: Halo?
1: Powinieneś lecieć. Na tym właśnie tutaj featurze twoim takim. No?
4: A, zaraz, bo ja tutaj słuchawkę muszę.
3: Masz lipę.
0: Jest Jona. Słuchajcie, kobiecy głos w twoim domu. Ewa Lipka słynna.
4: Dobra, już jestem. Halo?
0: Halo?
4: A, teraz słychać.
3: Ja nie słychać w ogóle.
4: Nie słychać?
0: Nie słychać. Nic właśnie. Nie słyszymy cię, Ewa.
3: Właśnie, nie słyszymy cię, no.
4: Nie słychać mnie, a się odzywacie do mnie.
3: Nie, no nie słychać cię, no.
0: No właśnie cię, tak się odzywamy, ale nie słychać.
1: Ty mówiła i będzie dobrze.
3: W ogóle cię nie słychać, musisz krzyczeć głośniej.
4: Zaraz, to może mówił? Się mikrofon zmienił, zaraz.
3: Może się zmienił, no.
0: No właśnie, no bo coś tam popraw, bo cię zupełnie nie słychać, no, Ewa.
4: Dobra, zaraz, już tutaj nie szukam.
3: Nie wiemy, kto się dodzwonił w ogóle, nie mamy pojęcia.
0: Nawet nie wiemy, że ty się dodzwoniłaś, bo cię nie słyszymy i tak tylko sobie gadamy, głupio.
3: Krzycz
4: no
3: do mikrofonu.
4: Mam mikrofon mam włączony.
3: Halo, nie słychać nic.
0: Ja nic.
3: Halo.
0: No Ewa, mikrofon się przydaje. I się rozłączyła dzisiaj Ewa. No. No kurde, o jest znowu Ewa.
4: Teraz słychać?
3: Nie.
0: No właśnie nie. Nic, nadal nic, no.
4: Ja sobie robicie, czy co?
0: Nie, serio nie. Mówimy, że cię nie słychać. Nie słyszymy cię.
1: Jola, jeżeli nas nie słyszysz, to jest oczywiste. Dziękuję za uwagę.
3: Nic w ogóle nie słychać.
4: Oni piszą, że słychać.
3: Nic nie słychać, co ty gadasz?
0: Trolują.
3: Trolują cię.
4: To wy mnie trolujecie.
3: No nie, my cię przecież nie słyszymy, to jak cię możemy trolować, jak nic nie słychać?
4: A teraz kto dzwoni?
3: Nie wiem. Nie wiem, bo nie słychać.
0: Ja nic nie słyszę, to nic nie powiem, bo nie wiem, co powiedzieć, bo nie słyszę. O, i rozłączyła się Ewa, no, znowu.
2: Nikt nie dzwoni, bo to jest przekaz.
0: Słuchajcie, przekaz może nie powinniśmy tak Ewy trollować, bo ona tak bierze chyba do siebie wszystko, jak Dabliński czasem też tak do siebie bierze wszystko. To...
1: Mi się jeden mem przypomniał, kiedy postacie z Team Fortress 2 mówią sobie do siebie women.
3: O, nie wiem, czy mogę słychać. Rozłączyła się Ewa.
2: Dobra, to ja skorzystam z chwili ciszy i powiem wam, że spełniłem swoje marzenie. Jestem godzinę na antenie Nocnego Radia. Zawsze o tym marzyłem. Co prawda większość czasu nic nie mówiłem, ale zaliczone.
1: Gratuluję dostatecznie.
3: Wysyła to się nabiera tej, wiesz, pewności siebie w radiu i wtedy można lepiej się człowiek czuje rozmawiając. Wystarczy donate'a tylko wysłać. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Może Krawiec potwierdzi.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
2: Chciałem jeszcze o odnośnie własności, ale może już za dużo nas tu jest, także ja się pożegnam.
0: No, już ta własność chyba nas troszkę już to zmęczyła nas ta własność, już ta własność.
2: Nie, o carsharingu, że może jednak z tym abonamentem to nie jest taki zły pomysł ten carsharing, szczególnie w dużych miastach. Mhm. Ale to...
4: No jaja se robili, no. Ja tu Skype'a resetuję.
0: Nie, no nie robimy se Ewa jaj, naprawdę cię nie słychać.
3: Nie słychać cię, no dokładnie, ja cię też nie słyszę.
0: Nie, dobra, daj się...
4: Co za wredoty, no.
3: Kto to mówił, bo ja nic nie słyszę.
4: Cezara Bogdynie.
0: Tarantulla.
4: Cezara Bogdynie, witam.
0: Witam.
4: Chciałam się dołączyć do rozmowy. Proszę. Gotowałam i no, się przysłuchiwałam. Fajna audycja. Tylko no, mnie wszystko drażni, więc no, na pierwszym miejscu drażnią mnie wypowiedzi personalne typu ty taki, siaki, owaki, chociaż mało tego było. Koloryzatory typu, no, że nie rozumiesz. Tego też było mało. No, a co tam jeszcze ciekawego? Chciałam, tematyka może być ta, co w audycji, temacie audycji?
0: Pewnie każda tematyka w sumie może być. Każda ujdzie, każda tematyka, już dzisiaj, już o tej porze i tak już gadamy, już każda tematyka, Ewa, mów, co ci leży na serduchu.
4: Tylko to będzie od religijnie, więc proszę tutaj na mnie nie siadać. Ja jestem wierząca, ale już chyba nie praktykująca, chyba że dialog jakiś praktykująca. Chodzi o kwestię, że wszyscy powinni sobie pomagać. A najbardziej mnie drażni to, jak tacy wierzący chrześcijanie, jak oni bardzo zabiegają o własność, bo ateistom i innym to się nie dziwię, ale chrześcijanie, i to nieważne, czy katolicy, czy protestanci, czy jeszcze jacyś inni, oni bardzo zabiegają o własność, żeby mieć. Co wy na to?
0: No ale co, to bardziej ateiści czy chrześcijanie chcą mieć?
4: Ja nie. Nie, chodzi o kwestię, że no, chrześcijanie powinni znać Biblię, a tam jest wspólnota dóbr, czyli no, usługa, no, jakaś usługa, no, wspólnota dóbr, wszystko jest nasze. I ja się nie dziwię ateistom, że oni chcą coś mieć, mieć jakąś własność, ale dziwię się chrześcijanom, że oni chcą to mieć, żeby mieć, posiadać swój dom, swój plac, swoje coś tam, biznesy, to jest moje. A przecież oni powinni wiedzieć, że pańska jest ziemia i wszystko, co na niej.
0: No, wcześniej chrześcijanie to byli właściwie tacy komuniści. Oni mieli, były takie odłamy chrześcijaństwa, że oni żyli w komunach. Nie było tam właściwie własności prywatnej, tam było wszystko wspólne. To były takie sekty często. Więc no, jeśli mielibyśmy żyć tak w zgodzie z Biblią faktycznie, to powinniśmy tak się dzielić wszystkim, użyczać sobie, nie dążyć do tego, żeby coś w ogóle mieć, ewentualnie szczoteczkę do zębów, majtki. A ty byś, Ewa, chciała żyć w takim społeczeństwie, w takiej społeczności, gdzie się dzielimy, że na przykład ja przychodzę do ciebie i mówię, daj mi, kobieto, swój komputer, albowiem... Ja nadawać muszę i bardziej on mi się należy, kobieto. Coś takiego.
4: No to bym powiedziała, gdybyśmy żyli w takim ustroju, to ja mówię, proszę bardzo, ja nie muszę. Proszę bardzo, użyczam ci tego komputera, bo to nie jest mój komputer. Ale z drugiej strony nie musiałabym nadawać, bo jeśli byłby taki system, a nie inny, jako wspólnota dóbr, no to komu trzeba by było i co głosić, bo chrześcijanie mieli głosić. Głosić jakąś Ewangelię, ale raczej to jako radosną nowinę. Jest, jest, pokonaliśmy śmierć, zmartwychwstanie umysłu.
3: No, ale to tak... pomóc to dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. Jak musisz, to nie jest, kurwa, żadne pomaganie, ani żadne dzielenie się.
4: Jeszcze raz? Jak muszę?
3: Nie, właśnie chodzi o to, że jak komuś pomagasz albo się z kimś dzielisz, to dlatego, że chcesz. Dlatego, że taka jest twoja wola, a nie, że jest ci to z góry narzucone, że tak trzeba.
1: Zgodzę się absolutnie z tym. Biblia głosi, że żona jest członkiem inwentarza. Czyli trochę wyżej niż świnia, tam, rozumiecie. Biblia głosi.
0: No tak, niby tak.
1: Koniec. Rzucam mikrofon.
3: Biblia głosi, że kobiety można gwałcić, ale jak cię przyłapią na gwałcie, to się musisz wtedy ożenić.
0: Kobieta w Biblii jest, jest śmieciem właściwie, tak.
4: Tak. Nie, a to w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie jest, że kobieta jest częścią inwentarza?
0: Tak. Nie.
1: W Starym.
0: A w Starym, okej, dobra. No, ale nowy
4: no i
0: tam...
4: teraz... No i teraz dam przykład. Czy czytacie różne książki, powieści, nie wiem, kryminały, czy czytacie to?
1: Różne, tak.
0: Ja nie czytam książek, bo mnie głowa boli od tego.
4: Dobra, a filmy? Takie. Dobra, ktoś tutaj, chyba jakiś profesor, czyta książki, ale filmy oglądasz, Krawcze?
0: Tak, te takie głupkowate to lubię, bo to fajne, takie śmieszne. No,
4: no to jak podchodzicie do filmów i do książek? Czy wszystko wam się tam podoba?
3: Nie.
0: Mi się nie podobają polskie filmy, bo są takie żenujące i tak humor mi nie odpowiada.
4: No i ja tak samo podchodzę do... Ja tak samo podchodzę do Biblii, że to, co mi się podoba, to wybieram, a to, co mi się nie podoba, odrzucam. Na tym polega ewolucja umysłu. Poza tym, skąd się wzięła ewolucja? Odewki.
0: Ewolucja.
1: Powinienem być zakuty w dyby. Okej.
4: Co?
1: W dyby powinienem być zakuty. Za pomylenie imienia. Czy coś.
4: Dlaczego?
1: No, jak śmiałem pomylić twoje imię?
3: No, dokładnie, jak śmiałeś.
1: No właśnie, może dlatego, że jestem trochę pijany.
3: Może
4: no, panie profesorze, nieładnie być pijanym na antenie. Słucham?
1: Ja nie jestem żadnym profesorem, ja jestem po prostu obywatelem.
0: Belfrem byłym i to byłem belfrem. To od razu, jest taki trend, że jak był tam jakimś belfrem, to od razu profesor. Tak samo jak coś tam na antenie zagadał, to redaktor od razu. No.
1: Ledwie miałem magistra, no ale tak. No. Mhm.
0: A ja nawet matury nie mam, no proszę bardzo.
4: No ale ja od tych, którzy byli, czy są nauczycielami, to wymagam dużo więcej niż od jakichś tam ludzi, którzy nigdy nie nauczali.
0: A ty, Ewa...
1: W kategorii wiedzy, zgodzę się.
0: A ty, Ewa, właściwie jakie masz wykształcenie? Niepełne, podstawowe, tak? Czy jakie?
4: Nie, ja nawet podstawówki, Krawcze, nie mam. Ja się cały czas uczę. Poziom zero ma być.
1: Streetwise bardziej, tak? Taka
4: słucham?
1: Nie wiedząca, tak?
4: Coś, nie wiem, chyba masz mikrofon źle ustawiony w Skype'ie, bo ja cię nie słyszę. Te początki, jak zaczynasz mówić, to nie słyszę. Masz pewnie dostosowanie tego mikrofonu ustawione. Nie usłyszałam początku pytania.
1: Jeszcze raz. Czy ty uważasz siebie za wiedzę skończoną?
4: Tak. Nie. A dlaczego?
1: Czyli z życiem uczymy się nowych rzeczy, tak?
4: Cały do końca życia ludzie się uczą.
1: Dobrze.
4: Ci co już skończyli naukę, no to przestali żyć, kiedyś kolega powiedział. No i się przychylam do takiej wypowiedzi.
1: Jak to odniesiesz do wiary?
4: Do wiary?
1: Tak.
4: No wiara też jakaś jest, że może ewoluować. Zresztą od Ewki. Chyba to Polacy wymyślili. Ewolucja. Także...
1: Słowo, no ale dobrze.
4: Wiary są różne. No, w Biblii, chociażby też w Nowym Testamencie, jest przyrównana wiara do tego, który biegnie, do sportowca, który biegnie, no, żeby jakiś tam wynik mieć. No, najlepiej ten pierwszy, ale wiadomo, że tylko jeden będzie pierwszy.
1: No. Odniosłeś się do chrześcijańskiej, katolickiej wiary.
4: Do wszystkich.
1: Jak traktować niewolników, żeby nie być ukaranym przez Boga i społeczeństwo.
4: Jeszcze raz, jak traktować niewolników?
1: Tak.
4: A to do jakiego okresu czasu? Bo ja nie myślę, że teraz jest to oficjalne, że są niewolnicy.
1: Stary Testament głosi, że jeśli pobijesz niewolnika i nie spowodujesz jego śmierci w ciągu 48 godzin chyba, dwóch dni, to nie poniesiesz konsekwencji za pobicie niewolnika.
3: No to okej, okay, jest wtedy dokładnie.
4: No, a w tym, jak to było? To było w Quo Vadis, że akurat to ten, Linda, nie wiem kogo, nie pamiętam kogo on grał, kazał schłostać dziewczynę jako niewolnicę, tylko tak, żeby jej skóry nie pociąć, to pamiętam. Ale Nowy Testament uczy o niewolnikach, że, bo to był okres, czyli 2000 lat, przyjmijmy tą narrację ogólną, już nie mówmy, czy to było, czy nie było, ale załóżmy, 2000 lat temu było niewolnictwo też i tam między innymi chyba bodajże apostoł Paweł naucza w którymś liście odnośnie niewolników, jak mają postępować panowie, którzy mają niewolników i niewolnicy, jak mają się zachowywać wobec panów. Także tutaj chodzi o kwestię jakiegoś zrozumienia, że no wiadomo, że jeden musi pracować, a inny będzie, no, że tak powiem, dyrygował. I ten, co dyryguje, no, jest jakimś panem nad tym, który pracuje. I chodzi o to, żeby mieć wspólny szacunek, bo pan jest zależny od tego niewolnika, czyli obecnie od pracownika, a pracownik jest zależny od tego, który tak zwanie daje pracę.
1: Nie zgodzę się zupełnie z tym. Biblia głosi zupełnie coś innego. No może nie zupełnie, ale na pewno nie w tej narracji, którą ty tutaj próbujesz dawać swoje. Biblia mówi, że można mieć niewolnika tam kilka bądź 13 lat. Zależy, jak go bardzo szukasz. Natomiast można z niego zrobić wieczystego niewolnika. Czyli do końca swojego życia będzie robił za... no, murzyna, nie chcę, żeby to spadło.
0: A co ja jestem twoim, co ja jestem twoim murzynem? Takie powiedzonko jest polskie.
4: Ale to, co pisze, jest napisane może inaczej. To, co jest zapisane w Biblii, czyli jakimś Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie, to jeszcze oprócz tego wszystkiego, Bóg nas, jeżeli wierzysz w Boga, ja wierzę, tylko wierzę inaczej, mogę sobie wejść w spór nawet, mogę w dialog wejść z moim Bogiem, mój Bóg jest Bogiem miłości, ja mogę sobie wejść z Nim w dialog i sobie porozmawiać. I ja na przykład mówię Bogu, ja się nie zgadzam z tym. Także to, co jest zapisane, to jest jedno, a to, że Bóg, jakaś siła twórcza, jak zwał, tak zwał, obdarzyła nas rozumem i jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas jakoś traktował, to tak samo nie traktujmy innych.
0: Okej.
3: Okay. To Dionizos jest, tak?
1: Potrzebujesz siły stwórczej.
4: Apollo.
1: Tej osoby, która stworzyła.
0: Słuchajcie, przepraszam, przerwę, bo dołączył do nas Adam Protestant, znany apologeta biblijny, który domyślam się, że chciałby się tutaj z czymś nie zgodzić, coś naprostować i przedstawić tutaj punkt widzenia protestancki. Sola scriptura. Sola scriptura. Adamie, witam cię. Za prawdę.
5: Robicie błąd poznawczy. Prawo mojżeszowe porównujecie do obecnych czasów. Prawo mojżeszowe, czyli Stary Testament, należy porównywać do praw obowiązujących w innych narodach w tym samym czasie.
6: Co? Przecież prawo mojżeszowe było Żydom dane.
1: Dobrze mówi apologista.
5: No, słuchaj, co mówię. Nie porównuj prawa mojżeszowego do dzisiejszych czasów, do naszego prawa. To jest błąd poznawczy, nie da się.
6: Jak to? Żydzi ciągle przestrzegają tego prawa.
4: Czy ja mogę tutaj wtrącić się odnośnie wypowiadania się? Nie, odnośnie wypowiadania się, bo mi się to nie podoba. Błąd poznawczy, czyli ja tutaj wiem najlepiej, a wy to robicie błąd. To nie jest z psychologicznego punktu widzenia poprawna wypowiedź, żeby było miło, grzecznie, fajnie i przyjemnie. A chyba każdy chce, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. Także można by było to sformułować, panie Adamie, Adam FK kontra Adam, zupełnie inaczej.
5: Sformułuj.
4: Nie, to ty masz sformułować. To są twoje wypowiedzi. Naszym... Aby nie było tego wytykania komuś, że robicie błąd.
0: Naszym, przepraszam bardzo, naszym celem też życiowym też nie jest to, żeby było zawsze miło i przyjemnie, bo czasem wyjaśnienie pewnych rzeczy, dojście do prawdy wymaga tego, żeby było niekoniecznie miło i przyjemnie. Też tak wtrącę tylko. Adamie, mów.
5: Także jak ktoś chce porównywać, to sobie niech porównuje, ale w ten sposób i wtedy zobaczycie tą różnicę, które prawo było lepsze.
6: Ale o co chodzi?
5: A co do tych zborów, że mieli wszystko wspólne, to też nie do końca tak prawda. Tylko ten pierwszy zbór w Jerozolimie miał wszystko wspólne, że tam chrześcijanie sprzedawali swoje majątki i przynosili do zboru. Dlatego, że do śmierci Szczepana Żydzi byli przychylni chrześcijanom, a po śmierci Szczepana wszystko się zmieniło, i Żydzi musieli uciekać z Jerozolimy. I gdyby nie posprzedawali tych majątków, to po prostu by nie mieli kasy na tą ucieczkę, a majątki by i tak poprzepadały.
1: Dobrze, moje pytanie brzmi, kto nakłonił obywateli tego właśnie miasta, żeby wygonić tych, którzy nie pasowali?
5: Tego nie wiem, ale Ewangelia najlepiej się rozchodzi, jak jest ucisk. Po prostu, gdyby chrześcijanie zostali w Jerozolimie, to nie rozeszłaby się Ewangelia po całym świecie. A tak to jak zaczęli uciekać, to się osiedlali w innych krajach, zakładali zbory i głosili Ewangelię. Na tym to polega, nie? I tam to już później w tych zborach obowiązywała dziesięcina zwykła, nie? Każdy mógł
1: Dobrze.
5: Się bogacić.
1: Ty przypadkiem mnie tutaj nie stosujesz zbyt prostego wyboru. To znaczy oni musieli uciekać, czyli rozprzestrzenili to na inne miejsca. Słuchaj, jeżeli oni uciekali, jeżeli oni bali się, to czy sądzisz, że oni byliby tak śmiali, żeby rozpowszechniać własne wierzenia?
5: Tak.
1: Bo to chrześcijaństwo, tak?
5: Tak, no bo głosisz wtedy.
1: Dobrze, ale chrześcijaństwo tutaj słowo możesz zamienić na muzułmanizm, właściwie islam, możesz zamienić na, nie wiem, Wisznu na przykład, albo Tora, albo inne wierzenia. Słuchaj, to są pewnego rodzaju mechanizmy społeczne, które jednak rządzą może nie tyle, że gatunkami ludzi, ile po prostu pewnego rodzaju, jak to określić? No właśnie, jestem pijany, jak mówiłem, tak.
4: Ale walka dotyczy tego, kto wygra. I to jest ta wiara, kto wygra. Kto wygra w swojej wierze.
1: Walka nie tyczy dobra i zła tak naprawdę?
4: Kto wygra.
1: Kto wygra. Jeżeli wygra Zeus, to mi to też wcale nie pasuje. Jeżeli wygra, nie wiem, indyjska jakaś bogini, to też mi to nie pasuje. Jeżeli wygra Bóg chrześcijański, to mi to też nie pasuje. Tym bardziej, dlatego że znam jego korzenie, o tak. No.
0: Ja bym chciał, żeby wygrała prawda i sprawiedliwość.
1: To już taki skrót funkcjonuje w naszej polityce.
0: Tylko to jest względne, bo każdy co innego uważa za prawdę i sprawiedliwość. I to jest ten problem
1: na
0: właśnie.
1: Na tym polega właśnie zarządzanie społeczeństwem.
6: No. I na to wychodzi, że prawdziwy chrześcijanin powinien być za SLD. No tak.
1: Nie. Oni mają parę twistów, które się nie zgadzają z ideologią. To nie możesz tak powiedzieć.
6: Chrześcijańska Unia Jedności, w skrócie wiadomo co.
5: Chrześcijaństwo jest proste. Jako chrześcijanin reklamuje Biblię i Jezusa. I to wszystko. Ktoś przyjmuje Ewangelię, ktoś odrzuca.
1: Biblia i Jezus też się mylili. No. To nie jest tak, że to jest jedyna prawda.
6: Ja nie rozumiem, czemu chrześcijanie Jezusa uznają za Zbawiciela, skoro ci, do których został Jezus posłany, czyli Żydzi, uważają, że Jezus się gotuje na samym dnie piekieł we własnym gównie.
1: Przesadzasz.
3: No tak mówią Żydzi. Ja tak słyszałem, jak tak mówił ten rabin, że Jezus to był fałszywy prorok, że on w ogóle się podawał tylko za Mesjasza, wcale nie był Mesjaszem i że on na dnie piekieł w najgorszym tym się gotuje.
0: Tak? Niektórzy Żydzi tak uważają, a są też w sumie i Żydzi mesjanistyczni, którzy wierzą w Jezusa. Jest ich niewielu, ale są też.
3: Żydzi ortodoksyjni mówią, że państwo Izrael to dopiero będzie utworzone po przyjściu Mesjasza. Prawdziwego Mesjasza. Dopiero on przyjdzie i on utworzy państwo Izrael. To też jest niezgodne wcale z Biblią.
0: Mnie bardziej tam interesują takie rzeczy, jak na przykład to, że Biblia, która powinna być taką instrukcją życia, prawdą objawioną, tak nie objawia w zasadzie nic, co by było taką wiedzą, której nie mogli zdobyć ci ludzie w tamtych czasach. Coś takiego, wiecie, co by nas wprawiło w zadumę, w szok, że taka, no po prostu taka wiedza, wiecie, zza światów, nie? O mikroustrojach, o chorobach, o higienie. Tego tam praktycznie jest bardzo mało, no nie ma, albo praktycznie nie ma. To by mnie przekonało, że to jest księga objawiona, że tam jest wiedza, której nie można było nabyć w tamtych czasach. To jest coś nadzwyczajnego. Tylko takie, no wiecie, idź i zabijaj, nie kłam, nie kradnij, no to różne kultury miały takie prawdy i takie zasady. Nic
1: to są
0: takiego...
1: ogólne społeczeństwa zasady, na których ono funkcjonuje. Nie kradnij, nie zdradzaj, nie zabijaj. No, jeżeli chcemy się skupiać w grono jakieś, to musimy przestrzegać pewnych zasad, których podstawą są właśnie te wartości. Zobaczcie, że większość religii jednak głosi te wartości. Islam na przykład grozi, mówi, że jest ostatnią religią, że to jest ostatnia prawda, którą poznacie i trzeba się jej po prostu poddać i tak będzie najlepiej. Tak głoszą ludzie z islamu. Ja osobiście jestem przeciwny każdej zorganizowanej religii. Dlatego, że ona z prostej przyczyny. Każda zorganizowana religia moim zdaniem prowadzi do nadużyć. Można zbyt łatwo sięgnąć po rzeczy, których nie powinno się robić. Przykładów jest masa. W tym kościele, w tamtym kościele. Natomiast zorganizowana religia myślę, że jest rakiem na zdrowym organizmie społeczeństwa.
3: Ta religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
0: Jeszcze raz, Michale?
3: Mówię, że każda religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
0: Nie wiem, czy każda.
1: Buddyzm nie jest taki wcale agresywny. Tutaj bym pozwolił.
3: Nie, bo gdyby religia była, wiesz, w takiej tylko formie, że to jest hobby jakby każdego i każdy w swoim, w zaciszu domowym sobie tam wierzy, co chce, narozstawia sobie obrazków i się modli, do czego tam chce, to jest jego sprawa, ale w momencie, kiedy ta religia wychodzi już poza te kanony hobby i wpieprza się w politykę i na siłę z butami wchodzi w życie innych ludzi i sama ma czelność twierdzić, co jest dobre, a co złe, co wolno, a co nie, to jest już przegięcie.
0: A słuchajcie, chciałbym chciałbym wam powiedzieć ciekawy przypadek mojej koleżanki. Słuchajcie, to jest taka właściwie stereotypowa blondynka. No, wiadomo, o co chodzi. Moja bardzo miła osoba, ale taka, no, blondynka. I ona ostatnio pojechała do Niemiec, bo ją natchnęła jakaś taka grupa religijna ze wschodu, hinduska. Jest tam jakiś guru i ona tam odkryła, słuchajcie, sens swojego życia. Zadzwoniła do mnie ostatnio, taka rozanielona, w ogóle ubogacona, zadowolona, w ogóle przeżyła niesamowitą przygodę, jak pojechała do tych Niemiec i tam był jakiś hinduski mistrz, który na nią w ogóle spojrzał i ona poczuła w sobie taką siłę życiową, energię, objawienie. Mało tego, on na nią spojrzał, a ona się nauczyła angielskiego. Naprawdę. I teraz chce coś działać, tłumaczy ich teksty i jej to daje niesamowite szczęście. Ona tam w ogóle opowiada mi przygody, że ona weszła do przypadkowego domu, nie wiedziała, gdzie jest, dokąd ma jechać, jak tam dotrzeć na to miejsce tego kultu i trafiła akurat na ludzi, którzy tam jechali. Przypadek? Nie sądzę. I to jakby jej nadało sens życia. I ja tak nie miałem śmiałości jako taki ateista zgorzkniały jej tam coś mówić, że tam ej, tam daj spokój, dziewczyno, gdzieś cię wywiozą i tam do burdelu niemieckiego. Nic, no po prostu się cieszyłem, nie, że no fajnie, słuchaj, spoko, nie, jest git. Więc czasami te religie w sumie dają komuś szczęście i jakiś sens życia. No, tyle.
3: To jest wszystko... Jedna wielka.
4: Tak jest bardzo często, jeżeli ludzie, my czujemy jakieś, no, według naszego sposobu myślenia, nieprawidłowości, że coś nie tak funkcjonuje, to ludzie zaczynają się łączyć. Jak jeszcze są jakieś małe grupki, no to jest fajnie, pięknie. Załóżmy, jest jakaś większa grupka i ktoś dołącza do takiej grupki, to o, jak tu jest fajnie, super. Ja przeszłam przez, przepraszam, że tu podkreślam, to ja przeszłam przez sporą liczbę ugrupowań różnych chrześcijańskich, no innych nie, ale chrześcijańskich. I muszę powiedzieć, że też o, fajnie śpiewają, o, jacy oni są fajni, mili. Ale później, jak człowiek tak sobie popatrzy bliżej, i naprawdę trzeźwym umysłem, o, też jest źle. Także chyba wolę być wolnym elektronem i wszędzie mówię basta, stop, nauczmy się najpierw rozmawiać ze sobą, kultura rozmowy, wypowiedzi, a dopiero ewentualnie coś gdzieś kiedyś może będzie lepiej.
3: Może, no.
0: Tutaj już Zenon taki złośliwy pisze, że to o, żona tego typa, co miał traumę po wizycie w Indiach, gdzie pachnie sikami i kupą i zmutowani, poparzeni tam, give me money. Nie, to akurat żona kolegi, od którego mam, nie powiem co, bo to w Polsce jest nielegalne. Dobrze, już nic więcej nie będę mówił. No
4: ale to fakt. Ale to fakt, że takie spotkania nadają ludziom sens. Ja na przykład nie mogę nic powiedzieć przeciwko tej mojej grupie, gdzie byłam, jeśli chodzi o rozmowę, bo mi bardzo dużo dała. Nauczyłam się chyba sporo też grzeczności. Czekanie w kolejce, aż ktoś skończy mówić. Chociaż czasami też się wcinam, bo tam też się wcinali, więc to się udziela. No, także są często takie grupy pomocne, to co powiedział Krawiec. No, ale później jak się na te głębsze struktury wejdzie, no to później... Czyli lepiej nie wchodzić nigdzie na te głębsze struktury, żeby być cały czas na dole gdzieś i jest fajnie, miło i przyjemnie i sobie pomagają ludzie.
0: Ja po prostu czasami mam wątpliwości, czy komuś tam psuć sens życia i jego radość, nie wiem, i swoimi... No tak trochę głupio, nie? Tutaj mam problem z odebraniem Kahira. Chyba, nie wiem, może jest jakiś limit na Skype'ie, że 4 osoby max. Nie, no. Ty, co, Michał...
3: Po 15 było.
0: Uczostka po 15, tak, a u Gabriela i po 50, tak, no faktycznie. Ale coś tu nie idzie dołączyć. Okej.
5: Okay. A to słuchaj, ja uciekam. Może się uda dołączyć kogoś innego. Dzięki, cześć.
0: Trzymaj się, Adamie. Hej, dzięki za telefon. O, hej.
3: Ja też będę uciekał, bo już nie mam nic sensownego do powiedzenia. Także tak? Dziękuję za telefon. No chyba, że jakieś pytanie jeszcze.
0: Ty, Michał, nigdy nie masz nic sensownego do powiedzenia.
3: No tylko na tym radiu, bo u siebie tak same rewelacyjne rzeczy mówię. Bo to jak nie ma do mnie pytań żadnych, ani żadnych nawiązań, to ja też uciekam.
0: Nie ma pytań do mnie, jak to powiedział. Ja mam pytanie, dlaczego parówki są pakowane po 5 sztuk, a kiełbaski po cztery sztuki w Biedronce?
4: A tak nie są wiem. Pakowane?
0: Nie wiem, dzisiaj nie wie. Głupi, nic nie ma do powiedzenia.
3: Dobra, to idę, na razie.
0: No, cześć. Trzymaj się, cześć.

0: chyba się połączył. Jesteś? Kahirze.
1: Troje nas jest.
0: Nastroje.
1: Święta Trójca.
0: Nastroje. Różne gitarę. Bywają. Dobre i złe nastroje. Nastroje gitarę. Kahir, jesteś? Chyba nie.
1: No to... Nie, to jest obywatel Marek.
0: No tak, obywatel Marek Welkahir. No to...
1: No. To nie ten profesor?
0: Nie. Profesor, aha. Znaczy profesor, no, Belfer profesor.
1: Belfer. No i chciał nas tutaj zbelfrować.
0: No, do tablicy nas tutaj chciał przywołać. Okej, bo tu próbuję dołączyć jeszcze raz obywatela Kahira. Czy tym razem się udało?
2: Tym razem się udało, ale niestety mam dalej wkurzający dźwięk Skype'a. O, już skończył się. Dobra.
0: Tak, on się szybko kończy. Tak, to jednak jest ten Belfer, Ewo. Tak, to ten.
1: Czyli
0: właśnie...
1: Kahir to jest Belfer?
0: Kahir Belfer, tak.
2: Dlaczego Belfer?
0: Były.
2: To nie jest jedną rzeczą.
1: Komunistyczny Belfer jeszcze.
2: Komunistyczny? Nie, ja z lewicą mam niewiele wspólnego. Nie.
0: Taki prawicowy bardziej jesteś?
2: Raczej tak. Mhm.
0: A co to oznacza w twoim mniemaniu bycie prawicowym?
2: Patrząc inaczej, biorąc pod uwagę filtr taki polskiej polityki obecnej, to tak, jestem bardziej za PiS-em. To wywoła burzę w komentarzach i tak dalej, ale no tak, ideały mam bardziej takie może nie nacjonalistyczne, ale patriotyczne, o tak.
1: A ja wolę, żeby była równowaga. No, ja lubię mieć i prawą rękę, i lewą rękę, i prawą nogę, i lewą nogę, także równowaga musi być.
2: No dobrze, ale biorąc pod uwagę Unię Europejską, to do czego oni dążą, jakie ideały oni reprezentują, czy sądzisz, że Polska lepiej będzie wyglądała pod władaniem eurokratów, czyli właśnie równość, bardziej taki outcome, że tak powiem. Chodzi o mieszanie, już nie powiem ras, ale powiem ideałów, tak, społecznych. Natomiast Europa do tej pory była całkiem taka monogamistyczna. To nie jest tak, że Europa wyrobiła się tam na tych całych uchodźcach, którzy zalewają zresztą Europę od pewnego czasu.
1: Panie nauczycielu, ja nie sądzę, ponieważ jeszcze nie jestem sędzią, a więc mogę coś pomyśleć.
2: Czy mówisz po angielsku trochę?
1: A little bit.
2: Cut the bullshit.
0: Słabo, trochę, okay? Słabo.
2: Po prostu powiedz, no, co ci leży na duszy, a nie tam, że będziesz owijać w bawełnę, okej?
1: Okay? Ale ja nie owijam w bawełnę, bo ja różnym ludziom zwracam uwagę na to, jak mówią, sądziłem. I to jest i w polityce, i u dziennikarzy, i u różnych, na różnych audycjach. Co sądzisz, albo jak się ustosunkujesz. Ja to, krawiec chyba to już słyszy kolejny raz u mnie. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Tak, Ewka na to zwraca uwagę. Nie co sądzisz, tylko co myślisz i nie ustosunkowujesz, tylko jak się odniesiesz na przykład. Mówimy, że polski język jest taki piękny, słucham?
2: Wypowiedz, mój drogi adwersorze, zatem.
0: Adwersarzu mi... chyba, adwersarzu.
1: A, mój drogi współrozmówco.
0: Adwersorze, profesorze, chyba adwersarzu, ale no bo tak, Ewa faktycznie zwraca strasznie uwagę, przywiązuje dużą
1: bardzo,
0: uwagę.
1: Bardzo, nie strasznie, tylko bardzo. Strasznie. Ja nie straszę.
0: No właśnie.
1: Nie straszę.
0: Ja nie
1: chyba,
0: straszę.
1: Chyba, że pałami z języka polskiego.
0: Ale Ewo, nie można tak się czepiać słówek, bo to jest takie czepianie się słówek trochę faktycznie, no bo wiesz, bo polski język jest bardzo, bardzo bogaty i wiesz... Różne są, jak to się mówi, nie słowotwórstwo,

0: no, chodzi o pochodzenie różnych słów, że my mamy, wiesz, często coś brzmi inaczej niż znaczy, a ty przywiązujesz dużą wagę do takiego rozkminiania jakby, że coś ci tam ci nie pasuje, jakieś słowo.
1: Są jeszcze regionalizmy, to znaczy w jakim rejonie Polski rozpatrujemy dane znaczenie w dany sposób.
0: No właśnie, też. No.
2: No tak, ale miałam taką fajną nauczycielkę w pierwszej klasie liceum. Czyli skończyłam podstawówkę, przepraszam.
1: Dobrze,
2: bo pytałeś, jaką szkołę skończyłam. W pierwszej klasie liceum miałam taką fajną nauczycielkę języka polskiego, która mrugała oczami i zwracała uwagę, że nie straszne też, no, żeby nie mówić tak, różne, na różne te zwracała uwagę wypowiedzi. Także no, tak czasami się czepiam, a
1: czy
2: szczególnie
1: to
2: tych...
1: 90.
2: No raczej tak.
1: Dobrze.
2: 48 lat mam.
1: Nie jesteś jedyna. No ja też bliżej 50 się zbliżam. Natomiast chodzi mi o pewnego rodzaju używanie języków, używanie języka, o tak. Dlatego, że na przykład lewica, powiedzmy szeroko pojęta lewica, bardzo stara się nam przekonać nas, że kobieta nie znaczy kobieta, a mężczyzna nie znaczy kobieta. To już tak zaczynam, wiesz, w kij wkładać w gniazdo żmij, tak?
2: No i właśnie, no i właśnie. No. I na przykład jak jest jakieś przesłuchanie, znowu to powiem, będę się powtarzała, ale ktoś może nie słyszał, ty może nie słyszałeś. Przepraszam, że mówię na ty. Jak na przesłuchaniach między innymi Amber Gold powtarza, a ta Wassermanka mówiła, żeby powtarzać po niej coś tam świadome znaczenia moich słów. A ja mówię, przepraszam bardzo, ale to nie są moje słowa, więc ja nie wiem, ja ich nie układałam, więc ja nie do końca mogę widzieć, co one znaczą. Zgadza się?
1: Teraz to, że ktoś to, mnie... pojechałaś, nie wiem, nie sięgam pamięcią do takich wydarzeń.
2: Ale tak. Nie, przesłuchania na YouTube były. Ja słuchałam to 2016-17 rok bodajże to było, te przesłuchania. I tam właśnie jak składali no, tą taką regułkę, że będą mówić prawdę, no to świadome znaczenia moich słów, taki fragment. No ja mówię, ale no, przecież to nie są moje słowa. No. Moje słowa to na przykład może być tobie ta. Nie kobieta, tylko tobie ta. Ewentualnie jako jakieś przeznaczenie, nieprzeznaczenie, tobie ta. To załóżmy może być mój
1: ciekawe
2: wymysł, bo...
1: Czekasz się szczegółów.
0: Znaczy ja myślę, że Ewa, że ty jakby to powiedzieć, na siłę tworzysz neologizmy, takie od siebie własne neologizmy.
1: Mądre
0: i też,
1: słowo dla wszystkich słuchających, neologizmy, tak.
0: No i też masz tendencję do tego, żeby interpretować po swojemu pewne słowa, frazy i tak dalej. Ale to jest fajna zabawa, jesteś z tego znana, tak, że bawisz się słowem. Można to nazwać taką zabawą słowem też, nie? I to jest fajne, to jest fajne.
1: Dobrze, czy tylko, mogę podejść tylko, w takim razie
0: tylko to nie zawsze po prostu ma sens, bo możesz, wiesz, się w tym zagalopować i szukać dziury w całym, jakby to powiedzieć, albo po prostu szukać problemu tam, gdzie go nie ma. Wiesz, o co chodzi.
1: Krawcze, czy mogę to zakończyć jednym pytaniem?
0: Proszę uprzejmie.
1: Czy możesz zdefiniować pojęcie kobieta?
0: Zdefiniować pojęcie kobieta?
1: Tak. Tak, to jest dla szerokiego tam echa, dla wszystkich słuchających.
0: Rodzaj żeński, może być tak?
1: Za wąsko, znaczy za szeroko trochę tutaj rodzaj żeński, nie wiem. Czy na przykład żaba jest rodzajem żeńskim, tak? Kobieta, chodzi mi o słowo kobieta. Jak zdefiniujesz słowo kobieta?
0: Kobieta jest to... no, znaczy my ludzie żyjemy w... Mamy taką dualność. Mamy mężczyznę i kobietę.
1: I zaczynasz no, już tutaj mieszać.
0: No, ciężko, bo to jest, wiesz, a jakbyś zdefiniował słowo woda?
1: No. Dobrze, inaczej powiem. słowo woda, jest to H2O w formie płynnej. Natomiast słowo kobieta zdefiniowałbym jako żeńska forma gatunku człowiek.
0: No, bardzo ładna definicja, brawo.
2: Czyli mała Piątka. Dziewczynka to też będzie, czyli mała dziewczynka to też będzie kobieta.
1: Tak, tylko rozciągnięto w przyszłości, w czasie, tak.
2: No, to bardziej trzeba sprecyzować.
1: A, dobrze, okej, okay. W takim razie...
2: Kobietę bardziej sprecyzować.
1: Posiągający, posiadający chromosomy XX.
2: Nie. Jeżeli już, to kobieta, tak jak powiedziałeś, osobnik żeński, pochodzenia ludzkiego, ale z możliwością rozrodczą już, jeśli już.
1: To teraz już tutaj to jest taki, jakby to powiedzieć, jest to pewien termin, który jest takim jakby kapeluszem na wiele innych definicji na temat tego, czym jest kobieta.
2: No tak, ale...
1: Kobieta, czy kobieta powinna mieć zdolności rozrodcze?
2: Ale według kiedyś było tak, że jak dziewczynka dostawała okres, to mówię, o, stałaś się kobietą.
1: Tak, całe średniowiecze tak funkcjonowało. Oj, tam trochę później.
2: No nie, no u nas jeszcze tak się mówiło. Ja mam 48 lat, 7-5 rocznik jestem.
1: No dobrze, ale ty skąd ty pochodzisz, bo jestem 7-7. To nie wiem, słuchaj, Śląsk wygląda zupełnie inaczej jak Podlasie, tak? No, rozumiesz.
2: Z Mazowsza. Mazowszanka jestem, Dana, moja żdana.
1: Dobrze, powiem ci tak, do Warszawy mam 120 kilometrów, do Białegostoku mam 110 kilometrów, do Olsztyna mam tam 100 kilometrów, mniej więcej. Jestem na pograniczu różnych ścieżek, powiedzmy, ewolucyjnych, tak? No i jak mam się określać? Inaczej, do Śniardew mam 30 tam parę kilometrów, no. Geograficznie. Czy podchodzisz do tego geograficznie, czy bardziej społecznie, czy bardziej no rozumiesz?
2: No ja nie, ja tylko się bawię, tak jak krawiec powiedział. Ja tylko się bawię, myślałam, że trochę rozruszam towarzystwa, to na poważnie przyjmujecie. No, a jeśli chodzi o osąd, bo to tam powiedziałeś, co sądzisz, no odnośnie jakiejś tam Polski, jakiejś tam Unii, coś tam pytałeś, no to zwróciłam uwagę na słowo sądzisz. No, moim zdaniem jest to nadużywane, to słowo, z tym sądzeniem, bo to sądzi i sędzia.
1: Okej, okay. Natomiast tu bardziej chodzi o opinię na temat, a nie o osąd z całą...
2: O, albo jaką masz opinię, faktem, dokładnie. Tak? No tak.
1: Dlatego, że opinia nie polega na faktach tak naprawdę, tylko na zdaniu na temat.
2: Bo, no co się myśli, bo sąd to już, no, że tak powiem, wydaje wyrok jakiś.
1: Dobrze, ale jednak ty jesteś jednocześnie sędzią i egzekutorem, myśląc o danym temacie. Dobrze, przykład dam ci. Co sądzisz o tym przekopie Mierzei Wiślanej? To wiesz, tam...
0: No jakie, prawie, jakie pytanie, i... co sądzisz
1: nie,
0: o przekopie?
1: To jest tylko przykład. To jest tylko przykład.
0: No dobra.
2: Nie sądzę, tylko co myślę. Mogę pomyśleć, że dobre, na przykład za wąski jest ten, na przykład za wąski jest ten przekop. No, to mogę sobie
1: na
2: pomyśleć.
1: Końcu, tak, na pewno tak.
0: A czemu Ewa jest tak uczulona na sądzenie? Ewa nie chce sądzić nigdy. A czemu Ewka nie ma sądzić?
2: Ale przecież powiedziałam, że na razie nie jestem sędzią. Już zapomniałeś. Jak
1: czy
2: będę sędzią, to będę sądziła.
1: O to, że nie chcesz ostatecznego sądu wydzielać? Czy może bardziej skierujesz się od danej opinii w danym temacie w danym czasie? Bo jak dobrze wiesz, opinia zmienia się również z czasem. Wychodzą nowe fakty, są różnego rodzaju rzeczy. Widzisz, sądzić jest to wydawać opinię w danym czasie na podstawie danych faktów. Natomiast co historia z tym zrobi, to jest zupełnie inna rzecz, tak?
2: O właśnie, a ty zapytałeś o czas przyszły. To było pytanie
1: zapytałem,
2: dotyczące czasu. Tak, ale dotyczące czasu przyszłego. Nie można czasu przyszłego osądzić, bo jego jeszcze nie ma i nie wiadomo, co się wydarzy. Chociażby w
1: nie
2: tej
1: mówię
2: kwestii.
1: O komentarzu na temat byłych zaistniałych faktów. Mówię o tym, co może się wydarzyć, jaka jest twoja interpretacja przyszłych możliwych wydarzeń. No myślę, że jest to oczywiste.
2: No nie wiem, czy jest oczywiste. Naturalne może być. Bo mi też ktoś zwraca uwagę, o czym nie mówi, że ja jestem prostaczka i
1: ale
2: mówię
1: znowu,
2: oczywiście.
1: Ale nie bądź purytanem językowym, proszę cię bardzo, nie bądź purytanką językową. Myślimy, przekazujemy pewnego rodzaju substancję myślową, ideę pewną, komunikując się słowami i tak dalej. Nie wnikaj w to, jakich odmian używam, czy gdzie się mylę. Proszę bardzo, dyskutujmy na temat substancji dyskusji, a nie na temat jakości słów używanych.
2: Ja nie jestem prorokiem i nie wiem, co się wydarzy. W narracji obecnej mogą się różne rzeczy wydarzyć, także nie wiem, nie jestem prorokiem, nie odpowiem na to pytanie, co już ileś temu było zadane. Już chyba nie pamiętam i ty, i ja.
1: Dobrze, rozumiem, okej, uciekasz od odpowiedzialności za swoje słowa. Spoko.
2: Nie uciekam.
1: Ja to szanuję.
2: Ale dlaczego właśnie, dlaczego mówisz, że ktoś ucieka? Czyli w tym przypadku ja uciekam.
1: Jezus,
2: nie uciekam,
1: znowu,
2: tylko po prostu nie wiem.
1: Prawie,
2: jeżeli coś
1: powiedz,
2: wiem,
1: znowu,
2: ja mogę w
1: nie
2: coś
1: mówię, no.
2: wierzyć. Ale teraz zobacz, znowu mogę pójść, przełożyć na wiarę. Czyli ja mogę w coś wierzyć, że coś się wydarzy, albo wiedzieć, że coś się wydarzy. Ja mówię, że
1: pauza,
2: nie wiem,
1: pauza.
2: A nawet nie
1: okay.
2: wierzę. Nie
1: pauza.
2: Wierzę w jakieś scenariusze, bo
1: pauza.
2: Może się różnie wydarzyć.
1: Definicja wiary, a definicja wiedzy. Pauza, ok? Czym jest definicja wiary, a czym jest definicja wiedzy?
2: Wiedza to się wie na 100% o czymś. A
1: czyli
2: wiara...
1: sprawdzone, weryfikowalne i tak dalej, ok.
2: A wiara? No to no, ja na przykład no, startuję tak jak do tego przysłowiowego biegu, biorę udział w wyścigach. No, czy będę pierwsza? No nie wiem, no.
1: No dobra,
2: wierzę.
1: Okay.
2: Wierzę, że wygram na przykład.
1: Ja wierzę w to na przykład, że ludzie są z natury dobrzy, tylko społeczeństwo kształtuje ich w niedobrym kierunku. W to wierzę. Nie wierzę na przykład, że istnieje istota, która tam zrobiła pstryk i okazał się wszechświat.
0: No właśnie, no bo słuchajcie, mnie tak, ja mam znów jakiś taki kryzys wiary zupełny, bo patrzę na te wszystkie filmy, gdzie małe dziecko gdzieś tam wbiega pod samochód, wpada do szamba. No, te wszystkie sytuacje, gdzie ludzie cierpieli na choroby, o których jeszcze gówno wiedzieli, nie potrafili sobie wyrostka robaczkowego usunąć, brak higieny. Czemu w Biblii nie ma nic o higienie, na przykład? O takiej elementarnej prawdzie.
2: Jak to nie?
0: No są jakieś tam rytualne obmywania się, ale to tak naprawdę dotyczy tam kapłanów bardziej i tak dalej. Nie ma takiej po prostu prawdy, jednego z przykazań. Myj się,
1: dobrze.
0: Będziesz zdrowy.
1: Nie czytałeś Koranu, ale w Koranie jest napisane, jak mamy się obmywać, żeby rozmawiać z Bogiem do modlitwy. 7 razy uszy, tam 5 razy twarz,
0: tak,
1: tam takie rzeczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tak.
0: Tak, oczywiście.
1: Owszem, w księgach religijnych napisane są oblucje.
0: Ale to są rytuały religijne do kontaktu z Bogiem. Nie ma takiej
1: które
0: prostej...
1: Które jednak miały na myśli przedłużenie wyznawców.
0: Nie,
1: czyli
0: ja bym...
1: Jeżeli...
0: Mhm. No. Mów.
1: Nie, no właśnie, widzisz... Jeżeli często się myjesz, mniej bakterii przenosi się do twojego układu spożywczego, że tak powiem, no i mniej zaczynasz chorować. Wtedy jesteś zdrowszy, wtedy to był prosty mechanizm okazujący, jak ukazać, jak ocalić człowieka. O tak.
0: Ci ludzie sami nie wiedzieli, czego dotyczą te prawdy. To dotyczyło takich, wiesz, rytuałów religijnych. Ja bym oczekiwał prostej informacji. Myj się, a będziesz zdrowszy. Będziesz dłużej żył. I tyle.
1: Nauka, tak zwany science, daje ci właśnie takie odpowiedzi.
0: I dlatego wierzę w naukę bardziej niż w religię.
1: Nie ma co wierzyć, to działa i to tyle. To, po co wiara, skoro jest wiedza?
0: No, dobrze.
2: A ja mogę? Mhm. Chodzi o kwestię, żeby umieć w swojej wyobraźni przenieść na tamte czasy. I w tamtych czasach nie było jakiegoś mydełka, jakiegoś fa. Można by było tu żarcik rzucić, mydełko fa, siabadada, siabadabada. Chodzi o kwestię, że coś nie było wytłumaczone do końca. Na przykład kwestia, że tak powiem, wydalania niestrawionych resztek była opisana, żeby je wydalać poza obozem, jak Izraelici byli na pustyni. Nie ma tam wytłumaczone.
1: Czyli żyganie górą idzie, tak?
2: Wypróżnianie kału, niestrawione resztki to nie są żygi.
1: Czyli kałem, to inaczej.
2: W każdym razie jest dużo rzeczy tam opisanych, ale nie wytłumaczonych dlaczego. I naszym zadaniem jest w dzisiejszej dobie, żebyśmy umieli różne kwestie wyjaśniać dlaczego. Dlaczego tak, a nie inaczej? I nie jakiś zakaz, czyli na przykład jak nam wprowadzają jakieś zakazy, to wszystkie prawa tak naprawdę są tworzone na podstawie dlaczego. Może nie jest to opisane w księdze prawa, w księgach prawa, dlaczego, ale wszystko ma swoją przyczynę, dlaczegoś. Chyba było to tutaj mówione, bo ja cię ileś audycji przesłuchałam, ale chyba to tu było mówione. I uciekła mi myśl. o czymś właśnie i zapomniałam, co miałam powiedzieć. Za dużo rozwodów.
0: Ale właśnie za to cię, Ewka, lubię, że ty masz taką, jakby to powiedzieć, myślową biegunkę.
1: Flow.
0: Taki flow masz właśnie. O, flow. Masz takie, wiesz, że lecisz z tematem, wyrzucasz z siebie po prostu myśli swój, wiesz, jakiś tam stan emocjonalny i czasem się może i zagubisz w tym, ale to mi się podoba, że ty po prostu, ja wiem, że to jest osoba szczera, która...
1: Czy nie jest to może dlatego, że kobieta jest emocjonalną taką istotą? Emocje musi wyrzucić, wszystko to musi być flow, wiesz, to musi mieć sens.
2: Nie,
1: czy
2: bo Ewka
1: jestem męskim szowinistyczną świnią. Jak to wygląda?
2: Ewka zjadła zakazany owoc dlatego, bo nie wiedziała dlaczego. Ja dlatego mówię, dlaczego?
1: Czyli Bóg był nie fair.
2: Ewka zrozumiała, że właśnie, ja nie mogę tutaj pewnych kwestii powiedzieć.
0: Mów,
2: nie,
0: ja to... wszystko możesz. W nocnym radio, Ewka, w nocnym radio wszystko możesz.
2: No ale ja zdradzę tajemnicę jakąś, która niekoniecznie musi się podobać.
0: A nam się wszystko podoba.
1: Która nas oświeci. Zrób to, no.
0: Zrób to, nam się spodoba wszystko, co tu zrobisz, nam się spodoba, Ewa, gwarantuję.
1: No prawie, ale dobra, okej, okay, no.
2: No. Właśnie o to chodzi, że trzeba było zerwać ten zakazany owoc, bo właśnie, żeby stać się tym Bogiem, to tak jak w jakiejś bajeczce, no, najodważniejsi są bogami,
1: bo
2: tak naprawdę.
1: Bo Biblia miała 8 stron, dobrze.
2: Czyż nie do odważnych świat należy? Do odważnych świat należy. Ewka
1: ale
2: była pierwsza, to mężczyzna się bał.
1: Jaka ta nauka dla ludzi?
0: No właśnie, mężczyzna tam rozkminiał, a Ewka może wzięła na uczucia. Może Ewka bardziej działała uczuciami, emocjami. I czy to jest złe? Czy człowiek jest stworzony do tego, żeby wszystko rozkminiać, analizować, jak jakiś Zenon?
1: To jest Kotkiewicz. Złe. Jak najbardziej nie wolno emocjami się kierować w ocenie rzeczywistości.
0: Nie, no,
1: gdyby
0: raczej
1: nauka,
0: trzeba.
1: Gdyby to wszystko kierowało się emocjami, to byłby totalny rozpierdol, a nie funkcjonalne, matematyczne działania. Do jasnej anielki. Jak ty możesz tak myśleć?
0: Nie, no,
2: ale właśnie nie. Chłopaki, właśnie nie. Tam jest napisane, Ewka zjadła ten owoc dla zdobycia mądrości. W jednym tłumaczeniu jest dla zdobycia mądrości wzięła go i zjadła, a w innym tłumaczeniu dla zdobycia wiedzy. Chodzi o to, że wiedza ją skusiła jakaś. Czyli jeżeli wy teraz, was interesuje wiedza, a nie wiara, to tak naprawdę idziecie z Ewangelią. Tak naprawdę. Ewangelia jako radosna nowina. Wiem.
0: Ewa, po prostu wiem. Ewa. Nigelia. Ewa Nigelia. No. Ale no tak, było powiedziane, że będziecie jak bogowie i posiądziecie wiedzę. To było taki przekaz, że dowiecie się jakby o co w tym wszystkim chodzi. To jest strasznie kuszące. Ja sam bym się skusił i zerwałbym ten owoc w sumie. Tak powiem szczerze.
2: Krawiec. Przecież ty cały czas zjadasz zakazane owoce.
1: Tak, jesteś tak. Człowiekiem, tak. Który wymyślił łuk. Do tej pory wszyscy z dzidami goniali i takie rzeczy, ale ty wymyśliłeś łuk. Coś, co pozwala ci zachować dystans. Jesteś taktykiem, strategiem. Ale nie, no bo trzeba to jednak zapomnieć, bo wszyscy inni dalej polują z dzidami, tak? Czy może jednak potrafisz być tym charyzmatycznym człowiekiem, który przekaże ideę łuku, że nie trzeba ryzykować życiem i podbiegać tam na jebnięcie trąby do mamuta, tylko wystarczy strzelić z łuku.
0: Łuk.
1: Widzisz, to jednostki zmieniają ludzi. Tak jak mówisz, Adam i Ewa. No dobrze. Był Adam, który dostał Ewę w prezencie. No sorry, że tak to prezentuję, ale tak to mniej więcej wygląda. Dalej Adam był odpowiedzialny za to wszystko. Ale Ewa, będąc Ewą, zdradziła go i jednak podała mu ten owoc, którego nie powinni sięgać, chociaż ona sama była tego w pełni świadoma.
2: A skąd wiesz, że była w pełni świadoma?
0: No właśnie.
1: Co mówi Biblia?
0: No, ale to tak wiesz, tak na logikę...
2: Nie, No. W Biblii jest napisane, że byli doskonali, ale będąc doskonałym, to czy była w pełni świadoma? No, nie wiem.
1: Jeśli byliby doskonali, nie byliby nie w pełni świadomi.
0: Jak byli tacy mega doskonali, to chyba Adam wiedział, na co się pisze, jak przejmował ten owoc od Ewki,
1: jeśli
0: tak?
1: Jeśli Ewa wiedziała, co prezentuje dla Adama, to ona popełniła pierwszy grzech, tak?
2: Zacznę wstękać.
0: Ja też.
1: Nie zaczynam wstękać, tylko zaczynam czepiać się detali.
2: Ewka zaczęła stękać przy Adamie i wyszedł zakazany owoc.
0: No, na początku to była Lilith, zaznaczam, i Adamowi się nie podobało, że Lilith była na górze. On chciał, tam, i tak mu się nie podobało, że ona tam dominuje. I wygonił tą Lilith i mu się spodobała ta uległa Ewka. No.
1: Dobrze, ale dalej mówimy o aspekcie chrześcijańskim powstania człowieka. Bo legendy są różne. Już nie mówię o aborygenach z Australii, ale chociażby Grecy. Niedaleko nas, w Europie. Mit powstania człowieka ewoluuje razem ze społeczeństwem. Teraz, gdy mamy społeczeństwo globalne, do jakich wniosków dojdziemy? No właśnie.
0: A to w ogóle nie było, to w ogóle nie było jabłko, tylko jak niektórzy mówią jabłko po polsku, tylko to był owoc poznania dobra i zła, czyli wcześniej nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe, mimo że tak byli doskonali. Tak? To jest
1: czyli
0: ciekawe.
1: Biorąc
0: to jest
1: pod uwagę geografię, to był Tygrys Eufrat. Tam te rejony, gdzie daktyle rosną, tak?
2: O, mój kolejny temat fajny. Jeżeli był potop i ziemia została totalnie zniszczona, no to o Tygrysie i Eufracie to zostało zapisane dopiero później, bo to spisywał Mojżesz podobno, a może ktoś inny, ale to już po potopie opisanym w Biblii. No to tak się zastanawiam, jak ta ziemia została zniszczona, skoro Tygrys i Eufrat przetrwały, ziemia totalnie zniszczona, no może to też jakaś bajka z tym Tygrysem i Eufratem.
1: Nie.
0: Tygrys, przepraszam, tygrys, jagrys, ongrys.
2: Pisz, pisz, tam było jeszcze pisz i jeszcze jakaś tam rzeka. Ale w każdym razie faktem jest, że obecnie jest Tygrys i Eufrat. Te dwie rzeki są. Jeżeli Arka Noego, będąc na powierzchni ziemi, znaczy na powierzchni wody, nie widziała ani kawałka gruntu, pływała nad, czyli cała woda, cała ziemia była zalana wodą, no to chyba również zostały zmienione też źródła. Źródła jako no, koryta rzek. Także dla mnie coś wyobraźnia tutaj musi być.
0: Tak, trzeba bardzo dużo wyobraźni, żeby to zrozumieć. Ja, słuchajcie, ja Biblię rozumiem dopiero po pół litra, a na razie wypiłem, jeszcze mi trochę zostało, więc jak wypiję całe, to zrozumiem Biblię. Tak, po pół litra to zrozumiem, tak. No, tak.
2: No właśnie, tutaj PGD9 napisał, czy Radom, to dom Boga Ra. No ja zadzwoniłam gdzieś kiedyś właśnie do Radomia i się pytałam o te kwestie, oni nic nie wiedzą na ten temat.
0: A Ewka, a gdzie ciebie można teraz znaleźć? Ty się przeniosłaś na jakąś platformę, jak to się nazywa, bo ciągle zapominam.
2: Rumble. Rumble i na CDA. Na CDA też jestem.
0: Na CDA, ale na CDA to cię inni wrzucają chyba, tak?
2: Znaczy, nie wiedziałam, ale wrzucali, tak, to fakt. I zobaczyłam, ale ja zaczęłam wrzucać na CDA.
0: O, CDA jest fajne, bo tam w sumie można bardzo łatwo przerzucać filmy z YouTube'a, jakby ktoś chciał. Po prostu tam przeciągacie i się przerzuca na CDA, więc to jest taki dobry sposób na backup. Ale Rumble, ale tam widziałem, Ewa, no przepraszam, że tak powiem, ale to tak nie są zbyt imponujące twoje te tam osiągi, bo tam 15 odsłon, 20 odsłon, to tak trochę... O Jezu, co to się dzieje tam? Umiera człowiek. Żyj! Żyj nam tutaj! Żyjesz? Żyjesz, obywatelu? Kachirze? Chyba umarł na antenie. Halo?
2: No wyciszył ten mikrofon.
0: O Jezu, coś tam się dzieje, coś się zachłysnął. No, także Ewka na Rumble, a na YouTubie jesteś jeszcze, czy już w ogóle cię nie ma na YouTubie?
2: A, jestem. Napisałam jestem, Ewa Lipka 2, ale nic kompletnie na tym kanale, co teraz nawet nie mam żadnej subskrypcji na tym kanale, żadnych... komentarzy, nie, jakiś jeden, bo to był Promyki Gwiazd założone w 2020 roku. Założyłam sobie ten kanał, jak mnie od byłych świadków Jehowy mnie tam wnerwili i sobie założyłam ten kanał. No i zmieniłam na moje imię i nazwisko, a w związku z tym, że miałam Ewa Lipka, no to wzięłam Ewa Lipka 2. Także, ale nie, ja to nie chcę, nie chcę mi się... Już tak naprawdę nic mi się nie chce. Wszystko mnie wnerwia.
0: Mnie też, Ewa, wierz mi, też mnie wszystko wnerwia. No, słuchajcie...
2: A gdybyś miał tak za darmo wszystko, no, mógłbyś sobie chodzić do pracy, nie wiem, dwa razy w tygodniu po, nie wiem, 6 godzin albo 4 godziny i co, prowadziłbyś takie audycje? Chciałoby ci się, gdyby nie było pieniędzy?
0: Sam nie wiem w sumie. Wiesz, z jednej strony... Lubię kontakt tutaj z wami, z ludźmi, te nasze rozmowy, pogaduchy. Z drugiej strony, no jest też, liczę trochę na donaty jakieś. Nie wiem. Mi się już tak, wiesz, robię, co mnie tam natchnie, mam ochotę, się napiję, wejdę na antenę, ponadaję, pogadam do ludzi. Nie wiem, mam to w dupie. Wszystko, cały świat mam w dupie, wiesz? I człowiek jest dla mnie
2: A ja mam krawca.
0: Tyle powiem.
2: Krawcze, krawcze. A ja mam krawca daleko gdzieś.
0: O, i to mi się podoba właśnie.
2: Daleko gdzieś w Polsce. No. Te moje żarciki no, nie wszystkim pasują, nie wszystkim odpowiadają, więc zdepresjonuję siebie i wszystkich i idę stąd, robię rząd, idę stąd. No, bo już za długo jestem.
0: Nie, Ewa, siedź z nami tutaj. Ja strasznie lubię ciebie i tak czasem, wiesz, słuchałem sobie ciebie u jakiegoś tam Czosnka czy gdzieś, to tak myślałem, że perły przed wieprze, po prostu perły przed wieprze, no normalnie, no.
2: No ale taka moja praca, no, żebym siebie wkurzała, żebym siebie, że tak powiem, uczyła się rozmawiać, żebym umiała przyjmować różne obelgi też, no trudno, no, taka moja praca, póki co.
0: No też... Dzisiaj się tak promuje byle co. Jakiś popek, natrzaska. Przepraszam, że tak powiem wulgarnie teraz. Proszę się przygotować, zatkać uszy, ale taka jest nasza rzeczywistość. Popek natrzaskał swojego psa kutasem po pysku i o nim piszą na gazeta.pl. Co ja kiedyś na gazeta.pl, jak wylądowałem, to miałem, nie wiem, 2 miliony wizyt na stronie, nie? To jest mega przywilej być, że o tobie piszą gdzieś tam na Interii, czy na gazeta.pl, czy na Onecie. I o takich popkach, który jest, nie wiem, jakimś popierdoleńcem, pisze, jak coś napisze na swoim

0: strasznie smalił cholewki do ciebie i się wdzięczył. I, no ale to, to tak, tak wyszło.
1: Nie, no jak, na początku, no nie oglądałeś chyba tego, jako co ja mam zgrane, jako całość mniej więcej. To na początku oczywiście była weryfikacja jakaś, że ja piszę pisemka, krzyczał na mnie, także no religijnie też mnie zweryfikował, też była jazda po mnie od strony, że nie jestem katoliczką, no jak to, także było, było. Było nieciekawie.
0: Słuchajcie, mamy jedno wolne miejsce. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy. Jedna osoba jeszcze się tutaj zmieści, więc najlepiej ktoś nowy, ktoś, kto jeszcze w ogóle nie dzwonił do Nocnego Radia. Zapraszamy. Doborowe towarzystwo dzisiaj naprawdę.
1: A dlaczego ktoś nowy?
0: A może ktoś stary?
2: Czemu nie?
0: Może też być ktoś stary.
1: Tylko a proszę, nie twój ziomek. Twojego ziomka nie chcę. Bo to jest Damian i on stęka i w ogóle przekrzykuje.
0: Tak?
1: Jego nie chcę, tak, jego nie chcę. On, bo on najczęściej dołącza jako z linku. No, jako gość, użytkownik gość. Także on nie dołączy.
2: Zaraz, moment, chwila. Jesteś chyba na publicznym takim venue, jak to powiedzieć po polsku, takim takiej arenie, na której by to właściwie pasowało nawet odebrać kogoś, kto się nie zgadza, bądź ma odmienne zdanie. Nie, ale ty od razu zastrzegasz.
1: Nie to, że się nie zgadza, tylko wchodzi w zdanie, przerywa, stęka podczas rozmowy, jak inni rozmawiają. No, jak będzie grzeczny, no to możemy mieć inne zdanie. Przecież my tutaj też mieliśmy różne zdania i było grzecznie.
0: Tak, stękających to nie chcemy. Stękających nie chcemy. Jak ktoś stęka, to niech spierdala. Jak ktoś, słuchajcie, powiem tak, jak ktoś stęka, niech tu przestanie słuchać Nocnego Radia, niech prawda, gdzieś tam, no, na inne streamy. Nie chcemy stękających.
1: To znaczy, co innego jest, jak no sobie ja też gdzieś tam powiedziałam, że no to sobie postękamy coś tam, ale co innego, jak to jest takie no wchodzenie komuś w zdanie, ktoś się wypowiada, ten ktoś stęka tak no trolując tym stękaniem.
0: Tak, sapie, nie? To mnie też to wkurza, jak ktoś tak po prostu, wiesz, nie słucha ciebie, tylko już słychać w tle, że on tam stęka, sapie i już, i tak wiesz, w ogóle cię nie słucha, tylko nie ma, w dupie ma, co tam masz do powiedzenia, tylko już swoją ma bajkę, swój temat, już tam stęka, sapie i chce się wciąć, no też mnie to wkurza. Słuchajcie, trochę kultury.
1: Nie chcę się wciąć, tylko to jest właśnie to wcinanie jako wcinanie, że no chyba nie ma nic do powiedzenia, tylko takie no. A poza tym jeszcze on jest taki, przepraszam, że tutaj obrabiam tyłek, twój ziomek. Chyba to jest twój ziomek, chyba że pomyliłam, ale chyba to jest twój ziomek. Damian. On na przykład jak się wypowiada, no to tak jakby kończył i chwila przerwy i znowu, czyli nie można się wbić w rozmowę. I to może ciągnąć tak ileś czasu. No i nie wiadomo kiedy dołączyć się do rozmowy.
0: Dokładnie.
2: Niektórzy mają taką po prostu manierę, słuchaj. Tak samo jak na przykład ja chciałem porozmawiać na tematy wiary, zwłaszcza z tobą, bo ty patrzę, masz bardzo takie rdzenne podejście do wiary. Natomiast teraz już coś rozmyło trochę i schodzimy na tematy takie, no cóż, no. Bo taki był główny temat mojego tutaj telefonu. Widzicie, ja mam dalej problemy, jeśli chodzi o wiarę. Bo generalnie jestem ateistą, jestem agnostykiem, ale wywodzę się z chrześcijaństwa. Do Jasnej Anielki byłem w oazie. I tutaj właśnie no, chciałbym pewnego rodzaju nieścisłości

0: rozwiązać, jeżeli chodzi o pewien kontakt z ludźmi na żywo.
1: No właśnie,
0: bo
1: słuchaj,
0: teologiczne zagadnienia to są jeszcze inne rzeczy, tak? Tylko żywa wiara, po prostu o to mi chodzi.
1: A czy brałeś do ręki, czy do ust, tak jak byłeś w tej oazie?
0: To musiałbyś być u mnie na plebanii. No niestety, słuchaj, brałem do ręki.
1: Do ręki brałeś.
0: Gitarę i grałem, tak.
1: Taki fajny, bo właśnie jak na gitarze to fajny ksiądz.
0: No byłem muzycznym, no, tak.
1: A czy nagi grałeś? Na gitarze, na gitarze grałem, tam księdzu do ust. Nie, sorry, tak się śmieję trochę, ale tak mi się zawsze to kojarzy, że jak jakaś oaza czy ministrant, to właśnie tam od razu musi do ręki,
0: słuchaj,
1: do ust.
0: Miałem tam naście lat, to wtedy mnie bardziej interesowało to, jak zareagują moje dziewczęce odpowiedniki, tak? A nie tam, że... Znaczy, w sumie też duchowo, no. No byłem też duchowo zaangażowany w to, tak. Szukałem odpowiedzi na pytania, których jeszcze wtedy nie znałem. Natomiast teraz to sytuacja wygląda trochę inaczej. Mam te 40 plus, no 50 z górki już się zbliża i myślę, że z tym doświadczeniem, z tym bagażem całego życia, myślę, że jestem w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania, które w wieku lat 17 mnie nurtowały. No tak.
1: A tutaj na czacie się pojawił niespodziewanie sam Gabriel Tarasiuk, Szabel, i pisze cześć.
2: No już jakiś czas temu się pojawił. Cześć, cześć.
1: Tak, już wcześniej.
2: A?
1: Tu patrzę.
2: I z rosyjskiego też kanału pisał.
1: No bo on taki jest rosyjski bardzo, no.
2: I wcześniej też pisał ze swojego, z Gabriela.
1: No. Może Gabryś do nas zadzwoni, to by było ciekawie. No, ale tutaj, no, widzicie, dzieje się, naprawdę. Ja
0: zmieniłbym parę zdań.
1: Tak? A znasz Gabriela?
0: Nie, tylko z opinii.
1: Z opinii, a co to znaczy?
0: Nie wchodziłem... A nie, no to głównie jednak polega na tym, że na nocnym radiu słuchałem tam parę audycji, no i okazało się, że Gabriel, no tam jest bardziej rusofilem niż fobem. Zatem, no, z chęcią poruszyłbym parę kwestii.
1: On jest natomiast, bardzo, no, bardzo rusofilem, takim wręcz ruso... Jak to...
0: Ale ja doceniam niektóre atrybuty rosyjskiej filozofii życia. Naprawdę, to się przydaje na co dzień.
1: Tak? A co, okej, no dobra, to co jakby cenisz w rosyjskiej sztuce, filozofii, sposobie bycia, ruski styl życia, stan umysłu, tak się czasami mówi, nie? Ruski, jak to się mówi?
0: Się, jest to stan umysłu, tak.
1: Stan umysłu, tak. Rosja to stan umysłu. To co jakby w tym wszystkim się tobie podoba?
0: Jakoś to będzie.
1: Aha, czyli taka jakoś to będzie, tak byle jak tam.
0: Tak, dokładnie, ale jakoś to będzie. Tak. To jest zasada, która na przykład Rzeczpospolitej, której tam służyła przez jakiś czas, to jest zasada, która służy większości społeczeństw na prymitywnym poziomie rozwoju. Natomiast jak to będzie, to już ustalamy w trakcie rozwoju właśnie, w trakcie życia, funkcjonowania i tutaj ustalamy detale. Natomiast same założenia, jako na przykład komunizm, owszem, są niezłe, pod warunkiem, że jest w komunie około 100 osób. Jeżeli zapomniałeś, że akurat Eryk wyrzuca twoje śmieci akurat dzisiaj rano, to znaczy, że to nie jest komunizm, tylko to już zaczyna się

Cześć, witam was dzisiaj wyjątkowo sekciarsko. Witam was, witam członków sekty Nocnego Radia. Bo dzisiaj o sektach właśnie chciałbym z wami pogadać. Przytoczę wam historię kilku ciekawych sekt. Zabawne rzeczy tu piszecie. No i będzie to taka podkładka po to, żeby sobie potem pogadać właśnie o sektach, o sekciarstwie, o tym, skąd się to zjawisko w ogóle bierze. Spróbujmy może na początek zdefiniować, czym jest sekta. Chociaż w tym przypadku może lepiej zrobić to trochę później, jak już się zaznajomimy tutaj z różnymi przykładami. Bo jak się przygotowywałem trochę do tej audycji, to zauważyłem, że są wyraźne, bardzo konkretne prawidłowości w tym całym sekciarstwie. No, pewnie nie obędzie się też bez kontrowersji, bo ktoś może być na przykład niepocieszony, że jego związek wyznaniowy nazywamy sektą. A tak może się stać, bo właściwie definicja jest trochę, jakby to powiedzieć, nieostra w pewnym sensie. Z tego powodu, że wiele dzisiejszych formacji religijnych, kościołów nosi znamiona sekty. To znaczy spełniałyby niektóre z podpunktów takiej definicji, prawda? Czy na przykład Świadków Jehowy, Kościół Świadków Jehowy można nazwać sektą? No pewnie według niektórych tak, a ktoś inny się oburzy. No i można się też zastanowić, czy sekta musi być koniecznie szkodliwa, kończyć się zbiorowym samobójstwem i tak dalej, prawda? No bo ktoś może właśnie powiedzieć, że skoro nikomu się nie dzieje krzywda, to czy to jest sekta? Ale z wieloma sektami było właśnie tak, że na początku członkowie byli bardzo zadowoleni. W sekcie Jima Jonesa, kiedy na początku przybywali tam różni obserwatorzy, starali się zbadać ten problem, to ludzie byli bardzo zadowoleni i uśmiechnięci, ale to też się wiąże z kolejną prawidłowością, że sekta bardzo często z czasem się radykalizuje, dopiero po pewnym, dłuższym okresie, kiedy kończą się pieniądze, przywódca dostaje z zaświatów informację, że trzeba się pozbyć majątków prywatnych i tak dalej. Tak, ten, co zwalczał sekty w Polsce, nazywał się Nowak, Zbigniew Nowak, jeśli dobrze pamiętam. Sprawdźmy to, bo to w sumie też ciekawa postać. Zbigniew Nowak. No bo jest też Jerzy Robert Nowak, związany z Radiem Maryja. Zbyszek Nowak, bioenergoterapeuta. O sekty Nowak. Tu jest jakiś ksiądz Władysław Nowak. Zbigniew Nowak chyba. Dużo jest tych Nowaków, prawda? Jest też taki inny Nowak, ale ja nie będę mówił. Zwany też Best

Ją z gór jest taki też Nowak. W sumie nic takiego nie zdradzam, bo to już dawno został wywąchany, że tak powiem. No. Także zacznijmy może od kilku ciekawych sekt. Wrota Niebios. Nie wiem, czy słyszeliście. Wrota Niebios. To jest sekta mocno inspirowana twórczością science fiction. Ale to jest takie science fiction połączone z chrześcijaństwem. W ogóle chyba wszystkie dzisiejsze sekty będą chrześcijańskie. To ciekawe, że jak wpisywałem sekta, szukałem jakichś ilustracji, to ciężko coś znaleźć, bo zawsze pojawiają się pentagramy, diaboły, tak jakby sekciarze to byli zazwyczaj sataniści. Ale tak właściwie to chyba niewiele jest sekt satanistycznych, takich jakichś znanych, które by zapadły w pamięć, gdzieś tam się zapisały w historii jako takie właśnie straszliwe sekty. Może słabo szukałem, ale no, te najbardziej znane sekty, właśnie Wrota Niebios, sekta proroka Eliasza, o której trochę powiem zaraz, też sekta Niebo, polska sekta z połowy lat 90. Ruch na rzecz przywrócenia 10 przykazań bożych, nazwa mówi sama za siebie, prawda? Sekta Jima Jonesa, też taka para chrześcijańska. Słynna gałąź Dawidowa, która jest odpryskiem od Dawidian, znanych jako dawidiańscy adwentyści dnia siódmego, co z kolei jest odpryskiem od standardowego kościoła adwentystów dnia siódmego. Czy też Kościół Boga Wszechmogącego, to wszystko są chrześcijańskie sekty. To też jakiś temat do pogadania na później. Odnośnie tego, ile to chrześcijaństwo naprodukowało przeróżnych sekt. I kolejny ciekawy temat, który mi przyszedł do głowy, że właściwie gdyby ktoś chciał żyć, cofnąć się tak trochę do życia według zasad biblijnych, no tak bardzo mocno, jak ktoś chce trzymać się Biblii i żyć po Bożemu, jak to się mówi, czy naśladować wczesnych chrześcijan, czy być jak Jezus, to może się to skończyć to właściwie logicznym efektem takiego postępowania jest powstanie właśnie tego typu sekty, jak te, o których wspominam. Może się okazać, że po prostu te kościoły, które nie są uważane za sekty, jak Kościół katolicki, czy protestanci, czy właśnie tam Dnia Siódmego, czy Zielonoświątkowcy, no to są kościoły, które nie żyją już tak bardzo po Bożemu, po chrześcijańsku, i to ratuje je, że nie zamieniają się w sektę, bo życie w dzisiejszych czasach tak bardzo po Bożemu i na sposób biblijny, dawny, no to właściwie kończy się sektą. No i co z tymi wrotami niebios, niebios, Heaven's Gate? No taka sekta kosmiczno-ezoteryczno-chrześcijańska, tak by można ją określić. Założona w 1974 roku przez Marshalla Applewhite'a oraz Bonnie Nettles. Applewhite był nauczycielem muzyki, śpiewakiem operowym. To może się okazać, że nie sprawdziłem, jakie miał dokładnie wykształcenie, no ale jak był nauczycielem muzyki, to raczej nie był po podstawówce, jak na przykład Koresz, nie? Z gałęzi Dawidowej. Albo w ogóle nieczytaty, niepisaty, jak prorok Eliasz. No i ci państwo, to oni oboje się interesowali właśnie ufologią, ezoteryką trochę. Można powiedzieć, że gdyby dzisiaj jakiś wyjątkowo charyzmatyczny
przedstawiciel tak zwanego ruchu alternatywnego, a jeszcze lepiej alter ezo, postanowił założyć sektę, to ona by pewnie wyglądała tak jak właśnie Heaven's Gate. No, tu przychodzi mi do głowy też, przypomina mi się sekta Anioły Niebios, ale to jest co innego, choć dość podobnego, bo to też taka chrześcijańsko-ufologiczna sekta czeska, prawda? No, słynny Ashtar Sheran. I chcą nas zaczipować.

Jima Jonesa chyba było, gdzie 900 członków, tam mniej trochę osób zginęło w pożarze. Przepraszam, pożar był u... był w Waco, w gałęzi Dawidowej, tak? No, to sobie później, jak będę omawiał, to sobie jeszcze tam przypomnę z notatek. No, do dzisiaj w ogóle działa strona internetowa, ta Heaven's Gate. No, wygląda już trochę nieakuratnie, no, bo to trochę inaczej wyglądały strony dawne, w latach 90. I... No i tam było sporo różnych informatyków, interesowali się, no bo to taki klimat właśnie technologiczny, ufologiczny, więc to jakoś tam sprzyjało. Używali terminologii nawiązującej do Star Treka. Oglądałem jakieś nagrania i to był chyba właśnie pan Applewhite, który był ten... łysy też i tak przemawiał trochę, wyglądał jak trochę jak kapitan Picard. W uniwersum sekty oczywiście pojawia się sam Jezus, ale taki wiecie, ufologiczny, reinkarnujący się w różne ciała. Tam jest cała też opowieść o Matce Boskiej też, że ona jakoś... Znaczy, nie, przepraszam, tu Matki Boskiej chyba nie było, była marginalna, to w innej sekcie. Gdzieś naczytałem trochę o tych sektach, to mi się ma prawo trochę mylić. Mają prawo mi się nieco mylić uniwersa. No, także możecie się uwolnić ze swojej cielesnej powłoki i przejść na wyższy level. Trochę to pachnie scjentologią, nie? Co, no, ciekawe, że scjentologów się właściwie powszechnie uważa za sektę, a należy tam cała masa znanych celebrytów, aktorów, no, z Tomem Cruise'em na czele, nie? To też jest ciekawe. I no, jak uwolnicie się ze swojej powłoki cielesnej, to się możecie przenieść na statek kosmiczny, gdzie być może przywita was sam Jezus Chrystus, dowódca floty kosmicznej. No to bardzo się kojarzy z aniołami niebios. Tam było to sprytniej trochę pomyślane, ponieważ Ashtar Sheran w Aniołach Niebios był wymyślony, był postacią taką mityczną, ale członkowie jego, różne przydupasy kosmiczne, członkowie jego załogi i tak dalej, chodzili wśród ludzi i całkiem przypadkowo byli liderami jakimiś tam wyższymi w tej całej sekcie. Tam był jakiś ptach, na przykład ptach, to chyba było nawiązanie do egipskich wierzeń jakichś, prawda? Miał nawet taką ptasią głowę. I jego jakąś ziemską reinkarnacją był ktoś z tej sekty. No jakoś tak to było. No i też w tej sekcie Wrota Niebios standardowo się w pewnym momencie pojawia problem braku funduszy. Problem pieniędzy. No i guru dostaje przekaz z niebios kosmiczny, że trzeba się pozbyć majątku i się przeprowadzamy w inne miejsce. No i sekta się rozwija dzięki pieniądzom przez jakiś czas. Członkowie się przenoszą do wschodniego Colorado, gdzie miał na nich czekać już ten statek kosmiczny. No ale coś musiało pójść nie tak, bo się nie pojawił. No i sekta się rozpadła, a właściwie tak przygasła, przeobraziła się trochę w takie przedsiębiorstwo komputerowe z racji tego, że tam byli ci informatycy, że było ich tam kilku, ale nadal to miało takie znamiona sekty. No i ta ludzie chyba nie tak czuli się zawiedzeni po tym wszystkim, tak często bywa, że niespełnienie się każdorazowo, oczywiście, bo zawsze tak jest, że się nie spełniają jakieś przewidywania, koniec świata nie nadchodzi. No tak jak też u Świadków Jehowy, nie? Też właściwie sekta apokaliptyczna trochę, Świadkowie Jehowy.
jak większość sekt. Ja na przykład uważam Świadków Jehowy za sektę, ale też Kościół katolicki uważam za sektę, bo na

0: rozprawę. To, że ktoś jest już znany, że dysponuje olbrzymimi funduszami, że się dochrapał swojego własnego kraju i że się dzieci naucza mądrości tej sekty, to jeszcze nie znaczy, że to nie jest sekta. No tak jak mówiłem, ostatecznie znaleziono tych biednych, skołatanych ludzi martwych, popełnili zbiorowe samobójstwo. Zostało już tylko 39 członków tej sekty. No i pewnie się teleportowali na statek kosmiczny i spotkali Jezusa. Na pewno, no, ja w to wierzę. Następna sekta, o której chciałbym wspomnieć, to sekta proroka Eliasza. Założyciel to Eliasz Klimowicz. Kolejna chrześcijańska sekta. Powstała w przedwojennej Polsce. W latach 30. we wsi Stara Grzybowszczyzna. No, Klimowicz to był prosty chłop i też lubił, jak go tak postrzegano. Chodził na bosaka, miał długą brodę, jak przystało na proroka. I był dość znany w środowisku różnych działaczy kościelnych związanych z prawosławiem na Podlasiu. Miał, no i stopniowo rosła liczba osób nim zainteresowanych. No bo on był kontrowersyjny. To też jest jakaś droga do zdobycia popularności. Trzeba się wyróżniać jakoś. Jak chcesz być znany, to już znanemu akwareliście doradzano, że ma być charakterystyczny, ma się czymś wyróżniać, nie? Stąd też wąsik. No i też chodził na bosaka. Jak później robiono z nim wywiady, no bo telewizja w pewnym momencie się też nim zainteresowała, to... to bardzo się na przykład obruszył, że ktoś tam do niego mówi uszanowanie, no bo on nie jest godzien, żeby mu jakiś szacunek składać, kim on jest. On jest zwykłym, niepiśmiennym chłopem bosym, nie? No bo też był niepiśmienny i... No ale tak to bywa z sekciarzami, że właśnie lubią... mieć taką powierzchowność, ale no, lubią mieć powierzchowność skromnego, prostego, nic nieznaczącego człowieka, ale w głębi duszy no, mają jakieś wywalone w kosmos ego. No to może być też zaburzenie w sumie, nie? No bo pan Eliasz Klimowicz z czasem zaczął dostrzegać u siebie specjalne zdolności, leczenie, jasnowidzenie i tak dalej. No i ogólnie uważał się za wybranego przez Boga. No, był znanym właśnie społecznikiem kościelnym i nawet ufundował, co ciekawe, jakąś cerkiew prawosławną, co zrobiło ogromne wrażenie, no bo niepiśmienny chłop to musiał długo oszczędzać, nie? No, to jest taka jakaś prawidłowość, bo jak nie po podstawówce, jak pan Koresz z gałęzi Dawidowej, to niepiśmienny. Widać, wykształcenie niekoniecznie idzie w parze z byciem wybranym przez Boga. No i w pewnym momencie on odkrywa w sobie dar uzdrawiania, prorokowania. To też normalna sprawa, prawda? Każdy guru sekty to potrafi. U protestantów też chyba to jest częste, że tam się pojawiają prorocy. No, wszędzie tam, gdzie się jakoś bardziej, więcej zagląda do Biblii, no to siłą rzeczy musi się pojawić ta postać proroka też, który no, występował w tym uniwersum. No i lokalna społeczność w zasadzie uważała tego Klimowicza raczej za takiego dziwaka, no taki lokalny dziwak i raczej powątpiewali ludzie w jego specjalne jakieś posłannictwo. Ale im dalej od tej starej grzybowszczyzny, tym bardziej się ludzie nim interesowali, tym oryginałem. No i zaczęły pojawiać się pielgrzymki tam. No i dalej to standardowo też Kościół prawosławny ogłasza Klimowicza hochsztaplerem, szarlatanem, no bo widzi, że rośnie jakaś konkurencja znacząca na Podlasiu, a to jeszcze chłopecek, co śmie krytykować Kościół, że za mało radykalny, on miał jakieś tam obiekcje. Też kolejna prawidłowość u guru sekty, że oni z czasem robią się coraz bardziej śmiali, coraz więcej mają różnych obiekcji, coraz więcej krytykują inne kościoły, robią się wdechę ważni i coraz bardziej lubią przepych też. Wydaje mi się, że akurat u Klimowicza niekoniecznie tak było, że on zaczął opływać w jakiś tam większy dostatek, że mu coś tam dawali. Nie miał takich ciągot, co gdzieś tam plus dla niego, nie? Że nie zachował się jak wielu innych guru, że dziwki, koks i kapucha, tylko gdzieś tam pozostał Boży. No i Kościół zaczął go krytykować, że źle interpretuje Biblię, to on też im to zarzucał. Nie, to wy źle interpretujecie Biblię, zaprawdę powiadam wam. No to, prawda, nazwali go szarlatanem, ale on już wtedy miał dosyć sporą oddaną rzeszę wiernych zombie. Wierni zombie, tak można by ich nazwać, bo to naprawdę tacy ludzie, którzy bardzo łatwo ich wpuścić w maliny w ogóle na przeróżne sposoby. To jest w ogóle zadziwiające, jak łatwo się daje ludzi omamić różnymi takimi totalnymi pierdołami. I może to zrobić byle jakiś samozwańczy prorok pod warunkiem, że jest jakimś ciekawym dziwakiem albo powie coś takiego, nie wiem, jakieś spektakularne poglądy głosi. No i w ogóle tam dochodziło do zamieszek, bo jakiś prawosławny bishop sobie tam krytykuje podczas kazania tego Klimowicza, no i dochodzi do zamieszek, zaczęli się tłuc tam sztachetami sekciarze z wiernymi. I pojawia się jakaś baba 24-letnia, która się rozbiera do naga i zaczyna wrzeszczeć: kajajcie się! Kajajcie się! I wybija szyby rękami, krew w ogóle sika, bo gołymi rękami tam wybija szyby. I w ekstazie jest w ogóle, no. Krew tryska, mamy igrzyska dla gawiedzi, dla takiego właśnie, no to taka rozrywka trochę może dla plebsu jakiegoś wiejskiego, nie? Krew tryska, baba goła biega, no, radocha. No, ale w końcu baba zaczyna niszczyć pobliskie nagrobki, krzycząc: nadchodzi koniec starego. Nie wiadomo, o jakiego starego chodziło, prawda? No ale no, tego już było trochę zbyt wiele i przykuli ją w dyby gdzieś tam w obejściu łańcuchami, w dyby ją zakuli, babę zwariowaną. Ale tak ona siedzi zakuta w te dyby, chyba ją zostawili, no tak wynikało z tekstu, który czytałem, że ją tam zostawili na wiele dni, i nie dali jej jedzenia chyba, żeby szczezła, no ja nie wiem. Bo wśród motłochu zaczynają krążyć plotki, że baba nic nie je, a żyje. Wniosek: święta. Także... O.
1: Pan prezes, 21 zł 37 groszy. Danina od mojego dobrobytu dla naszego guru krawca. Pozdrawiam.
0: Dobrze czynisz, powiadam ci, panie prezesie, bo powiadam ci, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż pan prezes z pieniędzmi swemi do nieba wstąpi. Dlatego oddaj mi pieniążki swe, a ja zdezintegruję je. obiecuję, że je zdezintegruję, oczyszczę je z negatywnych wibracji, te pieniądze twoje, albo coś z nimi zrobię innego, ale dobrze, żeś się od nich uwolnił. Mianuję cię za to moją prawą ręką, albo tą środkową ręką, nogą. Nogą, lewą nogą cię mianuję. Dobra, za 21,37 to co najwyżej lewą nogą mogę pana prezesa mianować, ale to i tak jest dużo. Przypominam wszystkim sponsorom, potencjalnym mecenasom, dobrodziejom, że też mogą się wyzbyć bilonu z Babilonu wstrętnego. I są jeszcze do rozdania stanowiska. Prawa noga, środkowa noga, lewa ręka. Możecie być palcami jeszcze. Ten, kto będzie lewą ręką, będzie władał tymi pięcioma wybrańcami, co są palcami. Palcami i wybrańcami. Może być? No. Pan prezes by wolał być chyba trzecią nogą tutaj. No. Tak pisze. No i nie wiem, co tam się dalej z babą działo. Może została właśnie świętą kościoła sekty, kościół sekty, to bez sensu. Została świętą sekty proroka Eliasza. No ale bardzo ciekawa postać taka, trochę wyróżniająca się. Widać, że taka sekta, która powstaje w Polsce gdzieś na Podlasiu, w dawnej wsi podlaskiej, no to się mocno różni od takiej amerykańskiej sekty, nie? Z ciekawych sekt, no to pewnie słyszeliście o sekcie Niebo. To jest bardzo ciekawy wynalazek. Przywódcą tej sekty był Bogdan Kacmajor. Bogdan Kacmajor. Tu sobie jeszcze... Sekta mieściła się w Majdanie Kozłowieckim. Majdan Kozłowiecki, ach, te nazwy. I początkowo tam była bardzo mała grupka, kilka osób, ale jakimś cudem ten Bogdan Kacmajor zasłynął w lokalnej społeczności jako uzdrowiciel rzekomy, bioenergoterapeuta. No i dla wielu ludzi takie... Jak już złapią ten wiatr w żagle, nie? Jak ktoś zaczyna tak o nich mówić, roznosi się jakaś plota, no to szybko uderza do głowy i apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i Bogdan Kacmajor zakłada właśnie bardzo dziwną sektę, gdzie panują ciekawe zasady. To w ogóle cały ruch nazywa się zbór, zbok może bardziej, jak wynika z dalszej opowieści, zbór leczenia Duchem Świętym Niebo. Nadają sobie dziwne imiona, on każe wołać na siebie tam nie, jego tam konkubina bo, co razem się składa na niebo. No, ciekawe, wow. Długo musiał nad tym myśleć, nie? Dziwne mają różne imiona, wyzbywają się jakby imion. To jest taka sekta eskapistyczna mocno. Oni uciekają od cywilizacji, nie tolerują jej, zgniły świat, syndrom oblężonej twierdzy i tak dalej. To, co się w każdej sekcie pojawia. Pojawia się tam na przykład anioł rowerowy. Jeden z pensjonariuszy tego zakładu leczenia Duchem Świętym, wołają na niego anioł rowerowy i on tam jest trochę takim, co ma trzymać w ryzach tych pozostałych, taka jakby prawa ręka tego Kacmajora. I co ciekawe, ja wiedziałem, że któryś z członków Totartu, takiej grupy artystyczno-filozoficzno-anarchistyczno-ezoterycznej, do której należał też Tymon Tymański. Ale tym aniołem rowerowym, członkiem tej sekty, tą właściwie prawą ręką Kacmajora, był Zbigniew Sajnuk, współzałożyciel tego Totartu. To ciekawe, nie? Wyszła książka, napisała przez Pawła Konio-Konaka. Muszę sobie kupić, bo lubię tego gościa, lubię typa. niezły wariacik. On napisał książkę pod tytułem Artyści, Wariaci, Anarchiści, gdzie opisywał różne artystyczne performanse, że tak powiem, Sajnuga z dawnych lat. Na przykład takie, że w pewnym momencie przed publicznością wyciąga z kieszeni gówno i je zjada. A Zenon pisze, a to nie jest tak, że dziwne imiona typu Anioł Rowerowy to on im specjalnie nadawał? Tak było, sprawdzam z tego, co pamiętam. Tak, tak, pewnie tak było, było właśnie. Tymon Tymański, ten od Na Brackiej pada deszcz? Nie, to nie ten. Ten od zespołu Kury, od zespołu Tymon and Transistors, od płyty Polowirus, od filmu Polskie Gówno. Coś ten Tymon ma z tym gównem chyba. Może jest koprofilem albo koprofagiem nawet. No, na pewno jest buddystą Tymon i cały ten Totart, który w ogóle, co ciekawe, miał luźny wstęp do TVP w tych latach 90. A wtedy prezesem TVP był Wiesław Walędziak. No, taki kojarzony z prawicową ekipą. A nagle tam miał wstęp Tymon Tymański i Skiba, Konio, Tymon. Programy takie jak Lalamido, Dzyndzyryndzy. To ciekawy czas. To był trochę inny czas właśnie. Robert Tekieli, słynny właśnie też z walki z sektami, słynny katol. No to też on był z kolei założycielem pisma Brulion, też takie jakieś artystyczne. I był zaprzyjaźniony z tymi totartowcami. Oni się po latach w ogóle tam rozmówili, do dzisiaj się nie lubią chyba. Do dzisiaj się za bardzo tam nie lubią. Kiedyś w telewizji razem tam na siebie pokrzykiwali, jak tam coś oglądałem, że pokrzykiwali na siebie. No, a tego Sajnuga, który wniknął w tą sektę jako anioł rowerowy, no to chcieli nawet swego czasu Tymon z kolesiami odbijać z tej sekty i planowali najazd na tą sektę, żeby go stamtąd siłą wyciągnąć, ale ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu. No bo to też to jest trochę trudne, jeśli ktoś chce być w sekcie, to nie jest tak łatwo. No co mają zrobić? Dać mu w łeb, schować do wora i zaciągnąć go? I się bić z tymi sekciarzami? No, ciężko, prawda?

No, w tej sekcie akurat, no, jak w każdej sekcie, w końcu się pojawia problem z pieniędzmi. No to w prawie każdej sekcie, a to dlatego, że odrzucenie świata doczesnego, niepracowanie, życie według takich dziwnych reguł, że wszystko mamy tu wspólne, jemy z jednego gara, no to koniec końców właśnie no, sprowadza się do tego, że nie ma tych pieniędzy. No i co zrobić? No to się kradzieże zaczęły w tej sekcie. Kacmajor i ekipa okradali pobliskich mieszkańców tam wsi i mieli problemy z prawem coraz większe. Pojawiły się inne procesy, ale ciężko, żeby te procesy się nie pojawiły, bo tam były jakieś procesy o ubezwłasnowolnienie właśnie. No, a Kacmajor też wprowadzał typowo sekciarskie zasady, takie na przykład, że zalegalizował, jakby uznał i pobłogosławił związek 15-latka z 24-latką. No, także takie pedofilskie klimaty w tej sekcie też. Sajnuk w ogóle wrócił po latach, jakoś tak w 2004, no jako już niby zdrowy człowiek, który się odżegnuje od tych swoich dawnych ekscesów, przeprasza i koledzy się cieszą, że wrócił na łono społeczeństwa jako wyleczony. No ale nie wyleczył go raczej pan Kacmajor chyba, Duchem Świętym. Krawiec, czy znasz sektę Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników? To też była chyba jakaś grupa artystyczna, prawda? Coś jak Pomarańczowa Alternatywa? Dobrze kojarzę? To coś jak Kamraci. No ale to czemu jak Kamraci? Czy Kamraci... No na Kamratów w sumie też można patrzeć jako na takich wygłupiających się po prostu, nie? No, także sekta niebo. Sam Kacmajor, on gdzieś tam potem zniknął, do Berlina wyjechał, słuch o nim zaginął. To w ogóle był śmiesznie wyglądający facecik, bo on miał wąsa, czarnego takiego wąsa, bujnego. Jak mówił, tak brwiami jakoś ruszał, podnosił co chwilę te brwi. No taki, no... Specyficzną bardzo miał charyzmę, nie? O sekcie Jima Jonesa to na pewno słyszeliście. Trochę już o tym było. Nazywała się ta sekta Świątynia Ludu. To z kolei taka sekta chrześcijańsko-komunistyczna, można powiedzieć. Co właściwie taka ideologia komunistyczna nie jest ciałem obcym, można powiedzieć, w tym całym chrześcijaństwie. No wiadomo, że wcześniej chrześcijanie bardzo często tak właśnie żyli, o czym ostatnio też mówiłem, nie? Nie było własności, była własność wspólna. Mówienie do siebie tam, bracie, towarzyszu, bracie, nie? I mieszkamy w jednej komunie, wszystkim się dzielimy. No to taki komunistyczny raj trochę. No, Jones już w młodości przejawiał takie zainteresowania. Nie bawił się w kosmicznego kapitana, ani w kowbojów, tylko raczej go właśnie kapłaństwo interesowało, religia. A wypłynął właściwie na walce z dyskryminacją czarnych. I tym sobie w ten sposób zdobył pierwszy rozgłos i poparcie. Zresztą później w jego sekcie było sporo Afroamerykanów. No ale właśnie z czasem to się zaczęło przeobrażać wszystko w sektę, której taką główną składową był też taki eskapizm i krytyka współczesnej cywilizacji, świata, ludzi. Szybko doszły do tego dragi. No i ta ideologia komunistyczna bardzo mocno jakoś w tym wszystkim zakorzeniona. No i oczywiście syndrom oblężonej twierdzy i szczucie jednych na drugich. I no, przede wszystkim wzbudzanie wiernych takiego przekonania, że zaraz po was przyjdą, zaraz was zamordują.
Oni, oczywiście, w tym przypadku oni to byli źli Amerykanie, rząd, urzędnicy, obywatele pewnie też. Jimmy się kreował na jasnowidza, rzecz jasna, i nieźle mu to całkiem wychodziło, bo on stosował ciekawe triki różne. Na przykład miał swoją grupę pomocników, którzy robili za jego takich szpiegów jakby, podsłuchiwali rozmowy członków sekty, robili notatki, nawet w śmieciach grzebali ludziom, a nawet czasem, jak ktoś mieszkał poza tą sektą jeszcze, powiedzmy, jeszcze tam się nie przeprowadził, był u siebie w domu, no to mu nasyłali fikcyjnego takiego, znaczy członek sekty, jakiś tam jeden z tych pomocników Jonesa, przychodził jako taki urzędnik, który bada opinię społeczną, no i wypełniało się ankietę. No i to było niesamowite źródło informacji dla Jonesa, który potem wychodził na kazanie i okazywał się jasnowidzem. Tutaj w ogóle piszecie, że Szabla zamknęli. No tak, już wcześniej były tutaj informacje, się pojawiały, że Szabel zniknął, że nie nadaje. Sprawdziłem dzisiaj, od 3 tygodni nie było live'a. No i fani są zaniepokojeni. No ale i wcześniej tu pisaliście, że go, ale to w żartach chyba, tak, że w Berlinie go zawinęli za jakieś lewe tablice czy coś. No. Na razie proszę jeszcze nie dzwonić. Tutaj już był telefon. O, kutasa mi wysłał człowiek. No, spoko, no, zabawne bardzo. Dobra, to jadę z tematem dalej.

Dobra, aha, dobra, o. Zbanowałem tutaj jego mościa. Gdybyś mi wysłał kobiece części niesforne, na przykład, to może bym nie zbanował, ale męskie, to ja nie chcę takich. No i co dalej z tym Jonesem? No, on robił taką szopkę, że właśnie wychodził i robił się na jasnowidza, bo miał te informacje o ludziach z podsłuchanych rozmów, z różnych ankiet i tak dalej, zdobyte dzięki swoim szpiegom. Ale też potrafił upozorować leczenie tam Duchem Świętym czy czymś, boską mocą. Bo no, raz, że pomocnicy jego dogadani robili za uzdrowionych, ale to może wzbudzić jakieś podejrzenia, prawda? No tak, no, nie wiadomo do końca. No to jak zrobić, żeby ktoś nowo przybyły został uzdrowiony? No to na przykład taki dziadek jakiś dostawał tam napój, wodę jakąś z domieszką czegoś, nie wiem, jakieś rozpuszczone psychotropy czy coś innego. No i nagle tracił przytomność i budził się potem i patrzy, się ocknął, ale ma nogę w gipsie. No to mu mówią, że no stracił pan przytomność i się pan przewrócił i złamał sobie nogę. No i musieliśmy gips założyć. No la Boga, ale się porobiło, no musiałem zasłabnąć czy coś. No i brało się na scenę takiego i Jones go uzdrawiał po prostu, nie? Ściągał tam gips, noga zdrowa, aleluja. Tak naprawdę, jak się zastanowić, to wiele z takich cudów, które się przypisuje Jezusowi, to w sumie jedne chyba z prostszych trików do zrobienia. No, wyobraźcie sobie Jezusa, który rozmnaża ryby, czyli wyciąga je z kosza na przykład jakiegoś. No to pod tym koszem, tam może być dziura w tym koszu na dnie, wykopany dół, siedzi tam jakiś obszarpaniec i tam są pochowane te ryby i wyciąga te ryby, nie? No, oczywiście chrześcijanin zaraz się oburzy i powie, nie, Krawcze, to był cud, cud nad cudy, albowiem on 1000 ludzi nakarmił 1000 ryb, jakby to miało się tam zmieścić. Ludzie lubią tak sobie wymyślać, przejaskrawiać i z czasem wszystko obrasta w legendę. No, mógł nakarmić 20 ludzi, a zrobiło się tam z tego 5000 ludzi, nie? Szybko. Przykład sekt w ogóle doskonale pokazuje, jak łatwo jest ludzi otumanić. No, tutaj Jones zrobił inny prosty trik i pewnie większość w to wierzyła, tak, że uzdrowił. Swoją drogą to w grze Far Cry 5 myślę, że właśnie bardzo dużą inspiracją dla postaci, dla tych sekciarzy tam bożych, no to byli właśnie Jones, David Koresh. On naprawdę się nie nazywał David Koresh, tylko przybrał sobie takie imię. Vernon Howell tak naprawdę się nazywał. No ale na razie jeszcze o Jonesie. Te fałszywe uzdrowienia całkiem nieźle mu wychodziły. No ale Jones się zaczyna coraz bardziej odklejać. Coraz bardziej się robi próżny, coraz bardziej radykalny. Też, no, jak u wszystkich sekciarzy w chrześcijańskich tych sektach gorszych, no to zawsze jest tak, że seks można uprawiać tylko z guru i on zapładnia, nie? A tak w ogóle to jest zakazany seks. Jeden z tych sekciarzów, już nie pamiętam, który to zalecał nawet kastrację. To było chyba ruch na rzecz przywrócenia 10 przykazań. Ale to jeszcze zaraz może sprawdzę. No bo całkowita abstynencja od seksu, tylko guru może seksić. Jones wprowadza bardzo surowe kary cielesne, także dla dzieci, te dzieci są w ogóle rażone prądem, bite jakimiś dechami specjalnymi, na których są wypisane grzechy. No totalny pierdolec. W sumie tam było około 900 osób u tego Jonesa, co czyni go tutaj jednym z rekordzistów, przynajmniej jeśli chodzi o te sekty amerykańskie, myślę.
No bo słuchajcie, są też takie sekty. Jest jakaś chińska sekta, też chrześcijańska. Chińska, chrześcijańska. Którą prowadził były nauczyciel fizyki Zhao Weishan, który głosił, że Chrystus powrócił jako kobieta. Ta sekta chyba nadal działa w sumie. Kościół Boga Wszechmogącego. Okrzyknięty w sumie słusznie przez rząd chiński jako kościół zła i zwalczany jest, ale jakoś to chyba jeszcze działa sobie. No, i on głosi, że Chrystus powrócił jako kobieta o imieniu Yang Shanbin. Ciekawe. I tutaj wyznawców się szacuje, że może być nawet kilka milionów. No ale to wiecie, tutaj skala robi swoje. No wiadomo, jak to z Chińczykami jest. Jak coś jest chińskie, to musi tego być milion. Tak, wygląda na to, że Kościół Boga Wszechmogącego nadal sobie istnieje. I nawet milion duszyczek, ładnie. To już się mogą pieniądze konkretne pojawiać. Nie to, co u grupki obszarpańców i takich ludzi, którzy gdzieś uciekli od życia, nie? Jak u Kacmajora na przykład. Powiem wam, że jak byłem dzieciakiem, też miałem jakiś taki strasznie zły okres, w ogóle depresja, coś. I tak sobie myślałem, przez chwilę miałem taką myśl, że może wstąpić do jakiejś sekty. I z perspektywy czasu wiem, z czego to się mogło brać. To taka najczęstszym pewnie powodem wstępowania do jakiejś sekty jest to, że chcemy uciec od tego wszystkiego, co mamy tutaj, od kłopotów, od zobowiązań, od szarpanki z życiem, od partnera jakiegoś, nie? Świadkowie Jehowy też bardzo często porzucają rodzinę. Jedna pani, z którą kiedyś rozmawiałem, zdradziła mnie, że porzuciła całą rodzinę swoją dla Jehowych, nie? To też takie bardzo sekciarskie. Koras pisze, w Rosji była sekta kastratów, nazywała się Skopcy. Ksiądz Maybach. A jak już o grach wspomniałeś, to tak samo Assassini, czyli Nirazyci, mieli się całkiem dobrze za czasów, gdy islam się kształtował. Zresztą do dzisiaj ta sekta istnieje, tak? Sekta haszaszinów, zjadaczy haszyszu, gdzie ten, jakiś tam, jak się nazywał ich przywódca? Starzec z gór, coś takiego, starzec z gór, nie? On też stosował typowo sekciarskie zabiegi, na przykład brał kandydata takiego na zabójcę, i odurzano go właśnie dużą ilością jakiegoś mocnego haszyszu, że on se szedł spać. A jak się budził, taki jeszcze lekko oszołomiony, to już był przeniesiony do pięknego ogrodu, gdzie były półnagie lafiryndy, gdzie były frykasy różne, słońce świeci, drzewka. I było mu przekazywane, że to jest ten raj, do którego się dostanie, że to jest wizja raju, i tu się znajdzie, jak umrze podczas jakiejś misji, nie? Dlatego no, śmiercią bohatera, czyli tam no, podczas misji zabicia kogoś. No i dlatego ci asasini bardzo się rwali do tego i nie przejmowali się zupełnie, że ich tam dopadną, zaszlachtują, nie? Podczas wykonywania misji. Śmierć podczas misji była czymś jak najbardziej wskazanym i się zupełnie tym tak nie przejmowano, nie? Ważne, żeby wypełnić misję, żeby załatwić ofiarę, zasztyletować, a potem już niech się dzieje co chce, bo wyląduje w tym pięknym świecie, nie? Gdzie pewnie dalej mu podawano jakieś psychoaktywne substancje, że on się wspaniale czuł, słońce świeci, on czuje błogostan, jakaś piękna kobieta go głaszcze po główce, no. Jest zrzutka szabla. Mam nadzieję, że każdy
kurwa, coś już dał, pisze tutaj Lucjan. Za tydzień da więcej. No ale co, z tym szablem to na serio?

Zaczekajcie jeszcze z telefonami chwilkę. Aha, no dobra. Bo tu pisze słuchacz, że ma tylko 15 minut. No to dzwoń, zapraszam. To wyjątkowo proszę w takim razie dzwonić. Kahir tutaj. Nie, Cahir, Kahir. Trochę jak Nazir. No ale pisze, że był spiskowcem. Dzisiaj właściwie nie o spiskowcach, tylko o sekciarzach, o sektach, nie? Dobra, to może zaraz zadzwoni. No, sekta Jonesa, już tak w skrócie, no, szybko jest pod obserwacją władz. Do dzisiaj się pewnie znajdą tacy, co powiedzą, że to nagonka, że jak władza się interesuje, to czemu ta władza się wpierdala w życie innych, jak oni tak fajnie se żyli i tak dalej, nie? No ale chyba władza ma prawo się interesować, jak dochodzi do jakichś ekscesów strasznych, nie? I do łamania prawa. I jak sekta się zbroi, jak sekta szykuje zapasy, i jak zachodzi prawdopodobieństwo, że w końcu popełnią samobójstwo albo kogoś zabiją, prawda? No i wysyłano tam właśnie obserwatorów. I to był jeszcze czas, kiedy to się dopiero rozwijało, więc kolejna no, taka prawidłowość, że sekta na początku nie przypomina tego, co później się dzieje. Na początku bywa nawet spoko, bo ludzie wyglądali faktycznie na super zadowolonych. Sielanka, żyją sobie prostym życiem. No ale z czasem robi się zawsze coraz bardziej patologicznie. I powstaje ruch zatroskani krewni. Okej, tu ja odzwaniam, zapomniałem status zmienić. Dobra.

Nie odbiera. Kahir. Dobra, jeszcze raz go.

0: Halo? Słyszymy się?
1: Halo, halo. Słuchaj mnie?
0: No, dość słabo. Przyciszę tutaj muzykę. Witam na antenie. Z kim mam przyjemność?
1: Dobrze, postarałem się coś z tym zrobić.
0: O, teraz jest lepiej.
1: No, mam nadzieję. To ja, Marek i tak dalej, tak?
0: Marek i tak dalej, to witam serdecznie. Marka i tak dalej.
1: Ja tutaj napisałem na statusie zupełnie coś innego, ale niestety zadzwoniłem ze swojego oficjalnego konta czy coś, tak? Mhm. W każdym razie, my tu rozmawiamy inaczej. Przepraszam, że się wetnę w twoją działkę. Drodzy słuchacze i słuchaczki, ja mam tylko 15 minut, góra 20 i naprawdę chciałem się wsiąść w rozmowę, bo kiedyś byłem wyznawcą tego typu spraw jak teorie spiskowe, dlaczego nie wylądowaliśmy na Księżycu, te płaskie ziemie i to podobne rzeczy, tak?
0: A przepraszam, czy to się jakoś ma do dzisiejszego tematu sekt?
1: A sekty? Tak. Napisałem dzisiaj na czacie, że kiedyś byłem w oazie. Jeden ksiądz, dosyć konserwatywny, określił to jako sektę.
0: Ale oaza to jest taka kościelna, tak? Katolicka oaza, gdzie sobie młodzi ludzie przychodzą, grają na gitarach i ksiądz to nazwał sektą? To jak to możliwe?
1: Był bardzo konserwatywnym księdzem. On akurat był specjalistą od łaciny i wykładał na tam dwóch chyba seminariach, tak rozumiesz. Przyjechał na jako zaproszony gość na jakąś imprezę oazową i określił całą tą organizację jako sekta wewnątrz kościoła.
0: No to dziwny trochę ksiądz, no bo te oazy to organizują sami księża raczej, nie? Po prostu sam kościół.
1: Muszę powiedzieć. Tło to są lata 90. Taka pierwsza połowa 90., tak? To troszeczkę inne czasy niż teraz, wiesz.
0: No okej, być może to była jakaś nowość w tych czasach trochę, te oazy, czy nie?
1: Nasz ksiądz moderator miał głęboką brodę taką, wiesz, na 10 centymetrów taką, nie? Miał zgodę biskupa, bo musiał mieć zgodę biskupa. I stąd bierze się tutaj akurat, moim zdaniem, określenie tego tradycjonalisty właśnie jako sekta dla oazy. Dlatego, że następują odstępstwa od normy.
0: A zarzucił jakieś konkretne odstępstwa?
1: To, że zbieramy się poza w ogóle nadzorem księdza, to, że mamy niezatwierdzone w ogóle piosenki, które mogą nieść herezję, oczywiście w domyśle, tak? To tylko zasugerował. O.
0: No jak to młodzi? Młodzi lubią sobie pośpiewać jakieś tam, wiesz, modne piosenki albo jakiś rock chrześcijański czy jakieś tego typu, nie? No to, a on by chciał, żeby śpiewali tylko, nie wiem, jakieś kościółkowe pewnie.
1: Wiesz, to było jeszcze przed Arką Noego zupełnie, tak? To były te lata.
0: No to ten ksiądz bardziej sekciarskie nastawienie chyba prezentował sam sobą, no bo to dla sekty typowe takie przywiązanie do tego, że ma pilnować ksiądz i ma być zatwierdzone i ma być, wiesz, wszystko tu w zgodzie z ideologią, którą ksiądz proponuje, guru.
1: Tego tematu. Widzisz, sytuacja moim zdaniem wygląda tak, że im bardziej tradycjonalistą jesteś, im bardziej sztywno trzymasz się reguł, to bardziej stajesz się właśnie sektą we własnym wyznaniu, tak?
0: No, a też znana praktyka krzyczeć, jak złodziej krzyczy łapać złodzieja, czyli przychodzi do was człowiek o sekciarskiej mentalności i was nazywa sekciarzami, nie? No.
1: Nie no, tak. To właśnie dlatego Europa biła się przez ile tam set lat wewnątrz chrześcijaństwa. No, był taki okres średniowiecza, no i nie tylko, tak? No sama Francja i Anglia na przykład. A wszystko zaczęło się od tego, że ktoś przebił parę kartek do drzwi kościoła.
0: A czy dla ciebie na przykład kościół protestancki albo Świadkowie Jehowy to są sekty? Jak ty to postrzegasz?
1: Nie? Jako ateisty?
0: Aha, no teraz jesteś ateistą, tak? Teraz jesteś ateistą, aha, no to...
1: Nie. Ja ci opowiedziałem o mojej przeszłości.
0: Rozumiem.
1: Mówiłem, to było dawno temu. Człowiek nie jest krową, ma prawo do zmiany poglądów, tak?
0: Jasne, że tak. No bo tacy Świadkowie Jehowy, no to oni są też bardzo, bardzo zasadniczy. Mają bardzo twarde reguły, których trzeba przestrzegać. W ogóle nawet palenie papierosów może ci uniemożliwić wstąpienie do świadków. I często tak jest. Jak słuchałem wywiadu z jedną dziewczyną, która notabene była zgwałcona też u Świadków Jehowy. Tam w ogóle, tam jest taki patriarchat, tam baba jest no tak jak, tak po Bożemu, no jak w Biblii, jest pod mężczyzną i ma się słuchać faceta i baby to tam są od głoszenia i od sprzątania, no a facet jest od myślenia, od planowania, od organizacji, od przemawiania i od wszystkiego. No więc jak kobieta tam jest zgwałcona, to często jest nazywana ladacznicą, nie że się jej współczuje, tylko że ona dała się zgwałcić. No to też jest coś, co można u muzułmanów czasami zauważyć też, albo przypuszczam, że u dawnych chrześcijan też tak było, że nieważne, że ją ktoś skrzywdził, nieważne, że nie wyraziła zgody, po prostu dała dupy, jest dziwką i no coś strasznego, nie? No, tak jest właśnie u Świadków Jehowy.
1: Sławnej sprawie w muzułmańskim sądzie religijnym, gdzie dziewczyna została zgwałcona i oni uznali, że był to gwałt. Facet się siłą ją wziął, ale niestety winne było współżycia pozamałżeńskiego. Także uznali ją za dziwkę i skazali ją na adekwatną karę.
0: To jest też typowo faryzejskie myślenie, czyli takie fanatyczne przywiązanie do spisanych jakichś reguł, zasad ze Świętej Księgi, a brak w tym wszystkim zdrowego rozumu, współczucia dla drugiego człowieka i tak dalej, nie? Liczy się litera. Litera się liczy.
1: Widzisz, to jest myślenie analityczne. Nie jesteś androidem, masz uczucie. Wiesz, czym bardziej się kierować. Tak instynktownie. Wiesz, wszyscy wiedzą chyba, o co mi chodzi, tak?
0: No tak, no, takie jakieś zdrowe chrześcijaństwo, ludzkie chrześcijaństwo, Boże, Jezusowe, to powinno, gdzieś tam przykazanie miłości powinno być wysoko, nie? I pod tym różne inne rzeczy. Po prostu trzeba kochać drugiego człowieka, mu współczuć, może czasem go nie oceniać pochopnie, dać szansę. Takie ludzkie, proste rzeczy, których właściwie nie trzeba spisywać w żadnej księdze, ani tą księgą nie trzeba nikogo napierdalać po głowie, bo nie nauczysz człowieka miłości na przykład do drugiego człowieka. To ciężko jest kogoś, można kogoś zmusić do tego, ale to będzie sztuczne, nieprawdziwe, udawane i tak dalej, nie? Ktoś to musi znaleźć w sobie sam i tu żaden guru nie wbije ci do głowy tego dechą.
1: Widzisz, wtedy byłem młody bardzo, nie wiedziałem tak naprawdę, na czym ten świat polega. I po prostu byłem naiwny. Ja chciałem wierzyć. Tak jak ten plakat na przebiórku Muldera w archiwum Mix. Chciałem wierzyć w to po prostu, tak? No bo to było takie fajne, takie górnolotne, rozumiesz? Później zrozumiałem z wiekiem, że jednak to są takie cierpkie doświadczenia najczęściej. No bo kiedy starasz się być tym lepszym, górnolotnym, bardzo często następuje zawód drugiego człowieka. Ktoś ci mówi, co ty pierdolisz? Albo weź, odejdź stąd. Rozumiesz?
0: No, z tymi Świadkami Jehowy, jeszcze do nich wrócę na chwilę, to jest tak dziwnie, bo oni na przykład bardzo są za sobą, są solidarni, wspomagają się, ale jak już wyjdziesz z ich sekty, to są bardzo niemili dla ciebie, odtrącają cię, nie witają się z tobą, a nawet potrafią ci dokuczać w jakiś tam sposób, gdzieś tam ci przeszkadzają, nachodzą, ci nasrają, wiesz, po prostu kończy się już ta miłość bliźniego, jak nie jesteś z nami. No to typowo sekciarskie, nie? Już ciężko o coś bardziej sekciarskiego. Albo też to przywiązanie właśnie takie, oni też bardzo w sposób taki dziecinny i dosłowny interpretują Biblię i na przykład jak tam jest o nieprzelewaniu krwi, no to transfuzja zabroniona, nie? I niech dziecko umrze nawet, bo to, czymże jest to życie tu na ziemi, to też bardzo sekciarskie takie marginalizowanie w ogóle życia tu na ziemi, że ono jest no, nic nie warte w ogóle, tu se możesz nawet jutro mogę umrzeć, bo czymże to jest to życie w porównaniu do wieczności w niebiesiach, nie?
1: Nie zgodzę się. U Jehowych, moim zdaniem, tak to wygląda, że właśnie na tym świecie zarabiasz sobie punkty. Im lepszym jesteś wyznawcą Boga, tego co imienia prawie no, nie wolno wymawiać, no, czy u nich wolno tak, no to tym bardziej jesteś zasłużony dla Niego. I pamiętaj, że w ich wyznaniu jest bardzo ograniczona liczba ludzi, którzy dostąpią tego wielkiego wydarzenia, tak?
0: No tak. Ma ich być bardzo niewielu, jakiś nikły promil w zasadzie tych, którzy...
1: Nie, chyba tam kilkadziesiąt tysięcy, nie pamiętam dokładnie ile, nie chcę kłamać.
0: No właśnie. No, chyba się nie załapiemy, małe szanse, że się załapiemy. No, tym bardziej, że tych punktów nie zbieramy. No faktycznie jest tak, jak mówisz, oni wierzą w ogóle w coś takiego, że w dniu sądzenia żywych i umarłych, to oni będą tymi sędziami, będą takim zespołem sędziów w podzięce za swoją pracę tutaj.
1: Powiedzmy, że jest to parafraza narodu wybranego, o tak.
0: O, właśnie. Każdy chce być wybrany, cholera jasna. Arek pisze tutaj 144 tysiące. No znów ta liczba 44 się pojawia, mistyczna.
1: To biblijne, tak.
0: 144, no to malutko, malutko. Tu z nocnego radia to jak się jedna osoba z nas wszystkich dostanie, to będzie dobrze. A pozostali wieczne męki. Ciekawe, nie wiem za bardzo, w jakie piekło wierzą Jehowi. Oni bardzo nie lubią, jak się o nich tak mówi, Jehowi, bo to jest, no tak niektórzy mówią tu w Polsce, nie? O, przyszli Jehowi.
1: Są świadkowie Jehowego.
0: No nie świadkowie Jehowego, tylko nie. Świadkowie Jehowy. Oni tego Jehowę wzięli z tego tajemniczego niby imienia, które gdzieś tam się w Biblii pojawia, to JHWDP tam, nie? Jakieś jest...
1: Nie, tu chodzi o pewien trik językowy. Podobno w tym języku samogłosek się nie zapisuje, same spółgłoski. Dlatego to się składa z trzech symboli.
0: No, jakoś tak.
1: No, jakoś tak. Tak jak mówiłem, kiedyś byłem też w kościele, wnikałem w takie rzeczy.
0: Ale ci przeszło. No i jak dla mnie to dobrze, że ci przeszło. No bo nie zaprzątasz sobie głowy mitologią jakąś i wymyślonymi rzeczami. Też jestem ateistą, więc wiesz, tuś mi brat akurat. No.
1: Widzisz, ja nauczyłem się jednej prostej sztuczki dzięki temu. Że rzeczywistość może wyglądać trochę inaczej, jak ci to malują, tak? No. Trzeba samemu interpretować fakty, wyciągać wnioski i patrzeć, jakie będą efekty działań. Proste planowanie życia, tak?
0: No. Ale co ciekawe, na przykład Świadkowie Jehowy, jeśli chodzi o finansowanie, to oni tak nie wydzierają strasznie kasy od tych swoich wiernych. Jak są jakieś składki, to są takie na przykład skromne, nie? Jakieś tam parę złotych, na coś parę złotych, a nie, że tam od razu majątek oddawaj swój, czy coś tam, raczej chyba tego nie ma z tego, co słyszałem, więc nie jest...
1: Od dochodu rocznego z Urzędu Skarbowego, tak.
0: Tak?
1: Tak, no, słyszałem. Tak.
0: Ciekawe, jakie to pieniądze są, no bo za coś trzeba utrzymać, to w zasadzie nie ma czegoś, niczego złego w tym, że się jakieś pieniądze zbiera, no za przynależność do klubu, no bo klub trzeba czegoś sfinansować, wynająć tą tam salę, jak oni to nazywają, sala jakaś tam królestwa, jakaś tam sala...
1: Tak. Królestwa Bożego? Nie.
0: Jakieś tam sale królestwa, coś takiego, tutaj też w środzie taka była. Teraz chyba ją zlikwidowali, może nie było zbyt wielu chętnych. No, ale no, to wszystko trzeba opłacić, jakieś czynsze, tak dalej.
1: Tak, tak. Do mnie kiedyś przychodzili, pukali, dzwonili i to. W końcu zaprosiłem ich na rozmowę. Przyszli. Spędziliśmy w sumie takie miłe 15 minut. Później zaczęło się jakieś 10 minut trudnych tematów poruszania i więcej nie pukali do mnie.
0: No, widać, zobaczyli, że nie rokujesz za bardzo, za dużo pytań zadajesz, za dużo podważasz, no bo tam raczej trzeba się słuchać i wyznawać ich interpretacje, ale to też... To jest trochę niebezpieczne ich zapraszać i się wdawać z nimi w rozmowę. Do mnie się mocno, naprawdę przyczepili i nie chcieli się odczepić. Musiałem tak dosyć radykalnie i stanowczo im dać do zrozumienia, żeby wypierdalali w końcu, bo...

0: wiedzi, oni są szkoleni w rozmawianiu z ludźmi, więc mają różne gotowe jakby schematy, szablony, jak reagować na to, na tamto. I ponoć świetnym sposobem jest zadeklarowanie, że jesteś szatanistą i szatan. I oni się wtedy...
1: Tak, wyparcie, po prostu wyparcie.
0: Się wystraszą być może wtedy i uciekną. No dobra, słuchaj, to dziękuję za twoje świadectwo, że tak powiem. Świadectwo tutaj.
1: Muszę na zakończenie jednak rzucić perełkę na YouTubie.
0: Dawaj.
1: Jeżeli ktoś jest anglojęzyczny, chociaż można sobie tam automatyczne tłumaczenie na YouTubie włączyć, to niech znajdzie kanał, który nazywa się Tale Tale na YouTubie. To jest koleś, który wychował się w rodzinie Jehowych w wieku rozumu, jakieś tam 20 paru lat. Doszedł do wniosku, że to wszystko to jest bullshit i po prostu zaczął nadawać kanał na YouTubie. Tak w ten sposób zarabia, żyje sobie gdzieś tam w Nowym Jorku i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wiarą, odejściem, pytaniami niewygodnymi, polecam ten kanał. Tam są naprawdę, chyba 10 lat jest archiwum i facet wie, o czym mówi. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam wszystkich słuchających i dzwoniących.
0: Dziękujemy, pozdrówka, trzymaj się, hej, hej.
1: Na razie.
0: U Świadków Jehowy taką stygmą, którą możecie wyłapać i czymś, czego wszyscy tam się bardzo boją, jest zostanie odstępcą. Też jak zaczniecie na spotkaniach głosić jakieś swoje, a dlaczego to tak jest, bo to już tu jest przecież napisane, no to was to szybko możecie zostać takim odstępcą właśnie. Ale tak właściwie Świadkowie Jehowi nie są groźni tak bardzo, wyłączając może ten stosunek właśnie do gwałtów, do wykorzystywania seksualnego, do którego no, dochodzi często w sektach różnych, i w kościołach, i w sektach, i wszędzie tam, gdzie religia, to dziwnym trafem też molestowanko jakieś się pojawia, wykorzystywanie letnich, nieletnich, letnich, gorących, nieletnich, no... To już jest propozycja tutaj, aby powiedzieć, że się czyta Harry'ego Pottera. To się odczepią. Albo się odszczepią właśnie. Odszczepią się. A czytałeś Harry'ego Pottera? A on mi mówi, tak, przeczytałem całego. I obracał się jak wskazówkami zegara. Jak wskazówki zegara się obracał. Ksiądz Natanek. Tu jest też propozycja, żeby o Kunradzie wspomnieć. Myślałem dzisiaj o Kunradzie, przygotowując się do tego tematu i pomyślałem, że na dobrą sprawę, gdyby Kunradowi, którego audycję ostatnio przypominałem, który jest w zasadzie spoko koleżką, często mówi nawet mądre rzeczy całkiem, moim zdaniem skromnym, no to gdyby on zdobył jednak tych wyznawców swoich, to założyłby sektę, która by się szybko zdegenerowała być może i Kunrad by się stał takim autorytarnym, radykalnym guru, który by być może nawet mógł uśmiercić swoich wiernych w imię wyższych jakichś celów. No... Wszyscy pamiętamy, jak kiedyś właśnie usprawiedliwiał tam pozbycie się miliona, milion w te, milion we w te. No, my bogi tak mamy. My bogi tak mamy, nie? No więc mimo całej sympatii to bym się bał chyba sytuacji, w której Kunrad 44 zostaje znanym przywódcą sekty. Jezus, krawiec, masz obsesję na punkcie kościoła, jak żydowska prawica na punkcie gejów. Nie tyle mam obsesję, co no, taki jest dzisiaj temat, to wspominam. I dla mnie kościół no, wypełnia wszystkie znamiona sekty właściwie. Tak samo jak Świadkowie Jehowy i być może i protestanci też. Tylko, że różne są te sekty. Sekta może być w miarę nieszkodliwa, chociaż jakby podsumować, nie wiem, wszystkie zdrady Polski, których dokonał Kościół, ile zaszkodził, ilu ludziom we łbach namiesz,

stał, jaki miał wpływ na życie nasze, nie, na nasz kraj, no to ktoś mógłby powiedzieć, że to jest o wiele większe zło i o wiele większe nieszczęście niż w przypadku zbiorowego samobójstwa 39 osób związanych z sektą Wrota Niebios, nie? Heaven's Door. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Yeah, yeah, oh, wow, wow. Tak, i znowu ten sam argument, zawsze jak podgryzam katoli i oni się zbulwersują, to piszą mi, chyba cię jakiś ksiądz molestował. No to co, to wy jesteście apologetami tego kościółka bożego waszego i ciągle mi zarzucacie, że mnie jakiś ksiądz zmolestował, to, ten wasz, tak? No to fajnie macie w domu. To może was zmolestował i projekcja taka i ciągle innym to zarzucacie. Nie wiem. No, także wróćmy jeszcze do sekty Jima Jonesa, Świątynia Ludu, chrześcijańsko-komunistycznej. No, zaczęło się FBI interesować tą sektą, powstał ten ruch zatroskani krewni, no wiadomo o co chodzi, krewni, sekciarzy się o nich troszczą i tam chcą ich wyciągnąć. Dziennikarze siłą rzeczy zaczynają się interesować. Sekta stała się taką atrakcją trochę, zaczęto sobie dowcipkować w telewizji z niej, różne memy, ludzie tam przyjeżdżali i tak dalej. No, zainteresował się sektą też pewien kongresmen, Ryan, Leo Ryan. No i on tam też przyjechał, rozmawiał z ludźmi i w pewnym momencie ktoś wręczył mu karteczkę pokryjomu z prośbą o pomoc, o wyciągnięcie z tej sekty. No, wskutek tego się wywiązała ostra tam awantura kongresmena z Jonesem. W końcu Jones jakby ustąpił i powiedział, że kto chce, to może swobodnie opuścić to miejsce razem z senatorem, proszę bardzo. Chętnych o dziwo nie było aż tak wielu, bo się kilka osób raptem znalazło, które chciały odlecieć. Tam samolot gdzieś był przeszykowany właśnie. Bo to trochę tak na odludziu jakimś było. No i już mieli odlatywać, już silniki samolotu były włączone, a tu przyjeżdżają traktorem sekciarze i zaczynają strzelać normalnie do ludzi. Zastrzelili tego Ryana i kilku tam ludzi i spierniczyli. No i w tym momencie już było wiadomo, że przyszłość Świątyni Ludu nie maluje się w różowych kolorach. Ostatecznie doszło krótko potem do zbiorowego samobójstwa. Za pomocą cyjanku się otruli. I to wydarzenie nazywane było Białą Nocą. No. Jak chcielibyście filmową wersję tych wydarzeń zobaczyć, fabularyzowaną pewnie lekko, to Jonestown z 2013 roku. Tak. O gałęzi Dawidowej już parę słów powiedziałem. Założyciel Vernon Wayne Howell. No ale potem zmienił sobie imię na David Koresh. Sekta powstała w dużej części z członków innej sekty, Davidian. Znanych oficjalna nazwa Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego. A ci z kolei, jak już mówiłem, byli odpryskiem normalnego, oficjalnego kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I wśród tych Davidian, do których też należała matka Howella, to tam w pewnym momencie ginie przywódca
tej sekty, no i rozgorzał spór o przywództwo. No i to spowodowało rozpad tych Dawidian na kilka frakcji. I tutaj mam zapisane Generalne Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego, Gałąź Dawidiańska, ta, do której potem dołączył Koresz, bo został wyrzucony po prostu z tych Dawidian też jakoś, bo on właściwie chciał być rockmanem, chciał być gitarzystą rockowym, takie było jego marzenie, ale gdzieś tam ta religia też mu chodziła po głowie za sprawą Matuli, która tak go wychowała po Bożemu bardzo. Ale do córki pastora też, no jak przystało na rockmana, wyszła z niego rockowa dusza i się lepił bardzo do córki pastora, seks uprawiał zbyt często, to się bardzo nie podobało, to go wywalili i on się przyłączył do tej gałęzi właśnie dawidiańskiej. Nawet dwie te gałęzie były tu, czytam. Gałąź dawidiańska i gałąź dawidiańska grupy Koresza, którą on potem przejął właśnie. I wiecie, co on zrobił? On normalnie tam, nie wiem jak to było możliwe, ale on po prostu, jak został wydalony, to odjechał z grupą tam osób, które go popierały. Wyjechał stamtąd, ale szybko wrócił. Szybko wrócił i zastrzelił tamtego przywódcę, który go wydalił. Po prostu go zabił. Być może to po latach jakoś dopiero zostało nagłośnione, bo wiecie, jak to w sekcie jest, nie? Może nikt nie doniósł po prostu i może każdy trzymał gębę na kłódkę. Też z tych odprysków Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego, Ruch Baszan, Adwentystyczny Kościół Pozostałych 11 godziny, Międzynarodowa Organizacja Badania Kalendarza i Korzeń Jesse'ego. Ja bym mógł założyć sektę Korzeń Krawca. A muszę się tu pochwalić, że mój korzeń jest dość okazały. Czy słyszałem piosenki Koresza Mad Men in Waco? Nie. A jak oceniasz Sylwestrze, jego twórczość? Daje radę w miarę jako rockman? Spoko? Korzeń krawcowy. Krawczystów dnia 44. Zakładam od dzisiaj. Proszę się wyzbyć majątku. Przypominam, że można się wyzbywać majątku poprzez serwis Tipli. Komentować, wysyłać tutaj. No i w ogóle ciekawe, że zarówno Jones, jak i Koresz, tutaj widać upodobanie do takich efektownych okularków typu fotochromy. Więc takie wnioski mam, że uważajcie na tych, co noszą fotochromy. Mówią dziwne, niezwykłe rzeczy, wam opowiadają i gromadzą wokół siebie dużą społeczność. Tutaj to takie moje małe mryk, mryk i żarcik w kierunku Szabla. Oczywiście.

0: Ciekawe, co z tym szablem w rezultacie jest, bo tutaj już ciężko czasem w takich tematach odróżnić trolling od prawdy. Wystrzegajcie się troli, powiadam wam. Pierwsza zasada krawczyzmu. Też no, ktoś tu mi dzisiaj, jedna osoba wysłała, nie wiem, czy to jego był korzeń. Chyba nie był taki jakiś czarny. No i Dawidek też ukończył edukację na 8 klasie szkoły podstawowej. I z takim wykształceniem to albo zostajesz właśnie śmieciarzem, jak Zenon, albo przywódcą sekty. No. Nie masz dużego wyboru. On na początku był zwykłym wiernym. Grał na gitarze po prostu podczas tam spotkań religijnych. No ale stopniowo zdobywał coraz większe poparcie, coraz bardziej się ważny czuł, zdobywał popleczników i w pewnym momencie on wyjechał do Izraela, a jak wrócił, to oświadczył, że doznał rzekomego objawienia i poznał tajemnicę. To objawienie dotyczyło tajemnicy siódmej pieczęci. Nie pamiętam, co tam jest z tymi pieczęciami, to chyba jest z Apokalipsy świętego Jana, tak? Że są stopniowo te różne pieczęcie otwierane i każda zwiastuje nowe kataklizmy, jakby to taki proces, nie? Podzielony na etapy i te pieczęcie są stopniowo kolejną. Otwierane. No naprawdę siedzi w Bydgoszczy, a wcześniej było, że w Berlinie. Ale Szabel miałby mieć jakieś tablice podrobione, no po co to mu jakieś tablice podrobione? Może się posłużył, może jakaś kontrola była, a on zamiast prawa jazdy pokazał dekret Ciechockiego, prawo jazdy Ciechockiego. Może jest nie tylko dowód Ciechockiego, ale też prawo jazdy Ciechockiego, karta pływacka Ciechockiego, karta rybacka Ciechockiego, legitymacja szkolna Ciechockiego, prawo własności Ciechockiego. Nie wiem, może coś takiego pokazał i jakby nie zgodzili się, nie przyjęli, nie zaakceptowali tego. No, w 90 roku zmienia sobie imię na David Koresz. No, jak gałąź Dawidowa, no to ja jestem ten Dawid. Nie? No. Bo Dawid, ten biblijny, to on jest ważną postacią w sumie, nie? To też dziwna postać, bo on raz występuje jako taki pasterz z procą, a raz jako król Dawid w ogóle. Jakoś tak jest to dziwnie zrobione. Ale może coś tu pomyliłem, jakiś może było dwóch Dawidków. U Żydów on jest bardzo, bardzo jakoś tak ceniony, trochę jak Mojżesz, nie? No bo wiecie, Żydzi to tam Jezusa nie poważają, a wręcz go nie lubią. Uważają za fałszywego Mesjasza i w ogóle. No ale taki Dawid z rodu Dawida, jak ktoś tam jest z rodu Dawida, to jest. To też jest ważne. No, tu się przeprowadzali na Mount Carmel Center jakieś, budowali nową siedzibę, trochę jak Amisze żyli, bo oni się tam gromadzili w kupę i budowali po prostu z drewna fajne różne domy sobie, nie? No, ale sekta typowo apokaliptyczna też mocno, no ponieważ oni się przygotowywali na najazd, na nalot, na koniec świata, mieli nawet autobusy, mieli autobusy szkolne zakopane w ziemi, także one robiły za takie schrony jakby. Swoją drogą całkiem dobry pomysł na zbudowanie schronu. Zdobyć niedrogo sobie wrak jakiegoś autobusu, na przykład takiego, no jak w Ameryce są te autobusy szkolne, ale może jakikolwiek autobus i zakopujesz go w ziemi po prostu. Robisz jakąś wentylację i masz całkiem niezły schron. No bo to chroni cię tam blacha, nie? Gruba blacha cię chroni, masz siedzenia od razu. Można sobie wymontować parę siedzeń, zrobić jakiś barek. A raz jako rozpustnik Dawid występuje. Tak, był też właśnie Dawid rozpustny, też był. I, a raz jako rudy, rudy też, bo on podobno rudy był. No. Raz jako zabójca gigantów, no. Czyli rozpustny królewski pastuszek pogromca gigantów. Taka postać. No, tu Lucjan, to już widać, że słuchacz trolujący. Olszański siedzi w Bydgoszczy i Gabryś się poświęcił i dał się tam złapać, tak? W Bydgoszczy złapać, by dotrzeć do Jaszczura. No. Krawcowi się marzy taka sekta, gdzie będzie najwyższym kapłanem, a Sandrita jedną z wielu z jego wyznawczyń, nałożnic. Znaczy, ja wiem. No, no jak FBI się wzięło za sektę, to próbowali różnych metod, próbowali bardzo długo, starali się negocjować wypuszczenie chociażby 10 osób stamtąd, to wtedy ci dostarczymy mleko, coś. Puszczali muzykę taką upierdliwą, żeby zmęczyć tych ludzi, żeby oni sami wyszli, się wyprowadzili, żeby doprowadzić do procesu tego koresza. Ale to nie pomagało. Nawet w TV specjalnie publikowali takie materiały, które ośmieszały przywódcę sekty, nazywając go kłamcą, tak żeby on może uniósł się honorem i powiedział, tupnął nogą, powiedział, dobrze, to zróbmy ten proces, będę sądzony, czy coś takiego. No ale wszystko bez rezultatu. No, w końcu dochodzi do oblężenia tego ośrodka. Przez FBI tam sprowadzono czołgi, wozy pancerne, i po długich tam przemyśleniach padła decyzja, żeby użyć gazu łzawiącego, nawet pomimo tego, że były tam dzieci. No właśnie w przypadku takich sekt jest zawsze problem, żeby tam po prostu wkroczyć, no bo są dzieci, kto wie, co im strzeli do głowy, czy się nie zaczną mordować, zabijać, nie popełnią samobójstwa, te dzieci może jeszcze zabiją. No zdecydowano się na gaz łzawiący. Okazało się, że masek gazowych wystarczyło tylko dla dorosłych. No, dzieci się nie załapały na te maski gazowe. Ostatecznie budynek staje, jakiś duży budynek, taki, gdzie tam się zebrali, staje w ogniu. Nie wiadomo, do dzisiaj trwają spekulacje i ludzie się kłócą o to, co tam właściwie się stało. Co to się stanęło? Czy to podpalili agenci, może chcąc wykurzyć tych ludzi i licząc na to, że oni wyjdą, ale no, nie wzięli pod uwagę tego, że sekciarze mogą woleć zginąć w ogniu po prostu, nie? Że wybiorą oczyszczenie ogniem i teleportację do Jezusa z tej powłoki cielesnej, wstrętnej. No i tak też się w końcu stało, zginęli w pożarze ci ludzie, dorośli i dzieci. No więc taka jedna z tragiczniejszych historii. Co my tu jeszcze mamy? Tak pokrótce może. Aum Shinrikyo. Shinrikyo. Założyciel Shoko Asahara. 40 tysięcy wyznawców na całym świecie. W ogóle jak Azjaci się biorą za sekciarstwo, to się okazuje, że to ma inną skalę troszeczkę. To już nie jest 900 osób, to już nie jest 39 osób, jak wcześniej, nie? Tylko tu mamy 40 tysięcy, a w przypadku innej sekty nawet milion. To są ci właśnie odpowiedzialni za atak terrorystyczny sarinem. Ale który się nie udał tak do końca. 12 trupów, No i 500 rannych, no. To taka sekta. Najwyższa prawda. Po polsku się jest znana ta sekta jako najwyższa prawda. I ona chyba też nadal jakoś istnieje. Chyba nie. Ten atak terrorystyczny był w 95. No, a tu czytam, że nie 500, tylko 6 tysięcy osób odniosło poważne obrażenia i powikłania na długie lata. No, tak to jest z różnymi gazami. Tak to jest. Z gazów zrezygnowano właśnie po doświadczeniach, z gazów bojowych zrezygnowano po doświadczeniach z I wojny światowej, bo się okazało, że to jest chaos i rozpierducha i po prostu ciężko tak wojnę prowadzić. I lepiej do siebie strzelać, i ewentualnie podpalać, ewentualnie wysadzać, ale gazować nie bardzo. Nazwa sekty, tu już czytam, nazwa sekty składa się z czterech elementów. Świętej sylaby hinduizmu Aum, Om, to się czyta Om właśnie, Om, to jest to słynne Om. I ten dźwięk jest postrzegany jako dźwięk powstania wszechświata. Ciekawe, kto to wymyśla to wszystko. Ja myślę, że był inny dźwięk powstawania wszechświata. Am, a nie om. I będę się o to kłócił. Kościół Boga Wszechmogącego. To jest właśnie ta sekta, o której wcześniej mówiłem, że może być nawet kilka milionów wyznawców. Rodzina Mansona. Słynna. To też była sekta. W sumie to zawsze pojawia się w tych w amerykańskich sektach, to zawsze pojawia się broń, narkotyki i ciemne okulary, fotochromy. No. Dobra, to chyba tyle sekt. Nie zdążyłem się jeszcze tutaj wywiedzieć o kilku innych. Zakon Świątyni Słońca, prawdziwy prawosławny Kościół Rosji, Neo Sanjas, Sanjas, Sanjaya, Neo Sanjaya. No. Sekta Matamotos, to była taka sekta, którą prowadził Adolfo Constanzo i to właśnie chyba jedyny tutaj przykład byłby takiej sekty satanistycznej, bo tam była czarna magia. To był taki gangster, który wierzył, że poświęcanie ludzi w ofierze. No, tu trochę tak. W ogóle do tematu mnie oczywiście zainspirował Dubliński. Opowieść Michała, prawda? Trochę mnie zainspirowała. No i tutaj byłoby najbliżej do tego, co on opowiadał właśnie. No bo to była sekta już no taka typowo satanistyczna, gdzie moc czerpie się z ofiar.
1: 5 złotych. Przywitać się chciałem po Bożemu uśmiech.
0: No to teraz się przywitujesz? Teraz się przywitujesz, Tuwumba? Jak już jak skończyłem tutaj merytoryczną część, bardzo lubię, jak ktoś przychodzi, jak skończyłem merytoryczną część, bo czekam tylko, aż potem powie, no nic ciekawego nie było. Ja tu przyszłem, no, po prawie dwóch godzinach gadki przyszłem i jestem niepocieszony, że takie pierdu, a nic konkretnego. No i to był taki gangster, który poświęcał ludzi w ofierze i uważał, że to mu daje moc, także moc unikania kul, to, że policja go nie może złapać. A stał się bogaty dzięki narkotykom, dzięki przemytowi darów mamy natury, koki. I miał straszne zamiłowanie do czarnej magii, do tego stopnia, że nawet jak gdzieś już tam pod koniec uciekał przed policją, już gdzieś była na niego obława, to on gdzieś się skrył, ale kazał jednemu ze swoich sekciarzy złapać się, po prostu, żeby on go złapał i zabił po prostu. Chciał zginąć w taki sposób, nie? Że gdzieś spierdala, jest tropiony. No,

Dobra. Chętnie bym zrobił jakiś przerywnik muzyczny, ponieważ nawet jako przywódca sekty tutaj nocników, przywódca wyznawców korzenia krawcowego dnia 44, mam swoje potrzeby fizjologiczne. Ja jestem tylko człowiekiem jednak. Jestem w cielesnej powłoce. Więc nawet ja muszę się udać gdzieś. Za dużo napojów po prostu. Za dużo napojów, no. Ale pić też muszę. No, wielu chrześcijan uważa, że Pan Jezus też robił kupę. A nawet, że Jan Paweł II robił kupę, co jest jeszcze ciężej uwierzyć.

0: Dobra, to posłuchajmy sobie muzyczki. Wyciszam tu na moment Skype'a.
1: Szatan z Australii. 9 zł 99 groszy. Proszę przekazać redaktorowi Tarasiukowi, żeby przestał opowiadać niestworzone rzeczy o naszym murze. Tu naprawdę nie ma nic do oglądania.
0: Murem za szurem. To zakładam nową akcję tutaj. Nowy event. Murem za szurem. Dobrze, przekażemy. Dziękuję za donata i zaraz do was wracam.

0: Jeszcze nawet zdążyłem sobie kanapkę zrobić. A śpiewał Marek Jackowski: w życiu trzeba zawsze wolnym być. Święta prawda. Wolność to jedna z większych wartości na tym świecie. Wolność. Tylko że różnie ludzie do tego podchodzą, nie? Niektórzy się właśnie zapisują do sekty, twierdząc, że tam staną się wolni. No ale to właśnie iluzja jest. Staną się wolni od myślenia, być może. Wolni od swoich pieniędzy, też prawdopodobne. A ręce myłeś? Myłem. Tak, rękę wyciągam tu do przodu w charakterystyczny sposób. Myłem. To właśnie SS-mani tak pokazywali, bo dla nich się liczyła czystość właśnie. Nie tylko rasowa, ale tak ogólnie czystość. Dlatego tak ręce wyciągali do przodu. Myłem, myłem. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie Marek Jackowski, to on był ostatnim mężem Kory i to on był z nią do końca, nie? Nawet wtedy, kiedy tak bardzo cierpiała. Bo bardzo cierpiała. Gdyby była eutanazja, to mogłaby umrzeć godnie i nie wyjąc z bólu codziennie. A tutaj ci upojeni wódą, te skurwysyny upojone wódą, to nawet nie pozwolą człowiekowi sobie zajarać choremu. Wtedy tak jeszcze było, że musiała Kora sobie gdzieś tam kombinować, motać, jak to się mówi, coś sobie tam zmotać. Co? To zło? Faktycznie! Ucha! Jest! No, Windman wysłał stówę, a ja olałem deskę klozetową.
1: Niemra. 10 zł. Na czernidło, na siwiejące okolice korzenia i na brylantynę na okolice poszycia oraz na pomadę, a to już gdzie chcesz se zaaplikuj.
0: Śmiechu warte. Ho, ho, ho. Jeszcze nie siwieje, chociaż jakby już tak broda, jak już broda dłuższa urośnie, to jakby takie srebrzyste kłaczki dodające mi powagi zaczynają się pojawiać powolutku. Ale nie wiem, czy to nie jest pewna... No, nie wiem, bo też jestem ciemnym blondynem, no to też mój zarost nie jest taki ciemny. Ja mogę być ciemny, ale zarost nie. Ciemny blondyn, no właśnie, czyli taki bez matury, tak jak właśnie jak ja, nie? Śmiałem się dzisiaj tu z niewykształconych sekciarzy, a sam matury nie mam nawet. Więc właściwie chyba, nie wiem, niektórzy twierdzą, że jest coś takiego jak wykształcenie średnie niepełne, ale być może tak jak z Kwaśniewskim jest, że ja po prostu mam wykształcenie podstawowe, się nadaje na przywódcę sekty doskonale. Wielkie dzięki Windmanie, Fryderyku, Fryderyk Windman, za stówę. Jesteś dzisiaj azbestowym sponsorem. Nie no, azbestowym jest mat, ty jesteś co najwyżej diamentowym. No. Na azbestowego jeszcze troszkę brakuje. Fajnie, że jakiś przygotowany temat, zamiast wysłuchiwać szurów, zaburzonych ludzi i starych bab. Elo. O. Ale z racji tego, że tak właśnie hojnie Fryderyk tutaj, no to trzeba też zrozumieć jego, właśnie jak pisze o tych tu zaburzonych szurach, starych babach. No być może to można różnie oceniać, to niekoniecznie niegrzecznie, niekulturalnie. To nazwijmy to jakoś ładniej, kulturalny inaczej, akulturalny może na przykład, quasi-kulturalny jakoś inaczej. Zresztą jestem pewien, że na co dzień to jest przemiły, bardzo kulturalny człowiek i tak wcale by ten po prostu, no. Ktoś, kto wpłaca takie donaty, nie może być zły. Dzięki Widman, dzięki szatanie z Australii, Tuwumbo i Niemro. Ciekawe, co to za Niemra. Dla odmiany SMS-em to się rzadko zdarza, ale się zdarza.

przepraszam, ale to ja decyduję tutaj w tym radio, kto ma skleić dupsko. Poza tym nikt nie ma monopolu na mówienie o Michale Gieresiu, znanym nadającym o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. A może ktoś z was należał do sekty, albo chodziło wam po głowie, żeby się gdzieś zapisać? A może macie znajomych, którzy należeli? Albo może macie jakieś przemyślenia? No póki co jeszcze liczę na to, że się odniesiecie do dzisiejszego tematu, który z mojej strony tak z grubsza wyczerpałem, więc albo wy coś tutaj dodajecie. Co sądzę o NoFap? No... Puszczaliśmy ostatnio tutaj panią, która promowała taką ideę NoFap, no czyli rezygnacja z masturbacji. No jest to w sumie dobra rzecz. Zaczynamy się na pewno inaczej czuć, a jak inaczej, to znaczy, że coś tam się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje, no to przypuszczam, że faktycznie osoby na przykład twórcze mogą zauważyć u siebie przyrost kreatywności, a inni też gdzieś tam się inaczej poczują. Pytanie, czy lepiej? Być może tak. No to takie wyczerpujące jest, nie? Się człowiek namacha. W co ostatnio jeszcze grałem? Nie gram za dużo w nowe gry. Nie mam pieniędzy teraz na nowe gry. Dwa, nie chcę grać w nowe gry. To jest marnowanie czasu. W Diablo 4 pograłem i mnie znudziło po pół godziny. O ile Diablo 2 to jeszcze coś sobą reprezentowało, to Diablo 4 to jest gra dla przygłupa. Naprawdę, tam się łazi i wciska przycisk, no, to wszystko. Czy praktykuję NoFap? No, staram się. A Mario twierdzi, że masturbacja jest potrzebna. Słuchajcie, no to co, z wami nie idzie o sektach pogadać? Serio? Tylko o waleniu gruchy?

0: stanowczo bym odradzał zapisywanie się do jakichkolwiek sekt, do jakichkolwiek, choćby jawiło wam się to jako całkiem ciekawe jakieś rozwiązanie, pozbycie się problemów. Problemów się nie pozbędziecie, one gdzieś tam zostaną, nie znikną sobie magicznie. Co najwyżej na jakiś czas odroczycie jakieś swoje zobowiązania, różne problemy. Poza tym lepiej się zmierzyć czasem z czymś, a nie uciekać tylko. I macie 99% pewności właściwie, że traficie na manipulatorów, na szarlatanów. No, kto zakłada sektę? Albo psychole, albo jakieś zwyrole, albo po prostu ludzie, którzy niczego innego nie potrafią, bo są właśnie po podstawówce, ale mają wizję, nie? W ogóle trzeba być debilem, żeby uwierzyć, że przyszedł sobie jakiś wąsaty pan, przykładowo Bogdan Kacmajor, i że on ma jakieś od Boga głosy. Tym bardziej, jeśli proponuje takie małżeństwa 15-latka z 24-latką na przykład, nie? No i skończycie bez niczego, bez pieniędzy, jeszcze wam łypę obiją na przykład. Więc to się zawsze też źle skończy. No ale zawsze można też powrócić z takiej sekty. Nie trzeba się wstydzić też w sumie. Jak pan na przykład Zbigniew Sajnuk, który wyszedł z tej sekty, nie, bo wrócił dopiero w 2004 w sumie.
1: Koło brzegu, 5 zł. Spoko, audycja, fajnie się słucha.
0: Spoko, fajnie się je. Przepraszam, ale głodny byłem strasznie. Już nie będę więcej jadł. Przełknę tylko, zabiję głód papierosami specjalnie dla was. No. O, już skończyłem. Dobrze. Jeszcze muszę popić. Dzięki ci, Emarcinsie, za twoje hojne dary. Niech będzie, że hojne. Dla kogoś 5 zł to może być dużo. Na przykład. Więc nie oceniajmy. Nie oceniajmy. No, o Świadkach Jehowy też już było. Te sekty, które chciałem przedstawić, przedstawiłem. No to dzwońcie, bo ja już tak nie mam nic do powiedzenia za bardzo. Co mam, szukać jakichś tematów kolejnych? Albo zaproponujcie inny temat. Proszę zadzwonić i zaproponować inny temat. Tylko tak, niech nie będą to konopie. To do ciebie, Marcinie. I może już niekoniecznie o tej płaskiej czy okrągłej ziemi też. Są takie tematy, które się po prostu już trochę wyeksploatowały. O, Weedman pisze. Moja dziewczyna była w rodzinie zielonoświątkowców. Poznałem od wewnątrz tę społeczność. Zadzwonię, gdy dojadę pociągiem do Plszewa. Jestem w Jarocinie teraz. Co jesz w ogóle? Kanapkę ze srem. Gdybym był przywódcą sekty, to pewnie jakieś frykasy bym teraz jadł. Ojej, zaburczało. A może macie jakieś pokrewne tematy? Może macie pomysł na sektę, którą my sobie tu założymy? W końcu jakieś odpisy od podatków? Teraz nie wiem, czy już weszło, ale na Racjonaliście był niedawno temat, kilka audycji wstecz o nowym prawie. No to pewnie jeszcze nie weszło. A może jest w zamrażarce sejmowej. Prawo zmieniające trochę karanie za obrazę uczuć religijnych, tak zwanych. No i wygląda na to, że wszelcy kontestatorzy religii, wszelcy racjonaliści, którzy toczą jakieś debaty, mogą mieć problem i może być tak, że będą musieli bardzo, bardzo uważać, żeby nie urazić. Bo są takie różne zmiany, na przykład już znika tam, że jak to było, jakie to były zmiany. No z takich innych tam rzeczy to na przykład wcześniej było, że jeśli ktoś złośliwie
1: Maharadża złośliwie 5 zł Naprawdę dobra audycja. Fajnie się słucha.
0: No, dziękuję, dziękuję. Piotr pisze tutaj pilne. Ryszard Petru przyszedł na spotkanie z Mencenem w Poznaniu, wszedł na scenę, zadał pytanie i został zaatakowany nożem. Zobacz Onet. No co ty? Co ty gadasz? Serio? Nie ma nic chyba. Coś tu mnie podpuszczacie.

0: Nie ma nic. Nie ma, nie ma. No, to małe trollowanko, czemu nie, czemu nie? O czym to ja mówiłem? No, o sektach sobie rozmawiamy. W Polsce właściwie to mało jest sekt. No, byli jeszcze ci, Hare Krishna, nie? Sekta Hare Krishna. O, psycho dzwonił. Dobra, to odzwaniamy do psycho. Też jak przystało na nocnika, będzie teraz odbierał pół godziny, tak? No, dziękuję, że w końcu odebrałeś, psycho. Cześć.
1: A cześć.
0: Cześć, cześć. Dzwoniłeś, nie? Przed chwilą.
1: Tak. Nie odbierałeś, co?
0: No, nie odbierałem, bo zapominam czasem z tym statusem, mi się tu po prostu zostawiam, no, na nie przeszkadzać. I...
1: Ja tylko na chwilę, bo ty o tych sektach mówisz, nie? Ja mam taką rozkminę. Co w ogóle ludzi skłania, żeby wstąpić do jakiejś sekty? Jak myślisz?
0: Ucieczka głównie od rzeczywistości, od problemów. Chęć postawienia takiej grubej, czerwonej krechy, nie? Że, bo ludzie myślą trochę skojarzeniami. Jak zmienię zupełnie otoczenie, świat, zasady życia, współżycia i wszystko, to mi się zmieni życie, pewnie na lepsze, nie? I już, jak ktoś myśli, już gorzej być nie może, mam tu stres, depresję, długi, komornik czy coś, z rodziną się nie układa, czy coś w tym stylu, no to już nie może być gorzej, no to jak się zmieni diametralnie, no to już tylko na lepsze. Takie może skojarzenia chodzą ludziom po głowie. No i ludzie też szukają czegoś nowego, może jakiejś mistyki w życiu, żeby, wiesz, to życie przestało być takie przyziemne, kasa tylko i tak dalej, tylko nagle dotkniesz czegoś takiego bardziej nienamacalnego. Przepraszam, donajcik.
2: Pozdrawiam serdecznie moderatorki kanału 12 tysięcy szabeli, miłe słuchaczki, numer PS, zwalcie do mnie na priv.
0: Walcie do mnie. Doktor KG Bierut ma taki apel, walcie do mnie. Ale to co, że mają sobie powiesić twoje zdjęcie na ścianie i zrezygnować z NoFap? Dziękuję, Bierucie, doktorze. Doktorem się w międzyczasie stał, to jakoś tak nie zauważyliśmy, jak do tego doszło. Nie wiem.
1: Nie wiem. No, spoko.
0: Dobra, tak się zdoktoryzował jak szybciutko, jak pisowiec jakiś, nie?
1: Chciałem dokończyć pytanie, bo ty mówisz, że ucieczka od czegoś tam, ale sekty głównie opierają się na tym, żeby kogoś na kasę, no, wyjebać, nie? Jak to się mówi. A jak ktoś jest tam, ucieknie od rodziny, jest biedny, to po co te sekty go przyciągają? Znaczy, ze strony guru. Po co im taki człowiek potrzebny, który nie ma nic?
0: No właśnie takie sekty to za bardzo nie wychodzą. No to wtedy ci pozostaje to, że możesz ruchać wszystkich tych, co przyszli do ciebie, nie? Na przykład. To. Albo ich wysyłać, żeby coś ukradli w pobliskiej wsi, jak KG Bierut. Przepraszam, bo jak, co ja powiedziałem? KG Bierut, bo KG Bierut coś napisał akurat. Jak Kacmajor, no, wysyłał tych swoich przytupasów, żeby tam okradali mieszkańców wsi, no to taka sekta, która nie wyszła, nie? Jak nie ma tego wyzbycia się majątku, chociaż być może tam też się ludzie wyzbywali majątku, no każdy coś tam ma, jakiś samochód ktoś ma, sprzeda, zawsze jest kasa na przeżycie, na jakiś tam czas, nie?
1: Mhm. Ale po co ten samochód? A nie, no dobra, już wiem, o co ci chodzi.
0: No, ciebie, psycho, by nikt nie wziął do sekty, bo właśnie...
1: Mnie?
0: Ani ciebie ruchać, ani cię z majątku ogołocić, no.
1: No, nie da rady, ani to, ani w to, ani we w to. Dobra, tak na poważnie, bo na przykład niektórzy się rodzą w pokoleniu jakimś tam, z rodziny już są w sekcie jakiejś tam, nie? Religijnej. To jeszcze można zrozumieć, ale to z własnej woli idzie gdzieś do jakiejś komuny tak zwanej, gdzieś na wieś i pasie kury i no wiesz, zniewala się i mu wbijają jakieś indoktrynacje do głowy. Nie wiem jaki w ogóle, co kieruje tymi ludźmi, którzy tam idą. Właśnie o to mi chodzi, że chcą się oderwać od rodziny swojej, to mogą coś, a dobra, już wiem, bo chodzi, że im narkotyki tam jakieś dają.
0: No, to też może być kuszące. Albo w ogóle takie życie po Bożemu bardzo w stylu Amishów, nie? Jak w tych sektach Jonesa czy Keresha, Geresha.
1: Nie mylić z Michałem.
0: To wiesz, to może być kuszące, że żyjesz sobie gdzieś na łonie natury, modlisz się, śpiewasz piosenki, coś tam sobie w ogródku sadzisz, nie? Tak sobie... No bo inna sprawa, co zostajesz na miejscu i jak potem to wygląda, a inna to twoje wyobrażenie, co cię tam spotka. No i oglądasz sobie jakieś zdjęcia, że tam sobie żyją, uśmiechnięci, blondaski, słoneczko, wiesz, pioseneczki, gitarka, no to się myślisz sobie, czemu nie w sumie, nie? Czemu nie? Jaka to miła odmiana od tej pracy w korpo.
1: No, w sumie też się... Zaznaczyć taki temat, Jacek z Brzegu, że korpo to też tak jakby złoty. Sekty są.
2: Wspaniała audycja. Proszę pamiętać,
1: znaczy, to takie
2: że
1: moje przemyślenie.
2: Przybyły do Australii z brzegu.
1: Tylko, że tam o to
2: było
1: innego chodzi.
2: Na 12 tysięcy szabel?
1: Nie uważasz tak, panie Krawiec?
0: Przepraszam, bo trochę cię donate zagłuszył od Jacka z Brzegu. Jacek z Brzegu, czyli nieślubne dziecko Jacka z Australii i Maharadży z Brzegu. Być może to jest wynik romansu. Jacek z Brzegu. Wspaniała audycja. Proszę pamiętać, że kangury przybyły do Australii z Brzegu. Było o tym na 12 tysięcy szabel. Dzięki. No, a możesz powtórzyć, psycho?
1: Zapomniałem chyba. No,
0: wiedziałem, że powiesz, że już zapomniałeś. Ty jesteś jakiś taki chaotyczny strasznie.
1: Trochę tak. Już chyba wiem. Chodzi mi o to, że wspomniałeś o korporacjach. Że korporacje to też jest coś w rodzaju sekty. Tylko, że tam nie chodzi o religię, tylko o pieniądze, nie?
0: Ja tak nie powiedziałem, ale no dobra, rzucasz jakąś myśl, że korporacja
1: no,
0: to...
1: No to, ale wspomniałeś o korporacjach, a mi taka myśl przyszła do głowy.
0: No, czy korporacja ma jakieś takie znamiona sekty?
1: Tak.
0: Chyba nie bardzo. No to wiesz, to wszystko można przyrównać do sekty tam, gdzie jest jakiś przywódca, gdzie masz jakiegoś przełożonego, gdzie są jakieś zasady, tak? No to wszystko można by tak do sekty przyrównać. To musi być coś więcej. Masz jakąś definicję sekty? Według mnie to jest po prostu wykorzystywanie ludzi materialnie, psychicznie, duchowo, fizycznie, na różne sposoby, wykorzystywanie, odcięcie się od świata, stworzenie jakiejś enklawy i bardzo często to się opiera na czymś, co już powstało, czyli te wszystkie parachrześcijańskie sekty, nie? Czyli dobudowywanie, przerabianie czegoś, co już jest, na swoją modłę i ogłaszanie siebie często jako postaci centralnej w tym uniwersum, czyli ja jestem drugi po Jezusie. Ale tak naprawdę księża robią dokładnie to samo, bo księża sobie, wiesz, tworzą mitycznego Boga i są jego urzędnikami tutaj i są de facto drudzy po Bogu. Nie? No to jest bardzo wygodne, bo ciężko czasem siebie ogłosić Bogiem, ale jak ogłosisz siebie drugim po Bogu, no to ludzie już ci często uwierzą, nie? A jak się ogłosisz Bogiem, to niekoniecznie. Ale czerpiesz wtedy to jest nawet wygodniejsze, bo ty możesz przekazywać od tego Boga różne wiadomości, na przykład, że możecie się ruchać tylko ze mną, rzekł Bóg, nie? I ja będę tym, z którego korzeń rozpalicie. Weźcie mój korzeń w dłonie swe. I tak Bóg rzekł. I można różne rzeczy przekazywać przez tego Boga i manipulować ludźmi. No nie wiem, co jeszcze w sekcie? No, głównie
1: Poczekaj. Krawiec, bo chyba definicja sekty jest jakoś tam opisana. Nie to, co ty powiedziałeś, tylko inaczej.
0: No to zobaczmy, co na to Wikipedia.
1: Właśnie, sprawdź tam w Wikipedii.
0: Sekta. Od łacińskiego sekta, kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka. Iść za kimś, postępować, towarzyszyć, odcinać, odrąbywać. Pierwotnie grupa społeczna powstała na

0: skomplikowanym, o takie definicje, wiesz, czarno-białe, binarne. Jesteś albo nie jesteś. Jest albo nie jest. No dzisiaj jest to trochę bardziej złożone. No, są odcienie różne. Świadkowie Jehowy. To też stworzył jakiś jeden koleś sobie, a Mormoni. No to też, wiesz, nastąpiło nagle objawienie. Dostał ten Joseph Smith jakieś złote tablice od Boga, które zgubił niechcący i no już ich nie mam, tych tablic, ale miałem, ale wiecie, widziałem je. Tylko wam nie pokażę, bo zgubiłem. No.
1: No jak dla mnie to wszystkie religie to jest sekta. Tylko, że różne sekty.
0: No właśnie, ciężko powiedzieć, co jest sektą, bo...
1: Nawet judaizm dla mnie też jest sektą, chociaż to jest podobno prawdziwa wiara od samego Boga zesłana dla nas tutaj.
0: No ale właśnie jednym z głównych cech sekty jest to, że to jest odprysk, schizma, rozłam.
1: No, tylko od czego? Od czego?
0: Tylko właśnie
1: być?
0: Od czego, nie?
1: No. Od jakiej głównej wiary?
0: No ale w starożytności było sporo odmian chrześcijaństwa i żyli według różnych zasad. Jedni właśnie żyli bardzo, bardzo tak w takiej komunie, pomagali sobie i mieli wspólną własność, inni się koncentrowali tam na czymś innym. Byli chrześcijanie wojujący i pacyfistyczni i różnie to było, nie?
1: I Rastafarianie teraz też są też sekta?
0: No, nie wiem. Nie,
1: ja też nie wiem. A w starożytnym Rzymie ile było bogów? To też wszystkie sekty były? Czy to też ktoś tam im zesłał? Te religie? Jakiś objawiony jeden ktoś tam napisał? Albo w Grecji, albo w Egipcie?
0: No nie wiem, mitologia grecka, to wiem, że jest taką kalką rzymskiej albo rzymska-greckiej, to nie wiem. No bo wszyscy ci bogowie mają swoje odpowiedniki tu i tam, nie?
1: Wymieszali się jakoś to.
0: No właśnie nie za bardzo się wymieszało, tylko to jest takie to samo, tylko inaczej nazwane tak jakby.
1: No tak. Bo tutaj Posejdon, a tu Neptun. Jakoś tak.
0: Tutaj Herkules, tu Herakles, nie? Tutaj odpowiednikiem Zeusa jest chyba Jowisz, tak?
1: Nie wiem, sprawdź sobie, pewnie tak. Nie jestem biegły
0: tak,
1: w religii, znam.
0: Jowisz. Mam tutaj Wenus, Afrodyta, Apollo, Apollo, Mars, Ares. No.
1: Kiedyś takie ślugi były, Mars.
0: Marsy były, tak.
1: Aresy też zresztą.
0: Aresy. Najlepsze szlugi to były mocne. Przepraszam, męskie. To były
1: męskie, no ale to męskie to były krótko. A mocne do tej pory widziałem gdzieś w sklepie.
0: A mocne potem jakoś powróciły i zrobiono taką reklamę bardzo fajną, już uwspółcześnioną, trochę komiksową i był Stefan Mocny. I hasło było mocny w gębie. I te właśnie mocne tam powróciły. A tutaj Stachu pisze Mars Sram. No tak, czytane w SPAC.
1: No to Ewa Lipka by mogła tutaj o słowotwórcy coś powiedzieć, kilka słów.
0: Batonik Sram. To ja tego nie jem. Klubowe, Karo. No. Najlepsze są męskie bez filtra. Najlepsza waluta w więźniu. Wypalisz pół i już ci się kręci w głowie. No.
1: Męskie i popularne były jeszcze kiedyś. To no. Bez filtra. Kurwa, jakie to było niedobre. Kurde, a to jest o sektach, a nie o papierosach.
0: No to przypomnijmy, że u Świadków Jehowy nie możecie palić papierosów. Musicie w ogóle zdrowo żyć, bez alkoholu, bez fajek, to akurat jest takie w sumie spoko, nie? Stąd Świadkowie Jehowy mają często tak względnie dobrą opinię, bo zatrudnisz, oni naprawdę się przejmują tak jakby tymi przykazaniami i ja bym się nie bał wziąć Świadka Jehowy gdzieś tam do firmy i dać mu odpowiedzialne stanowisko, jakiegoś skarbnika czy coś, bo byłoby, wydaje mi się, małe prawdopodobieństwo, że on mnie okradnie. czy oszuka, w

0: w jakiś sposób, bo oni tak na serio sobie biorą te zasady, nimi żyją, to tak trochę na plus działa, nie? W sumie.
1: Nie, nie. Wiesz, że oni nie mogą transfuzji krwi przeprowadzać, nie?
0: No było o tym tak. Też, tak, niby tak. No, tak, właśnie. Tak, no bo oni bardzo dosłownie podchodzą do tego, co jest w Biblii napisane. Jak tam jest napisane, nie przelewaj krwi, no to nie przelewaj.
1: No i dziecko mu tam się wykrwawi, ale nie pozwoli, żeby dziecku krew w szpitalu jakąś tam dali, jak brakuje. No trochę chore.
0: Tutaj dzwonił Bart. Dołączymy Barda?
1: No, Barda jak najbardziej. Przecież tu znany szur jest.
0: No. Dobra, niech będzie. Trochę tutaj obrażał i trochę tutaj fikał i trochę mącił, ale niech będzie.
1: Piątek jest piąteczek.
2: Hello.
0: No, cześć, witam.
2: Jak już tak mówimy o sektach, to może wartałoby porównać sektę do korporacji. Albo jakiejś firmy na przykład.
1: Mówiłem o tym parę minut temu, ale krawiec powiedział.
2: A, sorry, to ja nie usłyszałem akurat, bo przewinąłem z godziny.
1: No to dobra. To mów teraz.
2: No, chodzi mi właśnie o to, że możemy to tak samo porównać, bo korporacja jako firma też jest jakiś tam jeden szef, tak, i on chce, żeby wszystko było tak jak tak. Wiadomo, no, stosuje jakiś tam czasami mobbing i jakieś tam inne zabiegi psychomanipulacyjne. Więc niczym to się nie różni. No, a jeszcze chciałbym poruszyć kwestię Dawida Koresza, bo nie wiem, jakie tam bredni się naczytaliście różnych. To była sekta, kurde, nazwali to sektą, ale to była wspólnota takich jakby Amiszów, którzy byli z ramienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i tam ruchu Millera i te sprawy. I oni żyli tak, jak Bóg przekazał.
1: Czyli jak?
2: A, że ich zniesławiono w telewizji i tak dalej, pisali, że tam różne bzdury, no to wiesz, no to jeśli wy wierzycie w telewizor, no to sorry, no ale i w mainstream, że to jest wszystko okej, okay, no to okej, okay, no.
1: Zatrzymaj się na chwilę.
2: W tym temacie...
1: Zatrzymaj się na chwilę. Bart, no. Jak Bóg przykazał żyć? Powiedz mi, gdzie to jest napisane i kto to napisał? Powiedziałeś, że oni żyli tak, jak Bóg przykazał.
2: Wiesz co? Jakbyś nie miał sklepu, to byś wiedział, jak trzeba żyć. Wiesz co, psychonauta? Masz tyle lat, a te twoje pytania to są po prostu takie, kurwa, prymitywne jak infantylnego dziecka. Mhm. Nie miałbyś sklepu, to wtedy byś zrozumiał, o co chodzi w życiu, jak Bóg przykazał.
1: Żeby nie mieć sklepu i... Nie wiem, chodzić na polowanie?
0: Oni tam żyli u Koresza. Faktycznie może się pozornie wydawać, że żyli po Bożemu, ale no tam był tak, no głęboki purytanizm, czyli zakaz biżuterii, jakiś nie możesz mieć dekoltu, bicie dzieci, tam dzieci były bardzo surowo karane, jakieś tam bite dechą, służebna rola kobiety, ale oczywiście ale seks można, tylko dokończę, kurwa, dobra? Jedno zdanie, wiem, że już masz kisiel w majtach i nie możesz wytrzymać, ale to... Wiesz, mi się na przykład sekciarstwo to kojarzy z Szurią bardzo. Jakieś, wiesz, jak słucham sobie Sanjaya jakiegoś, czy różnych płaskoziemców, to jest dopiero sekta. Sekciarskie jest na przykład to, że powiesz tam coś, co im nie pasuje, to cię zaraz wypierdolą, poobrażają cię, zwyzywają cię od najgorszych i jeszcze się głupawo śmieją, no. Proszę bardzo,
2: ale
0: mów.
2: Ale ty, krawiec, robisz dokładnie to samo.
0: Tak? To znaczy?
2: I to jest najfajniejsze, że wy, tak zwane australopiteki, kusy, kulogłowusy, kulogłombusy, globusy, to wy nie bierzecie pod uwagę niczego. Wyzywacie, śmiejecie się, nie bierzecie, jesteście ignorantami, nie bierzecie żadnych argumentów pod uwagę, tylko wierzycie w teorię, którą wam podali w szkole na tacy. Okej, chcecie sobie tak żyć, to sobie żyjcie, ale proszę was o to, bo i tak jutro na streamie będziecie wyjaśnieni obydwaj.
1: Okej.
0: Ale co, straszysz teraz coś, czy co, bo nie rozumiem?
2: Nie, ja cię nie straszę, ja tylko ci mówię, no bo zachowujesz się jak typowy ignorant.
0: Ale co będziesz wyjaśniał, co będziesz wyjaśniał, no i w czym się przejawia moja ignorancja, bo tak rzucasz tylko takie hasła. No wy tak, obrażacie, wy ignoranty, co wy tam wiecie, się książków się naczytali. Gówno wiecie, to są takie, wiesz, no takie pokrzykiwanie tylko. Ja to lubię konkrety na przykład jakieś. Ale to zostawmy, bo teraz będzie cisza, jako konkrety
2: nie
0: zapytam.
2: Chodzi o to. Nawet ty nie wiesz, co tu się dzieje na tym świecie. Naprawdę, naprawdę, ale czy udajesz głupiego? Bo ja już naprawdę nie wiem.
0: Udaję no, tylko, bo naprawdę jestem mądry.
2: Ale patrz, piszesz sobie w radiu, że nocne radio to jest alternatywa i tak dalej, jakaś żadna alternatywa. Praktycznie żadna alternatywa. To jest mainstream, który ma tylko elementy wybrane jeszcze alternatywne. I to jest wszystko. Krawiec. To jest wszystko.
0: No chyba nie pisałem nigdzie, że jakaś alternatywa. Gdzieś tam...
1: Właśnie, gdzie tak piszę?
2: No gdzieś tam było na szyldzie nocne radio YouTube.
1: To są ludzie nienormalni.
2: Informacje, tak no jest informacje o kanale. Walczymy z zakłamanym systemem, zamordyzmem, fanatyzmem religijnym, poprawnością polityczną. Ale uwierz mi, że twoja, wasza teoria o kuli to jest sekciarska teoria heliocentryczna. To jest związana z jakimiś tam, wiesz, legendami, mitami greckimi, czy tam rzymskimi później, bo to wiadomo, oni zmieniali tylko nazwy, a kulty są te same i tyle. Tylko oni, wiesz, jakby nie patrzeć, to gwiazda polarna im się pojebała chyba ze słońcem i tyle, bo wszystko się obraca wokół gwiazdy polarnej, a nie wokół słońca. Słońce jest takie same jak księżyc. Zobaczcie, identyczne jest. Księżyc czasami jest wielki, czasami mniejszy. Słońce jak jest w takim zwrotniku i księżyc to jest satelita i krąży, ale słońce już nie. Czy wy macie oczy jeszcze, czy nie? Ja się pytam, obserwujecie to słońce? Chociaż w dzień obserwujesz kilka godzin, patrzysz w to niebo? No chyba nie, no bo wierzycie w takie bzdury.
0: Ale coś się tak uczepił tej kulistej czy płaskiej ziemi, to jedyny temat, który cię interesuje. A ten opis, o którym mówiłeś, to jest bardzo, bardzo stary, to na początku radia, jeszcze jak był tu Klot, a Klot się interesował spiskami. To trzeba zmienić. Wiesz, no w pewien sposób walczymy z ogólnie panującymi różnymi przekonaniami, z poprawnością polityczną jak najbardziej walczymy. Cały czas i mówimy dosyć otwarcie o pewnych sprawach. I to jest takie miejsce już od dłuższego czasu, to jest po prostu miejsce, gdzie się spotykają ludzie o różnych światopoglądach. Na przykład ty możesz zadzwonić i powiedzieć dowolnie, co tam ci na wątrobie leży. I nikt cię, widzisz, nie wygania, nie? Stąd na przykład. I to jest takie miejsce, a nie takie fanatyczne na przykład, jak u niektórych alternatywnych ludzi, że jak tylko coś powiesz, to jest coś, co się nie podoba, na przykład, że Ziemia jest okrągła, albo że byliśmy na Księżycu, to zaraz jest śmiech, jakieś wyszydzanie, zakrzykiwanie, to jest takie sekciarskie właśnie trochę, nie?
2: Tak, a słyszałeś o takim raperze AK-47 Akash?
0: Coś tam słyszałem jego. To ten, co ten trap, taki.
2: Nie,
0: mój brat w więzieniu
2: nie,
0: siedzi!
2: Nie,
0: straciłem brata! Wychowała mnie ulica! Wychowała mnie ulica! No.
2: Nie.
0: Nie, to inny.
2: On wczoraj wysłał.
1: Ten, co balony wypuścił, tak? O to ci chodzi?
2: Tak. O, to ty wiesz i tak cicho jeszcze, cicho siedzisz? O kurczę, to... i co? I według ciebie...
0: Podejrzane, podejrzane.
2: No, to
0: Przypadek?
2: podejrzane,
0: Nie
2: no.
0: sądzę.
1: Raper z Poznania zresztą chyba, tak?
2: Nieważne. Okej, okay, wysłali ten balon i na 36 kilometrów jest zrobione zdjęcie z 36 kilometrów. Jest piękne zdjęcie ziemi, płaszczyzny. A później wrzucili zdjęcie zmanipulowane właśnie dla takich głupków, którzy wierzą w oficjalną wersję NASA i tych idiotów von Brauna i tak dalej, tych całych sekt.
0: Nauka nie ma nic wspólnego z wiarą. Nauka nie ma nic wspólnego z wiarą, tylko opiera się
2: No bo...
0: na empiryce, na odkryciach poprzedników, które muszą się zgadzać z nowymi odkryciami. Wszystko jest do zweryfikowania. Nauka się potrafi wycofać, jak ktoś udowodni, że się myli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Słuchaj, no, se poleć na wycieczkę dookoła świata, można sobie wykupić i sobie okrążysz kulę ziemską.
2: Jaką kulę? Nie ma czegoś takiego jak kula ziemska. No przykro mi, ale no nie ma,
0: I
2: no. No nie ma,
0: grawitacji nie
2: no. Jest
0: ma.
2: udowodnione, że nie ma i tyle. Jest
0: Satelity na
2: udowodnione, że nie ma.
0: balonikach, satelity na balonikach, grawitacji nie ma. Księżyc jest płaski, to taki hologram. Słuchaj, to są wszystko opowieści i też i każdy szur
2: Jest
0: co innego ci będzie opowiadał.
2: magnetyzm Ziemi,
0: Nauka jest ze
2: Lunolu, jest
0: sobą spójna,
2: grawitacja.
0: a nauka jest ze sobą spójna i to jest jej wielki plus, a szuria nie, bo każdy szur co innego pierdoli, no.
2: Nie, właśnie widzisz, nie rozumiesz. Bo tak, nauka jest, mówisz, że spójna? W czym niby? W tych teoriach wszystkich, które tam widzisz jakąś spójność? Bo ja tam nie widzę żadnych spójności. Ja tam tylko widzę bełkot tych teorii i fanatycy religijni, którzy wierzą w te ich teorie. Tak samo jak katolicy wierzą w te teorie wszystkie, które ty wyśmiewasz, tak samo my wyśmiewamy te teorie religii naukowców XX i XXI wieku. No, dziwisz się mi? Bo ja się sobie nie dziwię.
0: Zrób sobie eksperyment lornetkowy na przykład. To
2: Ojej.
0: wiesz, na tym się nauka opiera, na eksperymencie po prostu, a nie na jakichś wynurzeniach, że komuś się coś przyśniło albo mu Aśtar Szeran we śnie powiedział.
2: Lornetkowy znów. No, ta twoja sekta to ci ładnie wyprała mózg. No, co ty w ogóle se wkręcasz? Jaką lornetkową? Jaki eksperyment lornetkowy znowu? Jaki?
0: Polega to na tym, że obserwujesz przez lornetkę statek,
2: Słońce.
0: który w pewnym momencie, przez to, że jest ta krzywizna Ziemi, zaczyna się zapadać po prostu w dół.
2: O ja. No i co? I się
0: No.
2: zapada?
0: Nie, po prostu krzywizna Ziemi sprawia, że tak to postrzegasz, no.
2: No nie, twoje niedoskonałe oko, które nie sięga dalej, to tak właśnie postrzega.
1: Ale lornetka sięga dalej niż oko, przecież to
2: No to
1: jest
2: właśnie,
1: powiększenie.
2: najpierw patrzysz okiem, a później przystawiasz lornetkę, tak? Najpierw patrzysz okiem, patrzysz, czy ten statek zatonie. Jeśli zatonął, to znaczy, że wtedy dopiero bierzesz lornetkę i znowu patrzysz, a ten statek widać. I co wtedy?
1: Ale widać tylko do
2: I
1: połowy,
2: wtedy
1: bo...
2: zdziwiony żółw. I wtedy
1: Nie,
2: jest
1: nie, nie.
2: zdziwiony
1: Mordo,
2: żółw. Jak to?
1: widać
2: Jak?
1: tylko do połowy statek, bo już jest za horyzontem i się zanurza za krzywizna Ziemi.
2: Wtedy trzeba tylko powiedzieć tak jak cygan z Torunia. Oszukali mnie banda! No, decydenci.
0: Lornetkę to
2: I
0: specjalnie wymyślili masoni,
2: sektarzy.
0: żeby was otumanić. Specjalnie wymyślili lornetkę.
2: Ale co, lornetki, ty w ogóle, nie wiem, no krawiec, no zrób sobie to doświadczenie z lornetką. No idź tam nad morze, jedź sobie. I spójrz najpierw normalnie, a później przez lornetkę. Jak ci to wtedy zobaczysz, że cię to oko jednak oszukuje i nie ma żadnej krzywizny, tylko to cię oko oszukuje.
0: Ciebie
2: Bo to
0: oszukali.
2: twoje oko jest niedoskonałe, tak jak oko lornetki.
0: Dobra, niech będzie.
2: No,
0: Niech ci będzie. Masz
1: dobrze.
0: rację. Już dobrze.
1: Dobrze, kolego, a co jest pod spodem tej płaskiej ziemi?
2: No co jest? No, no co jest? No królestwa podziemia. Tak jak my żyjemy na Midgard i my żyjemy tu na Śródziemiu i jest jak jest, tak samo są światy podziemne.
1: Ale pod spodem płaskiej ziemi.
2: Co?
1: Pod spodem płaskiej ziemi.
2: Tunele są na przykład. Nie, Ridze nie Olbrzym na przykład. Wiesz co to było Ridze Olbrzym tak naprawdę?
1: Nie wiem, ale nie chodzi mi co jest w środku ziemi, tylko pod spodem. Jak jest ziemia jest plaskiem, to my żyjemy na górze tego plaska.
0: Dobra, słuchajcie, muszę przerwać, bo dołączył tutaj słuchacz, który strasznie sapie, jest chyba zniecierpliwiony i sapie i czeka. Joda Laj Hichu. Witam.
3: Sorry, nie sapie, tylko może tak to brzmi. Nie, bo no, bardzo mnie tam wypowiedź barda, bo już nie wiem po prostu do czego się przypierdolić tak na początek, ale już zacznę od końca i ta najpierw kolego mówisz, że uwierzcie oczom, patrzcie jak księżyc wygląda tak samo jak słońce, po czym teraz jak krawiec przytoczył eksperyment lornetkowy, jak najbardziej słuszny, to twierdzisz, że oczy cię oszukują i nie możesz wierzyć temu, co widzisz. Ha, ha, ha. No ty,
2: ale
3: gościu...
2: Ale jesteś tępy, ty. Ale ty jesteś naprawdę taki tępy, czy co? Czego nie rozumiesz? Patrzysz się w górę, czy w dół? Patrzysz się na swoim poziomie płaszczyzny, czy patrzysz w górę,
0: ty,
2: jak
0: obserwujesz słońce? Ale weź się trochę zachowuj i weź się trochę odzywaj, dobra? Bo to nie jesteś u siebie gdzieś tam na wsi.
2: Bo taki gość przyjdzie... Ale zobacz,
0: ale nie ma żadnego ale, nie ma żadnego ale, po prostu albo się grzecznie do ludzi odzywasz, albo wypierdalaj po prostu i tyle, no. Proste.
1: Grzecznie krawiec.
2: Przyjdzie taki, kurczę, nieudacznik, dobra, na razie, bye bye.
0: Nara. O.
1: No i czemu tak zrobiłeś?
0: Bo chamstwa nie zniesę. Jak ktoś w każdym, zawsze zaczynając zdanie, musi kogoś wyzywać od debili, od bezmózgów i tak dalej, to nie jest to radio.
3: Po prostu. A to nawet nie słyszałem, że dostałem takie tutaj inwektywy, no ale...
0: On tak
1: nie
0: zawsze.
1: Nie bądźmy tacy wrażliwi.
0: Nie. Trzeba trochę tu zrobić porządeczek. Nie będzie tutaj chamstwa takiego.
3: Ogólnie po prostu podziwiam. Po prostu ludzi, tak samo jak Jacek, tak? Dobrze mówię, z Australii, który ostatnio robił prostowanie szabli. Po prostu te dyskusje niektóre to mnie rozbroiły w tej audycji. A jeszcze tam było chyba parę razy przywoływane ten Ewa Radon, coś takiego, kanał. Pozwoliłem sobie rzucić uchem, że tak powiem, na te brednie. Po prostu ty to, jeżeli wiara po prostu trochę wymyka się, wiesz, no musisz dużo przyjąć na wiarę, to te pieprzenie o płaskiej ziemi, ta pewność, że oni mają rację, a cała nauka się myli od zarania dziejów i wszyscy ich oszukują i jeszcze tłumaczenie, jak coś się nie zgadza, nie wiem, tym, że powiedzmy, nie wiem, teorią czasu widmowego i tak dalej, no to nie, to no serce mi pęka. Ci ludzie potrzebują leków, nie? A najlepiej właśnie zmienianie tematu w momencie, kiedy coś nie pasuje albo nie potrafią jakiegoś argumentu odrzucić. I zresztą, dobra, ty, bo gość mnie po prostu rozbroił, sorry. A ja właściwie to chciałem zadzwonić w temacie sekt, nie, ale po prostu temat się dość gwałtownie zmienił.
0: Tak, no, bo zawsze tak jest, że zadzwoni właśnie jakiś taki przykry szur i on nie potrafi na temat pogadać, tylko zaraz zmieni temat na taki, co jemu odpowiada, nie? A do Barda jeszcze, słuchaj, wahadło Foucault, poczytaj sobie, o eksperymentach z cieniem, to wszystko są eksperymenty naukowe, wszystko jest pięknie rozpisane, są wzory, są fakty, a nie jakieś pieprzenie i obrażanie tylko ludzi. No tylko to potrafisz obrażać.
3: Chodzi, znaczy ogólnie często to się jakoś wiąże z taką turbowiarą, nie? Typu, bo Bóg powiedział, że jest sklepienie i tak dalej, w Biblii jest to napisane, to niech pójdą do kościółka, najlepiej takiego z wysokim sklepieniem i poobserwują sobie te wiszące, nie wiem, żyrandole, czy jak to się nazywa, które ogólnie bujają się, ponieważ ziemia się kręci, nie? I ogólnie, no nie jesteśmy kuźwa. Ja nie wiem, po prostu, a już taki argument typu, bo gdzieś tam w Wedach jest zapisane, albo gdzieś tam starożytni już wiedzieli, a później oszukali wszystkich tego. No tak, starożytni kurwa twierdzili, że jesteśmy na niesieni przez słonie i stoi, które stoją na, nie wiem, skorupie wielkiego żółwia, tak? I rozumiem, że to jest prawda, która później została zamieciona pod dywan przez złych naukowców. Po prostu nie wiem, nie rozumiem. Po prostu. To, moim zdaniem to są ludzie lekko zaburzeni. Ja nie twierdzę, wszyscy mamy jakieś problemy. Niedawno też była taka audycja. Każdy jest chory, tylko nie wszyscy zdiagnozowani. Ale to, jak zaparcie oni kuźwa bronią tych swoich teorii, to mnie rozbrali.
1: Kolego, a mogę się ciebie coś zapytać?
3: Proszę.
1: Bo ty jesteś przekonany tam o tym swoim świecie, że tak jest, a nie inaczej.
3: W moim świecie, w naszym bym powiedział.
1: W naszym, tak. A skąd czerpiesz takie informacje, że jest dokładnie tak, jak ci to wszystko opisują?
3: Ale ty, ja nigdy, ja nie mówię, że jest dokładnie tak, jak mi to opisują, ale wiesz, no, słuchasz jednego człowieka, później drugiego, trzeciego, nie wiem, jakieś swoje doświadczenia, nawet w życiu widzisz pewne zachowania i z tego możesz wyciągnąć wnioski. No to wszystko się klei i trzyma kupy. Nie trzeba być, kurwa, geniuszem i mieć 120 IQ. No, 120 to jest jeszcze mało, nie? Żeby to skleić do kupy. A wiesz, a takie tłumaczenie mi, że na przykład na tej Ewie Ewa Ranon, tak? Jak to się nazywa ten kanał, tłumaczenie takie, że woda zawsze jest prosta i że to bzdura, bo woda nie może przyjąć łuku, bo zawsze dąży do tego, że jest prosta, więc to jest dowód na to, że ziemia jest płaska, no to trochę mózg rozpierdala lekko. No nie sądzisz, czy ja mam ci teraz tłumaczyć, dlaczego jednak woda może się zawiąć na kuli?
1: Woda jest zawsze... No. Poczekaj, krawiec. Okay. Woda jest zawsze jest woda prosta, bo weźmiesz sobie poziomicę, to przystawisz do ziemi i co, pokazuje ci jakieś zakrzywienie? Poziomica nie, zawsze jest...
3: Nie. Poziomica się nie zakrzywia, to dziwne w ogóle. Wszystko powinno się zakrzywiać, skoro ziemi...
0: No, a co do starożytnych, no to przecież Hepatia już się zastanawiała nad kulistością Ziemi i obalała poprzednie twierdzenia geocentryczne też swoich poprzedników. Starała się tam coś już w tym temacie działać. No więc no, różnie z tymi starożytnymi było.
3: Że ludzie ginęli w ogóle na stosach, nie? Za to, żeby okłamywać innych. Był taki czas.
0: A niektórzy by dalej może chętnie wrócili do takich czasów.
3: To okłamują pozostałych na stosach. No tak było. Sorry, że ci wpadłem w słowo.
0: A co chciałeś powiedzieć o sektach? Bo właściwie taki dzisiaj jest temat.
3: A wiesz, bo z tymi świadkami Jehowy, nie? Po pierwsze, to chyba nie jest tak zapisane w Biblii, że oni nie będą przelewać krwi, chociaż fakt, że nie mogą, bo o świadkach Jehowy trochę wiem, nie? Dlatego akurat ten temat tak jakoś mi siadł. Zaraz powiem może dlaczego. No w każdym razie oni faktycznie z tym przelewaniem krwi to bardziej nie mogą podjąć służby wojskowej, nie? Jakby są z tego zwolnieni z racji wiary. A jeżeli chodzi o transfuzję, to bardziej chodzi o zapisy o spożywaniu krwi w Biblii. Nie mogą spożywać krwi i oni podciągnęli sobie pod tą transfuzję właśnie.
1: A to tak. Poczekaj, to oni nie piją krwi Chrystusa na mszy swojej tam? Bo nie wiem, jak tam się odbywają te ich msze.
3: mówisz o obrzędach katolickich, a Świadkowie Jehowy chyba nie mają takich obrzędów.
0: No, nie, to katolicy. To katolicy, to katolicy piją krew Pana Jezusa. No, a właściwie to nie piją, tylko jedzą jego ciało, ale krwi nie piją, bo nie słyszałem, żeby na jakiejś mszy pili sobie winko wierni. To tylko ten jeden tam.
1: Piją. No, nieraz się zdarza. Ja nawet teraz spróbowałem.
0: Tak?
1: W jakichś tam okolicznościach, no.
0: To dziwne, nie słyszałem.
3: Ale co, jak byłeś psycho na mszy, w sensie... Bo to nie nazywa się chyba msza, nie? Gdzie byłeś z tymi Świadkami Jehowy na jakichś obrzędkach?
1: Nie byłem u Jehowy, tylko w normalnym kościele naszym, polskim, narodowym, katolickim. I tam od czasu do czasu też się daje wiernym, ale to było dawno temu, kurwa, 20 lat temu, nie wiem. Jakieś rekolekcje były i dawał ksiądz wino też do spróbowania.
3: No u ciebie na wsi, kurde.
1: No.
3: Jakaś dobra impreza.
0: Wydaje mi się, że kiedyś rozmawiałem o tym ze Świadkami Jehowy i to było faktycznie takie, nie takie, jak powiedziałem, takie no proste, że nie wolno przelewać krwi, to nie przelewamy, tylko oni to jakoś tłumaczyli, że w krwi jest jakaś właśnie dusza, siła żywotna człowieka, że to jest jakby, że możesz się innym człowiekiem stać od tego przetaczania krwi, jakby coś takiego, nie? I są takie teorie spiskowe właśnie, że komuś przeszczepiono serce i on się nagle inaczej zaczął zupełnie zachowywać i jakby część jestestwa drugiego człowieka została do niego przeniesiona, nie? I oni chyba tak trochę do tego podchodzą często.
3: Możliwe. Wiesz, aż tak to się nie zagłębiałem, bo znowu skądinąd, dlaczego coś tam wiem o tych Świadkach Jehowy, choć ekspertem nie jestem, bo w rodzinie mam Świadka Jehowy.
0: O proszę. Ale przepraszam, tylko jeszcze wiesz, bo już ci oddaję głos, ale to słusznie nawiązałeś chyba tutaj do tego do spożywania krwi, że oni to traktują tożsamo jakby, nie? Na podobnej zasadzie, że przetaczanie, spożywanie, a spożywanie krwi, wszelkie tego typu rzeczy właśnie, rytuały, spożywanie krwi we wczesnym chrześcijaństwie to było najgorsze pogaństwo i bluźnierstwo, coś, co się najgorzej kojarzyło, jak tylko można. No stąd właśnie ta zagwozdka z tym piciem krwi Mesjasza, nie? Spożywanie na pamiątkę jego. Ale tutaj, no tak jak mówiłem, wygląda na to, że święty Paweł namieszał i chciał poganom się przypodobać, więc taki pogański zwyczaj zaadoptował i trochę go przerobił, no. Że to jest symboliczne. Co? No?
1: Skąd ty to wziąłeś, się ten święty Pawle? Weź mi to wytłumacz.
0: Ojej, no się interesuje, no czytam, słucham, no skąd wziąłem?
1: Ale gdzie to jest napisane? W Biblii gdzieś?
0: Ale co konkretnie?
1: Że święty Paweł chciał się przypodobać chrześcijanom i wymyślił sobie picie krwi.
0: Nie, to są pewne dedukcje i wnioski badaczy historii chrześcijaństwa i oni o tym powiadają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, wiele rzeczy wskazuje na to, że w ten sposób powstało to chrześcijaństwo, które my znamy, że zostało mocno przerobione, bo święty Paweł Szaweł z Tarsu chciał sobie stworzyć swoją własną autorską religię i chciał do Greków z tym pójść, po prostu Grekom chciał się przypodobać, którzy byli w innej kulturze, inną mieli religię i na pogańsko to zrobił po prostu mocno, nie? I stworzył on trochę innego Jezusa, zrobił z niego pacyfistę, takie różne rzeczy. No posłuchaj se, pointeresuj się psychonoską. Skąd wiesz?
1: Tak mnie zainteresowałeś, o tym nigdy nie słyszałem. Zresztą nie będę się interesował religiami, no już mam trochę inne rzeczy do roboty niż...
0: No, ale to legendy. oddajmy głos. Proszę, jak właściwie się zwracać do ciebie, panie Jodo, mistrzu Jodo? Zapisane masz Joda.
3: Może być w stanie. Joda lejki hut, żart jest.
0: No.
3: Tak. Nieważne. To znaczy spoko, może być tak, jak mówisz.
0: Jodo? Mistrzu? Mam się do ciebie zwracać? Mistrzu?
3: Mów mi mistrzu.
0: No dobra. Mistrzu, A mogę się zwracać mistrzuniu. Kierowniku, o, albo właśnie mistrzuniu. No, to zawsze mi się przypomina, jak taki w bereciku z antenką w koszulce siateczkowej do dyrygenta orkiestry podchodzi i mówi: do mnie też mówią mistrzu.
3: Ale suchar, ale dobry. No. A wracając jeszcze do tych świadków Jehowy, no to, bo tak nie słuchałem od początku, więc nie wiem, co mówiłeś o świadkach. Jakbym się coś powtórzył albo coś powiedział nie tak, to mów.
0: Spoko logo.
3: Takich, bo to jest taka sekta, ale taka, powiedziałbym, jak marihuana jest miękkim narkotykiem, tak Jehowi są miękką sektą, ale w dalszym ciągu dosyć niebezpieczną w pewnych sytuacjach, bo ich takim najbardziej niebezpiecznym działaniem jest odrywanie jednak osób od rodziny i doprowadzają do tego, że wierni na przykład nie obchodzą żadnych świąt, nie obchodzą urodzin, nie jakieś imieniny, tego typu rzeczy. To po pierwsze, więc to jest niby taki, wiesz, no dobra, powiedzmy, niektórzy sami wybierają, tak, że nie za bardzo ich to kręci, jakieś tam urodziny i tego typu rzeczy, ale w tym przypadku to jest dość sprytne działanie, bo na dłuższą metę, po wielu latach, powoduje to, że jednak zostają ci tylko, i bardzo mocno też, wiesz, wspólnota garnie cię do ciebie jednocześnie, nie? Garnie ciebie do siebie w sensie. Czyli w pewnym momencie po wielu latach, powiedzmy, bycia tym świadkiem, okazuje się, że od rodziny się bardzo mocno oddaliłeś, a wspólnota to jest jedyne, co znasz. No i teraz na pewno oglądałeś niejedne takie, są też na YouTubie, czy tam jakieś opisy są w internecie o ludzi, którzy od świadków Jehowy odstąpili. Co się wtedy dzieje? I tu się zaczyna właśnie ujawniać ta sekciarstwo, nie, tych świadków Jehowy, czyli jest taki przykaz, że wszyscy twoi znajomi z tych świadków Jehowy od ciebie się odwracają. Nikt z tobą nie rozmawia, nikt ci nie podaje ręki, właściwie zostajesz totalnie sam. Więc to jest jakby taki, wiesz, pierwsza mocna kara. W momencie, wiesz, kiedy podejmujesz taką decyzję w ogóle, żeby odejść od świadków Jehowy, no to potrzebujesz tego wsparcia, a zostajesz totalnie sam, nie? To są takie podstawowe minusy, ale żeby nie tylko o minusach, sorry, może trochę wypiłem glineczka i tak trochę mi się...
4: Dobra, to teraz mów o plusach.
3: No, jeden jest plus, taki, którego ja doświadczyłem, bo na przykład osoba, z którą, która z mojej rodziny, która jest ciągle w świadkach Jehowy, jest świadkiem Jehowy chyba już będzie ponad 20 lat. Nie? Miała bardzo poważny problem z alkoholem. No, była właściwie alkoholikiem, który się leczył. I dzięki świadkom Jehowy, ja to mówię, nie, że on mi tak powiedział, a ja to powtarzam. Ja to mówię z mojej obserwacji, dzięki nim właśnie jakby do tej pory nie piję. Jest niepijącym alkoholikiem. Nawet palenie papierosów rzucił. Ten koleżka, nie?
0: Tak, to jest wymóg.
3: Dlatego tak mówię, tak. Ale jest dla mnie bliska osoba. Więc powiem szczerze, pod tym względem i on sam często mówi, że też często tak mówi właśnie, że on po prostu na przykład rzucił palenie, bo jakoś wstydził się, kiedy na przykład gdzieś tam na jakieś zbory, na jakieś spotkania, kongresy, nie, tych świadków Jehowy miał iść, nie, i ktoś by go zobaczył z plakietką, że jest świadkiem Jehowy, i z papierosem, nie. No, a już naprawdę był na dnie. To nie tak, że on sobie pił, tak jak my, czasami za dużo, nie. On stracił chatę, wylądował w noclegowni. No, tego typu problemy, nie? I oni go wzięli do siebie i przygarnęli. już wtedy, gdy nawet domu jeszcze nie miał, nie? Także no, nie jest to takie czarno-białe.
0: Próbowałem tutaj, dzwonił niby Zenon, ale mam przeczucie, że to nie jest prawdziwy Zenon, tylko się znów ktoś podszywa. Tym bardziej, że prawdopodobnie dzwonił z webowego Skype'a, dlatego nie mógł zostać odebrany, mógł być tylko dołączony do rozmowy przeze mnie, bo innych by rozłączyło, więc to chyba nie był Zenon. No, wracając tutaj do tematu świadków, a słyszałeś może o jakichś nadużyciach takich finansowych, że siostra, wiesz, chcieli jej, żeby sprzedała majątek, coś tam przekazała i tak dalej. Jak to z tymi finansami u świadków jest? Coś ci wiadomo w tym temacie?
3: Wiesz co, nie wiem, bo bardzo nawet jak próbuję o to pytać, chociaż powiem ci tak, nie ruszam tego tematu, bo to, że to jest bliska moja rodzina dosyć, to było tak, że dochodziło dość mocnych, bo ja to ateista, nie, raczej agnostyk, powiedzmy, taki więc i to już od dawna, więc zawsze raczej byłem na nie i nie podobało mi się na przykład, że ta osoba jest świadkiem Jehowy, ale też nie jestem jakimś tam walczącym ateistą, nie? Czyli nigdy nie prowokuję kłótni ani nie przypieprzam się. Żyj sobie po swojemu, człowieku, nie? Taka jest moja dewiza, powiedzmy, w dużym skrócie. Ale ta osoba, bo właśnie świadkowie Jehowy, no niestety mają, to jest taka może przywara, a może po prostu taki mają jakby przykaz, że oni muszą ciebie ratować, nie? Od apokalipsy. I bardzo właściwie każdy temat, o czym byś nie rozmawiał, czy to będzie sport, czy nie wiem, czy sytuacja geopolityczna, to prędzej czy później zejdzie gdzieś tam na tą Biblię i jakieś tam i prędzej czy później ktoś wtrąca coś w stylu, wie, że w piśmie jest napisane, nie? Jakaś tam mądrość. I dochodziło do paru takich ostrych zwarć, nie? Z tym moim bliskim. No i koniec końców usłyszałem coś w stylu, że okej, że rób jak chcesz, bo ja ciebie na plecach przez apokalipsę nie przeniosę, coś w tym stylu. Coś takiego usłyszałem. No i od tamtej pory, a to było już wiele lat temu, no to już po prostu no, gadamy, żyjemy, jest okej, ale jakby o religii nie rozmawiamy i na przykład, wiesz, no mógłbym tam, kurde, jakbym miał ochotę, to wyjechać na przykład z aferą w Australii, nie? Z pedofilską, czy czymś takim, że po prostu, bo to jest troszkę takie kreowanie świadków Jehowy na takich, oni na terenie Polski jako głównego wroga upatrują sobie Kościół katolicki. Tak? No, ciekaw jestem, jak świadkowie Jehowy działają na przykład w krajach jakichś arabskich. Nie wiem do końca, no ale w Polsce no to wiadomo, zawsze ci czarni są atakowani. Nie? I to oni jakby pokazują się jako ci dobrzy na tle tych złych. Pokazując Kościół, nie? Jako tą, wiesz, jakiś zepsuty, a siebie jako takich wspaniałych, co nie jest do końca prawdą, bo nie wiem, czy tam kojarzycie może te afery pedofilskie w Australii parę lat temu.
5: Ja nie kojarzę w ogóle. Ja nie kojarzę.
3: W skrócie to jest tak, że ponoć nie wiem, no to chyba wczuło już tysiące, nie? Jakichś takich zgłoszeń, które bo okazało się, że po prostu na przykład wśród świadków Jehowy, bo tam nie ma jakiegoś tam, nie wiem, biskupstwa czy czegoś takiego, tam jest Rada Starszych, jest jakiś oczywiście później, oczywiście gdzieś tym wszystkim zarządza, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, Watchtower, czy tego jakaś strażnica, ciulwie, no ale idą te sygnały, jakieś tam komunikaty z centrali na te wszystkie podległe jednostki. No i i poszły takie sygnały, że tego typu sprawy, to chyba Krawiec kiedyś o tym mówiłeś, mam takie wrażenie, że właśnie, że na przykład, że żeby udowodnić, że ktoś na przykład był ofiarą molestowania, to musi dwóch świadków znaleźć tego typu tam rzeczy.
0: Więcej chyba, nie wiem, kurwa, 3 czy 10, w każdym razie wielu świadków musi mieć, co jest właściwie niewykonalne, no jak ktoś cię zmolestował gdzieś, wiesz, przyszedł do ciebie jakiś tam szef zboru, w nocy cię zmolestował, no jacy świadkowie, gdzie, nie? No to jest ciekawie, tak, bardzo zamiatają pod dywan, ukrywają, a kobieta jak zostanie na przykład wykorzystana seksualnie, to tak jak mówiłem, staje się ladacznicą i się ją opierdala, że dała dupy, nie? Więc tak to jest u świadków. To są trochę jak te groby pobielane, z wierzchu piękne i lśniące, pachnące, a w środku pełne nieczystości. Tak muszę kiedyś powiedzieć świadkowi Jehowy, jak spotkam, powiem, jesteście jak te groby pobielane, poszli won. Ale ciekawie w ogóle, czy nawet teraz się zainteresowałem znów trochę tematem satanistycznych sekt, tak zwanych, przed którymi tak Kościół przestrzega, cały dokument tu znalazłem, jakiegoś księdza, książka o satanistycznych sektach, żadnych za bardzo konkretnych przykładów, oprócz tego, co wszyscy znają, no Crowley na przykład, nie? Co Crowley? U Crowleya nie przypominam sobie, żeby tam jakieś mordy były. Tam były owszem jakieś orgie seksualne, coś takiego, ale nie, że mordowali na przykład, nie? I wszystko za przyzwoleniem. Nie było, że kogoś tam wykorzystywali, jakieś dziecko czy coś. Więc wygląda na to, że w ogóle tych sekt satanistycznych to jest tyle, co kot napłakał. Ciężko jakieś konkretne tu znaleźć. No dzisiaj jedną tu przytoczyłem, jakiegoś wariata, gangstera, który tam składał ofiary i wierzył, że to mu daje moc, siłę, psychol. No ale tak za bardzo to nie ma tych sekt satanistycznych tak po prostu. Ich nie ma. No, można to zrozumieć, bo ciężko byłoby się ogłaszać z takim czymś. No, prowadzimy sektę satanistyczną, nabór do sekty satanistycznej, ale też jak zebrać wiernych do takiej sekty? Co, szukać ich na darknecie, czy co? No, każda sekta chce mieć dużo tych wiernych, nie? Różnych, a tutaj jak, co, dać ogłoszenie do sekty satanistycznej, więc pozostaje jakieś tam pokryjomu, coś knucie, no ale jak tu zebrać tych pokryjomu, jakąś grupę?
3: Gorsze niż ci świadkowie to było bardziej nawet, bo okej, świadków może znaleźć, no nie wiem, ale gorsze to było tam zalecenie ponoć takie, czy pomysł. No w tych papierach, co tam gdzieś czytałem, w jakimś artykule, nie? Było oficjalne niby pismo tej starszyzny i tam było takie zalecenie, że jeżeli chodzi o zgłaszanie tego władzom, czyli do świata, bo oni mają taki podział, może się z tym spotkałeś, że są świadkowie Jehowy i świat. Świat to jest wszystko na zewnątrz, czyli oczywiście w domyśle świat jest zły, nie? Żeby było jasne. Więc jeżeli chodzi o zgłaszanie do świata, czyli powiedzmy do służb typu policja, nie wiem, prokuratora, ktokolwiek, kto może ci pomóc, to należałoby się wstrzymać i jednak rozsądzać te sprawy wewnątrz, wśród świadków, wśród tej starszyzny, której, no jak sam pewnie rozumiesz, są sami faceci, nie? Bo tam tak. Kobiety może nie tyle mają tą służalczą funkcję, ale na pewno nie jest promowane jakieś na przykład zdobywanie wiedzy, a nie wiem, czy jaką funkcję tak naprawdę najwyższą mogą one pełnić. Chyba tych... jak to się nazywa, ci co łażą tam po domach albo stoją z tymi, stoją na tych straganach, to są, kojarzysz, pamiętam, kurde, wyleciała mi nazwa z głowy, to są, ty, nie. Dobra, nie wiem,
0: nie wiem, o kogo chodzi.
3: No, w każdym razie, wiesz, no, czyli krótko mówiąc, po naszemu zakopywanie pod dywan, nie, tego typu problemów. No i w Australii, wiesz, wylało się szambo, okazało się, że takie jest, przypadki idą w tysiące. Także gruba afera, nie? Jeżeli w Australii, ja nie sądzę, żeby Australia była jakaś gorsza niż reszta świata, więc podejrzewam, że to się po prostu dzieje. I, no i choćby w tym temacie świadkowie lepsi od kościółka nie są, nie? dokładnie te same metody. Troszkę inaczej, ale podobnie. I wiesz, więc, no, ale ja takich rzeczy jakby za bardzo nie wyciągam. Ja zresztą to jest też takie, oni, nie wiem, czy czytałeś kiedyś, przeglądałeś Strażnicę?
0: Pewnie.
3: Psycho?
5: Jasne, że tak.
0: Mnie ciekawi, skąd oni mają kasę na to wszystko, na wydawanie tych gazetek i tak dalej, no bo od wiernych, od członków, tam, od świadków, to nie idzie tak dużo hajsu znowu, a to jednak trochę kosztuje wydawanie te ich obrazeczki, te ilustracje charakterystyczne, ktoś to musi namalować, wydać, wydrukować, lokale, samochody, to dużo kasy potrzeba. Popatrzcie, ile kościołowi katolickiemu trzeba cały czas kasy, nie? Dostaje grube miliony. I od wiernych, i od państwa, i od wszystkich. A tu świadkowie jakimś magicznym jakby trochę sposobem dają sobie radę. Może Bóg im zsyła te pieniądze, nie wiem.
5: Właśnie, poczekaj chwilę, bo też mam pytanie do tego kolegi, co tam się zna na tych Jehowych. Czy oni mają jakąś osobę, jak Kościół katolicki, papieża na przykład, że steruje tym całym, tą całą wiarą, jedną osobę jakaś, czy... No, mów.
3: Odpowiednikiem papieża może być, ale oni chyba już nie żyją, ci założyciele, być może jakaś ich rodzina, bo ogólnie Świadkowie Jehowy wierzą, że do nieba pójdzie i chyba już niestety, przykro mi, od razu informuję tych, którzy byliby zainteresowani, pójdzie 144 tysiące osób.
5: No tak, to słyszałem. Tylko, że czy ktoś kieruje w ogóle tą sektą w tej chwili? Czy to jest rozproszone... Także jakaś tam grupa w każdym kraju ma swoje inne jakieś tam zasady.
3: Nie, nie.
5: Musi być jakoś to scentralizowane, czy nie?
3: To jest organizacja centralnie sterowana, chyba oni mają, nie wiem, właśnie nie wiem, czy w Nowym Jorku tą siedzibę, ale ogólnie tam, wiesz, jak sobie wpiszesz Świadkowie Jehowy, no to zobaczysz od razu, ja teraz nie pamiętam, jak oni się tam nazywają, ale te nazwiska tych założycieli, no i podejrzewam, że dalej gdzieś taki nepotyzm lekki tam pewnie jest, nie? Czyli kolejne osoby z rodziny to prowadzą. Nie wiem, jak oni się tam dogadają co do miejsca w raju, bo ogólnie Świadkowie Jehowy wierzą w to, że 144 tysiące osób pójdzie do nieba, do Boga, tam, czyli gdzieś będą żyć na kopule, jak to by powiedział ten Bart.
5: Reszta pod płaską ziemią.
3: Tak. A drugie owce, czy jakoś tak to oni określają, będą żyć na ziemi. Tutaj, gdzie my. Raj będzie tutaj. I cała reszta będzie sobie tutaj na ziemi żyć. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Dlatego oni też na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, nie mają takiej tradycji dbania o nagrobki. Nie, pewnie bywacie na cmentarzu, Psycho, pewnie ty bywasz, czy nie, bo krawiec to może nie wiem, czy tak jakoś tego, no ale jeżeli spotkacie się z grobem Świadka Jehowy, często to jest taki, nie, wiadomo, nie krzyż, tylko jakiś tam palik wbity z tabliczką i turbo zarośnięty, ogólnie nikt tam o to nie dba i tak...
5: Nie widziałem takich...
0: No to też kolejna ciekawostka. To nie wiedziałem, że tak nie przywiązują wagi do spraw przyziemnych, prawda? Tutaj na czacie się pojawiły też takie oskarżenia, że Nocne Radio to sekta i tu same pijaki. No ja na przykład nie piję już od dłuższego czasu. Dzisiaj też się zastanawiałem, może coś chlapnę. Nie, na trzeźwo wstrzymuję się od alkoholu i też od darów mamy natury się wstrzymuję. Także dziękuję za jakieś oferty, że prezencik, coś, ale raczej też podziękuję. Co chyba świadczy, że tutaj... I co? A dzwonią ludzie trzeźwi, tu kulturka, normalnie, więc to takie zaklinanie rzeczywistości. Komuś się nie podoba, że tu szkalujemy płaską ziemię i będzie pisał, o, pijaki, chuje, kurwa.
5: Ja bym z tym trzeźwym nie przesadzał, bo już po czwartym browarze jestem dzisiaj.
3: No. Ale krawiec prowadzi na trzeźwo, no. Czyli kierowca...
0: Kierowca powinien być trzeźwy. Dokładnie. Bez sensu prowadzić audycję po pijaku, bo to się melina robi już całkiem wtedy. Owszem, czasem tu się zdarzy ktoś podpity, coś, szczególnie w piątek, ale czy mamy jakiś problem z tym wielki, to nie wydaje mi się. No, a też mnie ciekawi ta scjentologia. To w ogóle założył ją Ron Hubbard, pisarz science fiction. I on się założył kiedyś z kumplem, tak dla jajec, że założy sektę science fiction taką i wygrał zakład w 1951 roku. Stworzył coś, co się określa jako psychologia, filozofia religijna. Coś takiego, ale to już jest w ogóle mega dziwne. Oni tam na przykład dostają, mają takie specjalne urządzonka do badania twojego jakiejś energii, teta czy coś. I one wskazują, czy jesteś, czy skoczyłeś level, czy nie skoczyłeś levela. I to też takie zabawne, że ludzie z pierwszych stron gazet, Tom Cruise i inni, bo, tam należał też John Travolta, wiem, że znani aktorzy się zapisują do czegoś takiego, nie? W ogóle całe to zagadnienie sekt, o czym dzisiaj mówimy, pokazuje, że ludzi można dowolną bzdurą zmanipulować. Dowolną.
5: Madonna chyba też tam do scjentologów.
0: Tak?
5: Tak mi się wydaje. Chyba tak. No dobra, nie chcę skłamać. Tak mi się wydaje. No ale tam biedaków nie przyjmują, zauważyłeś, nie?
3: Czy oni, nie wiem, ja kiedyś czytałem, ale tak dawno o tych scjentologach, ale też się kiedyś zainteresowałem, bo dla mnie to już turbo absurd. Oni wierzą w ogóle, że jakiś statek kosmiczny leci ich zabierze, tak? To ta wiara? Czy...
0: Ale kto tak wierzy? No dzisiaj było też o wrotach niebios na przykład, nie? No to taka science fiction znowu sekta.
3: Ale wiesz, moim zdaniem wiara w płaską ziemię, w scjentologię, nawet w Bozie, to pokazuje, że jednak to trochę mówi o kondycji umysłu ludzkiego i to nie, że teraz, tylko tak ogólnie, że jednak my potrzebujemy w coś wierzyć, choćby to było naprawdę głupie, bo życie takie oparte tylko o naukę, dla niektórych to za mało. Po prostu, bo wiesz, no, powiesz komuś, że no żyjesz później, umrzesz, no i wyrosną na tobie jakieś krzaczki, wiesz, jakby cykl się zamknie, to za mało. Niektórzy chyba nie wytrzymują tego. Dlatego
0: najczęściej to pewnie jest tak, że jak ktoś jest po prostu nieukiem, to go denerwuje ta nauka i gada jakieś bzdury o wierze w naukę, tak jakby nauka polegała też na wierze, bo mierzy swoją miarą. On żyje w świecie wierzeń, przesądów, zabobonów, wyobrażeń, magicznego myślenia i on ocenia innych swoją miarą i mówi, o, wy wierzycie w naukę. Nie, my nie wierzymy w naukę, my staramy się, to jest co innego trochę.
5: No, nie. Czekaj, nauka się zmienia też co jakiś czas. Raz ta teoria jest prawdziwa, za kilka lat będzie całkiem co innego, wiadomo, nie?
3: Ta się nie zmienia jak chorągiewka w lewo, w prawo. Nauka, bardziej bym powiedział, ewoluuje i poznajemy świat i siebie i tak jakbyś, nie wiem, wymagał od dziecka, żeby od razu wszystko wiedziało. Też się uczy, tak?
5: Tak, teraz nie wiemy jeszcze pewnie kilku rzeczy.
3: Wiemy po prostu.
5: Czyli za 100 lat.
0: Dobra, panowie, to co, wietrzymy antenkę, nie? Bo może ktoś inny jeszcze drętnie, żebyśmy tu nie zmonopolizowali audycji.
5: Tak. A Krawiec, wspomniałeś już o tej sekcie z Tokio, co Sarin rozpuszczali w 95?
0: No, było tam parę słów o niej też wspomniane.
5: No dobra, to ja się rozłączam i idę słuchać.
3: I ja również.
5: Dobrego radia idę słuchać.
3: Ciesia?
0: Czyli Gieresia idziesz słuchać, dobra.
5: Nie, żartuję. No. Zostanę.
0: Dobra, no to dziękuję ci, że jesteś wiernym, oddanym tutaj członkiem sekty Nocnego Radia.
5: Nocnikiem, sekta nocników.
0: No. Dobra, to cześć tymczasem. I się bardzo dobrze czuję bez alko, powiem wam. Jakby tak... odżywa człowiek, polecam. Chociaż trochę kusi. Chciałoby się znów tak trochę się znieczulić, zapomnieć, znieczulić, rozweselić, nie? Wyzbyć się jakichś hamulców. pokrzyczeć sobie, powkurwiać się radośnie i tak dalej. No ale trzeba walczyć. No, trzeba trochę się za zdrowie swoje wziąć. Dziś też zastanawiałem się nad tą Coca-Colą Zero, bo na przykład Kononowicz, który choruje na cukrzycę, on pije tą Coca-Colę litrami nałogowo, chyba jest uzależniony. Tak się zastanawiałem, to, że tam nie ma cukru, no bo ma cukrzycę niby, no to nie załatwia tak do końca sprawy, no bo czy...

czy Aspartan jest faktycznie taki dla nas obojętny, czy też może jest rakotwórczy. Czytałem się o tej Coca-Coli Zero i jak się jej dużo pije, to też zwiększamy ryzyko nowotwora, też możemy coś z chorobą serca. Przypuszczam, że duża ilość kofeiny ma tu niebagatelne znaczenie. Ja na przykład być może te bóle jakieś w sercu miałem, bo zacząłem znów pić duże ilości Coca-Coli, nie? Więc ten słodzik nazywa się sacharyna. Jest bardzo niebezpieczna, pisze Jasiek z Toronto. No to sacharyna czy aspartam? No jest jeszcze ten ksylitol, tylko on jest drogi, nie? Czyli cukier brzozowy. Ciekawostka, bo w ogóle jakbyście dali psu trochę tego ksylitolu, to on odwali kitę. To jest dla niego tragedia po prostu. Albo się bardzo, bardzo rozchoruje, albo się przeniesie do nieba, gdzie też są psy. Przynajmniej tak Walt Disney twierdzi, że wszystkie psy idą do nieba. No ja nie wiem. Nie no, ksiądz wam powie, że zwierzęta nie mają duszy. On to zbadał wszystko, wie. Nie mają duszy. Zero jest bezkofeinowa. A, to Misiu pisze. Bezkofeinowa? Serio? No to niewiele zostaje z tej Coca-Coli w sumie, nie? Nie ma... Tej kofeiny też tak dużo się chyba nie daje do coli znowu. Trochę tylko. No ale to ona tak lekko pobudza, nie? Człowieka. A to nie... No to tego nie wziąłem pod uwagę, że może nie być tej po prostu kofeiny. A Mario Zew Krzaków pisze, ciekawostka, pijąc drinka z kolą zero zamiast ze zwykłą, upijamy się prawie o 1/4 szybciej. Jak on to zmierzył? Linijką? U doktora był waćpan? No nie był właśnie, nie był. Nadal. Ale zacząłem się dobrze czuć, to tak jakby mnie to trochę zniechęciło, żeby iść troszkę, nie? Jeszcze się dowiem, że mam raka. Zero ma wersję bezkofeinową, ale podstawowa jest kofeinowa. No, czyli tak tu wódz pisze z kolei. Ciekawe, jaką pije Kononowi, czy jaki to ma wpływ na jego zdrowie. Ale można się przyzwyczaić do wody. Spróbujcie. Na początku, nawet jeśli wam nie będzie tak wchodzić, no takie zwykłe się to wydaje, takie nieciekawe, na początek sobie w ogóle kupcie jakąś mocno gazowaną i na przykład dodajcie jakąś limonkę sobie, albo jakiegoś plusza, witaminki, coś, to szybko się przyzwyczajicie. I jak ze wszystkim będzie... będzie wam coraz lepiej to smakować i wchodzić, a uczucie odstawienia alko to też potrafi być przyjemne po pewnym czasie, trzeba trochę odczekać. No, Jasiek pisze, że pies też może być katolikiem w zależności od zasobności jego właściciela. No. Tak, no jak księdzu zapłacicie, to wam ochrzci nawet psa pewnie, jak się dogadacie. Kasa, seks. No w sumie i w religiach, i w sektach chodzi z grubsza o to samo. Seks, kasa. No. U scjentologów to w ogóle tam musicie być bogaci. Tam trzeba co jakiś czas płacić. Tu 20 tysięcy dolarów, tu 40. Zaskoczenie nowego levela. A w zamian dostajecie same cudowności. Na przykład opowieść o tym, jak wielki Xinu, kosmiczny imperator, przyleciał tutaj na Ziemię i promieniem specjalnym wciągnął duszę ludzkie i do wulkanu wrzucił. No, takie opowieści dostajecie, ciekawe. To Ron Hubbard to sobie pisał chyba po paru głębszych albo po paru niezłych gibonach skręconych. I tak to wygląda.

No. I ostrzegam, że teraz jak ktoś będzie tutaj robił cyrk,

0: jakiś, obrażał, robił cyrki, to trochę się mniej będziemy przejmować już, czy zbanować, czy nie. Po prostu banik i do widzenia, jak komuś tu się za bardzo nudzi i się to robi zbyt śmieszne, to... Ja już nie mam teraz oporów za bardzo. Trzeba trochę posprzątać w radyjku. Zostawić ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, a nie wklejają jakieś randomowe słowa, jak mck, mck na przykład. Nie wiem, czy to jest sztuczna inteligencja, czy co, ale jakieś randomowe słowa wpisuje i zaśmieca czata. Niemile jest widziane flodowanie też, czyli takie pisanie, żeby na czacie w pewnym momencie od początku do końca, z góry na dół, żebyś tylko ty był, nie? To też, to nawet w netykiecie jest. Ostatnio była jakaś rozmowa o netykiecie, ktoś się na netykietę powoływał i też ktoś taki lekko hamowaty się na netykietę chyba powoływał. Czyli okazuje się, że można nawet najgłupszą sektę założyć. Ciekawe, czy latający kościół potwora spaghetti można by uznać za sektę. Albo nazwać taki swój kościół sektą po prostu, żeby grać w otwarte karty. Ja zakładam sektę. To ma co prawda pejoratywny wydźwięk mocno, ale tak ludzie pewnie docenią szczerość, nie? I powiedzą, podoba mi się, w końcu ktoś szczerze powiedział, że zakłada sektę. Przyłączam się do niego. Szczery człowiek. No, ciężko uznać za kościół coś, co jest takim happeningiem, bardziej parodią, pewnym manifestem. I tyle. Mowa oczywiście o kościele latającego potwora spaghetti. No, na przykładzie scjentologów widać, że można coś takiego zrobić dla jajec, a potem to się staje takim ruchem na serio. Quasi religijnym, filozoficznym, psychologicznym mocno. Tam jest duży nacisk na psychologię, tylko też jakąś psychologię alternatywną w sumie. A to mi się przypomina, że w Stanach tak słyszałem, że w Stanach już w ogóle nie ma coli cukrowej, że całkowicie ją zlikwidowano, tak? Dlatego niektórzy fani coli. Też widziałem kiedyś takie nagranie, że jakiś fan coli właśnie do Polski przyjechał i się zachwycał, że tu jest ta Coca-Cola jeszcze cukrowa. Ale to też powinno ludziom dać do myślenia, jak w jakimś kraju się w ogóle likwiduje kolę cukrową, to znaczy, że coś jest tu nie halo, nie? Tak samo jest z tymi normami różnymi dotyczącymi glifosatu, tam fosforanów, tak dalej, że urządzenia, które pokazują ilość, no to są inne normy dla Polski i dla Stanów, na przykład. I to czego Amerykaninowi nie wolno jeść, absolutnie, bo się rozchoruje, to Polak może jeść, aż mu się uszy będą trzęsły, bo mamy inne organizmy pewnie jakieś. Ale to jest też temat właśnie głębszy, szerszy, że my trochę tak śmieci jemy w porównaniu do niektórych innych krajów, że tam już są lepsze chipsy, lepsze jakościowo słodycze, a u nas takie po prostu byle co trochę, nie? Z tańszych zamienników porobione. I to mi się bardzo nie podoba. Co my, gorsi jacyś? Inne żołądki mamy. No ale też przykład kościoła latającego potwora spaghetti pokazuje, że ten, kto wmyśli coś jako pierwszy, no to tylko on ma szansę jakoś zabłysnąć, coś ciekawego przedstawić, no bo teraz no to każdy, kto wymyśli też inną parodię wiary, religii, no to już nie ma tego efektu zupełnie. Trochę podobnie jest ze sztuką. Ludzie często wyszydzają te takie sztukę w stylu gówno w puszce, albo tam jakieś nakrętki poukładane, coś tam popsikane, posypane kwiatkami. No to wszystko było dla mnie bardzo cenne i ciekawe i było ciekawym eksperymentem artystycznym, ale tylko za pierwszym razem. Ktoś, kto to powtórzy, to już w ogóle nie ma tego efektu za bardzo. A z sektami nie ma za bardzo tego efektu, że się uodparniamy, że nabywamy jakieś odporności, że mamy te doświadczenia z przeszłości różne nieciekawe i czegoś się uczymy, nie, z tego. No nie uczymy się za bardzo. Ciągle powstają nowe sekty, w dużej mierze chrześcijańskie sekty, oparte na chrześcijaństwie, tylko że ten doda sobie Jezusa, który wychodzi z UFO, ten oświadczy, że jest synem Jezusa, a ten z kolei powie, że Jezus był, nie wiem, czarny, że Jezus był lesbijką, albo że Jezus mi się przyśnił i powiedział, że ja jestem Jezus 2.0 i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się tutaj jakoś nie uczą za bardzo. To pokazuje siłę, znaczy jakby taką potrzebę człowieka, nie? Żeby chłonąć różne bzdurki, różne brednie. A to, co powiedziałem wcześniej Bardowi, że dla mnie to środowisko alternatywne to jest takie sekciarskie mocno, to się będę tego trzymał, tak uważam, sorry. Ale tak to wygląda. Też jak walczą ze sobą różne frakcje tutaj, zupełnie jak różne sekty z kościołami i tak dalej, też się powstają różne frakcje i zwalczają się, bo tamten coś innego powiedział, co się tam nie spodobało. To wynika też z tego, że szuria, to każdy co innego ci opowiada, bo co innego odkrył, zyskał inną świadomość i inne informacje wyczytał z księgi Akaszy, czy tam mu kosmita powiedział, czy szatan, cokolwiek. No więc każdy trochę co innego gada i stąd te awantury są też. A potem, że my jesteśmy agresywni. No strasznie. Ja może czasem bywam, jak się zdenerwuję. To czemu nie? Ja nie jestem z kamienia. Ale raczej tu u nas to sobie rozmawiamy swobodnie, normalnie, grzecznie. A zadzwonił pan Szur i nagle zaczęły się wyzwiska. Przy każdym początku zdania trzeba zacząć od obrażenia adwersarza, prawda? Bo inaczej to się nie da. A wszelcy samozwańczy prorocy, mesjasze, to zawsze są w cenie, bo ludzie chcą jakiegoś lidera, który ich wciągnie w niesamowity jakiś nowy świat i coś im jakąś wizję przedstawi. A taki przywódca sekty często przekazuje ludziom, że są wyjątkowi, że to my jesteśmy ci wybrani. To też jest taka potrzeba człowieka, czuć się wyjątkowym, nie? Ktoś, kto nie zaznał tego w życiu za bardzo, no to się ucieszy, że może w końcu być ten wyjątkowy. Michał zadzwonił. Cześć, Michale.
1: Siema. Dobrze słychać?
0: Dobrze słychać, doskonale.
1: Już sekundę, tylko tu na komputerze coś wyłączę. No, siema. Zadzwoniłem, bo tak, chciałem podać taką ogólną definicję sekty, tak naprawdę.
0: No to może według ciebie, bo to nie jest tak prosto zdefiniować, nie? Są różne te definicje, no to jak ty uważasz?
1: To znaczy, posłuchaj, za sektę ogólnie można uznać każdą grupę, która próbuje ustanowić swoje zasady jako sposób na życie dla całej tej grupy, i nieraz się do tych członków tej grupy nawet przymusza do życia według tych zasad, zamiast kierować się ogólnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. I tu za przykład można wziąć
0: Rząd.
1: Deklarację praw człowieka, która jest ratyfikowana przez prawie każdy chyba kraj na świecie w tym momencie.
0: Deklarację praw człowieka,
1: Tak.
0: że jest sekciarska.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zrozumiałeś.
0: Że tam jest taka definicja
1: Nie, nie,
0: napisana,
1: nie. Chodzi
0: czy...
1: mi o to, że za przykład moralnych norm panujących w społeczeństwie możemy przyjąć deklarację praw człowieka, tak?
0: No.
1: I każda grupa, która powiedzmy blokuje ci te prawa człowieka, które masz i zmusza cię do życia według zasad narzuconych przez grupę, można uznać za sektę. Tak w takim wolnym, luźnym tłumaczeniu.
0: No w sumie
1: O chodziło.
0: zapomniałem wspomnieć, że są też przecież sekty finansowe też, nie? To nie musi być religijna koniecznie grupa. No ja podawałem w swojej definicji o rozłamie, o schizmie, że bardzo wiele sekt po prostu bazuje na już jakiejś istniejącej religii, tylko ją przerabia na przykład, no jak te wszystkie sekty chrześcijańskie, o których dzisiaj była mowa, nie? To inna taka cecha jakby.
1: To znaczy, ja widzę takie coś też, to jest też wspólny element, że tam zawsze w tej grupie jest to ułożone, wiesz, że tu jest grupa, która rządzi grupą, a cała reszta grupy to ma być, wiesz, poddańczo służalna i tak naprawdę akceptować wszystko, co mówi tam ta wąska elitka, czy tam może nawet jeden guru jakiś. Wszystko się sprowadza do tego, że się podmienia, powiedzmy, jakiś tam kodeks moralny, taki, który ci sumienie dyktuje, podmienia się czymkolwiek innym, nie wiem, Bogiem, świętą książką, czy objawieniem wielkiego guru, czy czymkolwiek kurwa innym. I to ma za zadanie jeden cel: jakby wycisnąć z całej tej grupy dla tego guru całą tą esencję, czyli władza, pieniądze, seks, kurwa, wiesz, to wszystko służy tylko tym na samej górze tej grupy, nie?
0: No,
1: I to jest też zawsze.
0: pod twoją definicję trochę podpadają naziści w sumie na przykład też, nie?
1: No, bo to jest grupa destrukcyjna jednak.
0: Więc no, zmierzam po prostu do tego, że nie jest tak łatwo zdefiniować i rzuciłem taką myśl, że żeby była sekta, to trzeba spełniać nie jedną jakąś tam formułkę, podpadać pod jedną cechę jakby tej sekty, tylko najlepiej jak tych cech jest kilka, no to wtedy im więcej ich jest, tym bardziej to ma znamiona sekty po prostu, nie?
1: Chodzi o to, że to nie musi być konkretnie kult religijny. O to też mi chodzi, wiesz. To może być każda grupa, tak naprawdę. No. Teoretycznie możesz, nie wiem, rodaków kamratów nazwać nawet, nie wiem, sektą, jakby ich nagle przebrać w mundury i wiesz, i kazać im wierzyć w podobne rzeczy, jak naziści wierzyli. No to czym to się będzie różnić od sekty? To też będzie to sekta.
0: No, ich niekoniecznie trzeba przebierać w mundury, bo niektórzy już się przebrali, już się poprzebierali. A inna sprawa, że no tak, faktycznie, no jest to trochę też taka sekta, bo też
1: Znaczy,
0: w
1: wiadomo, że to
0: sekcie
1: jest ruch
0: jest.
1: społeczny bardziej obywatelski, to nie jest sekta, to wiadomo, ale wiesz, pod pewnymi kategoriami można tak na to spojrzeć, o to mi tylko chodziło.
0: Na pewno taką cechą sekty jest też. Uczulenie na nieprawomyślność, nie? Jak zaczynasz coś po swojemu kombinować czy podważać cokolwiek, to jest bardzo w każdej sekcie źle widziane, w każdej praktycznie.
1: Tam się naucza na przykład, że tam sprawiedliwość Boża, trzeba jej najpierw szukać w życiu, to jest pierwszy twój priorytet, jaki powinieneś mieć i tak dalej, a odpierdalasz rzeczy zupełnie przeciwne do tego i na poparcie tego otwierasz tam sobie książkę w dowolnym momencie, tam w miejscu, gdzie se zaznaczyłeś ołówkiem na przykład i coś tam z tego mówisz, nie? I już jest to prawda objawiona i wiesz, można wszystko jakby usprawiedliwić w ten sposób. Rozumiesz? I
0: No.
1: wpływać na ludzi w ten sposób też.
0: Zazwyczaj
1: Chodzi to.
0: sztywna hierarchia, bardzo twardo określone zasady, źle widziane, bardzo odstępstwo. No, tak jak u świadków Jehowy, stajesz się odstępcą, renegatem odstępcą, no i jesteś wydalony. To już ci wtedy grozi wydalenie, jak już jesteś tym odstępcą i wszyscy się od ciebie odwracają. No,
1: I dobrze,
0: zazwyczaj.
1: trzeba się odwrócić, iść w swoją stronę, a nie tam kurwa, wiesz, oni nawet jak odejdziesz od nich, to jeszcze tam będą cię później, nie wiem, nachodzić, czy coś cię obserwować, czy śledzić, jak będą chcieli. Bo będą, na pewno będą.
0: Słuchaj,
1: Wiem, że będą,
0: a
1: bo
0: ci,
1: widziałem
0: którzy.
1: bardzo dużo
0: No.
1: materiałów właśnie od ludzi, którzy poodchodzili z tych sekt, nie sekt. Jest taka sekta, to się nazywa Kościół Hillsong w tym, w Australii. To też taka wielka organizacja i też tam ludzi, wiesz, nachodzili znienacka, nie? Tych, którzy odeszli stamtąd, że no, nie dawali im żyć trochę, wiesz. Takie kurwa upierdliwe to było na siłę specjalnie robione podobno.
0: Mysk, mysk, ostatnie ostrzeżenie. Nie będę cię trzeci raz wyciszał, tylko cię zbanuję, jak będziesz czata zaśmiecał jakimiś randomowymi, jakimś bełkotem. No, także no.
1: Podobało mi się to, co ty mówisz, że jak wiesz, chcesz mieć władzę taką jak ma Bóg, to powiedz, że ty jesteś tam drugi po Bogu, czy coś takiego. To jest też, to się do tego sprowadza. Tam jest zawsze na górze jakiś psychopata, a kojarzysz w ogóle tego pastora takiego, co ma mordę jak szatan i jakaś tam reporterka, czy ktoś do niego podeszła i się pyta, czy to prawda, że ty nie lubisz latać samolotami takimi normalnymi, rejsowymi, tylko zawsze te prywatne jety, bo tam sami grzesznicy brudni siedzą i ty się nie chcesz miksować z tymi, nie? I gość jak człowieku, widziałeś to czy nie, tego typa?
0: Nie, chyba nie.
1: Nie widziałeś, czeku, to z mordy, jak na niego patrzysz, widać, że tam w tych oczach nic nie ma, tam jest taka pustka, to jest taki jebany psychopata. I gość mówi, że właśnie, no ja coś, że nie powtarzaj tego nikomu, że latam tam jetem za 50 milionów, wiesz, jakiś tam pastor jakiegoś kościoła, nie? Wiesz, bo to nie jest prawda, nie? To tam my walczymy z szatanem, i wiesz, tam zaczął pierdolić jakieś takie bzdury, człowieku, nie? Ale widać, że tam jest taka bezduszność w tym, kurwa, wiesz. No to niby to się mówi, że ludzie dają co chcą, ale z drugiej strony nawet jak ten świadek Jehowy, co w tym podcaście ostatnio odpowiadał, to mówi, że też jest tak, że tam głosują, że wszyscy dają jakąś kwotę i na przykład 100 osób głosuje, jeden się wstrzymał, to i tak rezolucję przejmą i tak wszyscy będą musieli zapłacić, a do niego się przypierdolą, powiedzą, czemu ze wszystkimi nie głosowałeś, jedno, i wiesz, tak jak wszyscy, że no tak, nie? I już jakieś tam korekcyjne ścieżkę zdrowia ci robią, no, że tak powiem. Zawsze są
0: No,
1: jakieś
0: to w
1: takie
0: PiSie,
1: metody, nie
0: tak?
1: metody.
0: No, to w PiSie taka też jest trochę sekciarskie nastawienie czasami. A słuchaj,
1: I się?
0: a ty właściwie to byłeś, to co opowiadałeś, to ty byłeś na takim zlocie w ośrodku protestanckim, czy to był zielonoświątkowy, czy co to było?
1: No ja wiem, oni chyba wynajmowali na takie jakieś tam pseudochrześcijańskie imprezy, wynajmowali ten ośrodek.
0: No ale to co, to nie wiadomo, co to w ogóle był za ruch? To poszedłeś tam i nie wiedziałeś, gdzie idziesz? O co chodzi?
1: A nie, no bo te obozy to były organizowane przez tych ludzi, co do tego kościoła tam
0: No
1: organizowali też kościół ten.
0: ale jaki to kościół właściwie jest? Był,
1: To
0: czy
1: był
0: jest?
1: kościół, jakiś odprysk tam, jakiś tam protestantów, człowieku. Nie wiadomo, co to było. Szczerze mówiąc, to było, można powiedzieć, nie wiem, miks jakiś tam zielonoświątkowców z baptystami, z naleciałościami jakichś tych mega super kościołów z Ameryki, gdzie tam po 100 tysięcy ludzi przychodzi. Nie no, przesadzam, nie 100 tysięcy ludzi, no ale wiesz, o co chodzi. Te takie mega kościoły, mega instytucje, gdzie pastorzy, kurwa, prywatnymi jetami latają, nie? Coś takiego. I to później jakoś. Oni później ten kościół jakoś tak przeistoczyli, żeby on się stał częścią jakiejś tam większej organizacji kościelnej też, nie? O takich organizacji jest też, no, dużo dość.
0: No, czyli sekta właściwie, no, skoro to właśnie była jakaś schizma, jakiś odprysk, miks, mieszanka, no to typowe sekciarstwo.
1: Znaczy nie, no to powstało właśnie na tej luce w prawie, że można sobie założyć kościół i sobie robić, co się chce, nie? Jesteś bezkarny.
0: No,
1: No jest.
0: też zaciekawiło mnie to, co mówiłeś, że do takich ruchów garną się ludzie z jakąś gangsterską, czy przestępczą, czy bandycką przeszłością, tak? I tak
1: Tak,
0: se,
1: to
0: i
1: jest
0: tak,
1: bardzo
0: i tak
1: popularny
0: se,
1: sposób,
0: i
1: no.
0: tak se przypomniałem, że właściwie wielu księży to są tacy agresywni ludzie, wbrew pozorom, bo nam się wydaje, że jak on łazi w sukience, to on jest jakiś zniewieściały czy coś, ale nie, to właśnie. Nawet taki ksiądz z Radia Maryja potrafił kogoś tam trzepnąć w łeb, kto mu się nie podobał tam,
1: to
0: wiesz.
1: To naprawdę?
0: Tak. Słuchaj, był taki koleżka, taki śmieszny, taki grubaskowaty w okularkach, który miał straszną jazdę na Radio Maryja, ale także on ich tam kręcił, wytykał im coś, dokumenty robił i on pojechał raz na ten zlot rodziny Radia Maryja. I słuchaj, i podchodzi do niego jakiś tam ksiądz Jan, tam jeden z tych, wiesz, tam, czy tam ksiądz Król, bo tam jest ich tam trzech, czterech takich znanych obok Rydzyka. I słuchaj, i nadepnął mu na stopy tak w taki cwaniacki sposób mu stanął tak na stopach, żeby ten nie mógł się oddalić i tak zbliżył, wiesz, do niego twarz i go tam gdzieś tam go, wiesz, pyknął, wiesz, gdzieś go tam pyrkał w łeb, coś tam te, i tak mu stanął na ty. I oni tacy są, ci księża, oni się do agresji bardzo często garną, szczególnie tak, wiesz, dziecku przypierdolić czy coś. I mają w sobie coś takiego gangsterskiego, cwaniackiego, bo oni się nie boją na ciebie naskoczyć, cię zbesztać, albo się z łapami rzucić na ciebie, na przykład jak gdzieś tam coś nagrywasz przy kościele, nie? To wiesz, on cię zacznie szarpać, no i ta kasa, wiesz, za kasą...
1: Zabij, jak mnie zacznie szarpać, gdzie ksiądz? Znaczy ja się raz tylko z księdzem z bara tak strąciłem, ale tak to nie. Nie spotkałem się, żeby ksiądz był agresywny, szczerze mówiąc.
0: Są agresywni. Ja już to dawno temu zauważyłem, że mają bardzo dużą tendencję do agresji, wiesz. Słownej i fizycznej też się zdarza. No ale
1: nie, czekaj, jakbym sobie przypomniał, to tak, rzeczywiście. No, masz rację w sumie. Tak, jakbym tak sobie pomyślał, zastanowił się chwilę, to parę takich przypadków też bym sobie przypomniał, no.
0: Zresztą to wszystko działa...
1: Może ksiądz jechał człowieku ten bez biletu autobusem gdzieś na wiosce i podszedł kanar i mówi właśnie, że bilet pokazać, a tam ksiądz nie miał biletu i wyszło na to, że dwie historie są generalnie tam. Kierowca autobusu mówi, że ksiądz zaczął, że pierwszy ten kanar uderzył, a stara baba twierdzi, że to kanar zaczął i ksiądz się bronił.
0: Tak. Oni z łapkami to często wyskakują. Może to też z tego powodu, że czują się bezkarni, bo myślą, że nikt im nie odda, bo to ksiądz, wiesz, i to im dodaje odwagi, nie? No my raczej nie mielibyśmy takiego problemu, żeby oddać, nie?
1: Wiesz, on się czuje częścią wielkiej mafii też, nie? Nie ma się co oszukiwać. On się czuje częścią, wiesz, wielkiej organizacji, także on ma plecy, nie? Tak. On ma się gdzie poskarżyć, wiesz, o co chodzi. Nawet jakby jakiś skandal wielki wyszedł, to nie wiem, oni myślę, żeby nawet byli w stanie do premiera zadzwonić i premier by musiał interweniować o głupotę, ale jakby się uparli, to myślę, że mieliby takie plecy, nie?
0: Tak, był jakiś tam właśnie ksiądz Ważniak, co policjant do niego się zwrócił per pan, to on potem żądał, żeby zwolnić tego gliniarza. Teraz
1: żądał, żeby zwolnić. No.
0: I zwolnili go w końcu. Słuchaj, nie mogli go o takie coś zwolnić, bo gliniarze w Polsce to często są mohery, słuchaj. Słuchajcie, to są byli jacyś ministranci. Ci, którzy mnie przesłuchiwali, to wyszło, że to ministranci by byli, bo wygadali się po prostu, bo powiedzieli, że, bo wyszło, że mojego szefa z pracy znają i że razem z nim służyli tam, zapodawali tam do ręki, do ust, czy coś tam, wiesz, na mszy. I to oni są często tacy moherowi, a pierwsze, co zrobili, to posądzili mnie, że bo kolegę mojego wypuścili, bo przyznałem się tam, że moje, tam weźcie tu kolegę przynajmniej wypuśćcie, mówię, że to moje, tak dalej, no oni, no dobra, i poszedł se kolega, a oni mówią, ty też jesteś satanistą, to pierwsze, co się mnie zapytali, a to tylko dlatego, że Alos miał młot Thora po prostu na szyi, który im się skojarzył z odwróconym krzyżem, bo to trochę tak wygląda, nie?
1: No,
0: obaj, ja wtedy też jeszcze chodziłem tam w czarnej skórze, na czarno cały ubrany, długie włosy, no to ty też jesteś satanistą, kurwa? No to pierwsze, co im przyszło do głowy się zapytać i to im głowę zaprzątało, że satanista, nie? Mówię wam, gliniarze w Polsce to są często tacy świętojebliwi, no i mogą, jak coś, nie wiem, was przyłapią na przeklinaniu przy kościele czy tam na księdza coś powiedzieliście, to oni będą tu się wstawiać mocno. tacy moherowi są. Tak samo mam takie przypuszczenie, że można trafić na sędziego czy sędzinę mohera i mocniej bekniecie za zniewagę uczuć religijnych czy coś takiego. Przypominam, że to prawo ma zostać zaostrzone. PiS się zarzeka, że nie, nie, to nie po to, żeby tam ukrócić debatę na temat wiary i kościoła, to nie, nie, nie, ale to wiemy, jak to się skończy, nie? Jak osoba głęboko urażona, w szczególności taka, która lubi się czuć urażona, będzie mogła wam dowalić, to dowali wam tymi narzędziami, które będzie miała, tak po prostu świat działa. Więc bardzo mnie niepokoi ta zmiana w prawie. Polska coraz bardziej moherowa się robi i kościółkowa. W zasadzie to
1: właśnie
0: cię...
1: Niewiele... Sekundę, tylko coś powiem i będziesz dalej krawiec gadał. Obawiam się, że właśnie przez takie ustawy to może być ostatni dzwonek na to, żeby z takimi grupami coś zrobić, bo później będzie ustawa chroniąca takie ustrojstwo i wiesz, to będzie utrudnione. Dostanie się tam.
0: Ale co, ty, no, sorry, ale ty boisz, jak, tak?
1: No, no. Słucham?
0: Ale ty się obawiasz tego, że różne jakieś sekty religijne i tak dalej będą tego sobie używały jako dupochronu tego nowego prawa?
1: No.
0: Czy ja wiem? To jest tak pod katolików robione, wiadomo, że tak jest i wiesz, i wszyscy będą machać ręką na jakieś tam inne kościoły, to jest dla katolików zrobione, nie?
1: Myślisz, że tak jest? Ja myślę, że jak masz dobrego prawnika, to on się na to dobrze powoła i zrobi dobry użytek z takiego prawa. Ja myślę, że to będzie bardzo łatwo, jak oddadł. No, obraza użyć religijnych, po prostu, rozumiesz? No, jesteś u kogoś gdzieś i on sobie się ciebie tam nie życzy, obrażasz jego uczucia, przyjeżdża policja, bo to jest twoja wina i cię zabiera. No. I nic z tym nie... Znaczy, no, nie mówię, że nic z tym nie zrobisz, no, ale to już będzie tak, no. Tak to będzie działać.
0: Z Biblii, właściwie tak nawiązując do tematu, który się dzisiaj też pojawił, do płaskiej ziemi, z Biblii właściwie wynika, że ziemia faktycznie jest płaska. Ponieważ no raz, że Jezus, szatan zabrał Jezusa na jakąś najwyższą górę i Pan Jezus stamtąd zobaczył cały świat. To ciężko by było w przypadku, gdyby była ziemia kulą, prawda? Żeby cały świat zobaczył z góry. Inna sytuacja jest napisane o krańcach ziemi, dość wyraźnie o krańcach ziemi, ale niektórzy się powołują, że ziemia jest na okręgu, no ale okrąg to nie kula, prawda? To jest coś innego, to jest taki dysk płaski, okrąg na przykład i ma krańce, okrąg, a kula nie ma krańców.
1: Ciekawe, skąd Bóg wiedział, kiedy stwarzał co, w jakim dniu, skoro księżyc tam, czy tam noc, czy ciemność, to dopiero tam, nie wiem, w czwarty dzień to chyba był.
0: Z Biblii
1: od
0: też...
1: Od dnia nie wiedzieli, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, no to bez sensu.
0: Tak,
1: trochę.
0: Tak, no są jakieś... Chociaż księga Genezis się różni właśnie, co ciekawe, u Żydów i u chrześcijan. Ostatecznie tam są różnice jakieś, ktoś o tym mówił ostatnio, jeśli chodzi o kolejność, No, a też jest w Biblii, jeśli dobrze pamiętam, tu poprawcie mnie, coś o tej kopule nad nami, o sklepieniu właśnie niebieskim, stąd te wierzenia właśnie o tej kopule, która, przez którą się nie przebijemy, więc nie ma mowy o żadnych lotach w kosmos, tak? Jest ta kopuła. No i z Biblii też trochę tak jakoś wynika, że jest ta kopuła, która miała pęknąć właśnie i się woda miała z niej wylać podczas potopu, tak niektórzy do tego podchodzą.
1: A kto to był, co się obraził o tą płaską ziemię? To adwokat był, czy kto to był?
0: Kto wcześniej? Dzisiaj z dzwoniących?
1: No.
0: Dzisiaj wyprosiłem Barda, ale to dlatego po prostu, że był hamowaty i wyzywał co chwilę. To nie będzie takiego.
1: Ładnie się wkurwił, naprawdę.
0: No, dobra. Ale on tak zawsze, tak jakoś, no teraz jak dzwoni, to tam się miota, rzuca. No, nie, tu pisze Van Dust i nierówno pod kopułą. Nierówno pod kopułą. No, także no, stąd wzięły się te wierzenia długo funkcjonujące wśród ludzi, że są te krańce ziemi właśnie, że ziemia jest płaska, że są krańce ziemi, bo ludzie tak zinterpretowali Biblię chrześcijańską, która no, był w średniowieczu chrześcijaństwo było dominujące, to ono jakby tłumaczyło ludziom wiele rzeczy. No i stąd myślę się wzięło to przekonanie o płaskości Ziemi. I to był trochę odwrót od starożytności, gdzie rozważano już właśnie kulistość, a nawet teorię heliocentryczną, a nie geocentryczną. I to było takie cofnięcie się, moim zdaniem, za sprawą Kościoła i Biblii i tak dalej, no.
1: To w ogóle jest wszystko głupota, wielka kurwa, ja pierdolę.
0: To też,
1: przepraszam, no, że tak brzydko mówię, ale to jest, nie ma się przyczyny nawet nad czym rozwodzić, zastanawiać, ani rozmawiać. No.
0: No wiesz, też nie miejmy za złe ludzi, nie potępiajmy, którzy żyli dawniej, którzy byli nieczytaci, niepisaci i wiedzę czerpali z różnych opowieści. No to co mieli sobie myśleć? Wiesz, gdybyśmy żyli, to też w tamtych czasach też byśmy może wierzyli w płaską ziemię, nie?
1: Ale wyobraź sobie ludzi teraz, którzy umią czytać, pisać i żyją w takich czasach i jest internet i jest wszystko.
0: Umią?
1: Ja nie biorę przykład z ludzi, którzy byli nieczytaci, niepisaci i pozostawili po sobie bajkę o świętych Mikołaja, co się napierdalają. Tak z grubsza.
0: No,
1: i za to wszystko płacą mieszkańcy ziemi, bo jakiś demiurg, kurwa. Podobno Jahwe to jest niedorobiony Bóg, jak tam w jakichś tam księgach gdzieś jest napisane, że bogów tam było wielu, jest kraina, gdzie są sami bogowie i ci bogowie są bogami, bo coś tam, a Jahwe to był taki z Downem, jakby, co się Bóg urodził z Downem i Jahwe był bardzo agresywny i się wkurwiał na wszystkich i w końcu poszedł i mówi, stwierdź, dobra, ja se swój świat ten stworzę, no i stworzył ten świat, w którym tu żyjemy, tylko że ten świat jest popierdolony, dlatego że stworzył go Bóg, który miał Downa. Tylko opowiastka. Ciekawa? Obraziliście się, bo to wiecie, to co powiedziałem teraz, będzie podpadać niedługo pod paragraf już. 3 lata więzienia za to, co powiedziałem.
0: No raczej, tak. No teraz, jak będziesz sobie takie rzeczy opowiadał, możesz faktycznie na 2 lata w więzieniu wylądować.
1: No, a za zakłócanie obrządku czy czegoś tam jest na 3, nie? Jak przeszkadzasz w obchodach tam mszy, czy czegoś, czy innego tam nabożeństwa, czy zwał jak zwał.
0: Tak, i właśnie to też ma być zmienione, bo teraz było napisane, że kiedy ktoś złośliwie zakłóca na przykład jakąś mszę i wiesz, i wielu się broniło i sędziowie uniewinniali, że, no, że niezłośliwie, nie, zakłócił, a to teraz już chcą wykreślić to złośliwie, że ogólnie jak zakłócasz. No to będzie można dużo pod to pociągnąć, nie wiem, tam muzykę se puścisz głośniej w domu obok przy kościele, to ci powiedzą, że zakłócasz i już się nie będziesz bronił, że to niezłośliwie, bo... No więc coraz... Właściwie ktoś ostatnio powiedział w jakimś podcaście, że Polska, jego zdaniem, to ciężko wskazać inny taki kraj dzisiaj, współcześnie, który jest tak watykański, tak katolicki, gdzie Kościół ma taką władzę, gdzie o wszystkim decyduje. Nie ma za bardzo. Jesteśmy takim bastionem po prostu katolicyzmu i enklawą katolicyzmu i księża święte krowy. Ciężko wskazać. Nie wiem, może jakiś, wiesz, może jakiś, można nas przyrównać do takich Meksykanów, trochę Polacy to trochę tacy Meksykanie Europy, nie? Jeśli chodzi o religijność.
1: Nie, krawiec, nie wydaje mi się akurat. Ja słyszałem, że jest odwrotnie, że jest tam najmniej powołań od jakiegoś tam czasu w ogóle, wiesz, od bardzo dawna i że przeżywają kryzys i że nie ma w ogóle komu, wiesz, prowadzić mszy, księża, wiesz, na przykład muszą, nie wiem, no ogólnie nie ma księży już zbyt wielu i do seminariów też mało osób, wiesz, zdaje, dużo ludzi odchodzi, rezygnuje podczas pobytu w seminarium. Także nie wydaje mi się, krawiec, szczerze mówiąc.
0: Mroczek pisze, tak, mają problem z powołaniami w Polsce, bardzo duży. Mroczek pisze, historycy mówią, że Jezus to postać historyczna była. Tak? A którzy historycy? Proszę o wskazanie jednego współcześnie żyjącego w czasach Chrystusa, jemu w czasach współczesnych, który coś pisał o Jezusie. No nie ma niestety takiego. O Jezusie pisano na przykład 60 lat, gdzieś tam po jego śmierci ktoś wspomniał, jakiś tam Tacyt, Piliniusz mniejszy, coś wspomnieli, że są tacy chrześcijanie, wierzą w Jezu Chrysta. I to tyle, nie? Na całą grubą książkę tam wspomniał kronikarz, że są chrześcijanie, i chrześcijanin to podaje jako dowód, że na historyczność Jezusa, kurwa. Daj spokój.
1: Nie, no, skoro byli chrześcijanie, no to chrześcijanie od kogo powstali? Od Jezusa, tak?
0: No to taka chrześcijańska logika, jak są chrześcijanie, to powstali od Jezusa, znaczy, że był Jezus, no.
1: No, nie, no, to jest po prostu logiczne, nie? No, to można jako jakiś tam dowód, wiesz,
0: To
1: brać pod uwagę.
0: nie jest wcale w żaden sposób logiczne, jeśli się założy, że Jezus został w pewnym momencie wymyślony, przerobiony z kogoś innego, stworzony na potrzeby po prostu chwili. I wiesz, i byli ci chrześcijanie, którzy wierzyli w tą opowieść. No to nie świadczy.
1: Ja mam inne zdanie troszeczkę. Ja
0: Tak?
1: myślę, że to mogła być postać prawdziwa, ale stworzona na takiej zasadzie, że faryzeusze chcieli pokazać, po prostu zrobić z niego przykład, co się będzie działo z tymi, którzy, wiesz, którzy tam przeciw nim się tam wypowiadają, czy coś robią, wiesz, nie tak, bo Jezus był takim, wiesz,
0: Wywrotowcem pewnie chciał powiedzieć Michał, ale go przerwało.
1: mi się wydaje, że po prostu dlatego. Halo?
0: Tak, coś przerwało nam na chwilę. Masz kłopoty z zasięgiem czasem.
1: Aha.
0: Ale
1: Mówię, że właśnie,
0: skończyło się
1: że
0: na
1: chcieli tego
0: tym.
1: zrobić
0: No.
1: przykład po prostu i dlatego go ukrzyżowali, pokazali, dobra, zobaczcie, tak będzie kończył każdy, kto tam z faryzeuszami zadziera, nie? I będzie. Dlatego to powstało, bo to razem z judaizmem jakby ta opowiastka idzie, nie? Według Żydów na przykład, podobno oni wierzą, że Jezus to, wiesz, na dnie najgorszego piekła we własnych ekskrementach się gotuje, nie? I oni nie uważają go za żadnego Boga, ani Syna Bożego, tylko za fałszywego tego, Mesjasza, nie?
0: No tak. No tak, no byli ci zeloci, do których mógł nazywać, należeć Jezus, to było takie zbrojne skrzydło, odłam faryzeuszy chyba, jeśli dobrze pamiętam. I wiesz, tam mogły być przeróżne takie konflikty i chęć udowodnienia właśnie i pognębienia kogoś poprzez takie opowieści. W takim środowisku, w takich czasach i gdzie ludzie, wiesz, nie mają rozrywek, nie mają o czym gadać, kina, sztuki, kultury za bardzo, tylko ich życie się kręci wokół jakiejś opowieści, czy Mesjasz przyjdzie, czy Mesjasz nie przyjdzie, a kim jest Mesjasz? Jam jest Mesjasz, tyś nie jest Mesjasz, ukamienować go. I ludzie, którzy takimi rzeczami se głównie żyli, to wiesz, to tam przeróżne opowieści, różne hybrydy mogły powstawać. Ktoś, jakiś przywódca, wiesz, Mojżesz sobie wymyślał swoją bajkę, żeby ciągnąć za sobą ludzi i mordować tam innych, tak dalej. No i taki świat. No dziś mamy trochę bardziej złożone to wszystko, mamy różne rozrywki, różne rzeczy nas jakby tak duchowo mogą też napędzać, bo ktoś może się być bardziej uduchowiony dzięki obcowaniu z fajną sztuką jakąś, wiesz, głębszą, nie? Ktoś inny się uduchowi, prowadząc jakąś fundację, pomagając innym, w tym znajdzie jakiś taki pierwiastek, wiesz, niezwykłości. A dawniej to se ludzie, dobra, denerwujesz mnie, mck, więc leci banik, sorry, ukrywamy na kanale. Moja cierpliwość, ja nie jestem, mam ograniczoną cierpliwość, nie tak jak aniołki, że mają
1: Jeszcze
0: nieograniczoną.
1: wracając do tematu, to też świat wtedy tak jakoś wyglądał, wiesz, że jakieś mniejsze, większe grupy religijne, właśnie sekty, nie sekty, nawet w Biblii jest użyte słowo sekta wielokrotnie, że to jest jakiś właśnie odłam od tam jakiegoś głównego kanonicznego tego wyznania, powiedzmy, to jest sekta, nie? No, że świat tak wyglądał, że były różne religie, mniejsze, większe, sekty, nie sekty, niby panowała jakaś religia, ale ona miała też swoje jakieś odłamy, bo tam każdy miał swój interes, wiesz, więc każdy chciał mieć kawałek tej władzy religijnej, bo nie oszukujmy się, to też zawsze władzę dawało. No, czy tak, czy nie?
0: Tak. No po to w
1: No,
0: sumie
1: i
0: zostało
1: tak świat działał od
0: wymyślone.
1: tamtej pory,
0: Słuchaj,
1: cały
0: mo
1: ten okres do
0: może
1: tej
0: nas
1: pory.
0: rozłączyć. Ja odbiorę tutaj pseudo Zenona, bo aż jestem ciekawy, co to jest. No, ale się Skype chyba przywiesił w tym momencie. Dobra, to dzwoni z tego webowego. To nie jest prawdziwy Zenon. Prawdziwy Zenon śpi o tej porze, bo musi wcześnie wstać. To jest człowiek pracy. Śmieci się same nie wywiozą. Także no, ani przez chwilę nie myślałem, że to może być Zenon, ale byłem ciekawy. I musiałem niestety rozłączyć Dublińskiego na chwilę. No, a jak zwykle tu z trollami to sraka z tego wyszła. Wielkie G. I muszę niestety znów się połączyć teraz z Dublińskim. Nie dzwońcie z webowego Skype'a, bo to jest gówno śmierdzące.
1: No, halo.
0: No, sorki, tu musiałem na sekundkę rozłączyć, bo strasznie byłem ciekawy, kim jest pseudo-Zenon, ktoś, kto się podszywa pod Zenona i musiałem, a jego się nie dało odebrać bez rozłączania ciebie.
1: No.
0: Ty też walisz błędy językowe, powiedziałeś dzisiaj umią. To jest takie stary w ogóle. Umieją się mówi. Ludzie, nauczcie się w języku dziadów mówić w końcu.
1: Ten, no trudno. Postaram się poprawić z tym. Rzeczywiście, racja. Skillsy językowe są mizerne, także no.
0: A.
1: Doedukuję się. Jak się mówi? Doedukuję czy doedukuję się? Czy doedukuję się?
0: Jak podkreślasz tam, gdzie nie trzeba, to on to się nazywa hiperpoprawność. Jednak jak się mówi, wiesz, to się czasami trochę tak upraszcza pewne słowa, żeby nie brzmiały tak sztucznie nam.
1: Czyli doedukuje się, jest okej. Doedukuje się.
0: No.
1: Doedukuje się. No dobra, no to się będę edukował w takim razie. No, a ten jeszcze w temacie sekt, to pamiętajcie, każdy, znaczy pamiętajcie, ja tak uważam, każdy kościół, każda organizacja, każdy ten tam zawsze na samej górze są psycholek, którzy chcą mieć, którzy stworzyli tą swoją organizację właśnie w tym celu, żeby mieć z tego pieniądze, władzę, seks i chuj wie co jeszcze, nie wiem, może spełniają w ten sposób swoje jakieś tam psychopatyczne, nie wiem, potrzeby, zachcianki, wizje, takie rzeczy, nie? Ale tak jest, jakby się przyjrzeć, to wszędzie tak jest i nawet jak się słyszy w jakiejkolwiek religii o jakimś skandalu, to się właśnie wiąże albo kurwa z pieniędzmi, albo z nadużywaniem władzy, albo seksem, albo jeszcze jakimiś dziwnymi zboczeniami, kurwa. No, takie są skandale.
0: No,
1: O to tam się rozchodzi.
0: w religiach duże znaczenie mają zawsze pieniądze, seks i władza. Tak niby brzmi jak banał, tylko że ludzie jakoś nie do końca zdają sobie z
1: Nie
0: tego sprawę.
1: kumają.
0: A propos, słuchajcie, tych pomyłek językowych, tych błędów, to też mi rozbawiło ostatnio, jak ktoś pisał ludziom, tym ludziom przez o, nie? Ludziom się mówi, tylko że ludziom się wydaje, że to jest niepoprawnie, bo to tak brzmi ludziom, nie? Ludziom, to jakoś tak jak wieśniak by mówił, no to trzeba mówić jak intelektualista, ludziom. Ludziom, to kurwa. Weź ta się nauczta, szczególnie jak ktoś mędrca zgrywa na szurskim kanale, słucham i muszę sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Ja tu weszłem i włączam, sobie jem jabłko. Słuchajcie, nawet jak o pomarańczy ktoś mówi, to nie jest ten pomarańcz, tylko ta pomarańcza, kurwa, nawet nazw owoców poprawnie ludzie nie potrafią mówić, a innych krytykują, się mądrzą, kurwa.
1: No,
0: Jaja.
1: dobra, ja idę na odsłuch w takim razie, bo już nie mam nic mądrego do powiedzenia, znaczy nawet średnio mądrego do powiedzenia. Także ten,
0: Dobra,
1: na odsłuch
0: dobra.
1: idę, może się będę jeszcze odzywał później, jak będzie jakiś after. After.
0: Dobra. Trzymaj się, siemanko, cześć.
1: No to no, cześć.
0: Zróbmy przerwę muzyczną, może jakąś tym razem znowu. Szukam tutaj, co Wódz proponował, ale tylko widzę remiksy jakieś Keltuza, Wszechświat się rozpada. A wolałbym oryginał, szczerze powiedziawszy. A, już słyszę, że remix.

0: wybuch przekleństw stworzenia. Z niego truchła wszechświat zrodzon, nadal gnije ludzkość tworząc.
1: Tylko pustka i zapor wieczności. Każde życie jest przeklęte, a świadomość

0: zawsze czekać jak na śmierć.
1: No niestety, no wszystko się rozpada wokół nas. Tak naprawdę człowiek musi nieustannie wkładać w pracę, energię w to, żeby się nie rozpadać. Musimy się wiecznie regenerować. Chociażby to. Niezliczonych lat.

zawsze czekać. A my coś, starając się budować, to porządkujemy po prostu. Musimy coś ładnie poukładać, pokategoryzować, uporządkować. I to jest duża część tworzenia, myślę. Na tym polega. A inaczej to wszystko się rozłazi, gnije. Trzeba po prostu wkładać pracę w to, żebyśmy jak najdłużej tu się jeszcze nie rozpadli.

A kawałek to muzyka Keltuza, Keltus. Wszechświat się rozpada. Tak po prostu.

Ja nikogo już nie zapraszam, nie chce mi się. Za głupi jestem, żeby kogoś zaprosić tutaj mądrego. O czym ja będę z nim rozmawiał? Ale nie, tak serio, to kurczę, też zwróciłem uwagę na to, że wielu prowadzących różne audycje, no zwłaszcza młodszych, strasznie niski poziom właśnie prezentuje. Na przykład była rozmowa Korwin i Piotr Napierała i taki młody prowadzący tam był operatorem, radio opem, jak to się czasem mówi, hostował, no też tak się mówi, prowadził audycję i na końcu mówi, dziękuję panie Januszu, dziękuję także Piotru, poprawiono go Piotrowi. On, a coś tam nie jest takie istotne. Kurwa, ja bym się ze wstydu spalił po prostu. Tak, zobaczę te opcje właśnie głosowania. No trzeba zagłosować, trzeba zagłosować. Nie można tak wiecznie... Niech ktoś. Trzeba trochę wziąć odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny. Tylko jest problem właśnie, no ciężko. Jak w grze RPG takiej, w której mamy powiedzmy cztery wybory moralne jakieś i każdy z tych wyborów to tak nam nie pasuje do końca. Jak wspomożemy tych, to tamci stracą, ale ci, co ich wspomożemy, to też nam się nie podobają, a jak tutaj się sprzymierzę, to zdradzę tamtego i tak wieczne, każda opcja ma swoje niedoskonałości i swoje wady i swoje konsekwencje nieprzyjemne i tak dalej. I to trochę tak z tym głosowaniem jest. Że nie wiadomo, jaką decyzję tu podjąć, jak w trudnej grze RPG. Siedzisz i myślisz, no kurwa, nie wiem, na co kliknąć. Jesteś rosyjską onucą. Ja? Piotru Napierału. Ja jestem rosyjską onucą? Ja przecież napierdalałem w Rosję i zawsze mówię, że mi się nie podoba i że nie popieram i że wolę Zachód. Nawet tą Ameryczkę. Cokolwiek. Chyba, że to do kogoś innego było. Ludzie by pewnie masowo zagłosowali, gdyby powstała jakaś partia w stylu pomarańczowej alternatywy, Gamonie i Krasnoludki. Albo wspominana ostatnio chyba u Kloda. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Polska Partia Przyjaciół Piwa. No, tym bardziej, że Polacy akurat są takimi trochę, mają coś w sobie z trola, ze śmieszka. I jak połączyć to z tą przekorą naszą polską, to myślę, że taka partia by mogła mieć naprawdę duży wynik. Stąd też całkiem niezły wynik swego czasu Kononowicza chyba. No, co prawda tam no, nie został wybrany na prezydenta Białegostoku, ale zaskoczyło ludzi jakby duże poparcie dla niego, nie? Polacy lubią sobie toczyć bekę. Ja głosuję na Sarnę z krzesłem na głowie. Pisze Cezeks. Ciekawe. A masz pan jakieś orzeczenie o niepełnosprawności może umysłowej? Tak tylko pytam. To nie jest diagnoza medyczna. Od razu mówię. Ja bym na kamratów głosował, ale podpisów nie zebrali. Czyli jednak nie zebrali. Nie będziemy mieli wodza w mundurze, który nam macha ręką. I mówi, co należy zrobić z tymi i tamtymi.
i każe baraczki budować. I ja myślę, że Olszański jakby został wielkim wodzem, to w pewnym momencie zacząłby rozważania na temat gazu humanitarnego. Jakiegoś tu zacząłby rozważania takie być może. Ale tu nie chcę obrażać waszych uczuć, bo pewnie sporo jest takich, którzy by zagłosowali na kamratów, bo to jedyna dobra opcja.

Habald Lubavitch. Wiesz co, nie mógłbym, gdyż albowiem nie posiadam wiedzy. Wiedzę posiadałem na temat tych sekt, które dzisiaj były omawiane, ale od czego jest wujek Google i ciocia Wikipedia? Habat Lubavitch, nie Lubowicz, Lubavitch, Habat Lubavitch, grupa hasydów, no tak mi się od razu skojarzyło, powstała pod koniec XVIII wieku w rosyjskiej miejscowości Lubavitche na terenie obecnego rejonu rudniańskiego obwodu smoleńskiego, założona przez rabina Schneura Zalmana. W swojej historii Habat Lubavitch miało 7 rebę wywodzących się z jednej dynastii. Ostatni i uważany za dość powszechnie za najwybitniejszego, Menachem Mendel Schneerson, zaniechał wyboru następcy i od jego śmierci w 1994 grupa nie posiada swego rebe. Obecnie jest najszybciej rozwijającą się grupą hasycką, liczącą około 200 tysięcy wyznawców na całym świecie. No to dobry wynik. No, wiecie, dzisiaj było o takich sektach, co mają po 39 na przykład. Ja bym zrobił grupę 44. I tu każdy, kto chce należeć do grupy 44, musi wpłacić 44 zł donate'a. Wcale bym się nie zdziwił, jak ludzie by zaczęli wpłacać, bo to tak zaskakująco ludzie są chętni do jakichś, do przystępowania do sekt, do gdzieś tam organizowania się w jakieś dziwne ruchy. No dobra, ale coś jest ciekawego w tej grupie hasydów. No, można przejść konwersję na judaizm, nawet jak się nie posiada żydowskiej matki, ale ma się żydowski korzeń. Ten korzeń mi się podoba. Ja bym właśnie korzeń, tak patrzę na swój korzeń, jest bardzo, bardzo okazały. Myślę, że wokół tego korzenia można by coś zbudować. Korzeń krawcowy. A szkoda, bo oni mają bardzo duże znajomości w rządach na całym świecie. To taka może trochę loża. Też ciekawie, Piotr właśnie mówił o masonerii ostatnio. Sobie też chwilkę posłuchałem. Mówił, że masoneria kiedyś miała inny charakter i dzisiaj jest czymś innym. Dziś właściwie doszliśmy do tego, że masoneria jest taką organizacją charytatywną bardziej, bez jakiegoś tam wielkiego wpływu. I no chyba, że te wielkie wschody, tak? Wielkie wzwody. No właśnie, wielki wzwód. Wielki wzwód Polski. Może założę. Wielki wzwód Średzki. Tak całkiem nieźle brzmi. Żydowski korzeń to bez napletka, pisze psycho. No właśnie. Dlaczego liczba 44 może od razu milion? Właśnie nie, 44 jest liczbą tą, i liczbą tą jest 44, nie 45, a 43 jest zakazane, rzekłem. Ja, posiadacz korzenia. Każda pani, która będzie chciała wstąpić do krawczystów dnia 44, będzie musiała objąć mój korzeń. Ja tym korzeniem jakby namaszczę. Ale żydowskie dziewczyny są piękne. No tak, Żydówki mają urodę, to fakt. Specyficzną, ale często cenioną.

Grupa 44, import-eksport. Wielki wzwód Ukropolin. Korzeń kudzu. Co się wyzywasz od kudzów? Kudzu ty jeden. Justyna Steczkowska też jest Żydówką, z tego co wiem. Ona nawet brała udział w wielu różnych festiwalach muzyki żydowskiej. Ja nie wiem, kapitan Tomek zawsze się śmiał, że w Polsce tak często robią te festiwale muzyki żydowskiej, bo to jest najtańsze takie, co można zrobić. Taki festiwal muzyki żydowskiej. Nic nie kosztuje. Tam sami ludzie przyjdą, będą grali. No, to także to najprościej i najtaniej wychodzi zrobić festiwal muzyki żydowskiej. Nigdy tak się nie zachwycałem jakoś tą muzyką żydowską. Ani kuchnią, ani muzyką. Mam nadzieję, że to nie jest jeszcze antysemityzm. Znaczy, jest, wiadomo, że jest. Nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Ma się podobać i już, bo inaczej to jesteś antysemita. My też musimy sobie jakoś rozwinąć to pojęcie antypolonizmu i na świecie oskarżać każdego, kto nam coś nie da, nie załatwi, nie dogadamy się, to będzie antypolak, antypolonizm. No typowy antypolonizm, proszę pana, pan reprezentuje. To jest typowy antypolonizm. Mówienie, że my Polacy nie jesteśmy idealni, doskonali, że mamy coś za uszami, to właśnie tak postępuje antypolak reprezentujący antypolonizm. Kolejka się ustawi. No to taki rytuał się zrobi z tego, przyjęcie korzenia mego. Muszę coś wymyślić do tego, że ja tam przekazuję jakąś moc, czy namaszczam właśnie, ubogacam tym korzeniem swym. No ale jest problematyczne, bo ja nie chcę, żeby męscy przedstawiciele jakby sekty, to kobiety będą tutaj uprzywilejowane. Właśnie to jest też klucz, trzeba kogoś uprzywilejować i dla odmiany niech to będą kobiety raz, że tylko one mają prawo dzierżyć korzeń. A mężczyźni nie są godni tego, tak? Coś wymyślę, bo ja nie chcę, ale więc wymyślę, że są tam niegodni. Coś muszę w Biblii znaleźć, żeby było jakieś poparcie tego. Wymyślesz, że przyjęcie tego korzenia będzie taką nagrodą dla niewiast za to, że były tak źle traktowane dawniej i że to jest taka nagroda, że tylko one mogą dzierżyć korzeń, a faceci nie. I one się ucieszą wtedy, że są takie godne.

był okres ekscytacji hemoroidem, to teraz przeszło do przodu, na korzeń. B52 tak napisał. Puść wreszcie coś, co nie ma nic wspólnego z religią. Już nie musimy w sumie gadać o religii. Pogadaliśmy trochę o sektach. No, dziś taki temat sekty. Ale to już się skończyło. Zapraszam z dowolnymi tematami. W sumie można dzwonić. Na przykład o moim korzeniu możemy pogadać swobodnie. Pen Kodzi pisze, wkładanie penesa w zaszczepione baby, no ludzie, kochani. Ale co, że się rozchorujesz, bo zaszczepiona, tak? Tam te grafen, związki grafenu mogą przejść w sumie drogą płciową, no. Są takie choroby, co przechodzą tylko drogą płciową. Orzeł jest okej. No tak, orzeł może. Takie hasło, orzeł może. Ale orzeł jakoś mógłby coś więcej popracować nad tymi audycjami, bo on tak się czuć, że się nie stara zupełnie. Tu se coś, jakąś grę włączy, tu się pośmiejesz czegoś. Ale na przykład ma spoko taki zaraźliwy śmiech. Są tacy ludzie, którzy jak się śmieją, to się razem z nimi śmiejesz. Nawet po prostu zarażają swoim śmiechem. I on ma jakiś taki szczery ten śmiech. Gromki, szczery. Szczera jego twarz. HWDZ. Nowe hasło.

No jakaś taka najdziwniejsza sekta, najbardziej popieprzona. Może, no, mieliśmy parodię, chyba tak parodię w gruncie rzeczy katolicyzmu, chrześcijaństwa, może ogólnie, no ten latający kościół potwora spaghetti. To ogólnie tak jakby taka parodia różnych może kościołów chrześcijańskich, nie? Może też parodia, może zrobić parodię sekty. I wiecie, humor się dobrze sprzedaje. Seks, humor, wiadomo. Humorek. I jakby to zrobić z humorkiem i zrobić taką sektę, ale taką jajcarską, nie? Że właśnie przychodzą, muszą ci przyjąć twój korzeń, oddać wszystkie pieniądze i tak mówisz, zgrywasz się, nie? Macie mi oddać pieniądze swe, albowiem są one grzeszne, wstrętne, a potem cię przyłapują gdzieś tam, jak ty z tymi za te pieniądze się bawisz na dziwkach gdzieś i się śmieją tam. No, wiedzieliśmy, że tak to się skończy, pastorze nasz. A ja bym odpowiadał, no, taki już jestem. W bambuko was zrobiłem, albowiem chciałem wam ukazać naiwność waszą. No, a oni tam, dziękujemy ci, żeś nas ubogacił. I ludzie by to lepiej przyjęli, bo ludzie lepiej przyjmują, jak jest humorek. Ja jak za poważnie coś gadam, to czuję, że staję się mniej lubiany od razu. Od razu, dwa razy co najmniej. Jak nie ma humorku. Tak to działa niestety. Jakby jeszcze się seks pojawił, to już to jeszcze lepiej by było. I donaty by były jakieś tam zaraz. Trzeba zrobić taką, trzeba się na show-upa przenieść, a nie to YouTube. Ciekawe, czy treści erotyczne są blokowane. Znaczy, ciężko powiedzieć w sumie, co jest blokowane na takim BitChute, który, na którym ponoć wszystko wolno, ale no jednak nie wszystko wolno. Są kanały blokowane całe. No, więc zadałem ostatnio pytanie, czym to się różni od YouTube'a? Czy to się tak bardzo różni od YouTube'a? Bo ludzie też dosyć prędko mogą wskazać ciebie, że ciebie trzeba wykluczyć. Po prostu społeczność sobie tego życzy, wypierdalaj i już, i nie masz kanału, nie? No to na YouTubie też wielu ludzi gdzieś tam cię zgłasza, bo im się nie podoba i YouTube się przygląda i się przychyla do woli tych ludzi, można tak powiedzieć trochę, nie? Od biedy. PiS codziennie z humorkiem nas okrada. Pisze Gregory von Braun. Tak, jest dokładnie golenie kuciapy. Też na to zwróciłem uwagę, że na YouTubie jest nagość, tyle że taka, na przykład natknąłem się na filmik, gdzie pani pokazywała jakąś tam depilację brazylijską, czy coś w tym, tak się jakoś to nazywa, prawda? Po prostu no depilacja łona. I nie tylko, i ogólnie okolic niesfornych. No więc, i to było pokazane w pełnej okazałości, jeszcze tam ręka w rękawiczce sprawdzała, macała, rozwierała, rozchylała, głaskała, a pani se leżała taka rozwalona. I YouTube to akceptuje, jakby taką nagość. Nie akceptuje erotyki. No ale to na plus, to dobrze, że no, skoro nie podpadło to pod regulamin, gdzie pewnie jest napisane, że zabrania się treści erotycznych, znaczy to też ciężko dzisiaj określić, czy coś jest erotyką, bo kogoś może bardzo podniecać właśnie to golenie kuciapy, jak to ujął PN Koci. No więc dla kogoś to może być erotyka, tyle że w zamierzeniu nie jest to erotyka, prawda? No, no właśnie, nie ma pornografii, ale to chyba pisze o Rumble Windman. Ja nie znam takiego serwisu właśnie, tego Rumble'a całego. Trzeba się przyglądnąć.

No w pewnym sensie są to treści o charakterze seksualnym. No jak pokażesz jakiegoś penisa w zwodzie, czy cycki, czy pupę, czy coś, no to jest erotyka jakaś w tym. No ciężko powiedzieć, że to nie ma zupełnie charakteru erotycznego. No bo czy erotyka to jest tylko jak są kochankowie, uprawiają seks i tak dalej i stękają, to wtedy dopiero jest erotyka, no a samo gołe ciało nie jest erotyczne. Zależy jak na to spojrzeć trochę, nie? Sesje nagich modelek jeszcze, tak? No czyli nagość. No ale był czas, że nagość była chyba totalnie cenzurowana na YouTube, pamiętam. Bo były rozpikselowane tam, po prostu... Nawet chyba był taki mechanizm, jakiś algorytm, który wykrywał, czy jest ciało, czy są te sutki i tak dalej. I jakby jak to wykrył, to rozpikselowywał. I nawet dochodziło do tego, że rozpikselowywał nie tam, gdzie trzeba. I to pewnie zostało zdjęte po pewnym czasie, bo może kłopoty z tym były, tak, że... Algorytm był, ten cały mechanizm, powiedzmy, był nadgorliwy.

na YouTube'a sex workerki, tak? No, świat... Znaczy, różne branże się jakby dostosowują do różnych technologicznych wynalazków. Zaczynają używać nowych narzędzi. No. Tak, jest dużo takich różnych jakichś byłych prostytutek, jakichś sex workerek, jakichś tam sex edukatorek. No, dużo tego w internecie jest. To też taka no, stosunkowo prosta praca dla kobiety, nie wymagająca olbrzymich kwalifikacji, raczej dbania o siebie, urody i to wszystko, nie? Więc wiele kobiet może się takimi treściami zajmować w sumie. No. Dobrze mają niektóre kobitki, bo sobie wejdą na jakiegoś szołapa, tam rozchylą nogi i donejciki lecą jeden za drugim, nie? Można by jeszcze założyć jakąś sektę, która by się nie kryła z tym, że jest sektą erotyczną po prostu. Że o to w tym wszystkim chodzi. O wspólne orgie, o chodzenie nago. No. Troszkę tacy może hipisi byli, których też można by w sumie nazwać sektą, nie? Sekta hipisów. Tylko, że zaraz ktoś się obrazi tu. Powie, krawiec, religię możesz obrażać, ja nie mam nic przeciwko, ale hipisów zostaw w spokoju. Bo kapitan Tomek by się na pewno bardzo obraził, bo on bardzo cenił hipisów. No, on też cenił aborygenów, gdzie właściwie pedofilia jest standardem, w standardzie. Jak jesteś aborygenem, to pedofilię dostajesz w standardzie. Aborygeni mieli taki chory zwyczaj, że im starszy dziad, tym bardziej zasługuje na młodszą po prostu. No, nie wiem, jak to powiedzieć poprawnie. No, jak jesteś coraz bardziej sędziwym starcem, to masz dostęp do coraz młodszych. No, no popierdolone jakieś, chore, nie? Zupełnie. Bardziej niż, kurczę, 9-letnia żona Mahometa. No... AI na pewno oprócz dobrodziejstwa przyniesie nam też bardziej skuteczną cenzurę. Niestety. No, a problem pedofilii też nie słyszałem w ogóle, przepraszam. Nie słyszałem, żeby ktoś podjął temat pedofilii wśród rabinów, co też jest to bardzo duży problem. Albo u muzułmanów, tylko o katolickim. Gadamy, nie? Świadku. Strasznie się ludzie boją po prostu. Rabinów się boją po prostu komentować ich uczynki złe, bo będzie, że antysemityzm być może, albo ci kanał skasują. A muzułmanów się boją, bo jak zaczniesz ich coś o nich mówić, nie to co trzeba, to może ci zetną łeb, albo cię gdzieś tam znajdą. I ci odgryzą nosa, nie wiem. Wszystko się tak, większość rzeczy się ze strachu jakoś tak wywodzi, nie? I strach jest jakby takim elementarnym jakimś często przyczynkiem do zła różnorakiego. No bo tak, lenistwo, boisz się, że się napracujesz i nic z tego nie będzie i tak dalej. Boisz się, że się będziesz źle czuł, że ci będzie nieprzyjemnie. A do sekty może też wstępujesz, bo się boisz tego świata już tu, tego strasznego. Boisz się zmierzyć z różnymi sprawami do rozwiązania, no to gruba krecha, nie? I odcinamy się. Agresja się ze strachu często też bierze. Boisz się tak naprawdę trochę. Czasami ktoś się boi, że wyjdzie na mięczaka i komuś przywali drugiemu, nie? Albo się boi, że nie zdąży do autobusu i tam gdzieś się przepycha. I różne takie rzeczy się ze strachu biorą. I ciągle bój się, że nie wydolisz do pierwszego, bój się, że cię znajdą, bój się, że cię przyłapią, jak coś kupujesz, co nie trzeba.
bój się, że cię nie docenią, że cię nie będą chwalić i że nie zostaniesz sławny od razu. Bój się, że się kanał tobie nie rozwinie, więc żebraj o te słupki cały czas i lajki. Dabliński ostatnio wspominał też o kanałach prowadzonych przez czarnoskórych, typu komentery, że siedzi sobie Murzyn i komentuje coś, że ale fajne, ale super, ale dał radę. O, a patrzcie, a tu, o, a to dobre, nie? O. To są takie współczesne niektóre kanały, komentery. Pierwszy taki chyba, co mnie strasznie jakoś wkurzył i zażenował i w ogóle pomyślałem, co to za syf, to był ten, Multi. On ma całą taką serię, Multi ogląda i siedzi i głupawo rechocze, tam twarz zakrywa ręką. Mówi, no, oj kurwa jaja, a nie mogę kurwa, a ten to kto jest kurwa, a patrzcie na niego, kurwa nie mogę kurwa. I taki ma kanał, gdzie takie treści ma i ogląda go tam, nie wiem, milion ludzi. No idiokracja, panie, idiokracja. Ja tu się akurat zgodzę z Michałem Gieresiem. Czy w Dead Island 2, bądź Dying Light 2, no to proszę mi wpłacić na gry z dedykacją, donate. Proszę, to dla ciebie 200 zł, krawiec, i w następnej audycji proszę, żebyś pograł w Dying Light 2. To bardzo chętnie, jak mi ktoś zafunduje. Bo niestety żyję trochę tak na styk, więc nie będę wydawał. Nawet mnie kusiło, żeby se kupić, bo jest duża bardzo przecena Red Dead Redemption. Nawet na Steamie jest za 80 zł do kupienia. No i to jest bardzo duża obniżka, gra rewelacyjna, ale się wstrzymuję. No nie kupuję gier, bo nie będę wydawał na zbytki. Kupiłem, już zaszalałem, dzisiaj kupiłem wątróbkę i dwa kotlety z karkówki. Kurde, coś mi nie podchodzi ta karkówka, powiem wam. Jakaś taka... Ona ma coś sobie takiego śmierdzącego jakby, nie? Jakby takie nadpsute mięso trochę smakuje, karkówka. Może źle doprawiłem, ale... Nie, może się od mięsa odzwyczajam trochę. Autentycznie wolę sobie wątróbkę zjeść, tanią wątróbkę. Pen Koci mówi... Torrenty. Mówi to panu coś? Nie chcę piratów za bardzo ściągać. Na nowym komputerze mam taki chytry plan, żeby w ogóle piratów nie mieć, nie? Więc jakoś tak wydaje mi się to godne i sprawiedliwe po prostu. Nie kupowałem Diablo 4, tylko Checktool mi udostępnił swoje konto i mogłem se pograć. Jakbym wydał 200 na Diablo 4, to bym potem się rzucił tu z balkonu. Samobójstwo bym popełnił z rozpaczy. Chyba, że wyrzuciłem 200 zł w błoto. Dajcie spokój. No, tak wszyscy chwalą tego Red Deada, to może na tego Red Deada wyżygam jakoś te 8 dych. Zobaczymy, jak mi tam pójdzie z kasą. I może w to pogram chętniej, a nie tam. W Dying Lighta 2 też bym chętnie pograł w sumie. Szczególnie, że na RT, w trybie RT wygląda to zacnie. Bardzo. Dead Island 2 już mniej chętnie może. Chętniej w tego Dying Lighta. A ty grałeś Windman? W te gry? Obie? Szewc się pojawił. Ja nie wiem, co to jest szewc. Jak można mieć taką kretyńską ksywkę? Szewc. No ludzie. To jest właśnie idiokracja. Po prostu takie... No, z całym szacunkiem, ale naprawdę popieprzone macie te pseudonimy. Szewc. Jak można tak się nazywać? Nazwać szewc.

kup sobie gotowe dewolaje w panierce, w biedrze za 12 zł, a nie jakieś karkówki. No, a dzisiaj właśnie do mięsnego sobie poszedłem. Bardzo miła obsługa tutaj w mięsnym, świetne różne delikutasy. Z biedry wszystko. Tak właściwie to ciężko coś wymyślić ciekawego do jedzenia teraz, bo już tak się przejadło wszystko. Czegoś nowego by człowiek spróbował, tylko że jakieś takie bardziej wyszukane rzeczy to się trzeba napracować, żeby zrobić, nie? Muszę sobie odmrozić, bo mam zamrożone naprawdę pyszne ciastka, takie babeczki od Andzi. Nie, to nie są takie ciasteczka, jak może sobie myślicie. Ale są pyszne, jagodowe. Przysłała mi tego więcej, to mam zamrożone. Przecież człowiek tak nie zje wszystkiego od razu. Nie, kurwa, krawiec, to jest wpyte ksywa, koń by się uśmiał. A co masz do ksywki, krawiec? To jest porządna ksywka, nie jakiś szewc, daj spokój, śmiechu warte. Jakbym miał pseudonim szewc, to bym się wstydził z domu wychodzić. A sushi? Kiedyś jadłeś? Nie, a co to sushi? Co to jest? Jakiś nowy wynalazek, tak? Sushi.

0: no. No ludzie lubią od siebie głupszych oglądać, no tak, wielu jest niewartościowanych. I w tym takim, w tych kompleksach, czy kompleks to też nie jest strach po prostu? Mistrz Yoda miał rację, że to ze strachu na ciemną stronę mocy się przechodzi, czy jakoś tak. Kompleksy to też jest taki lęk, że jestem niewartościowy, że jestem gorszy od tamtego. Że się nie nadaje, że nie umiem. Jest takie piękne przysłowie: do odważnych świat należy. I bardzo to jest mądre powiedzenie. Do odważnych świat należy. O, Janko muzykant dzwonił. To coś czuję, że mnie zbeszta, ale dobra, proszę. Proszę bardzo. Ach, to długie odbieranie. Nie możecie szybko odbierać?
1: Halo?
0: No, co tak długo odbieramy? A nie, to szybko trzeba, szybko trzeba. Nie,
1: długo?
0: Tak.
1: Długo? Ja to raz zrobiłem.
0: No dobra, tak sy, marudzę. Co no tam, właśnie, Janko?
1: No właśnie, ja jak zwykle zadzwoniłem trochę pomarudzić, kurwa, ale odnośnie tam starszej audycji, panie. I tobie też się oberwie, więc... Jak nie chcesz gadać, od razu mów, ucinamy, kurwa, i ciach bajera.
0: Nie, wiesz co, Janko, ja nie lubię krytyki. Ja się potem źle czuję, głowa mnie boli. Może sobie darujemy innym razem. Nie, no dobra, dawaj tutaj. No. I jedziesz z tematem.
1: Nie, no bo ja mówię o tym odnośnie tego dnia. Nie chciałem robić znów gówno burzy, ale zrobię.
0: Czemu? A dawaj. A co? A
1: odnośnie Teresa Orłowski, kurwa, Orlica. Tak, jak wtedy, w ten dzień, co on wtedy powiedział, że no, o tej, kurwa, o tych sektach, o tych, że tam gwałcą, coś tam, stary. Przesłuchaj sobie teraz tą audycję i zobacz, jak potraktowałeś słuchaczy. Wszystkich tam, co pisali, że nie wierzą mu na tym czacie, ty ich potraktowałeś, że to są jak debile. Popatrzałeś, kurwa, wiesz, swoim, sorry, stary, no ale już się nakręcam, i swoim małym muszkiem, kurwa, popatrzałeś na tą sprawę i powiedzieli, że jak oni nie wierzą, tak się wypowiadałeś, to pewnie nie wierzą, że takie sprawy się dzieją. Stary, wierząc, że takie sprawy się dzieją, Orlica pierdoliła takie farmazony, że chuj, wiesz o tym, że on ci wcześniej tam płacił jakieś 500 czy 800 zł, żebyś usunął audycję, w której już wtedy mówił, że on widział 14 morderstw, rozumiesz? A ty mówisz, kurwa, w tej audycji ostatnio, że kurwa, to jest normalny gościu, on nigdy bajek nie opowiada, nie kłamie. Nie pamiętasz? Przypomnę ci? 14 morderstw, że widział?
0: Pamiętam, coś było.
1: No to czemu, kurwa, ostatnio mówisz, że to jest taki gościu, że on nie kłamie? To jest kolejny chory psychicznie pajac, który by opierdolił lachę dla lajków, kurwa. Tak to wychodzi, stary. Bo już po kolei dzwonił do ciebie do radia i mówił, że pamiętasz, że ma jakiś program, co sztuczna inteligencja wyciąga, kurwa, ten, tnie na TikToka, żeby lajki były, stary. On wszystko dla tych lajków. Od kiedy się to zaczęło, to wszystko. Zaczął pierdolić o tym twoim koleżce tam, że to jakiś sekciarz kolejny. Do mnie się przypierdolił, jak jechałem. Ja wtedy dzwoniłem, stary, nie udało mi się połączyć. Wtedy chciałem go spierdolić. Do mnie się spruł, jak ja Etama krytykowałem, stary. A ostatnio, i to żeby nie było, że ja bronię Jolki, koło chuja mi ona lata. Ale on zrobił to samo z Jolką, co ja robiłem wcześniej z Etamem. I on się za nim postawił, że nie można starszych, rozumiesz, taki charakter jak to zwykła, a ten cyjna kurwa jest i tyle. I do tego chory psychicznie, stary, a ty go puszczasz i potem mówisz, że o, ludzie nie wierzą, kurwa, co wy macie w głowach, że nie wierzycie w takie rzeczy. Chłopie, na początku tej historii, co to było tydzień temu, ta audycja, jak ci ją opowiadał, to już pierwsze, co sobie zaprzeczył na początku historii, mówi, że u niego w rodzinie, kurwa, nikt w to nie wierzył, stary, tylko tak klepali te, kurwa, formułki, bo wypada. Na końcu tej historii mówił, że on od zawsze był wierzący, chciał być pastorem czy chciał być księdzem, rozumiesz? Podczas jednej historii zaprzeczył sobie tyle razy, a jeszcze wcześniej opowiadał, kurwa, jak dostał pewnie jakiegoś ataku, kurwa, tej swojej choroby, że on 14 morderstw widział, kurwa. Więc stary, co ty pierdolisz? Za kogo ty masz tych słuchaczy, co?
0: Tutaj próbował się dołączyć orzeł, nasz dabliński,
1: stary,
0: ale
1: ja do tej rury,
0: napisałem...
1: ja mogę pokazać zdjęcia, ja do tej rury tyle razy próbowałem dzwonić, chciałem z nim pogadać, nie dało się.
0: No,
1: kolejna atencyjna kurwa, chłop by lachę zrobił. On do Kloda dzwoni i reklamuje ten projekt 28, stary, mówi, u Kloda się zareklamował, powiedział, jak lubicie teorię chaosu, to tą audycję pokochacie. Stary, słuchałem kilka tych jego audycji.
0: Janko,
1: tam się
0: ale
1: nic
0: też,
1: nie dzieje. Stary,
0: ale też,
1: tam się nic nie dzieje.
0: Jakbyś mógł aż tak, wiesz, bo ja rozumiem twoją tam dezaprobatę i tłumaczenie pewnych rzeczy, tutaj wyjaśnianie, ale wiesz, no sam dzisiaj Barda tu pogoniłem, bo obrażał i wyzywał. No, ty
1: ja
0: jesteś,
1: ci mówiłem na samym początku, chcesz mnie wypierdol, stary, koło chuja mi to lata, chcesz mnie wypierdol.
0: Nie, no
1: rozumiesz?
0: Właśnie ciebie nie chcę, bo jesteś trochę tutaj takim, no dłużej z nami jesteś, dłużej tu się znamy, więc ja zawsze mam więcej tu szacunku dla kogoś, ale tylko apeluję, że może tam bez takiego aż obrażania, wyzywania, bo można merytorycznie,
1: to zwykła rura dla mnie jest i tyle. Już zaczęło się, stary, takie akcje pierwsze się zaczęły, jak ja wtedy miałem z nim spinkę i gadaliśmy na privie i on mi powiedział, no kurwa, przyjedź tam do mnie do Irlandii, zapłacę ci. Ja mu powiedziałem, ty chcesz, kurwa, to chodź, przyjeżdżaj do Kopenhagi, ja ci opłacę hotel, wszystko. I on, stary, dzwoni do ciebie do audycji i mówi, że zaproponował mi, że ja się go obsrałem. Jak ja tej kurwie powiedziałem to samo, rozumiesz? Nigdy w życiu się go nie obsrałem. Atencyjna rura, która dla paru lajków zrobiła bylachę. Orlica, kurwa, jebana Teresa Orlowski, kurwa.
0: A strasznie dużo agresji w tobie jest, synu.
1: To zwykła kurwa jest i tyle.
0: Synu.
1: A ty jeszcze, chłopie, synu, a ty jeszcze promujesz tak i potem, stary, ty cisłeś kurwa swoim słuchaczom, że
0: cisłeś.
1: O, jak możecie mu nie... Jak
0: mo...
1: Cisnąłeś. Posłuchaj sobie tą audycję, stary. Posłuchaj sobie, jak ty się wypowiadałeś, o, jakby to byli jacyś debile ci słuchacze.
0: No, ale się przynajmniej...
1: Dlatego mnie to tak skurwiło, stary.
0: Ale się przynajmniej poprawnie wypowiadam, bo nie mówi się cisłeś, tylko cisnąłeś.
1: No. Cisnąłeś. No, w tym jesteś. Ty jesteś jak taka pierdolona małpka. Potrafisz tylko, kurwa, w tym swoim małym muszczku zapamiętać, że jak się końcówki odmienia, coś tam. A tak to jesteś jebanym przygłupem, stary, rozumiesz? I
0: no,
1: tyle.
0: Tak mówisz.
1: I zacząłeś robić teraz z tym, kurwa, kolejny przykład. Sprawdziłem tego, napierałe, chłopie. Coś tam z nim robisz, książkę mu składasz czy coś. I co chwilę nie wygląda, jakbyś się chciał podpiąć, że masz z doktorem do czynienia i się tasujesz do tego napierały, kurwa. I ten twój drugi kolega, pseudointelektualista Skała, kurwa, co się własnej matki wyparł i tego, kurwa, że był w PO. Jebany, kurwa, śmieć kolejny. Dobre jest ze Skałą. Ja pamiętam, stary, jak on kiedyś mówił, że miał taki okres w swoim życiu, że on był dupczykiem, że w chuj ruchał. I tak z ciekawości mówię, że on tam na kanale tego, kurwa, napierały jest. Mówię, a zobaczmy, jak on wyglądał. Ty, stary, on ma taki ryj, nie? Że ja bym chciał widzieć te lochy, co on je ruchał, kurwa, wiesz, jak miał ten okres, że niby takim dupczykiem.
0: On się zmienił, jak zobaczysz jego starsze zdjęcia, to był o wiele przystojniejszy. Ja tam nie jestem ekspertem od męskiej urody, ale miał taką smukłą, wiesz, twarz i włoski tu kręcone, takie, no...
1: No nie wiem,
0: się prezentował, się prezentował jakoś tam, a teraz no faktycznie się zrobił taki papuśny.
1: Z kolejny jakiś kurwa mitoman, chłopie, on mówi, że on jest zapaśnikiem, kurwa, bez kalafiorów. Kolejna jakaś kurwa mitomańska dziwka. Twojej starej się wyparł, kurwa, wyparł się tego, że PO, potem z tobą gadałem, stary, ty też frana zapaliłeś, jakbyś o tym nie wiedział. Dobrze wiesz, że jego matka była w PO, że on był w PO, kurwa, a palisz frana potem.
0: Nie, on co do matki, to on chyba tam, znaczy nie wiem, ale on...
1: Powiedział, a
0: on
1: potem
0: był,
1: się jej wyparł, stary.
0: On był w jakiejś młodzieżówce PO i wyjaśnił to, że to niekoniecznie był, wiesz, w partii.
1: No
0: tylko...
1: i takie pierdolenie, jak to ciągłe powtarzanie, że kurwa PO, woda w kranie, kurwa, stary, usłyszałeś to od jakiegoś przygłupa, który robi lachę PO i to powtarzasz, chłopie, na każdym kroku, rozumiesz? PO i PiS to jest to samo gówno, to samo, wcale bym się nie zdziwił jeszcze, jak PO jest kurwa gorsze, a ty nie wiem, bo masz kolegę, coś tam, chłopie.
0: A nie, jechałem ostatnio po PO i podkreślałem wiele razy, że przypominałem nawet stare audycje, gdzie jechaliśmy po PO, bo PO akurat rządziło.
1: No ja słuchałem tą audycję i wtedy mówiłeś, no jednak to PO. O, takie, ale poza tym, stary, poza tym to cały czas jedziesz po PO, jakbyś zapomniał, co się działo, rozumiesz?
0: Jadę po PiSie teraz cały czas, a po PO jechałem
1: znaczy, no,
0: kiedyś.
1: No, tak, no widzisz, ja już się zapętlam, ja się podpalę i potem się zapętlam, powtórzę to samo 10 razy, no taka moja przypadłość. Dlatego nie chcę dzwonić, kurwa, jak wiem, że się będę wkurwiał, no ale jebać Teresę Orlowski, nie? Tyle.
0: No
1: jebana
0: dobra.
1: Atencjuszka, kurwa, pierdolić ją i je podtrzymuję, kurwo jebana. Tak dzwoniłeś, kozaczyłeś, ty, ogarniam ci bilet, ogarniam ci hotel, przyjeżdżasz, rozpierdalam cię, jeszcze sobie, kurwa, Kopenhagę zwiedzisz, jak chcesz.
0: Ale to wiesz, to biją to się małpy, biją to się
1: ale
0: małpy.
1: Ale to on, stary, ale to on, do właśnie, no i widzisz, i znowu, to on do mnie pierwszy wyskoczył, rozumiesz? Pierwszy mi wyskoczył, że mam do niego przyjechać, że on mi bilet. To ja mu powiedziałem, ty, no to zapraszam do mnie, ja też ci bilet, wszystko ci... I on potem zadzwonił do ciebie do audycji i mówi, że zaproponował mi i że ja się go zesrałem. Ale nie powiedział tego, że ja mu powiedziałem, ty, no to dawaj do mnie, to samo w drugą stronę. Rozumiesz? Atencyjna kurwa, zakłamana atencyjna i chłopiec chory psychicznie, stary. Posłuchaj tych jego gadek o tych 14, kurwa, sapie przed tym mikrofonem. Pojeździ, kurwa, na tym Eurotrucku, pogra na maszynach i zajebiste, kurwa, streamy robi, proszę cię. Dobra, nie chcę się kurwa nakręcać. Przesłuchaj sobie tylko tą audycję, jak mówiłeś o słuchaczach, dlatego że nie wierzyli kurwa Teresie Orlowskiej.
0: Ja
1: nie?
0: Mówiłem, że po prostu, bo tak trochę odebrałem, że ludzie po prostu, nawet tak ktoś
1: to jest
0: napisał,
1: ten ty to
0: ale nie, miałem
1: masz
0: prawo
1: mały
0: tak,
1: móżdżek,
0: ale czekaj,
1: masz polskie spojrzenie i myślisz, że ludzie tak myślą jak ty, rozumiesz, to jest ten problem, stary, dlatego ci napisałem o tych chłopeckach, bo jesteś intelektualnym chłopeckiem, który się kurwa mądrzy, rozumiesz? Mhm. Wiesz może jak napisać kurwa parę słów przez RZ jak końcówki, ale reszta to jesteś jebanym intelektualnym chłopeckiem, stary, sorry, ale tak jest kurwa.
0: Dobra, to wiesz, niech ludzie to też ocenią, bo ja nie będę sędzią we własnej sprawie, ale też miałem prawo trochę tak to odebrać, że ludzie nie dowierzają, bo ktoś nawet pisał, że to nie mogło się zdarzyć, bo to zbyt hardkorowe. No i wtedy
1: zbyt
0: zareagowałem.
1: Gruba historia ktoś napisał, a może to odebrałem. Ja to odebrałem w drugi sposób, że za bardzo grubo, wiesz, zbyt gruby mi szyte, że na początku już sobie zaprzeczył. Na początku powiedział, że był bardzo wierzący, na koniec, że nie wierzył i podczas tej historii kilka razy sobie zaprzeczył. To może chodziło komuś o to, że za grubo. To może ty po prostu nie ogarniasz, stary, i potem wiesz, kurwa, takim wąskim spojrzeniem myślisz, że wszyscy mają takie wąskie spojrzenie jak ty.
0: W potocznym języku, jak się mówi, że coś jest za... Nie, to za gruba sprawa, to raczej... To raczej nie ma się na myśli tego, że zbyt grubymi nićmi szyte. Ja to jako krawiec to się orientuję akurat, co znaczy grubymi nićmi szyte, nie? Słuchaj, to zbyt dobra, to dajmy się może Dublińskiemu odnieść. Nie chciałem was razem odbierać, bo się tylko awantura zrobi i przekrzykiwanie, więc teraz dajmy jemu może coś powiedzieć, to my się już może tu pożegnamy, nie?
1: No i dobra.
0: No to trzymaj się, dzięki, cześć.
1: Jebać atencjuszkę, kurwa.
0: No dobra, już dobra, no cześć. Dobra. Już pożegnaliśmy Janko Muzykanta i właśnie Dubliński Michał się pojawił, żeby no jakoś się odniesie pewnie. Cześć, witam ponownie.
2: Wyłączyłeś go już?
0: Tak, no nie ma sensu was obu odbierać, bo zawsze będzie awantura i rejwach tutaj i się zakotłuje, jak wiesz, jak dwa koty się napierdalają, nie? I jest, wiesz, wrzask i kłaki latają.
2: Nie, ja spokojnie dzwonię, ale jestem, wiesz, strasznie, jakby to powiedzieć, zaskoczony reakcją Janka Muzykanta, ale wziąłem teraz korektę na jego osobę i już się będę spodziewał na przyszłość takich rzeczy.
0: On to, co strasznie
2: nerwowy. To jest niby dowód na to, że mam słuchaczy w dupie. To powiem tak. Sytuacja, o której mówiłem, że zawsze wiedziałem, że to są tylko jakieś tam paciorki, klepanie i tak dalej. To się odnosi do katolickiej religii. I to mówiłem w odniesieniu do czasu, kiedy miałem, nie wiem, 6 lat na przykład. A ta sekta i o to, że byłem bardzo wierzący i tak dalej, to... Mówimy o okresie, kiedy ja miałem ile? 16 lat jakoś, jak do nich trafiłem, no. Jakoś tak. Także tam jest 10-letnia przepaść.
0: No też ostatnio...
2: Pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami. Też... Ja nie rozumiem takiego odpalania się w ogóle. Na siłę chciał mi dopierdolić, myślę. Dlatego sobie wyszukał takie coś. Bo ma może gula o to, że ludzie zaproponowały, nie wiem, Etihad Airways, żeby przyleciał do mnie i mi wpierdolić, nie? Może to o to chodzi, ja nie wiem.
0: Ale to ciekawe by było, zafundować komuś bilet, żeby przyjechał i ci wpierdolił. Ale ten... No i jeszcze w klasie biznes, żeby był wypoczęty, jak przyjedzie ci wpierdolić i...
2: Nie, gdzie? Ja powiedziałem, że Ryanair, a on poleciał wtedy z mordą na mnie, że jaki kurwa Ryanair, ja to ci normalne linie jakieś, a nie jakieś najtańsze gówno.
0: Dzwoni Janko Muzykant, ale to poproszę, żeby było uczciwie, poproszę po telefonie Dublińskiego, jak się tu wygadamy i wtedy proszę ewentualnie jeszcze raz zadzwonić i się odnieść. Mówiłem,
2: ja
0: że...
2: mogę merytorycznie rozmawiać, bez nerwów, bez chamstwa, bez hejterstwa, mogę rozmawiać rzeczowo, a to od razu ci Janku mówię, że dzisiaj na wyzywki nie chce mi się do tego poziomu schodzić dzisiaj.
0: No wiadomo,
2: i tobie też się dziwię, że tak zszedłeś nisko dziś.
0: No Janko, jak wiesz, no on tak jest, no, a jest trochę tutaj z nami, więc nie będę go tam, wiesz, wywalał od razu jak jakiegoś pierwszego lepszego, nie? Randoma, który tu pierwszy raz zadzwonił,
2: no,
0: albo jest z nami.
2: Pojechał, to już nie wiem.
0: A niech se jedzie, ja biorę poprawkę, że to nie pierwszy raz i on tak ma, no, że po mnie też jedzie. Dobra, przynajmniej coś dla słuchaczy też jest do posłuchania tutaj wesołego, no, jak się odpala Janko mocno.
2: No dobrze.
0: Ale i też nie mówię, że nie ma racji we wszystkim. To, co on mi wytyka, to może coś tam czasem w tym jest. No, nie jestem, kurwa, ideałem. Tutaj Rafał Bronson pisze, prawda boli.
2: Zobacz, Józef Krzaków napisał.
0: Zadzwonił wybitny intelektualista, profesor kopenhaski o bardzo, bardzo niewielkim ego. To o Janko, tak? No, Piotr napierała, debil, kurwa, jebany, co kurwa pierdoli. No, ja jednak, przepraszam, ale będę uważał bardziej Piotra za intelektualistę. Będzie moim autorytetem w dziedzinie historii, tak dalej, a nie Janko koniecznie.
2: Słuchaj, Janko, jak ty widzisz te luki w jakieś dziury w tej historii, to zadzwoni się, dopytaj. Nawet nie wiem, jak będę streama robił, albo nawet teraz, tylko kulturalnie. To ja ci grzecznie mogę odpowiedzieć, ale grzecznie.
0: Też bez agresji. Ostatnio mówiłeś o tym, tak tłumaczyłeś, że ty czasem opowiadasz nie jedną, a na przykład dwie czy trzy historie, a ludzie to jakby wyłapują tu jakieś nieścisłości, bo im się trochę myli po prostu, że wcześniej coś innego mówiłeś, a ty mówisz już inną historię jakoś po prostu, nie?
2: No jest czasami tak, że właśnie mówię o jednym wątku i na przykład ten sam wątek występuje w innej historii i wtedy przez ten wątek mówię, że tak samo było w innej historii i opowiadam wtedy drugą historię, ktoś może tego nie zajarzyć.
0: Zenon niby też jak tam gadaliśmy, to on zauważał, że są jakieś nieścisłości, coś tam, on mówił o tych zwłokach, że jakieś zwłoki sprzed wojny, a coś tam w dobrym stanie, że nie rozpoznali, że to są tak stare zwłoki, myśleli, że młode, coś takiego, a to były jakieś tam zwłoki sprzed wojny, że tu mu się coś tam na przykład nie kleiło, tak?
2: Tak, to ja tego nie wychwyciłem, że były zwłoki młodsze niż przed wojną. Mi się właśnie wydawało, że oni mówili, że to są z czasów wojny, bo tam przy tym znaleźli jakieś tam pistolety, nie pistolety, no uposażenie żołnierskie z czasów II wojny światowej. Także nie wiem. No ciekawe. W każdym razie, jeżeli te zwłoki są, znaczy te szkielety są cały czas, to zawsze można z nimi coś zrobić w takim razie. Można sprawdzić zawsze.
0: Janko tu deklaruje, żebym go jednak odebrał, że będzie grzecznie, że bez dymu. Zrobimy taki test i zobaczymy, jak długo wytrzyma. Ja stawiam 10 sekund wytrzyma bez obrażania, wyzywania cię i wrzasków.
2: Myślę, że minutę.
0: Minutę aż?
2: Dobra. No, minutę stawiam.
0: To się zakładamy. Dobra, to dodajemy, Janko. Muzykanta. Zobaczymy. Ja stawiam, że 10 sekund. Nawet sobie tu włączę jakiś stoperek na komórce. Czekajcie.
2: No dobra.
0: Zegarek. Fajna ta nowa komóreczka. Wszystko takie... Fajna jest ta nakładka na Androida. Dużo usprawnia. No coś nie odbiera, Janko. Co jest?
2: Cześć, Gosia.

0: Tylko jakby dymy robił krawiec, to go zrzuć po prostu.
1: Dobra, dobra. Zrzucę, bo też nie chcę tu awantur takich strasznych, że się dwie osoby przekrzykują, napierdalają na siebie, tam kurwa, wiesz. Zobaczymy, czy się uda odebrać, bo tu coś łączy, łączy. Połączyć nie może. Ja już mam stoper przygotowany. No 10 sekund, może faktycznie trochę mało. 15. Dobra, 15. O, dobra, można teraz dołączyć. Zobaczymy, może teraz się uda. O, chyba się udało tym razem. Dobra, jest Janko, muzykant na antenie.
2: No halo, trochę więcej wiary we mnie.
1: Stoper, cyk, dobra.
2: No dobra. Dobra, ty mówiłeś, że kurwa jakieś nieścisłości, to że wyjaśnisz. No to powiedz o tych 14 morderstwach, co widziałeś, co? Czy może czegoś nie zrozumiałem? Orlica, jesteś?
0: No ale grzecznie mów, grzecznie.
1: No w 15, w 14 cię
0: no, ja powiedziałem, nie będę z tobą tutaj ten dzisiaj się wyzywał patologii.
2: Ale ja się nie wyzywam, no normalnie do ciebie pytanie, powiedziałeś, że będziesz odpowiadał, co ci zadaję. Normalnie no, dobra, na audycji no, mówiłeś, że widziałeś 14 morderstw. 14 morderstw mówiłeś, że widziałeś, no to słucham. Gdzie widziałeś te 14 morderstw? Dalej to podtrzymujesz?
0: Tak.
2: Dalej podtrzymujesz, że widziałeś 14 morderstw, tak?
0: Około.
2: Tak?
0: Jak tak policzyłem, przez całe życie.
2: I tak? I gdzie? Kto kogo mordował?
0: No.
2: W tych sektach, tak? Tam.
0: No
2: i
0: tak.
2: Ludzie, no, i ludzie teraz macie, nie? Teraz macie, kurwa, orzełek. On no. jest normalny. No dobra, okej. Okay. No. Mówiłeś, no, jak opowiadałeś o tym, czekaj, ten, kurwa, kolejny przychlas, co tam, kurwa, miał to radio, ten taki katolik, czekaj. Kolega Krawca też, kurwa. Jak on miał. Ty mówiłeś, że on jest zamieszany tam.
1: Martin Lechowicz nie jest katolikiem. Nie jest katolikiem absolutnie.
2: Aha, no mniejsza o to, ale on o nim mówił.
0: Nie. Ja myślę,
2: słuchaj,
0: że Martin...
2: Słuchaj, bardziej... najpierw jak mówiłeś o tym, że wybiegł upierdolony cały we krwi. Potem, jak na drugi dzień, czy dwa dni później opowiadałeś to Krawcowi, to już powiedziałeś, że nie, że on tak wybiegł. No, ta koszulka to tak 10% może było... Rozumiesz, no, chłopie,
0: ale to i tak
2: chłopie,
0: jest swój,
2: a dwa dni wcześniej mówiłeś, że wybieg, że upierdolony we krwi,
0: ale to,
2: rozumiesz?
0: To ja, to jak,
1: no sprecyzował.
0: To jak ty sobie interpretujesz dużo mało, to już wiesz, nie jest moja wina tak naprawdę. Może sobie wyobraziłeś...
2: A ty sobie jak interpretujesz, że koszulka cała ujebana we krwi to jest więcej
0: niż
2: 10%.
0: No i nie mogę nic powiedzieć, bo mi się wtrącasz, no. Mogę coś powiedzieć, czy nie?
1: Janko, daj powiedzieć Dablińskiemu.
2: No, dobra.
0: Nie wiem, mówię, że około mniej więcej, nie wiem, z 10%, tak. I uważam, że Martin...
2: A ile to jest w chuj ujebana? Okej, przepraszam. Ile to jest w chuj ujebana koszulka? Bo wcześniej mówiłeś, że w chuj.
0: Cały.
2: Wyszedł cały
0: że ci się przykleja do ciała normalnie i wszystko, kurwa, jest przesiąknięte krwią.
2: No właśnie, i wcześniej tak gadałeś, a na następny dzień...
0: Nie, tak nie powiedziałem na pewno. Może...
2: No
0: może
2: i chuj.
1: Nie. Tutaj muszę Janko oddać sprawiedliwość, bo tego słuchałem i jakby poprawiłeś się później. Nie wiem, no ja to uznaję, że czasami się przyjaskrawia w coś w opowieści, ale jak drugi raz mówiłeś, to faktycznie powiedziałeś, że no miał być może tak, znaczy, że miał tak lekko to coś, jakieś tam plamę, coś, a nie, że cały, nie? Ale
0: ja zmieniał koszulkę pod prysznicem, no ale dobra, nie chodzi o to, chodzi o to, że gdzie ja mówiłem, że był cały, przesiąknięty i w ogóle ociekał.
2: Za pierwszym razem to powiedzieli, że w chuj ujebano miał koszulkę. Nie mówię, że cały, ale mówię, że
0: moim
2: konkretnie...
0: zdaniem to jest dużo. Jak tak masz 10% koszulki zakrwawione, moim zdaniem to jest dużo, nie?
1: No to jest kłócenie się o szczegóły w zasadzie.
2: Właśnie, dokładnie. No, tak jest.
1: I Dabliński mógł czasem coś przyjaskrawić. Wiesz, jak coś opowiadasz, no to...
2: To jest to, ty zawsze gadasz o tym przyjaskrawić. Nie, kurwa, to się kłamie, rozumiesz?
1: Nie,
2: przejaskrawić, tam też cały czas, tam też cały czas przejaskrawia i to jest takie właśnie pierdolenie, krawiec. Za to cię nie lubię.
1: Ale
2: nie?
1: Nie ma jakiejś wielkiej różnicy, jak opisujesz, że wybieg cały we krwi, a potem poprawiasz, że no dobra, miał koszulkę ujebaną. No to nie jest jakieś wielkie ajwaj.
2: Ale nie. Nie, no to właśnie najpierw mówił, że wybieg upierdolony, a dwa dni później czy trzy powiedział, że no on tam z 10% tą koszulkę.
1: No ja akurat ciężko...
0: Po pierwsze to nie wybieg. Po pierwsze.
2: To już mniejsza z tym, nie będziemy się kłócić teraz o, wiesz, takie szczegóły, czy wybieg, czy wyszedł.
0: Wybieg w takim sensie, że wiesz, że tam była atmosfera jakiejś paniki, czy coś, wiesz, takiego poganiania, nie, że ze wszedł kulturalnie,
2: dobra,
0: powoli.
2: Jak dla mnie jesteś chory psychicznie, kolejny chory psychicznie, co dzwoni do tego radia, stary, i tyle. Nie jesteś, kurwa, normalny, nie?
1: Ty, Janko, też jesteś jakiś nerwowo chory.
2: Ja spoko, każdy ma swoje, jasne, każdy ma swoje, ale ty, Krawiec, też fajnie powiedziałeś, że o, się mówi, że kurwa, tutaj świry dzwonią, stary, i zacząłeś wymieniać, etam, chłopiec normalny, no nie do końca, Ewa Lipka, nie dość, że jest kurwa świrem, to jeszcze ona sprawia wrażenie, jakby materiał ze szkoły podstawowej jej zrobił problem, kurwa, to nie dość,
0: Janek,
2: że świr, to
0: Janek,
2: jest...
0: Janek.
2: I ty też, kompletnie, Janek. Chłopie.
0: Nie obrażaj mnie, bo obrażasz bardzo dużo ludzi tak samo, nie tylko mnie w tym momencie.
2: No i
0: nie
2: co,
0: mów takich rzeczy, obrażam, naprawdę.
2: Po co zrobisz?
0: No i widzisz, po co zrobisz? Bo widzisz, bo ty to jesteś, kurwa, takim prymitywem jebanym, któremu się wydaje, że jedyny argument to jest wyjebać komuś w ryj, przylecieć mu, kurwa, samolotem do Danii, Kopenhagi, czy chuj wie gdzie, i mu zajebać, i ty tak udowodnisz swoją rację, kurwa. Człowieku, jesteś żałosny.
2: Ty to sam wyskoczyłeś.
0: Zanieczasz jako, kurwa, jak wielkiego kurwa kozaka, a jesteś zwykła cipa, co się w internecie pluje.
2: Rozumiesz, ty jesteś zwykłą, atencyjną dziwką, chłopie, i to ty pierwszy powiedziałeś, że podasz mi, kurwa, na bilet, żebym do ciebie przyjechał. I się śmiejesz, że coś wyskoczyłeś mi. Ja ci nawet miałbym serca jakiegoś Ryanaira ci, kurwa, bukować. Porządną linię, hotel bym ci zacił, rozjebałbym cię. Zwiedziłbyś Kopenhagę i pojechał do domu. Tyle.
0: Ja nie wiem, czy jesteś świadomy tego, co mówisz właśnie, no ale...
2: Ty jesteś świadomy,
0: ale to upośledzeni ludzie chyba tak się zachowują.
2: Upośledzony to cię robił i słychać, kurwa, jak sapiesz tam.
0: No ciebie robił upośledzony. Jak
1: dobra, panowie, nie ma
0: taki
1: sensu.
0: Prosty impuls, jak hejt na necie, wiesz, już wpadać w bojowy tryb i lecieć, wiesz, na kamikadze, na
1: dobra,
0: samobujanie.
1: Dobra, kończymy, bo
2: lecie
1: to jak już,
2: tak,
1: jak już
2: kurwa,
1: wyzywanie...
2: Kurwa, jak ty nasze liście, jak tego samobuja.
0: To naprawdę
2: dobra, się samobuja. Z tej zwykłą rurą, a ten...
1: Dobra, rozłączam obu, nie ma sensu tego słuchać, też... Ludziom, niektórym to może nie odpowiadać taki poziom rozmowy. Wcześniej też mówiłem, że będę starał się czyścić trochę radio. No wiecie, Orzeł i Janko to są jednak postacie tutaj znane, więc trochę przymknąłem oko. Dobra, ale powiedzmy, że drugi raz nie będziemy już może tego powtarzali. Przynajmniej w najbliższym czasie, bo już mnie to zmęczyło. Zróbmy może przerwę muzyczną. Muzyka ponoć łagodzi obyczaje.
3: Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez

0: bez klamek, pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany.
1: Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha, a kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa, na rusztach łóżek.

Ta piosenka nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Podobno było coś takiego, że palił się dom dla psychicznie i nerwowo chorych. No i strażacy mieli problem, bo pensjonariusze nie chcieli opuścić. To był ich dom właśnie. Można to uznać też za takie symboliczne nawiązanie do czasów, w których żyliśmy tutaj w tej Polsce, żyło się ciężko i rzeczywistość była wariacka, no bo PRL to taki wariacki czas, nie? Taki dom dla psychicznie chorych, dom wariatów właśnie. No ale wielu tu zostało i jakoś żyło w tym domu. Nie chciało go opuszczać, mimo że no, można było spróbować jakoś wyjechać. No... Zawsze jakoś wolałem wersję Gintrowskiego niż Kaczmarskiego.

Jest audycja na żywo, to misiu. To misiu takie pytania zadaje, jak to takie jego żarciki są, bo przecież wie, że jest na żywo. Krawcze, Jacek Kaczmarski wyprzedzał swój czas. No tak, no cenię bardzo go, ale akurat chyba mogę woleć wersję Gintrowskiego, nie? W tym przypadku. Ale wiele piosenek Kaczmarskiego też mi się podoba. Spoko jest pioseneczka Pan Kmicic, na przykład. Co się stało z naszą klasą? I kilka innych pewnie. Powoli będziemy kończyli.

0: Zapowiedz after na Discordzie. Zapowiadam after na Discordzie. Nie no, szewcze. Tym razem będę słowny i zakończę. Jeszcze z pół godzinki posiedzę, max. Też zmęczony jestem trochę teraz. Staram się trochę więcej pracować. Jakoś produktywnie spędzać dzień, to nie ma tyle sił. Dziwny sen dzisiaj miałem w ogóle. Się chwilę zdrzemnąłem w ciągu dnia, żeby tam nieco odespać nockę. I miałem sen, że byłem jakimś wśród Wikingów. I Wikingowie szykowali się. To absurdalny sen, więc no się nie dziwcie, że absurd na absurdzie, jakaś dziwna rzeczywistość. I wśród Wikingów były jakieś plany inwazji. Szykowali te drakary pięknie. I pojawili się skośnoocy, którzy chcieli się przyłączyć i razem z Wikingami robić inwazję jakąś. Ale przypłynęli takimi plastikowymi kajakami jakby.
1: Tomisiu, 13 złotych. Skromnie, bo skromnie, ale za to od serca.
0: I za to cię właśnie, Tomisiu, cenię. Za skromność twą właśnie. 13, o, to pechowa liczba, pechowa, ale może mi przyniesie szczęście. Dziękuję bardzo. No i tak, i do tej inwazji chcą się przyłączyć ci skośnoocy, nie wiem, czy to byli Chińczycy, chyba Chińczycy. Tak, to byli Chińczycy, teraz sobie przypominam. No i takimi jakimiś plastikowymi kajakami przypłynęli. Skąd plastik w tamtych czasach, to nie wiem, ale Chińczycy zdolni, może jakoś już wynaleźli dawno temu plastik. I takie były, wiecie, takie widać, że było, że to plastik, bo takie jakieś różowe, pomarańczowe były to jakieś takie kajaki. I Wikingowie się strasznie śmiali, a to ja chyba tych Chińczyków zaprosiłem do tej inwazji, mi było łyso, że oni takimi kajakami przypłynęli śmiesznymi i tak przy tych drakarach, to wiecie, mizernie wyglądało, nie? Mało okazale. No i tak myślę, kurde, siara trochę, nie? Co tu zrobić? Ale tak wyglądam za okno, takie okno, wiecie, no, kamienne okno w jakimś zamku, Wikingowie w zamku, no. I patrzę, a ci Chińczycy zbudowali z tych kajaków takiego megazorda jakiegoś. Połączyli te kajaki takimi rurkami jakimiś i tak przyczepili jeden do drugiego, do tamtego jeszcze jeden, tak jeden na drugi, takimi rurkami. I zrobili taką wielką łódź jakąś, taką mega łódź. Łódź megazord, nie? Ja myślę, o, sprytne te Chińczyki jednak. I tak triumfalnie się popatrzyłem na jarla, Że jednak dobrą robotę zrobiłem, że tych Chińczyków zaprosiłem na inwazję. Taki miałem sen i się obudziłem wtedy. Z uśmiechem na ustach, z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, jednak się nie ukryłem hańbą.

Był tam jeszcze jakiś taki wątek, bo z tych snów to się nie pamięta tak dużo. Coś tam było jeszcze. Szukałem zegarka przez cały sen. Jakiegoś bardzo drogocennego zegarka pięknego, który mi gdzieś zginął, gdzieś go zostawiłem. Ale to niestety w każdym moim śnie, dosłownie w każdym, musi się pojawiać jakiś element zagubienia. Zgubienia, zagubienia, czegoś nie mogę znaleźć, gdzieś zgubiłem mapę, nie wiem, w którą stronę iść. Nie? To jest przykre trochę takie. Coś w tej psychice jest takiego, że mam wieczną obawę jakąś, że się zgubię, że coś. Fajna była kiedyś seria, Kapitan Tomek próbował to jakoś rozkręcić, ale nie do końca chyba ludzie to podchwycili. Ideę nagrywania swoich snów, opowiadania swoich snów. Podobno Indianie tak robili trochę, że sobie tam opowiadali swoje własne sny. Bo tak naprawdę może się ludzie trochę krępowali, bo faktycznie po treści snów można coś o człowieku powiedzieć. Może się ludzie bali odkryć przed innymi, czy co. Inna sprawa, że to trzeba umieć też robić i tak naprawdę trzeba naprawdę barwnie opowiadać te sny, żeby one były i niezbyt długo.

dlatego ja teraz tak w dwóch słowach, bo to dla ludzi, którym się to nie śniło, to to jest nudne często po prostu. Dla nas to jest ciekawe, nie? Opowiadamy z ekscytacją, o, jaki sen, tu i słuchajcie, i wtedy mi mówi ten mędrzec, że tyś jest wybrańcem. A inni tak słuchają i no dobra, no, kurwa. Może już tego, wietrzymy antenkę, co? No niestety też, też. Trzeba naprawdę barwnie opowiadać, żeby to ludzi zainteresowało. No i musi być ciekawy sen, no. Juby zabawne miał sny, bo on to podchwycił jakby, no, on z kapitanem Tomkiem był w komitywie, tam Juby podchwycił ten pomysł i sam opowiadał swoje sny przez długi czas, nagrywał audycję. No i to właśnie takie było nie zawsze ciekawe, no. Też czasami się uśmiechałem pod nosem, bo słuchałem tych snów jego i tam zawsze było, jaki on jest niezwykły i to inni mu w tym śnie mówią. Ty, jaki ty jesteś mądry, uświadomiony. Skąd to wiesz? Widać, że wiedza w tobie jest. O, widzę, że wysoki level masz. O, tutaj, no. To też ten... Kto to tam się kręci po kosmosie, statki kosmiczne odwiedza? Brian, tak? No to on też tam, no ja tam przychodzę, kurwa, i mówią, o, ten to jest, właśnie, musimy na niego uważać. I tak niektórzy mają, że w tych snach swoich to robią z siebie tak, takiego jakiegoś bożyszcze tłumów, mentora, że inni się dziwują, o, ale on ma starą duszę, ale on ma wielki korzeń, nie damy rady mu. O, przy nas to on jest gigantem. No i tak opowiadają swoje sny o sobie samych.

0: Także zapisujcie się do sekty Nocnego Radia. Można to zrobić klikając subskrybuj tam i dzwoneczek. Polecam. To jest najlepsza sekta ze wszystkich. Taka sekta, że można nawet zadzwonić i guru tej sekty, tutaj prowadzącego audycję skromnego, zwyzywać też można, wytknąć mu coś. Proszę bardzo. No i sny o spadaniu są bardzo częste. To chyba najczęstsze są sny, gdzie, że się gdzieś spada. I często się też budzimy przy tym spadaniu. Ciekawe, że mamy gdzieś tam zakodowane takie skojarzenie, taki trigger, że właśnie rzucenie się w przepaść, jakieś tam... Tylko sny, z tym trzeba uważać, bo jak za bardzo będziemy tacy pewni, że o, to ja teraz, o, dobra, nieprzyjemny sen, straszny. W takim razie, drodzy Państwo, używamy znanej metody. Rzuć się na wariata gdziekolwiek i się obudzisz. Uwaga, 3, 2, 1 i... I wtedy może być właśnie często tak, że się nie obudzisz, bo sny lubią bywać przekorne. Juby zadzwonił, czy to, ja nie wiem, czy to on sam, czy to znów jakieś trollowanie, halo?
1: Tak, ja jestem.
0: No nie gadaj, że to ty.
1: Wywołaj wilka z lasu.
0: No proszę, czyli jednak, proszę bardzo, no, czyli po jednak, latach
1: czyli jednak, jeszcze wiesz, jak było radio na Radio Dreamtime, no to powiedzmy, że byłeś jednym z ostatnich gości, który do mnie zadzwonił, i tak sobie pomyślałem, a w sumie wywołałeś wilka z lasu, więc ja też zadzwonię. Co tam, jak tam u ciebie?
0: Kurde, strasznie miło i taka niespodzianka, bo coś zupełnie zaskakującego, że to, słuchajcie, Juby się pojawił. Tak się zastanawiałem, czy ty jeszcze żyjesz, czy istniejesz, a tu proszę bardzo, żyje, istnieje, a czy...
1: Żyje, no. Żyje, istnieje i dość często ciebie słucham, to nie znaczy, że wiesz, że się tam, wiesz, oczywiście pod swoim pseudo już nie występuję, że tak powiem, wiesz, w radiu, w ogóle generalnie na YouTubach. No niestety zamknęli mi radio, polityka YouTube'a i te wszystkie inne sprawy. Natomiast wiesz, no, bardzo często ciebie słucham. Naprawdę mam ubawisz. No.
0: A czym ty mogłeś podpaść, że ci kanał zamknęli w sumie? Czym? To takich jakichś strasznie kontrowersyjnych rzeczy przecież nie mówiłeś. Każdy może opowiadać o różnych niezwykłościach, o snach, o...
1: Wiesz co, ja już radio prowadziłem 10 lat, więc naprawdę miałem już tyle strajków, tyle banów, tego wszystkiego, że po prostu, wiesz, mi się już przestało, tak powiem, chcieć walczyć z tym wszystkim, co się wokół mnie zaczęło, wiesz, dziać. No, Juby kręci śluby. Czytam czata teraz właśnie na live'ie. Tego. I po prostu, wiesz, przestałem już po prostu jakby mieć też taką, wiesz, motywację i tak dalej. To nie znaczy, że ja tam kiedyś do radia nie wrócę, bo mam swoje pomysły i wydaje mi się, że dużo lepiej ogarniam niż kłod, no nie? Ale jakoś tak po prostu, wiesz, no wyszło, że inne rzeczy, wiesz, w życiu wyszły i tyle, no.
0: No ty też, wiesz, ty też, tam, no.
1: Jak mnie tam ostatnio parę minut temu hejtowałeś, że Juby, święty, tego i tak dalej, to nie jest tak, wiesz, widać, wiesz, dlatego ja lubię wracać do przeszłości czasami i posłuchać innych różnych rzeczy, audycji, co się dzieje gdzieś w internetach teraz, po prostu, bo mam teraz świetny ubaw i taki fan trochę, bo widzę, kto jak słuchał mojej audycji, no nie, bo przecież tak samo jak Chłod, który wiecznie ma problemy techniczne i tak dalej, gdy ja byłem, to jakoś to wszystko jeszcze u niego śmigało, odpowiadałem mu i tak dalej, nie? I wszystko to jakoś tam w jego radiu kręciło. No ale ile możesz czekać na przykład do 5:12, a tu nagle audycja jest odwołana i tak dalej, no to w końcu kiedyś nerwy wpadną i w ogóle, nie? I tak dalej. I kiedy ja mu tam jeszcze gdzieś tam pomagałem i tak dalej technicznie, gdzieś tam coś rozgarniać, to wszystko to jakoś tam leciało, no ale Michał, jak to Michał, zawsze był taki, że on zawsze, wiesz, sukcesy dla siebie, a porażki dla innych, nie? Więc po prostu on zawsze był mentorem, wiesz, wszystkie pomysły, które wychodziły z jego głowy, to tylko były jego pomysły, nikt innemu tego nie sprzedawał. To wszystko tylko on naj, wiesz, taki, wiesz, samochwała w kącie stała, jak to mówiąc, no nie, i tak dalej. No i wiesz, w pewnym momencie, no ile możesz wytrzymać po prostu z gościem, który zawsze jest tylko naj, a wszyscy są B, nie?
0: No tak, tak dalej. Nikt nie chce być toadim czyimś, wiesz, można trochę pomóc coś, ale no z sukcesem też trzeba się trochę podzielić, docenić drugą osobę, pewnie, że tak.
1: A ty no tak, tylko że większość układa to były raczej problemy takie, że to raczej nie były jednego sukcesu. On raczej był takim panem stwarzania pozorów, wiesz, takim pozorantem, no, jak dzisiaj Tusk w naszej rzeczywistości, który zawsze jest, wiesz, naj, a tak naprawdę pomysł chodziły zupełnie od innej osoby, no ale on ci się do tego nigdy nie przyznał, nie, więc tam wiesz, jak to mówią, sukces ma zawsze wielu panów, no nie, czyli po prostu ktoś na to wszystko pracuje, a jedna najważniejsza osoba, która to przedstawia jest, tak było w przypadku Kłoda, no to Kłod, nie.
0: A ty też chyba jesteś niezłym weteranem, bo nie wiem, czy gdzieś tam od początków Radia na Fali byłeś, się kręciłeś wokół ekipy Radia.
1: Nie, ja już byłem później? Na końcówce samej, tak naprawdę na przez przypadek się tam dostałem, aha, wiesz. Aha. Tak naprawdę, wiesz, nie chcę schodzić, wiesz, w ogóle na te tematy, wiesz, jak tam było kiedyś, no bo myślę, że, wiesz, no ja też już prowadziłem 10 lat radio, więc wiedziałem dokładnie, wiesz, jak sobie radzić i tak dalej. Nikt tak naprawdę mi nie pomagał. Jedyna osoba, która pomagała mi w tym całym środowisku radiowym, to był Iwelios. I dlatego zawsze do dzisiejszego mam z nim kontakt, do dzisiejszego normalnie rozmawiamy i tak dalej. On też był techniczny, ja też byłem techniczny. On jakieś tam, wiesz, informatyczne wykształcenie miał, ja też mam jakieś tam informatyczne wykształcenie. I wiesz, sobie świetnie z tym wszystkim radziłem, do dzisiejszego, wiesz. Ja na przykład nie rozumiem Kłoda, który po prostu próbuje teraz działać tą nową audycją, jak on tam, jak ta audycja się nazywała? My Light,
0: My
1: tak?
0: Light, tak, My Light.
1: No. I gościu bierze się za coś, co po prostu nie ma kompletnego pojęcia i uczy się na antenie tak naprawdę na live'ie obsługiwać OBS-a, gdzie OBS-a ja 6-7 lat temu obsługiwałem, no nie? I robiłem jego audycję, streamowałem sam. Zresztą większość problemów w radiach to były właśnie przez Kłoda audycje, nie? Dziś już mogę powiedzieć tam po iluś latach, gdzie nie ma, bo wiesz, swojego radia, już zamknąłem ten projekt cały i tak dalej, to większość rzeczy, te wszystkie bany, strajki, to wszystko to było przez Kłoda audycje i to tak naprawdę nie chodziło nawet może o treści, tylko po prostu ludzie są dzisiaj zagryziaki, upierdliwi. Tyle, no wystarczy, że ktoś jednego, dwa, trzy strajki walni gdzieś na YouTubie i ci kanały zamykają, koniec, dziękuję, nie?
0: No, strajki to akurat ci sam YouTube wymierza. Przy pierwszym masz blokadę tam 2 tygodnie na nadawanie live.
1: Wiesz,
0: przy drugim już chyba jest dłużej, dłuższy okres. No, a trzeci to papa.
1: Wiesz o tym, że na przykład mi potrafili zamknąć tydzień przed końcem bana. Miałem 2 bany i trzeci ban to było zamknięcie kanału. Tydzień przed końcem bana, wiem, że to było upierdliwe, ktoś to musiał po prostu zrobić. Tydzień przed końcem bana zamknęli mi po prostu kanał, dostałem trzeciego strajka i automatycznie usunęli mi kanał, wiesz, w cholery, nie? A chodziło o audycję, która była sprzed 8 lat. Cześć, klimat? Po 8 latach nagle algorytm znalazł, uwierzysz to, że po 8 latach nagle algorytm znalazł coś, gdzie tam 8 lat temu jakaś tam audycja była i nagle po 8 latach gdzieś algorytm znalazł i zamknęli mi przez to kanał, no. No chyba
0: tak
1: wiesz,
0: się
1: o co chodzi, nie?
0: Zdarza się, też nam się zdarzało. Do jednej audycji też z Klodem, przypadek akurat, ale też audycja z Klodem dostała jakieś takie poważniejsze ostrzeżenie, że coś tam nakłanianie do wspierania ruchów terrorystycznych, czy coś, co my sobie na żarty robiliśmy jaja tam z jakichś grup terrorystycznych. No, ale też to przyszło z dużym opóźnieniem i co ciekawe, zgłosiłem sprzeciw, nie został uznany i jakoś
1: nie,
0: po...
1: Nie, oni nigdy nie uznają.
0: Ale poczekaj, bo nie skończyłem. Czekaj. Mhm. Dopiero, a potem po 3 miesiącach przyszła informacja, że jednak uznają, nie? Ale to im zajęło 3 miesiące, gdzieś tam wylądowało w poczekalni. Ale to nieważne, to jest też trochę zagmatwane, bo ta polityka YouTube'a, algorytmy, one się zmieniają przez lata. Co innego jest dzisiaj, co innego było dawniej. Trochę. Kiedyś można było nawet wyłapać strajka za notoryczne naruszanie tam praw autorskich, co jeszcze były większe tam restrykcje. Dziś jest, wiesz, content ID, można se puszczać swobodnie. No, puszczałem dzisiaj Gintrowskiego, mam nadzieję, że wiesz, nie spadnie
1: z przyznam ci rację, bo ja tak samo na przykład, jeżeli chodzi o opuszczanie, wiesz, bo tam Kłod zawsze tych swoich najnowszych, tych nowej audycji By Night, jak to się nazywa ta
0: nowa edycja? My Light, jak mój light. No, my light.
1: On tam narzeka, że nie może puszczać tego i tak dalej. W całej mojej historii radiowej ja nigdy nie miałem żadnych problemów, żeby w ogóle cokolwiek puszczać. Starałem się oczywiście zawsze puszczać, wiesz, na zasadzie credit commons, ale tak naprawdę, przecież jaki to jest problem? Wykupujesz licencję, która kosztuje naprawdę grosze, no nie? To ci nawet słuchacze wiesz, za to zapłacą wszystko i tak dalej i możesz to normalnie prowadzić, więc ja nie wiem, z czym ten koleś ma problem, nie?
0: Nie ma za bardzo licencji, po prostu jest content ID, czyli jak YouTube wykryje, że puściłeś cudzą muzykę, to prawa do zarabiania na nagraniu są przenoszone na tego, kogo muzykę puściłeś i żółte kółeczko się pojawia i dużo osób to robi. No, nie ma
1: ewentualnie ci po prostu muzykę, bo też mi się zdarzało, że w moich na przykład nagraniach usuwali po prostu muzykę, ale generalnie głos był zachowany. Nie? Więc po prostu wiesz, to jest takie, to już nie są te wiesz czasy co kiedyś, nie? Bo teraz normalnie ta sztuczna inteligencja ci to wycina, czy tam wiesz, jakoś tam nie wiem, robią, wiesz... YouTube czy coś i ci ucinają to wszystko. I
0: raczej problemu, raczej fragment jest po prostu z tego co wiem usuwany, a nie, że ci tam zostawią głos i muzykę w tle skasują. Ale to też może, sztuczna inteligencja być może już będzie potrafiła robić takie rzeczy i usunąć sam, na przykład samą muzykę w tle, nie? A głos zostawić. No jest dzisiaj lepiej. No, tak naprawdę dużo kanałów, co spadają z rowerka, spadają za takie rzeczy, co być może powinny spadać, bo jak ktoś nawołuje do nienawiści na przykład, albo pornola jakiegoś da, albo coś, wiesz, dzieciaki mogą sobie to, się na to natknąć. No wiadomo, że musi to spaść. No. Też taki skrajny antysemityzm, nie że ty no wiesz, ja też bywam judeosceptykiem tutaj na antenie, ale nie tak, żeby całe zło tego świata przypisywać Żydom, czy jakoś ciągle podkreślać, jak to ja jestem cięty na tych i tamtych. I niektórzy też, to też zabawne, niektórzy dzisiaj są tak dmuchają na zimne, już się boją, tacy wystraszeni. Tak jak Klot, nie? Że on się już, no tego nie mówmy, nie, to na rzecz, to nie. Jezus, o, mi spadnie z rowerka i tak... To też jest takie, że w pewnym momencie się robi żałosne, jak się tak samocenzurujesz to 5 sekund, nie?
1: Wiesz, to wygląda w tym momencie, że po prostu wiesz, no co by nie było, to wiesz, kłod jest zawsze pokrzywdzony, kłod jest zawsze zły i tak dalej, wiesz. No nie wiem, czy wiesz na przykład, dlaczego ja przestałem w ogóle z kłodem współpracować, powiem to szczerze teraz już w swojej audycji na live'ie, po prostu dlatego właśnie, bo przepraszam za słowo, ale
0: O, tym razem to chyba tu Skype cenzuruje słowo na kur... i przerwało. Halo? Halo? Psycho chce dołączyć tutaj, no dobra, niech będzie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Bo mówicie o tym spadaniu z rowerka, nie? Chciałem zauważyć, że MyLighta dwa razy Klodowi w trakcie audycji... zrzucili audycję z rowerka.
0: Jemu audycję przypuszczalnie zrzucili za puszczanie tam, bo tam mu podsyłano jakieś nagrania zespołu Honor, jakieś takie, wiesz, no to o to mogło tu pójść. Albo jakieś takie nazistowskie pozdrowienia, wiesz, to za to
2: no
0: prędzej.
2: Tak, ale, no tak, ale to w trakcie audycji, wiesz, to nie to, że algorytmy...
0: Zdarza się. Kotkiewiczowi też raz spadło podczas audycji i było o Żydach właśnie i algorytm to wychwycił, ale potem uznali sprzeciw jakby, bo wytłumaczył, że to nie jest antysemicka audycja i nagranie zostało przywrócone, ale już zostało przerwane na żywo też. Juby, czy się słyszymy? No nie słychać Jubego. Dobra.
2: Bo ja chciałem do Jubego jeszcze słuchać. Jubego nie. Tego nie słyszę.
0: Zaraz może jeszcze raz zadzwoni.
2: To spróbuj zadzwonić do niego. Ja kilka słów.
0: Napisałem mu, żeby on zadzwonił, bo nie wiem, może sobie chce kanapkę zrobić albo kablem zahaczył tę nogą kabel. No niech sam zadzwoni, to dołączę.
2: Albo usnął, bo może... We śnie tylko potrafi funkcjonować. Ha, żart.
0: Tak, jak to jest sztuka, coś opowiadać i zasnąć przy tym opowiadaniu. To chyba się taki jeszcze nie narodził. Nie? Chyba donaty ci nie dochodzą. Nie, Gosiu, chyba nic nie przychodzi po prostu. A nie, że nie dochodzą. Donaty nie.
2: Przecież
0: dochodzą.
2: To nie jest. W ogóle to nie jest radio dla donatów, tylko dla stworzone.
0: Dla ludziów. Dla ludziów.
2: Dla ludziów z pasją.
0: Dla pasji, dla pasji, dla ludziów. Dla tych, co wią. To jest radio dla wiedzących, dla tych, co wią. Juby, czy teraz się słyszymy?
1: Słyszymy się, ale to ty mi usunąłeś, ja się nagadałem przez 5 minut niepotrzebnie.
0: Juby, no. Już ci tłumaczę. Nie było cię w ogóle słychać przez przez dłuższy czas. No więc w końcu cię usunąłem z rozmowy, żebyś się połączył jeszcze raz. I tyle. Nie ma żadnej cenzury.
1: No, wiesz co, to wspomnę tylko, wiesz, to co wcześniej, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz tą, już tak trochę spłycę tą moją, wiesz, rozmowę, co mówiłem, bo nie będę mówił przez kolejne 5 minut, tylko 2 minuty. Ale chodzi mi o to, że wiesz, strasznie mi się podobała ta audycja, gdzie ostatnio tam, nie wiem, miesiąc temu gdzieś ktoś tam ci podrzucił na jakiejś twojej audycji, być może Luźne Gadki albo coś innego było. Podrzucili ci temat Tomka z Hiperprzestrzeni, który mówił o moim byłym koledze, nie? Jak myślałeś, o kim to było? O tobie czy o kimś innym?
0: Kojarzę, o co chodzi, ale szczerze mówiąc, no. Wiesz co, to mogło chodzić w ogóle o człowieka takiego, że wszyscy się mylą, ani o ciebie, ani o mnie, ani o Marcina Skilder.
1: Chodziło o Kłoda, bo ja z Tomkiem na ten temat rozmawiałem, jak jeszcze do niego do Londynu przyjeżdżałem. Tam czasami sobie tam gdzieś jakieś dobre LSD wzięliśmy i tak dalej, nie? Więc wiesz, chodziło tak naprawdę o Kłoda i to jest właśnie ten Kłod, no nie? Który po prostu 5 minut przed audycją nagle daje znak, że nie ma audycji, a ostatnio tydzień temu, jak tydzień, 2 tygodnie temu słuchałem jego audycji, wypierał się, że on nigdy, wiesz, tam ktoś mu zarzucał na czacie, że albo ty 5 minut przed audycją, nagle tego ludzie na ciebie czekają i tak dalej, nie? A tu nagle okazuje się, że wiesz, on wypiera się, że on nigdy tak nie robi, on tego, no kurde. Sam przecież ile razy siedziałem, wiesz, z przyciskiem na guziku start, czy na opcji start, nagrywania i tak dalej, streamowania, gdzie, wiesz, setki ludzi jego słuchało w tym momencie, to nie tylko, że u niego, w jego radio, ale też w innych radiach słuchali jego i tak dalej, no nie? I nagle się okazywało, że gościu 5 minut przed audycją odwołuje audycję. Albo tak, go zaatakowali gdzieś, radio mu gdzieś dezosowali, nawet nie dał znaku w ogóle, że poszedł spać i tyle, nie?
0: To tak, no tak, niektórzy mają mu to za złe, że nie informuje, wytykają, tak, no to okej. Okay.
1: To no, był jeden z głównych powodów, dlatego ja z nim się po prostu rozszedłem.
0: No okej, rozumiem. Słuchaj, a powiedz, ty w ogóle się nadal interesujesz świadomym śnieniem, czyli tam Lucid Dream i Out of Body Experience?
1: Robię to cały czas tym się interesuję, natomiast zrezygnowałem, bo... Wiesz, to też trochę była moja weryfikacja moich, wiesz, słuchaczy i znajomych, no nie, po prostu kto, kim, naprawdę, gdzie, jak jest, nie, i tak dalej. Po prostu przekonałem się wiele rzeczy w wielu przypadkach, że tak naprawdę ludzie mnie kojarzą z jakimś tam Jubem, a na przykład Klod do dzisiaj, jak w swoich na przykład audycjach mówi, to ja jestem gdzieś tam jakiś Jubi i tak dalej, gdzie ja się przyznałem swojego imienia, nazwisko, wszyscy wiedzą dokładnie, gdzie mieszkam, w jakim mieście jestem na Podkarpaciu, nie ma żadnej tajemnicy i powiedziałem to już 8 lat temu. On cały czas w swoich audycjach mówi o tym, że a jakiś tam anonim, Juby, jakiś tam tego, bla, bla, bla i tak dalej. To jest porażające dla mnie, nie?
0: On ma taki zwyczaj, mhm. Przykry, to mi się, to widzę u niektórych
1: nadających,
0: że jak kogoś nie lubi, to... Ale nie przerywajmy sobie, może...
1: On cały czas mówi, że wiesz, że jestem jako anonim.
0: Dobrze. To właśnie, nie da mi powiedzieć.
1: To jest właśnie ta weryfikacja, poczekaj Marcin, to jest ta weryfikacja odnośnie tego właśnie, wiesz, jak on słuchał po prostu mojej audycji, przesłał jedną, dwie, trzy audycje, stwierdził, a to takie pierdolenie, wiesz, o 5 gęstościach, o 70 warstwach astrala i tak dalej, nie? To jest właśnie taki, wiesz, nie?
0: Psycho, chciałeś coś powiedzieć?
2: Tak, chciałem powiedzieć, po co Juby ty tam... wymieniasz swoje dane i komu to potrzebne. My cię kojarzymy jako Juby.
1: Nie mam żadnego problemu.
2: Ale,
1: No to nie
2: ale...
1: ma z tym żadnego problemu. No, to,
2: no dobrze.
1: To od dawna jest ta informacja jawna i publiczna i tak dalej. No,
2: dobrze,
1: tak,
2: ale...
1: Powiedziałem akurat nie, teraz nie ma problemu, nie?
2: Ale to nie musisz tego podkreślać za każdym razem.
1: Ja nie mówię, nie muszę.
2: Powiedz mi, czy ty jeszcze prowadzisz w ogóle jakieś podcasty albo coś? Tymi snami?
1: Nie, na razie nie, na razie nie prowadzę. Wiesz co, zrobię kiedyś tam pewnie projekt jakiś, bo wiesz, z tym to akurat nie, wiesz, jakoś nie mam problemu. Na razie na obecną chwilę nie jestem w stanie tego zrobić, bo po prostu jestem cały czas w rozjazdach i tak dalej i nie mam na to czasu. Zmienił się też trochę mój tryb życia. To nie jest tak kiedyś, gdzie na nocki pracowałem, więc w dzień mogłem sobie tworzyć, tam siedzieć, wiesz, przy mikserze i tak dalej, bawić się i tak dalej. Myślę, że kiedyś to na pewno zmienię, bo to jednak, wiesz, radio jest wciągające i jak już kiedyś tego bakcyla złapiesz, to będziesz zawsze chciał do tego wrócić. Myślę, że to zrobię. Mam fajne pomysły. Myślę, że przez te wszystkie prawie 10 lat, wiesz, nadawania w radiu, ogarnąłem to wszystko, jak to oczywiście się to wszystko zmienia, są inne programy i tak dalej, o zwłaszcza dużo łatwiej, jak kiedyś było i tak dalej, nie, ale myślę, że ja tak czy inaczej nie, no, sorry, patrzę teraz na czata. Wiesz co, ale myślę, że zwrócę, spokojnie, spokojnie, spokojnie, chwilę, muszę ogarnąć swoją rzeczywistość, tak powiem, trochę unormować, ustabilizować i będzie okej.
2: Odpowiedz na to pytanie na czacie, które ci tu ktoś zadał. Czy cię złapali na
1: kradzieży? Juby, czy to prawda, że kradłeś na sklepie? Nie. Tak powiedziałem.
0: Czyli się wyjaśniło. Okay. Jednak nie kradł.
2: Może przez sen i nie pamiętasz.
0: Może, słuchajcie, kradł wychodząc z ciała. To jest najlepszy sposób, żeby coś tam zachachmęcić. Wychodzisz z ciała. Cyk.
1: Tu Miki pisze, że złapali mnie na kradzieży. Nigdy mnie złapano na kradzieży. nie wiem, co to za pytanie.
2: No niektórzy cię tam pewnie znają. Mielca, czy tam skąd tam jest. A powiedz mi, bo ty o tych snach opowiadasz, ale zdarzyło ci się kiedyś na przykład wyjść z ciała i nie wrócić już? Albo jakbyś...
1: Nie mam, ale...
2: No jakbyś nie wrócił, to by cię nie było tu. Ale także bałeś się,
1: powiem,
2: że nie
1: powiem tak. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Słyszałem opowieści ludzi, którzy twierdzili, że można nie wrócić. Podkreślę opowieści. Ja uważam, że też jest takie coś możliwe. Natomiast kiedyś, wiesz, nie wiem, czy w ogóle, nie wiem, jak jesteś zaznajomiony z moimi audycjami, akurat gdzie ja prowadziłem o Benautyce, o wyjściu ciała. Natomiast poprzez te wszystkie lata, kiedy prowadziłem audycję, czasami jeszcze inne poboczne audycje, to była dla mnie też ewolucja. To znaczy, że ja też zdobywałem pewne doświadczenia i czasami cofałem się do tyłu. To znaczy, że mając pewne doświadczenia, stwierdziłem później po iluś tam latach, że 2-3 lata temu wcześniej się myliłem, mówiąc o tym w innych audycjach, ale to zawsze w swoich audycjach prostowałem. Więc prowadząc audycję, mówiąc o tych snach, ja też ewoluowałem w pewnych momentach, wiesz, do różnych jakichś tam innych poziomów i czasami przyznawałem się w swoich własnych audycjach, że popełniłem błąd, że uznawałem, że to i to jest niemożliwe, a jednak gdzieś tam coś tam, wiesz, w innych doświadczeniach wychodziło na to, że jednak da się to zrobić, nie? Samo dla mnie na przykład świetną alternatywą było to, że kiedy mówiłem o tak zwanej, wiesz, o incepcji, nie? Pamiętamy film taki kiedyś z Leonardo DiCaprio, nie?
2: Incepcja, tam potrójny sen był chyba to.
1: No to wiesz,
2: sen we śnie i jeszcze trzeci był poziom, tak?
1: Tego człowieku, pamiętam. Ja robiłem i nawet 5-6 snów we śnie i to jest naprawdę, to jest niesamowita rzecz, ale to dobra, nie wchodźmy w to, bo ja tak po prostu zadzwonię, po prostu bo słuchałem, mówię, z Krawca i...
0: Ja tylko jedno pytanko mam, czy można na przykład wyjść z ciała i wejść w ciało kogoś innego? Czy jesteśmy na sztywno jakoś związani tylko ze swoim ciałem ewentualnie?
1: Jest takie coś możliwe, robiłem takie rzeczy, natomiast jest to bardzo trudne i zawsze jest takie poczucie jakby świadomości tego, że jesteś tylko na chwilę, bo to nie jest, jest bardzo ciężko utrzymać taki w ogóle stan przede wszystkim, patrzeć innymi oczami. To jest jedna sprawa i zawsze jest, wiesz, to jest coś takiego, jakbyś wchodził w taki, jak nie wiem, skarpety 2, 3, 4 rozmiary mniejsze, rozumiesz, o co chodzi, nie?
2: No dobra, dobra.
1: Da się takie zrobić, jest to bardzo ciężko utrzymać i przede wszystkim długo tego stanu nie utrzymasz, bo ta druga świadomość bardzo szybko to wyczuje.
2: Ale to musi...
1: Nawet jeżeli nie będzie świadoma, ale będzie czuła ten dyskomfort.
0: No chyba...
2: Ale czy to musi...
0: Ale gdyby nie było akurat kogoś też w jego ciele, bo też se wyszedł z ciała, no to wtedy by łatwiej
2: właśnie
0: było.
2: Właśnie o to chciałem zapytać.
0: No właśnie.
1: Nie, to wiesz, to zupełnie inna gadka, wiesz, bo tu chodzi w ogóle o zupełnie inną rzecz. Przede wszystkim trzeba zrozumieć jedną rzecz, że tak naprawdę ja, wiesz, nie lubię używać takiego słowa jak tak zwane biurowo, no nie, bo wiesz, tak naprawdę ja bardzo cenię sobie gościa, który nazywał się Alan Watts, no nie, to był gość, który, on był filozofem też i tak dalej, nie, ale to był koleś, który bardzo mocno rozkminiwał jakby pojęcie świadomości, gdzie ta nasza tak naprawdę świadomość, wiesz, znajduje się, no nie? Większość ludzi, my wszyscy uważamy, są jego słowa, nie moje, że nasza świadomość mieści się mniej więcej poza uszami, za uszami, za szczynką, nie? To jest prawda. Natomiast no właśnie, to jest ten moment, gdzie po prostu jest bardzo ciężko nam jakby, wiesz, zrozumieć, załapać to wszystko, gdzie. I tak jak powiedziałem wcześniej, to jest, jeżeli wchodzisz w kogoś, jakby przestrzeń w jego wibracji i tak dalej, no to jesteś w stanie jakby to wyczuć po prostu, przynajmniej ja z tym nie mam żadnego problemu. Często to spotykam nawet, bo nawet pomimo tego, że gdzieś tam ja nie nadaję w radę i tak dalej, to jednak ludzie te audycje dalej słuchają. Próbują, wiesz, sam nieraz znam naprawdę zajebistych ludzi w Polsce, którzy mają certyfikaty, mają jakieś tam profesorskie i tak dalej, którzy zawodowo zajmują się śnieniem, są doktorami, są profesorami. Sam jeździłem na konwenty wiedzy alternatywnej, na przykład do Gdańska, do Tomka Gruby i tak dalej. Znam ludzi, którzy też wcześniej uczyli się ode mnie, a dzisiaj są już normalnie certyfikowanymi, wiesz, nauczycielami śnienia, nie? I mają papiery na to po prostu gdzieś zrobione w Warszawie na jakichś uniwersytetach i tak dalej. I wiesz,
0: zawodowe śpiochy.
1: To już naprawdę, proszę?
0: Zawodowe śpiochy, można by powiedzieć.
1: Tak, tylko że oni mają papiery, a ja jestem dalej gościem, który po prostu sobie tam, wiesz, autystek, ale to jest fajne i przyjemne, wiesz, kiedy nagle, wiesz, ludzie, dla których ty byłeś kiedyś tam, wiesz, jakby takim wyzwalaczem, powiedzmy, wiesz, żeby popatrzeć trochę inaczej na tą rzeczywistość, sami gdzieś tam porobili jakieś, wiesz, studia gdzieś na Instytutach Monroe, czy gdzieś, czy w innych jakichś tam, wiesz, uczelniach i mają po prostu na to papiery. Ja dzisiaj papierów do tej pory nie mam, jestem po prostu gościem, który chce po prostu... Natury po prostu, wiesz, macha gdzieś i zaczął robić radio, audycje, opowiadać, i nagle ludzie się tak na tym zafiksowali, że zaczęli iść w to głębiej i dzisiaj oni są większymi chyba według mnie specjalistami niż ja, nie?
2: Juby, a jakie trzeba studia skończyć, żeby mieć jakąś tam profesurę z świadomego śnienia?
0: Akademię pana Kleksa.
1: To nawet nie chodzi o to, że wiesz, studia jakieś zrobić czy coś, no po prostu są jakieś, wiesz, instytucje tak typu właśnie Monroe czy coś, no nie, i wiesz, teraz masz teraz tyle oddziałów i to nie tylko nie w Polsce, ale i na świecie, gdzie po prostu ludzie sobie robią, wiesz, i mogą po prostu, wiesz, ale to ja mówię na przykład, bo mam taką fajną koleżankę z Gdańska, ona też zresztą była kiedyś u mnie w audycji, która była moją słuchaczką. Później ją poznałem osobiście, kilka razy żeśmy się tam w Gdańsku spotkali na konwentach wiedzy alternatywy u Tomka Gruby. A dzisiaj jest dziewczyna, która ma swoją własną uczelnię, ma z koleżanką, mu prowadzą obydwie w Warszawie. Mają normalnie, wiesz, zrobili jakieś tam studia medyczne, ale wiesz, no bo to wiesz, w mainstreamie to trzeba jednak jakoś to inaczej połączyć. Ja powiem ci szczerze, nawet do końca nie wiem, jak oni to mają, ale w każdym razie gdzieś tam też robiła jakieś tam gdzieś studia, jakiś tam później doktorat tego i później wzięła jakiś kierunek tam robiła właśnie odnośnie medycyny, bo to musi być połączone z medycyną, bo jak nie będzie połączone z medycyną, to nic z tego nie będzie, nie? Więc po prostu ma to połączenie się z medycyną i ma jakąś tam specjalizację właśnie ma odnośnie studiów. Ma normalnie papiery, certyfikaty, wiesz. Także zawodowo na wanie się prawie jak psycholog, jak jakiś tam, wiesz, zajmuje tymi rzeczami, wiesz. Nie znam szczegółów, dlatego tak tylko ogólnikowo mówię. Natomiast no, za dawno też żeśmy zresztą w ogóle nie rozmawiali i tak dalej. No nie, w każdym razie, no naprawdę są takie już zawody, które powiedzmy są połączeniem już takiego, wiesz, tego, co było gdzieś tam 5-10 gęstościami. Oczywiście ja też do tego się nie przyznaję, bo nawet tego nie uznaję tak naprawdę szczerze. Natomiast są ludzie, którzy się tym zajmują i właśnie to w tym samym chodzi o to, żeby to jakby uwiarygodnić, czyli musimy jakieś poparcie naukowe. I to są studia, które po prostu są jakby połączone, wiesz, z tymi wszystkimi rzeczami, nie? Tak na presie ci powiem, bo ja też szczegółów dokładnie nie znam, wiesz, jak oni to robią, bo do niczego nie jest potrzebne, ja nie potrzebuję certyfikatu witolenia.
2: No właśnie, a do czego ja po prostu certyfikaty, do czego te certyfikaty są potrzebne, że to potem możesz...
1: Certyfikaty są potrzebne po to, żeby po prostu być bardziej uwiarygodniony w medycynie konwencjonalnej, nie? Czyli po prostu są instytucje i uniwersytety, którzy inaczej. Jeżeli ja na przykład sobie otworzę radio, zacznę gadać, jest na to, a tam piąte przez dziesiąte będą ludzie na mnie patrzyli. Ale jeżeli ty będziesz profesorem, który ma gdzieś tam w Warszawie jakiś, albo masz jakieś tam certyfikaty zrobione odnośnie właśnie związanego coś ze śnieniami i tak dalej, i do tego masz jeszcze jakieś, nie wiem, robisz badania na przykład naukowe, musisz się pod naukę gdzieś tam podpiąć oczywiście, nie? I tak dalej, i podepniesz się i będziesz miał to poparte faktami, dowodami, wiesz, wypisami z tych wszystkich KRS-ów i tych wszystkich innych rzeczy, gdzie tam ci, wiesz, to wszystko rejestrują, jak ty śnisz i tak dalej, co ty w danym czasie w trakcie snu odbywasz i tak dalej. I nagle, wiesz, zaczniesz to przestawiać, masz fakty naukowe, masz zapisy, masz normalnie, wiesz, odczyty na maszynach i tak dalej, pokazane, co w tym momencie prawdopodobnie mogłeś to śnić i tak dalej, wiesz, te wszystkie piki, nie piki, wszystko na pewno, to komu uwierzą? Chyba bardziej takiemu niż tego, nie? Ale dla mnie to jest zawsze, wiesz, taka, ja to zawsze uważam, to jest taka podpierdolka systemu, nie? Więc ja zawsze to nie wszedłem. Ja znam tych ludzi wszystkich, owszem, i tak dalej, natomiast ja i tak się, ja dalej robię to, co robiłem, tylko po prostu jestem już mniej medialny i to wszystko, ale dalej się tam trzymam, wie, ze znajomymi. Kto wie, jaki jestem, i tak dalej, co się dzieje, wiedzą mnie. Prawie co tak umieją.
2: Poczekaj chwilę, bo ty za dużo gadasz. Za długo, a ja jeszcze chciałem zadać pytanie. A jak się zdaje egzamin na takich studiach? Że idziesz spać i potem opowiadasz, co ci się przyśniło, czy jak to wygląda?
1: Ja tego nigdy nie przechodziłem, natomiast z tego, co ale pamiętam...
2: Koleżanka twoja...
1: Co mi dziewczyny pisały, takie egzaminy, takie w ogóle, takie studia trwają, znaczy takie studia trwają około 2 lat, natomiast... zajęcia nie masz takie, przynajmniej mi one o tym nic nie mówiły. To są studia, które masz jakby teoretyczne, nie teoretyczne, tylko praktyczne bardziej. Większość chodzi o to, że się po prostu skupiasz, spotykasz z ludźmi, masz jakiegoś tam mentora naukowego, który cię tam gdzieś prowadzi, no nie? I tak dalej. Tam jakieś pewnie prace piszą, nie wiem, no nie wiem tak naprawdę, nie, ale to są po prostu... Dokładnie robią to samo, co ja robiłem, na przykład jak się spotykałem z ludźmi, robiłem świadome śnienia, tylko tyle, że to jest bardziej poparte naukowo, czyli masz jakiegoś, mówię, mentora jakiegoś, który ci tam gdzieś prowadzi, on sobie tam badania robi, notatki gdzieś zdaje i tak dalej, on cię później ocenia i tak dalej. W moim przypadku tego nie było, bo mnie nigdy nie oceniał, ja robiłem to, co robiłem i tyle, nie?
2: A powiedz mi jeszcze o tym świadomym śnieniu.
1: Na moją wiedzę.
2: Powiedz mi nie o świadomym śnieniu, tylko o OB. Czy jak wychodzisz na przykład ty i ktoś, co śpi tam gdzieś indziej, czy się spotykacie w tym wychodzeniu z ciała i czy widać inną osobę jakąś?
0: O właśnie, to dobre jest. Czy to jest single player, czy takie multi, że możesz się z 10 osobami, które wyszły z ciała, spotkać na przykład i z nimi porozmawiać jeszcze?
1: Nie. Robiłem różne eksperymenty na przykład w Londynie. Robiliśmy na przykład w Londynie, bo to nie tylko Londyn, a też w innych miejscach robiłem. Nie. To jeżeli chodzi o wspólne śnienie, to jest to wspólne śnienie. Czyli chodzi o ten fakt, gdzie wszyscy jakby dostrajamy się do pewnej fali. W tym momencie jesteśmy wszyscy w jednej dokładnie rzeczywistości.
0: Ale przy OB nie. No. Czyli przy wspólnym śnieniu tak, rozumiem, a przy OB nie ma tego multi jakby, tak?
1: I właśnie tu wychodzą te niuanse wszystkie, o których ja już wiele, wiele razy mówiłem w swoich audycjach. Czym jest OBE, czy jest świadome śnienie?
0: Nie, no wiemy, czym jest no świadome śnienie, to wiemy, to jest po prostu uzyskanie kontroli i świadomości, że jesteś w świecie snu i wtedy masz wpływ na to wszystko. A,
2: no, a wyjście to wychodzenie z ciała,
0: tak? No to też wiadomo, wychodzenie z ciała, tylko właśnie się pytamy.
1: No właśnie nie do końca. Aha. Moje doświadczenie pokazało mi na to, że OBE i świadome śnienie to jest dokładnie to samo. Tylko inne spojrzenie, z innej perspektywy jakby spojrzenie na ten. Dlatego wiesz, to jest mega trudne. Ja sam się kiedyś w swoich audycjach przekonałem o tym, że świadome śnienie i OBE to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. OBE tak samo śnisz. Przykro mi bardzo, ja też na początku, kiedy zaczynałem swoją przygodę, też o tym mówiłem, że to jest zupełnie co innego. Natomiast po wielu, wielu latach przyznałem się, że to jest dokładnie to samo. Jest tylko kwestia innej perspektywy patrzenia jakby na to wszystkie, na to całe doświadczenie.
0: Czyli
1: i mówię to jako obenauta, który prowadził 10 lat swoje radio właśnie związane z tą tematyką.
0: Czyli wy doszedłeś do tego, że w świecie snu też jakby wychodzisz ze tak. swojej powłoki
1: nawet
0: cielesnej, tyle, że
1: tego.
0: Wchodzisz tą swoją duchową cząstką, jakby świadomością w świat snu i dlatego to, ale to się sprowadza do czegoś, no, że to podobne jest, tak, że albo to samo nawet.
1: To jest okay. Właściwie to samo, tylko kwestia po prostu, znaczy nie, jest rozstrzelenie jakby jaźni, wiesz, na inne punkty, jest jakby rozszczelnienie, ale wiecie co, mało tego, bo są jeszcze fajne kombinacje, też kiedyś to przerabiałem, można mieć OBE w świadomym śnie na przykład.
0: No mówię,
1: że inna abstrakcja, to już zupełnie inny level, nie? Po prostu wiesz, tak naprawdę nie chcę wiesz wchodzić, bo nie chcę ci psuć audycję, bo ty mówisz tutaj, masz tytuł sekty, no nie, a my gadamy teraz o benautyce, czyli wiesz.
0: Nie, no jest część afterowa, spokojnie.
1: A afterowa, tak?
0: Tak.
2: To już można wszystkim. Wiesz,
1: można to wszystko naprawdę, dla mnie to jest proste, wiesz, z perspektywy mnie doświadczacza jest to wszystko łatwe i proste, tylko teraz, żeby to przełożyć na taki język, żebyście wy zrozumieli, nie? Świadomy sen to jest świadomym snem, czyli po prostu wchodzisz, śnisz sobie, wyobrażasz sobie, najpierw się jeszcze fajnie wcześniej, wiesz, jakby zmotywować przed snem i tak dalej, wiesz, metod technik jest tyle, że masakra, już to robiłem nie raz, nie dwa, nie pięć, wiesz, w swoich audycjach przedstawiałem różne metody techniki. Właściwie tak naprawdę, jak weźmiesz metody, które chciałbyś osiągnąć, popatrz nawet samo to. Świadomy sen, OBE nautyka. Metody tu i tu są dokładnie takie same.
2: Ale inny jest poziom odbioru,
1: o, tak to bym określił, nie? Po prostu w świadomym śnie możesz, masz jakby inne odczucia, inne wrażenia, jesteś bardziej kreatywny. Zmieniasz wszystko myślami, w obenautyce też tak masz, natomiast chodzisz trochę na taką jakby. Nie wiem, dla mnie OBE jest bardziej męczące, w tym sensie, że OBE jest, też możesz kreować jakby OBE, chociaż niby wchodzisz w tą płaszczyznę, która nie jest bez kreacji, ale też możesz zmieniać, ale OBE jest strasznie jakby ograniczone do pewnego momentu. Natomiast jest, ale tak naprawdę świadome sny OBE to jest ten niski astral, to jest ten niski astral, dużo więcej się dzieje, jak już wchodzisz tam dużo wyżej, nie? Gdzie masz już te podróże mentalne, wiesz, to co właśnie Mądro mówił o tym i tak dalej, nie? Gdzie na przykład wylatujesz nad ziemię, a tu nagle widzisz autostrady, wiesz, tych wszystkich statków, wiesz, różne tam pojazdy nad ziemią, co wiszą, wiesz.
2: Na inne planety też można się przerzucić tam, gdzie istnieje jakieś życie?
1: Oczywiście, że tak, dlatego wiesz. No.
2: Byłeś tam?
1: No to właśnie tak słuchałeś moich audycji, no, że po prostu...
2: Ja słuchałem może tak z pięć, no tylko właśnie. Słuchałem może no, tych ostatnich.
1: Tych audycji było chyba z 60.
0: No ale Juby, to natomiast... nie miej pretensji do kogoś, kto nie słuchał twoich wspaniałych audycji. No nie każdy musiał twoich audycji słuchać, no.
1: Dlatego ci,
2: nie każdy nawet wie, kto jest.
1: Że, dlatego mówiłem, że ewoluowałem, no nie? Dlatego mówię, że... Dlatego mówię, że ewoluowałem. To, co było 5 audycji, później było kolejne 5, kolejne 10 i tak dalej. cały czas wyciągałem wnioski, analizowałem, także w sumie można powiedzieć, że te wszystkie audycje, które gdzieś tam kiedyś prowadziłem, one ewoluowały jakby ze mną, no to znaczy, że to, co ja doświadczałem gdzieś tam, jak miałem powiedzmy 29-30 lat, a teraz mam 40 ileś lat, wiesz, to cały czas była ewolucja, moje doświadczenia, wiesz, co wnosiłem, czasami się poprawiałem, czasami przepraszałem, że się pomyliłem i tak dalej, a to wszystko, wiesz, oparte było na moich doświadczeniach, nie? Nie to, że ja tam multi książek przeczytam tak głodno, nie? I teraz wielki, wiesz, jest jakiś nie wiadomo co. Ja to robiłem wszystko po prostu na podstawie swoich własnych doświadczeń, nie? I tak dalej. Wiesz, i no i tak to wyglądało. Natomiast wiesz, porównując z tego, co mówiliście o OB, o świadomym śnie, zupełnie inna jest akcja, kiedy wchodzi już w mentala, nie? Tam już zupełnie inne rzeczy się dzieją. OB, astral, to wszystko, co jest, to jest, wiesz, tak, powiedzmy dla takiego zwykłego, pospolitego człowieczka, że tam se raz coś się przyśni, coś mu się tam tego, obudzi się w nocy, coś krzyknie, bo tam jakiegoś na plecach dostał, czy na klatce piersiowej jakiegoś tam stwora, czy jakiegoś tam innego, nie? Natomiast dużo inne rzeczy się dzieją już po prostu, kiedy przekroczysz te granice i idziesz zupełnie na inne warstwy, nie? Im wyżej, tym lepiej. Tym się ciekawsze rzeczy dzieją.
0: A co z takimi totalnie wariackimi, głupawymi snami, jak te moje, co opowiadam? No jacyś Chińczycy do Wikingów w plastikowych kajakach i ja tam jako
1: wiesz co? Jeżeli
0: asystent
1: chodzi o
0: Jarla, no to to nie jest żaden świat, to nie są żadne prawdziwe istoty, nic, to jest czysta fikcja, groch z kapustą, który sobie wyobraziłem po prostu, nie?
1: Może nawet nie wyobraziłeś, może rzeczywiście wyszedłeś jak tą inną warstwę, wiesz, rzeczywistości innej, natomiast jeżeli chodzi o Chińczyków, to moje doświadczenia mówią o tym, że Chińczyków to cały czas spotykamy. Wszyscy spotykali Chińczyków. Właśnie to mi też czasami zastanawia. Znaczy, kiedyś mnie zastanawiało, wiesz, a później sobie zdałem sprawę, jak sobie zacząłem grzebać w tych kulturach azjatyckich i tak dalej. Okazuje się, że tam 90% ludzi śni świadomie, nie? Więc de facto, kiedy wychodzisz poza ciało, tak ci mówię, na tych najniższych warstwach, to jest bardzo, bardzo duża szansa na to, że spotkasz ludzi po prostu o azjatyckich oczach, właśnie tych wszystkich rysach, wiesz, i tak dalej, bo zresztą oni sami w swojej własnej kulturze mają coś takiego, że w trakcie pracy mają godzinę czy pół godziny i mogą sobie iść do kantyny i się normalnie przespać, tak?
0: No dobra, oni przepraszam, ja
1: 10-12
0: będę
1: godzin
0: trochę
1: i mają coś takiego, że
0: przerywał będę troszeczkę, bo jednak tutaj dynamika, w ogóle niedługo audycja się do końca zbliża. No bo słuchaj, ty chcesz mnie przekonać, że no nie, to jednak musiał być jakieś konkretne miejsce, takie jak gdzieś się przeniosłem, no ale jest tyle idiotycznych zupełnie, nie trzymających się kupy ani logiki snów, gdzie ty się pojawiasz stąd ni zowąd jako jakiś tam ktoś, jako ty sam, ale z koroną na głowie, no to wiesz, no wiadomo, że nie jest to żaden ani świat, ani prawdziwe istoty, tylko takie twoje jakieś dziwne wyobrażenia śmieszne, z których sam się potem śmiejesz. I nie przekonasz mnie, stary, że to że ja się gdzieś przeniosłem do świata Wikingów, gdzie na plastikowych kajakach Chińczycy przypłynęli, no, a ja jestem...
1: Co, to jest tak wielki, dogłębny temat, że musiałbyś tu siedzieć, nie wiem, miesiąc czasu, to by pewnie nam brakło.
0: To byś mi wytłumaczył wtedy, no dobra. Okay.
1: Znaczy nie, prawie nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja rozumiem, że wszyscy gdzieś upatrują, wiesz, odpowiedzi czymś, przyśniło mi się, o to znaczy to coś i tak dalej, to znaczy tamto i tak dalej. Prawda jest taka, że największe potrzeby to masz ty sam w sobie i to, co ci się śni w życiu, to jest odzwierciedlenie po prostu ciebie. I największym interpretatorem odpowiedzi na twoje własne pytanie jesteś ty. Dlatego nie pytaj się ludzi, nie czytaj, wiesz, tych wszystkich cenniku, bo ludzie od tysięcy lat piszą te, wiesz, cenniki, próbują wiedzieć, dojść, a co znaczy, jak to mi się przyśni, a to i tak dalej,
0: ja
1: nie?
0: O czym innym mówiłem, nie? No, ale spoko. No, ja
1: znaczy,
0: po prostu...
1: No, ja to tak zrozumiałem, nie? Ale...
0: Ja po prostu wiesz, się pytam, czy może być tak, że jest to moje zwykłe, głupawe, jakaś wyobraźnia mi coś podpowiadała, sobie wyobraziłem groch z kapustą. No, Chińczycy w plastikowych kajakach się łączą w jeden wielki mega... statek z rurkami, no bo ty raczej, no a wydawało mi się, że ty protestujesz, że nie, że to raczej musiałem się gdzieś przenieść do jakiejś, powiedzmy, alternatywnej rzeczywistości świata, gdzie Chińczycy faktycznie z wikingami w plastikowych kajakach są i że są to realne istoty, że każdy z tych Chińczyków...
1: Jeśli sobie tak wyobrazisz i tak będziesz chciał, to tak dokładnie będziesz miał. O tym zawsze kapitan mówi, to było tak proste zrozumienie.
0: No ale co to ma w praktyce oznaczać, co powiedziałeś teraz, że jak sobie wyobrażę, znaczy, to tak będzie.
1: No to właśnie to.
0: Ale
1: kapitan,
0: co?
1: Krawiec.
0: Ale co właśnie?
1: To właśnie to, co właśnie powiedziałeś o tym królu w koronie i tak dalej. No, jak będziesz chciał, to będziesz tym królem w koronie i możesz mieć takie świetne doświadczenie, że będziesz święcie przekonany, że byłeś w zupełnie innej rzeczywistości, że miałeś obraz, że miałeś świadome śnienie i tak dalej. A prawda jest taka, że to jest po prostu kreacja twojego własnego umysłu.
0: No w tym sensie, no to tak, no sobie wyobraziłem coś i to się we śnie ziściło. Sny mają to do siebie, że można
1: masz,
0: sobie...
1: I to masz właśnie potęgę naszego własnego umysłu. No, każdy ma to samo, tylko że jakoś tak...
0: Czy ja wiem, czy to poszło, jakaś taka potęga, bo w realu to niestety nie działa, że sobie będę wyobrażał długo, że jestem królem w koronie i zostanę tym królem. To raczej chyba nie. A we śnie?
1: Ja myślę, że tak, tylko po prostu już nawet nie będę mówił, że to jest tak zwana kwestia wiary, bo ja w to nie wierzę akurat, nie. Kwestia przekonania i pewności siebie. Dobra, krawiec.
0: Na pewno się zgodzę, że można pchnąć pewne rzeczy do przodu i nawet znacznie, mając odpowiednie nastawienie, wiesz, i podejście, i chcąc coś osiągnąć. Myślę, jak o czymś długo myślisz, to znaczy, że też działasz w tym kierunku coś pewnie przy okazji, więc kurczę, Jacek, dzwoni, miałem już nie odbierać.
1: Podpowiem wam jeszcze jedną rzecz. Wiesz, jest coś takiego, jak zawsze ludzie na przykład... Idą na przykład, wysyłają sobie kupon w totolotka, a kiedyś tam wygram. To znaczy, że nigdy nie wygrasz. Kwestia po prostu zmiany myślenia. Dobra.
0: No dobra.
1: Nie wchodźmy tam więcej dalej, prowadź dalej audycję.
2: Nie, poczekaj, Juby. A ty nieraz sobie myślałeś, że wygrasz i wygrałeś?
1: Wygrałem.
2: Tak? Ile?
0: Nie interesuj się, co, książkę piszesz? Co, z urzędu skarbowego?
1: Duże pieniądze wygrałem i nie raz, nie dwa.
0: Słuchajcie, miałem już...
1: To właśnie było związane z tym, ale to...
0: Miałem już nie odbierać nikogo, ale wyjątkowo, bo Jacek jest redaktorem i jest tu ważną osobą, to Jacka zawsze chętnie. Cześć, Jacku.
2: Ten szur...
1: Ja mam się rozłączyć, czy... Bo nie,
2: nie,
1: wiem.
2: Nie,
3: nie,
2: nie,
3: to tam... Zacząłem...
1: Dobra, to wiecie... To ja za minutkę wrócę, okej?
0: Okay? No dobra.
1: Jestem cały czas włączony, tylko za minutkę wrócę.
0: Dobra. A nie można wyjść z ciała i się zsikać? Na przykład, nie, chyba nie. Chyba trzeba ciałem sikać tylko. Jacku, mów do nas.
3: No właśnie siedzę sobie i piję poranną, późną kawkę, bo u mnie już prawie południe. I zaczęło mnie coś za uchem swędzić. I mówię, kurna, albo ktoś mnie obgaduje... Albo jakaś pseudonauka i szury są w nocnym radiu. Włączam nocne radio, słucham i nie mogę się nadziwić. Widzę, że świadome śnienie, OB, JB i takie tego typu historie tu są. No, po czym poznać, że ktoś reprezentuje trend pseudonauki? Jak zapytasz go na przykład o to, czy możesz mi to wytłumaczyć, to mówi, o stary, jakbym ja ci miał to wytłumaczyć, to będziemy tu siedzieć miesiąc albo cztery. I już pierwsze bingo wpadło. Jeżeli coś jest prawdziwe i istniejące, to można to wytłumaczyć w 10 sekund. Opis matematyczny czegoś może być skomplikowany, ale sama idea może być prosta. Słuchajcie, OB i świadome śnienie to jeszcze jest tak gdzieś na pół tego, ale OB i odwiedzanie innych światów i odwiedzanie innych planet, to jest wspaniała opowieść, lubię o tym słuchać, ale no, umówmy się tak między nami, tylko kwestii formalnej. To jest pierdolenie babci pleci. No, to nie istnieje takie coś. Takie
0: no tak,
3: coś
0: wiesz, tak i... podsumować to, że, tylko tak krótko, że pierdolenie. Mój dziadek twierdził, a on w ogóle nie miał tendencji do szurania, nie interesował się niczym paranormalnym w zasadzie. To był żołnierz, normalnie, wiecie. i on miał operację i coś tam go źle znieczulili czy coś i on twierdził, że obserwował swoje ciało po prostu z góry, tak trochę. Ja mam pewne teorie na ten temat, że to można nawet naukowo wytłumaczyć, to znaczy racjonalnie przynajmniej w jakiś sposób, że...
3: No dawaj.
0: Że po prostu nasz mózg ma niesamowite możliwości, z których nie do końca sobie czasami zdajemy sprawę na dzień dzisiejszy i potrafimy, wiesz, skoro mózg potrafi wygenerować tak barwny świat snu, te wszystkie, wiesz, światy, te postacie, które z tobą mówią, potrafi też, tak jak komputer, stworzyć wirtualną mapę 3D otoczenia, w którym byłeś przez jakiś czas, i tą mapę włączyć ci, odtworzyć ci po prostu. Ty nie widzisz tak, naprawdę.
3: Tak, to jest wszystko, dzieje się w naszej wyobraźni. Tak, masz rację.
0: W pewnym sensie tak. No, ale to działa, tak czy owak, w pewien sposób.
3: No, ale poczekaj, no to tak jakbyś... porównajmy to tak, jakbyś powiedział, że granie w komputerze w symulator lotu to jest to samo, co latanie samolotem. No nie, nie jest. To jest poruszanie się w jakiejś tam przestrzeni, która się dzieje w komputerze, nie wchodźmy w technikalia, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że ja za chwilę wlecę, wiesz, polecę do miasta obok i zobaczę, jak tam, czy moja koleżanka w tym momencie podlewa kwiatki na balkonie. No nie, nie zobaczę, bo to się ewentualnie może wydarzyć w mojej głowie. Ja się zgadzam, to jest super i tak jak mówisz, Krawiec, możliwości generacji świata naszego mózgu są wspaniałe, zastanawiające i zaskakujące, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że wejdziesz komuś i popatrzysz jego oczami, a ten ktoś jeszcze to poczuje. No tego się nie da wytłumaczyć.
2: Jacek. No. Jacek, poczekaj chwilę. Ty się opierasz na znanej nam nauce w tej chwili. A może właśnie jesteśmy, mamy jakąś sobie energię, która z nas wychodzi, czyli jakąś tam duszę i nie da się tego wykryć, ale można tego doświadczyć.
3: Może.
2: Nie wiesz, o co mi chodzi. Wiesz, 100 lat temu nie wiedzieliśmy, co to jest jakaś tam...
0: Jakieś pole magnetyczne, elektromagnetyczne, fale... Nie, no, fale... Ale w dawnych czasach nie wiedzieliśmy, odkryliśmy wiele rodzajów różnych pól i czy ty, Jacek, nie zakładasz, że odkryjemy na przykład takie pole, do którego może się przenieść w jakiejś formie nasze jakieś jestestwo, świadomość?
3: Ale ja rozumiem, że możemy wykryć jakiś jeszcze jeden rodzaj oddziaływania na świecie, ale co to ma wspólnego z tym, że my się tam możemy przenieść albo z energią? To jest takie wrzucanie rzeczy, wrzucanie takich znowu słów, energia, magnetyzm, elektromagnetyzm, o których większość ludzi ma bardzo mgliste pojęcie i robienie z tego miksu. No dobrze, znajdziemy jeszcze jeden sposób oddziaływania. Zresztą prawdopodobnie niedawno go odkryliśmy w ogóle. To jest w kwestii na przykład komunikacji kwantowej. Najprawdopodobniej go odkryliśmy, ale co to ma kurna wspólnego ze świadomym śnieniem? Po prostu jakby to się nie składa do...
0: Coś takiego jak świadome śnienie po prostu istnieje i ja tego sam doświadczałem, jak kiedyś się interesowałem i

0: zbadany. Ale co to ma wspólnego, kuźwa, z OB i wchodzeniem... Jube powiedział, że można wejść do drugiego człowieka, spojrzeć jego oczami, a ten ktoś nagle poczuje się, kurna, coś tu nie gra, coś tu nie działa, chyba że, tak jak wy powiedzieliście, akurat on będzie sobie gdzieś tam obenautą i będzie u kogoś innego w głowie. No przecież to...
1: Ja tam, nie wiem, jak to nie ja wiem. Tam,
2: mało tego, dopuszczam. Powiem ci, że o. Ja takie coś doświadczałem i różni ludzie też takiego czego doświadczali, więc nie wiem, no wiesz. Kwestia, wydaje mi się, że jest zrozumienie tego, wiesz, że nie używajmy słowa levelu, poziomu, no nie, ale po prostu kwestia tego, kto w co jakby tak naprawdę, nie wiem, ma możliwość ingerencji, bo sam powiedziałeś wcześniej, że w to nie wierzy, no ale teraz popatrz sobie coś takiego. Nie wiem, kwestia, wiesz, jak ty to uznajesz, nie, ale ja na przykład uznaję, że tak powiedziałem wcześniej, że świadomy sen i oby to jest dokładnie to samo, ale nie do końca. Bo są też pewne ograniczenia, są też pewne inne poziomy jakby zrozumienia, realizacji tego, co wiesz, ty doświadczasz. Jeżeli chodzimy świadomy sen, to jest to świadomy sen zupełnie na innej jakby, nie wiem, jakby to nazwać, geometryce poznania. To znaczy, że świadome śnienie masz jakby pewne ograniczenia. Kiedy na przykład poprzez świadomy sen doświadczasz OB, to jest zupełnie inny poziom rozumienia. I teraz ja wyznaję taką na przykład filozofię, że w pewnym sensie my jesteśmy też jakby takimi antenami, no. Odbieramy po prostu, wiesz, nie?
0: Antenami. Ale co my odbieramy niby? No przepraszam, jak
2: no właśnie to, antenami? Że po prostu, no właśnie to jest związane może i z naszymi, nie wiem, DNA, poziomami, nie wiem. Wiesz, ja nie wchodzę w te szczegóły, bo ja też czasami się gubię, wiesz, i tak dalej, nie? Ja po prostu opieram się tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach i wiesz, to co doświadczam, nie? I na przykład wiem, że jestem w stanie na przykład osiągnąć taki poziom swojego, wiesz, medytacji, skupienia, że jestem w stanie tą swoją świadomość jakby tak rozdzielić, że mogę być w kilku miejscach jednocześnie i mogę też być w kilku osobach jednocześnie tak naprawdę, nie? Więc to jest być może też i nie wiem, ja w tą fizykę kwantową akurat nie wchodzę za bardzo, bo dla mnie to jest takie szemrane to towarzystwo, ale no nie wiem, ja mówię z doświadczenia po prostu, wiesz, nie jestem naukowcem, nie jestem profesorem, nie jestem doktorem, nie jestem jakimś tym. Natomiast wiele rzeczy doświadczałem kiedyś w życiu, ludzie też doświadczali, opisywali mi, że gdzieś tam byłem w ich świadomościach też z nimi, gdzieś tam w jakichś innych rzeczach. No i to jest przypadek, gdzie nawet sobie nie wyobrażałem, nawet się nie umawialiśmy różnymi osobami, że okej, dzisiaj jesteśmy tu i tu i będziemy się testować i sprawdzać, bo mi to naprawdę do niczego nie było potrzebne, ale nagle się okazywało, że kogoś gdzieś ja nieświadomie zapraszałem, wiesz, w innych poziomach, nazwijmy to tych gęstości, nie, i tak dalej, a nagle się okazywali, że dokładnie później, jak żeśmy siadali, opowiadaliśmy sobie, tylko że wiesz, każdy się testował, to znaczy, że nie mówiłeś tak, że a byłem tu i tu i co tam dość, i wiesz, i ja robiłem to, tylko po prostu ja go sprawdzałem, on mnie sprawdzał i nagle dokładnie były te same rzeczy, które po prostu przerabialiśmy, no. Są pewne rzeczy, które po prostu nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakby zrozumieć i no i tyle, no ja nie potrafię ci powiedzieć, wiesz, no nie wiem, jeżeli oczekujesz od tego, że ci na audycji powiem tutaj, że podam ci prosty mechanizm, jak to działa, to ci tego nie dam, no. Po prostu nie odpowiem ci na to, bo nie wiem. Są po prostu pewne rzeczy, gdzie robiliśmy na przykład wspólne śnienia, powiedzmy w 6-8 osób. Byliśmy wszyscy w jednym jakimś tam środowisku, w jakiejś tam krainie, na innej planecie, czy gdzieś tam w innych miejscach. I nagle się daliśmy, później robiliśmy sobie weryfikację. To każdy na każdego jak patrzył, to robił w taki sposób, żeby jak najmniej szczegółów dawać. A okazywało się, że po prostu robiliśmy dokładnie to samo wszyscy. No.
1: Z kapitanem Tomkiem między innymi pewnie, nie?
2: No, to nie tylko, to były eksperymenty duże, różne eksperymenty były robione. To nie tylko jedna, dwie osoby, tylko po kilkanaście osób nawet było czasami.
0: To, co powiedziałeś, to jest spełnia w 100% definicję pseudonauki. Czyli to, że po pierwsze nie możesz tego w żaden sposób udowodnić, wszystko opierasz tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach.
2: Absolutnie nie jestem w stanie. Dlatego ja nawet nigdy o tym nie mówiłem. Ja nigdy nie mówiłem, tylko mówiłem zawsze swoje własne doświadczenia, tylko że doświadczenia poparte są osobami, których ja osobiście znam i z którymi, wiesz, nie wiem, gdzieś i tak dalej. I mało tego, ludzie te mają nawet już papiery, no tak jak powiedziałem wcześniej, jak rozmawialiśmy z psychonautą, no nie. Mam ludzi, którzy po prostu zaczynali, byli oni ode mnie, jakby zaczęli się uczyć tego świadomego śnienia. Dziś są zupełnie na innym poziomie.

0: nie? Już są
1: Ale jaki
0: goście,
1: poziomie?
0: ludzie, którzy mają.
1: Na pewnym poziomie. W sensie, że jeszcze bardziej opowiadają jeszcze więcej rzeczy ze
0: Nie, po
1: swoich
0: prostu mają
1: doświadczeń.
0: papiery. Mi nie musisz wierzyć. Mi nie musisz wierzyć, ale uwierzysz ludziom, którzy po prostu mają papiery na to. No
2: Juby,
0: tyle, no.
2: Ten nie
0: Mają
2: przerywajmy sobie,
0: certyfikaty.
2: bo troszkę, to troszkę no. Przerywasz. Mi też dzisiaj tak, kurczę, z 20 razy przerywałeś. To troszkę tutaj się... Cierpliwości chwilkę, no.
1: Na marginesie, to jest jedna rzecz, której uważam, my się powinniśmy w Polsce nauczyć, że ta kultura dyskusji u nas leży w porównaniu jednak trochę z Zachodem. To jest tak na marginesie. Ale... No to znaczy na innych poziomach. Po prostu ktoś ci więcej będzie opowiadał o swoich doświadczeniach, które mogą być... A skąd wiesz, jeżeli tylko nie możesz udowodnić, tylko nie możesz opisać, nie możesz tego powtórzyć wreszcie, skąd wiesz, to się nie wzięło gdzieś z twojej głowy, bo wziąłeś za dużo kwasa w jakiś dzień? Albo dlaczego, skąd wiesz na przykład, że ten ktoś nie ma problemów psychicznych, jeżeli on tylko opowiada o swoich doświadczeniach? Nasze doświadczenia, subiektywne doświadczenia są czymś, co najbardziej można zafalsyfikować. To nie ma nic wspólnego, to może mieć dosłownie nic wspólnego z prawdą. Jeżeli nie możesz mi powiedzieć, musisz zrobić to i to i to i wtedy to powtórzysz, no to ty w najlepszym przypadku to są twoje jakieś wyobrażenia, a w najgorszym próbujesz tam tu sprzedać czary z mleka i bzdury po prostu. Ludzie tak
0: dla
1: jak
0: mnie
1: mówiłeś...
0: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, gdzie jeżeli rozmawiam, weryfikuję między ludźmi i doświadczamy pewnych rzeczy, to są rzeczy, które się sprawdzają w opowieści osób, które mi to później przedstawiają. Ale nie potrzebuję mieć magistra, inżyniera, nie wiadomo czego. Jeżeli robimy coś, doświadczamy pewnych rzeczy, zjawisk, nie trzeba akurat nie mieć kwasa, bo ja kwasa ostatnio brałem 8 lat temu, więc dla mnie to nie jest jakieś to, że ja na kwasie lecę i opowiadam później jakieś bzdury i pierdoły. Ja zawsze byłem naturalistą, starałem się jakby w normalny, naturalny sposób mówić. I tak dalej. I dla mnie najważniejszą prawdą, rzeczą, powiem tak, którą ja dowiaduję się z tego, co doświadczałem później z innymi osobami, są własne indywidualne spotkania z osobami, gdzie później sobie rozmawiamy, przedstawiamy różne rzeczy, doświadczenia własne. Oni mówią o pewnych rzeczach, o których ja nie wspominam, bo zawsze są te rozmowy tak robione, żeby po prostu nie sugerować komuś odpowiedzi, nie? Czyli po prostu, i to się wiesz, i to się nagle wszystko sprawdza, no i tak dalej. No tyle, ja nie potrzebuję mieć magistra, który mi powie, a słuchaj, bo ja widziałem cię wczoraj tu i tak dalej. Jest to całkiem możliwe, bo ja tam byłem, nie? O, w taki sposób to wygląda. A nie, że wiesz, ja komuś mówię, a byłem tego, wczoraj tego, no tak, bo piliśmy mleko i tak dalej. To jest zupełnie inna już rozmowa i w ogóle inny poziom, wiesz, rozmawiania, nie?
1: Przepraszam cię, nie rozumiem tego. To znaczy, weryfikujecie to, że na przykład ja teraz jestem w pokoju kilkanaście tysięcy kilometrów od was, tak sobie tu siedzę, patrzę na ścianie wisi obraz, a ty możesz świadomie śnić, wejść w moje oczy i jutro mi opowiesz, na jaki obraz patrzyłem? W ten sposób to możesz
0: robić? Nie, ja ci tego nie opowiem, ani powiem tak, że ja nie będę ci opowiadał tego, jak ty to było, tylko ja będę ci takie podchwytliwe pytania zadawał, żeby wyciągnąć. Ja sobie później sam własne interpretacje z tego wyciągam. Na tym to polega.
1: Czekaj, czyli polega na tym, że ty próbujesz ode mnie w jakiś zafalszowany, czy ukryty sposób wyciągnąć, na jaki obraz ja patrzyłam, potem mi to opowiadać? Nie rozumiem
0: tak,
1: tego
0: próbuję
1: teraz.
0: No. Z tego, tak, no tak próbuję właśnie do tego dojść, ale to nie jest tak dokładnie, mówię ci. To się po prostu zadaje takie dziwne pytania, głupie czasami, że w ogóle wyjęte z czapki, nie? Żebyś po prostu ty mi nie sugerował swoich własnych odpowiedzi.

Siemano, siemano. Witam was w ten nieco smętny taki dzień. W takim smętnym nastroju jestem, ale pomyślałem, że może wejdę na antenę, może pogadamy sobie o czymś i się zrobi trochę mniej smętnie. Etam mi dzisiaj wkleił fajny dokument właśnie o emigrantach w Wielkiej Brytanii. I no, ciekawa rzecz. Przede wszystkim dobrze zrobiony dokument. O, to ciekawe. Przepraszam bardzo, ale coś tu się dziwnego dzieje. Zero słuchaczy. Pierwszy raz w życiu widzę, że mam zero słuchaczy. Bo zawsze jest przynajmniej ten jeden, nie? Czyli ja. No, ciekawe. Okej. Czy w ogóle stream działa? Jedna osoba. No, już się zgadza, tak. Jedna osoba jak jest, to jest dobrze, bo to znaczy, że wszystko działa. Ta jedna osoba to ja. Także witam siebie serdecznie. Cześć, Krawcu, cześć. No, siema, siema. O, nadajesz. A, tak sobie pomyślałem, że sobie wejdę i ponadaję. No, wiem, bo jestem tobą, to też... Prawda, tutaj jestem i wiem, że nadajesz. No, wiem, że wiesz. A ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. No. Cześć, Arwial, cześć. No, ów, jednak ktoś jest. O. Nie zabrakło też kapitana Zenona, oczywiście. No właśnie, jak to jest z tym rynkiem pracy na rynku brytyjskim? No, dokument w zasadzie jest dobry, to jest taki dokument, jak ja lubię, ponieważ jest obiektywny dosyć, stara się przynajmniej być. Też są pokazane zawsze dwie strony medalu i jest jakiś pozytywny przekaz i pozytywna próba działania. To znaczy przychodzi reporter i mówi właścicielowi knajpy, już abstrahując od tego, na ile to jest wszystko ustawione, reżyserowane, no ja wiem, że zaraz tu będą tu Sherlocki, się uaktywnią i Krawiec, jak ty nic nie wiesz, jaki ty naiwny jesteś. O, Kasia, cześć Kasia. Mrugam okiem tutaj do Kasi. Jest też Borsuk i Furiat. No właśnie. No i okej, przychodzi reporter i mówi, to może pan, panie szefie kuchni, panie kierowniku, ktokolwiek, spróbuje tutaj przetestować naszych kandydatów, Brytyjczyków, rodzimych, sprawdzimy, czy faktycznie Brytyjczycy nie potrafią pracować. Z naszego doświadczenia wynika, że jednak są tacy, którzy potrafią. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Zróbmy eksperyment, sprawdźmy, czy Brytyjczycy potrafią jeszcze pracować. No i szef kuchni się uśmiecha, bardzo dobra i pozytywna reakcja. No, wiecie co, jak widzę takie dokumenty, to większość ludzi nie ma talentu aktorskiego, nie mówi tak pięknie, gładko jakoś, nie? A tutaj wszystko takie jest troszkę wymuskane, tak jakby faktycznie byli statyści, aktorzy, którzy próbują trochę nadać temu wszystkiemu, temu reportażowi, taki kształt właśnie, no, żeby to ładnie wyglądało, trochę jak fabularyzowane, wszyscy gładka gadka, nie? Ale... Czasem myślę, że po prostu my Polacy nie mamy wielkiego daru do przemawiania przed kamerą, trochę się tam krępujemy, wstydzimy, albo mówimy to, co nam tam na sercu leży, nie? A może taki Brytyjczyk potrafi trochę się wcielić w rolę, no tym bardziej, że no może ma nowe hobby, aktorstwo, ponieważ przy takich normalnych robotach w kuchni, przy zbieraniu roślin, no nie wiem, za kasą, czy bycie cieciem, cokolwiek, no to ma coraz mniejsze szanse, bo jest faktycznie napływ cały czas, znaczy z jakiego to jest roku, a 2015.

0: 16, no to tak. Po Brexicie to się może trochę zmieni. No w każdym razie to jest jeszcze z czasów, kiedy było dużo emigrantów w Wielkiej Brytanii. Etam mi to wkleił z taką jakby przestrogą, no z taką wiecie, uwagą, nie? Że być może to nas czeka tutaj teraz, nie? Czy ja wiem? Nie sądzę, właśnie tu bym się z Etamem nie zgodził. Mówienie, że i tu bym się z Etamem nie zgodził, to jest takie trochę... Ja bym się zwykle z Etamem nie zgodził, ale i w tym przypadku troszkę też, bo no, może mały dżingielek tutaj coś nam zobrazuje.
1: Jak robimy każdy rano, dobre, nie wynikawajcie żadnej rządki, zacznijcie tam z tej strony. Okay.
2: Trzecia bezrobotna to 26-letnia Tania, sprzedawczyni, którą pracy pozbawił kryzys. Fajnie móc samemu zarabiać, zamiast żyć na garnuszku państwa. Za kilogram szparagów otrzymają 38 pensów. Ten Polak zebrał kiedyś pół tony jednego dnia i zarobił 176 funtów.
0: Dalej był nasz rodak, który powiedział reporterowi, że nie mam czasu rozmawiać. Tutaj liczą się wyniki. Najważniejszy jest czas, więc nie marnuję go na rozmowy. Jakoś tak całkiem fajnie nawet to powiedział. Tyle, że no, to też coś pokazuje, nie? Że Polacy zaliczają się do tych narodów. Jak już ktoś od nas wyjedzie popracować za granicą, to często się sprawdza w samej pracy. To znaczy jest efektywny, jest kumaty, żadnej pracy się nie boi. No, nie wiem, bardzo wielu Polaków to jest tak jak ta kobieta pracująca, którą grała pani Kwiatkowska, że żadnej pracy się nie boi, nie? Jest też taki stereotyp Polaka, że jest bardzo zaradny, jeśli chodzi o wykonywanie różnych prac. Trafisz na takiego, który ci i hydraulikę naprawi, i pomaluje ściany, co dla, powiedzmy, takiego Brytyjczyka może być zupełnie nową przygodą. I ten reportaż pokazuje, że trochę tak to wygląda. Jest pokazany problem, że Brytyjczycy mają coraz większy problem ze znalezieniem nawet pracy, ponieważ są emigranci na ich miejsce, którzy są sprawni, zaradni, szybko kumają, słuchają się, są bardzo efektywnymi pracownikami. Brytyjczyk trochę już odwykł czasem od pracy, ponieważ jest wiele lat na bezrobociu. Pozostawanie wiele lat na bezrobociu potrafi człowieka odzwyczaić od pewnych rzeczy, oduczyć, robimy się mniej zaradni. Osoby, które pozostają wiele lat na bezrobociu, często mają problem z napisaniem CV-ki, siada w nich jakby taka zaradność. Nie wiedzą, już nie kumają prostych rzeczy, że taką CV-kę trzeba wysyłać cały czas, tylko będą sobie to odkładały gdzieś tam. Jak już przyjdą do pracy, w tym dokumencie jest taki moment, kiedy jakiś Brytyjczyk, nie wiem, Will, przychodzi właśnie no, sprawdzić się, czy da radę pracować w restauracji i przyucza się do zawodu, towarzysząc doświadczonemu kelnerowi, czy też był to właściciel może lokalu, chyba tak, który pokazuje, jak się składa zamówienie. No, na przykładzie, on sobie stoi z boku i przygląda się. I ten Will przyszedł w podkoszulku, do tej roboty przyszedł w podkoszulku takim na ramionczka, nie? No nie wiem, nawet Etam by się ubrał w białą koszulę, prawda? Jakąś, czy w elegancką koszulę, jakąś granatową, niebieską, żeby wyglądać profesjonalnie, godnie. Ten przyszedł w podkoszulku. I w ogóle, no, ci Brytyjczycy, nawet wybrani, którzy do tego eksperymentu, że no sprawdźmy, czy faktycznie jesteśmy tacy niezaradni, czy nie dajemy rady przegrywamy już z tymi emigrantami, którzy są nastawieni na zarabianie, na efektywność, słuchają się i tak dalej. No i kumaci są w sumie też, bo nie ma co teraz przedstawiać tego wszystkiego tak, że jesteśmy my, normalni ludzie i przyjeżdża do nas jakaś tania siła robocza, nie kumaci, głupi. Nie, właśnie często przyjedzie zawodowiec. Nawet jakiś Polak, który już pracował, powiedzmy, w Irlandii, a teraz sobie pracuje w Wielkiej Brytanii, prawda? I on już ma jakieś doświadczenie w gastronomii, całkiem nieźle mówi po angielsku. To się bardzo często zdarza, że jakiś Rosjanin, Polak, Białorusin, no z tego wschodu dużo tam jest, jakiś Litwin, oni często znają bardzo dobrze angielski i wcale nie są jacyś, jakimś tanim zamiennikiem dla tego wspaniałego Brytyjczyka. Wręcz przeciwnie, to zaczyna działać w drugą stronę, że to ten rodowity Anglik jest właśnie no taki, że nie radzi sobie do końca. Trochę to wszystko jest dla niego zabawą. On oczywiście, w nim też się obudziła jakaś ambicja. To muszą być często spoko ludzie, bo no, ten młody chłopak i jego wuj, którzy zostali wybrani do tego eksperymentu reporterskiego, no gdzieś tam zostali wtrynieni, wciśnięci do kogoś do roboty, żeby to sprawdzić, no to chłopak chodzi na siłownię, faktycznie, no tutaj mięśnie, przypakowany, ale widać, on ładnie mówi o tym, że nie chce brać od państwa, że też ma jakieś swoje marzenia, że chciałby robić już cokolwiek, ale nigdzie go nie chcą wziąć, bo zawsze się znajdzie ktoś tańszy, a jednocześnie często bardziej profesjonalny. To jest naprawdę duży problem społeczny. I można zadać sobie pytanie, czy nas to też czeka w związku z naszymi braćmi Słowianami, którzy goszczą u nas właśnie, mówię o Ukraińcach. Czy to już trochę nie nastał ten czas? No bo na przykład w Środzie Śląskiej to jest bardzo zatrzęsienie Ukraińców. Tutaj wyjdziesz na plac zabaw, to zobaczysz ukraińskie dzieci bawiące się. Pójdziesz do sklepu, pójdziesz gdziekolwiek właściwie, to usłyszysz charakterystyczny akcent. Pracują tutaj Ukraińcy. Znaczy, Środa Śląska ogólnie jest takim miejscem, w którym jest dużo emerytów. Ja tu widzę, połowa to siwe głowy, tak? Bo to jest takie dobre miejsce dla kogoś, kto chce żyć trochę spokojniej, kto chce mieć, powiedzmy, wszędzie blisko. To jest ważne dla starszego człowieka. No więc tu może być taka trochę złożona sytuacja. Jest tu jakiś zakład, w którym pracuje dużo Ukraińców. No i pytanie, czy nas to czeka? I ja tu powiedziałem na początku już audycji, że nie do końca się zgadzam z Etamem, że to nam tak bardzo grozi, jak Brytyjczykom, ponieważ my Polacy w swojej masie, mówię tutaj o statystyce, że duża część Polaków, no dobra, to są ludzie zaradni, którzy się garną do roboty. Nie mamy problemów żadnych z bezrobociem. Kto chce, to znajdzie sobie obecnie pracę. Był różny czas, tak? Bywało, że znalezienie pracy było bardzo ciężkie. Dziś jest bardzo proste. Tylko pytanie właśnie, czy jak pójdziesz do pracy, czy nie są to po prostu dane zafałszowane? Bo wiadomo, że naszemu rządowi nie można do końca ufać. Zenon pisze, Etam z przestrogą, że imigranci mu zabiorą miejsce pracy. No może Etam się martwi o innych, no to przecież można się martwić o rodaków swoich, nie? O sytuację w kraju. Może ci się nie podobać, że coś idzie w danym kierunku, a jednocześnie ciebie to nie bardzo dotyczy, bo powiedzmy jesteś już na takiej półemeryturze, jak ja czy Etam. No tak można powiedzieć, że ja jestem trochę emeryt, już mi się nic nie chce, już jak miałbym pójść do pracy, to bym pewnie musiał z siebie dużo teraz wykrzesać dobrej woli, żeby się zachowywać odpowiednio, nie? Żeby wypaść może porównywalnie z obcokrajowcem, bo bym miał może muchy w nosie, albo bym miał jakieś oczekiwania. To jest skomplikowana sytuacja, no bo tak, przyjeżdża ktoś do roboty w innym kraju, taki emigrant zarobkowy, No i on zawsze będzie, znaczy często będzie właśnie w miarę grzeczny, posłuszny, będzie po prostu, jego pracodawca będzie na pozycji uprzywilejowanej, będzie mógł traktować go trochę z góry, mógł więcej oczekiwać, być bardziej szorstki, no bo przyjeżdżasz tutaj w gości, nie, musisz się starać, tak jakoś to może działać. No właśnie, a ktoś, kto żyje tu w Polsce, to powiedzmy nasłuchał się Etama tam o prawach pracownika, że można pracodawcę wziąć i z bańki strzelić, bo to jest obrona własna, bo on cię chce niesłusznie zwolnić dyscyplinarnie, co nie ma takiego prawa w ogóle. No coś w tym stylu, nie? To... No to ktoś od nas przyjdzie tutaj, będzie oczekiwał coś, będzie miał swoją godność na przykład, chociażby. A emigrant zarobkowy może się wyzbyć tej godności. To jest taka trochę nieuczciwa konkurencja według mnie, nie? Że zaniża się standardy po prostu i nikt na to nie zwraca uwagi. No, zawsze postrzegałem to jako duży plus, to, że Ukrainki, panie sprzedawczynie, panie kasjerki, tutaj u mnie zawsze są bardzo miłe. No tak po prostu czuć dobrą energię, czujesz się dobrze przy kasie. Z polskimi paniami różnie bywa, już nie tak słodko, chociaż też trzymają pewien poziom, ale też można powiedzieć, że tak, taka polska pani sprzedawczyni, ona też nie chce być takim sługą, nie wiem, płaszczyć się, też ma swoją jakąś tam, jest normalnym człowiekiem się czuje tutaj, tak, że jak ktoś się do niej na przykład niemiło odezwie, przyjdzie jakiś pan Żul, pan Mietek na przykład, kierowniczko, całuje rączki w ogóle.
3: Kasia, 20 zł. To. Ukraińcy nie są głupi, wyciągną z Polski ile się da i ruszą dalej tam, gdzie dają więcej np.do Irlandii.
0: A, takie buty. Czyli Kasia... Dzięki, Kasia. Dziękuję bardzo. Kasia tak to przedstawia, że sobie w końcu stąd wyruszą dalej, gdzie są lepsze warunki. No ale sytuacja na świecie się zmienia trochę. Różne kraje mogą zmieniać trochę prawo, mogą podejmować pewną politykę tam, że już nie będzie to takie atrakcyjne może, żeby jechać do tej Irlandii. Poza tym myślę, że ukraińscy pracownicy, Ukraińcy no po prostu... mogą się tutaj dobrze czuć, nawet mniej zarabiając, bo dla nich to jest troszeczkę taka Ukraina plus być może, nie? Ta Polska, coś w tym stylu, że oni tu się fajnie czują, mają blisko do ojczyzny swojej, która krwawi, do której no będzie trzeba może niedługo wracać, a może nie. Chcą pozostawać może jak najbliżej, nie? Myślę, że bardzo wielu Ukraińców się zdecyduje, żeby nawet za cenę mnie... A w Polsce mają chyba dobre właśnie różne... Mają pomoc, tak? I są dobrze traktowani. No przecież zrównanie Ukraińców w prawach, jeśli chodzi o różne benefity, o pomoc od państwa, Ukraińców z Polakami, no to był bardzo ładny gest, bardzo hojny gest, prawda? No... są chętnie przyjmowani tutaj do pracy, bo jest to, jak to się mówi, tania i dobra alternatywa. Możesz mieć kogoś, kto jest po prostu kulturalny, grzeczny, bo czuje się, że jest tu w gościach trochę też, to zawsze działa, nie? A Polak jest, może Polak się staje trochę takim Brytyjczykiem. Jeszcze to nie doszło do tego etapu, ale Polak się powoli idzie w tym kierunku Brytyjczyka, który będzie się stawał coraz bardziej niezaradny, zagubiony, mniej konkurencyjny, no naturalną siłą rzeczy, bo trochę się odzwyczajimy od pracy. Niektórzy, powiedzmy, jakaś większa rodzina jakoś sobie tam żyje z tych 500 plusów, komuś innemu pomaga rodzina, ktoś inny ma własny biznes, ale strasznie ciężko mu jest jakoś to prowadzić, wyżyć, ciągle rosnące koszty, drożyzna, inflacja, stopy procentowe, wszystko, kredyty, jakoś tam się męczy, mówię tutaj o przedsiębiorcy polskim jakimś, różni ludzie, tak, ale w każdym razie sytuacja może się pogarszać i możemy iść w kierunku no takim, że będziemy mieli taki problem jako obecnie Brytyjczycy, że już się w tym wszystkim trochę zagubili. To znaczy jest druga strona medalu, jest, był też taki fajny dokument o Anglikach, którzy żyją sobie po prostu od wielu, wielu, wielu lat na bezrobociu i dostają od państwa pomoc i w nich nie ma już żadnej dumy, marzeń, planów. Oni po prostu przyzwyczaili się do takiego, no, chujowego, umówmy się trochę, życia na garnuszku państwa. Państwo daje, ja sobie wstaję z rana, pójdę z wózkiem, z dzieckiem na spacer, mąż przegląda gazetę i patrzy, czy gdzieś można dorobić, potem se idzie do kumpli, pije piwo, nie? Ale wszystko jest, wszystko w miarę działa. Są te pieniądze na przeżycie, nie ma głodu, a nawet wręcz przeciwnie, tacy ludzie Kasia, potrafią nieźle
3: 10
0: żyć.
3: Złotych. 6 dni jeździłam po Irlandii i 80% ludzi, których spotkałam, to byli Ukraińcy i jakiś nie wyglądali na przejętych tym, że ojczyzna krwawi.
0: No. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Krawiec is leaving the building. Hua! Nie, sorry, to już jakieś głupoty gadam. Kasiu, no, jak można by to skomentować? A czy to byli mężczyźni i kobiety? Bo właściwie to mężczyźni mają obowiązek. Znaczy, wiem, że mężczyźni dostali na Ukrainie zakaz opuszczania kraju. Nie wiem, jak jest z wezwaniami. Ale przypuszczam, że może być tak, że właśnie jest to tak samo traktowane, że jak jesteś gdzieś za granicą, to musisz wracać do kraju w określonym czasie, nie? Ponieważ moi sąsiedzi Ukraińcy znikli, no może byli po prostu, mieli ducha walki, tak? I byli odważni i wrócili z własnej woli bronić ojczyzny. Ale przypuszczam, że jednak muszą tu być jakieś regulacje w tą stronę. Że po prostu ściągają ludzi do walki, nie? Cześć, Krawculek. Wczoraj myślałem cały dzień o tobie. Mua, mua. To cudownie wejść na YouTube i usłyszeć twój aksamitny głosik. Kocham cię! Windman. Windmanowi się Toadie włączył. Krawcuniu, mistrzuniu! Uwielbiam cię słuchać, wasza radiowość. Wątpię, aby Brytyjczycy licznie szwendali się po świecie i pracowali dla jakichś, powiedzmy, że byłych okupantów i tak dalej, lecz sytuacja być może się zmieni. No, może się odwróci sytuacja w ogóle, że Brytyjczycy właśnie będą jeździli po świecie i szukali pracy. Do Polaka przyjdzie taki Brytyjczyk i powie, co powie. Hello, sir. Hello, sir. I'm looking for a job. A Polak powie, a pójdziesz ty, szmaciuro, mam tu Ukraińca lepszego. O, pa, jaki zdolny, pa, tutaj, jaki sprawny, zdolny. A ty, won mnie stąd. To, no. Nie wiem, jakby to mogło być. Brytyjczyk wyjedzie w świat w poszukiwaniu pracy. Ja nie wiem, a może to jest tak, że takie społeczeństwo, które jest, no, Wielka Brytania, no to jednak jest siła, nie? Kraj uważany, no, zdecydowanie za cywilizowany, można to różnie rozumieć, ale można wyciągać ciemne strony z kart historii, i tak dalej, ale no, no powiedzmy sobie, że jest to jakaś cywilizacja, nie? Niezła. No to może ci ludzie powinni, tam tacy obywatele przeciętni, rodowici, powinni się zająć bardziej wyszukanymi zawodami. No bo problem dotyczy normalnych, zwyczajnych ludzi, którzy chcą jakąś po prostu robotę dorwać, pracować, nie wiem, w zakładzie samochodowym, w warsztacie samochodowym, przy kuchni, albo nawet stać za okienkiem, gdzieś kasować bilety, no nie wiem, cokolwiek, taka zwykła, normalna robota. No właśnie, a może oni powinni się stać teraz inżynierami, informatykami? W sumie to wśród Polaków mamy naprawdę wielu zdolnych różnych informatyków. Polska słynie z tego, że ma dobrych informatyków. No to dobre, nie? Nie tylko najsilniejszy człowiek na świecie, Mariusz Pudzianowski, ale i najlepsi informatycy, prawda? Czyli, czyli Polacy są najmądrzejsi, najsilniejsi. Także, no, co tu można więcej powiedzieć? Co tam jeszcze moją uwagę zwróciło w tym dokumencie? Może właśnie ten obraz obcokrajowców, którzy wcale nie są już jakimś takim tańszym zamiennikiem, żeby sobie ktoś zaoszczędził, to sobie weźmie jakiegoś Polaka czy Ukraińca, tylko są bardzo profesjonalni. Świetnie wykonują swoją pracę, znają języki, wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Ten właśnie Anglik przychodzi i on jest trochę... On już się odzwyczaił. Może za dużo czytał komiksów, może za dużo oglądał Netflixa, grał w gry i sobie siedział z jointem może na fotelu i rozmyślał, jak tu się zachowa, jak przyjdzie do pracy. A tu przychodzi ktoś, kto wie, o co w tym wszystkim chodzi. I jest jakiś, powiedzmy, menadżer, który wie dokładnie, jakie jest jego zadanie. Ma organizować pracę tak, żeby było optymalnie. Jak widzi, że gdzieś są straty, że jeden musi pomagać drugiemu i go czegoś uczyć, marnuje się czas. On wszystko to kuma. A przyjdzie taki człowiek jak z innej bajki trochę, nie? Właśnie w podkoszulku, na ramionczka. I on myśli w innych kategoriach. Dla niego to jest jakaś przygoda, nie? On widzi ten bar i sobie przypomina Bruce'a Lee, że tam Bruce Lee zmywał naczynia na początku coś, a nie ma w ogóle jakiejś wiedzy praktycznej, nie? Nie pracował nigdy na kuchni, nie kierował z zespołem i tak dalej, tylko po prostu chłopak ma dobre chęci, chciałby coś tu robić, nie? I on się lepiej chyba czuje przed tą kamerą teraz, nagrywając dla tych reporterów z telewizji i wypowiadając się, bo całkiem nieźle mu to wychodzi. Gadka płynna, miny robi, patrzy się w bok. Talent aktorski, może powinien aktorem zostać bardziej, a nie do tej kuchni, do smażenia frytek, nie? Może niech ten obcokrajowiec, kolejny kontrowersyjny temat rzucam, słuchajcie, może się podzielimy tak, że nawet my tutaj dojdziemy do tego, że Polak będzie szedł w cylindrze, we fraku, po prostu i mówił, obcokrajowcze, przygotuj mi danie i tam będzie siadał i tak będzie spędzał dzień, będzie sobie fotografował coś aparacikiem, będzie publikował to potem na swoich mediach społecznościowych, a Ukrainiec będzie zapierdalał, nie? I tam i te gary szorował, kurwa, szczotą, nie chce zejść, kurwa, przychodzi do roboty tam, kurwa, w pięciu ich mieszka, wali się na wyro, zaraz wstaje znowu do roboty, a Polak chodzi, duma, posadach sobie duma, posadach chodzi, zerwał jabłko, nadgryzł i stwierdził, to nasze polskie jabłko, jednak nie ma to jak nasze polskie jabłka, nieprawdaż, moja droga małżonko? Prawda, taki z laseczką w cylindrze, może tak się musi świat ułożyć, że będą różne takie kasty po prostu, nie? I że ciekawe, czy da się stworzyć taki kraj, gdzie będą obcokrajowcy różnej maści, z różnych stron świata tutaj dla nas pracować. Nawet jak przyjdziemy... No już teraz tak w sumie trochę się zrobiło, nie? Przychodzimy po kebaba i zawsze usłyszymy takie, co chcesz? Poproszę jedno średnie rollo z baraninką, sosiwo mieszane, na cienkim cieście i podwójne mięso, bo frajerem nie jestem. No, dobrze, przyjdzie za 15 minut. Za 15 minut przyjdzie. Dziękuję bardzo, no. Taka śniada cera, prawda? No, taki czekoladyn nas zawsze przyjmuje, jak kebaba zamawiamy, nie? Taki czekoladyn. No. A ja tu może jakieś krasnoludzkie swoje fobie włączę, bo to słuchajcie, to oni naszych bab chcą tu... Baby nasze chcą zabrać, zbałamucić. Krasnoludy są właśnie tak przekonane, że wszyscy chcą ich bab. Inne rasy w ogóle, że dybią na ich baby. To jest takie trochę zabawne, bo krasnoludki uchodzą za no, niekoniecznie takie najbardziej urodziwe. No, wiecie, no taka brudka lekka. krasnoludki się nie golą chyba na twarzy i mają takie brody. No nie tak okazałe jak krasnoludy, prawda? Nie tak bujne. No ale jednak mają, no to tak dla nas ludzi, nawet już nie mówię dla elfów, to kobieta z brodą, no to wiecie, to takie śmieszne trochę, nie? Kobieta z brodą, no. No dobra, no jak myślicie, słuchajcie, może ktoś zadzwoni i się wypowie, jakie jest wasze zdanie, czy grozi nam kryzys właśnie na rynku pracy, ale taki, no, niekoniecznie związany tylko z pieniędzmi, z całym zjawiskiem, tak, polegającym na tym, że Polacy staną się właśnie mniej zaradni, jak teraz jest, teraz całkiem nieźle stoimy pod tym względem, nie? Jest wielu, którzy są gorsi od nas tutaj, nie radzą sobie, nie zrobią tylu różnych rzeczy, chociaż Polacy są, ja myślę, Polacy są skrajni, bo z drugiej strony mamy Polaka, który właśnie już od dawna pozostaje bezrobotny, jak Krzysztof Kononowicz, 25 lat na bezrobociu, Bo co się stało się? Nie ma pracy dla mnie. No, dla ludzi z moim wykształceniem, kurde, nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Cały czas chyba się potwierdza ten obraz Polaka, że jesteśmy bardzo, bardzo różni. Ale to dobrze. Lepiej być różnorodnym, niż być taką szarą masą, nie? Jakąś ujednoliconą. No, czy nam to grozi, a może już tak jest właśnie? Czy ktoś z was miał jakieś problemy ze znalezieniem pracy? Może są takie osoby tutaj? Właśnie, to jest ciekawe pytanie. To jest ciekawe pytanie. Powiedzcie, czy ktoś tu szukał pracy ostatnio? Jak wasze wrażenia? No, jak ktoś zadzwoni, to mogę od razu parę rad tutaj podrzucić, jak pisać CV-ki, jak gadać podczas rozmów kwalifikacyjnych, czym się różni list motywacyjny od CV-ki. No, akurat tutaj mam trochę doświadczenia, to mogę się podzielić. Jakie są też reakcje, na co warto uważać. W sumie w różnych branżach różnie będzie wyglądała ta CV-ka, też sobie z tego zdaję sprawę. I list motywacyjny też. No okej.

0: No dobra, nikt nie dzwoni na razie, to gadam sobie dalej. Myślę, że trochę ten problem z pracownikami, emigrantami przypomina problem, który możemy mieć kiedyś jeszcze, który no, przewidują albo o którym sobie gdybają różni futurolodzy, no to problem z robotami, pracownikami. Nie? To jest dokładnie to samo w sumie. Robot, właśnie często taki pracownik, emigrant będzie bardziej przypominał robota, ponieważ będzie nastawiony na efektywność, będzie wydajny, będzie wykonywał polecenia i tak dalej, nie? Oczywiście, jak tacy emigranci i już będzie ich w danym kraju bardzo duża siła, reprezentacja, no to wiadomo, że jak jest duża reprezentacja jakiegoś narodu w innym kraju, no to zaczyna się upominanie o pewne prawa, o dobre traktowanie, o pewne przywileje, znaczy przywileje, no różnie to bywa, nie? W każdym razie coraz bardziej jest rozpychanie się łokciami i zmienia się ta postawa właśnie grzecznego. Dzień dobry, co podać, ja sługa, ja wszystko podać, co podać dla pan. Zmienia się nagle człowiek inaczej mówi, nagle mówi poprawnie całkiem i mówi, przepraszam bardzo, ale skoro tylu nas tutaj mieszka, dorzucamy się do podatków, stanowimy tutaj liczącą się siłę, mamy swoje media, mamy swoich reprezentantów w rządzie, jednak no, chcemy tutaj właśnie rozmawiać, tak, no. Czytam tu komentarzyki. Dobrze, aktorzy zostają prezydentami w dzisiejszych czasach, pisze If Place. Nie wiem, czy to się czyta F Place, czy If Place. No, po angielsku Evie. Evie chyba po prostu. Evie Place. Jak się właściwie pisze, to jest miejsce, place, no to się pisze chyba pleace, a nie place. Proszę poprawić tu. Co tu jeszcze piszecie? No okej. Okay. No. No ja akurat mam jakieś tam doświadczenie w szukaniu pracy, bo wielokrotnie szukałem tej pracy. Często szukałem, znaczy zwykle prędko znajdowałem jakoś tak, wyszło. Ale się powysyłało trochę tych CV-ek. Też pisanie z klientami przecież przez tyle lat, nie? Bardzo dużo maili napisałem w życiu w różnych takich sprawach właśnie związanych z pracą, ze zleceniami. Każdorazowo, jak z kimś robię projekt, Evie Place. A, no to w końcu się dowiedziałem. W końcu już teraz wiem, jak mówić. Czyli jednak Evie. Evie Place. Cześć, Ary Lamson. Cześć. No właśnie, Ary Lamson też szuka pracy. Zakład rowerowy taki, gdzie naprawiano rowery, można było pewnie sobie kupić rowerek, jakieś usługi różne z rowerami związane, no taka rowerolandia, no to zamknięty, smutna wiadomość i teraz Ary Lamson też szuka pracy, no właśnie, czyli może będzie miał jakieś doświadczenia, albo już ma z tym związane, a dzisiaj taki temat, może by pan Liam Neeson, Ary Lamson zadzwonił tutaj i coś opowiedział. Szprychy, tu padło hasło szprychy. Czy to moje suczki ze zdjęcia? Nie, to może są właśnie Brytyjki. Jedna tutaj przy telefonie, widzicie, leży, czeka może, aż ktoś zadzwoni z jakąś ofertą. Druga już straciła nadzieję i sobie paznokcie ogląda. Już 15 razy próbowała i zawsze jej odmówiono, bo no proszę nie dzwonić, my zadzwonimy. i może kogoś wzięto na jej miejsce z przyjezdnych, jakiegoś takiego bardzo wschodniego pana, który się nazywa Janek, jest bardzo zdolny, Janek po prostu pracuje, wyrabia 200% normy, jest bardzo komunikatywny, bardzo spoko, wszyscy go lubią, zawsze nienagannie ostrzyżony, zawsze ładnie ubrany, dba o higienę i w ogóle został pracownikiem miesiąca, nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, Janek. No i właśnie ta Mary, ta Marysia, ta Mary, to na słabo tak wypada, nie ma szans, nie ma startu do Janka w ogóle. No. Wołają na niego Janek. Janek.
1: Polecam nocne radio.
2: Co się patrzysz? Wyjebę ci?
3: Co się patrzysz? Zęby cię spędzą?
2: Co zęby słyszysz, cwelu jebany? Zajebę ci?
3: Co frajerze, co to zajebana kupa?
1: Ale takie... do tego dojdziemy, to jeszcze nie teraz.

Osobiście, jak mieszkałem w Irlandii, to szukałem już dosyć mocno pracy, bo tam się zmieniała sytuacja, nie? No, przez dłuższy czas byłem grafikiem po prostu, robiłem różne rzeczy, animacje, banery, różne, dużo banerów zrobiłem, pamiętam. I to były banery wszystko dla takich klientów jak BMW, Mercedes. I to autentycznie, bo to szło gdzieś tam z góry. To nie był jakiś tam salon, jak tutaj na przykład w Polsce. No też mam jakieś tam animacje robione dla Volkswagena, ale to jest Volkswagen salon. Salon, ktoś prowadzi sobie salon. A tam właściwie klientem był Mercedes bezpośrednio, BMW, Kia chyba, Kia, tak, Kia tam, dużo różnych modeli Kia. Robiłem różne też reklamowe banery dla tych klientów, to znaczy ktoś chciał mieć jakiś baner tam na Irlandię z Mercedesem, że tam Mercedes wyjeżdża, jakieś tam wnętrze pokazane przez chwilkę, no banerek, tak jak widzicie reklamy dzisiaj gdzieś tam, Google AdWordsy. To były trochę inne czasy i trochę inny był system tych reklam. Ale w każdym razie się narobiłem. W ogóle słuchajcie, z takim Tomkiem, Mapetem, to robiliśmy na przykład stronę po prostu całą internetową dla Mercedesa, nie? Na Irlandię. Znaczy, na Irlandię, tak. Trzeba było to przetłumaczyć tą stronę, tam zdjęcia podmienić, bo zwykle ktoś taki podrzuca wam już gotowy template, który trzeba trochę pozmieniać, zredagować i tak dalej, nie? Znaczy, tam się różne rzeczy. Tomek to chyba on wziął na siebie właśnie projekt graficzny tak od zera całej strony i robił dla Mercedesa no, normalnie. Ja coś tam skryptowałem wtedy, a tak na zmianę robiłem, nie? Raz grafiki, raz jakieś tam proste skryptowe rzeczy. No, opowiadałem wam o przypadku, że dostaliśmy zlecenie, żeby zrobić wersję językową, angielską, coś takiego. I to się sprowadzało do zmienienia jednej, do zmiany zmiennej, tam z 1 na 2. Po prostu uruchomienie jednego innego języka, który już był. I nasz szef wziął za to jakąś taką astronomiczną kwotę, nie wiem, tam 20 tysięcy dolarów, czy coś, czy 200, czy kurwa, coś. Więc w sumie nas w ogóle wzięli nas wzięli, słuchajcie, trójkę emigrantów z Polski, tak? Poważna firma na Irlandię, która się nazywa się dalej pewnie Carzon, no to takie nasze jakieś oto moto, czy coś tam, czy jakieś takie główne tam moto, nie? No też w Polsce robiłem jakiegoś tam Moto 24, coś. Nie wiem, jakie są najbardziej znane takie portale, serwisy, gdzie macie ogłoszenia samochodowe, ciekawostki samochodowe i tak dalej. No to coś w takiej firmie pracowaliśmy, coś takiego, nie? Która dodatkowo jeszcze świadczyła usługi polegające na tym, że tam robią stronki, hostują, banery produkują i tak dalej, nie? Nie wiem, może taki jakiś nasz większy serwis też jest taki kompleksowy. No w każdym razie tam siedziałem sobie i dubałem różne rzeczy. Całkiem byli zadowoleni, ale w pewnym momencie no, straciłem tą robotę. Nie wiem, może nie potrzebowali po prostu aż tylu pracowników, albo coś takiego, albo się nie spisałem z czymś, nie wiem. Ale może to dlatego, że paliłem hasz cały czas tam i śmierdziałem tym haszyszem, nie wiem. No w każdym razie było bardzo spoko, bardzo fajny szef, super ekipa, wszyscy mili, sympatyczni, bardzo kulturalni, żadnych dram. Tam pracowałem te 1,5 roku i nie było w sumie żadnych dram, żadnych dymów. Nawet jak daliśmy dupy, nie? To wam kiedyś już mówiłem, że zdarzyło nam się dać dupy z czymś, że no teoretycznie szef był stratny nawet na tym i chujowo to wszystko wyszło. No u nas byłaby pewnie awantura. U nas to bardziej ludzie tak ostro potrafią zareagować, a tam bardzo tak umiarkowanie, spokojnie, nie? Że no trudno, trudno się stało, ale to jest to, o czym się nie mówi, że wielu ludzi, wielu też z was, którzy wyjechali za granicę, to wy niekoniecznie wyjechaliście tylko za pieniędzmi, za lepszym życiem, ale za normalnością, na przykład za tym, żeby w takiej pracy była miła atmosfera. U nas się też pewnie poprawiło wiele w tym względzie, tak mi się wydaje przynajmniej. Też obserwuję na pewno rynek freelancerski, nie? Jak to się zmieniało, czy no tam,
ogólnie podejście do pracownika, przeszukaniu pracy i tak dalej. Wydaje mi się, że na lepsze poszło. Mimo, że nie mamy łatwo, nie? No bo my Polacy żyjemy w dużym stresie, mamy całą masę problemów różnych naszych polskich, a się jakoś tam trzymamy. Więc może faktycznie trzeba trochę walczyć ze stereotypem Polaka, który jest głupi, leniwy, nic nie umie, wieśniak taki, nie? Tylko trzeba promować, trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze dużo się tutaj zmienia i się zmieniło na lepsze, że zasłynęliśmy już gdzieś tam na świecie jako nieźli pracownicy w przeróżnych branżach, nie tylko w jakichś zwykłych pracach, tylko w przeróżnych. No, więc bądźmy dobrej myśli. No ale pytanie, czy... Bo dzisiaj trochę o emigracji właśnie zarobkowej, o emigrantach, o naszej sytuacji możemy też wspomnieć. Było wcześniej o Brytyjczykach, którzy mają problem na rynku pracy, ciężko im często znaleźć pracę. Takim Smithom, nie? Jakimś tam Wilsonom, Smithom ciężko znaleźć robotę, bo jest duża konkurencja właśnie ze strony emigracji. I emigrant to już nie jest ktoś zahukany, nic nie umie, zrobi cokolwiek, tylko często jest to niezły ekspert, doświadczony pracownik, bardzo wydajny, sprawny, który kuma, o co w tym wszystkim chodzi i na czym zależy szefostwu, firmie. A tu przychodzi taki człowieczek, który już się odzwyczaił od tego wszystkiego, już zapomniał, stracił trochę zapał, chęci, no szuka czegoś, co jakiejś pracy, jakiejkolwiek, ale przegrywa już na tym rynku. To jest bardzo poważny problem, który nas też może dotknąć i może tutaj takie pytanie, właśnie na ile nas to już dotknęło, ten problem, który obserwujemy u Brytyjczyków. Obserwowaliśmy może, bo teraz to się pewnie trochę zmieniło, ale pytanie, jak mocno ponoszą skutki w tej Wielkiej Brytanii tej polityki właśnie utrzymywania różnych bezrobotnych, zapomóg, no bo to też to są takie dosyć znane dokumenty, filmy dokumentalne o tym problemie, nie? Że ludzie sobie na zasiłkach żyją. No u nas też mamy troszkę w ten deseń, no bo 500 plusy różne i tak dalej. No i też niektórzy się złoszczą, że ktoś tam nic nie robi, dzieciorób sobie żyje z trójką dzieci i w ogóle nic nie robią, tylko sobie do jakoś tam wyżyją za te 1500, on sobie trochę dorobi, coś tam przez tydzień w miesiącu sobie popracuje, kafelki komuś położy, a ona już ma w ogóle w dupie, dziećmi się zajmuje, co też jest odpowiedzialną, ciężką pracą często. Zajmować się dzieckiem na pełen etat to jest normalna praca w sumie. Takim całkiem małym, to przecież to ciągle płacze, coś chce, trzeba tu nakarmić, tu do snu ułożyć, tu przebrać, tu pieluchę zmienić, tu wyprać, tu ugotować dla męża. To jest normalna praca na cały etat, która powinna... Były też takie próby, może takie próba zwrócenia uwagę na ten temat, że kobieta bardzo ciężko pracuje, nawet jeśli jest tą gospodynią domową, jeśli się opiekuje dzieckiem, to jest bardzo ciężka praca, nie? Oczywiście ma swoje uroki, no wiadomo, że taka pani może sobie siąść na taboreciku, posłuchać radyjka na przykład nocnego czy coś, no ale to co ma w ogóle, nie wiem, no ma swoje jakieś tam drobne przyjemności, no może sobie chwilę odsapnąć, może sobie nawet telewizor włączyć, pooglądać chwilę, ale to nie umniejsza temu, że to jest dużo pracy i ciężka praca. Trójka dzieci, dzieciorób. Ty chyba nigdy nie widział, ile dzieci mają dziecioroby, pisze Zamojskie Drogi. Ja widział, no ale tak, no faktycznie, może taki nie najlepszy przykład. No trójka to jeszcze nie dzieciorób. No jak ma siódemkę, to może już można tak nazwać. Był reportaż też o takim gościu. Nie pamiętam, ile dzieci ma rekordzista, ale coś pewnie koło 13, nie? To już się zapomina... imiona, ty jesteś z Dzisiu czy Jasiu? Już nie pamiętasz, jak się twoje dzieci nazywają. Nie no, to akurat pamiętasz, bo to zwykle jest oczko w głowie takich ludzi, którzy w ten sposób żyją.
no, że oni te dzieci naprawdę tam kochają, są z nimi, uważają, że rodzina to najważniejsza, więc no, zapamiętają pewnie te, nawet i imiona tej trzynastki całej. Trzynaście, kalkulator, 13 razy 500, 6500. Czy można w Polsce wyżyć za 6500, nawet jak się ma 13 dzieci? No, koszty jakoś tam tak dramatycznie nie rosną. No owszem, mówi się, że taka wyprawka do szkoły to 300 zł, ale taka rodzina, która żyje z 500 plusa, całkowicie, powiedzmy, no to ona dostanie te podręczniki od kogoś w ramach jakiejś akcji, w ramach jakiejś pomocy. No bo faktycznie, gdyby 13 razy 300, no to już 3900 by poszło na takie wyprawki. Piórniczek, podręczniki, worek na kapcie, nie wiem, co tam się kupuje. No to faktycznie kupa kasy i nawet spora część z całego tego 500 plusa, nie? Ale tacy ludzie często też odkładają sobie gdzieś tam, żyją w miarę oszczędnie. Grzesiek od pizzy, który mieszka w Wielkiej Brytanii, pisze: z tymi wysokimi socjalami na wyspach to nie do końca prawda. Trzeba być naprawdę zjebanym i widzieć się z opieką co drugi dzień, żeby wymusić kasę na cały miesiąc. Aha. Czyli nie jest tak prosto, tak? Że po prostu ci przychodzi na konto, tylko trzeba się tam starać.

kupować nowe? Czy tak, czy faktycznie jest taka potrzeba, żeby ciągle aktualizować wiedzę i skazywać w związku z tym ludzi na duże bardzo wydatki? Nie, no po prostu dla każdego myślącego człowieka akurat ta sytuacja jest dość oczywista, że tak zostało to ustawione, żeby sobie ciągle ktoś zarabiał na nowych podręcznikach, nie? Nawet jak prześledzimy, kto odpowiada za jakieś duże wydawnictwo, które akurat wygrało przetarg i będzie te podręczniki robić, czy w ogóle był jakiś przetarg, nieważne, kogo to interesuje, nie? W każdym razie zwykle jakiś krewny królika, krewny znajomy królika dostanie ten kontrakt, zarobi grube miliony. Wiecie, że nawet grube miliony się przeznacza na samą promocję podręczników. Historia i teraźniejszość. Znowu mamy jakąś propagandę i właściwie taki bardziej jakiś felieton czyjś ktoś sobie napisał, nie? Swoje poglądy przedstawił na rodzinę, na współczesność i to się staje podręcznikiem nagle i nowym przedmiotem. No to rząd jakoś w dziwny sposób przeznacza jeszcze miliony na promocję podręczników, tak jakby to coś nowego, nie? Promocja podręcznika, co to w ogóle jest? Nie wiem, reklamy w telewizji? Co? No pewnie nie, bo to by było już takie jakieś dziwne i kojarzyłoby się źle. No więc może w inny sposób, może jakieś ulotki rozdają, programy informacyjne. Co będzie w nowym podręczniku, panie profesorze? No wszystko to dziwnie działa i podejrzane jest. Dobra, jak nikt nie dzwoni, jak nie macie nic do powiedzenia, to powoli kończymy, bo też nie będę się w nieskończoność produkował i tu czekał, aż ktoś łaskawie Etam czy Gumball zadzwonią, tak żeby już ktoś zadzwonił, nie? To cześć, krawiec, co tam? No to ja sobie idę. W dupie mam to.

0: polecam Nocne Radio.
1: No dobra.

0: No to co, może jakiś na koniec podsumowanie. Przede wszystkim nie dajmy się do końca tej politycznej poprawności i mówmy otwarcie o problemach, które są. No, rząd nasz bardzo nie lubi otwartego rozmawiania o problemach. Woli propagandę, woli wysłać jakiegoś ważniaka na mównicę i niech on wygłasza przemówienie partyjne do narodu. Ludzi z Agrounii nie wpuszczono teraz na spotkanie z premierem Morawieckim, gdzie chcieli porozmawiać o cenach ziemniaków, o rzeczach, no brzmi śmiesznie, cena ziemniaka, co to takie ważne? Tak, to jest właśnie najważniejsze, kurwa, to jest 100 razy ważniejsze od tego, od wszystkiego innego, czy Morawiecki ma meble nawet za 300 tysięcy, czy Kaczyński jest gejem, nie, ważniejszy jest ziemniak, witam cię, Tamie!
1: No hej! Widzę, że dostałeś mój film chyba, no, że taki temat tak. Rzucił, co?
0: Tak, tak, dzięki. Bardzo ciekawy dokument. Jeszcze całego nie obejrzałem, tak z połowę chyba, ale ciekawy, ciekawy. Daje do myślenia
1: Puść
0: trochę.
1: Puść linka koniecznie, żeby ludzie go obejrzeli, bo to jest bardzo dobry film. Szczególnie odnosi się, myślę, tak może za 2-3 lata do Polski. I to tak czuję przez skórę, że tak może być dokładnie, nie?
0: Czy masz może tego linka gdzieś, żeby mi wkleić tu na czacie, bo musiałbym się przelogować na profil swój prywatny.
1: Obawiam się, że na czacie, kurde, to mi się nie pojawi, ja go chyba...
0: Znaczy tu, na czacie skype'owym byś mi wkleił, to ja przykleję, nie? Na czata.
1: Mam go, bo ja, wyobraź sobie, to jest jedyna rzecz, którą mam w schowku, tylko mam go w komputerze, ale zobaczymy, czy się uda mi zalogować jednocześnie tu i tu.

0: i czy nas nie zerwie, bo
1: no to,
0: zobaczymy,
1: no
0: jak
1: to
0: schodzi.
1: No to spróbuj tam, tam podziałać sobie na spokojnie. No,
0: ale
1: także...
0: ty masz go na Skype'ie chyba.
1: No ale ja mam na prywatnym, na krawiec. Teraz
0: aha,
1: jestem na nocne radio.
0: Okej.
1: Dlatego nie mogę właśnie teraz się przelogować tutaj, wiesz.
0: Rozumiem.
1: Dobra, to nieważne, może sobie ktoś wyszuka po prostu wpisując, nie wiem, to jest...
0: Nie, myślę, że to jest na tyle ważny
1: materiał. Czekaj, przepraszam, ja go mam przecież tutaj otwartego w zakładce, zapomniałem.
0: No,
1: proszę
0: widzisz.
1: Bardzo, już tu wklejam wam, macie linka. Zobaczcie sobie, fajny dokument i dający do myślenia. Przepraszam, tutaj Jacek dzwoni chyba, coś niesamowitego. Odbieramy.
0: Dołącz.
1: Halo, halo, czy mamy Jacka?
2: Halo, halo, cześć krawiec. Tak prosi, żeby ktoś zadzwonił, a ja do ciebie nie dzwoniłem ponad pół roku. To zadzwonię, szczególnie, że się właśnie obudziłem tak 20 minut temu.
1: A toś mnie panie zaskoczył. Słuchajcie, no Jacek z Australii jest na antenie. Ten Jacek, no kurczę.
2: Przyznam cię szczerze, że chcę sobie popularkę zrobić, bo dzisiaj wchodzę z audycją, więc coś się przejada na twoich plecach, co mi szkodzi.
1: A pewnie, że tak. No, dawny redaktor, zasłużony, uwielbiany, chwalony, no to przecież... A Jacku, ja myślałem, że ty jesteś na mnie śmiertelnie obrażony po prostu, że nawet nie chcesz ze mną rozmawiać, a ty się na antenie pojawiasz nagle.
2: Widzisz, jaki jestem? Nie, ja jeszcze nie jestem obrażony. Nie, dlaczego tak myślisz?
0: Przynajmniej no, nieśmiertelnie, przecież żyje, słyszysz. Nie?
1: Przepraszam bardzo, nie jest tajemnicą, to już się przedostało do opinii publicznej, że Jacek jest związany z pewnymi mediami takimi i siedzi teraz przy mikrofonie sobie. No a w nocnym radio Jacek był i znikł, no to tak nie do końca było wiadomo właśnie, o co tu chodzi. Ludzie się dopytywali, co z Jackiem.
2: To prawda, jestem... nadaję przy mikrofonie, ale nie nazywaj mnie grupą Zenona, bo to jest tak, jak się dawniej nazywali w latach 90. była grupa Rympałka, a pod Szczecinem była grupa Grubego i się gangi nie lubiły, ale potem jak się pojawiła wspólna impreza, to zaczęły się lubić.
1: gang Zenona, no. No dobra, to nie będę tak mówił, że gang Zenona, ale tego, a właśnie tak ostatnio się zastanawiałem, bo od dłuższego czasu nie było twoich audycji, nawet tam, i myślałem, że że się przeniosłeś znowu może gdzieś, ale jednak będzie audycja przy mikrofonie Jacka.
2: Ja rzuciłem się w wir pracy, bo jestem łasy na Forint i ostatnia audycja to była chyba na początku kwietnia albo w marcu. Ale skończyło się to ostatnio, więc dzisiaj się przygotowałem i nawet będzie audycja, która jest drugą częścią audycji o porwaniach w Australii i zaginięciach. Zobaczymy, jak długo potrwa, pewnie jest pół godziny, jak to zwykle moje audycje, ale będzie. Z jakąś godzinę, ale ja chciałem do tego, co mówiłeś w sumie, wrócić. Mówiłeś o tych, że... Słuchałem cię ostatnie 15 minut, przyznaję, bo się obudziłem teraz. Ale mówiłeś o tym, że imigranci w UK, przepraszam, ludzie w UK przegrywają rynek pracy z imigrantami, tak?
1: No tak, znaczy wiesz, to jest reportaż z 2015, więc trochę już nieaktualny, ale nie wiem, na ile się zmieniła sytuacja. No ale tam jest tak to przedstawione, że ten współczesny emigrant to często jest osoba wykwalifikowana, wiesz, całkiem zdolna, nieźle znająca już język i ci Brytyjczycy wpadają w taką pułapkę, bo sami idą, ciągnie ich to w dół, to bezrobocie, to wiesz, i stają się takimi osobami niezaradnymi i naturalną siłą rzeczy, no kapitalizm tu i w ogóle no przegrywają, no bo są mniej konkurencyjni.
2: No, ja myślę, że teraz to będzie jeszcze gorzej, szczerze mówiąc, bo Brytyjczycy sobie zafundowali ten sam system, który jest w Australii od czasu Brexitu i zaczęli robić tak zwany system punktowy. No i jakby przeciętny materiał imigranta jest zupełnie inny niż ten, który przybywa do Włoch, Hiszpanii czy do Niemiec i myślę, że w Wielkiej Brytanii będzie cały czas tak, ale w sumie co z tego? Przecież Wielka Brytania ma takie podejście chyba jak Stany Zjednoczone, że to nieważne, czy mieszkasz w Stanach 200 lat, czy dwa. Jak tu jesteś, to się napierdzielać całą rzeczywistością i to w końcu, myślę, wyjdzie im na dobre. Tak zupełnie na poważnie. A chciałem wiesz co powiedzieć o tym podręczniku Czarnka, co mówiłeś. Bo ja nawet miałem okazję przejrzeć się parę dni temu, zapomniałem w ogóle o tym. I to jest kurwa dramat, dlatego że to kiedyś powiedział ładnie agent Tomasz, taki badający w kontestacji, on to ładnie ujął, ale Ludzie powinni chcieć czytać o Polsce, że jest fajnym krajem, wielkim, potężnym i tak dalej. Nie dlatego, że przeczytali o tym w książce i potem zaczną to widzieć na zewnątrz, tylko najpierw powinni to widzieć dookoła siebie, a potem chętnie o tym czytać. To jest tak, jak ludzie jadą do Stanów na przykład, mówią, tu jest fajnie, albo gdziekolwiek indziej i mówią, o, chyba poczytam trochę historię tego kraju, bo to jest ciekawe. Ja tego kumpla Chińczyka, który studiował w Anglii, przepraszam, w Szkocji bodajże 2 lata, i on po prostu był zafascynowany z tego powodu historią całej Wielkiej Brytanii. Tam czytał, opowiadał nam o jakimś królu Arturze, jakichś Celtach, Sasach i tak dalej. A jego to zafascynowało, bo jemu się bardzo podobała Wielka Brytania. I tak powinno działać w Polsce też. I Polska jest super krajem, załóżmy, że byłaby super krajem. Wtedy mówią ludzie, o kurde, muszę poczytać, jak to się stało, że jest tak fajnie. A u nas cały czas próbuje się odwrotnie. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: No, w sumie tak, tak.
0: Wiesz, Jacku, tam w tym filmie, który tam zapodał, i wszystkim naprawdę polecam ten film obejrzeć, tam jest właściwie zawarta odpowiedź na te pytania, które są tam postawione. W ogóle on jest taki trochę niepoprawny jak na dzisiejsze czasy, bo tam jest zrobiona jakby próba pomiaru wydajności Anglika z Litwinami, Słowakami, Polakami, tam jeszcze są też Hindusi, a właściwie Indusi tak naprawdę, bo są z Indii. I wypada to bardzo blado dla Anglików, ale jest tam takie zdanie, które pada z ust jednego z tych testowanych Anglików na stanowiskach, na których sobie nie radzą, przez to zastępują ich imigranci zarobkowi. I on mówi coś takiego, to jest młody człowiek i mówi coś takiego, że od 5 lat jestem na zasiłku, a chciałbym pracować. No jak ja to usłyszałem, to po prostu parsknąłem śmiechem. No przecież to jest dokładnie to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, przy czym jeszcze nie dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku. Otóż to uświadamia nam, dlaczego jest taki, co jest przyczyną tego, nie? Po prostu nie ma czegoś takiego jak 5 lat zasiłku w Polsce, tak? Czy dożywotni zasiłek, jak to właściwie już w tej chwili jest w Niemczech, że jest ten Hart 4, a podejrzewam, że w Anglii, Irlandii, jakby poszperał, to mamy dokładnie to samo, tylko to się inaczej nazywa i jeszcze do tego nie dotarłem, tak? To po prostu u nas jest 5 roku i spada i rób co chcesz, nie? Nie ma.
1: Tylko
0: nie ma,
1: pół nie roku? Ma. Tylko pół roku, a nie tam 3 lata?
0: 6 miesięcy. 6 miesięcy, absolutnie.
1: Tylko tyle jesteś na zasiłku? Nie. Ja wiem, że niektórzy sobie chyba przedłużają, no bo przecież są te słynne, ci słynni wieczni szukacze pracy, którzy przychodzą na spotkanie i nawet specjalnie stwarzają niekorzystne wrażenie, żeby nie dostać tej pracy i nadal być na zasiłku. No to tylko 6 miesięcy.
0: Ale to mylisz 2 rzeczy, wiesz. Mylisz pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędem Pracy. W Urzędzie Pracy dostajesz, no ja mogę powiedzieć, co dostałem po 15 latach prowadzenia działalności. Dostałem 3000 zł w transzach po miesięcznych po 600 zł. A potem jak mi się skończyło, to koniec. Po prostu
1: ale to była jakaś inna. Ja mówię o zwykłym zasiłku, nie? Który dostaje bezrobotny. Plus dostaje ubezpieczenie. Ponoć właśnie Polacy nie korzystają tak, jak może by mogli. Ale nie, no to jest z pomocy medycznej. Mówimy o leczeniu zębów tam na NFZ, tak. Ale to jest inny temat. Ja, Jacku...
2: Mogę wam powiedzieć, proszę, jak jest w Danii. O. Jak jest w Danii, jak ja z czasów jeszcze, gdy mieszkałem w Danii, to duński system społeczny wprowadził wielką zmianę, która została szeroko skomentowana w mediach, bardzo negatywnie przyjęta. Mianowicie zasiłek dla bezrobotnych w Danii mniej więcej około roku 2010-2012 spadł z 4 lat na 2 lata. Przez wcześniej 4 lata ktoś, kto był bezrobotny, miał prawo do zasiłku. Teraz tylko 2 lata. Aha. Przy czym to działa na tej zasadzie, że jeżeli, żeby ten zasiłek dostawać, trzeba się ubezpieczyć, trzeba płacić dodatkowo do swojej pensji tak zwaną akasę. To pochodzi od nazwy Arbeitsloskasse, czyli kasa dla bezrobotnych. Trzeba tam płacić pieniądze przez rok i wtedy ma się prawo do chyba 2 lat teraz, tak, 2 lat zasiłku dla bezrobotnych. Tak było, jak ja wyjeżdżałem z Danii, czyli w 2017 roku. Przy czym to było dosyć mało pieniędzy, jak na duńskie warunki, bo to było wtedy, mój kolega to brał długo, ale on mówił, że między 10-12 tysięcy koron. I to są naprawdę duże pieniądze. Ja pierwszą pracę w Danii miałem za chyba 17 tysięcy koron, więc i to nie było dużo, więc to są takie pieniądze, które ciężko przeżyć. I w tym czasie trzeba aplikować o pracę dwa razy w tygodniu i chodzić na jakieś kursy i tego typu rzeczy robić, więc nie jest tak, że sobie ktoś siedzi na bezrobociu, ale pamiętam te takie wywiady z ludźmi, którzy mówili, no jestem na bezrobociu już trzeci rok i co ja teraz mam zrobić, będę musiał chyba sprzedać mój domek wakacyjny w Szwecji, żeby się utrzymać. Więc to widać było, że są problemy zupełnie innego świata. Potem wskakiwało się na, jak się skończył zasiłek dla bezrobotnych, to wskakiwało się na jakąś taką pomoc społeczną, ale ona już była naprawdę zupełnie, zupełnie mała. Ciężko się było za to utrzymać. Ja bym na pewno nie dał rady, gdybym na tym był. Natomiast tutaj u mnie to pierwsze dwa lata nie ma się prawa do zasiłku, a potem się pojawia coś, co trzeba się co miesiąc meldować po to i to są bardzo małe pieniądze, wypłacane bodajże tygodniowo. Nie mam pojęcia, nigdy go nie brałem. I ja sobie nie wyobrażam za te pieniądze, jakie oni tutaj wypłacają żyć i chyba prawo do tego jest pół roku też. U nas w ogóle taka opieka społeczna jest bardzo, bardzo, bardzo na niskim poziomie, więc no, tutaj jest typowy kapitalizm pod tym względem.
1: Zenon
2: nie ma
1: pisze...
2: na pewno żadnego Hard 4, nic takiego.
1: No właśnie, Zenon tu pisze a propos tego Hard 4, że wszystko jest możliwe, gdy nie wiesz, o czym mówisz, że dożywotni Hard ten 4 czy 4.
0: No to odsyłam Zenona do bodaj Die Welta. Jest tłumaczenie polskie tego nawet, ale zakładam, że może Zenek znasz niemiecki. To odsyłam na... On się nazywa UDO, 50 lat bezrobocia. I on się śmieje właśnie z pracujących tam. Bardzo ciekawy artykuł. Aczkolwiek nawet mnie, szczerze mówiąc, wstrząsnął. Z moją niechęcią, ale... a właściwie stwierdzoną dysprację. No właśnie, mówię, nawet i nawet mną to wstrząsnęło. Ja oczywiście żadnego zasiłku nie mam. Te 3000 zł, co mi tam dali, mogli mi równie dobrze dać po prostu jako... Ja to nazywałbym ubezpieczeniem takim od utraty zajęcia, tak? Że masz, powiedzmy, jakąś formę zatrudnienia czy samozatrudnienia, kończysz to i dostajesz 3000 zł z góry i nie ma tego całego mechanizmu tych wszystkich urzędników, gdzie musisz się, w Polsce też się musisz zgłaszać do Urzędu Pracy. I też to mniej więcej jest co miesiąc. Tylko, że w Polsce się musisz zgłaszać, ale nic z tego nie masz. To znaczy masz.
1: No dobra, słuchajcie, to sobie już tam sami musicie sprawdzić, bo tutaj jest różnica zdań. Zenon pisze, mam kuzyna nieroba w DE. Nie ma tak, musi co jakiś czas iść do pracy. No, jak kuzyn nie rób, to pewnie wie, o czym mówi, już się na nierobieniu nieźle zna. Jacek, a mnie ciekawi właśnie, czy ty od razu byłeś na obczyźnie, czy w Danii, czy w Australii pracownikiem wykwalifikowanym i pracowałeś, no bo nie jest jakaś tam tajemnica chyba, że pracujesz przy sztucznej inteligencji, przy jakichś tam informatycznych, zaawansowanych bardzo rzeczach, no więc zdecydowanie wykwalifikowany mocno pracownik, ale może ty miałeś, może zaczynałeś inaczej, jak Bruce Lee, zmywałeś naczynia.
2: Nie, niestety nie. Nie wiem, czy stety, czy niestety. Dużo ludzi mówi, że powinno się zacząć od sprzątania i pewnie coś w tym jest, ale jak ja pojechałem do Danii, to był lipiec, 1 sierpnia 2009 i moja żona miała już pracę nagraną jako lekarz, natomiast ja szukałem pracy. I szczerze mówiąc, bo ja już wtedy byłem po studiach i po dwóch latach pracy na Polibudzie w Poznaniu, szukałem pracy w swoim zawodzie i nie chciałem żadnej innej. I dwa miesiące szukałem, no i poszedłem na pracę, dostałem stypendium na uniwerku doktoranckie, więc można powiedzieć, że to był jako wykwalifikowany pracownik jak najbardziej, ale bo stypendium, bo doktorat w Danii jest jako praca liczony i etat. Ale tak więc nie, nigdy nie byłem, nie przewracałem hamburgerów w McDonaldzie, ale znam ludzi, którzy na przykład dzisiaj są lekarzami zarabiającymi bardzo dobre pieniądze w Danii, a pierwsze pół roku nie mogli znaleźć pracy i pracowali w McDonaldzie. No, znam takich ludzi. Tak jak najbardziej.
1: Czyli z wyższych sfer, ale takich, co zaczynali na przykład właśnie wykonując proste prace. No bo to można powiedzieć, że tak. Z wyższych sfer, bo jakiś lekarz, wiesz, jak sobie wyobrażam od razu Jacka, gdzie tam z kieliszkiem szampana gdzieś przy stole z jakimiś lekarzami, profesorami tam. Czy czytaliście ostatnio, drodzy państwo, może nową książkę? No.
2: Ale wiesz co, byś się trochę zdziwił, bo w Danii o wiele mniejszy niż w Polsce jest taki podział na klasy, jakby to powiedzieć. I tam zdarza się, że jest jakiś klub, na przykład czytelniczy, albo klub, gdzie uczą się języków, albo cokolwiek innego, mają zainteresowania. I tam rozmawia ktoś, kto pracuje jako portier w szpitalu i ktoś, kto pracuje jako lekarz w szpitalu. No i oni są kolegami. I ten podział na klasy jest zdecydowanie mniejszy. Znaczy, nikomu fajnie. Nie uważa to, że jest lekarzem i gada sobie z portierem. Jest jego kolegą, wiesz, od na przykład, nie wiem, z klubu, kurde, motocyklowego.
1: Fajnie. To jest takie normalne, zdrowe, nie? I takie po prostu fajne, bo w tym jest szacunek dla drugiego człowieka, szacunek do jego pracy, którą wykonuje, do ktoś jest świadomy tego, że to może być fantastyczny gość, mimo że on jeździ na Harley'u, a ja jestem, nie wiem, lekarzem, informatykiem. Kurde, to mi się bardzo podoba, takie społeczeństwo.
2: No, to jest super, tak. Ale wiesz, co ci powiem, że ja, ponieważ podpisałem umowę we wrześniu z uniwersytetem, ale miałem się rozpocząć pracę dopiero 15 listopada, czy miałem 2 miesiące, zastanawiałem się, czy nie pójść do jakiejś prostej pracy na 2 miesiące. I wiesz, jaka praca mi się... Już prawie chciałem ją załatwić sobie, ale w końcu okazało się, że nie chcą mnie na tak krótko. Chciałem być barmanem w pubie. Zawsze mi się ta praca podobała. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Nalewać piwo i gadać z ludźmi.
1: No, to
2: szkoda, że to się nie udało w sumie.
1: To chyba wymagająca jest właśnie praca. Ja też się starałem o pracę barmana, ale to trzeba tak, i dobrze wyglądać, i umieć rozmawiać z ludźmi, i się znać na tych drinkach, na robieniu drinków. No wiesz, naucz się robienia 100 różnych drinków, nie?
2: Tak, ale to była praca w irlandzkim pubie. W irlandzkim pubie tych drinków masz kilka. Tam się raczej leje różne rodzaje piwa, ewentualnie jakiegoś cidera, nie? Cydru. Nie masz drinków jako takich.
1: No, to tak, może jakieś inne są skille, które powinien mieć taki irlandzki barman. Być, umieć się bić na przykład, bo często są na przykład bójki i on się musi umieć bić, żeby nie potłukli mu tych wszystkich butelek drogocennych, które tam są. Musi umieć tam kogoś przerzucić, odrzucić, kopnąć.
2: Coś takiego. No, ale wiesz co, mówiłeś jeszcze o tym, że dla dzieci, że opieka nad dzieckiem to jest praca na pełen etat.
1: No.
2: I wiesz, że mi się to, ja się z tym zgadzam w 100%, mi się bardzo fajnie to ułożyło, bo ja też pracowałem w tym uniwersytecie na 2 kontrakty i pomiędzy 2 miałem 3 miesiące przerwy, czy tam 2,5. I mój kontrakt skończył się, pamiętam, jak gdzieś 28 czy 29 lutego 2013 roku, czyli to był 28 lutego 2013 roku, i 11 dni później urodziła się moja córka. I ja pamiętam, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym wtedy pracował przez pierwsze 2 miesiące, jak ona była takim niemowlakiem. Nigdy nie miałem takiej ciężkiej pracy, jak opieka nad dzieckiem pierwsze 2 miesiące. To po prostu... Ja myślałem, że moje życie się skończyło. Jak to jest możliwe, że wiesz, jak przez kilka tygodni, miesięcy budzisz się co kilka godzin w nocy? Nigdy czegoś takiego nie miałem wcześniej. Mi się dodawało najgorszym koszmarem. I no, zgadzam się. To już jest dużo lepiej. Po pierwszym roku, czy po pierwszym pół roku. Ale... pierwsze parę miesięcy opieki nad dzieckiem to jest praca na 1,5 etatu. Tak nie lepiej.
1: No tak się mówi, że na początku to dziecko jest najbardziej takie kłopotliwe i nie daje ci aż takiej radochy, no bo ciągle płacze, kupę zrobi, nie?
0: No,
1: takie malutkie dzieciaczek, a potem się zaczyna jakiś tam okres, gdzie dzieciak już bardziej samodzielny się robi, już więcej satysfakcji ci daje to rodzicielstwo, możesz sobie i pogadać o czymś, nauczyć tego dzieciaka czegoś, on jest już w ciebie zapatrzony, jest jakaś interakcja, nie? No ale na początku trzeba się poświęcić, to taka niewdzięczna praca chyba bardzo.
2: Wiesz co, ja pamiętam, jak bujałem Wiktorię do snu. I ona po prostu była taka, że trzeba było bujać 2 godziny jako niemowlaka, nie? Takie zawiniątko. Przestawała się bujać, to zaczynała płakać. I wymyśliłem sobie, że to byłby świetna taka pułapka w takim filmie jak Piła. Masz taką po prostu bombę przymocowaną i musisz ją bujać przez kilka po prostu cały czas. Przestaniesz, to wybucha, nie? Taka, rozumiesz, tortura w takim filmie. A mówię, kurde, czy nikt tego nie wykorzystał w żadnym... Potem było chyba Piła, była aż Piła 8 czy Piła 9, nie? I to było coś po prostu takiego, że myślę sobie, kurwa, jest 22, mam przez są 2 godziny bujania, potem idę spać, o północy uśnię, to potem 4 godziny i znowu wstanie. Ja w sumie wolę pracę na 2 etaty. Jak sobie o tym pomyślę.
1: Chciałeś etamie jakoś skomentować? Bo coś mówiłeś.
0: No, wykorzystam to, co powiedział Jacek, do tych, co mi mają tutaj zalenia i nieroba, bo ja między 2001 na 2008 miałem 2 kontrakty i to takie stałe, że mogli, znaczy w jednej pracy byłem, siedziałem, musiałem siedzieć, a w drugiej mogli w każdej chwili zadzwonić. Jak wracałem do domu, to jeszcze miałem to, że wiedziałem, że będzie tutaj dziecko stało z pudłem zabawek i tata baw, nie? I potwierdzam, zasypianie to był koszmar, nie? Po prostu zabawa po prostu do późna, do 11, do 12 nieraz, no bo mi nie odpuściła. A potem piąta rano potrafiła się obudzić, tylko słyszę takie tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup za zabawkę jedną, drugą, trzecią i tylko jak się walnęła koło mnie, to matko, niech ona zaśnie, niech ona zaśnie, niech ona zaśnie, nie, bo na pierwszą wprawdzie to robotę, a do tej pierwszej musiałem się bawić z nią, nie? No cóż, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale powiem, że dzisiaj to wspominam całkiem w porządku, nie? Też mnie nie przesadzał z tym przewijaniem i tak dalej. To nie jest aż takie trudne, nie?
2: Nie, przewijanie to nie jest najgorsza rzecz, ale moim zdaniem usypianie i właśnie to budzenie się w nocy parę godzin. A ja właśnie dlatego nie nadawałem, bo wierzcie mi lub nie, ale przez ostatnie 3 miesiące, w sumie od połowy marca do końca czerwca, miałem ponad 3 etaty pracowałem. Znaczy ponad 3 etaty. Pracowałem po 16-17 godzin dziennie.
1: O, pracoholik. Zaczynałem,
2: kończyłem pracę.
1: No, pracoholik, mówię.
0: No, ale inna strefa walutowa. Pamiętam.
2: No, to... Tak, ale co chcę powiedzieć. Tak, no. Jak sobie pomyślałem, że jakbym tak... Potrzymałem tak 3 miesiące. Dalej już nie dałem rady. Ale naprawdę o tym myślałem dosłownie o tobie, Etam, bo myślałem sobie, że gdybym tak popracował 2 lata, albo 3, to bym znienawidził pracę jak Etam. To bym został Etamem. Bo to jest po prostu, bym już nie dał rady. Bałbym się każdej pracy. Ja się zastanawiam, czy to u ciebie takie coś się stało, Etam. Czy ty jak masz dużo pracy na głowie, to nienawidziłeś ją po prostu.
0: Powiedz mi, ile ty teraz masz lat, bo to jest ta różnica. Ja taką jazdę miałem między...
2: 38.
0: No to widzisz, że to ja już w tym momencie...
1: 38 ma Jacek lat? 38 lat.
0: Moje apogeum czegoś takiego, tak tej jazdy takiej, jakby to nazwać, to było między 25 a 36, 7 rokiem życia. Także ja to miałem około 15, czasami to nie doszacowuję, to było troszeczkę nawet ponad 15 lat. Także to był dosyć długi okres czasu. Gdzie ja miałem właśnie 2 kontrakty równocześnie, gdzie do domu jak przyszedłem, to czekała na mnie zabawa na podłodze i to na czworaka najczęściej. I jeszcze miałem 16 stałych zleceniodawców, gdzie zostawałem specjalnie w redakcji, gdzie miałem tam ze sobą swój komputer. Bo wiedziałem, że jak do domu przyjdę, to ja nic nie zrobię z projektów, nie? Także no, a byłem jedynym żywicielem rodziny. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby pracować mniej. Także ja się wypalałem dosyć długo. To nie było tak, że oczywiście był moment, były momenty zwątpienia i jakiegoś takiego spowolnienia, gdzie na przykład te projekty, które nie byłem w stanie wyrobić, bo no po prostu no nie da się cały czas jedyne co robić, to pracować i myśleć o pieniądzach. To jest po prostu irracjonalne. Trzeba sobie od czasu do czasu przerwę zrobić, ale to nie było tak, że jechałem gdzieś na wakacje. Ja nie, absolutnie nie, tylko po prostu nie brałem projektów wtedy dodatkowych.
1: No, ja o tym kiedyś już wspominałem na antenie, że nie oceniajcie tak surowo Tama, że nie rób, że leń czy coś, bo swego czasu zarobił sobie na mieszkanie i nieźle zarabiał, wstrzelił się nieźle w rynek, dużo pracował, miał firmę normalnie, a mu się odechciało, tak jak mi też. Jacek się tu zastanawia, czy to dyspracja postępuje, czy może inne jakieś schorzenie pod tytułem obibokus wielgus, na przykład, coś, nie wiem, albo pomroczność jasna jakaś może, no ale no, tak to jest w życiu, widzicie, słuchaj, Jacek, ja ci powiem inaczej, ty jakbyś 2 lata popracował, to nawet byś se mógł żyć do końca życia pewnie jak Etam na poziomie dzisiejszym swoim, byś tam sobie wydawał 1500 zł na miesiąc, byś se podkładał.
2: Wrócił do Polski, to w sumie chyba tak. Nie jest to wykluczone. No. A ja idę wiesz co, wciskać guziki do mojej audycji, która będzie tak za tydzień, ale za godzinę. Ale powiedz, czy ty się tak zaśmiałeś z tego, że ja mam 38 lat, niecałe? Myślałeś, że jestem starszy czy młodszy?
1: No, myślałem, że jesteś starszy, co najmniej, że jesteś moim rówieśnikiem. Masz po prostu bardziej dorosły głos, jak na swój wiek, tak. Że tak powiem. Wydawało mi się, że jesteś starszy. To ty jeszcze młoda dupa jesteś. Chłopcze, ja cię nauczę wszystkiego. Tutaj z radiem.
2: Jeszcze trochę taki ze mnie przedszkolak. Yeah.
1: Jacek taki młody.
0: Nie no, ja bym go mógł do chrztu podawać, że swojego chrześniaka, on jest rok tylko młodszy od Jacka.
1: Jest trochę starszy od Gambola. To, ja myślałem, że tak doświadczony, już siwe skronie, a to młodzieniaszek Jacek, widzicie. No, on tak brzmi tylko jak tak trochę dojrzale, mentorsko, ale to naprawdę to jest chłopcyś.
2: Cześć, chłopaki! Dobra, ja już pójdę, bo muszę nadawać, bo już pierwsza w nocy jest. To trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.
1: Do usłyszonka. Trzymaj się, Jacek. Zapraszamy więc do radia przy mikrofonie za godzinkę.
0: A nie będzie tutaj, tylko będzie gdzieś indziej. A, widzisz.
1: Ale ty jak zwykle nic nie kumasz, że tam... Dobrze, co, gdzie, nie, ja, a ja myślałem, że to, a to gdzie, a ja tam, ta audycja, a komputer, ta, dobra, to już kumam.
0: Nie, no bo ty podjąłeś rozmowę z Jackiem tak radośnie, jakby on zaraz miał tutaj nadawać, nie, po prostu, ty byłeś taki ucieszony, aż, że tak powiem, jak zwykle słyszałem merdanie ogonkiem. Nie?
1: Bo się bardzo ucieszyłem, że się jednak okazało, że nie jest na mnie śmiertelnie obrażony, tylko normalnie gadamy, zadzwonił, fajnie, to. Mm. To z tego, stąd ta ekscytacja, nie?
0: No. Ale ci powiem, to jedno, co tam mówiłeś, że ja tam mieszkanie kupiłem, to nie o to chodzi. Ja kiedyś sprawdzałem, ile, że tak powiem, odnośnie mojej osoby i tego tam wywalonego na pracę i tak dalej. To chodzi o coś, mi zawsze chodzi o coś odwrotnego. Ja kiedyś sprawdzałem, jest taka statystyka, gdzie ile mniej więcej dana osoba, taka przeciętna osoba, która tam jakąś ma pracę czy jakąś formę zatrudnienia w dzisiejszych czasach, ile odprowadza w ciągu tych 40 tam lat, czy tam 45, w zależności od tego, jaka musi być wysługa lat wzięta pod uwagę do emerytury minimalnej, ile odprowadza składek. I okazuje się, że ja przez 15, no może, mówię, nie doszacowuję, to było 16 być może lat, bo ten 2000, nie wiem jak policzyć rok, to odprowadziłem więcej niż ta średnia. Więc ja już powinienem mieć prawo emerytury w tym wieku, nie?
1: No tak.
0: To tylko przez ten krótki okres, nie? Także to mnie boli troszeczkę, że ludzie tak patrzą, o, nie pracujesz teraz, tutaj nie tego. Ale słuchajcie, ja odprowadziłem przeciętną składkę 45-letnią, już odprowadziłem za siebie. Ja teraz chcę od ZUS-u, żeby mi dali, nie? No, to chyba jest normalne. Nie?
1: Chciałaby dusza do raju, no, nie ma tak. No.
0: A jak nie muszą mi dać emerytury, nie. Dostaję ten wypis co 2 lata, ile tam mam na tym swoim koncie, plus jeszcze ten drugi filar. Ta druga noga, co już się prawie złamała, bo już jej prawie nie ma, niech oni mi wypłacą te moje 150, a tam pewnie z tym drugim filarem ze 180, albo 200 tysięcy już będzie, nie?
1: No ale tam
0: ja sobie poradzę.
1: W sytuacji,
0: ja
1: kiedy...
0: nawet podpiszę.
1: No nie wiem.
0: Podpiszę klej, że nic od nich nie chcę więcej.
1: No dobrze, tak wiele osób się domaga, że chcieliby dostać te swoje pieniądze, które wpłacili, nie jako emeryturę, tylko proszę mi może oddać to, co wpłaciłem. No, ale to nie jest takie proste. No słuchaj, raz, że to jest zrzucanie się na przyszłe pokolenia, przekładanie z kubki na kubkę. Po prostu tych pieniędzy nie ma i trzeba ich szukać w różnych miejscach. Wszyscy wiemy, jak to działa. No więc o czym tu rozmowa w ogóle, nie? No, co mają ci dać? Jak panu, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz, no?
0: No właśnie, ale jeżeli tak jest, pamiętaj o tym, prawo i pisma urzędowe traktuje się literalnie, więc oni niech mi nie przysyłają, że ja mam na koncie, tylko mi napiszą, że powinienem mieć, ale wypłaciliśmy i kiedyś będą inni, niech mi napiszą szczerze po prostu na tym dokumencie, jak jest. No, a nie mnie okłamują, że ja mam. Jak mam i jest to moją własnością, to własności, nie, mi własności nie wypłaci, no jak to? No, niech po prostu napiszą, że zostałeś oszwabiony w Polsce i nie masz tego, ale tyle powinno być.
1: Państwo nie może nigdy powiedzieć.
0: 90 zł,
1: państwo nie? Nigdy ci nie może powiedzieć wprost, że zostałeś oszwabiony, jak to pięknie powiedziałeś. Widzicie, ETAM jest taki prawicowy i taki prawicowcy, konserwatyści, oni zawsze używają takich niepoprawnych politycznie. Nie można mówić o szwabiu, to źle o Niemcach świadczy. A Niemcy, jak wiemy, są bardzo pokojowi, nigdy niczego nikomu nie ukradli, na nikogo nie napadli, więc mówienie, że oszwabił, oszukał, a może ocyganił, czy masz coś do cyganów, a zaiwanił.
0: Nie, nie, znałem bardzo wielu cyganów, chodziło do mojej szkoły podstawowej i tak dalej. Dobrze, to niech nie Żydzą mi prawdy, no. Niech nie Żydzą mi prawdy, niech napiszą.
1: Gdyby ktoś nie rozumiał, to tłumaczę, że żydzić oznacza skąpić. Taki stereotyp skąpego Żyda, więc żydzić. Ale takie zaiwanić to się sprawdziło w sumie, bo mamy takich tutaj właśnie sąsiadów, którzy lubią coś zaiwanić, gdzieś pojechać, kogoś napaść i mu coś zaiwanić. Na przykład kibel mu zaiwanić. To właśnie od Iwana, że przyszedł Iwan no, i zaiwanił.
0: Uważaj, bo się do ciebie przyczepią. Iwan to jest równie popularne imię zarówno na Ukrainie, jak i na Białorusi, jak i w Rosji. Także Iwan to jest bardzo popularne. To tak jak Jan, tak? Kowalski na przykład, nie? Także to, wiesz, znaczy Jan Kowalski to imię nazwisko, ale mówię o Janie, w sensie Jan. To jest Iwan, tak? No, Iwan, znam kilku Iwanów, tutaj słyszę Iwan, chodź sюда na obiad, nie? To tutaj rodzin już kilka mieszka, to wiesz.
1: A jakby tak na przykład się gdzieś przyjęło na świecie, że Acie zrobił na Polaka, albo weź już nie Polakuj, dobra, nie Polaczkuj tutaj, no nie byłoby ci miło i byś tutaj wskazywał szkodliwe jakieś stereotypy.
0: Wiem, mam, niech ZUS nie Polaczy ze mną, tylko powie prawdę.
1: Może uknujmy tutaj jakąś definicję, co to znaczy Polaczyć. Polaczyć to znaczy żyć w takim matriksie i nie dopuszczać do siebie pewnych myśli, ulegać różnym wpływom, to wschodu, to zachodu i tak nie wiesz, jak, co masz zrobić ze sobą, to może to by mogło oznaczać nie Polakuj już, dobra, nie Polakuj, weź tutaj na chłodno, normalnie się zastanów, już nie Polakuj, bo polakowanie to takie takie ekspresja niepotrzebna, dajesz się ponieść uczuciom swoim, bo serce twoje prawe, polskie, narodowe, biało-czerwone ci mówi nie na rozum, nie? Nie na chłodno, tylko po prostu na Polaka, ura! I po prostu zniszczyć wroga, nie? Napad na nas tutaj, emocje. No.
0: Już nawet wpadłem na taką myśl pełnego zdania. Tak nas Polaczą, że kiedy pójdziemy po emeryturę, zakrzykniemy, wytuskali mnie, wypisali mi nie taki kwit na emeryturę. Chyba wszystkich objąłem.
1: A może nie Polakuj, to mógłbym do Etama powiedzieć nie Polakuj, czyli nie patrz na wszystko czarno, nie szukaj spisków jakichś, nie przesadzaj. W dupie byłeś, gówno widziałeś, siedzisz w tym zapierdzianym dresie tam u siebie z psem na kolanach i wielki mędrzec, nauczyciel życia. Weź już nie Polakuj tam tutaj.
0: No wiesz, no, siedząc, jak to mówiła Peggy Bundy, siedząc 16 godzin na dobę na kanapie, też można się dowiedzieć bardzo wiele o życiu.
1: No, do mnie było zastrzeżenie, że... Znaczy, nie wiem, czy to było zastrzeżenie. Ktoś się spytał po prostu, czy krawiec ma dzieci, bo tak się o dzieciach tu wypowiadam, o wychowaniu. No nie mam, ale można powiedzieć, że temat gdzieś tam mnie interesuje od długiego czasu. Gdzieś tam sobie czytam różne artykuły, jakąś tam książkę może sobie czytałem we fragmentach o wychowywaniu. No takie rzeczy, że mnie to interesuje. No i jakieś mam przemyślenia przede wszystkim na ten temat. Zawsze możecie napisać, że niesłuszne, że to moje jakieś takie wyobrażenia, jak mały Jaś sobie wyobraża coś, nie? I już, nie ma problemu. Nie uważam się za tutaj specjalistę absolutnie, tylko się dzielę swoimi przemyśleniami. Tyle. No, Etam, to co, Etam? Może zwolnimy antenę? Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni? Bo się tu rozkręciło trochę.
0: Myślę, że jest nadzieja, że wprowadziłem trochę dzisiaj wesołego, żywego nastroju, chociaż mówiąc szczerze, leżę i chcę gdzieś spać. No ale dobra. Lecę w takim razie. No, zwalniam antenę, jak to się mówi.
1: Trzymaj no to się. Cześć.

0: Polecam nocne radio. Polecam nocne radio.
1: Co się patrzysz? Wyjebę ci?
2: Co się patrzysz? Zęby cię spędzą?
1: Co zęby suszysz, celu jebany? Zajebę ci?
2: Co frajerze, co to zajebana kufa?
0: Ale do tego dojdziemy, to jeszcze nie teraz.
3: Tak, do tego dojdziemy. I doszliśmy do takich stosunków właśnie. No, kiedyś sobie z Michałem żartowaliśmy, a w końcu doszliśmy faktycznie do takich stosunków, do takiego odzywania się do siebie. No może nie dosłownie, ale... Tak to jakoś wyszło. A tam zamojskie drogi ma takie wieśniackie zawsze jakieś tutaj przekonania. Krawiec, książki o wychowaniu dzieci piszą ci, co dzieci nie mają, czyli gówno wiedzą na ten temat. W ogóle słuchajcie, jak ktoś używa dużo takiego słowa gówno, to dla mnie to jest wieśniak, bo wieśniaka się zawsze wszystko koło gówna kręci. I zawsze są takie odzywki w stylu, a gówno będę z tego miał. Albo, a gówno wiedzą ci tamci, co się nakradli, nie? Albo, a ty sam se gówno zjedz. Patrzcie, takie zawsze gdzieś tam to gówno się pojawia, nie? Więc ja tak wychwytuję tutaj, że zamojskie drogi może mieć plebejskie pochodzenie, ze wsi jest i właśnie dla niego właśnie to gówno wiedzą na ten temat. No, ja wychował 13, to ja wim, a ten, co on napisał, to on ani jednego nie ma, to co on wi na ten temat? No, gówno wi. No, więc tak oceniłem tutaj. Zamojskie drogi. Może sądzę po pozorach, może niekoniecznie tak jest właśnie, że on jest ze wsi. Ale książkom, ja bym radził czasem książkom zaufać jednak. To nie jest szatan. To nie jest szatan. To nie jest tak, że tam szataństwa jakieś same są. To można otworzyć tam, jak ktoś czytać umie, to można sobie poczytać i to nawet to niezłe, to te książki.

No dobra, ja sobie może jeszcze coś porobię. Coś sobie jeszcze porobię. Tak, wszedłem dzisiaj nie na jakąś długą audycję, tylko... A widać, że czasami krótka, a całkiem spoko, nie? No. Fajnie, że Jacek zadzwonił, tutaj ciekawe rzeczy opowiadał. No bo Jacek zawsze konkretnie, za niecałą godzinę, już niedługo, jakoś, nie wiem, wpadnijcie tam na radyjko przy mikrofonie. I tam będzie Jacek, powraca do nadawania, miał przerwę, także będzie czego posłuchać. No, a ja powolutku tu zamykam audycję. Ostatecznie jeden telefon jeszcze odbiorę, jeden telefon.

Może w nocnym radyjku też coś później jeszcze będzie. Zobaczymy. Można sprawdzać sobie o 21. Jest ostatnio problem. Niektórym się nie pojawia zapowiedź nocnego audycji w nocnym radio, jak tworzymy tu zapowiedź. No to działa tak, że jak sobie przeglądacie na przykład YouTube albo macie aplikację YouTube zainstalowaną na telefonie, no to na telefonie wam się pojawi powiadomienie. Powiadomienie pewnie przyjdzie już jak się audycja włączy, czyli jak już się włączy nadawanie, sama zapowiedź niekoniecznie. Choć pewnie da się to skonfigurować. W każdym razie, no, ktoś sobie przegląda YouTube'a, widzi zapowiedź. Coś jest za godzinę, nie? Albo za dwie. Można nawet na następny dzień zapowiedzieć. No. I to się nie pojawia u ludzi. Mam takie sygnały. I już zwróciłem też sam uwagę, że kiedyś, jak tworzyłem zapowiedź, to ona była momentalnie się wyświetlała na YouTube. A teraz czasami muszę poczekać, nawet dłuższą chwilę, nie? Parę minut, 10 minut, aż się pojawi. No może to ma związek po prostu z tym, że serwery zostały jakoś przeprogramowane, trochę inaczej działa filtrowanie tam, układanie na serwerze tych treści, tworzenie różnych zapowiedzi, wysyłanie powiadomień przede wszystkim, nie? Powiedzmy, no, takie powiadomienie, no to muszą jakieś boty sprawdzać co chwilę, powiedzmy, nie? A mogą sprawdzać co minutę, a mogą i co pół godziny sprawdzać. I to wszystko ma związek z wydajnością w jakimś stopniu. Więc może optymalizują sobie w takim sensie, że dla nas gorzej, ale im serwery odpoczną, nie wiem. No, informujcie, jak tam z tymi zapowiedziami jest. Też czasami u różnych ludzi to różnie działa, bo niektórzy mogą mieć na przykład z opóźnieniem, a niektórzy od razu. No bo dziś są te, wiecie, różne serwery tam rozproszone, to gdzieś tam idzie w świat, nie? Jest... Taki YouTube jest podzielony na różne kraje, znaczy serwis ma podzielony na różne kraje, inne są wyniki wyszukiwania w jednym kraju, inne w drugim, inne trochę zasady publikowania treści, restrykcje i tak dalej. I serwery też, no jakiś serwer obsługuje, tak sobie to wyobrażam, pewności nie mam, ale tak przypuszczam, że jeden serwer obsługuje jeden kraj, drugi, jakoś są przekładane, powiedzmy, siły przerobowe tych serwerów, tych macierzy dyskowych, jakaś optymalizacja tego, defragmentacja co jakiś czas, nie? Jakieś usprawnienia, nowe feature'y, przez co, nie wiem, YouTube u kogoś nie będzie działał na przykład przez godzinkę, też tak bywa czasem. Choć... Jeśli takie serwisy jak Google, YouTube, Facebook, Twitter i inne, czy inne TikToki, Instagramy przestają działać na chwilę, to już się w ludziach budzi niepokój, nie? Co to jest? To i może jakiś atak nuklearny albo coś, albo inteligencja uzyskała świadomość, co to się stało, że Google nie działa. Wyobraźcie sobie, że główna strona, wyszukiwarka Google nie działa, nie? Jeszcze YouTube... No, to można przeboleć, nie? Coś tam aktualizują, ale przeglądarka Google. No i ktoś może od razu stracił dostęp do swoich dokumentów, nawet przy okazji, nie? Google Doków różnych, do narzędzi, do poczty, do Gmaila. Jest taki też trend, że pomimo tego, że domena, no nadal, to poszło w górę, ale to nadal nie jest jakiś wielki wydatek, założenie sobie skrzynki i tak dalej normalnie na domenie, to wiele osób ma skrzynkę na Gmailu. Firmową tak jakby, no kontakt w sprawach firmowych na Gmaila. No ale to jest po prostu dobra skrzynka, dobra jest obsługa tego, nie? Chociaż ja mam na przykład problemy trochę czasem z tym Gmailem. Maile gdzieś w spamie lądują, to jest bardzo, no zbyt mocno działają różne filtry antyspamowe. Choć dzisiaj nie jest pewnie prosto się obronić przed spamem. Różne są metody, ludzie są chytrzy i zawsze jak ktoś wymyśla jakieś zabezpieczenie, to już drugi kuma nad rozpracowaniem tego zabezpieczenia, nad włamaniem się sprytnym. W każdym razie porównywałem sobie aplikacje do obsługi poczty w różnych systemach, tam Tlen, Wirtualna Polska,
Gmail. No Gmail po prostu, no Google to potęga, tak, więc dopracują zawsze swój produkt, żeby on był wygodny, ergonomiczny, sprawny i tak dalej. No, zresztą niezłe parametry też ma ta skrzynka, tam jest kilkanaście gigabajtów, jakby przestrzeni współdzielonej między pocztę, Google Drive, czyli takie miejsce, gdzie można sobie pliki też trzymać, różne. To ma swoje duże plusy, w ogóle takie trzymanie czegoś w chmurze ma duże plusy, bo mamy dostęp do swoich projektów, na przykład do swoich różnych danych, zawsze bez względu na urządzenie, czy to będzie smartfon, czy to będzie telefon, nawet czyjś na upartego, czyjś komputer, można się zawsze zalogować, sprawdzić, chociaż no, nie jest to chyba dobry zwyczaj logować się u kogoś, nie? W każdym razie, jak ktoś się będzie u kogoś logował, to niech przynajmniej nie klika, żeby zapamiętało hasło. No...

Pierwsze darmowe skrzynki, jedne z pierwszych darmowych skrzynek to były skrzynki Polbox. Polboxfree.pl, coś takiego. Ludzie sobie zakładali i to było wielkie wydarzenie, bo to był taki czas, gdzie ludzie po raz pierwszy sobie zakładali te konta e-mailowe. Pierwszy komunikator, gadu-gadu, taki popularny w Polsce, nie? No, było ICQ popularne i gadu-gadu. To takie dwie alternatywy. Jedna polska, druga nie. ICQ to izraelski w ogóle produkt. Co ciekawe. Izraelski komunikator przetarł szlaki innym komunikatorom. Bo to też było coś nowego w pewnym momencie. Możliwość rozmawiania, komunikowania za darmo w ramach internetu. Znaczy za darmo. Ciężko mówić o za darmo, jak masz powiedzmy internet liczony na impulsy i płacisz co 3 minuty ileś tam, nie wiem. Polbox, Hotbot, tak, Hotbot też kojarzę. Hotmail, ale to już zagraniczne, nie? Pierwsza popularna wyszukiwarka to Alta Vista i Yahoo. No, w Polsce to Chip. Wyszukiwarka, co ciekawe, miesięcznika takiego komputerowego Chip. Była dość popularna, dużo tam można było znaleźć. No, ale Alta Vista, Yahoo, Google się później pojawił. No, także internet przez długi czas był bardzo takim, taką niezbadaną, znaczy taką, jakby powiedzieć, nieodkrytą krainą, nie? Tak jakby jacyś konkwistatorzy przybyli na nowe ziemie, odkrywali je. No, coś w tym stylu, bo był taki dziki ten internet. Tam można było... było bardzo dużo homepage'ów różnych, które pełniły rolę też informacyjną. To znaczy bardzo popularne było szukanie sobie czegoś w wyszukiwarce i znajdowało się nie komercyjne, popularne rzeczy, jakieś strony magazynów, strony serwisów filmowych, książkowych, księgarnie, już jakieś oferty. Tylko się znajdowało stronę powiedzmy jakiegoś Aragorna 66, nie? I ten Aragorn 66 miał swoją stronkę, gdzie miał różne ciekawostki o elfach, o grach RPG, jakiś scenariusz, coś do ściągnięcia, parę fajnych obrazków, które gdzieś sam znalazł, galeria. No i to było źródło, nie? Z którego się brało, znalazło się czyjąś stronkę. Częściej tak było, nie? Różne dziwne wynalazki się pojawiały, jak na przykład The Palace, czyli taki graficzny czat, gdzie każdy miał swojego awatarka, gdzie każdy pokój miał swoje tło jakby w postaci dużego obrazka. Czyli siedzą sobie jakieś awatarki, jakieś ludziki, jakieś kulki, a w tle widać knajpę, bar, nie? I ludzie sobie rozmawiają i się dymki pojawiają nad głowami tych awatarków. To było bardzo popularne. To był taki... To było coś prostszego, mniej zaawansowanego niż na przykład Habbo Hotel, który się później pojawił, czyli taka, dziś by nam to przypominało grę Multimassive Online, tam chodziły ludziki po hotelu takim pixel artowym, wszystko było pixel artowe, czyli narysowane piksel po pikselu, charakterystyczny styl taki, nie? I Habbo Hotel było naprawdę niezłe, tymi ludzikami można było chodzić, ten hotel składał się z różnych, każdy mógł sobie jakiś pokój swój stworzyć. To znaczy prosty taki sześcienny pokoik, nie? Jak cube trochę i tam jakaś można było sobie półkę kupić. Kwitł handel, po prostu te pixel artowe małe różne szafki, obrazki, dywaniki były sprzedawane za pieniądze, nie? No, ale wychodzisz z tego pokoju i lądujesz w dużej społeczności, gdzie masz przeróżne te pokoje, wszystko jest w tym samym stylu, pixel artowym i dzieje się w tym Habbo Hotel, czyli masz jakiś basen, masz bar, masz i chodzisz tymi ludzikami. To była bardzo fajna aplikacja, zaprogramowana w czymś, co się nazywało, kurwa, to był jakiś taki, coś w rodzaju Flasha, ale to było coś trochę innego, Shockwave,
Może ktoś przypomni. Też jakaś technologia właśnie taka, jeszcze w czasach, kiedy Adobe nie kupiło Macromedia, to było Macromedia Shockwave, dobrze pamiętam? I to był, nigdy nie odkryłem do końca, czym to jest. To było coś w rodzaju właśnie flesza, tylko bardziej zaawansowane jakby jeszcze. Coś, co potem w ogóle zdechło jakby. Było kompatybilne do pewnego stopnia z tym flashem. Nie wiem, czy po prostu to się nie przerodziło w ten ActionScript 3.0 i tak dalej, wiecie, w bardziej zaawansowane już rzeczy, bo jednak ActionScript 2.0 i 3.0 to trochę inna bajka. Inna płynność, inna wydajność, inna składnia programistyczna w ogóle cała, nie? Więc to była duża rewolucja. W każdym razie Habbo Hotel był fajny, ludziki, awatarki, wszystko spójne graficznie, taki świat, nie? Pixel artowy. Wyszukajcie sobie, może gdzieś znajdziecie, na pewno znajdziecie, bo to było bardzo popularne i znane. Może nadal nawet to funkcjonuje, kto wie, kto wie.

No, a donejciki umilkły. Co, tylko Kasia? Zawsze na posterunku i zawsze tu zadba o Krawcylka? Nikt inny? Serio? To. Musimy tu zmienić relacje między nami i mój stosunek do nadawania. Krótko mówiąc, zaraz po tej audycji biorę reklamówkę, mikserek hop do reklamówki i kierunek Lombard. Akurat sprawdziłem, jest czynny w niedzielę też.

na czacie został wspomniany Pajączek, czyli jeden z pierwszych popularnych, znanych, do tego polski edytor HTML, czyli do robienia stronek. Możecie sobie stronkę napisać w HTML-u. No, nie pamiętam, czy Pajączek miał ten tryb graficzny, tak jak Dreamweaver, nie? Ja zawsze używałem takich... Znaczy, no, na frontpage'u też się robiło strony i w Wordzie jeszcze i tak dalej, ale moja pierwsza przygoda z takim profesjonalnym narzędziem do tworzenia stron, no to był Dreamweaver oczywiście. Bardzo dobry program, zresztą bardzo zaawansowany do projektowania stron. A Pajączek to przy nim jest, przy Dreamweaverze to jest jak, nie wiem, jak syrenka przy Lamborghini, nie? Nie będę kopać w mikser, bo zdecydowałem, że jednak to obniży jego wartość w Lombardzie, więc nie będę kopał. No. Można się zastanowić nad tym, jak dzisiaj, to może być dobry temat, jak dzisiaj się projektuje strony. Myślę, że dzisiaj się projektuje na wiele różnych sposobów. O wiele więcej jest tych jakby opcji niż kiedyś. No nie wiem, podam wam przykład. Ktoś robi sobie właśnie na Dreamweaverze, ma go skonfigurowanego tak, że od razu ma jakieś szablony powgrywane, które ułatwiają tworzenie pod WordPressa, takiego frameworka ma załadowanego, nie? Że ułatwia mu to tworzenie pod WordPressa. Ktoś inny pisze z palucha, od zera, w ogóle nie wykorzystując nawet żadnych gotowców, żadnych frameworków, skryptów, tylko robi wszystko od zera, bo to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, to jest duży serwis jakiś sklepowy, który będzie miał dedykowanego CMS-a, system zarządzania treścią, osobno napisany. No to jest profesjonalne podejście bardzo, nie? No ja w czymś takim uczestniczyłem, może jak pracowałem w Cube Teamie, gdzie portale były robione, nie? Travel Planet, windykacja.pl. Chyba się zmienił właściciel, bo to już zupełnie nie ten serwis i jakby co innego, inna bajka trochę. Tak, tak, znałem, pracowałem z ludźmi, którzy mieli takie domeny jak na przykład i.pl, e.pl i jednoliterówki, nie? No takie czasy. Ale to były początki internetu komercyjnego w Polsce. No właśnie, ktoś inny pisze sobie w jakimś całkiem niezłym edytorze, nie? Trochę prostszym niż Dreamweaver.

0: z czasem wam się to przestanie opłacać, jak z każdym abonamentem, no bo chociaż sam nie wiem, ponieważ zamawiacie sobie stronę dedykowaną u kogoś, robi wam jakiś web developer, nie? Jakiś programista z grafikiem, robią wam stronkę. Może stawiają na WordPressie i tak będzie trzeba ją zmienić za parę lat. Więc te parę lat płacenia abonamentu w serwisie, gdzie na dobrą sprawę możecie sobie z dnia na dzień zmienić całą oprawę graficzną, pozmieniać teksty, wybrać inny szablon po prostu, to nie jest dobre. Szkoda, że zapomniałem, jak się nazywa, bo nawet się zastanawiałem nad taką opcją. Też ja mam dosyć sprecyzowane i dosyć takie nietypowe wymagania, oczekiwania, których raczej te proste szablony, standardowe po prostu, może nie proste, bo one nie są złe, one są często bardzo dobrej jakości. Także kupujecie sobie gotową stronę, już z przykładowym contentem, już możecie sobie ją podpiąć za dodatkową opłatą do abonamentu, tam 10 zł czy coś, domenę swoją własną. Są różne tam, wiecie, pakiety, nie? Jak to zwykle dzisiaj bywa, tam basic, biedak, bogacz i burżuj. I sobie macie w związku z tym różne opcje. Do tego najprostszego abonamentu nie można sobie podpiąć własnej domeny i macie tam wtedy adres www. Jakaś firma z Dzichnet, tam z Dzichnet. I tu, znaczy wasza powiedzmy nazwa firmy, potem ten z Dzichnet.pl. No, nie jest to wasza domena, jest to, macie tylko subdomenę ewentualnie wykupioną w pakiecie. No, same strony internetowe też się bardzo mocno zmieniły. Kiedyś były bardziej różnorodne. Nie było jednej mody jakiejś, która obowiązywała, a dziś właściwie na pewno wszyscy kojarzycie standardową stronę typu One Page. Na górze menu, po lewej logo, duży obrazek, zjeżdżamy w dół i w czym jesteśmy najlepsi? I trzy kolumny tam, i zegareczek, dyskietka i kula ziemska, nie? Ikonki. Zjeżdżamy w dół, jedna kolumna i tam mnemonialse, czy jak to tam się nazywa, ten... jakieś tam cytaty, czy opinie klientów. Zjeżdżacie trochę niżej i przewijające się małe logosiki naszych klientów. Bardzo charakterystyczny schemat tworzenia stron, zawsze taki sam. I to nie jest złe, bo standaryzacja nie jest taka zła.
1: Sfergi, 25 zł.
0: O, ja cię kręcę.
1: Gotowe stronki tylko od pana prezesa, kwanmedia.pl.
0: Kwanmedia... Kłam media, to takie rządowe, jakieś rządowe media, kłam media, ale nie, bo tutaj mamy kłan media, aż sobie sprawdzę, co to za cudo. O, można sobie stronki zamawiać. Cześć, poznaj swoją nową stronę. O, twoja nowa strona, to takie dwuznaczne, że... Twoja nowa strona. Albo zawsze po twojej stronie. Robimy stronki. Zawsze po twojej stronie. Zamów stronkę. Na naszej stronie. Kwan Media. Kwan Media. Pewnie, dobra. No, dobra, znowu standardowy one page. Zjeżdżam w dół i blip, mi się coś tu pojawia. Pasja, tu pasja nauki, responsywność, pasja, modułowość i w ogóle i możliwość. I na każdą kieszeń, o, to dla mnie. I gwarancja, i wszystko, i usługi dodatkowe. Napisz do nas. Łódź. O, dobra. Dobra, wygląda to sensownie. Niech będzie. A, zobaczmy jeszcze na realizację. O, tu pan, zdjęcie ze stoka. Pan patrzy, pan budowlaniec patrzy w dal. Plany w ręku trzyma. O, dobra, tu realizację, construction. O, no, nawet trochę jest tych realizacji. No, nawet dużo całkiem. No,

jak ktoś ma dużo realizacji, to ma też i doświadczenie. Dobra. Myślę, że... No. Może być. Dobra, kciuk w górę, niech będzie. Krawiec rekomenduje. A co tu, koszyk, to ja sobie mogę kupić po prostu? Ale to by dobre było właśnie to, że można sobie kupić po prostu. Kliknąć na koszyk, zamawiam stronkę. Zrób mnie pan stronkę. O. No i dobra. Ten styl projektowania OnePage w pewien sposób wymusiły smartfony. A, ma rację tutaj Eevee Place. No, ma rację. Bo to jest po prostu optymalne, optymalna nawigacja, sterowanie stroną na smartfonie, gdzie przewijamy sobie po prostu w dół. Też to, że każdy spodziewa się, co zobaczy mniej więcej już nawet, bo zawsze ta sama filozofia przedstawiania kontentu. A kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś każda praktycznie agencja licząca się, interaktywna, większa, czy agencja reklamowa miały bardzo nietypowe często te strony. Bardzo ciekawą nawigację nietypową, menu pionowe jakieś, wiecie, zamiast poziomego, logo na środku zamiast z lewej strony, jakieś dziwne rzeczy dziejące się na ekranie. Strony flashowe to w ogóle tutaj rządziły, bo strony flashowe były czasami takimi małymi dziełami sztuki. Tu się coś rusza, tu animacja, tu rakieta startuje jakaś, albo w ogóle interaktywny film, gdzie w coś klikamy i coś się zaczyna dziać, nie? Albo eksperymenty pierwsze właśnie z paralaksą, że parallax scrolling, czyli coś mamy w tle i to się trochę wolniej porusza, mamy takie wrażenie przestrzenności, trójwymiarowości, nie? Jakiś dalszy plan po prostu jest... osobno się przewija. Dziś też są takie efekty popularne akurat, ta paralaksa, ale kiedyś no robiono po prostu cuda, nie? Jakaś strona a la science fiction, że jakiś dziwny interfejs jak Robocopa, nie? Coś. Po prostu ludzie czarowali, ludzie się ścigali na to, kto wymyśli coś bardziej artystycznego, ciekawego, zajebiście zrealizowanego, nie? Robiącego wrażenie, że na ekranie takie rzeczy się dzieją. Efekty świetlne, słuchajcie, jakieś... były takie strony, które powiedzmy bawiły się światłem, jakaś wiązka światła, coś rozprasza. Dało się takie rzeczy robić we Flashu przy odrobinie wprawy, no właściwie przy większej ilości wprawy. Flash to właściwie dawał te same możliwości, które dzisiaj daje ten JavaScript, czyli nakładanie obrazów z różnymi trybami mieszania na siebie, animacja przede wszystkim na ekranie czegoś, odtwarzanie filmów, sterowanie filmem przede wszystkim, tak, na różne sposoby, różne efekty multimedialne, dźwięk, obraz, no duży skok jakościowy z etapu, powiedzmy, tekst na ekranie i obracająca się czacha w GIF-ie, nie? I marmurkowe tło. Więc bardzo duże możliwości. Flash miał ten problem, że był słabo zabezpieczony, był taką mało bezpieczną wtyczką, zamulał kompa. Na telefonie to zapomnijcie, że wam się jakieś flashe będą uruchamiały też. No, nie dziwne, że to zamulało kompa, bo tam zawsze był anti-aliasing, który zawsze był bardzo wymagający. Wyłączenie tego anti-aliasingu, czyli przejście z trybu tam high, czy tam best na low, no, to dużo zmieniało, jeśli chodzi o wydajność. No, wydajność polepszyła się też, kiedy się spopularyzował Flash, znaczy ten ActionScript 3.0, jak mówiłem. No ale dobra, bo to takie nudne, informatyczne rzeczy. Jak długo jeszcze będzie nadawana audycja? Krótko, bo właśnie się żegnam. Powolutku. Tak jeszcze siedzę z rozpędu troszkę.

No jak już jesteśmy przy tym temacie projektowania stronek, to ciekawi mnie, czy też się, czy kiedyś się jeszcze tak zmieni moda, jak teraz, nie? Jak, czy przyszły internet nie będzie się różnił tak samo albo jeszcze mocniej od dzisiejszego, jak dzisiejszy od dawnego? Czy będzie taka sama skala zmian? No, myślę, że tak, że zdecydowanie będzie się różnił. Internet będzie się stawał coraz bardziej taki, no nie wiem, jak w Ralphie Demolce. Ralph Demolka 2, druga część tej fajnej, bardzo śmiesznej animacji, wesołej i takiej, że i dorosły może obejrzeć z tych animacji. No to tam Ralph i ta dziewczynka jakaś tam lądują w takiej krainie internetu. Właśnie, gdzie wszystko jest przedstawione graficznie, no najwyższy budynek to Google oczywiście, wszelkie marki są, nie? Zostały, takie nawiązanie do wszelkich marek znanych internetowych, nawet jakieś ptaszki niebieskie na drzewku se ćwierkają i to jest niby Twitter. Chodzą takie awatary, zawracacze dupy, takie jak banery reklamowe, że coś ci proponują cały czas. Doskonały środek na łysienie, 90% ten, tych, co przetestowali, reklamują i promują i rekomendują nasz środek na łysienie i tam trzeba ich odpychać, nie? Jak taki spam. I wszystko tam jest przedstawione trochę w taki parodystyczny sposób właśnie, cały ten nasz internet. No to myślę, że tak będzie wyglądał i w tym kierunku to idzie, nie? Internet taki 3D, że latamy sobie, bardziej Second Life'owy, nie? Gdzieś tam klikamy. Niekoniecznie taki, że jest ten awatar, bo ktoś często chce szybko coś załatwić, kliknąć w przycisk, a nie gdzieś latać awatarem swoim, nie? Jakimś tam kosmitą. To bardziej grę przypomina, nie każdy chce grać. Więc myślę, że przyciski, suwaki, butony różne, przewijaki nie tak szybko znikną, bo są po prostu bardzo proste i szybkie. I ciężko coś wymyślić innego na to miejsce. A jakiś taki internet, wiecie, zwizualizowany. Taki 3D, to... No to nie wiem. Będzie pewnie do wyboru, no. Ktoś będzie sobie tam właśnie miał taki internet 3D. Myślę, że będzie standard, który sprawi, że komputer będzie automatycznie upraszczał, zamieniał pewne treści na takie bardziej przystępne, jak przy monitorze, nie? Przyciski, teksty. Ale wystarczy wcisnąć jeden przycisk, założyć gogle albo wcisnąć sobie wtyczkę w szyję i przenosimy się do magicznej krainy, nie? Takiej, gdzie się wszystko dzieje. Wszystko się tam dzieje. Ludzie latają, wyglądają bardzo różnie. Jeden wygląda jak z kreskówki, a drugi realistycznie. Bo ciężko ludziom też zabronić, że jest jakiś jeden tylko standard wyglądu. To znaczy będą pewnie takie miejsca, gdzie będzie pewien dress code, czyli to jakiego awatara możesz mieć. Przyjdziesz jako jakaś myszka Miki na spotkanie, nie wiem, mrocznych jakichś zwolenników teorii spiskowych, no to cię wypierdolą tą myszkę Miki, nie? Edyta się pojawiła na czacie i tutaj dzwonić, nie dzwonić. Słuchaj, jak masz ochotę, zapraszam. Różne tematy są, więc można spokojnie jakiś temacik nawinąć inny. Kto ma ochotę, proszę bardzo. Zapraszam, a jak nie, to się zmywam zaraz. Już trochę siedzę na antenie, ale też nie chcę mi się już w sumie gadać. Dwie godzinki w niedzielę krócej. Na temat pielgrzymki to nie wiem, czy chciałbym rozmawiać akurat na temat pielgrzymki. Nie moje tematy zupełnie pielgrzymkowe.

0: No, dziś było trochę o emigrantach. Ten temat niekoniecznie... Okej. Witam Edytę na antenie. Cześć.
1: Ojej, chyba muszę wyłączyć ten głośnik, tak?
0: No, czasami po prostu wraca trochę głos, wiesz, z głośnika do mikrofonu, ale ja nie słyszę, żeby
1: nie,
0: coś tam było.
1: Nie, nie słyszę.
0: Nie słyszysz mnie?
1: Okej.
0: A, nie słyszy mnie, dobra. To nie wiem co.
1: Powiem, co to jest?

0: Chyba wiem, o co chodzi. Moment.
1: No, ja natomiast nie wiem za bardzo, co tam może nawalać. Mogę tylko zgadywać.
0: Dobra. Dobra.
1: No, słyszymy się?
2: Krawiec jesteś?
1: No, ja cię słyszę, a ty mnie? No, chyba jakieś problemy techniczne.
0: O, jest. Dobra, już jestem. Już jest w porządku, słyszę cię.
1: Halo? Teraz się słyszymy, tak?
0: Bluetooth. Tak.
1: Aha, Bluetooth.
0: Tak. Cześć wszystkim.
1: No cześć, cześć, witam.
0: Serdecznie.
1: Cześć.
0: Kochani.
1: Halo? Halo?
0: Poczekaj chwilę.
1: No, może słuchasz mnie na YouTubie na przykład. Ajajaj. No, jak się już słucha radia przez parę lat, to wypadałoby tam wiedzieć, co i jak, nie? Sobie tam ustawić wszystko, sprawdzić, czy mikrofon działa. Może Edyta mnie słuchała na YouTubie z opóźnieniem i się zdziwiła, że tam akurat ona coś tu mówi. No właśnie, w związku z tym tematem, a tam krawiec. No i właśnie dlatego witam was serdecznie! I myśli sobie, ale debil, no tak mnie przerywa, to... No, czy teraz się słyszymy?
0: Tak jest, Krawcze, już jestem, dotarłam.
1: No coś tam się, popsuło, nieważne, technikalia, czasami to jest na żywo wszystko, więc muszą ludzie wybaczyć.
0: Tak, coś tu zamieszało ogonem, pewnie coś czarnego, ale już jestem. Co wam tutaj mogę powiedzieć? Kochani, ostatnio słyszałam o tym kryzysie, który ma przejść i przechodzi przez Polskę, Europę i cały świat, w ogóle upadek gospodarczy, inflacja szaleje i te wszystkie rzeczy. I czego to my nie uświadczymy? Tarcz, hamulców, nie wiem, bonów, no wszystkiego, tak? A ja mam taką receptę na to. Jak to usłyszałam, to wpadłam na taki pomysł. Proszę Państwa, recepta jest prosta, ponieważ ja ten kryzys, który teraz jest ekonomiczny, postrzegam w taki sposób. Wyobraźcie sobie choinkę, drzewo, wysokie. I teraz tak, na samym czubeczku tego drzewa, no gałąź jest cieniutka, natomiast zgromadziło się tam dużo środków materialnych, pieniędzy.
1: Staraj się trzymać mikrofon przy buzi w miarę, bo chyba coś gdzieś go oddalasz.
0: Ale co, źle jest?
1: Przez chwilę było tak, jakbyś oddalała mikrofon, więc tylko tak uczulam, że trzymać w miarę blisko otworu gębowego.
0: Tak, więc na samej górze, na samym szczycie tego drzewa jest, słuchajcie, mało miejsca, ale jednocześnie jest bardzo dużo, dużo zgromadzonych tych środków finansowych, tych pieniędzy. I ten czubek w związku z tym jest bardzo, bardzo ciężki i to ciągnie w dół to drzewo, które w tym kataklizmie finansowym złamie się gdzieś tak w połowie. W połowie się złamie, tak? No bo nie u podstawy, nie u korzeni, nie tutaj, gdzie jest ten pień początkowy, tylko złamie się w połowie. I o czym to świadczy? To świadczy o tym, że po tym złamaniu środek klas społecznych ludzi najwięcej ucierpi. Tutaj korzenie i ten pień będą stabilne nadal, czyli biedna część społeczeństwa nadal po prostu będzie biedna. I jak temu zapobiec? Żadne tarcze, żadne rzeczy. Po prostu wiecie, co robimy? Bierzemy piłę, wchodzimy wysoko i odcinamy 5 do 10% tego czubka. I wówczas mamy zapewnione to, że to drzewo będzie dalej stabilnie rosnąć. Czyli podcinamy tak, jak się podcina tuje, żywopłoty i tak dalej. Więc musimy to podetnąć. I co w związku z tym należy zrobić? Należy właśnie, no niestety, dla dobra całego społeczeństwa, musimy zlikwidować i odebrać mienia 5% najbogatszych ludzi na całym świecie, nie? Czyli 5 w każdym kraju to. Powinno to mieć miejsce niezależnie w każdym kraju, tak? 5% w Polsce, 5% w Niemczech, w każdym kraju. No między 5 a 10 mi to wychodziło, tak coś koło 7,5% dokładnie.
1: No ładne, podoba mi się ta analogia, ten przykład tej choinki.
0: Temu...
1: No faktycznie jak się roślinki uprawia, to trzeba je przycinać, czasami one lepiej rosną wtedy. No.
0: I zwróć uwagę taką, że jeśli przycinasz drzewko, tu jest taka analogia do tej sytuacji finansowych, które się teraz toczą i kryzysu. Jeśli przytniesz to drzewko, to, co zostało przycięte, spada na dół. Czyli tam, gdzie jest runo, tam, gdzie drzewko pobiera środki do życia, tak, sole mineralne i wodę, i to odcinamy, to spada na dół i daje pożywienie tym korzeniom, temu, co jest, idzie. I w ten sposób należy po prostu ten kryzys pokonać.
1: No proszę, jakie porównania do natury, ze wszystkim tutaj, wszelkie, w różnych zjawiskach, które się dzieją wokół nas, tu finansowych, gospodarczych, to Edyta widzi tutaj i porównuje to do właśnie do natury, do drzewa. No drzewo to jest coś najbardziej uniwersalnego, w ogóle chyba najwięcej logosów, co w życiu widziałem, to z drzewami, bo to jest tak uniwersalny symbol, tak bliski nam, każdy lubi drzewo, nie? No nie ma kogoś, kto nie lubi drzewa. Drzewo jest, z drzewa przez długi czas robiliśmy wszystko, kurde, bo jest plastyczne drzewo, jest świetnym budulcem, rozgałęzia się niczym jakiś fraktal, nie? Jest niesamowite drzewo, Boże.
0: Tak, i zobaczcie, chodzi mi o to, że po prostu my musimy zabrać tym 5% do 10, no 7,5% ludziom najbogatszym te pieniądze, aby one trafiły do obiegu, tak? To wszystko, i wtedy jeżeli to trafi do obiegu, to koło dalej będzie się toczyć, dalej zatoczy krąg i ono będzie popchnięte tymi 5%, będzie popchnięte tak jak masz tam w jakichś tam zabawkach, tak? I ono dalej będzie się kręcić już, tak? I nabierze rozpędu. I tylko tak to widzę. Natomiast problem jest taki, jak to wykonać, kto to ma wyegzekwować, jak do tego podejść. No bo zwróćmy uwagę, że jednak te 5% ludzi najbogatszych rządzi całą resztą, tak? Co nie powinno mieć miejsca, prawda? No bo czubek drzewa, czy czubek drzewa powinien rządzić całym drzewem? No nie.
1: Może by się dało zrobić takie wyliczenia, jaki odsetek bogaczy w społeczeństwie jest korzystny dla cywilizacji, a po przekroczeniu którego, jakiej liczby, nie? Jakiego procenta, jak tych bogaczy jest za dużo, są za bardzo wpływowi i tak dalej, to zaczyna się psuć wszystko. Może jest taka optymalna liczba, że powiedzmy wielcy bogaczy powinni stanowić tam tyle i tyle procent w społeczeństwie i wtedy jest wszystko okej i to działa w miarę fajnie.
0: Tak, no i widzisz, i tu jest problem, żeby to wyegzekwować, nie? Żeby to drzewko przyciąć, bo jakby dół drzewa, czyli my, nie jesteśmy w posiadaniu tych nożyc, nie? I musimy teraz co zrobić? Trzeba zdobyć nożyce, czy jakąś tam poprzez jakąś rewolucję oddolną, tak? Czy nawet średnie klasy społeczne. I tutaj to powinno być w dobrej wierze zrobione.
1: Dobra. A słuchaj, a ty jesteś osobą zamożną? Chyba tak dobrze ci się jakoś powodzi w miarę, czy nie? Czy raczej bida z nędzą, czy jak to jest?
0: Nie, ja jestem biedna i powiem ci szczerze, że ja szanuję swoją biedę. Może tak powiem, nie? Aha. Bo jeśli ktoś jest wysoko, tak, to może spaść, nie? Jeśli ktoś jest nisko, to oczywiście ma pewne problemy i trudności, ale będąc nisko, masz też pewnego rodzaju stabilność, stabilizację.
1: No i masz niewiele do stracenia, nie? Po prostu. I tak. Nie boli cię tak bardzo, nie spadniesz z tak dużej wysokości.
0: To znaczy dupę. Też, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, Też te decyzje wtedy może nawet łatwiej niektóre decyzje podejmować, nie? Będąc na dole niż na górze.
1: Mam takich znajomych, czy kolegów, czy przyjaciół, którzy żyją w taki sposób, że cały czas się u nich coś dzieje. On tu biegnie, tu załatwia coś, tu musi na koniec dzieci odebrać i zawieźć żonę, a tu jeszcze po zakupy skoczy, a potem idzie na siłownię jeszcze, a potem na basen jeszcze, żeby sobie odpocząć po siłowni, potem jeszcze przy papierach trochę tutaj, potem sobie jeszcze znajdzie czas na imprezę nawet. Są ludzie, którzy tak żyją, słuchajcie, a są ludzie, którzy żyją tak. Wstanie sobie o 14, podrapie się po jajach, ogoli się albo i nie, jak się ogoli, to już jest po pracy i se siada w grę, to jakoś może by se pograć. Tak wygląda życie takiej osoby z kolei.
0: Wiecie, ja też patrzę pod tym kątem na to, dlaczego, prawda, no bo ten czubek, czyli te 5% najbogatszych ludzi, faktycznie rządzi tym całym drzewem społeczeństwa w każdym kraju, no i na całym świecie też.
1: Ale to naturalne jest, że rządzą ci, co mają
0: Tak,
1: wpływy i kasę.
0: tak, i nie jest ich dużo. I teraz jest pytanie takie, jaka jest ich celowość tego rządzenia, tak? Skoro to są ludzie, którzy mają wszystko, mają bardzo dużo, bardzo dużo, ale teraz tak, jakie są ich założenia i koncepcja? Do czego oni chcą dojść, tak? Co chcą osiągnąć, wprowadzając ten zaplanowany kryzys? I tutaj wiadomo, że jest zawsze ten ciąg. I ta chciwość do mamony, tak? To jest na pewno w człowieku. Nieważne po prostu, że on ma tam 40 miliardów euro. No nie, bo może mieć 50,
1: Ale
0: prawda?
1: biedny też najczęściej będzie bardzo za pieniądzem, będzie chciwy, będzie chciał zarobić coś i oszuka jeszcze nawet kumpla, żeby coś tam zyskać. Wśród biednych
0: Tak,
1: jest dokładnie tak samo, tylko że są inne pragnienia, inna skala
0: Tylko, że
1: tej
0: ten na
1: chciwości.
0: górze ma możliwości zrealizowania swojej chciwości.
1: No w sumie tak. No
0: I
1: tak,
0: na
1: znamy
0: większą
1: ten.
0: skalę
1: No,
0: działania.
1: no,
0: Dlatego
1: no.
0: ja uważam, że dzieje się bardzo źle, ponieważ z tego, co widzę, to jakby w jaki sposób oni chcą to osiągnąć? Oni chcą osiągnąć poprzez. Jak mogą to osiągnąć? Poprzez zahamowanie rozmnażania ludzi. Osiągną to, osiągną. No bo zobacz, jeśli ty umrzesz, nie pozostawiając swojego tam, nie wiem, dziecka, czy wnuka, czy kogokolwiek, to siłą rzeczy z czasem, no dobrze, odziedziczy to twoja siostra, ale jeśli nie masz siostry, no to przepada, tak? Zostawiasz te jakieś tam dobra
1: No
0: swoje,
1: i
0: mniejsze,
1: państwo
0: większe.
1: przejmuje. Powiedzmy, że państwo przejmuje. Nie wiem, czemu,
0: I to trafia, no.
1: czemu bogaczom miałoby zależeć na. Znaczy, no tak się. To jest jedna z teorii spiskowych, takich chyba najbardziej znanych, o depopulacji, o tym, że możni, bogaci, wpływowi tego świata chcą, żeby nas było mało.
0: Tak,
1: I
0: no bo
1: pytanie,
0: jak
1: dlaczego to
0: tak.
1: korzystne miałoby być dla nich?
0: No bo jak. Zobacz, jeżeli oni mają bardzo dużo, ale jeszcze mając chciwość, skąd mają dołożyć? No to właśnie każdy człowiek ma tam powiedzmy po te 5-10 groszy, nie, w kieszeni. No to co zrobić, żeby ściągnąć z tej rzeszy ludzi, takich biednych, gdzie każdy ma tam, nie wiem, 10 groszy w kieszeni. Jak je zabrać? Albo poprzez to, że te 10 groszy zostanie, no bo ty umrzesz, prawda? I ono zostanie. I nikt tego nie weźmie po tobie prawnie i na innej mocy, więc oni to zgarną. Albo druga strona jest taka,
1: Ale
0: jak to
1: jak państwo
0: zabrać?
1: przejmie, jak państwo przejmu. Znaczy, no różnie można faktycznie na to spojrzeć, bo
0: Te pieniądze wtedy idą w
1: ostatecznie
0: górę.
1: to mieszkanie
0: Tak.
1: może zostać sprzedane i wykupywane. Powiedzmy, dożyjemy czasów, gdzie będzie się bardzo opłacało kupować sobie, odkupywać od ludzi mieszkania, nie wiem, potem je wynajmować, coś takiego. No i masowo zaczną ludzie z kapitałem wykupować mieszkania różne, a to muszą być na rynku te mieszkania do kupienia. Ja nie wiem, no mała ilość ludzi na ziemi, na pewno mniej maleje szansa na zrobienie jakiejś rewolucji, władza władza czy możni mogą się czuć bezpieczniej trochę, bo będzie ciężej o jakiś wielki zryw, nie? O masę luda, która obali władzę, więc to może być takie wśród ważniaków różnych myślenie, nawet takie intuicyjne robienie czegoś z korzyścią dla siebie, wpływanie, robienie sobie dobrze. Nie do końca można to ogarniać, nawet patrzeć w tych kategoriach, ale można wykonywać pewne ruchy, które sprzyjają twojej kaście, nie? Wiesz, o co chodzi, nie?
0: No. Teraz poprzez zmianę przepisów prawnych, gdzie oni mają taką władzę i możliwość robienia przepisów prawnych pod siebie, jak to zabrzmiało trochę dziwnie, no ale dobrze, oni będą chcieli położyć, prawda, ręce na oszczędnościach ludzi. A jeśli nie na oszczędnościach, to na tym, że pozbawią cię twojego mienia, na który wziąłeś kredyt, nie?
1: Okej, okay, no...
0: I oni nie zabiorą ci domu, no, który jest kredytowany, ale od tej pory jakby ty nigdy nie staniesz się właścicielem tego mieszkania.
1: No, wszyscy, nie jest tajemnicą, wszyscy to widzimy, że różne korporacje chciałyby nas mieć na abonament. Właściwie dzisiaj jest taki trend. Cały czas się mami tym abonamentem. Zapisz się do nas i bądź z nami przez rok, a będziesz miał taniej trochę. Widać, że to jest po prostu taka pożądana relacja firma-klient obecnie, że najlepiej mieć kogoś, nawet dać mu taniej, trochę mniej zarobić na początku, ale mieć go na dłuższy okres, nie? I stale, co miesiąc niech ktoś nam płaci. Więc są takie wizje różne, że będziemy kiedyś wszystko wynajmować, będziemy mieli wynajętą lodówkę w mieszkaniu, pralkę, za wszystko parę groszy tam zapłacimy. Jakby to było masowe, to faktycznie mogłoby być niedrogo takie płacenie abonamentu za pralkę, za lodówkę, za wodę. Już teraz w sumie tak jest, płacimy cały czas haracze za wszystko. Jakieś podatki od deszczu nam wymyślają, od oddychania, od srania. Wszystko kupujemy już z Planet Obsolescence, czyli wszystko jest dobrze wyliczone, jeśli chodzi o jakość komponentów, żeby to się zepsuło za 2 lata. Po prostu, ale dzięki temu jest tańsze. To nie jest zawsze takie złe, bo ja na przykład mogę chcieć sobie kupić jakieś głośniczki za 30 zł, byle jakie, które wiem, że mi się zepsują po roku, powiedzmy, a może nie chcę wydawać od razu 600 na głośniczki lepsze, nie? Jakieś markowe, trwałe, bardziej z lepszych komponentów. Więc dobry świat to taki, gdzie mamy do wyboru różne opcje. Nikt nam nie narzuca jednej, jedynie słusznej. Ale chyba widzimy wszyscy jakoś tak te trendy, o których teraz tu mówimy, nie? Żeby... No nie wiem, banksterka chyba chce ludzi wydymać, bo widzę, że banki to już się zrobiły takie jakieś takie podstępne, chytre, takie wstrętne, no to oni już nie są od trzymania naszych pieniędzy, tylko od kombinowania. Jak tu sobie upolować kogoś i go zrobić w chuja, za przeproszenie.
0: Ja tutaj też nie mam czasu i też nie chcę zajmować czasu audycji, która miała już się kończyć, bo też chciałeś krawcze iść, pewnie zjeść kolację.
1: Powolutku, powolutku, zajść, ale czy... bardzo miły telefon, ciekawy, więc spoko.
0: Jeszcze tutaj kilka takich wątków nadmienię. Też nie wiem, czy komuś się to przyda. No jeśli ktoś by szukał jakiejś książki, to też godną polecenia jest książka Dobry doktor z Warszawy. Jest to opowieść o Januszu Korczaku. No, taka pozycja godna polecenia. Wydawnictwo Bukowy Las. A jeśli chodzi o tutaj temat, który też tutaj na czacie wspomniałam, że wróciłam dzisiaj z pielgrzymki, powiem wam szczerze, tak jak bardzo mi się nie chciało na tą pielgrzymkę wyjechać, tak jak wracałam, to bardzo było mi smutno wracać, nie?
1: A to prawda, przepraszam, jest, że na pielgrzymkach tak strasznie się młodzi ruchają? Strasznie?
0: Wiesz co, ja nie wiem, bo ja ani młoda nie jestem, ale ja nie byłam nawet na pierwszej pielgrzymce, słuchaj, ja tylko przejechałam się tym pociągiem, nie? Pociągiem... Jest to męczące za bardzo dla mnie. Może kiedyś się zdecyduję jeszcze na takie wojaże, może za rok. Ale no,
1: Na
0: teraz
1: Woodstock
0: nie
1: się
0: mam.
1: przejedź, dziewczyno, na Woodstock może się przejedź, zamiast na
0: Teraz
1: pielgrzymkę.
0: nie bardzo mam czas, bo zobacz, taka pielgrzymka tutaj z mojego miasta to trwa jakieś 10-12 dni. To jest w jedną stronę. Później zobacz, policz sobie powrót, później jeszcze tam, nie wiem, daj sobie 2-3 dni odpoczynku, bo pewnie naprawdę no nie jest za fajnie. Podejrzewam, że trudno tak wrócić od razu.
1: Ale dopuszczasz do siebie taką myśl, czyli słuchajcie, może być katoliczka, bo nie jest wielką tajemnicą, że Edyta jest osobą wierzącą wyznania rzymskokatolickiego. Może
0: Oczywiście.
1: tak? Słucham? Coś źle?
0: Oczywiście,
1: A,
0: tak,
1: oczywiście, dobrze,
0: potwierdzam.
1: Edyta potwierdza. No i słuchajcie, taka osoba też może pojechać pierw na pielgrzymkę i tam Jezusicku, coś tam do Jana Pawła, kremówkę zjeść, pomodlić się, a potem na Woodstock i w błocie się taplać i szataństwa owsiakowe uskuteczniać.
0: No nie, akurat to nie moje klimaty. Ale to jeszcze wróćmy do tej pielgrzymki, bo to jest taki temat świeży u mnie. Powiem Wam szczerze, że bardzo byłam zachwycona. Wspaniała atmosfera. Znaczy ja, mówię o sobie osobiście, że ja się bardzo dobrze czułam w takim towarzystwie, jak to mówicie tutaj, moherów. Ale było tam mnóstwo też młodych ludzi, młodzieży. Było całonocne czuwanie, teraz właśnie z soboty na niedzielę.
1: O.
0: W sobotę była taka uroczystość, właśnie ja od kilku lat wybieram się właśnie na te dni, aby zahaczyć o uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel.
1: No, z góry Karmel, to fajnie, to taka
0: To jest.
1: kraina cukierasów, tu kraina Karmel,
0: Nie,
1: Matka Boska
0: proszę cię.
1: cukierkowa, taka.
0: Proszę cię, to jest Matka Boża karmelitańska, tak? Czyli
1: Aha.
0: tutaj jakby główną opieką otacza zakon karmelitów bosych. I powiem wam tak, że było bardzo fajnie. Jeszcze tam była połączona pielgrzymi z Wadowic. I właśnie 88. pielgrzymka z Poznania była w głównej mierze. No i jeszcze misjonarze Świętej Rodziny. Wspaniały biskup, którego poznałam osobiście właśnie podczas nocnego czuwania. A czuwaliśmy, słuchajcie, od apelu jasnogórskiego, a przed apelem jasnogórskim, tak jak w każdą sobotę, był odśpiewany przepięknie akatyst do Matki Bożej. Coś wspaniałego, bo to pochodzi z kościoła grekokatolickiego. Piękna to jest pieśń. No pieśń, no ja to nazywam pieśnią, tak. Może to jakoś inna. No akatyst, tak, forma.
1: Boże święty.
0: I polecam Wam sobie odsłuchać nawet na YouTubie. Bardzo, bardzo miło się tego słucha.
1: Boże święty, jakie to właśnie piękne. Słuchajcie, w końcu w nocnym radiu jakaś piękna opowieść o czymś dobrym, o pozytywnym czymś.
0: Możesz mi nie
1: Ale
0: przerywać.
1: ja bym się chciał dowiedzieć, jak wygląda takie nocne czuwanie właśnie.
0: No i właśnie mówię o tym. I o godzinie 21 była właśnie apel jasnogórski. Po apelu jasnogórskim było czuwanie i o północy była msza pod przewodnictwem właśnie biskupa właśnie misyjnego, który przyleciał, tak chciałabym powiedzieć, z Papui Nowej Gwinei. Tak, gdzie jest tam tak świeżo mianowanym biskupem od 2020 roku, Polak. Także tam też mamy Polaków. Wspaniały człowiek. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć?
1: Tam wszystko takie wspaniałe, tam nic nie ma niewspaniałego. A ja
0: Tak, ale
1: czytałem dzisiaj
0: wiecie co, bo
1: artykuł
0: jest
1: o
0: taka
1: tym, o
0: atmosfera, tam jest taka
1: kremówkach.
0: atmosfera, ale zaraz tutaj poruszę kilka jeszcze wątków,
1: O,
0: bo warto.
1: jeszcze kilka, dobrze. Dobrze.
0: Krawcze, wytrzymasz,
1: Jakoś
0: ja tu
1: może
0: zaskok badam.
1: wytrzymamy.
0: Poświęć się, poświęć się, poświęć się. Ja jestem dla bliźnich.
1: Ateistą, nie poświęcam się. No dobrze.
0: Poświęć się. Na czym to ja stanęłam? Aha, tak. Słuchajcie, w takim gronie jest świetnie, świetnie, słuchajcie. Później po mszy, msza była o północy do pierwszej i o godzinie pierwszej był taki poczęstunek w sali rycerskiej. No, ciasta, różne lody, no takie rzeczy. Co tam jeszcze było? Jakieś owoce, kawa, wiadomo, herbata, nie? I potem właśnie czuwanie było aż do 4 rana. Obraz był niezasłonięty całą noc. I było fajnie, bo po tym poczęstunku około 1:30, 2:00
2: na miniaturze widzicie piknik pod wiszącą skałą. To będzie pierwsza historia, którą chcę dzisiaj opowiedzieć. Zawsze mam ten problem. Przygotowałem dostatecznie dużo materiału, żeby gadać dłużej niż 15 minut. Zdarzyło mi się już, że przygotowałem się przez 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, robiłem notatki. Okazało się, że gadanie jest na 15 minut. Innym razem przeczytałem coś przez 15 minut. Okazało się, że gadanie jest na 2,5 godziny. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w sam raz. A jeżeli nie będziecie dzwonić,
0: bardzo
2: to będzie krócej. Witam Belkesa na czacie. Powiedzcie, czy podkład nie jest czasem za cicho albo za głośno. Mam nadzieję, że go słychać. Robiłem testy tuż przed chwilą.
0: Takie duże,
2: ale żeby nie przedłużać.
0: Nie? Duże takie, że człowiek jednak nie jest sam, pomimo tych wszystkich rzeczy, które go doświadczają negatywne w życiu. Tak jak tutaj mówiłam o śmierci mojego przyjaciela. Jak czasami, prawda.
2: Pierwsza część.
0: Ateiści potrafią.
2: Pierwsza część porwań i zaginięć w Australii była nadawana w lutym, 5 miesięcy temu, aż się nie chce wierzyć.
0: Powiem wam taką rzecz jeszcze. A propos tej mojej pielgrzymki. Wyobraźcie sobie, że w sobotę, czyli właśnie w Święto Matki Bożej, jakby szatan coraz chętniej się ujawnia, coraz bardziej się ujawnia.
2: Australia, chociaż
0: znów był w Częstochowie tak zwany Marsz Równości. Na szczęście pogoda była deszczowa i było zimno, więc byli bardziej ubrani zapewne. No ale oczywiście tam rozstawili swoją tęczówkę i tam różne jakieś tam inne rzeczy. Natomiast no, nie było ich tam wielu, też dobra informacja. Ale jest to widok bardzo smutny. Wiecie, dla mnie, ja powiem wam tak, bo mi się kolega zapytał właśnie, czy to cię zaskoczyło, zniesmaczyło, zgorszyło, nie? A ja mówię, nie. To mnie zasmuciło. Wiesz dlaczego? Bo widziałam Polaków, moich rodaków w takim stanie, w takim miejscu. I to dla mnie było wielką przykrością. Nie? Wielkim smutkiem.
1: Zły czuwa. No, musimy być przygotowani na walkę. Nie poddawaj się.
0: Porównałabym to też do sytuacji, kiedy kiedyś nasza szlachta, to też był smutny widok, kiedy mieliśmy tak zwaną szlachtę pijańską, nie? I to też ta szlachta, która się tak rozpiła, Polskę wówczas zniszczyła, jak wiemy z historii.
1: Mieliśmy szlachtę pijańską, teraz mamy szlachtę zdradziecką. Zdradziecka, pijańska, głupia i
0: a teraz coś jeszcze miałam powiedzieć, że bardzo wam polecam. Polecam wam właśnie też Częstochowa. No, spokojne, fajne miejsce. Też w okolicy są przepiękne zamki pod Częstochową. Akurat teraz trwa taki sezon na pstrąga, tak? Gdzie pod Częstochową jest taka miejscowość, w której można samemu sobie złowić tego pstrąga i kucharz przyrządza nam go tak, jak chcemy.
3: I to chyba kosztuje tam, nie wiem, 30 zł, czy jakoś tak. Dostajemy wędkę, dostajemy wszystko i możemy go sobie złowić.
1: No to fajnie.
3: Ja niestety z tego nie miałam możliwości skorzystania, bo jednak tutaj byłam nastawiona tutaj tylko na Jasną Górę, na Częstochowę. I wam powiem, że chyba wrócę. Chyba wrócę właśnie. Może we wrześniu, w październiku uda mi się jeszcze jeden taki weekend zaliczyć, bo ta atmosfera jest niesamowicie mobilizująca, dodająca otuchy, odwagi. To, że spotyka się tyle ludzi o podobnych do moich poglądach, i po prostu, wiecie, no, tak jak czasami boisz się, że zostaniesz wyśmiany, i gdzieś tam, prawda, nie okazujesz swojej religijności w takich czy w innych miejscach, tak tam no, nie trzeba było się bać, nie? I to jest też miłe uczucie, nie? Że wszyscy są jakby taką jednością i wiecie, nikogo nie dziwi to, że ktoś klęka tu czy tam, prawda, to, że ktoś wyciąga różaniec, na co powiem wam szczerze, bo jak ja jechałam pociągiem, no to też jakby zaczęłam się modlić w tym pociągu.
1: Z różańcem? Z różańcem, tak, czy bez? Z różańcem. Tak, to jest bomba atomowa na szatana, taki różaniec.
3: Zgadza się. I po prostu widziałam te spojrzenia i tak, no nie odczułam ich dobrze. Może tak.
1: Widzisz, dyskryminacja. Biedni katolicy, jest ich tu większość, ciągle tutaj rząd katolicki, wszystko katolickie, włączysz TVP, katolickie, ale są uciśnieni katolicy. Krzywo się na nich patrzy wściekły ateista.
0: Powiem wam tak, że... A jeszcze a propos pociągów, może PKP się wypowiem. No, PKP chodzi tak, jak chce. Wiecie, tu pół godziny spóźnienia, tam
1: mikrofonik bliżej, mikrofonik bliżej. Dzioba.
0: Przepraszam. Mówię, że PKP chodzi tak, jak chce. Nie? Czyli tak, jak jesteś, to się spóźni pół godziny. Przesiadkę ma to gdzieś, że kupiłeś bilet z przesiadką. No skandaliczne. A oprócz tego jeszcze są te pociągi bardzo krótkie i jest problem z dostaniem miejsca w pociągu. Wyobraźcie to sobie, że jest problem przy zakupie biletu. Chciałam kupić bilet taki czy inny. Brak miejsc, wybierz sobie inny pociąg. Brak miejsc, no. No to jest straszne. Gdzie przecież można te bilety sprzedawać, tak? I w ostatniej chwili zobaczyć, ile osób jest sprzedanych i nie wiem, jeden wagonik doczepić, tak?
1: No, tak to jest. Dobra, słuchaj, ja już trochę jestem taki padnięty w sumie, będę się zmywał, kończę audycję, także dziękuję bardzo za ciekawe tutaj opowieści.
0: Tak, jeszcze chciałam się pożegnać właśnie ze słuchaczami. Dzielni jesteście niesamowicie, że wytrzymujecie, żeby mnie tutaj od czasu do czasu posłuchać.
1: No widzisz, że jesteś wspaniali ludzie.
0: Zachęcam do podróżowania, do poznawania naszego kraju, przyrody, piękna, odwiedzenia też Częstochowy i okolic jak najbardziej. Dla tych, którzy są tacy mniej wytrwali, to wam powiem tak, że Don Quixote nadal jest otwarty. Także chyba wiecie, o co chodzi. Także też możecie tam wpaść na drinka, czy na jakąś dyskotekę, pobawić się. Jedno drugiego nie wyklucza, prawda? Bo katolik to musi być człowiek do tańca i do różańca.
1: No.
0: Także życzę wam wszystkiego dobrego na ten cały przyszły tydzień. Kto odpoczywa, to odpoczywajcie. Kto pracuje, no, żeby szybko praca wam umykały te godziny w pracy. Oczywiście klimatyzacji, oczywiście pogody takiej, jak sobie tutaj wymarzycie. Wszystkiego dobrego, ahoj.
1: No, tak, wszystkiego, tak, nawzajem i tak dalej, no. Myślę, że telefon Edyty pokazał nam, że katolik też może być wesoły, może być, może lubić dobrą zabawę. Słuchajcie, no naprawdę, pamiętam jeszcze, jak byłem katolikiem, jakie były imprezy katolickie wspaniałe, to puszczaliśmy sobie adapter Krzysztofa Krawczyka, piliśmy kompocik w sweterkach, tak sobie siedzieliśmy i się modliliśmy. To było piękne. Pamiętam to jak dziś. Nie, no dobra, zbajeruję trochę. Ale, no widzicie, różni ludzie dzwonią do nocnego radia. Może jakiś smutny dowcip katolicki? Ktoś by opowiedział, nie wiem. Co tu pisze ta jeszcze? Co tu pisze ta? No, Arwial, najbardziej kulturalny słuchacz na świecie. Tutaj dziękuję i pozdrawia, i gratuluję, i ahoj, i z braterskim pozdrowieniem. No, co się śmiejecie, że bomba atomowa na szatana, to tak właśnie jest. Tak właśnie jest.
4: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą.
1: No, a my kończymy już tu audycję. Coś bym se porobił innego, nie? Coś bym se porobił innego. Ale możecie wpaść na przykład na kanał przy mikrofonie i posłuchać Jacka z Australii. Czemu nie? Czemu nie? To tymczasem do usłyszonka. Sprawdzajcie, czy coś tam się dzieje na kanale. Może jeszcze się dziś ktoś pojawi w nocnym radio też. No to sayonara.

0: I witamy Was serdecznie, drogie nocniki, czyli słuchacze Nocnego Radia, audycja spoiler dzisiaj, ale nie taki zwyczajny spoiler, tylko dzisiaj jest spoiler taki luźno-gadkowy, bardziej, bo z Olą postanowiliśmy, no, że nam też się coś od życia należy, jakaś taka luźniejsza audycja. Ja się zawsze tak przygotowuję, że potem mnie głowa boli, po prostu ja nic tylko księgi wertuję, tutaj encyklopedię, no, ale nie, no dobra, się nic nie przygotowałem. Będę szczery, ale Ola się przygotowała. Ma fajne tematy dzisiaj dla was. Słuchajcie, normalnie z laczków wyskoczycie. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, jeju, nie reklamuj tak, bo wcale tak to nie jest wszystko zgodne z prawdą. Jestem tak troszkę przygotowana, ale to z tydzień temu byłam i jestem przygotowana dalej, więc to jest takie, dzisiaj taka luźniejsza audycja.
0: Tak, ale właśnie być może, jak wam się spodoba taki temat, jak na przykład filmy o zarazach, to na pewno go pociągniemy. Znaczy, jak chcecie taki temat, na pewno chcecie. No, a i ogólnie o filmach, ale na luzie dzisiaj sobie gadamy. Oczywiście audycja interaktywna, można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio. Linka do naszego Discorda macie w opisie. Może w ogóle zahaczymy o dramy jakieś. Mamy tutaj w ogóle furorę robią szurskie opowieści.
1: No muszę powiedzieć, że dzisiaj na Discordzie to była wielka burza mózgów odnośnie szurskich opowieści. Także naprawdę działo się cały dzień dzisiaj.
0: Która zwrotka ci się najbardziej podobała? Zaśpiewaj.
1: Wiesz co, patrz, nie mam teraz na podręczniku. Najbardziej mi się spodobała zwrotka Jacka, która też została nieuwzględniona, ale Jacek tylko wpadł, odśpiewał ją. I nie mógł się później z nami dogadać, więc ja jej w ogóle nie pamiętam, ale wiem, że było coś o gołębiach na parapecie.
0: Gołębie na parapecie. Ja też dzisiaj znalazłem gołębie na parapecie takie.
1: No. Ale tak raz go widziałeś, czy już tak dłużej tam siedział, któryś dzień z rzędu ten sam?
0: Nowy. Nie wiem, tutaj to jest taka trochę zaszyfrowana informacja, że gołębia znalazłem. Nie trzeba jej brać dosłownie. Musi być trochę tajemnicy w naszej audycji. Zbliża się Halloween. A jako, że radio to teatr wyobraźni, no to musicie sobie nas po prostu wyobrazić. I ja tutaj dam takie wyobrażenie, jak sobie wyobrażam Olę. Dobrze? To wam tutaj na ekranie pokażę. Nie, to nie to. To nie to.
1: Aż się boję.
0: To nie to, o to tym bardziej nie to. To nie jest Ola przecież, to jest jakiś ten od zarazy. O, to jest Ola. Macie Olę na ekranie. Podesłała mi swoje zdjęcie halloweenowe. Nie no, żartuję, słuchajcie, żartuję, bo mnie zaraz Zenon tutaj ukaże za spoufalanie się. To jest oczywiście Elwira, mistrzyni ciemności. I Ola, wiesz, że to był pierwszy show, w którym robiono takie przerywniki, że wklejano jakby krótkie fragmenty filmów. W tym przypadku były to horrory. To tak chyba najstarszy film, gdzie taki zabieg jakby zastosowano. Elwira coś gada, nagle pyk, jest urywek z jakiegoś horroru, taki śmieszny, czy będący jakby uzupełnieniem komentarza do tego, o czym mówiła Elwira. No i to Zenon, nie mistrzyni, tylko kochanica, kochanka. Mistress to jest kochanka? Ola, wypowiedz się.
2: Tak, mistrz to jest kochanka. To jest taka trochę dwuznaczność. Ha.
0: No właśnie. Szurskie opowieści, jeszcze wspomnę, że są skrzętnie notowane wszystkie do ksiąg pokładowych kapitańskich. I tutaj w kapitanacie, prawda, widzicie, rozumicie sobie, dyrekcja rozmawia, co z tym dalej, prawda, zrobimy. Trzeba to spożytkować jakoś. Może w ogóle, pomyślałem, że może coś nam podeślecie, swoje w ogóle szurskie opowieści, ale głosowe. Myślałem, jak to zrobić. Może jeden jakiś podkładzik, taki sam, żeby to potem można było zlepić.
1: Mogę wam... Tylko... Żeby była świadomość, że szurskie opowieści są do piosenki Morskie Opowieści, że to chodzi o melodię z Morskich Opowieści.
0: No, dokładnie. Chyba najbardziej znana szanta, nie?
1: No na 100%.
0: Te morskie opowieści jeszcze.
1: Tak, to dzieci chyba nawet w szkole tam znają.
0: Dokładnie. Bardzo dużo wersji w ogóle wyszło tych morskich opowieści. Jakaś disco polowa, rockowa, szantowa. Przeróżne są te. Przepraszam, chciałem powiedzieć szurskie opowieści. No, może jak nas weźmie humorek i donajciki się pojawią, to może nas zachęcicie jakoś nawet do tego, żebyśmy wam z Olą coś zaśpiewali.
1: Po jednej zwrotce, żeby za dużo nie zdradzać.
0: Dokładnie.
1: A masz tę wersję taką jakby wstępnie ostateczną, w cudzysłowie ostateczną?
0: Tak, tak.
1: Dobra, ja też mam jakby co.
0: Taka kompilacja ostatnia różnych. No i, ale na razie rozpędzamy się, gromadzimy się, nie gromadzić się, proszę. Zbieramy się, no i rozkręcamy. Ludzie będą przychodzili, będą dzwonili. No, Ola, to zaproponuj jakiś luźno-gadkowo spoilerowy temacik. Ja dałem dzisiaj tytuł Popcorn. To taki filmowy bardzo temat.
1: No, to możemy o różnorodnych pogadać. Możemy też w ogóle wspomnieć, skąd nam się wziął temat o epidemii. Nie jest to nic

0: straciła węch, tak? I smak. Ale się cieszy. I tak. Zadowolona i szczęśliwa jest Ola. To pierwszy taki przypadek. Zawsze wszyscy umierają. Cierpią. Jak to tak? To niesprawiedliwe.
1: Znaczy, wiesz, tutaj nasz międzynarodowy kolega Unigorgazm też w sumie przeszedł, bo myśmy zostali w tym samym czasie COVID-a. To jest w ogóle najśmieszniejsze. Poczuliśmy się w tym samym czasie źle. W tym samym czasie poszliśmy na testy i do taką samą długość izolacji mieliśmy. Więc razem sobie śmieszkowaliśmy z tego w sumie na Discordzie i całkiem elegancko przeszliśmy to wspólnymi siłami. Oczywiście nie zabrakło również modlitwy do Papaja, która nam też bardzo pomogła w przejściu tej choroby. To jest potwierdzone info.
0: Jeszcze ja.
1: Może Junik zadzwoni i też potwierdzi. No. Także tak jak mówię, ja się po prostu zaczęłam źle troszeczkę czuć, ale ja co roku w tym okresie jesiennym trochę mi siada na zatoki, więc ja byłam pewna, że znowu zaczyna mi się ten problem z zatokami. Ale tak dwa dni później tak sobie siedzimy z Zenkiem w salonie i tak się coś dziwnie poczułam, tak jakoś nieswoją. Nie wiedziałam, co mi jest, prawda, ale tak jakoś takie dziwne uczucie troszeczkę mnie złapało. No i tak chodzę po mieszkaniu i tak, kurczę, ja nic nie czuję. Mówię do Zenka, że Zenek, ale ja chyba straciłam węch, bo ja tak zaczynam w ogóle praktycznie nic nie czuć. No to zaczął mi dawać różne rzeczy do pomąchania. Ocet, jakieś takie mocne perfumy, nawet denaturat. No i to w ogóle na mnie nie działało. No i...
0: Hola. Bo tak strasznie dużo informacji w tak krótkim czasie. Właściwie to tak pędzisz z tą opowieścią. To trzeba napięcie budować. Kropla potu spadła, kiedy test sprawdzałam ze skroni.
1: Wiesz co, nie, bo
0: każda sekunda trwała godzinę.
1: Jak straciłam ten węch, to nie mówię, bo poryczałam się w pierwszym momencie przez chwilę, bo to tak, wiadomo, to jest taka nowa sytuacja, nowa choroba, nie wiesz, jak przejdziesz, więc troszeczkę się zestresowałam, ale to, tak jak mówię, to trwało tylko chwilę, więc wiesz, no dziwnie było tak nie czuć tego, co się je, ani smaku, ani zapachu jedzenia, więc w sumie to, co jadłem i piłam, tak jakby nie miało znaczenia. Na przykład zrobiłam sobie pyszną herbatkę, jakąś tam owocową, cynamon, pomarańcza, no ale ja się czułam, jakbym piła po prostu w samą wodę, wrzątek tylko. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w tym, że tak sobie myślałam, a no to jak tak nie czuję węchu i tego smaku, to może na przykład spróbuję czegoś, czego nie lubię, typu, nie wiem, szpinak, bo bardzo nie lubię, nawet że szpinak jest obrzydliwy. Ale ludzki mózg, przynajmniej u mnie, jest taki, że mimo iż próbowałam czegoś, czego nie lubię, to ja tego nie czułam, ale i tak mi to nie smakowało. Jednak nie byłam w stanie dalej tego zjeść.
0: No to ciekawie. No i już jest lepiej. Czyli co? Wygląda na to, że w twoim przypadku przeszłaś wyjątkowo po prostu łagodnie. Tak ci się trafiło. Może masz dobrą odporność jakąś, dobre geny czy coś. Czy jesteś po prostu, nie wiem, może zdrowo żyjesz. Może jesz dużo witaminy D3 i masz orgonity w domu.
1: No to wiadomo, prawda? Przecież tutaj gansy były zrobione, dały mi swoją pozytywną tutaj energię, ja się z nimi obdzieliłam, więc to wszystko, wiesz, jak działa. Smutne gansy tańczyły. Nie tak jak wtedy, kiedy puścił ktoś im nocny radio i smutne gansy nie tańczyły. A w tym wypadku to wiadomo, wszystko pomogło. No, to mi się wydaje, że to jest taka loteria. Jeden przejdzie tak, drugi przejdzie tak, więc ja sobie mogę teraz z tego śmieszkować i tak sobie na luzaka opowiadać, bo ja tylko się skupiam na sobie w tym momencie, bo wiadomo, że inne osoby mogą przejść to bardzo źle, ale jeżeli mówię tylko o sobie, to mogę sobie z tego śmieszkować, prawda? Bo z siebie samemu można się śmiać. Więc ja mówię, nawet nie miałam gorączki. Ja się czułam naprawdę dobrze, tylko zauważyłam, że potrzebowałam na pewno więcej snu. I w ciągu dnia musiałam też na pewno się przespać i dosyć szybko wieczorem też odpadałam. Trochę mnie męczyły szybciej takie zwykłe czynności. Szybciej łapałam zadyszkę i taka po prostu osłabiona jestem. No i do tej pory taka jestem też, jeszcze taka, wiesz, niemrawa, jak to mówią.
0: No ale właściwie to przeszłaś tak lekko, że na tyle lekko, że myślę, no jak to dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że dla szurów to będzie woda na młyn i radocha.

0: wielka.
1: No
0: Jak
1: tak,
0: usłyszał?
1: i wiesz, gdybym miała do wyboru na przykład przejście anginy, jak nieraz miałam takie mocne anginy ropne, to wolałabym dostać drugi raz COVID-a tego, jak miałam, niż znowu na przykład taką ostrą anginę.
0: To jest też dobre. Ola woli, bo już niech ten COVID będzie, a niż ta straszna grypa, lepszy COVIDek. No kurczę, u nas w Nocnym Radio zawsze wszystko na opak. Wszystko na opak.
1: Tak, to samo sobie pomyślałam, że u nas oczywiście musimy mieć na odwrót. Chcąc, nie chcąc. Ale Unigorgazm też przyszedł łagodnie. Wiem, że tam mocno gorączkował przez bodajże 2 dni, chyba że sam zadzwoni i opowie. Ale później już też stracił węgiel i smak, chyba do tej pory jeszcze nie ma. Ja też do tej pory jeszcze tego całkiem nie odzyskałam. Czuję takie mocniejsze zapachy.
0: Ups.
1: To niezbyt wyczuwam.
0: No, spoko.
1: Jeszcze troszeczkę musi się to zregenerować.
0: No, jak słyszycie, odrobinkę nam rwało, ale Skype jakoś fajnie uzupełnia, to znaczy odtwarza od momentu urwanego w przyspieszonym tempie. W zasadzie jest to dobra metoda taka nadrabiania, no bo trzeba nadgonić chwilę czasu, żeby było na żywo. Nieważne. No to widzicie, no czyli coraz więcej w sumie tutaj wokół nas osób, które to przeszły albo przechodzą. No, jeszcze do niedawna pamiętam, mówiłem na antenie, no jakoś dziwnie nikt tu nikogo nie zna, nie? A potem pyk, pyk, tutaj kolejna osoba.
1: Tak, no. Tak, tak. W ogóle dworowaliśmy sobie z tego trochę też na Discordzie. Wiesz, bo długo mnie nie było w systemie. Długo tak jakbym była człowiekiem widmo, po prostu nic o tym COVID-zie nie było, nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić, bo wiadomo, ja już od tego czasu, od kiedy miałam wynik pozytywny, to z domu nie wychodziłam, prawda? Ale nigdzie mnie nie było, w sanepidzie nic nie wiedzieli, nigdzie nic nie wiedzieli, nikt mnie nie odwiedzał. To już się śmialiśmy, że muszę zadzwonić do audycji, która odbyła się w piątek o godzinie 24:00 i powiedzieć, jak go szukać system.
0: No proszę. Przepraszam cię bardzo, rozproszyłem się trochę, bo tu patrzę na jedną rzecz. Okej. Okay. Dobra, no tak więc dzisiaj już się tematy pojawiają. Mamy temat COVID-a, który się staje coraz bardziej, nie wiem, groźny czy mniej groźny. Już tracę rachubę. Okej, okay, odbierzmy może słuchacza. Unique Orgasm do nas dzwoni. Odzwaniamy i jest na antenie już Unique Orgasm. Witam serdecznie. Witamy.
1: Halo?
0: Halo, halo, halo? Halo? No, niestety. Coś ma zepsute.
1: Szkoda.
0: A patrzyłaś, co tam się na Discordzie działo ciekawego, bo ja trochę popatrzyłem tylko, ale
1: tak,
0: może...
1: Śmiejemy się z orgazmem oczywiście. Wklejane są żółte, różne żółte twarze, jak zawsze. Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić.
0: Dobra, możemy spróbować jeszcze raz się połączyć. Być może to u mnie coś jest jednak nie tak, bo tak widzę, że trochę przymula jakby sobie wszystko. Unique Orgasm, czy jesteś?
2: No hej, buźka, słychać mnie?
0: No teraz cię słychać. Jeszcze no dołączymy tylko Olę, bo niechcący... Znaczy nie chcący, tylko się po prostu łączymy jeszcze raz, żeby sprawdzić.
1: Halo?
0: No jesteśmy.
2: No halo.
1: O, cześć, hej.
2: Wywołujecie mnie tu już kilkukrotnie z lasu, no to jestem w takim razie. No,
1: super.
2: Również w gronie ozdrowieńców już się czuję. Także nie wiem, co byście chcieli wiedzieć na temat tej jakże ciężkiej choroby.
0: Może czy twój stan był też taki w miarę lekki, czy poważnie się rozchorowałeś?
2: Znaczy ja swój stan oceniam na w miarę lekki, ale pierwsze 2,5 dnia były tragiczne. Przez pierwsze 2,5 dnia w zasadzie byłem pozamiatany, całkowicie spałem prawie cały czas. wstając tylko tam na jakieś siku, na to, żeby sobie wypić coś, jakąś tam szklankę wody czy herbaty. No i na odbieranie telefonów, bo mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, często z pracy miałem telefony, bo też byli bardzo zainteresowani moim stanem zdrowia, a z wiadomych przyczyn, nie z troski, tylko z powodu tego, że mogłem pozarażać jeszcze kogoś w moim otoczeniu. No i ja określałem ten stan
3: sponsorowanie ten sposób, złych mediów, że słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
2: tak z planszy nie zmiotło, jak Maharaja właśnie ten koronawirusek. I w sumie od razu się domyśliłem, że to jest to, ponieważ dość dobrze znam swój organizm, dość dobrze wiem, jak przechodzę wszelkie infekcje typu jakaś angina, typu grypa. I już od początku przeczuwałem, że no tu jest za mocno. Nie? Gorączka nie była jakaś strasznie wysoka, bo tam 37 parę, później 38,4 to taka najwyższa, jaką zarejestrowałem, czyli daleko i jeszcze do tego stanu krytycznego, gdzie tam przekracza się 40 stopni. Niemniej jednak odczucia takiego zmęczenia, rozbicia, bóli mięśni były no, spotęgowane bardzo mocno.
0: Z takich
2: najgorszych rzeczy, no to ja odbieram, że najgorszą rzeczą był spadek libido do zera. Kompletnie nic, tak? Rano zdrowy facet wstaje z namiotem, tak przez ponad tydzień nic, kompletnie. To jest najgorsze.
0: No, to bardzo przykre właśnie, takie no, efekt uboczny jakiś. No, czyli widzicie, bardzo różnie to wygląda. Ja niestety się nie pochwalę, nie rozchorowałem się jeszcze. Tak bardzo chcę, chodzę bez tej maseczki, palce do gęby wsadzam, nie myję rąk i nic.
2: Musiałbyś deskę polizać, deskę klozetową, tak było w USA chyba taki challenge sobie młodzież na TikToku wynalazła, nie? Lizanie desek i klamek chyba w miejscach publicznych.
0: No, to... świetna zabawa w sumie. No, my tutaj mamy w sumie, nie wiem, chyba trochę ciekawsze zabawy w radio. Na przykład takie, że ludzie dzwonią. Dziś, przypominam, słuchamy takiej luźniejszej wersji spoilera. Na antenie Ola, współprowadząca, Unik Orgazm, który się do nas dodzwonił i Krawculek, wasz wyjątkowo dzisiaj zadowolony. I serdeczne pozdrawionka przesyłam.
1: A w międzyczasie chyba wpadł jakiś donajcik.
0: Tak.
2: Jeszcze tak kwitując temat samego koronawirusa, powiem, że długo nie posiedzę, ponieważ jutro o 9 rano jadę do szpitala na kolejny test. Zakład pracy mnie wysyła, żeby upewnić się, czy już na pewno przechorowałem, czy nie będę dalej roznosił. Także więc jutro mogę jeszcze dać jakieś kolejne informacje, czy to faktycznie ten wirus po przechorowaniu, po ustąpieniu objawów znika z organizmu, czy jednak utrzymuje się przez dłuższy czas, a takie są też pogłoski właśnie.
0: No, ja na pewno ci życzę, żebyś też przeszedł jak najłagodniej i teraz jeszcze jakoś, myślę, całkiem spoko brzmisz, nie? Tak, jak
2: tak, ja już sobie przeszedłem, już przechorowałem, już się czuję zdrowy, jakąś tam zadyszkę łapię jeszcze w momencie, jak, nie wiem, ostatnio wczoraj mogłem już wyjść z domu, pierwszy dzień i poszedłem ze śmieciami, zrobiłem dwa razy taką rundkę do kontenera i z powrotem i autentycznie byłem wypompowany po tym, czyli no, te płuca nie funkcjonują idealnie tak jak poprzednio, ale myślę, że to jest kwestia takiej autorehabilitacji, czyli gdzieś tam sobie pochodzę trochę, zażyję spaceru, świeżego powietrza i to po paru dniach powinno chyba ustąpić.
1: No właśnie, ja mam to samo, co o czym mówi Unik Orgazm, że także właśnie, tak jak mówiłam, troszeczkę szybciej się męczę. Jak byłam już też na pierwszych zakupach, to taka zmachana trochę przyszłam do domu. Więc trzeba jednak trochę, tak jakby te płuca może poćwiczyć troszeczkę, żeby zwiększyły swoją pojemność, dać im czas.
2: Jakiś spacerek po lesie może tak raz na jakiś czas by nie zaszkodził.
1: Dokładnie.
2: No i modlitwa tak. do Jana Pawła, to też oczywiście.
1: To oczywiście, to sprawdzona i to nawet potrzeba potwierdzi po ostatniej modlitwie na Discordzie, aby mi wszystko zadziałało elegancko.
2: Dokładnie tak.
0: No, my tu sobie rozmawiamy trochę, tak by mogło brzmieć nocne radio za 30 lat. O chorobach takie całe audycje, jak babcie i dziadkowie. No ale tak się śmieję, bo to nie w kij dmuchał. Wiecie, no COVID, wirus, celebryta. To musimy o tym w nocnym radio powiedzieć i pochwalić się. Mam. To jest, no... osiągnięcie takie nasze tutaj nocno-radiowe, ktoś przeszedł COVID-a. Może to są bardziej w jakimś sensie bohaterowie niż ci, którzy na przykład nie założą maseczki, zrobią awanturę.
2: Dla mnie to nie jest żaden powód do jakiejś wielkiej dumy czy coś, natomiast jest to dla mnie powód do szczęścia, że przeżyłem, że nie miałem takiego ostrego objawu w postaci tej niewydolności oddechowej, gdzie musieliby mnie podłączyć pod tlen albo, co gorsza, pod respirator. No to z tego powodu jestem zadowolony, nabyłem odporność i przez najbliższe przynajmniej kilka miesięcy nie powinna ta choroba się powtórzyć. A do tego czasu liczę na szczepionkę, którą bardzo chętnie przyjmę we wszystkie otwory w ciele, jak tylko będzie taka możliwość.
1: Oj, czekaj, teraz ci się dostanie na czacie, bo tutaj już widzę teksty o szczepionkach i to też niezbyt takie fajne, więc zaraz pewnie oberwiesz równo.
2: Nie lękam się.
1: Och, prawidłowo, bracie.
0: To właśnie przez tych szczepionkowców jest tak, jak jest i NWO wygrywa. Genderyzują nas i jest jak jest. To przez tego złego wilka. Nie sponsorujcie oczywiście tego złego wilka, bo właśnie przykładacie rękę do tego właśnie, żeby on funkcjonował, ten zły wilk. Brońcie, Panie Boże. Żadnych donate'ów, ja nie chcę już. I Floki też nie chce. I nie chcemy. Nic od was nie chcemy.
1: Donate'ować ludzkie sraki, które rodziny rozbijają. No ludzie, no puknijcie się.
0: Ludzkie sraki właśnie już tu się przechwalają. Maharadża z Biedaszybu wysłał donata. Założę się, że biedak z brzegu nie pobije tego zacnego donata. Jest to zwyczajowy donat od maharadżów naszych. Mamy takich maharadżów, którzy właśnie po 3 zł wpłacają, z czego tam PayPal odejmie, tu po zagranicy, tu się odejmie, tu tego, tu prowizja i dojdzie nam 50 groszy. Nie no, żartuję. Tak źle nie jest. No, ale to nie o pieniądzach, bo nie bądźmy takimi tutaj peweksami i takimi... No.
2: Ja wyrażam pragnienie zwolnienia anteny dla kogoś, kto jeszcze może zadzwoni i opowie tutaj o swoim przebiegu choroby lub też o cudach, jakich doświadczył za sprawą modlitw.
0: Tak. Czekaj. A słyszałeś o szurskich opowieściach? Zdaje się, że też ułożyłeś
2: zwrotkę czy dwie.
1: To jest ekspert. To jest ekspert od wszystkich opowieści. Przepraszam, emocji. I Juni Gorgas przybył wszystkie zwrotki. Przepraszam, wszystkie są fajne również, ale dla mnie number one on. Naprawdę. Ma talent.
2: Dziękuję. Chyba ze 3 będą tam spod mojego pióra, z tego co kojarzę.
1: No i oczywiście Pusta Jackowa, która gdzieś zaginęła w eterze.
2: Może jeszcze sobie o niej przypomnij i gdzieś tu na Discordzie podeślę. Fajnie by było. Dobra. Mogę się już rozłączyć? Dziękuję.
1: Cześć, papa.
0: Możesz.
2: No, papa, babka, buźka.
0: Możesz, ja ci nie bronię. Unique Orgasm to był. No, możecie dzwonić do nas i z nami pogadać. Macie niepowtarzalną okazję, żeby pogadać z takim, no, duetem radiowym. Krawiec i Ola. Ola czy Floki właściwie, bo ja już lubiałem.
1: Możesz, tak i tak. Floki. Nie ma różnicy. Tak każdy już wie, jak mam na imię, więc...
0: No właśnie, tak jesteś znana i z imienia, i z pseudonimu. No, także... Kurczę, no tak... ja bym się bał chyba, jakbym się rozchorował. Ale to mężczyźni podobno ciężej znoszą choroby. Kobieta jest tak, wytrzymalsza, bardziej odporna na głód, na ból, na ciężką pracę. Mężczyzna taki delikatny, szybko się męczy, choruje. Jak się rozchoruje, to płacze. A kobiety są dzielne właśnie.
1: Znaczy, Tutaj się wyjątkowo zgodzę, jeżeli chodzi o choroby. Wydaje mi się, że jednak to nie jest taki stereotyp, który się wziął z niczego. Wydaje mi się, że to jest... Coś w tym jest, że jednak kobiety tak... Jeżeli chodzi o choroby, prawda? Przychodzą jednak, to tak bardziej... Twarde są bardziej. O.
0: Kojarzy mi się od razu Halinka Kiepska i Ferduś, nie?
1: No tak, Ferduś. Byłeś w pośredniaku?
0: No... Halicia, no, ja ci mówię, że to normalnie, to kurde, to dla ludzi z moim wykształceniem, to nawet mnie w nocnym kurde radio by nie wzięli.
1: Bo ty je łopie, ty się do niczego nie nadajesz. Jeb, zlaczka.
0: Zlaczka. Laczki.
1: No, jakieś tutaj marudzenie, że wuj nie spoiler, gdzie jest spoiler, to może coś wspomnimy o filmach.
0: Możemy. A co to? Wujnie spoiler. No, Furiat, miłośnik filmu się odezwał, który chce o filmach sobie posłuchać, przyszedł dzisiaj i jest niepocieszony. To jakieś luźne gadki są po prostu. To jest bardzo poważny człowiek, Furiat.
1: Tak, Furiat bardzo poważny, taki porządny, poważny kawaler.
0: Bardzo kulturalny młody człowiek po prostu to jest.
1: Tak, zdecydowanie. Taki bogobojny, taki prawdziwy bogobojny.
0: Nie pije nic też. No, nie pali, nie pije. Wysportowany. Grzybiarz zapalony.
1: Ziggy nie ogląda.
0: Nie. Ale za to tak. Kocha zbierać grzyby.
1: Tak. I czasami po tych grzybach nie wraca do domu. Albo jak napisze ZW na Discordzie, to go później 2 tygodnie nie ma.
0: I w jednej z ostatnich audycji, jeśli nie tam przedostatnia, czy jakaś, to Furiat opowiada o swoich przeżyciach w pierdelku.
1: Tak, został spierdolony
0: ze stanowiska.
1: Parę razy. Najbardziej mnie rozśmieszyła ta historia z tym papierem w uchu.
0: Papier w uchu, tak. Który mu został, nie?
1: Tak. Ten nawet tam musiał coś odwalić.
0: Nie, to jest sprytny plan. Słuchaj, to jest jak na filmie sensacyjnym, wiesz, z Jasonem Stathamem albo ze Stevenem Seagalem. Furiat po prostu chciał stamtąd zwiać. I to był taki sposób, Mission Impossible, bierze tam, zakosił, skitrał, jak to się mówi w gwarze więziennej, skitrał rolkę papieru. Napchał sobie tam, żeby go wzięli, na wózku tam wywieźli do jakiejś lekarki, on tam wtedy wyskoczył przez okno. Tak to jakoś było, jeśli dobrze pamiętam, ale mogłem coś pomylić.
1: A wiesz, w tych filmach więziennych to zazwyczaj są takie podobne motywy.
0: A tu wyskakuje Etam. Kiedyś tutaj też pokazywaliśmy, kto ze znanych aktorów... Ale nie byle jakich tam klasy: Brad Pitt, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Jackie Chan. Tylko takich, o takich myślimy, że mogliby zagrać w nocne radio The Movie. Zastanawialiśmy się wtedy nawet, kto by mógł Ole grać i pozostałych członków naszej wesołej ferajny. To był ciekawy eksperyment. No w ogóle, słuchaj, co ciekawe, nie wiem, czy pamiętasz, ale te twarze były takie podobne. Udało się dobrać aktorów w miarę.
1: Tak, jak najbardziej. Trochę niektórych musielibyśmy trochę w czasie cofnąć, żeby było bardziej podobne, ale no, pasowało.
0: Ciężko było dla ciebie znaleźć aktorkę, pamiętam, a mi teraz przyszła do głowy, bo to nie musi być taka podobna bardzo, ale na przykład... posiadająca mniej więcej jakieś takie cechy, urody, ciebie Bysteczkowska na przykład zagrała. To jak to było?
1: Tylko musiałabym nos zmienić. Ale typ urody, że tak powiem, podobny, bo taka czarna i blada.
0: Czarna i blada. No i była ciekawa dyskusja. No i Etam to jest w ogóle też ciekawy przypadek. Dzisiaj obgadujemy wszystkich, słuchajcie, może taka audycja. Z Olą obgadamy wszystkich, kompletnie, z innych podcastów.
1: O kurczę, to już na pewno nikt nam donate'a nie wyśle.
0: Może właśnie zaczną wysyłać, może to może to jest to.
1: A właśnie, może tak, a masz jebcie dalej po Etamie, tak, dalej, więcej, 5, tak. No bo to wiesz, tak dałam przykład Etama, bo to taki chyba najlepszy przykład. z tego wszystkiego.
0: Słyszę już te wasze okrzyki na czacie. Więcej Etama! Nie, niech zadzwoni Jola! Nie! Matejkę chcemy, Matejkę! A gdzie blacha? Nie, ja chcę Krawca i Joli posłuchać. No właśnie, może są i tacy, którzy chcą tylko nas na przykład dzisiaj posłuchać.
1: Może i tak, ale dzwońcie, dzwońcie, chętnie pogadamy z osobami trzecimi.
0: Kurczę, zaśpiewał, jeszcze jestem, w ogóle właściwie nie jestem pijany, żeby śpiewać. Ja śpiewam tylko, jak jestem pijany, a dzisiaj nie jestem pijany.
1: Też nie.
0: No. Potem mówią, pijaki, wielkie radio.
1: Oj, tam no, wiesz, ja mam, po prostu piję sobie teraz piwo jedno, więc pełna kulturka.
0: U nas zawsze jest kulturka. Niektórzy oczywiście zarzucają, iż tutaj sugerują...
3: Sponsorowanie złych przepraszam mediów, bardzo, słuchajcie, przyczyniacie się do
0: Olu,
3: tego,
0: ale
3: donate
0: przeszedł, a pozwolisz, że przeczytam? Maharadża z Brzegu. Maharadża z Brzegu pisze...
4: Na zatrudnienie do filmu Miszy Cross w roli Oli i Rocco Siffredi w roli Krawca.
0: Oli, Miszy Cross do roli Oli, nawet się rymuje. Miszy Cross do roli Oli. Oli. Oli. A ja się już zapomniałem, nie zdążyłem przeczytać, znaczy się.
1: Tak, musiałam zgooglować, myśleliśmy, kto to jest Misza Cross. Powiem tak, Maharadża, really, naprawdę, sorry, czuję się urażona. Jestem po 1000 krot ładniejsza. Po 1000 kroć.
0: A to może, to, no tak, no to, a to musi być dużo ładniejsza od ciebie. To porównaj sobie, kurde, tam wszyscy byli tacy wyidealizowani mocno, no bo aktor to aktor. To tu też, no przykro mi to powiedzieć, ale to też musi być tak, wiesz, o levelek wyżej jeszcze. My nie jesteśmy aktorami, chociaż nie wiem, może ty byś nie potrzebowała. Gumball. Cześć, Gumball.
5: Dzień dobry. Ja przybyłem tutaj z odsieczą dla ludzi, którzy pewnie się zastanawiają, o czym jest ta audycja. Tak naprawdę ja wiem, ale ja zmuszę ciebie, żebyś wytłumaczył, bo niezły tytuł dałeś, że zajęło mi to jakieś 5 minut rozszyfrowanie tego, o czym to jest.
1: Hej, Gumball.
5: Cześć, cześć.
0: O czym to jest? No... Przepraszam, tu mi się włączył Jan Paweł głosowy. O czym jest? A czy każda audycja musi być konkretnie o czymś? I to ma być, co, jeszcze może jeden temat zapowiedziany wcześniej, konkretny, walory edukacyjne, ale też i humorek, i 5 godzin co najmniej? Co tak, tu jakieś roszczeniowcy dzwonią.
5: No, ja akurat zrozumiałem ten temat jako wszystkie filmy science fiction albo filmy, które są o jakichś teoriach spiskowych, akcji, gdzie dzieje się jakiś na przykład akcja pokroju, rząd robi coś i tam wiadomo, jubu dubu, możliwe, że źle to rozumiem, nieważne. W każdym wypadku przytoczę jeden film, bardzo dobry, doskonały, ma świetne oceny, był stworzony przez wielkiego i sławnego reżysera, aktora, producenta Neila Breena, nazywa się Double Down.
1: Matko.
5: Jest ten film o agencie, zamachowcu, obrońcu wolności, człowieku wielozadaniowym, który...
1: O hakerze, nie zapominaj, że był hakerem i ze swoich laptopów niedziałających coś tam robił.
5: Miał satelity i był podłączony do systemów NASA. Odkrył wielki spisek, że chcą nas wszystkich zarazić COVID-em. Tylko on i tylko on może ocalić nas przed tym. Żeby to zrobić, musi wykonać takie misje jak zabicie jakiejś kobiety, która bierze ślub, albo zobaczenie Jezusa na skałach, po czym ten Jezus przywala sobie głową w kamień i zmartwychwstaje następny dzień. Zobaczenie swojej zmartwej żony po raz kolejny. Bieganie po górach w sposób chaotyczny i wiele więcej. Bardzo polecam ten film.
1: Jeszcze jakieś pływanie w basenie. Nagi był tam chyba, czy z jakąś kobietą, która tam była?
5: To jego żona akurat wtedy umarła i on pływał z nią i on ją tulił. A potem ona wyszła, a potem nie była w tym basenie, a potem znowu była i basen był czerwony, a potem nie był. I to było świetne. Efekty. Kino. Nowatorskie.
1: Tak, to jest kawał dobrego kina. W Krapowizji chyba o tym nawet wspominał Energik, o ile pamiętam, tak?
5: Tak, na pewno Energik mówił. Tak. Ale on chyba mówił o sequelu, a raczej bardziej powiedziałbym, że spirytualnym sequelu, ponieważ jeden z drugim filmem nie wiadomo, czy się wiążą. Chyba to się nazywa Ja Jestem, coś w tym stylu, tylko że po angielsku. Ale w każdym wypadku polecam Neila Breena, tylko że po dwóch głębszych, bo to tak inaczej się nie da.
0: No proszę.
5: Także kto mówi, że ja muszę tylko anime gadać?
0: No, nie, to właśnie też oprócz tego, że kulturalni ludzie tutaj dzwonią, jak już powiedziałem, to jeszcze tacy, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje różne liczne zainteresowania, to tak, to my właśnie tutaj, Nocne Radio. I Gamble.
1: Ładny. Tak, śmietanka towarzyska, elita, wszystko co najlepsze.
5: Antena satelitarna na bagażniku.
0: Trudno, tak. Trudno, żebyśmy nie byli najlepsi, skoro jesteśmy doświadczonymi weteranami wszyscy właściwie tutaj. Wiele lat to już trwa. Ja wiele radiów założyłem. Inni też coś tam pomogli. Ale to większość ja zrobiłem. Nie, no dobra. Tak naprawdę to wy współtworzycie to radio. Że tak powiem. Poetycko. Na przykład komentując na naszych czatach albo dzwoniąc do nas na Skype'a Nocne Radio. Jak tam, Ola, samopoczucie? Chyba jakieś mamy opóźnienia małe.
5: Chyba Ola napisała, że zaraz wracam, ale tak mi się tylko zdaje.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili.
6: Właśnie
3: do
6: nie, samopoczucie chyba jest trochę niedysponowana. Chwilowo.
0: O!
5: W ale... tym czasie, kiedy preorderowałeś Biblię.
0: No, a co, teraz moja kolej? Żeby coś zrobić na stronie?
6: Teraz kurde w sierpniu, nie?
0: Nie, to w sumie dzisiaj byłem na stronie, nie? I patrzyłem.
6: Tak? Zauważyłeś taką jedną specjalną wiadomość, którą do ciebie zostawiłem na tej stronie?
0: No, na pewno slider się zmienił.
6: No.
0: To są ludzie normalni. Co, jeszcze coś tu jest ukrytego?
6: Tak, jedna rzecz jest jeszcze zmieniona, nie?
0: No ciekawy, no, jeszcze patrzę.
6: Jak już się zastanowisz, zobaczysz, co tam nie gra, to fajnie by było kiedyś siąść i coś tam porobić tak do przodu, nie? No ale to ja już ci tu nie narzekam i tak dalej, już ci daję Aleksandrę z powrotem. Ej!
0: Spoko, loko.
1: Halo, jestem.
0: No ja też jestem.
1: Gumball dalej jesteś z nami, czy nie?
0: Jest tak, jeszcze Gumball.
5: Żyje.
1: Czyli młode E tam jest, okej.
0: Okay. Ty masz Gumball trochę głos podobny do Mundka. Jesteś naszym Mundkiem takim trochę. Witam was serdecznie.
5: Osoba, której nie znam.
0: Witam was serdecznie.
7: A ja mogę się bardziej mówić tak jak taka osoba.
0: No hejka wam, co tam, jaki temacik dzisiaj poruszamy? Nie no, tak to są takie właśnie, no, gambole, to są takie mundki, każde radio musi mieć jednego takiego.
5: Nie no, potrzebne jest to. Potrzebne jest to niczym John Wick w takiej branży filmowej. Wszystko jest potrzebne.
0: A, ja już mówiłem, ale mi się kojarzy, jak już tak sobie tak o innych różnych mediach rozmawiamy, no to Mundek i Enki to tak trochę mi się kojarzy z Księciuniem i Stoudim. Ale to tak z sympatią mówię, nie? To tak w żartach. Żeby się tam nie obrażać. Tak, wiesz, dźwiękowo, no jeden taki mały, drugi duży, wiesz. Jeden taki poważny bardziej mentor, Papa Smurf nawet, można by powiedzieć. No, i, a drugi taki mały, właśnie tam, mistrzu, przyniosłem ci ten oto napój, nalewkę.
1: Całą 200.
5: Toady.
8: Mój wierny współprowadzący. Dawaj no tu tą naleweczkę.
0: Proszę, proszę. Ale jak mam dać, jak nie mam?
5: O tak. A no to...
1: Nie to, że nie mam, bo jednak mam.
0: Dzisiaj się śmiejemy ze wszystkich i ze wszystkiego, bo mamy taki humor, bo to jest takie odważne radio, wiecie, gdzie się ludzie wygłupiają i się śmieją z różnych rzeczy, co im tam przyjdzie do tych skołatanych główek.
1: I jeszcze trzeba dodać zawsze na końcu, no, no, no.
5: Księżuniu, szefuniu, mam dla ciebie gumisie.
0: Może każde radio musi mieć Toadiego. Takiego jednego. Właśnie. Ja nie mówię, Gumball, że ty jesteś Toadim. Przepraszam.
5: No mogę być, tylko nie chcę być katapulto eksportowany, chociaż mnie to się wietrzy często.
0: No, spoko. Jak macie jakieś propozycje, z kogo by się tu jeszcze pośmiać, to piszcie na czacie. Z kogo się śmiejemy?
1: Gumballa krewetki nakarmiłeś?
5: Chyba zdechły. Niestety umarły. Także nie wiem.
1: To jak to Gumball bez krewetek?
5: No nie żyją.
0: No pomieszałaś uniwersa, nałożyły się dwa jakby światy takie odwrotne, bo wiesz, tam jak jest, tam konserwatywnie, tu tak bardziej liberalnie. Tam tak bardziej, wiesz, w prawo, tu bardziej w lewo. Tam bardziej tak za, a u nas tak przeciw. I tutaj u nas, u nich to tak, wiesz, nie ma nic, nie ma, nie? A u nas na przykład tak, tak, jak najbardziej tak.
1: U nich nie ma COVID-a, u nas jest COVID.
5: Jak najbardziej. A jeszcze jak? A czy COVID-em można wielbić Pana Boga?
1: Jeszcze jak?
5: O kurde. O, to, kurczę, przydałby się jakiś drugi film o Janie Pawle, tylko taka wersja nowoczesna, ze wszystkimi najnowszymi informacjami.
8: Jeszcze jak?
5: Ja tutaj sugeruję tak, Karolak będzie grał tego biskupa, jak on tam miał, Dziwisza. Bierzemy tak, kurde, niechotarskie, o, albo nie, walić, robimy YOLO, bierzemy najgorszego aktora, bierzemy Kotarskiego na Jana Pawła i Katarzynę Szczukę, czy jak ona się tam nazywała? Jako dodatkowa rola tej kobiety, co ona tam chodziła za Januszem Pawlaczem.
1: Chodzi ci o Kazimierę Szczukę, tę feministkę, tak, tak, którą Kotelski tak pięknie zgasił u Kuby Wojewódzkiego kiedyś?
5: Tak, tak. I tak może taki cast piękny, tak, żeby to było już takie dno, żeby to jeszcze spadło tak nisko, że już przejdzie po prostu do komedii.
0: Ja bym wziął Marka Konrada na papieża, rodaka wielkiego. I tylko żeby zagrał trochę bardziej tak jak w Dniu Świra. Taki właśnie. No i znów pomniki mi budują, kurwa. A ja po świecie jeżdżę i do swego papamobile się nie mieszczę. pomniki, ja pierdolę, kurwa. Taki trochę Adaś Miałczyński, trochę, żeby coś miał z tego Adasia Miałczyńskiego ten papież, tak na wesoło bardziej. Nie wiem, czy to dobry pomysł.
5: Wstaję tak z groby i tak, ja pierdolę, kurwa.
0: I widać, że się świetnie uczy języków. Odmień być, aj. I tam go uczą, bo on dużo języków znał właśnie, żeby też pokazać, jak tam się uczył tych języków, nie? No właśnie, odmień być, no, aj, you.
6: Ja mam pomysł na ten, na film z papieżem. Żeby go zrobić tak w stylu tego z Hitlerem, on wrócił, nie? Że taki prawdziwy papaj wstaje i wszyscy mówią, że sobie jaja robi, że szkaluje, nie? I tak dalej. O. Co ty na takie coś?
5: O, też może być. O, jeszcze tak
1: dobry pomysł. Jak ktoś oglądał, on wrócił, to jest ekstra.
6: Taki, wiesz, nagle wstaje tak w fabryce kremówek i się zastanawia, nie? Gdzie mój dziwisz, nie?
5: A kiedy przychodzą mali chłopcy, tylko takie... Ale ja właściwie nie mam czasu ani miejsca na kobietę życia w moim życiu. Marzę o niej, ale nie mam miejsca ani czasu. Mam nadzieję, że kojarzycie cytat. Tak?
0: Ja,
5: z Dzień Świra.
0: Ja nie kojarzę. Z czego to?
5: Z Dzień Świra.
0: A to ciekawe, nie pamiętam.
5: O, co widzę, słabo oglądałeś ten film.
0: Nie, ja bym zrobił tak, że pokazać, bo tak jest taka teoria spiskowa. Powiedzmy na statku Zachód Słońca i Jan Paweł II i dziwisz, za ręce się trzymają.
5: Kurwa, Titanic.
0: Here, far, whatever you are.
5: Ja sądzę, że to byłaby świetna scena, tylko jeszcze przydałoby się jakieś tam dzieciątko, żeby tak właśnie śpiewało tam pod kabiną.
0: KG Bierut tu pisze na czacie, to be kurwa or not to be. Ile ci mam to do głowy wkładać, Ojcze Święty, te języki? Się nie uczysz, bo może się nie uczył, chociaż nie no, ewidentnie się uczył świetnie. Nie wiem, czy wiecie, ale Karol Wojtyła, znany jeszcze jako Lolek, kiedy był studentem, uczył się wspaniale. Szkołę ukończył z samymi szóstkami. Był pracowity, wysportowany, ale też nie brakowało mu humoru, poczucia humoru wspaniałego. Lubił żartować, ale też mądrze mówił, mądrze. No nie wiem, czy tak... Połechtałem chyba trochę konserwatystów, tutaj katolików. Myślę, że będzie wam miło, że tak powiedziałem.
1: To dla tak, was... zaraz Etama przywołasz. Nie wywołuj, nie.
5: Nie wywołuj. To będzie. Jezus, kurwa, ja pierdolę.
0: Jezus, kurwa, znów telefony Etama. Znów będzie pierdolił. Ja pierdolę,
1: nie, nie dzisiaj.
5: Dzisiaj to używamy bogatej polszczyzny zawierającej słowa na K, J, P, C i wiele innych.
1: K, J, P, C?
5: No, tak, tak.
1: J, P, 2, G, M, D.
0: Jezus, kurwa. Jezus, kurwa. Tak mi dziękują, nie dzwonią. Zero telefonów. Nikt się nie dołącza do naszej dyskusji. Sami tu siedzimy. Ja pierdolę, kurwa. Po co mi było radia zakładać? Dzieci ratować, dziewczynki przed samochodem. W bohaterski sposób.
5: Jan Paweł był fanem anime.
0: Czy Jan Paweł II był fanem anime?
5: Dobre pytanie, bo tam te dziewczynki były w tych anime. To Loli było.
1: Nie wiem.
5: Jak najbardziej.
0: Nie
5: jeszcze
0: wiem.
5: Jak?
0: Nie wiem.
1: Dobra, mam pytanie do Krawca. Takie trochę z innej beczki. Krawca, czy uważasz, że Nocne Radio to jest radio dla mężczyzn? Albo radio mężczyzn?
0: Ciekawe pytanie. Pani redaktor. Ja mogę ze stanowiska kapitańskiego tylko powiedzieć, że kobiety w naszym gronie radiowym zawsze szanowaliśmy. Mimo, że jesteśmy tutaj chyba w większości liberalni, chociaż znajdą się i konserwatyści, to jednak przykładamy właśnie wagę do kultury, tutaj do manier, do traktowania dobrze słuchaczek. Bardzo wiele kobiet słucha nocnego radia. Dziewczyny, kobiety, panie, damy.
1: Czyli nie, po prostu w skrócie.
5: Dokładnie.
1: To jest radio dla wszystkich.
5: A ja uważam, że to radio dla kobiet, ale tylko wtedy, kiedy nie ma Krawca.
0: To dziękuję bardzo. To co ja jestem?
1: To zależy których.
5: A to może też, no, bo tam są kobiety pokroju Ewa Lipka, które czują się jak ryba w wodzie z Krawcem. Myślę, że to takie
1: to jest
5: udane
1: fajny duet.
5: Tak, dokładnie. Doskonały duet. Ja myślę, że to jest chyba jedyna kobieta, przy której Krawiec nie uruchamia mu się tryb simp.
0: No to też, też następna ciekawostka. Sorry, że tak prycham, ale to takie się rzeczy dowiaduje.
1: Ale to lubię Ewcie skomplementować też.
5: Tak, ale myślę, że ale tam takie dżentelmeńskie.
1: Tak. Tutaj się zgadzam z tobą.
0: No, coraz więcej pań dzwoni tak naprawdę.
5: No ja nie wiem, czy to dobrze, bo tam Krawiec to już simp, tam mu się uruchamia, żądło przebija.
0: Ja po prostu działam jak magnes na kobiety. Hua, hu. Tym czarującym głosem zwabiam tutaj do radyjka. Hua.
1: Czy to moje pytanie to się nie wzięło znikąd, bo tak podczas wczorajszej audycji Jacka, którego serdecznie pozdrawiam, tam na czacie taka mała dyskusja wyniknęła po świetnym, w cudzysłowie, telefonie Etama. Zadzwoniła nasza pani wspaniała kierowniczka Agi. Była troszkę. Była oburzona, zniesmaczona telefonem Etama jak 90% słuchaczy. I tutaj na czacie zaczęły się takie właśnie komentarze. Lala, jak ci nie pasuje, to nie słuchaj tego męskiego radia. To jest radio dla mężczyzn, bla, bla, bla. I tak jest. Myślałam, zapytam się kapitana, czy to jest radio dla mężczyzn, bo może o czymś nie wiemy.
0: Kurczę, a ty jak uważasz? Jak ty to widzisz, Ola? Ty jesteś kobietą, to najlepiej będziesz wiedziała, czy to jest kobiece radio. Też.
1: Znaczy na pewno jest zdominowane przez mężczyzn ze względu na ilość, ale uważam, że jest to radio dla wszystkich, zarówno dla mężczyzn, dla kobiet. Absolutnie bym tutaj nie stwierdziła, że to jest tylko męskie radio. Nie.
0: Ale tak brzydko, lala. To tak,
1: no tak nie, pogardliwie, no nie? Tak.
0: Nieładnie, tak niekulturalnie, naprawdę. My tu dbamy o kulturę w nocnym radio. Nie używamy słów uznawanych ogólnie za wulgarne. Myślę, że Ola potwierdzi.
1: Ależ oczywiście potwierdzam jak najbardziej. Tutaj tylko poprawna polszczyzna oraz dobre słowa. Zawsze dobrym słowem służymy oraz pięknie się wyrażamy.
0: Tak. No, nie robimy tego od wczoraj. Jesteśmy z wami już wiele, wiele lat. Tak. Ale to także i wy. No właśnie, więc dzwońcie. Kto się chce do nas przyłączyć? Macie tak naprawdę... O, właśnie, trzeba gambola wyrzucić. Coś na koniec, tak? Dwa słowa. No, dziękuję. Tak, że pozdrawiasz nocne radio i co jeszcze? Halo?
5: Moje ulubione anime to...
0: Nie chcę anime, nie.
5: No to dobrze. Ja akurat się rzeczywiście pożegnam ładnie. Nie będę wtrącał dzisiaj anime, bo szanuję rozróżnienie pomiędzy filmem a anime, albowiem nie szanuję rozdzielenia pomiędzy serialem a anime, bo często to jest, ale nieważne. W każdym wypadku chciałbym powiedzieć, tak, że musicie obejrzeć tutaj Neela Breena filmy, to tak na zakończenie i dobrego wieczorku.
0: Dziękujemy bardzo. Trzymaj się gambolu. No, był gambol. No, ale to, nawet, no, dzwonią ludzie. Kto pierwszy, ten lepszy, od razu mówimy. To jak chcecie dzwonić, to się pospieszcie, bo was ktoś ubiegnie. No, a my sobie dzisiaj na przeróżne tematy rozmawiamy i też pamiętajcie, że też i takie, jakie wy proponujecie. Więc podrzucajcie nam jakieś... Czy ty, Ola, może jesteś na Discordzie naszym? bo ja jak zwykle...
1: No oczywiście, ja tam jestem praktycznie cały czas.
0: I co tam się dzieje ciekawego? Jak tam nasz Discord? Wieści Discordowo. Discordowo nocno-radiowe. Nocny Discord. Już mam nazwę, markę. Znaczy,
1: teraz powiem ci tak, jest troszeczkę chyba są zasłuchani, bo mało piszą. Unigorg standardowo wkleił Papa Smurfa, Papa, Papaja Smurfa z niebieską buzią.
0: Papaj, przepraszam, Papaj Smurf, taki niebieski.
1: Tak, widzę tutaj twarz Etama również wklejoną. Także, ale tam się coś dzieje 24 godziny na dobę. Zawsze, jak zazwyczaj, jak stajemy z Zenkiem po 7, to after dalej trwa z dnia wcześniejszego. Więc tak dzień w dzień sobie dołączamy sobie do tego aftera i tak sobie do południa wszyscy rozmawiamy dalej. Więc naprawdę tam się coś dzieje praktycznie 24 godziny na dobę.
0: I rozmowy głosowe i na takie
1: wideo.
0: Różne czaty jakby, bo są różne kategorie, różne pokoje tak jakby. Nie?
1: Tak, tak, tak. Można sobie tam wrzucać no, różne rzeczy. Mamy coś o gotowaniu, mamy nasze zdjęcia, mamy o grach, o filmach. No po prostu dzieje się tam na każdym kanale coś. Jest naprawdę fajnie. Ostatnio ciąg nam streamował na wideo. Tam słodu, jakiś słód tam mieszał przez godzinę, który wygląda jak kasza gry. Halo, halo, słychać mnie?
0: Troszkę przerwało, ale starałem się jakoś tam nie przerywać, bo nie tak bardzo. No, czyli fajne się rzeczy dzieją na Discordzie, różniste. To pełni trochę rolę takiego wewnętrznego serwisu społecznościowego trochę. No bo jest dużo newsów, tak jakby memów, linków ciekawych. Dodatkowo rozmowy od czasu do czasu o czymś. Czasem coś na głosowym się dzieje. Ostatnio wszedłem na Discorda dzisiaj, a tam kilka osób sobie rozmawia. Konferencję sobie zrobiło, nie? Więc...
1: Tak, tak, tak, tak. Także naprawdę, tam jest ruch praktycznie cały czas.
0: I dużo się dzieje fajnych rzeczy. No.
1: No, dzisiaj właśnie była burza mózgów odnośnie szurskich opowieści, także jest, było tyle śmiechu. Później, no później zresztą też tam jest cały czas praktycznie coś śmiesznego. Mamy wszyscy, to jest fajne, bo my tam mamy wszyscy bardzo podobne poczucie humoru. Praktycznie takie same, więc tam non-stop ktoś coś wrzuci, non-stop się śmiejemy. No nie, no naprawdę, Discord kawał dobrej roboty. Tutaj Zenka muszę też osobiście pochwalić, to jest kawał naprawdę dobrej roboty, Discord jest świetny.
0: No, dokładnie, dokładnie. Też wielkie podziękowania dla Zenona za to, że rozkręcił to i porobił, skonfigurował, tam działa, bywa tam i zajmuje się ogólnie naszym Discordem i...
1: Przyznam szczerze, że tak obawiałam się, że może ten Discord się tak średnio rozkręci. No nie przypuszczałam, że to dojdzie do naprawdę do takiego czegoś dobrego. I dużo nowych osób takich naprawdę bardzo, bardzo fajnych się pojawiło, zostali już z nami. Także kumają klimat nocnego radia i świetnie się w nim odnajdują.
0: A ja to tam nie rozumiem. Ten Discord, nie Discord. To jak to włączyć? Ja nie na komp... O, to musi mi tu ten przyjść i tego. No.
1: Tak, najbardziej mi rozśmieszył. Ostatnio weszłam sobie na czatango, tak z ciekawości, co się tam dzieje, a tam taki wpis furiata. Tam jebać tę twoją nędzną pyskotekę. Wszyscy siedzą na świetle rozbudowanym Discordzie.
0: Drażnią Etama. To on się trzyma tego swojego tajni czata, który na niczym nie działa, tylko na przeglądarce na Amidze, ale trzeba mieć specjalną kartę Turbo, żeby ta przeglądarka się uruchomiła. No i nikomu to się nie uruchamiało dosłownie. Ale on się upiera i on nie przyjdzie na Discorda. No, a nie, przecież był, kurczę, chyba Etam w końcu.
1: Był, ale nie ogarnął tego. Zalogował się i to na tym się skończyło.
0: No, to są właśnie konserwatyści. Tak wybierają tajni czata, będą się trzymać, bo mają apkę już tam swoją.
1: Tak, to jeszcze pochwalę sekcję deepfake'ową, bo właśnie psycho mi przypomniał. Jest świetna sekcja deepfake'owa.
6: Ja mam cytat z Furiata. Czekaj, mogę?
1: Możesz.
0: Prosimy.
6: Zajebałbym tej dziewczynie w ryj, tak po chrześcijańsku, za szerzenie zarazy fałszu i propagandy i ekolucyferianizmu. To o Grecie.
0: To co, bardzo po dżentelmeńsku tak w ogóle. I...
1: No tak, tak, tak, tak bardzo. No, tylko by zajebał, nie... Nic gorszego by nie zrobił, więc no, jest okej. Okay.
0: Z liścia, by liścia by sprzedał. I kopnął.
1: Zabić.
0: I kopnął. By jeszcze. I opluł. No, niektórzy tak mają. Są zagryziaki. Zagryziak taki.
1: Ale to jest standardowy furiatusz. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, prawda? Taki jest, już inny nie będzie. Więc a ja zacząłem o sekcji deepfake'owej, w której króluje, no oczywiście jak żeby inaczej, Maharadża, nasz z brzegu, robi świetne deepfake'i z Ethamem w roli głównej, naprawdę można się czasem popłakać ze śmiechu.
0: A to widziałem takie filmiki, gdzie właśnie to chyba nie jest proste zrobić takiego deepfake'a. Trzeba tam, wiesz, coś pokonfigurować, tu jakieś tam pakiety rozpoznawania, tam baza, wiesz, coś, to jest takie... Taka egzotyka trochę jeszcze wśród grafików komputerowych, wydaje mi się. Tak jak kiedyś, nie wiem, jak kiedyś panoramy 360, webowe, internetowe, takie, wiesz, to się rozglądasz. Specjalne takie zdjęcia sferyczne. No nieważne, bo geekowska gadka zaraz się zrobi o sprzęcie.
1: No, a ja się na tych geekowskich gadkach za bardzo nie znam, czyli nawet nie za bardzo, tylko w ogóle się nie znam, więc... wiesz, lepiej nie. No, na Pegasusie grałam za dzieciaka, to tyle, na czym się znam.
0: To ja mam jeszcze jednego takiego, no, skoro jest o radyjkach znowu i śmiejemy się ze wszystkich i ze wszystkiego i takie różne nasze ogłoszenia parafialne, radiowe sprawy, to o czym jeszcze można wspomnieć z radiowych spraw? Kurczę, coś mi chodziło po głowie i zapomniałem.
1: W tygodniu pewnie Koza Nocna będzie, ale już chyba nie będzie Zenek puszczał muzyki, żeby nie spadła z YouTube'a, więc jakby co to będziemy dawać znać.
0: Dokładnie. Nie było słychać Zenona, akurat się...
6: Ja nie wyciszyłeś, jak coś powiedziałem.
0: Nie wiem, co chyba Ola...
6: Spoko, nieważne, bo po pierwsze raz, że nie wiedziałem, że robię jakąś audycję w przyszłym tygodniu, to że i tak zostałem wyciszony, jak chciałem coś na ten temat powiedzieć, więc spoko, bez znaczenia.
0: To teraz będą dymy, teraz są dymy, jak słyszycie. Nie no, myślę, że o dramkach też można by powiedzieć, tylko to trzeba delikatnie, trzeba odpowiedzieć dramami, na dramy odpowiemy dramami. Tak, to mam, tak wygłaszam do innych mediów. I dziś każdego dnia będą dramy. No, taki mi się włącza trochę Adolf i It means war. Do wszystkich... Nie no, żartuję. W sumie to właściwie to jest odwrotnie. Tak nie przepadam za dramami. W przeciwieństwie do słuchaczy chyba, bo ostatnio... W jednej z ostatnich audycji okazało się, że jednak chcecie dram. No to tak informuję tylko.
1: No i może lepiej nie. Co za dużo, to niezdrowo.
0: No właśnie, też tak myślę. Może czasem trzeba się trochę wyciszyć. Normalnie sobie kulturalnie pogadać, a nie na przykład ciągle tylko wojować, wyśmiewać, parodiować. Tylko normalnie pogadać, nie?
1: Tak, no ile można dramić, prawda? No bez przesady. Zresztą chyba ostatnio dosyć i tak było burzliwie, więc myślę, że możemy trochę przystopować. Tak można pośmieszkować, prawda? Możemy się pośmiać tak fajnie, sympatycznie i to tyle.
0: Przepraszam bardzo, jakiś donejcik, nie widzę jaki. O, 7 zł.
9: Maluczcy, przekazuję wam dobrą intencję i przekaz karmiczny.
0: Gwiezdne
9: bądźcie
0: dzieci.
9: Gotowi na nowe czasy.
4: bo czas jest bliski.
0: Biedny.
4: Słuchajcie Mesjasza ze Szczecina, dziecię, aby przewodził wam, bo w nim najwyższy ma upodobanie.
0: Tak. To jak tak to jest, jak są ubogaceni duchowo bardzo, gwiezdne dziecię, to też to niekoniecznie materialnie jakoś rewelacja i to 7 zł, dziękujemy. Donejcika słyszeliście? Ty masz, Ola, jakiś wgląd na donejciki osobny,
1: tak,
0: taki
1: tak,
0: swój?
1: Tak, przeczytałam sobie te.

0: ze Szczecina?
1: Nie wywołuj.
0: Ale ktoś zaatakował ostatnio mędrca naszego ze Szczecina.
1: Ale gdzie?
0: Nie wiem, czy to nie był Zenuś przypadkiem. A nie, już nie wiem. Znaczy zaatakował. Chyba chodzi mi o tą audycję ostatnią, gdzie Etam podobno smędził znowu? Czy co on tam robił?
1: Mówisz o sobotnie tej wczorajszej u Jacka?
0: Tak.
1: No Etam przebił wszystko swoją niewiedzą no po prostu, no wiesz jak jest Etam, jak on coś po prostu palnie, czasem on w to tak wierzy, no i był po prostu jak zwykle niezorientowany w każdej sprawie, o której mówił, więc tutaj znacząca część czatowiczów oraz słuchaczy się uruchomiła.
0: No właśnie, czyli co, zarzuca się Etamowi dyletanctwo, wszystko wie najlepiej, na wszystkim się zna, pokończył kursy, tam pracował, w każdym zawodzie pracował, sieci zakładał, kamery, podsłuchy, handlował sprzętem, robił informatyk, wirusy pisał, hakował, wszystko normalnie.
1: Tak.
0: Designer, także akrobata.
1: Wspaniała jednostka.
0: Na wszystkim się zna, no. Tak. Ale sympatyczna postać na pewno. I myślę, że...
1: No tak, ja Etama lubię. Mnie jest go po prostu czasem szkoda. No tylko po prostu czasem powie tak, coś potrafi powiedzieć, że uruchamia w człowieku najgorsze instynkty.
0: A może on to specjalnie robi? Może on nas troluje od samego początku?
1: Tak, coś w tym jest. Mhm. Na pewno.
0: Może czasem, wiesz, bardziej troluje, czasem mniej, ale może to jest taki całkiem niezły troll i on się potem śmieje z nas na przykład.
1: Tak, też tak myślę, że na pewno jest w tym więcej niż ziarnko prawdy.
0: No. Mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia, bo tutaj tyle wydarzeń w tym nocno-radiowym świadku, ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się zmienia. Może trochę przesadzam, ale staram się jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia tutaj odnotować. Dramy. Kto się na kogo obraził, słuchajcie? Kto teraz jest obrażony? Muszę rozpiskę zrobić. Kto się obraził i poszedł już całkiem won? Kto poszedł na amen? Kto jest lekko urażony w pupkę? Kto jest wnerwiony? No, tak, muszę takie statystyki sobie zrobić.
1: Takie drzewo, dram i obraz. Po prostu, tak. Coś takie łączenie niteczkami. Kto z kim, co, jak, gdzie.
0: Kto z kim trzyma aktualnie też. Bo to też się zmienia. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale pierw, wiesz, jeden trzyma z tym, potem trzyma z tamtym. Potem tamci sztama, a ten odchodzi, ale na jego miejsce przychodzi on właśnie, on albo ona.
1: Tak. No, u nas w radiu się fajne osoby nowe pojawiły i tak jest coraz więcej osób u nas.
0: Dokładnie, może statystyki nam jakoś nie tak szybko rosną. Dzisiaj nie mamy jakiejś rewelacyjnej słuchalności. Słucha nas, powiedzmy, no, ale trochę jest też na radio.
1: 65 osób w tej chwili, tak widzę, to tak dosyć sporawo jak na niedzielę i tak mi się wydaje.
0: No tak, bo wielu ludzi chodzi, słuchaj, wcześniej spać, na przykład sobie o 22 już się do spania szykują, bo bardzo wcześnie wstają.
1: No, tak. Ja teraz na razie nie wstaję, więc... ale to jak mówię, tak po tym 20 jestem taka zmęczona jednak, bardziej niż zazwyczaj, więcej snu potrzebuję, także też pewnie długo nie posiedzę, bo mimo iż w ciągu dnia trochę się przespałam, to ja odpadam i tak wieczorami. Muszę jeszcze trochę dojść do siebie.
0: Była prośba, żeby zaśpiewać jedną zwrotkę jakąś, chociaż z Szulskich opowieści.
1: No to wybieraj sobie i śpiewaj.
0: Dobra, to czekajcie, to jakiś podkładzik sobie włączę. Już leci. Proszę bardzo. Ola go co prawda nie słyszy, ale będzie a cappella.

0: Był raz sobie doktor Ziemba, leczył zawał wykałaczką. Pięciu zdechło, jeden dycha, wywieźli go taczką.
1: Nie wiem, czy to śmieszne było. Słuchajcie, to taki losowy zupełnie wybrałem. Nie wiem, czy w ogóle było tam słychać. No, ale to różne mamy, tu przeróżne w ogóle tutaj. Może jakiś inny, czekajcie, wybiorę. O, chyba mam.
2: Ja może też wybiorę sobie jakąś.
1: O, to słuchaj, to na zmianę, strzelaj którymś.
2: Ja wybieram o wykałaczce.
1: To o wykałaczce? To już właśnie chyba był teraz, nie? Czy który to był? Doktor Zięba? Tak. No właśnie, tak. Był. No to no, jak wybierasz o wykałaczce? To
3: ja
1: już był. Musisz...
3: Chowanie ciała, nie świruj.
2: A ty śpiewałeś?
1: A co? A nie było słychać?
2: Nie, ja nie słyszałam.
1: No to znowu zakłócenia.
2: O rany, i przegapiłam takie fajne coś.
1: No to jeszcze jedną jakąś.
2: No to jeszcze śpiewaj jedną.
1: To czekaj, to wybiorę jakąś. O, jest. Tu mam chyba.
2: Ale no.
1: Okej, i raz. I dwa. I trzy. I cztery.
0: Komórkową ziemię sławi gumanoid szur wąsaty. Sam się kiedyś pociął szablo. Green screen ma na raty.
1: Wiecie, no sorry, przepraszam, bo to tak ma na raty, ale...
2: Ale dobrze, no a kapella, to jest elegancko i tak, chyba że jest podkład, którego nie słyszę.
1: Jest podkładzik, sobie tutaj super. Trochę cichutko gra, tak żeby nie przebijał aż tak bardzo. No właśnie, no ktoś się pewnie poczuje urażony, ale to jest nocne radio, my się tu ze wszystkiego śmiejemy.
2: Tak, nawet sami z siebie, przede wszystkim sami z siebie.
1: No właśnie, przede wszystkim sami z siebie.
0: Teparchator dopomoże zwalczyć Żyda i Jaszczura, co próbują robić zamach na biednego Szura.
2: Tak, tak, to jest dobre.
1: Dziś szurskie opowieści.
0: Czapka z folii orgonity to ochroni nas przed klęską. Szurska wojna technologią jest z góry zwycięską.
4: Z góry zwycięską. Orgonitami pokonamy parchy. W Rusnecie było o tym właśnie, że może być Ziemia w kształcie banana jednak, a wszechświatów może być trylion, bilionów. A gęstości prawdopodobnie nie jest 7, tylko są, pewni ludzie mówią, że 8.
1: Ja nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię. No,
2: no to wiesz, to nie musi mieć sensu. Przecież to i tak nie, to co parodujesz i tak nie ma sensu.
1: Dziś zupełnie bezsensowna audycja.
2: Szurskie opowieści, zupełnie bezsensowna audycja.
1: A Ola nie zaśpiewa żadnej zwrotki? Tu się ktoś, lud się domaga na wszystkich czatach.
2: Dobra, to kiedy? Już?
1: I raz, i dwa, czekaj, byłem kiedy.
2: Przerwij mi, że nie zaśpiewam w ogóle do podkładu.
1: Ciach.
2: Czapka z folii orgonity to uchroni nas przed klęską. Szurska wojna z technologią jest z góry zwycięską.
1: Hej ha, beczułka rumu. Hej ha, beczułka rumu. Hej, hej, beczułka rumu i beczułka rumu.
2: Ale to się poskłada i się zmiksuje, da się podkład i będzie super piosenka.
1: Ti-ti-ti-ti-ti. Hej ho, blancika podaj, hej ho, po buchu weźmy to, zrobi doskonale szurskim opowieściom. Czyli co? Czyli z tej zwrotki, którą ktoś tu podesłał, zrobił, zakomponował, już nie wiem kto tu zrobił, to wynika, że szur musi się pierw blancika se zapalić, żeby wymyślać te wszystkie rzeczy, tak?
2: No a mało to takich?
1: No to dużo.
2: No właśnie. Więc wiesz, to zwiększa wrażliwość i w ogóle, no wiesz, men.
1: Okej, zwrotek jest więcej. Spróbujemy zrobić z tego coś ciekawego. Jakiś miksik. Podsyłajcie swoje propozycje. Może jakieś nagranie nam wyślecie. Swoje. I spróbujemy wtedy coś z tego zmontować. Na przykład jako część drugą. Albo jakiś zrobimy jeden wielki miks. No, bawmy się, róbmy jakieś fajne rzeczy jajcarskie. No, a nikt nie dzwoni do nas, to tak kopnę w mikser, się skończy, do Lombardu idę jutro, jest poniedziałek, ja idę o 6 rano, idę do Lombardu, oddaję mikser i gówno będziecie mieli, nie radio.
2: Niczego nie będzie.
1: Ja nie muszę prowadzić ugółem. Co tu jeszcze piszecie na czacie? To ja wymyśliłem i to nie zwrotka, a refren, pisze Zenon.
2: Czekaj, sorry. Refren to jest to hej ho, blancika podaj, to jest refren, tak, zgadza się, wszystko.
1: Tak, to jest refren i to faktycznie Zenona. Bo tu nie ma napisane na tym moim podglądzie już kto... którego.
2: Ja tak tylko trochę pamiętam, kto, co, jak, gdzie.
1: Pan inżynier Taratajcio dzięki wiedzy hermetycznej stworzył radio, co poskramia byty demoniczne. Dobra.
2: To jest na pewno unigorgazm, na 100%.
1: Świetne. To jest piękne. To jest wzór. To jest wzorowa zwrotka.
2: Zgadzam się. Tak.
1: Kulturalna, bez wulgaryzmów, dowcipna, dźwięczna, fajna taka właśnie. O. A co tu jest?
2: Dokładnie. No w końcu jest ekspertem, no to wiadomo.
1: A na koniec naszej pieśni szurów wszystkich pozdrawiamy. Dzięki wielkie, że od dawna ubaw z wami mamy. Ta, no, popachy ma z wami mamy, ubaw po prostu dzisiaj. Tak, dzwonicie w ogóle.
2: Wyobraziłam, jak to Etam czyta i śpiewa. Wiesz, jak Etam czyta, jak jest audycja. No nie, on widzi co drugie słowo i w ogóle jeszcze je przekręca.

0: Tak, muzyczka sobie gra, a wy słuchacie lajtowej audycji. Spoiler, dzisiaj Olaj Krawiec na antenie. Rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym, ale trochę o filmie było, trochę o dramach, trochę o COVID-zie. Ola opowiadała o przebiegu swojego COVID-ka. I też Unik Orgazm dzwonił. I siedzimy sobie po prostu i rozmawiamy na różne tematy. Można się do nas przyłączyć, dzwoniąc na nocne radio Skype. I może powinniśmy z Discorda retransmitować w którejś audycji. Może dzisiaj włączymy nawet na chwilę Discorda.
1: To zaraz dzisiaj tam taki średni ruch jest teraz. Tak, widzę, że wszyscy tak zasłuchani i tak zawsze jak z audycja, to się trochę dzieje więcej jednak na czacie na YouTube.
0: No skoro tak. No. Okej. Nie wiem, o czym można by jeszcze porozmawiać. Ciekawe.
1: Bo jak jest taki spoiler, to ja może chociaż coś tak minimalnie wspomnę o tych filmach, o których mieliśmy opowiedzieć.
0: O, super. Super. Dajesz.
1: No bo jeżeli to miał być film o epidemiach i obejrzałam sobie między innymi po raz kolejny 12 małp. Z tym, że oglądałam 12 małp strasznie dawno temu i w ogóle mało pamiętałam i tak obejrzałam dobry film i jakoś tak, no tyle. Ale obejrzałam go tydzień temu drugi raz i strasznie się zajarałam na nowo tym filmem, bo on jest naprawdę rewelacyjny. Nie wiedziałam, że to jest aż tak naprawdę dobry film. Może tak w skrócie opowiem, o co w nim chodzi. Mamy rok 2035. Ziemia jest wyludniona, ponieważ 40 lat wcześniej, w 1996 roku, zaraza, epidemia wybiła 99% ludzkości i ten 1%, który ocalał, zszedł pod ziemię i tam próbuje jakoś egzystować. Widzimy naszego głównego bohatera. I on w tym filmie nazywa się James Cole. Widzimy go w takim podziemnym więzieniu, gdzie tam wybierani są w cudzysłowie ochotnicy, którzy będą badać ziemię, która nadal jest zarażona. No i losowo akurat został nasz bohater wybrany. Wysyłają go na powierzchnię ziemi, ubierają go w skafander, no i ma tam zebrać po prostu jakieś żywe organizmy, które znajdzie. No i tam znajduje jakieś robaki, pająki, karaluchy, bierze to ze sobą i przedstawia tam tym lekarzom. Tam jest taka komisja lekarska składająca się z 6 osób i on tam im pokazuje, co udało mu się zdobyć na powierzchni ziemi, ponieważ oni szukają szczepionki. No i kolejnym tak jakby etapem tego naszego więźnia Jamesa Cole'a jest wysłanie go w przeszłość do roku 1996, gdzie ma zdobyć próbkę niezmutowanego jeszcze wirusa, żeby nie zapobiec epidemii, bo epidemii nie mogą zapobiec, ale po prostu żeby sobie wynaleźli szczepionkę i mogli ludzie, którzy ocalili, wyjść na ziemię już. Ale przez pomyłkę wysłałem go do roku 1990, czyli 6 lat wcześniej, gdzie za swoje dziwne zachowanie na ulicy nasz bohater zostaje odesłany do szpitala psychiatrycznego. W owym szpitalu spotyka Jeffreya, młodego chłopaka, którego świetnie naprawdę zagrał Brad Pitt. To jest genialna rola. No i ten Jeffrey opowiada mu o swoim ojcu, który tam zajmuje się właśnie wirusami i mówi mu, że tam za rok wypuszczą tego niebezpiecznego wirusa, który zlikwiduje całą ludzkość. Pomaga naszemu Bruce'owi Willisowi uciec z tego psychiatryka. No i Bruce Willis jest tak jakby znowu sprowadzony do tego 2035. Znowu go wzięli, sprowadzili. Powiedział im, że go wysłali o 6 lat za wcześnie, że nic nie zdobył żadnych próbek, ponieważ wirusa jeszcze nie było, prawda? No postanawiają go wysłać jeszcze raz, podkreślając, że każda taka podróż tego więźnia w czasie jednak wpływa na mózg, na psychikę, ale że jeżeli się zgodzi, to złagodzą mu wszystkie wyroki i będzie wolnym człowiekiem. No to nie myśląc długo, nasz bohater się zgadza, no i udaje mu się w końcu wylądować w 96, czyli w poprawnym roku. Poznaje tam panią, no w tym 90 już poznał panią psychiatrę, która cały czas odnosiła wrażenie, że jednak ona skądś go zna. Kiedy ląduje 6 lat później, w tym 96, uprowadza ją, porywa i zaczyna jej opowiadać o wirusie oraz o 12 małpach, czyli o takiej organizacji, która tego wirusa ma niby rozprowadzić. Oni cały czas mówi i próbuje udowodnić, że on jest z przyszłości, no ale wiadomo, nikt mu w to nie wierzy. Uważają, że on jest świrem, jest poszukiwany za porwanie owej doktorki. No i jednak udaje mu się ją przekonać, że jednak on jest wysłannikiem oraz podróżnikiem z 2035 roku.
0: Dobra, Ola, to może zachowaj coś dla tych, żeby tam zostało do pooglądania, bo cały film już opowiedziałaś.
1: Oj, no to dobra, no to ja teraz powiem tak sobie trochę odczucia, może żeby już tak też nie nudzić.
0: Spoiler.
1: Ja w ogóle nie wiedziałam, że ten film wywołał taką po prostu wielką różnicę zdań, że na forum aż po prostu wrze, ponieważ ludzie się wspierają w kwestii, czy nasz bohater grany przez Bruce'a Willisa był rzeczywiście wysłannikiem z przyszłości, czy on jest zwyczajnie osobą chorą psychicznie, której to wszystko się wydaje. Ja osobiście należę do tej pierwszej grupy zwolenników, do tego, że jest podróżnikiem w czasie, jest na to zdecydowanie więcej dowodów, że jednak przenosił się w tych czasach, więc naprawdę, jeżeli ktoś, bo może ktoś istnieje, kto nie widział 12 małp, także naprawdę polecam, bo film jest świetny. I w ogóle ma fajny soundtrack. Nawet dla samej roli Brada Pitta warto zobaczyć ten film. I daje dużo do myślenia. Ma świetną końcówkę. No w ogóle jest taki, można dużo o nim myśleć, bo ja sobie dużo o nim czytałam później, na tych forach byłam, więc naprawdę to tak fajna zagadka. Można sobie później porozmyślać, pokombinować. Także szczerze polecam.
0: A dałoby się zrobić jakiś, a to może za chwilę poruszę ten temat, bo akurat zadzwonił. No, słuchajcie, nie byle jakie osoby dzwonią do Nocnego Radia. Wielokrotnie już gościliśmy znamienite osoby. Był Paweł Kukiz, no a teraz wygląda na to, że pan Krzysztof Bosak zaszczycił nas swoją obecnością na antenie. Witamy.
2: Witamy.
1: Hej, ciągu.
2: Wszystko psujesz.
0: Ja myślałem, że... Kurde, to ciągle. Myślałem, że to Krzysztof Bosak zadzwonił do Nocnego Radia. Sorry, przepraszam. Ciągu, z czym dzwonisz? To zwykły ciągu. Ja myślałem, że to pan Krzysztof. Cholera jasna. Już ucieszyłem.
2: Z czym dzwonisz? Jak, kurczę, tutaj jak petenta jakiegoś... dzwonić automatycznie z czymś. Kurwa, what the fuck?
0: Panie, mówisz pan, czy pan nie mówisz? Muszę następnego odbierać. Mówisz pan, czy pan nie mówisz? Co pan tam? Z czym pan telefonujesz? Bo ja już tu, pozamykaliśmy wszystko, powoli kończymy audycję, a pan tu dzwonisz. No co pan chciałeś? Tam jeszcze? Szybko, no.
2: Bo mnie aż stresujesz, Jezu, kurwa.
0: Ale co męczysz bułę? No. Męczysz bułę. Ja muszę zamykać tu, mów, o co ci chodzi.
2: Nie wiem, czy Ola skończyła o tym, co mówiła, dlatego też nie chciałem od razu tak.
1: Tylko już takie ogólne przemyślenia skończyłam mówić, bo może rzeczywiście trochę za dużo, więc tak zdradziłam już za dużo, więc zostałam przystopowana.
0: Wszystko zdradziłaś, wszystko, całą przyjemność filmu zepsułaś, no. Już tu był komentarz, że jak ja słyszę, ja już nie będę oglądał, napisał ktoś tu, ja już nie będę tego oglądał. Tak,
2: Ja nie rozumiem, jaki jest to problem w oglądaniu rzeczy, które się wie, jak się kończą, na przykład. Ja nie mam z tym problemu, dlatego oglądam remake'i, czytam książki po tym, jak obejrzałem film na podstawie ich, więc naprawdę jak dla mnie warto mimo wszystko, nie?
1: Ja się zgadzam z ciągiem, bo mi też to nie przeszkadza. I tak czerpię satysfakcję z seansu.
0: Bosak gotuje parówki w czajniku Agneski.
2: Sardelki.
0: Rozłącz z wyrodnialca? Nie,
1: Jak Etam czytasz? Rozłącz zwyczajniaka.
0: Zwyczajniaka? Myślałem, że z wyrodnialca rozłącz. Nie no, bez przesady.
2: Zwyczajniaka? Co to kurczę znaczy?
0: No właśnie. To jakieś nowe słowo, jakiś neologizm.
1: To mi się tłumacz się, co to jest zwyczajniak.
2: What the fuck? No nie wiem, co mam dopowiedzieć do tego, co mówiłaś, ale ja mówiłem wcześniej, że będę dzwonił z Utopią. Czyli tak troszeczkę połączę świat szurski ze światem filmowym. To myślę, że tak akurat na dzisiaj.
0: Czyli na filmowo. No to dawaj, łącz.
1: Tylko tak ciągle, tak jakbym cię mogła prosić, nie rozwlekle.
0: Nie ma tejku. Nie ma tejku.
2: Nie opowiadać fabuły jak ty, tak?
1: Streścić ją, może rzeczywiście się za bardzo wczułam, więc trochę podnieście poziom.
0: Słuchaj, zrób tak, wiesz, antymatejko, czyli tak bardzo szybko, zwięźle w jednym zdaniu, kwintesencja, a nie, że tam właśnie opowiadasz, muszę zacząć tu jeszcze wstęp, tytułem wstępu, muszę się cofnąć.
1: Trzeba dodać, nie wiem, czy wiecie, ale...
2: A czy ja tak rozwlekle gadam, że tak miał przydlacie, to co ja nie rozumiem za bardzo. Że...
1: Tak, rozwlekle mówisz i rozwlekle piszesz. Nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu tak, wiesz.
2: Jak dzwonię do audycji, to raczej staram się streszczać, więc nie rozumiem. No wy teraz przedłużacie niepotrzebnie.
0: Tu się zgodzę, stanę w obronie ciąga. Jest wielu takich, którzy... przy których dopiero się można zanudzić trochę, jak coś zaczną. Na przykład przez 25 minut coś opowiadają. Jest trochę takich osób, mają mega gadane, to na palcach jednej ręki można policzyć. Takich, co mają średnio gadane, czyli tak, no, w sam raz, to jest chyba najwięcej, a są tacy, którzy mają niegadane. Ale też coś mają w sobie i fajnie gadają. Dobra, bo już gadam z góry jakieś.
2: Pod tytułem może wstępu, bo wiem, że Floki nie oglądała Utopia, jak ty, Krawiec?
0: Utopia. A tak po prostu się nazywa film? Utopia?
2: To jest serial w Wielkiej Brytanii wyprodukowany w 2013 roku. Był puszczany, miał pierwszy i drugi sezon, teraz powstał remake przez Amazon wyprodukowany.
0: O proszę, to nie znam chyba. I co, fajny serial? Dobry?
2: Dziwny, dziwaczny, z fajną elektroniczną muzyką, bardzo specyficzną, ale podkreślającą klimat, taki no naprawdę bardzo dziwaczny, momentami wręcz kuriozalny, absurdalny. I dla niektórych może być taki dodatkowy smaczek, że tam faktycznie się pojawiają motywy troszeczkę szurskie, bo pojawia się temat szczepionek, które nie są szczepionkami, ale tutaj za dużo nie chcę zdradzać, czym właściwie są i po co są, ale opracował je koncern, który właśnie chce je na rynek w jakimś celu wrzucić, a najpierw sfabrykował sztuczną pandemię, więc no to może nam brzmieć jakoś znajomo, nie?
0: No tak, oczywiście pojawia się wiele takich teorii, że w jakimś filmie z któregoś roku zostało przewidziane to i owo. Faktycznie, no, widziałem parę filmów, które miały dużo wspólnego z tym, co się działo w Stanach, te zamieszki. Był bardzo podobny film, który bardzo podobne wydarzenia przedstawiał. Też poszło o zaatakowanie jednego z obywateli jakiegoś tam i walki właśnie. Rozwalanie miasta. Takie różne.
2: No jakby ktoś Utopię oskarżał o to, że to coś przewidywała, to nie wiem, musiałby być jakiś niepoważny. Bo Utopia to wszystko gryzie w bardzo takim przerysowanym stylu. Naprawdę przerysowanym, co podkreśla jeszcze podkręconymi kolorami. Ten plakat jest tak rażąco żółty, a w tym serialu dużo jest takiej rażącej zieleni oraz właśnie żółci. To wszystko jest właśnie w takim troszeczkę komiksowym stylu. Zresztą tytułowa Utopia to tytuł komiksu, który został napisany przez, tam bodajże napisany i namalowany przez jednego z bohaterów i niejako osobę, która zapoczątkowała to wszystko, bo naukowca, który stał za tą szczepionką całą, i tam są opisane pewne w tym komiksie, ukryte między wierszami, pewne wydarzenia z ostatnich stuleci bodajże, czy coś w tym stylu. Więc no, główni bohaterowie próbują rozwikłać tajemnice tego komiksu, spotykają się na internetowym czacie, w końcu też w rzeczywistości, ale zaczyna się nimi interesować właśnie jakaś tajna organizacja, która ich właśnie ściga, wysyła dwóch morderców, którzy też szukają już od pierwszego odcinka tak zwaną Jessica Hyde, ale to też nieważne kto to.
0: Zaczęło to brzmieć znowu jak streszczenie całego filmu, dlatego się zacząłem śmiać. Bo tutaj...
2: Nie jest, uwierz, nie jest.
0: No dobra, tak oboje tak bardzo dokładnie opowiadacie te filmy.
2: Straciłem może tak. 3 odcinki. To było 2 sezony, straciłem może 3 odcinki.
0: Nie wiem, może lepsza by była taka zajawka, żeby tak kilku zdaniach na przykład streścić jakoś fajnie, o czym, dla kogo, jaki klimat, z czym można to przyrównać, i to wtedy, wiesz, można fajnie i zgrabnie, nie tak sobie głośno myślę, bo wy tak właśnie bardzo tak dokładnie streszczacie, że tutaj właśnie jakaś zmiana, zwrot akcji, potem się okazało, potem się pojawia nowa jakaś postać, scenariusz tam sobie biegnie dalej, coś, tak dokładnie. A wiesz, a jakbyśmy tak opowiadali o filmach, trochę w takim stylu, jak kiedyś były na kasetach wideo, takie streszczenia, czy są nadal, nie wiem, tam na płytach jakieś z filmami, wiecie, takie streszczenie, ono często ma 3 zdania na przykład, nie? To jest sztuka, takie coś opracować i wypowiedzieć, bo to nie jest tak łatwo, wydaje mi się. Co myślicie? Ola, co myślisz?
1: O tym, że tak go opowiadamy?
0: Nie, wiesz, no tak sobie dumałem nad tym, jak opowiadamy sobie o filmach jakichś, nie?
1: I no tak.
0: Przypomniałem sobie takie krótkie recenzje, jak były, no ja je kojarzę jeszcze z kaset VHS, jak się tam brało z wypożyczalni czy coś, to na kasecie wideo jest taka krótkie streszczenie, no przecież na książkach też takie jest, nie? Jakbyśmy umieli, bo to trudne jest, wydaje mi się właśnie, opowiadać w taki sposób o filmach, to bylibyśmy mistrzami.
1: Nie, ja pamiętam, jak na wcześniejszych spoilerach opowiadałam właśnie coś tak krótko, to wtedy mi powiedziałeś, że powinnam tak troszeczkę więcej powiedzieć, tak troszeczkę wprowadzić bohaterów, co i jak. No to teraz powiedziałam pół filmu, znaczy czy czwarte filmu zdradziłam, chyba nie umiem znaleźć do tego środka.
2: Spokojnie, ja nawet połowy serialu nie opowiedziałem, też mi się to stało. No, nie zadowolisz.
0: To ja wam pokażę, jak się taką fachowe streszczenie robi. Film opowiada o tym, jak Joker chciał przejąć władzę nad miastem. Niestety, na drodze stanął mu Batman. Znaczy, na szczęście na drodze stanął mu Batman. Czy Joker wygra i zdobędzie miasto, czy pokona go Batman? I koniec, i recenzja cała. Piękna, nie?
2: Czyli czekaj, robi się chrypę, zaczyna się mówić bardzo niewyraźnie i co dalej, bo nie złapałem, o co w tym chodzi. Okej, dobra, jeszcze raz.
0: To była moja właśnie... moje streszczenie filmu o Batmanie.
1: To wydaje mi się, że nasze były lepsze.
2: No, znaczy ja może troszeczkę chaotycznie mówiłem, bo nie miałem tego ułożonego, zresztą no dawno nie oglądałem Utopii. Tylko no nie bardzo się da inaczej opowiedzieć o Utopii. No, jeżeli bym to miał to ułożyć, no to głównym aspektem fabuły w Utopii jest właśnie ten tajemniczy komiks, o którym powiedziałem, i tajemnicza organizacja, i generalnie właśnie ten cały taki szczurski plot wokół szczepionki. Właściwie to trzeba wiedzieć, bo reszty się dowie bardzo szybko i bardzo szybko się wciąga w ten serial, w ten klimat. I nie wiem, co bym miał inaczej tutaj powiedzieć. Też nie chcę za dużo właśnie zdradzić. To, co powiedziałem wcześniej, właściwie nie było zdradzeniem niczego z tych rzeczy, które się powinno dowiedzieć. Bo większość z tego, co powiedziałem, dowiaduje się na przestrzeni naprawdę początku serialu.
0: Spoko, słuchajcie, pamiętajcie też, że ja się czasami czegoś czepiam, ale to jest trochę tutaj wszystko jest show czasami, nie?
1: No tak, tylko ja później taka biedna, zestresowana przed tymi audycjami, o rany, czy Krawculek znowu mi coś nie powie.
0: Czekaj, kochana, musisz sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Wiesz, po prostu musisz zrozumieć, to radio to jest show. To jest show i to już było, to jest nasz kod kulturowy, robienie show. Właśnie. I były takie rody, które robiły show. I my tutaj właśnie ład społeczny gwarantuje tylko konserwatyzm i kościółek. Jaki by nie był, on jest potrzebny. On jest potrzebny nam. My bez niego jak dzieci we mgle, bez kościółka. A ci, co mówią, że to właśnie wszystko, no, mówią, że właśnie u nas jakaś nędza intelektualna, zacytuję, panie redaktorze, a u nas właśnie na poważne tematy rozmawiamy. Rozmawiamy o czy rewolucja francuska była dobra czy zła?
1: Dobra.
0: Jak pani redaktor uważa? Tak.
1: Ja uważam, że rewolucja francuska była dobra. Im więcej arystokratycznych łbów ściętych, tym lepiej.
0: Tak, i umówmy się, tu chodziło tylko i wyłącznie o walkę z kościółkiem naszym kochanym. To od początku chcieli zniszczyć nasz kościółek. I po to było wszystko, tylko po to.
2: A po czym mówią, że nocne radio lewackie, no?
0: Nie damy zniszczyć kościółka. To jest nasz kościółek.
1: Nie. Własną piersią obronimy.
0: Nasz kościółek to jest. Nasz ci on, ten kościółek.
1: Ale dlaczego my mówimy o kościele, jak było jeszcze 3 sekundy temu o filmach?
2: Tak, ja nie wiem, ten krawiec ma jakiś, kurczę, problem z kościołem ewidentnie. Na terapiach, krawiec, na terapiach, nie tutaj. Please.
0: Wszędzie widzę ten kościółek.
2: Wiesz, Kozetka i w ogóle psychologowie zapraszają mnie.
0: Ten kościółek mnie woła, a jednocześnie odstrasza. I lękam się go, i go nienawidzę. Ale też i go kocham. Ale i też go nie znoszę. Ale i też mam go... Już nie powiem gdzie, przepraszam, bo jest jeszcze przed 23, za 10 minut wam powiem.
1: To jest taka... Tak to się mówi, twarda, ciężka miłość? Zapomniałam chyba tego słowa.
0: Szorstka miłość, kochana.
1: Szorstka, tak.
2: No dobra, to jeżeli miałbym cokolwiek to powiedzieć do tej utopii, bo o jednej kwestii zapomniałem, to jest, pojawia się tam... Słucham?
0: Nie,
1: mów... Nie, opóźnienie jest.
2: Okej. Potem dogaduję, kurczę, Zenon gubi mnie tutaj. To na pewno jedna z takich fajniejszych postaci w Utopii jest Wilson, który jest takim, kurczę, standardowym szurem w ogóle, absolutnie. Ma swój bunkier, w ogóle ma takiego, zafiksowany jest na tym, żeby zewsząd usuwać swoje dane i aktywność. Wszędzie widzi śledzących agentów i tak dalej, po prostu, kurczę, mistrzostwo, nie?
0: A ja bym zrobił taki film, że bohaterem byłby taki super szur, taki przekoloryzowany, taki komiksowy szur, który miałby po prostu przy sobie orgonity, czapkę czarodzieja, pradawne mapy płaskiej ziemi. Co jeszcze mógłby mieć taki super szur w ogóle, żeby latać jeszcze to, co mu jest potrzebne? Jakaś pelerynka.
1: Musi mieć cewkę w ręce.
0: Cewkę w ręce. Blancik w drugiej ręce, w jednej cewka, w drugiej blancik. A wysłuchacie luźnych gatek w zasadzie, trochę takich. No, przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd, ale uprzedzałem, że spoiler będzie luźnogatkowy. Więc sobie
1: ze szczyptą spoilera.
0: O, właśnie, szczypta, jak sól do popcornu.
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Radiowego popcornu, który dzisiaj wam
1: to serwuje. Póki jeszcze mamy ciąga na antenie, to zapytam cię, Krawczy, czy obejrzałeś The Boys, które ci podesłałam?
0: Nie obejrzałem, ale mam usprawiedliwienie. Ciągu? A ty obejrzałeś?
1: Oglądam do tego, tak.
2: Ja to polecałem, plotki, więc no.
1: Tak, zapierałam się. Mówię, nie, ja super bohaterów nie lubię, ale to jest coś zupełnie innego.
0: A, to już wiem, który to. Widziałem bardzo dużo fragmentów, chyba jeden odcinek. Tak, kojarzę. Jak się nazywał ten, co taki połączenie Supermana i Kapitana Ameryki, jakby to taki zły koleś?
1: Homelander. Ojczyznosław.
0: Ojczyznosław.
2: Jezu, nie, no, tłumaczenie w tym serialu to jest w ogóle osobny temat. Kurwa, ja pierdolę.
1: Tak. Ale Krawiec, oglądaj, że jakiś świetny spoiler z tego będzie.
0: O, no to koniecznie. To może poświęcimy nawet cały odcinek, bo kiedyś tak było w sumie, że spoilery potrafiły być na przykład o całej serii tego Robina Sherwood. To chyba pierwszy spoiler. No, a to moglibyśmy zrobić faktycznie poświęcony cały serialowi.
1: Tak. Zdecydowanie. Właśnie to mam na myśli, żebyśmy zrobili konkretny spoiler tylko o tym serialu.
0: To co, to robimy następnym razem o Boysach?
1: Ale jak nadrobisz dwa sezony.
0: Dobra.
2: No, trochę masz oglądania.
1: Jak ci ciągnie, to będziesz się już ciurkiem oglądał.
2: Ale jaka zmiana na drugą stronę. Nie, to nie w moim stylu, a teraz no, musisz obejrzeć.
1: Tak, bo to jest coś zupełnie innego, więc nie spodziewałam się. To jest takie bardzo podstępne, tak się wydaje, superbohaterowie, to, tamto, a to jest naprawdę nie to, co wszyscy myślą.
2: No, jest hardkorowo, aż się troszeczkę zdziwiłem, że to przeszło w ogóle niektóre rzeczy, ale się okazuje, że no niektóre rzeczy z komiksu nie przeszły, więc, ale no, to na inny raz zostawię, no.
0: Może to miało być trochę w stylu Watchmenów. Takie może było od początku założenie, to pewnie później powstało po Watchmenach, tak?
1: To
0: jest takie całkiem współczesne i jak dla mnie to takie to jest bardzo realistyczne i mroczne pokazanie, jakby to w sumie naprawdę mogło wyglądać.
1: Dokładnie.
0: No, przecież wśród bohaterów też się może trafić świr, jakiś w ogóle zaburzony typ, bez empatii, jakiś taki socjopata na przykład, nie? A mogą to być zwyczajni ludzie, którzy wcale nie są tacy mega super i ta moc to trochę taka klątwa jest. No tak namrocznie. Dla dorosłych bardziej po prostu film, nie?
1: Tak. W ogóle mnie się to tak bardzo skojarzyło. Tylko zostawmy to w sumie na spoiler, ale tylko taka jedna uwaga. Bardzo mnie się to kojarzy z tym światem celebrytów, aktorów, aktorek. To jest dla mnie tak, może ja to tak odbieram, jako po prostu taki pocisk po nich też.
0: Mówisz? No proszę.
2: Nie, no oczywiście, że się tutaj dosłowne przecież dosłowne wskazania, że o to chodzi, się pojawiają w serialu. Chociaż jest to bardziej interpretacja serialu w komiksie, to nie do końca w tą stronę, z tego co wiem, szło. Nie czytałem komiksu, czytałem tylko o komiksie, więc nie wiem do końca, ale wiem, że tutaj dużo nadobudowy było serialowej i reinterpretacji. I wtrętów na przykład nawiązujących chociażby do akcji Me Too, czy do wojny na memy i tak dalej, więc no trochę aktualizacji się doczekał ten świat w serialu, nie?
0: No proszę. No to będę miał na pewno sobie jeszcze coś do pooglądania. Drugi sezon chyba, bo z pierwszego chyba widziałem już nawet więcej niż jeden odcinek. No, dobra rzecz, dobra rzecz. The Boys, tak? Czy samo Boys? The Boys. The Boys, tak?
2: The Boys, tak. Chłopaki, to jest w tłumaczeniu, jeżeli...
0: Chłopaki...
2: Tłumaczenie komiksowe.
0: Nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Okej, okay, dobra, to co o ciągu? Dzięki za telefonik. Może ktoś jeszcze do nas drętnie.
2: Hej, hej, hej.
0: Trzymaj się, hej, hej. No, siedzimy sobie z Olą na antenie i gadamy do was.
1: Halo, halo?
0: Jesteśmy, jesteśmy. Floki, zapytaj się, czy krawiec widział. No mówiłem, że już od parę razy, że widziałem... W każdym razie, znaczy takie, takie ważne, że krawiec widział, najważniejsza rzecz, krawiec widział. Ważne, że Ola widziała i dzwoniący do nas Krzysztof Bosak też widział i mogli wam powiedzieć, streścić kawałeczek, bo w sumie audycja się nazywa Spoiler i staramy, niby są spoilery, ale ja bym tak z umiarem te spoilery robił, wiesz? Ola, jak myślisz?
1: No to no możemy tak z umiarem właśnie. Ja tak zawsze za tym byłam, żeby tak z umiarem. A dzisiaj chciałam tak troszeczkę co do twoich uwag się dostosować i no i też tak w drugą stronę może przesadziłam.
0: Musisz sobie zdawać sprawę, Olu, z jednej elementarnej rzeczy. Ja być może ciebie... zarzucam ci, że twoje opowieści są zbyt długie. Wcale nie. Ja być może tak prowokuję, bo ja mówię za długo w niektórych spoilerach. Ja czasem tracę kontrolę. Ja potrafię po prostu opowiedzieć cały film i wszyscy potem wkurzeni. Nie no, słuchajcie, ja sobie robię. Okej, możecie zadzwonić do nas i no, może tak z humorkiem coś, może nie wiem, coś sobie więcej tutaj pojajcujemy. Późna pora już i im później, tym większa głupawka mnie bierze. Nie wiem, jak ty masz, Ola, z prowadzeniem audycji.
1: Wiesz co, ja mam zazwyczaj taką głupawkę zmęczeniową, ja to tak określam, ale to zależy w jakich sytuacjach. Jak już na przykład w pracy taka zmęczona i się trafi akurat zmiana z koleżanką, to im później to już po prostu jestem gorzej pod względem głupawki, śmiechawki i tak dalej. To jest już taki efekt uboczny zmęczenia.
0: No widzisz, u każdego to jakoś pewnie inaczej może być. W ogóle prowadzący w radiach tak różni są, nie? Popatrz, jak tak się zastanowić, to każdy ma tak różny styl gadania, tak różne przyzwyczajenia, powiedzonka, nie? No, naprawdę, każdy inny. Nie?
1: No tak, tak. Niektórzy mają na przykład co audycję jakieś przypowieści, opowieści puszczane, no to też różnie bywa.
0: Co? Pierdzący i Indianin, masz na myśli? Pierdzący Indianin?
1: Tak.
0: Spocony, pierdzący Indianin, smutny. Nie no, to każdy ma jakieś swoje tam powiedzonka, sposób ten, no, tembr głosu w ogóle, tempo i różne takie cechy. Kiedyś widziałem rozpisanych radiowców kilku, w tym ja też nawet byłem. Różni tacy z radiów i tam był, co tam było? Mądrość? Flow? Nie pamiętam, co to, ale jakieś takie statystyki, każdy miał tam gwiazdę kiedyś. Nie pamiętam, kto ile miał, zabijcie mnie, nie pamiętam. I ile byś dała w ogóle tam gwiazdek, komu i na co? Może sobie dajmy gwiazdki. Ja sobie daję 5 gwiazdek na 5.
1: 5 na 5? No to ja tak 3 na 5 sobie.
0: Czemu akurat 3 na 5?
1: No, trzeba się trochę podszkolić, prawda? Wiesz, ty już ile lat nadajesz? 10?
0: Ja bym ci nawet jednej gwiazdki nie dał. Zhańbiłaś nocne radio. Nic się nie nauczyłaś, uczennico moja. Ale przekażę ci jedną ostatnią mądrość. Na do widzenia. Ta mądrość brzmi...
3: Teraz powinienem coś mądrego powiedzieć.
0: Nadawaj radio, w radio zawsze we dnie, w nocy, bądź słuchaczom do pomocy. Pamiętaj o tej zasadzie.
1: Amen.
3: O, bardziej.
0: Czy Zenon coś powiedział? Bo słabo go słychać.
1: No, nie, Zenon już troszkę się przeniósł tam troszeczkę dalej, więc tak trochę mówił coś do mnie. Wiesz.
0: A co, on jakiegoś focha o coś strzeli?
1: Nie. Widzę, że sobie włączył grę na telefonie. Któryś z Gwiezdnych Wojen. Coś ostatnio tam sobie gra. Ale to fajnie wygląda. Fajna grafika w tej grze. Mimo, że zna komórkę. Fajnie to wygląda naprawdę. Ale nie powiem, jaka to Gwiezdne Wojny, jakie co i jak było. Nie wiem.
0: Ale mówisz, że fajna na komórkę.
1: No, fajna właśnie.
0: A widziałaś na przykład, jak na komórkę wygląda ten Walking Dead?
1: Nie widziałam. Ja w ogóle nie grałam w gry na komórce. No takie to małe jakieś, co tam nic nie widać praktycznie.
0: No właśnie, są takie gry, gdzie całkiem nieźle się sprawdzają na komórkach. Takie, co też i na tablecie można uruchomić. Takie trochę mniej wymagające. Nie wiem, czy taką grą nie był Wolf Among Us, Wilk wśród nas.
1: No, mam to na kompie. Ostatnio sobie to właśnie zainstalowałam i nie zaczęłam jeszcze grać, ale wiem, że na pewno zacznę. To jest chyba taka przygodówka, no nie? Coś właśnie z tego typu tych The Walking Dead, jak była taka przygodówka.
0: No, można zrobić przygodówkę opartą w dużej mierze na quick time eventach i to się dobrze, myślę, sprawdza na komórce.
1: No, jest kilka takich
0: gier można by wskazać. One są trochę prostsze graficznie często, albo mają ale za to mają fajny jakiś styl. Była jakaś taka przygodówka, gdzie wszystko było jak w Sin City, wiesz, takie czarno-białe, bez odcienia szarości. No, wszystko takie, wiesz, bardzo mroczne, albo takie białutkie, albo czarne, wiesz, bez przejścia, nie? Bez żadnych tam szarości. Chociaż z tym SimCity to też różnie bywało, nie? Też...
1: No tak, bo tam się pojawiały też kolory.
0: Kolory się pojawiały, styl się czasami trochę jakby zmieniał. No, świetny komiks, taki bardzo kontrastowy. A jak
1: tak,
0: uważasz,
1: tak,
0: czy...
1: lubię takie coś.
0: No, a uważasz, że dobrze oddano w Sin City w filmie ten klimat komiksu?
1: Tak, zdecydowanie. Ja lubię Sin City. Bardzo mi się ten klimat tam podoba. Jest świetnie zrobione.
0: A pod względem wizualnym też tak już...
1: Tak, rewelacja.
0: Oczywiście się zgodzę z tobą. Też no, ciężko nie docenić tutaj tego kunsztu. Tam wszystko jest w ogóle fajnie oświetlone lampami, ale robione na green screenie, nie? I potem fajnie sobie dopasowują po prostu kontrast różnych planów, mieszają to ze sobą. To i tak no świetnie zrobione, świetne.
1: Tak, zgadzam się. No zresztą taką główną charakterystyczną cechą tych filmów noir jest gra cieniami, gra świateł, prawda? Więc to jest, to robi robotę, naprawdę. Więc wydaje mi się, że żeby ogarnąć taki film, żeby był tak dobry, to trzeba się jednak postarać i się znać na tym, co się robi.
0: Zdecydowanie. Tam oglądamy sobie coś, co wygląda no jak taki ostro przerobiony film na czarno-biały, to światło charakterystyczne, te cienie, ale fajnie tak przerobione, ale widzimy, że w miarę realistycznie. A nagle się wszystko przerabia na taką stylistykę już konkretnie jak komiks, że masz cały taki tylko zarys postaci, na przykład biały na czarnym tle, nie? I
1: tak.
0: Ziemia, tak. Co, jakaś tam krew taka, jakby wiesz, tryska, sama krew. No, świetnie to zmontowane. No, taki wielki postprodukcyjny eksperyment trochę. No, to chyba jeden z pierwszych filmów tak fajnie zrobionych na komiksowo, jaki widziałem to Sin City.
1: Mhm. Tak. No, dokładnie. No, także ja także jestem naprawdę pod wrażeniem i no, lubię Sin City w ogóle. Podoba mi się historia i wszystko tam jest fajne. Zresztą tam jest w ogóle bardzo dobra obsada. W obu częściach.
0: O tak. No i tam bohater to jest taki komiksowy też ten, jak się nazywał ten wielki typ.
1: Co mi chirurg grał?
0: No.
1: Mówię, nie wiem, nie pamiętam.
0: A miałem przed chwilą, jakoś pamiętałem, kurde, widzisz. Starzeje
1: się. Jeszcze chyba przedwczoraj bodajże to sprawdzałam.
0: Kurde, no jak mogło mi... Marw, kurde. Jak mogłem zapomnieć Marwa.
1: Właśnie.
0: Marw, kawał takiego zakapiora komiksowego.
1: Tak.
0: O cholera, 666. Szatan, zły się interesuje. Wiesz, że coś się dzieje. Ugułem na tlen dla COVIDian. Na tlen dla COVIDian. Brzmi jak ćwiczenie logopedyczne. Waran z Komodo, dzięki, 666. Tutaj
1: dzięki.
0: 6,66. Niestety, gdyby to był prawdziwy szatan, to by wysłał prawdziwy, po prostu 666.
1: Bez przecinka.
0: Dokładnie.
1: No to jest taki mały diabełek.
0: A na czacie Tomisiu wspomina Samorost. To, jeśli to chodzi o grę, to jest taka przygodówka. Dobrze pamiętam, że czeskiego studio, Czechów, bardzo oryginalna, z taką psychodeliczną grafiką bardzo, jakby makieta jakaś taka zrobiona, jakaś plastelinka, cholera, no tak, nie no, bardzo specyficznie to wygląda. No, piękna grafika w każdym razie, świetnie, pięknie zrobiona gra. Są takie gry, co nie Ola, które po prostu dla samego oglądania, no to jest ich wartość, że one mają jakiś super fajny styl graficzny, nie?
1: Tak, tym bardziej, że teraz grafika jest bardzo dobrze rozwinięta, prawda? Więc tu już można naprawdę to ją podziwiać. A ja sobie tak z Zenkiem pogrywam teraz w Neverwinter 2.
0: O, w końcu, bo Zenek coś się odgrażał, że będzie w to grał i proponował tą grę chyba jako taką jedną, tak, z których moglibyśmy pograć. Pojawiła się też inna propozycja, druga, od potrzeby. Among Us? Jak się nazywa gra, w której takie ludki śmieszne, kolorowe...
1: To Among Us właśnie, to jest to taka nowa, że tak powiem, no nowa, może nie nowa, ale tak, gdzie taka była właśnie hype na Among Us. Ja tylko widziałam, jak to tak mniej więcej wygląda.
0: No, ale to jeśli mowa, jeśli faktycznie dojdzie tutaj do jakiegoś grania na streamie, a ja będę zachęcał, bo jeśli... No, zobaczymy. No to co, nikt nie dzwoni do nas, to ja już mówiłem, kopnę w mikser, ja wiem, że ja się powtarzam.
1: O 6 rano idziesz do lombardu.
0: I nie ma nic, że coś tego, że coś tam jest, nic nie ma, nie. No, co, to podrzucajcie jakieś tematy przynajmniej, jak nie dzwonicie. O czym chcecie, żebyśmy pogadali?
1: Ja się tak przygotowałam na tydzień temu i widzisz.
0: I ja się rozchorowałem.
1: Tak, widzisz. Ale no dobra, wiesz, film o epidemiach to nie jest mój konik. Obejrzałam to, co musiałam, tam sobie odświeżyłam parę, aczkolwiek tu się cieszę, bo 12 map trafił bardzo, bardzo mocno we mnie i jest ewidentnie jednym z moich też ulubieńców już teraz. Także naprawdę fajnie było sobie go przypomnieć.
0: A ja zerkam na Discorda, bo może tam jakieś ciekawe rzeczy będą. Zobaczymy.
1: A na Discordzie teraz tak trochę ten... Na pewno po audycji będzie się coś działo pewnie całą noc na ten Discord, więc jakby ktoś chciał, to na pewno będzie co tam się miał robić.
0: No, około tutaj... No może 90 osób, setka słucha sobie, więc całkiem...
1: To chyba takiej publiki jeszcze nie miałam.
0: Tak? No.
1: Nie miałam, więc fajnie. No.
0: No. Także, no, gadamy sobie tym razem o grach komputerowych, które mają jakiś specyficzny styl graficzny, są jakieś tam na przykład zrobione jak komiks, no, jak Sin City. Trochę o grach sobie rozmawiamy. Ola jest zapaloną graczką, że tak powiem, po feministycznemu graczką.
1: Nie, no może tak, wiesz, jakoś bardzo się nie znam, ale tak sobie lubimy z Zenkiem pograć wspólnie. Bardzo fajna forma spędzania czasu, myślę. No przynajmniej dla nas. Ale to wiesz, to ja jestem taka, no że tak powiem, to on więcej roboty robi, prawda, w tych grach. Ja jestem jak ten, pokazał mi ostatnio taki filmik z Leroy Jenkins, to pewnie jakieś gracze będą wiedzieć, o co chodzi, bo ja to pierwszy raz widziałam, więc Zenek jest od myślenia, ja jestem od naparzania. No, także ja zawsze gram barbarzyńcą, ja zawsze chcę najbardziej, żeby najlepiej móc ciulać, zabijać, a Zanego garnia fabułę, tam z ludźmi gada i tak dalej, ja tylko czekam na wrogów i czekam, aż będę mogła się z kimś pobić. Zazwyczaj to tak wygląda.
0: No w ogóle w dzisiejszym świecie chyba ludzie dużo grają w różne gry, różnego też typu. Niektórzy się spotykają przy planszówkach, sobie grają, inni jakieś bitewniaki, jeszcze inni karcianki, no komputery oczywiście, to różne konsole, gry na smartfonach, telefonach, gdzieś, no taki świat graczy, w ogóle wszyscy grają trochę, coś więcej, mniej. Taka...
1: No, ale wiesz, jak, się... No. Teraz rozwinęły, wiesz, tym bardziej teraz jak ludzie czasem siedzą na kwarantannie, wiesz, dużo niestety osób nie może wrócić do pracy, bo nie ma gdzie, nie wiadomo do kiedy, więc jakąś sobie formę rozrywki też zapewniają.
0: Dokładnie. No, jeszcze można w karty grać, w kości.
1: To, tak, no to planszówki są fajne.
0: Pewnie było kiedyś, tak sobie wyobrażam, że bo są te kości na przykład do gry, ale tam można w różne gry tymi kośćmi grać. Jest ta podstawowa gra w kości, nie? I pewnie są jakieś inne jeszcze gry z użyciem kostek, że się rzuca. Chociaż może nie tak dużo jak od odmian kart, nie? Różne, tak. No, jakiś poker, bridge...
1: No, pamiętam, tak grałam nieraz z rodzicami, tak jeszcze za czasów nastoletnich, tyle się grało właśnie w Macao, w pokera, już po prostu pozapominałam

0: tacy ludzie są, nie?
1: Tak, one takie są zrobione w taki sposób, ale to są takie sceny z życia.
0: Ale są przerysowane bardzo, masz rację.
1: Właśnie, takie przerysowane.
0: Może to miałaś na myśli, mówiąc abstrakcyjne, w sensie, że tak, że przerysowane, nie? Mocno.
1: No, przerysowane, o to mi dokładnie chodziło. Tak. To są sceny z życia, ale przerysowane i to jest właśnie urok tego, to jest fajne.
0: Dokładnie, masz rację. I tu tkwi sedno, właśnie to przerysowanie. Przecież to jest strasznie przerysowany film. No. Takie jeszcze tak chamsko, jakby ten Koterski zbliża się do jakiegoś zjawiska i tak pokazuje je w zbliżeniu i zwielokrotnia, nie? Właśnie ta baba, tak, która po raz piąty i szósty mówi ostatni. O, tak jakby to miało interesować mnie, kurwa. Ja pierdolę. Znów słucham jakichś opowieści baby. Zaraz poprosi mnie, żebym walizkę jej zdjął. Tylko na to czekam. No, przepraszam, czy mógłby pan... Nie! Nie!
1: Tak. A to już, jak się pracuje z ludźmi, to już ma się po prostu takie myśli, naprawdę się ma takie myśli. O nie, znowu idzie, co on będzie chciał? Czy on na pewno będzie chciał to, a mnie już coś trafia, że muszę to zrobić? O, dzień dobry, proszę panie, a może panie? To się, kurwa, znowu.
0: Wiesz co, może ten pociąg, którym jechał Adaś, to jest w ogóle jakaś głębsza symbolika. Ten pociąg to Polska. I każdy z przedziałów pokazuje jakiś fragment rzeczywistości. A wcześniej mówiłem o tych różnych pracownikach tam kolei, nie wiem, konduktorzy, jacyś tam kontrolerzy se siedzą i rżną. To jego żołędnym dupkiem. Ebeś, to ja przybijam i tak jeb tymi kartami, tak napierdalają. A on sobie już myślał, że z jakiś tam znalazł sobie cichy w końcu ten cichy pokój, nie? I tak przechodzi przez te przedziały nasz Adaś Miałczyński.
1: Tak, biednie nie może sobie znaleźć spokojnego miejsca. Najgorzej.
0: Mało jest takich filmów jak Dzień Świra w zasadzie. A powiem więcej, nawet kolejne części to już były znowu inne filmy. Chyba nie takie fajne jak Dzień Świra. Znaczy Dzień Świra po prostu to jest najlepszy przepis, wydaje mi się, na dobry film, bo jest bardzo dużo humoru, ale też takie spojrzenie na życie fajne, pokazanie różnych wad narodowych Polaków przy okazji. Naszych wad, kurde, to na wesoło, to jak ktoś ma kija w tyłku, może to się nie śmieje, a chyba wszyscy się śmieją. Wszystkich ten film bawi, nie? Tylko każdego bawi trochę inaczej, tak jakby. Każdy go trochę inaczej odbiera.
1: Tak, tylko że to jest chyba w zasadzie dramat, no nie?
0: No to też jest ciekawe, że to taki dramat, komediodramat, bym powiedział, nie
1: Dokładnie,
0: wiem.
1: Dokładnie, tak. O. Można, wydaje mi się, że wiele osób może się z głównym bohaterem trochę zidentyfikować. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No. No, sfrustrowany człowiek po prostu. I neurotyczny trochę, taki sfrustrowany, rozczarowany. No, taki fajny bohater, no, jedyny w swoim rodzaju. Znaczy, to jest dziwny bohater, bo w sumie każda kolejna część opowieści o Adasiu Miałczyńskim, no, jest ten inny zupełnie Adaś Miałczyński. Aktorzy nawet niepodobni, nie? On niby ma być młodszy i starszy. Znaczy to tak, czy to tak dużo zmienia w sumie, czy to jest aż takie ważne, to nie wiem, tylko tak zauważam, nie? Że trochę się różni klimatem. To wszyscy jesteśmy Chrystusami.
1: Ale ja lubię Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tak zrobił na mnie wrażenie ten film.
0: Może on wcale nie jest aż taki inny od Dnia Świra. No, ciężko, żeby
1: Wydaje
0: znowu...
1: mi się, że nawet nie.
0: No... Tak mi się, no,
1: także
0: tak
1: ja,
0: mi się...
1: ja lubię, doceniam.
0: Tak mi się wydawało, że Wszyscy jesteśmy Chrystusami jest inny, ale tak popatrzeć, no to co ma znowu się na blokowisku dziać, ma po sklepach chodzić, no wiadomo, że inna jest historia trochę. Też taka w sumie słodko-gorzka, znaczy raczej taka gorzka, bo to jest bardziej tam o takie grubsze sprawy, trochę jak Dom wariatów, gdzie też był Adaś Miałczyński i tam zupełnie jeszcze inny klimat, nie? To taki jak teatr telewizji, siedzą przy tym stole, cały ten teatr to przy jednym stole, nie? I tam gdzieś raz do piwnicy zszedł. Ale fajne dialogi, super i fajnie się to ogląda, ciekawe.
1: Tak,

0: Tak, to naprawdę.
1: No i nic śmiesznego, tak? To też, oj,
0: Nic
1: przepraszam,
0: za
1: bo...
0: dziękuję.
1: Oj,
0: No,
1: Boże.
0: zdecydowanie.
1: No i nic śmiesznego jeszcze, nie? Coś troszeczkę przerwało.
0: Tak, mi tak po prostu co jakiś czas tak regularnie przerywa na parę sekund.
1: A jakie jeszcze polskie filmy byś wskazała jako takie the besta? The besta.
0: Takie debestwa, ale to już wspominałam o tym, bo na pewno przychodzi mi od razu na myśl film, o którym już mówiłam kiedyś, więc ja tylko podam tytuł, ta sprawa Gorgonowej. To jest rewelacja, to jest kawał świetnego kina polskiego. I tam jest wszystko dobre, tam jest świetna obsada, tam jest bardzo dobra historia poruszona. I przede wszystkim tam jest ten klimat. Ten klimat jest cały czas taki bardzo niepokojący, taki ciężki. Można po prostu kroić siekierą to, co tam się dzieje, tę całą atmosferę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, lubi, to ogląda to zdecydowanie. No i Smarzowskiego kino lubię. Tutaj chyba żadna nowość. Wesele, Dom Zły. I co tam jeszcze było o tych księżach? Patrz, no, zapomniałam tytułu.
1: O księżach? Ten, Claire i
0: Claire,
1: ten.
0: właśnie tak.
1: No to takie filmy ważne w sumie, które będą może kiedyś opisywane, że były istotne i do czegoś się przyczyniły. Te filmy tego typu. No.
0: Tak. No i świetne Wesele Smarzowskiego. Jak ktoś nie widział, to polecam. Naprawdę rewelacja.
1: A ja
0: Tak, po prostu
1: polecam.
0: Polska pokazana całkowicie.
1: No. A ja polecam może Hydrozagadkę bym wam polecił, jeśli ktoś nie widział, no bo to genialny i
0: Ja widziałam.
1: kultowy film.
0: Ja tych starszych filmów
1: Widziałaś?
0: polskich właśnie nie kojarzę,
1: Nie
0: tak nie
1: widziałaś,
0: znam ich
1: tak?
0: za bardzo.
1: Aha, nie widziałaś, tak?
0: Nie widziałam.
1: O.
0: Także no właśnie nie widziałam ani i też fanką nie jestem tych wszystkich Poranków Kojota, tych chłopaków, Chłopaki nie płaczą, to w ogóle mnie się to nie podoba.
1: Hydrozagadka to zupełnie inny film, zupełnie inny typ komedii polskiej, wiesz? No, As to taki komiksowy bohater, to chyba jedyny film, który trochę tak, wiesz, jakoś tam do Supermana nawiązuje, nie? Ale jest komedią, taką trochę ma klimat jak Bareja czasami odrobinkę. To był taki eksperyment, to była tam Szykulska, młoda jeszcze, kto tam
0: Wiem,
1: jeszcze...
0: tak.
1: No, fajni aktorzy, fajne show, takie inne po prostu. To jest film polski jedyny w swoim rodzaju, Hydrozagadka, który ciężko porównać z jakimś innym filmem w sumie, bo jest tylko jedna taka
0: To może
1: Hydrozagadka.
0: rzeczywiście obejrzę.
1: As, jak to było? As nigdy nie waha się coś tam podejmować trudnych wyzwań.
0: On nie będzie tak trącił myszką, nie będzie mi się go źle oglądało. Chociaż ja lubię stare filmy, ale czy będę łapała ten humor taki stary po prostu. O.
1: Stary humor. A nie wiem, może odrobinkę to ma klimat Monty Pythona. Monty Pythona chyba, no pewnie lubisz, wszyscy lubią Monty Pythona, nie?
0: No pewnie.
1: No to ma troszeczkę taki klimacik. Jest dużo takiego abstrakcyjnego humoru, zabawy słowem, wiesz, jakichś takich eksperymentalnych scen, bo to ludzie się bawili tym filmem trochę, wydaje mi się, wiesz. To jest taki półamatorski, półofowy film, można powiedzieć, nie? Więc dużo takiej zabawy jest, bardzo komiksowe, fajne. Na pewno ci się spodoba,
0: A, no
1: zobaczysz. No.
0: to obejrzę pewnie. No to zostałam zachęcona.
1: To alkohol. Śmiertelna trucizna. No, fajny był As. No, ale... Tak? Coś Zenon mówi tam? Coś, czy nie? Czy mi się wydawało? Sorry. Słabo słyszę?
2: O kurde, sorry, nie wiedziałem, że aż tak to dziwnie słychać.
1: O, okej, okay, no to tam Zenon, wiesz, tam śmiało tutaj.
0: Zenon nie wiedział, że go tak dziwnie słuchać. Jak trochę się oddalił, to pewnie myślał, że może nie będzie słychać.
1: A nie,
0: Nie wiem.
1: spoko. Tak się pytam, bo wiesz, myślałem, że może ma ochotę coś dorzucić tutaj do
0: Nie
1: pieca.
0: gra w tego kotora? Gwiezdne Wojny, Kotor, coś takiego.
1: Kotor, nic. Jakieś Gwiezdne Wojny. No i też mówisz, że fajne. I na komórce nawet. No, także dzisiaj gadamy o grach, o filmach, żartujemy sobie, odbieramy telefony od was, odbieramy też donajciki. Co tak słabo? Nie podoba się audycja? Słaba? To ja mogę nie nagrywać.
0: Do 6 rano jutro idziesz do Lombardu.
1: Kopnę w mikser i potem zaniosę do Lombardu.
0: No właśnie, nie, słuchalność jest spoko, więc nie narzekam. A będziemy robić w ogóle jakiegoś spoilera za tydzień?
1: Myślę, że tak.
0: To podrzucajcie tematy w komentarzach.
1: I napiszcie przy okazji w komentarzach, jak wam się podoba taka audycja jak dzisiejsza, gdzie jest trochę luźniejszy klimat, sobie gadamy zupełnie na luzie, na antenie i z wami też.
0: Mnie się podoba, powiem ci, taka forma fajna jest, bo można i tak pogadać, i tak nie ma takiego ciśnienia na tylko te filmy.
1: Też mi to odpowiada. Myślę, że na pewno będziemy robili takie audycje raz na jakiś czas, nie? Jeśli oczywiście będziecie chcieli, żeby ta audycja sobie nadal działała, jeśli będą tak zwane dary serca, tak, ja dostałem jakieś grosze, jakieś 2 miliony z Unii Europejskiej i co ja za to mam kupić waciki? Ja czekam na pieniądze od was. Was mają być miliony tutaj. Ja chcę jeździć Maybachem z złotym.
0: Złotym, a skromnym. Furiatowi się pierwsze 45 minut nie podobało. A co było w pierwszych...
1: Ojej.
0: Halo, halo?
1: No, już się słyszymy. Zdaje się, że była krótka przerwa znowu.
0: Chyba tak. Mówię, Furiat napisał, mnie się podoba poza pierwszymi 45 minutami. A co było w ciągu tych 45 minut? A, pojazd po Janie Pawle II pisze. A, okej, dobra.
1: O Jezu. Ale nie wiem, to są właśnie konserwatyści chyba, tak? Ci ludzie, których tak uraża tutaj ciągle, że Jan Paweł... Ludzie, wiecie, no, trzeba iść z duchem czasu, już niekoniecznie Jan Paweł. Nie no, słuchajcie, niech każdy sobie wierzy w co chce i uznaje za autorytet swój, kogo chce. Naprawdę, nie wiem jak Ola, ja, Ola też na pewno, nie mamy misji, żeby was do czegoś przekonywać.
0: Przecież my się po prostu śmiejemy, no śmiać się nie można, no naprawdę, już w tym kraju to jedynie pozostaje się śmiać, no bo co innego, płakać można cały czas.
1: No właśnie, dobrze powiedziane. No tak, co mamy płakać? Dobrze, właśnie tak po prostu. No co mamy płakać tutaj?
0: No, jak się w ludziach zabije po prostu już wolę śmiania się, to już wszyscy wygrają. Musimy się śmiać, po prostu. O.
1: Jak słucham niektórych, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ci powiem, ale...
0: No, wiadomo.
1: Ale no, a nie, już nic nie mówię. Ale powiem wam jedno, że ktoś mi nadaje do głowy prawdopodobnie jakieś wiadomości przez 5G.
0: Nie masz foliowej czapeczki?
1: Zmontowałem już. Zrobiłem wykałaczkami dziurki takie. I mam osłonę, się to można śmiać, ale właśnie foliowy kapelutek zabezpiecza przed przesyłaniem myśli do mojej głowy przez
0: to dobrze.
1: NWO. To tylko deparchator może to, albo deparchator rozpierdziela to po prostu całe to pole informacji, od razu po prostu to rozpala po prostu całe. Zresztą nie ma, po prostu wszystko się rozrywają czakramy, nic nie zostaje po prostu. No, można orgonic ewentualnie, albo 5 na przykład, albo 10 postawić koło siebie i będzie mniej więcej taka moc jak deparchator. 10 orgonitów równa się jeden deparchator.
0: Tak, i parchy też rozwala, tak? Które tam przychodzą i z komórek strzelają.
1: Zabija parchy na śmierć.
2: Odbycie strzelały zawsze.
0: A, no tak, parchy po odbycie strzelały, tak, rzeczywiście.
1: I atakowały nerkiem. No, wspominamy, myślę, to wiadomo, o kogo chodzi, nie? O świętej pamięci pana Marka. Wspominamy ciepło. Była ciekawa audycja na ten temat i może tyle w tym temacie powiem.
0: Dokładnie.
1: Była audycja na ten temat i tyle w tym temacie.
0: No, po prostu w tym temacie, pięknie, no, tak.
1: Jak ja radiowo pięknie brzmię po prostu. Ja patrzę też cały czas, co tu piszecie na czatach, na ja Discorda też. Zerknę, tu Kobra, Rambo, Ciastka, Thanos, tu jakieś smrakloki, poseł w maseczce, Hołownia.
0: Szymon Hołownia, Rucha Polska 2050.
1: Rucha Polska 2050, faktycznie nie zauważyłem.
0: Zapewne miał być Ruch Polska 2050, ale jest Rucha Polska 2050.
1: No, TVN 24, Szymon Hołownia, Rucha Polska. Proszę Państwa, Rucha Polska, a tu jest Rucha Polska na żywo pewnie, ale nie, właśnie nie, 2050, czyli będzie dopiero ruchał. To jest zapowiedź, że jak zostanie władcą Polski, to będzie Polskę ruchał już w 2050, tylko mnie wybierzcie, a wyrucham po prostu całą Polskę. Może taki szczery przekaz, wyrucham całą Polskę, was wszystkich wyrucham. Tak jak ja was wyrucham, to was nawet Kaczyński nie wyruchał i Tusk nie wyruchali razem wzięci, jak ja was wyrucham po prostu Polacy.
0: Oj, to będzie ciężko przebić.
1: Ja bym na miejscu jednego słuchacza tak wystąpił z taką kampanią. Nie powiem, o kogo chodzi, bo to jest mętna woda. No, i w mętnej wodzie rybki pływają. Nie, dobra, już nie zdradzam, o kogo mi chodzi.
0: Nie, nic nie mów.
1: Nic, już tak za dużo powiedziałem. Nie no, nigdy się nie mówi za dużo w radio nocnym. W każdym razie, no to Rucha Polska, no będzie ruchał. No. I no, fajne rzeczy tu komentujcie, zerkamy na różne czaty. No tu się śmieją, Bystroko się śmieje i znowu się śmieje.
0: No i dobrze, o to chodzi.
1: No i pewnie, że o to chodzi, żeby było wesoło.
0: Ja to jestem zawsze za śmieszkowaniem.
1: Nazwa Szuria i Foliarze też jest to nadużywane, twierdzi Furiat. To się oburzył z takie nazywanie. Szuria. Proszę nie mówić Szuria, tylko przebudzony na mnie.
0: Furiat to taki oburzalski.
1: Ja się domagam, żeby mówić z szacunkiem. Przebudzona. Osoba przebudzona, proszę o mnie mówić. Ja. No, może zadzwoni do nas na przykład jakaś osoba przebudzona.
0: Ja się zaraz będę zwijać, bo tak jak ci mówiłam, jestem, wiesz, jeszcze taka... Muszę trochę dojść do siebie jeszcze, prawda? Także ja się będę żegnać.
1: Jasne, Ola. Dzięki, że dzisiaj mogłaś z nami być.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Fajnie. No, także... Dziękuję ci i to jeszcze chwilę jesteś, czy już zmykasz? No, mówisz, że zmęczona jesteś, nie chciałbym cię wykorzystywać, także ja też już chyba się będę zbierał, bo też mam jeszcze robótkę. Tak więc kończymy, no kochani. Dzisiaj no, mało telefonów, trochę jestem niepocieszony, jestem urażony w pupę, strzelam focha, pojawia się za 2 miesiące dopiero. Chyba, że będą wspaniałe komentarze i łapki w górę. To
0: i pomysły na następną audycję naszą taką... Luźne gadki ze szczyptą spoilera.
1: O, świetna koncepcja właśnie, no. To podsyłajcie jakieś pomysły na audycje eksperymentalne, spoilery, bo to można na różne sposoby zrobić, jakbyście to widzieli. Dzisiaj sobie żartowaliśmy i na luzie zupełnie audycja.
0: I śpiewaliśmy.
1: Śpiewaliśmy, wszystko. Można łączyć właśnie takie luźne gadki z jakimś tematycznym spoilerem, no, na przykład, albo wielotematycznym. Podsyłajcie swoje propozycje, szurskie opowieści, podsyłajcie nam swoje zwrotki, wszystko tu mamy zanotowane, różne... Robimy taką kolekcję. Może coś z tego będzie. Potem fajnego nagranego na przykład. Albo gdzieś opublikujemy, nie wiem, na blogu wszystkie tutaj propozycje. Zobaczymy, myślimy tutaj, jak to zrobić. Nic jeszcze
0: A na pewno coś z tego fajnego wyjdzie, no bo my tutaj ludzie utalentowani, także na pewno zaskoczymy pozytywnie.
1: No, to już tu kombinujemy. No, to dzięki, Ola, trzymaj się, do następnego.
0: Dzięki
1: Ja też już
0: wielkie.
1: zmykam.
0: Cześć,
1: Hej,
0: pa, pa, pa.
1: hej, hej,
0: Żegnam wszystkich i
1: cześć.
0: dziękuję wszystkim. Pa, pa.
1: Też żegnam. Cześć, trzymajcie się, hej. Zamiast spoiler, nazwijcie go spoilerek, aby jakoś odróżnić czy coś w ciągu pisze. No, to jest bardzo dobra koncepcja. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Niech pan jedzie na grzyby. Niech pan jedzie na grzyby. To jest bardzo dobra koncepcja. Tak nawiązując do Barei. Dobra, jeszcze jestem chwilkę. Może ktoś zaskoczy jakimś telefonem ciekawym jeszcze. Audycja o rybach i rybkach. Nie wiem, o co chodzi. Rybka pipka. A zauważyliście, że rybka to mniej więcej brzmi jak lipka? I to jest jakby, to widać, że to jest jeden wywiad. Mają takie właśnie, takie podobne pseudonimy. Tam rybka, pipka, lipka. No, takie właśnie. No i tak. I to tyle samo liter chyba. Rybka, pipka, lipka. No, to są pseudonimy robione według jednego szablonu właśnie. NWO, to są agenci ruscy i trolle. Chcą nas zniszczyć. Musimy nas tu stanąć do walki. Tak. No, dzisiaj taki dzień, że więcej osób słucha niż tutaj się udziela. Okej. Okay. Kochani, Crisimi Auditores. Czas najwyższy chyba zakończyć tą audycję, a nie żeby się ciągnęła jak smród po gaciach w pewnym radyjku, o którym nie powiem, o jakie chodzi radio, bo się krawiec obrazi, ale właśnie... Tak, nie wiem, czy chyba mi jeszcze Enki słabo wychodzi. Czekajcie, muszę. Jak się Enkiego paroduje? Czekajcie, jakby on taki... Mundku, drogi Mundku, pozwól, że z całym szacunkiem dla ciebie, ale sprostuję, uzupełnię pewną ważną rzecz. Otóż właśnie tak jak powiedziałem, jest, że już niedługo niczego nie będzie i możemy sobie wszystko w tyłek wsadzić i było i nie ma. Historia się kończy, cóż, trudno się mówi. Grunt to teraz przeżyć. Ja przeżyję. Ja już mam tutaj wybudowany bunkier, słuchajcie, dwa mam bunkry, przy jednym mam działko, przy drugim mam przygotowany wóz terenowy, zamaskowany. Mam pochowane łuki, broń czarnoprochową. Nie no, żartuję, nie mam nic z tego. 10 kładów. Ja już buduję bazę nocnego radia wypadową w ogóle. No. Już pobudowałem baraczki. Baraczki. Coś dużo na świecie klimatu, takich wojny, jakichś gier zabijacko-napadalskich. Wszędzie przemoc, wszędzie walki, wszędzie każdy z każdym... To, znaczy, w ogóle ciężko teraz o jakieś dzieło, w którym nie ma walki, przemocy, rywalizacji. Dużo emocji musi być, nie? Że ciągle ktoś z kimś tam walczy. Nie wiem, czy to takie dobre. Ale też jest dużo innych rzeczy, zupełnie innych. Każdy sobie wybiera, co chce oglądać tak naprawdę dzisiaj. Jest tyle do wyboru. Jak ktoś mi powie, że nie może znaleźć sobie czegoś w dobie Netflixów, CDA Premium, VOD i różnych takich miejsc, gdzie można sobie no, za darmo, za reklamy tam ewentualnie, za abonament oglądać tyle różnych rzeczy, tyle seriali powstaje, tyle różnych produkcji nowych. No i z całego świata. Może nie warto się ograniczać tylko do kina amerykańskiego, nie? No, kurczę, tak sobie myślę, trzymajmy kciuki, żeby się dobrze, żeby szybko doszli do pełnego, wrócili do pełnego zdrowia ci z nas, którzy zachorowali na COVID-a. No to widzicie, to tak trochę nie przelewki, nie? To, że teraz jest względnie dobrze, no trzymamy kciuki. Kto by pomyślał, że to się tak wszystko, kurczę, ułoży? W ogóle taka globalna pandemia to z naszej perspektywy, no wiadomo, że były na świecie różne plagi wielokrotnie, no ale dla nas, tutaj jak sobie żyjemy tu i teraz, no to jest to nowum trochę, nie? Zupełnym to się stało. Lockdowny pozamykane, znów dymanie ludzi. PiS po prostu wszystko robi byle jak. Wszystko robi, wszystko tam jest zideologizowane. Są jakby tacy nieudolni, tak już się mówi, że często widzę ten komentarz, że odwrotność króla Midasa, tak, to już wielokrotnie było, wszystko czego dotknie, to nie zamienia w złoto, tylko no właśnie, wielkie G wszystko zamienia. Taki to poseł polski. A nie sądzicie, że to, co się dzieje teraz, jakby ma trochę jakby cechy wspólne z rewolucją francuską? Może taka trochę rewolucja francuska light, albo taka rewolucja francuska po polsku. Trochę i z mniejszą siłą, wiadomo, no ale te strajki kobiet, strajki rolników, rząd się owarowuje, opłaca policję, żeby nas w razie czego wzięła za łby. Takie dyktatorskie zapędy, wszystko już ich, sądy, media, prokuratury, wszystko, telewizja, radio, wszystko, nie? Jakieś duże spółki Skarbu Państwa, pouwłaszczali się, poopłacali się. Te posły, specjalna kasta też. Znaczy, zmierzam do tego, że tak, były specjalne kasty, mamy w rewolucji francuskiej były, no, kler, arystokracja i plebs, biedaki, nie? No i to się skończyło bardzo tragicznie. I tutaj konserwatyści i liberałowie podchodzą do rewolucji francuskiej na dwa bardzo różne sposoby, nie? Ci konserwatyści to rozkminiają, że to wcale nie było takie złe, że to była bardzo dobra w gruncie rzeczy monarchia, że cała ta rzeź, która była później, była niewarta tego. No i postrzegają to, jak to na przykład wierzący konserwatyści, tradycjonaliści, którzy mają jakiś związek z Kościołem też, no to dla nich jest sprawa oczywista, że to zły też trochę w tym macza palce, że to jest bardzo jakaś tutaj w ogóle wielka wojna, że trzeba krzewić pewne wartości. No inaczej podchodzą, ale okej, okay, co innego chciałem powiedzieć. No, a najprościej mówiąc, to konserwatysta, jak dla mnie, gdzieś to było opisane zresztą tak, to są uczucia, symbole, rodzina, dążenie do ładu społecznego, który się postrzega przez to, że nie będzie rewolucji, tylko będzie ewolucja. Konserwatysta jest jakby tak przekonany trochę, że co nagle to po diable, nie? I traktuje to dosłownie. Może dlatego, że kościółkowy taki właśnie, co nagle to po diable. On jak wierzy w tego diabła, no to co nagle to do diabła, to źle. Nie wolno, trzeba wolno. Musi ewoluować. Jak się rewolucja zrobi, będą ofiary. No ale to często takie tłumaczenie, no tam w ogóle, no w sytuacji, kiedy lud jest sponiewierany, biedny, arystokracja już doszła do takiej dekadencji i dziwactw i nieudolności. No, porównajcie to z naszym rządem, znienawidzony, strasznie marnotrawczy. Jakbyśmy tak niegospodarny, złodziejski, to jest taka niegospodarność jakby ze złodziejstwem połączona wręcz. No bo popatrzcie, wyobraźcie, tam właśnie posły mają specjalną stołówkę, gdzie mają świetne dania tam za grosiki, mimo że dużo zarabiają, sami sobie przyznają premię, to jeszcze muszą mieć własną stołówkę. Te podatki, to co tu słuchacz któryś mówił zresztą, tak? Że inne progi podatkowe, no pod każdym względem specjalna kasta, a kler no też teraz cały czas ma dobrze, mają swoich obrońców w telewizji po kościółkowemu, w mediach publicznych TVP i tych innych TVPiS różnych. No, ale ludzie się dzielą może, nie wiem, może to nie jest tak, że tu coś jest propagandą tylko i wyłącznie. No, Kaczyński może ma poparcie, no to coś chyba, nie wiem, może tak go niby nie lubią, a go dużo Polaków lubi, bo dał po prostu, nie wiem, o co chodzi. W Polsce właściwie niepopularne są ani takie partie, które... czy ugrupowania polityczne, w których powiedzmy polityk mówi bardzo rzeczowo, trzeźwo, ale to zawsze będzie nudne. U nas się tak jakoś utarło, że polityka to ma być show i atakowanie się, takie dramy jakby, takie dramy hard, nie? Nie wiem, może to jest taka gra. Na przykład oni tak sobie jakby grają, że to ja z dzicha do prokuratury daję donosik do mediów, nagłaśniam, wypierdalamy go z partii, a inny tam kombinuje. Ja się wspinam na wyższy szczebel, załatwiam dotacje, spierdalam, a kolejny tam, no to ja tutaj muszę ukręcić lody, tu się zrobi takie zamówienie, to zamówienie przejdzie tutaj, wiesz, tam Rychu to potem, wiesz, opisze, zbieramy, wiesz, fundusze, potem to kończymy. No, a jeszcze inny, nie wiem, jaki tam jeszcze poseł może być. Jakiś taki chciwy, pazerny, mściwy, mały, taki i wrzeszczący jeszcze i wszystkich ustawia po kątach. I w ogóle zaglądać pod kołdry wam chce. Wy sobie tam robicie coś pod kołdrą z dziewczyną, chłopak na przykład. Na przykład mówię, nie? Może być chłopak i chłopak, albo dziewczyna i dziewczyna, jak chcecie. No, i on przychodzi wam i wam mówi, jak macie to robić, gdzie macie to robić, ile razy macie to robić. I stoją za nim tacy w mundurach. I on wam mówi, macie to robić tak, jak ja wam każę. To chyba jakaś dystopia. To chyba jakaś dystopia. No, ewolucjoniści są za stopniowymi zmianami, a jak ja powiedziałem? No nie do końca ostatnio, Krawculku, tłumaczyłem, że tradycjonaliści też są za nagłymi zmianami. Przepraszam, COVID mnie dopadł. Jakiś katarek. Czyli jak krawiec na kaczora? Aha, Tomu napisał. Tomu. O kurde. Kichnę. Ale ja tu mam taki przełączniczek i nie będzie słychać. No coś mnie katar złapał, kurczę, nie wiem. Zimno. Zimno w domu. No, nie grzeje za dużo. Bo ja nie wiem, czy ja wytrzymam jeszcze długo. Jak długo? taki krawculek z zapałkami jestem teraz w tym momencie, bez waszych donate'ów. Mam takie pudełko z donate'ami. Jeden kosztuje tyle, ile ktoś tam chce wysłać i mogę. Mam tych zapałek 10. Krawculek z zapałkami w podartym płaszczyku z mikserkiem starym, już kopniętym, którego w Lombardzie nikt nie chciał. Takie baśnie Andersena nocno-radiowe właśnie. Krawculek z zapałkami. I przychodzi bogaty, nie wiem, kto u nas jest najbogatszy. Nie wiem. Chyba Kuba, bo jak w Ameryce mieszka, to pewnie Kuba tam. Jakieś tam Porsche, kurde, villa i tego. I przychodzi i hej, hej, wariacie, hej. Co tam u ciebie? Słuchaj, jak się cieszę, że cię widzę. Kochany, się cieszę, że cię widzę. Man, co tam u ciebie, man? Wariacie ty, kurde, co tam u ciebie, man? Hej, hej, co, mów. Go ahead, go ahead, go ahead. Move, move, hej. No, tak, hej, hej. Nie, no to nie wiem, czy mi wychodzi mi Kuba, czy nie. Tak, ja ostrzegałem, dzisiaj się śmiejemy ze wszystkiego. Floki, co prawda, już poszła. To taki mini afterek do afterka. A ja jeszcze chwileczkę siedzę i też się niedługo zwijam, bo też mam trochę roboty jeszcze. Że konserwatyści będzie. Różni są konserwatyści. Ja jestem konserwatystą liberalnym. Konserwatysta liberalny. Ja chcę, żeby było tak, jak było, żeby. Nie, bo to, konserwatyzm to bardziej uczucia, a liberalizm to bardziej z wiedzą właśnie na faktach. Wiedza, no to symbolizuje stosunek do rewolucji francuskiej, że to jednak jakieś tam oświecenie. A inni uważają, że nie, to w złym kierunku właśnie. Powinien dalej rządzić dobry król, król srul i wszystkich mieć w dupie i wydawać sobie na jeden obiadek. Tyle, zamówił sobie obiadek takiego specjalnego, marynowanego w specjalnym sosie zamawianym, kurczaczka w najdroższej restauracji. Polędwiczki, cynaderki, dziąsła, karalucha i w ogóle bycze jaja, nie wiem, same przysmaki, kawior z Rosji. Tak mu poukładali wszystko na stole, bo on wszystko chciał spróbować. Taki biedak gdzieś tam przyjechał, tym posłem został i się tak jara. Ale ja to będę jadł. Cholera, zostałem tym posłem. Ty Kononowicz chyba, jak mi wychodzi Kononowicz. Kononowicz w końcu został posłem. I mówi, no to teraz ty dudziorku, sisiorku, ty zobaczysz, cię spierdolę ze stanowiska. Ja będę prezydentem teraz. Może wystartuje kiedyś jeszcze taki następca Kononowicza. Taki nowszy Kononowicz. O, tak sobie żartuję oczywiście. No, różni są nadający, każdy ma jakieś tam swoje specjalne cechy. Nie wiem, kogo jeszcze można by tutaj naśladować? Macie jeszcze jakąś propozycję? Kuba wychodzi super bodaj. Bodaj, ale nie na pewno, tak? Co tu jeszcze piszecie? Zerkam na Discorda. A na Discordzie dzisiaj spokojniutko. No tak dzień trochę nieszczególny. Myślę, że chyba najlepsza słuchalność to jednak w piątek chyba. Chociaż już nie wiem, już się pogubiłem. Konserwatysta postępowy. O, to świetne. Konserwatysta postępowy, żydo-arabo-jezuita. Wielorasowy, do tego był u masonów, potem się przeniósł do iluminatów, potem do NWO, potem, no tak się śmieję, że NWO, no, do globalistów się przeniósł, no, z globalistami działał, a potem został, się zbuntował, jest renegatem, I teraz jest znany jako Max Szur. Taki super Szur w ogóle. Ma jakieś tam takie ampułki z organitami. Ma jakąś działko Tesli. Po prostu minigana Tesli. I się w czasie przenosi. Można by zrobić taki film. Jakiś musiałby przypakowany, jakiś kulturysta grać na przykład. Wziąłby się kulturystę. Zrobić takiego Flasha Gordona po polsku trochę. Taki, żeby trochę takie śmieszne było też. Tak naprawdę w Polsce się mało robi filmów, gdzie jest jakiś subtelny humor, nie? Subtelny. Tak mówię, taki, bardziej jakiś taki wyszukany, nie? A nie tam się śmiać, tylko że się przewrócił od skórcy, od banana albo z tycków, nie? I z ruchania. No tak to u nas jest trochę... Przepraszam, cofam. Nie tak u nas jest, tylko... No nasze rządy też tak działają. Teraz wyobraźcie sobie, że... z takiego specjalnego funduszu, żeby jakoś artystom zapewnić dofinansowanie w związku z COVID-em. Nie oceniam na razie, nie wiem, co o tym myśleć. Stwierdzam tylko, że 2 miliony to trochę jednak sporo tak dla jednego artysty. Zenek se dostał 2 miliony. Przepraszam, to jakieś, to ja poproszę chociaż bańkę, tak może. No, tak naprawdę fundusz jest około 400 milionów złotych. Dosyć sporo w sumie. Tak trochę nie rozumiem do końca jakiejś takiej akcji. To zaraz każdy będzie najlepiej dostawał jakieś pieniądze, osłony, dofinansowanie. Nie będę żałował. Dostają, to dostają. Niech sobie dostają.

i nie przeczytał całego komentarza. Rzekł ciąg Bolunga i oddalił się. No, być może czasem czegoś nie zauważę. Przełączam na różne rzeczy. Tutaj Thanos na grzybach. No proszę, tańczy sobie. No i git. Niech się tańczy. Dobra, to trzymajcie się. Do usłyszenia się z wami pewnie jutro o 21:00, ale to jeszcze zobaczymy. Jak nie, to wtorek, nie? A w środę Błażej, czwartek zobaczymy, piątek pewnie się zjawię. Sobota, no tym razem musicie poczekać, nie będzie prawdopodobnie z prawej strony mapy, ale sprawdzajcie, a może, a Nóż Widelec będzie. Nóż Widelec, to już taka audycja była też w Nocnym Radio. Można ją znaleźć na przykład na stronie nocneradio.pl, a nie ma jej na kanale YouTube. To nie wiem, czy sobie wszyscy zdają sprawę z tego, że archiwum na nocneradio.pl to jest trochę inne archiwum. Tam są rzeczy, których tutaj nie ma na YouTubie. Więc warto sobie odświeżyć albo po raz pierwszy posłuchać audycji, już których nie ma, nie?

jak macie ochotę i podoba wam się radyjko, to zawsze możecie tam jeszcze jakieś donęciki czasem wrzucić i poza audycją też przecież. Zachęcam. A co jeszcze miałem rzec? Może już tak. No, jeszcze siedzę chwilkę. Tak cały czas liczę, że może ktoś zadzwoni jeszcze na koniec z czymś ciekawym. Czy będzie afterek? A afterek? To znaczy, jak miałby być, to w sumie no, to był taki afterek. Afterek nie musi trwać przecież 5 godzin zawsze, nie? Tutaj była audycja główna. Jak poszła sobie Ola, to ja zrobiłem krótki afterek. I tyle. Dobra. Już nie będę przedłużał na siłę. Miło było, trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.

No szatany, szatany. Aż mi głos zachrypł od słuchania nawet takiego śpiewania. Słyszycie, jak taki zachrypnięty? To są bardzo wrażliwi ludzie, tylko oni tak śpiewają. Kochani. Drodzy Państwo, kochani moi. Kto się tak wita ze słuchaczami zawsze? No kto?

głos zachrypnięty nadciągają kumulusy. Chyba rozumiecie, co to znaczy. Szatan, szatan. Przepraszam, nie róbmy sobie jaj z szatana, bo się jeszcze zdenerwuje i nas tu nawiedzi. Ale... no, niektórzy idą spać. Pozdrawiam Zenona. Ja niedawno wstałem. Niedługo. Niedawno. Widzicie, jeszcze jestem zamotany. Ale postanowiłem, że dzisiaj nic się nie dzieje. Konkurencyjne radia milczą. Niektóre sobie odpoczywają. Niektóre ledwo zipią. Inne zdechły. Trzecie się popsuły. Czwarte. W ogóle są jakieś czwarte. Są w ogóle jakieś czwarte radia, man. A ja puszczam troszeczkę muzyki, trochę gadam, ale taki temat proponuję nieśmiało. Pieniądze. Pieniądze. No, na przykład okazało się, że sprawca strzelaniny, masakry. Sprawca masakry. No, tak się chyba mówi. W Las Vegas, oczywiście, niedawnej, stracił wcześniej duży majątek pieniężny. Czyżby znowu kogoś pieniądze popchnęły do tego, aby się wyżyć na tym znienawidzonym świecie? No bo co czuje człowiek, który na przykład pracował wiele, wiele lat ciężko, bo to na majątek zwykle się ciężko pracuje. Temat pieniądze, bo bida, mówi Zenon. No to też, przyznam szczerze, że trochę mi się nawarstwiły różne płatności, długi, niepopłacone rzeczy i trochę... Ale staram się to opanować. Staram się różnych mistrzów sobie wtedy w głowie przywoływać, którzy mówią: nie, pieniądze są najważniejsze. Albo: nie na pieniądzach ty skupiać się musisz, aby zostać Jedi radiowym. Jeśli nie będziesz ich pragnął, same przyjdą. I wiesz, że jego dysk z kompa zniknął w dziwny sposób, a jeden z jego domów okradli w dziwny sposób? To mainstream potwierdza, pisze Zenon, ale to o tym z Las Vegas, tak? Może bitcoiny chcieli mu zajebać, taką tezę stawia tutaj Zenon. No ale dużo się o te pieniądze rozgrywa, nie? Ludzie dostają pierdolca po stracie pieniędzy albo od nadmiaru pieniędzy. No bo jakiś tam program się w głowie psuje, nie? Mamy różne programy, potrafimy się nawet sami odwirusować, jak trzeba. Jakaś medytacja, jakiś relaks, poukładanie sobie w głowie. Jak to się mówi, nie wiem, naładowanie akumulatorów i tak dalej. Każdy ma swoje jakieś lepsze, gorsze metody. Więc bardzo sprawny biologiczny komputer, który potrafi uruchomić różne... No, wszelkie te programy, różne szkolenia, NLP przecież... czy kursy motywacyjne jakieś, tego typu rzeczy, to dla mnie to jest doładowanie sobie, stworzenie sobie jakiegoś systemu takiego naprawczego w głowie albo takiego, który pozwoli nam coś filtrować, coś na czymś się skoncentrować, skupić uwagę, bo samemu to jest, nie do końca potrafimy tak zapanować, sterować tym naszym mózgiem. Mamy tą podświadomość, która się trochę żyje własnym życiem, jak to się mówi. Przynajmniej u takiego przeciętnego człowieka. No w każdym razie o pieniądze toczą się bitwy. Pieniądze są motywem często do podjęcia różnych zajęć, które niekoniecznie muszą być tolerowane przez większość innych obywateli. Nie wiem, zostanie prostytutką dla pieniędzy, czy zostanie jakimś bezwzględnym biznesmenem, który wykorzystuje pracowników. No, dużo z tych, co się nachapali, pewnie, różnych miliarderów, to raczej słyną z tego, że się tam nie patyczkują, nie? Wykorzystują tanią siłę roboczą, omijają prawo, dają łapówy i takie tam, żeby dojść do tego, do czego doszli. I zastanawiam się, czy nie następuje u takiego mega bogacza taki moment, w którym on już, mu się nudzą te pieniądze. I to jest też ciekawe. To jest też ciekawe, bo można dojść do momentu, kiedy jeszcze kochamy te nasze pieniążki, gromadzimy je, zbieramy na jakiś konkretny cel i nagle je tracimy i szok dla głowy, dla mózgu, a można dojść do momentu pewnie, w którym zarobiliśmy już górę pieniędzy, mamy góry złota i przestaje nas to bawić.
to może być też niezły szok dla kogoś. Ktoś sobie zdaje nagle sprawę, kurczę, połowę życia przeznaczyłem na coś, co mnie już tak za bardzo nie bawi. Zacznę się bawić w dobroczynność i rozdawać te pieniądze na różne instytucje charytatywne. Założę własną oczywiście, jak na bogacza przystało. No ale to też przestaje jakoś cieszyć i powszednieje, nie? Bogacz już się w ogóle nawet nie interesuje tym, ile tych środków idzie z jego kieszeni dla potrzebujących, w co inwestuje, tylko ma od tego ludzi. I ci ludzie się tym zajmują, a on tylko od czasu do czasu kontroluje, czy mu tam, nie wiem, spotyka się na spotkaniu jakiejś rady nadzorczej, znudzony taki. To w ogóle, dla mnie to w ogóle jest nie jest życie, bo nawet będąc takim aspirantem, aspirując dopiero do zostania jakąś szyszką, jak miałem jeszcze spółkę, no to wiecie co, ja już na tych pierwszych spotkaniach rady nadzorczej zasypiałem i mnie opierdalali potem o to kumple. Krawiec, kurwa, ty wiesz, kto to jest, ten gość, on cię może nosem wciągnąć, o tak. Kreskę se wciągnie jedną dziurą, a drugą dziurą ciebie wciągnie. No, będziesz miał, a ty śpisz. No śpię, no co, no, to ile można słuchać takiego? W związku z podaniem numer 358 złożonym w dniu Rada Nadzorcza postanawia w składzie Krawiec i pozostali postanawia, co następuje. Proszę o odczytanie, proszę o okazanie tutaj i wczytanie i okazanie i przesłanie w 50 kopiach, to trzeba zrobić dobrze. To zostanie tu wysłane, a to zostanie potwierdzone dobrze. Zaczynamy głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej o przesunięciu środków. No i takie... O Jezu, przecież to po 10 minutach ja już spałem, naprawdę. To jest straszne. To był jeden z najgorsze dni w moim życiu. Gorsze to tylko w kościele, jak stoję i też mi się chce spać. I nuda taka, i jęczą te baby. No to coś takiego właśnie. Też tutaj takie... mówienie jakichś takich rzeczy, które w ogóle nie dość, że mnie nie interesują, to po prostu brzydzą, denerwują. No niektórzy się nie nadają, widać, do tego, aby zostać biznesmenami. Żeby być biznesmenem. Zresztą jakie to są straszne rzeczy. Ostatnio kolega, przecież wkurwiony kolega, który już z trudem starał się wyjść z długów, robi różne rzeczy, tu e-booka pisze, tu jakieś robi jakąś platformę internetową, ostatnie swoje pieniądze w to inwestuje, które mu zostały tam jeszcze pewnie, tak ze szczegółów to nie znam, nie? No i nagle się okazuje, że jeszcze go wspólnik oszukał, nie? Na jakiś gruby hajs, że wszystko się rozpieprzyło. Bardzo jest dużo oszustów dzisiaj. Ludzie, nie wiem, kiedyś pewnie było tak, że było lepiej widać, że kto jest opryszkiem, kto jest jakimś tam panem, lordem, który sobie ceni swoje słowo, nie? Kto jest jakimś tam prostym sprzedawcą rybek na targu, któremu dobrze z oczu patrzy i on nas też nie oszuka, a jesteś... oszuści, czy tam tego, to ich się strasznie karało też, przecież nasz

0: którego kiedyś chyba łatwiej było rozpoznać. Miał już jedną odciętą rękę za kradzież. Miał jakąś przepaskę na oku, wydłubane oko za oszustwo. No i tak to wyglądało. A dzisiaj to takie kameleony, nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Na pewno też was nie jeden raz ktoś tam zrobił w bambuko, oszukał. I czasem sobie tak pewnie wszyscy myślimy, nie? Że czy to warto być takim dobrotliwym, taką łajzą, takim cwelem, frajerem, ufać innym? Nie, to trzeba być twardym. Pokaż mi swój dowód, pokaż mi swoje papiery, pokaż mi, kim jesteś, udowodnij. I faktycznie, pokaż mi swojego Facebooka. Tak ludzie pomstują na Facebooka i czymś takim symbolicznym, trochę podobnym do tych słynnych pampersów, w których siedziały ekspedientki. Ostatnio o tym rozmawialiście na antenie. Któryś ze słuchaczy się dziwował, że czy to może jakaś miejska legenda, że sprzedawczynie w dyskontach musiały siedzieć w pampersach, bo nie mogły odejść od kasy. Z tego, co pamiętam, naprawdę była taka afera. I nie wiem, czy nadal gdzieniegdzie tak sobie nie radzą niektóre panie, no bo są sztywne reguły, tak? Nie można sobie od kasy odchodzić co chwilę na papieroska, na siku, tak? I niektórzy to posuwają do granic absurdu, bo nieważny jest człowiek, nieważne jest jakaś godność tego drugiego człowieka, tylko ważne są zasady, system. No są tacy ludzie, dla których najważniejszy jest system sam, a nie to, co poza nim. I wychodzą z takiego założenia, że jak przestrzegasz tego zasad tego systemu, to wszystko będzie lepiej lub gorzej się tam działo, ale zawsze będzie to jakoś tam w granicach właśnie, które ten system zakłada, bo system może też zakładać pewne błędy, pewne straty, pewne niedociągnięcia, no i co. No, więc jeden sprzedawca może niech siedzi w tym... Znaczy, ja bym takiego czegoś nie zaryzykował, bo wiedziałbym, że to wyjdzie wcześniej czy później. Wiadomo, że taka rzecz wyjdzie, ktoś puści parę z gęby. To nie jest coś, co się uda zatrzymać w tajemnicy. No i wychodzi na jaw, zaczynają media pisać o tym, że powiedzmy w jakimś Lidlu, czy w Carrefourze, czy w Biedronce, gdziekolwiek, sprzedawcy siedzą w pampersach, steroryzowani i nie mogą nawet wyjść się wysikać i leją w pieluchy. No to od razu minus 50 do wizerunku, nie? Klienci przestają czuć jakąś sympatię. Człowiek czasami podświadomie wybiera, ile jest sytuacji, w których przechodzimy obok na przykład Lidla, a 100 metrów dalej mamy Biedronkę. Patrzymy, stajemy przy tym Lidlu, przypomina nam się ta opowieść o tych, no ja nie mówię, że w Lidlu to było, bo już nie pamiętam, gdzie to było. No ale stajemy koło tego Lidla, to ja tak miałem, że przechodziłem koło Lidla i dalej była Biedronka, tam gdzie mieszkałem poprzednio. No i stajemy i coś nam tam się w głowie kiełbasi, nie? Przez ten ułamek sekundy nawet nasz komputer pokładowy analizuje sobie tego Lidla. Gdzieś tam się pojawi ślad tego pampersa, tego zasikanego pampersa i pracownika steroryzowanego i to nam się wyda... Nawet nie pomyślimy sobie, że to ja tam nie idę, bo im pokażę, że nie wolno tak traktować, idę do Biedronki, do konkurencji. Tylko po prostu tak, może ja bym tam poszedł, tam jakoś bardziej kolorowo w tej Biedronce, tak chyba więcej, tak jakoś, to tam może pójdę se. Sami nie wiemy czemu, nie? Sami nie wiemy do końca, czemu podjęliśmy taką decyzję, ale podejmujemy ją, bo... I to są właśnie te rzeczy wizerunkowe. I ludzie sobie, ci tacy, wiecie, twardo stąpający bardzo po ziemi biznesmeni, to oni takich niuansów nie wychwytują już za bardzo pewnie. Oni się skupiają na twardych liczbach, na konkretach, a to są dla nich takie jakieś, ja tam podświadomość, coś. No, wiedzą jeszcze, co to wizerunek, ale jakoś tak nie ogarniają tego głębiej, tylko wizerunek to dla nich ładne etykiety, reklama z rodzinką uśmiechniętą w telewizji. Mamo, mamo, chodźmy do Carrefoura.
1: Dobrze, synu, idziemy do... Wiem, że lubisz, to twoja ulubiona sieć.
2: Tak, tak, to jest pyszne.
3: Codziennie niskie ceny. Pyrururu.
0: Jak ja oglądam takie reklamy, to mi się na wymioty zbiera dosłownie. To jest tak sztuczne, tak... jakieś takie ohydne, takie jak z jakiegoś dystopijnego świata, nie? Z jakiejś

wizji mrocznej. Tutaj syf, nieszczęścia, tragedie, dalej się przecież na świecie ludzi torturuje, trzyma w obozach za poglądy, niewolnictwo nadal istnieje, pedofilia, skorumpowana władza i tak dalej, a tu nagle włączamy sobie okienko nasze na świat i wszystko takie piękne, kolorowe, sztuczne i zakłamane, i nieprawdziwe. Tym ludziom zapłacili za to, żeby oni się uśmiechali. Temu dziecku pokazywano pierw klocki Lego, żeby się roześmiało i zaraz je wstawiono przed kamerę i dano serek wiejski jakiś. To jest wszystko kłamstwo, to jest wszystko ułuda, Matrix, taki prawdziwy Matrix, już taki stuprocentowy Matrix, symulacja jakaś wręcz. A zespół Sirach, który puszczałem wcześniej, to on powraca. Znalazłem informację, że na ich Facebooku ponoć już to ogłosili, jeszcze nie sprawdziłem, bo to tak krótko przed wejściem na antenę. No i bardzo się cieszę, bo to był jeden z zespołów, od których zaczynałem swoją przygodę z metalurgią. No i z tej okazji jeszcze was trochę pomęczę, jeszcze trochę potortruję wasze uszy. I posłuchajmy sobie Sirach High Treason.

tych, którzy nie przepadają za metalurgią, to uspokajam, że to już ostatni dzisiaj utworek metalowy. To i tak taka dosyć spokojna i grzeczna muzyczka, jak na standardy metalowe. Niektórzy powiedzą, że to nawet nie metal, tylko jakiś rock progresywny.

strzelec z Vegas był ponoć też narcyzem strasznym.

jakiś psychiatra, ktoś się wypowiadał ostatnio, że jego zdaniem większość tych, którzy odnoszą sukces, różne gwiazdy, celebryci, to są narcyzi. O, w sumie. No, mówiąc narcyz, powiedzmy, że mamy na myśli kogoś po prostu bardzo skoncentrowanego na sobie, na swoim uroku i opowiadającego historyjki o sobie. A pamiętacie, jak ja wtedy... Ale to było wtedy. Ja wtedy mówię wszystkim, chodźcie posłuchać radia. A oni, o krawiec, ty to jesteś. No, narcyz to był z mitologii, nie? On się tam zapatrzył w swoje odbicie, w wodzie, coś. Fajne były te opowiastki, takie życiowe bardzo.

0: w tekstach, sirach jest dużo jakichś takich kabalistycznych treści, z tego co zapamiętałem, jak się jeszcze kiedyś tym interesowałem. Dziękujemy. I już nie pieszczę waszych uszów. Chociaż to ponoć mężczyźni tak mają, że lubią, jak kobieta pieści ich uszy. Jakoś może, nie wiem, nie kojarzę, czy ja lubię, jak się pieści moje uszy. Chyba nie, tak jakoś, znaczy, no, wszystko można pieścić. Możecie całego mnie pieścić. Możecie, nawet nie powiem, co mojego pieścić oprócz tych uszu. Chociaż już jest po 23 w sumie. Dawno. No właśnie, i tylko u nas, tylko w nocnym radyjku usłyszycie o tej porze, w tym dniu, gdzie wszyscy inni mają was w dupie, my nie mamy was w dupie nigdy. Może to nowe hasło powinno być, nie mamy was w dupie, bo na razie jest insert coin, wrzuć monety. Takie okazyjne hasełko, nawołujące. No to tak, każdy widzi... Każdy gatunek, powiedzmy, ma ten aparat wzroku inaczej trochę skonstruowany. My widzimy świat zupełnie inaczej niż pies. Tyle się swego czasu mówiło. No, był taki moment, że ludzie się jakoś bardziej zainteresowali właśnie tym, jak widzi kot, jak widzi pies. To pamiętam takie dyskusje. No dzisiaj chyba już tak za bardzo nie myślimy o tym. Pewnie niektórzy w ogóle, jacyś tacy bardzo prości ludzie, to im do głowy nigdy nie przyszło, że że ich własny pies, który sobie na podwórku gdzieś obok pienika z siekierą leży właśnie, to że on widzi zupełnie inaczej, odbiera świat, nie tylko wzrokowo, ale on sobie tworzy też całą mapę zapachową otoczenia, tak? I normalnie potrafi pies po zapachu iść, tak? Jak my idziemy po sznurku, to on idzie po zapachu, nie? Ten zapach jest czymś dla niego tak samo wyraźnym, jak dla nas sznurek, który gdzieś sobie idzie, zakręca, gdzieś tam się chowa, my po tym sznurku idziemy do celu. Chłopek sobie też nie pomyśli, że ten pies analizuje ruchy swojego pana, jego wyraz twarzy, bardzo na to zwraca uwagę. To, czy on, jak on śmierdzi. Wyczuwa, że jak jego pan śmierdzi lekko alkoholem już, to trzeba się może gdzieś schować, bo dostaniemy w pierdol zaraz za nic. No i takie różne niuanse, nie? Nie wiem, czy pies widzi czarno-biało faktycznie. Może to jest na przykład nasycenie zmniejszone o połowę, nie? Po prostu. Mniej kolorowy świat, taki pieski świat, taki smutny trochę, szary, szarawy. No, inne stworzenie z kolei będzie widziało jakieś pasma świetlne, niewidoczne dla naszego oka, nieodbieralne, albo... będzie miało bardziej rozszerzony obraz, taki panoramiczny, że, jak to się mówi, oczy z tyłu głowy. Ty nie masz innych problemów, psów się czepiasz. Ja się nie czepiam psów, Anonie. W którym momencie się czepiałem psa? Ja się czepiam ewentualnie tego chłopa, właściciela. To też w sumie się nie czepiam, tylko stwierdzam, że on sobie... najprawdopodobniej nie zaprząta głowy takimi problemami w stylu, jak widzi ten jego pies. Głupie stworzenia, psy, tak pisze Sam. No... i tu można sobie zadać pytanie. Ktoś tutaj gardzi psami z tego powodu, że one są takie uległe, znaczy uległe, że tak się zaprzyjaźniają z człowiekiem, tak? Że, no bo pies potrafi być mocno zapatrzony w swojego właściciela. Ten właściciel znika, to pies się już rozgląda, gdzie jest ten jego pan, taka przylepa, nie? No i czy taka wierność swojemu... No, mógłbym tutaj spokojnie z Biblii wam wyczytać, że taka postawa jest wskazana właśnie. W Biblii jest napisane, że trzeba szanować władzę nadaną przez Boga, że każda władza jest nadana przez Boga, czyli Adolf Hitler też. nawet ci, którzy tak sola scriptura i tak dalej, no to jak już trzymają się tego, że wszystko, co w Biblii, to jest najważniejsze i że trzeba się tego trzymać mocno, no to wszystko wam wytłumaczą, że Adolf Hitler był przysłany za karę, jako kara dla Żydów za to, że zajmowali się kabałą na przykład. Takie różne rzeczy. No ale my też się dajemy właśnie wytresować. Telewizji, mediom, opinii takiej ogólnej, która panuje w społeczeństwie. Przecież najczęściej jest tak, że jakaś opinia, którą przedstawiają nam środki masowego rażenia, media masowego rażenia, no to ona jest najpowszechniejsza, ta opinia, wśród ludzi. Bo ludzie... Łatwiej jest komuś wziąć gotową już opinię, na przykład od swojego autorytetu. Na przykład ktoś jest mocno słucha sobie Idź pod prąd i pastora Chojeckiego i pana Kowalskiego, no to ma zestaw gotowych opinii. Dobrze, Zenonie, trzymaj się. Wrzucę linka po audycji na czata. Ale tego skype'owego ci wrzucę dodatkowo, bo tu pewnie zniknie później, gdzieś tam popłynie sobie. Proste, że Adolf był prawilny dla Kościoła. No, Kościół ma to do siebie, że zawsze stara się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zawsze stara się przypasować i temu, i tamtemu. Jak mu coś pasuje, jakiś ustrój, który zdaniem ogółu jest straszny, nie? Jest zamordystyczny, to on będzie tak lawirował. Tu potępi, a tu się spotka, niby na rozmowy. Taki jest Kościół. No i tak samo było z tymi niemieckimi biskupami, nie? Którzy tu trzymali rękę na pulsie u Adolfa, jakby co? Może jakby zawojował świat, to wtedy... Słuchajcie, jakby się Kościół zachował, gdyby Adolf Hitler zawojował świat? Oczywiście, żeby przyszli ci biskupi, no myśmy tu od początku hajlowali, Hitler. No właśnie tu rozmawialiśmy o tym z kolegą biskupem, czy właśnie Mein Kampf, ile to z Biblią ma wspólnego i wyszło nam, że dużo, że bardzo dużo, no tak. No i tak by było, no a jak Hitler przegrał, no to się tam tu wycofamy, tu uratujemy paru nazistów jeszcze przy okazji, nie? Kościół po prostu gra na dwa fronty. Zawsze chce jak najwięcej ugrać, a jakieś tam względy, to co by Jezus zrobił, to jest jakaś abstrakcja. Co mnie kurwa obchodzi jako katolika, co by zrobił Jezus. No oczywiście zaraz tu Bite Eater krzyknie, a ja, co ty pieprzysz, Krawcze, a ja? No Bite Eater, bardzo się cieszę, że jest tu z nami. Wyjątek potwierdzający regułę taki. Tutaj. Jak coś mówię nieprzychylnego o katolikach, to Bite Eater może zawsze wyskoczyć wtedy i powiedzieć, a ja? A ja powiem wtedy, no ale bywa też 1 na 1000 katolików, którzy są inni, którzy są tutaj prawi. No, może u nas by się nawet 2 znalazło, bo generalnie, no co, jesteśmy normalnymi, staramy się być normalnymi ludźmi, no. Przede wszystkim ludźmi może. No, był potem jakiś list potem niemieckich biskupów do reszty, że tam wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Takie, wiecie, takie przyznanie się do winy, ale nie tak, że i my coś tam zrobiliśmy i ty. Takie przyznanie się do winy, jak kumpel do was przychodzi, no sorry ziom, że ci zajwaniłem w łeb, nie, wtedy i cię kopłem, ale wiesz, ty też tam wtedy byłeś pijany, też miałeś tam za uszami, wiesz, prowokowałeś, to jest takie przeproszenie, nie, w stylu właśnie kościelnym. Trochę. No, ale teraz sobie tutaj rozważam o tym i o widzeniu świata i ogólnie i o pieniądzach trochę też miało być. No i to jest dramat. Jedno życie mamy. W sumie świat mamy tak teraz skonstruowany, chyba zawsze taki był, że trzeba było zapierdalać. Gdzie i w jakich kulturach można było sobie żyć tak, że nie trzeba pracować? Przecież nawet w dzikich plemionach każdy ma swoją rolę przypisaną, tak? Ten jest myśliwym, ten jest szamanem, ten jest ogrodnikiem jakimś, ten oprawia mięso, ten poluje na mięso. ten hoduje owoce, ten naprawia coś powiedzmy w wiosce, no nie wiem, ale w każdym razie każdy coś musi robić, nie może sobie siąść na tym i się opalać cały czas ktoś, albo sobie spacerować, nie? Chyba, że ktoś komuś się trafi tak, że no można sobie... Może być tak, że poprzednie pokolenia zapracują na... To jest dopiero bezsens niezły, taki pokazany, że można sobie, że wasze poprzednie pokolenia mogą zapracować na majątek, który wam przekażą. Masz tu, synu. Umarliśmy pracując właśnie z przepracowania i ze stresu. Umieramy, dostałem raka, synu, właśnie, ale przekazuję ci wszystko. Całe te dobro. Nie zmarnotraw tego. No i dostajemy. I my sobie tak pierw myślimy, będę tutaj pomnażał. Tak, nie znam się na tym, ale będę pomnażał, będę oszczędny, będę gospodarny. Ale potem nam przechodzi. I zaczynamy sobie po prostu żyć za te pieniądze. No i też możemy się potem doła jakiegoś nabawić i niezłej depresji, stracić sens życia, jak już się nam skończą te środki, nie? Bo stajemy w momencie, kiedy przehulaliśmy wszystko, za co ktoś się, na co ktoś się żyłował całymi latami, i to nasza rodzina. My się okazaliśmy utracjuszem w rodzinie, wszystko zmarnotrawiliśmy, nie doczekaliśmy się potomka, któremu przekazaliśmy to. No różne bogate rody, to one wiele pokoleń pracowały na swój status, na pozycję, na majątek. No i może być kiepsko. Tak samo też kiepsko kończy ten, który pracował i umarł. Jeszcze Zenon się pojawił tu i pisze, w starożytnym mieście Rzym jedzenie było za darmo dość długo. A Furiat ma dziś urodziny. O, Furiat ma urodziny. No to... Ale on coś ostatnio miał urodziny chyba. Wszystkiego najlepszego, Furiacie drogi. Za darmo. No, w ogóle, jak wiemy... O, Furiat się pojawił. Jutrzejszy solenizant, jak się okazuje. Jutro ma Furiat... urodziny. No to trzeba się jutro pojawić na antenie. Tutaj może coś wypijemy razem sobie na antenie jakiegoś kielicha. 33 właśnie mówił o tym ostatnio Furiat, jak wpadłem niespodziewanie do niego, jak siedział sobie na pyskotece. I właśnie zdradził, że to 33. No i wiek Jezusowy, tak? Bo to Jezus umarł, jak miał 33 lata na krzyżu. Dziwne, że nie 44, tylko 33, ale to sąsiad właśnie. Z dołu. No, ale w sumie już jest jutro. Już jest jutro, tak. No wszystkiego najlepszego, Furiacie. Daj pyska. Już się zaplułem, przepraszam się, tylko... Jeszcze, jeszcze daj. Czego by ci tu życzyć? Żebyś znalazł jakiś fajny cel sobie w życiu, a jak nie chcesz mieć celu na przykład i nie szukasz go wcale, to żebyś jak najdłużej nie musiał go sobie szukać. Żebyś mógł sobie żyć tak jak lubisz, bez konkretnego celu. Ale jeśli jakiś cel jest, to żebyś go znalazł, no nie wiem, spokojnego, miłego życia, bez stresu, bez nienawiści, bez agresji, bez... tego wszystkiego, co ja mam na przykład. I jak to się u nas mówi, dużo pieniążków i żeby zdrówko było. A jak jest zdrówko, to będą i pieniążki. O. W sumie to chciałbym się dorobić nawet i nie musieć się w końcu przejmować kasą, bo to jest zmarnowane życie na przejmowanie się pieniędzmi, nie? Zamiast robić jakieś fajne rzeczy, zamiast tworzyć sztukę... Jestem artystą, kurwa, w sumie. Zamiast tworzyć sztukę, malować sobie na balkoniku jakieś obrazy, rozdawać, zrobić jakiś film, jakieś gry robić proste, fajne, co jakiś czas wypuszczać gierkę... Gadać sobie do ludzi w radio 5 dni w tygodniu na przykład, codziennie wieczorkiem albo co drugi dzień przychodzić sobie gadać. z wami, to ja muszę cały czas myśleć, skąd tu wytrzasnąć kasę na opłaty. No i to jest straszne. Świat, w którym nieustannie trzeba grać w grę. Czy ci się podoba ta gra, czy nie? Gra polega na czym? Na gra handlowa i RPG, w którym nie ratujesz księżniczek, w którym nie zabijasz smoków, tylko chodzisz i zapierdalasz. Musisz iść do chaty jakiejś i tam wciskać przycisk i wykonywać pracę, za którą ci zapłacą albo nie zapłacą. I boisz się jeszcze, zapłaci mi czy nie zapłaci. I siedzisz, jakie życie ma ktoś, kto idzie do takiej normalnej tyry na 8 godzin i wykonuje jakąś nudną, taką odmurzającą pracę, że stoi przy okienku, obsługuje coś tam, rozdaje, pilnuje czegoś. Można sobie jakoś ubarwić życie, tak? Pracujemy gdzieś, to sobie ubarwiamy. Bierzemy ze sobą lapka, trochę sobie jakąś grę pogramy, pogadamy sobie, posłuchamy sobie nocnego radia. Ale są też takie straszne jakieś, to jest dla mnie najgorszy zawód, że trzeba ciągle wykonywać tą samą czynność, nudną, wstrętną, nic nie wnoszącą. Człowiek się nie rozwija wtedy. Tak można by sobie pomyśleć, że taki taksówkarz to taka odmurzająca praca, trochę ciągle tylko jeździ samochodem, ale wcale właśnie nie, bo taksówkarz zawsze sobie gada. Widać, że taksówkarze lubią gadać sobie z ludźmi. Tak przynajmniej, no jak mam pieniądze, u mnie to falami tak jest, że raz mam trochę więcej kasy i żyję sobie w miarę normalnie, potem następuje bieda i tak coraz gorzej jest, potem dochodzę do dna, odbijam się trochę od tego dna, wtedy się udaje coś może zarobić więcej. No ale można by się jeszcze zastanowić, jaka jest dobra strategia, żeby w końcu sobie jakoś poradzić z tymi pieniędzmi, nie? Żeby w końcu się ustawić na tyle, żeby sobie normalnie żyć, nie przejmując się. No to trzeba mieć jakiś dochód pasywny, czyli na przykład taki, który generuje nam przychody bez jakiegoś naszego starania się o to większego. Czyli mamy na przykład nieruchomość, którą podnajmujemy, którą wynajmujemy komuś, mamy ją na własność, wynajmujemy, z tego mamy pieniądze. No to też nie są jakieś takie duże pieniądze. No takich mieszkań trzeba mieć przynajmniej z kilka, żeby na nich zarobić sobie na życie takie, żeby nic nie musieć robić. Trzeba mieć z kilka, nie? Tak mi chodzi przynajmniej. No bo co? Musisz tam do spółdzielni coś zapłacić, tu za prąd, coś, no to ci nie zostaje z tego, co dostajesz tak strasznie dużo. Czasem trzeba coś zainwestować też w to mieszkanie, potem remont zrobić tego mieszkania po wynajmowaniu go, powiedzmy, przez kilka lat komuś, tak? Trzeba odmalować, trzeba meble wymienić i wydatki, nie? I część z tego jeszcze odchodzi. No i bo o to chodzi, żeby się nie rozwijać. Gdy rządzący nie pracują i się rozwijają, to motłoch marnuje czas. No, są takie też opinie, właśnie jak tutaj Anon przedstawia, że taki jest jakiś odgórny cel na nas narzucony, że ktoś tym steruje i dąży do tego, abyśmy byli w takiej sytuacji, że tylko jak te mróweczki, już się nie zastanawiamy, kim jest królowa i czy królowa ma rację mrówek i czy to jest faktycznie jakiś sens jej wszystko zanosić tej królowej na przykład i czy są najważniejsze to, żeby ona jajka zniosła czy nie, tylko my po prostu to robimy, łazimy w tej z powrotem, nosimy te patyczki, no, chodzimy po tym mrowisku, pracujemy dzień i noc, aż padniemy, wtedy sobie chwilę odpoczywamy, żebyśmy nie myśleli, żebyśmy się nie zajmowali protestowaniem, żebyśmy nie wychodzili na ulicę, tylko żebyśmy popierdalali cały czas i zapierdalali i popierdalali, a potem wypierdalali i żebyśmy byli upodleni, żebyśmy sami z siebie doszli do poziomu upodlenia i żebyśmy prosili to państwo o pomoc. I ten plan w zasadzie się udał już w dużej części, bo ile jest osób z postawą roszczeniową i przekonanych o tym, że państwo jest od tego, żeby im zapewnić byt, nawet już są za głupi, żeby się zastanowić, skąd państwo bierze te pieniądze, że to są tak naprawdę pieniądze innych obywateli, tak po prostu, które jest też z drugiej strony niechęć. No, jak wiecie, obserwuję sobie YouTube'a Kononowicza i Suchodolskiego. To jest taki... to są wręcz tacy... przedstawiciele pewnego gatunku ludzkiego. Homo roszczeniowus, prawda? Oni... ich całe życie to jest chodzenie na, do miejskiego MOPS, to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie tym, którzy są niezaradni, biedni, nie powiodło im się w życiu, prawda, no to żeby im dać buty, żeby im dać ubranie, żeby im ich nakarmić, żeby im jeszcze 300 zł dać na przykład na drobne rzeczy. I niektórzy taki mają sposób na życie, że mieszkają u kogoś, jak major Suchodolski, niczym się nie przejmują, wszystko mają w dupie, chodzą sobie, dostają te pieniądze, jak nie dostaną, to są bardzo źli, że... Dlaczego ja ogółem miałem dostać tu, a przez te całe te, co wy mi tu donaty wysyłacie, to mi to teraz mi nie wypłacą, nie chcą mi wypłacić pieniążków, to ja to pierdolę wasze 50 zł, ja tu miałem 300 zł od MOPS-u i ogółem to się, ja się zastanowię, czy będę nagrywał. I pokazuje tak bez żenady jakiejś, że tu mi Krzysio kupił buciki na zimę, to będę miał, no ale jakbyście jeszcze mi jakieś konserwy wysłali ogółem, to by dobre było, no. Ja też oczywiście żebram tutaj w radio, nieustannie, ale to jest jakaś normalna tradycja. Że te niezależne media, wszystkie praktycznie, proszą o wsparcie swoich słuchaczy, bo nie mamy reklam, nie mamy, nic nie sprzedajemy wam, nic nie proponujemy, żadnego abonamentu, archiwum w nieskończoność się ciągnie prawie, że tam ile się wyświetli na ekranie, można sobie słuchać wszystko i w związku z tym, no, prosimy o jakieś tam wpłaty i to... Nie spotkałem się, żeby oprócz jednego przypadku, Jacka Blachy, żeby ktoś miał coś przeciwko. Nie no, żartuję. Ale nie, Blacha coś tak właśnie miał. On nie uznaje chyba tego w ogóle, że... Ja nie uznaję czegoś takiego jak płacenie za darmowe media. Czy coś takiego, jakoś tak to powiedział kiedyś. Przepraszam, Kononowicz podzielił się słodyczami z paczek z dziećmi z domu dziecka, więc potrafi czasem też dać, a nie tylko brać. Pisze tu niepowtarzalny orgazm. No to jakiś taki jeden sporadyczny przypadek był, że on się podzielił słodyczami. Może nie lubi słodyczy po prostu. Woli ze słodyczy, to najbardziej lubi śledzia na przykład i z tej okazji się podzielił. No bo ja widzę tylko nawoływanie cały czas i taką straszną postawę roszczeniową, że kochani, wysyłajcie mi, bo mi się tu należy i ja jak mi dacie, to będę miał, a tak to nie mam. I co ja wtedy mam zrobić? Co, kochani? No zastanówcie wy się. No ciekawy przypadek w ogóle, to są ciekawe postacie, tacy flip i flap taki, nie? Kononowicz ma prawdopodobnie jest mitomanem najprawdopodobniej. Miromania wpisałem. To by było zamiłowanie do pokoju. To by dobre było. Czyli pacyfista. Mitomania. Mi się palce mylą coś. Pseudologia inaczej też. I to był zespół Delbruka. O, zespół Delbruka. Tego szukałem. A po łacinie to jest mitomania. Piękny język ta łacina. Pamiętam, kiedyś grałem w system Czarne Oko, gdzie mieliśmy wszystkie nazwy zaklęć takie brzmiące jak po łacinie. Ile lat ma Konon? Coś około 50 chyba już. Konon to jest no taka gwiazda trochę na tym naszym polskim, w tym naszym polskim światku. No bo pierw kandydował na prezydenta Białegostoku. Potem był taką znaną postacią, która... on, to jest ciekawe, bo wszyscy z niego leją raczej, śmieją się, a on sobie nie do końca jakby zdawał z tego sprawę i no teraz to już w ogóle coś mu się chyba dzieje z głową, albo jakaś demencja, albo... Albo po prostu taki zawsze był, tylko tego nie widzieliśmy, że on strasznie dużo płacze, on się wzrusza sam sobą. Te trolle go tam ciągle obrażają, bo zabawę mają z tego, nie? Że ciągle obrażają jego matkę, mówią, że wykopią i coś jej zrobią, tak? Conan ma 54, pisze tu Anon. No to już wiemy. No i on opowiada jakieś niestworzone historie, że on się wywodzi z rodu Piłsudskich, że on zna Kaczyńskiego, że on zaraz pójdzie do Ziobry, bo to jego znajomy. To jest właśnie cecha mitomanii, że opowiadamy bardzo dużo historii, w których sami jesteśmy bohaterem tej historii i pokazujemy siebie od dobrej strony, tak? Że ja tam wtedy poszedłem do Ziobro i mu mówię, ty weź, zastanów się. Co ty robisz? I on wtedy wziął i wprowadził wszystkie te ustawy, bo się opamiętał się. No i takie opowiadamy jakieś historie, nie? Tak jak wam teraz tutaj opowiadał, że poszedłem, że ja do Putina napisałem i Putin mi odpisał. Powiedział Krawcze, bardzo się przejąłem tym, co napisałeś i wezmę się za siebie. I wprowadzę tu zmiany ogółem w polityce. No i bym wam tu opowiadał, nie? No to byście się raczej śmiali, tak? Byłaby taka ciekawostka przyrodnicza, nie? Że przychodzimy sobie i się śmiejemy. Ciekawe, jaki stopień niepełnosprawności ma, zastanawia się Aldona. No właśnie, ja też się nad tym zastanawiam. Myślę, że to może być lekka... Jednak. Anon się tu nie zgadza, mówi, że znaczny. Mi się wydaje, że to jest po prostu prosty człowiek. I przecież... Wielu z nas ma pewnie w rodzinie takich prostych ludzi, jakiś tam wujek Włodek, czy jakiś dziadek, którzy się wychowali w zupełnie innych czasach, nie mieli edukacji, nie mieli takiego dostępu do edukacji, nigdy się jakoś nie zarazili tym, żeby jakimś czytaniem książek, nigdy się za bardzo niczym nie interesowali, tylko po prostu była praca. I to pokazuje też, jak człowieka potrafi zdegradować takie życie, że na przykład non-stop zapierdala, tak, że nie ma już czasu na jakieś zainteresowania. No bo mój dziadek na przykład też był bardzo, bardzo prostym człowiekiem, dziadek świętej pamięci, ale on musiał pracować w przymusowych, jakimś przymusowo u Niemca, przeżył wojnę. No i jakoś już potem, jak się czasy zmieniły, wszystkie te internety, bajery, media, to on jakoś nie za bardzo w to się po prostu też wciągnął, niczym się nie zainteresował. No i tak sobie bardzo, bardzo prosto żył, nie? I taki człowiek, on może dla nas... W ogóle czym jest niepełnosprawność umysłowa, nie? Można się zastanowić, czy jest jakaś taka granica znowu sztywna, po której mówimy, że ktoś jest chory psychicznie. Czy to nie jest przypadkiem płynne? I czy to nie jest tak samo płynne, jak działanie... Jak mechanizmy, różne systemy w naszej głowie, w naszym mózgu? No bo to... To nie jest tak, że się... Tak... Ja się dzieje, się pyta, dzieje się, coś potrzeba. Jakby mnie nie zauważał w ogóle. Też tak po gejowsku tu powiem. No i ja uważam, że nie ma żadnych sztywnych norm, że możemy sobie ustalić, że ten jest zdrowy, ten jest chory. A nawet jak są, nawet jakby były, to są rzeczy uznaniowe. No to uznajemy sobie, że jak mamy iloraz inteligencji poniżej tyle i tyle i dodatkowo różne zachowania typowe dla jakiegoś schorzenia, takie, owakie, powiedzmy, że jakieś tam rozdwojenie jaźni, syndrom całkowity demotywacyjny, jakaś apatia albo właśnie jakieś mitomaństwo, coś, no to wtedy mamy do czynienia z chorobą psychiczną, ale to też jest wszystko płynne, bo ktoś może być lekkim mitomanem. Ja znałem takie osoby. To są ludzie, którym opowiadanie niestworzonych historii wchodzi w krew. Przypuszczam, że moglibyście się zdziwić, ile takich ludzi jest wokół nas, nie? Być może niektórzy nawet w różnych radiach nadają. No, bo tak samo pewnie trochę jak jakiegoś pedofilca ciągnie do tego, żeby pracować z dziećmi i idzie na przykład gdzieś tam, nie wiem, jakimś do harcerstwa, zostaje jakimś druhem albo nauczycielem WF-u albo... kimś, kto będzie z dzieciakami się zajmował, żeby jakoś sobie zwiększyć szansę na to, że coś mu się uda zwojować z jego tam dewiacją. no to tak samo na przykład mitomana może ciągnąć do tego, żeby gadać w radio, nie? I żeby opowiadać niestworzone historie. Kogo pałujemy dzisiaj, kapitanie? Anon odpowiada, że potrzebę. No właśnie, a nie myślicie, że potrzeba to jest mitoman na przykład? No tak, żeby daleko nie szukać. Ja myślę, że tak. Ja mu w nic nie wierzę. Wszystkie te jego historie, słuchajcie, to jest takie opowiadanie. Tu byłem, tu zrobiłem, tu coś tak. Chcę zwrócić na siebie uwagę. Chcę zwrócić na siebie uwagę i opowiada. Ja też jestem mitomanem. Tak naprawdę przyznam wam się, że nic, co mówiłem do tej pory, nie było prawdą. Tak naprawdę jestem bogatym, ekscentrycznym milionerem. Nie potrafię, nie mam tak naprawdę talentu do grafiki. To wszystko dawałem za kasem i robił taki tu jeden. Chodź tu, Krzysiek. Krzysiu, chodź tu. Już powiedziałem wszystkim, możesz się ujawnić, chodź. No to Krzysiek właśnie zrobił tutaj graficzkę na stronkę i takie tam.
1: Dzień dobry. To ja, Krzysiek.
0: No cześć Krzyśku. No już powiedziałem wszystkim. No, słuchaj, no... Skoro już wszyscy wiedzą, że to ty masz talent, a nie ja mam tylko pieniądze, no to powiedz, jak to się zaczęła twoja przygoda z grafiką?
1: Od czasów Amigi 500 to rysowałem wtedy jeszcze na telewizorze.
0: No. Dobra, to idź już sobie, dobrze? Już tu, bo tu ja jestem gwiazdą. Do widzenia. No, cześć.
1: Cześć.
0: No i poszedł sobie. No, tak więc to wszystko była ściema. Tak naprawdę jestem kimś innym, niż wam mówiłem. No, a zaskakująco dużo takich ludzi nawet spotkałem na swojej drodze w życiu, którzy... No, wcześniej czy później wychodziło, że mają straszne zamiłowanie do opowiadania o sobie. Właśnie zawsze to tak działa, że o sobie, nie? Bo jak ktoś... opowiada niestworzone historie o kimś innym, że jakiś nasz wspólny znajomy gdzieś był i coś, to rzadziej, o wiele rzadziej. Zwykle te wszystkie niesamowite historie to są właśnie z tą osobą w roli głównej, z mitomanem w roli głównej. Z niektórymi nawet zerwałem znajomość. Kiedyś miałem takiego kolegę wiele, wiele lat temu już, który notorycznie cały czas coś obiecywał, nie dotrzymywał, opowiadał jakieś w ogóle rzeczy, że już nawet się nie chciało słuchać tego. No i w końcu stwierdziłem, że zaufanie to jest... Sam nie jestem święty tutaj, też czasami coś mam zrobić i nie zrobię. Ale no, bez przesady, nie? Nie opowiadam tutaj wam jakiś... farmazonów, że gdzieś byłem, że ktoś do mnie przyszedł, kto nie przyszedł, jakieś takie dziwne rzeczy. No i... zaufanie to jest najważniejsza rzecz, od tego wszystko się bierze, od tego bardzo wiele zależy, czy nam wyjdzie jakiś deal z kimś, czy polubimy tą osobę, no bo ktoś nas zacznie wkurzać, jak zacznie ciągle ściemniać, być niesłowny, kłamać, opowiadać jakieś farmazony. Zaufanie to jest podstawa. A nie można mieć zaufania do mitomana, do pseudologa. Pseudolog, no tak może powinniśmy mówić. Pseudologia. Patologiczna skłonność do kłamania, zatajania prawdy i opowiadania zmyślonych historii przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. No i wtedy zjawiam się ja na białym koniu. Inteligencja emocjonalna, której istnienie niektórzy negują, pozwala w trybie natychmiastowym wykryć mitomanów. Tak twierdzi niepowtarzalny orgazm. Coś w tym jest. Ja też wierzę, że są różne, nie tyle typy inteligencji, bo niektórzy to podważają, twierdzą, że to jest jakaś nowomodna bzdura. Tak samo jak to ADHD i ta dysgrafia i te całe te... No, ale ja uważam, że faktycznie możemy być różnie rozwinięci, w różnym stopniu możemy mieć rozwinięte różne narzędzia, które wiążą się z samym mechanizmem jakby inteligencji, czyli z wykorzystywaniem tych informacji, które już mamy, no bo można tu rozgraniczyć wiedza i inteligencja. Nawet w grach RPG czasami się to rozgranicza. W Czarne Oko, w które grałem, to była właśnie osobno inteligencja i wiedza. To znaczy była chyba inteligencja i mądrość. No bo możemy posiadać dużo informacji, możemy znać, powiedzmy, dużo formułek zaklęć, a nie potrafimy na przykład stworzyć z tego, co już mamy, własnego zaklęcia albo przerobić zaklęcia, bo to wymaga jakiejś kombinatoryki tutaj, jakiegoś sprawnego posługiwania się tą bazą informacji, którą już mamy, przetwarzaniem informacji w bazie danych, którą mamy, nie? Tak można by to trochę podsumować, że inteligencja, że mądrość to ilość tych rekordów w bazie danych i rozmiar tej bazy i tak dalej, a inteligencja to nasza umiejętność parsowania tej bazy danych, czyli no przetwarzania tych informacji. I tyle. Czarne oko, którym mlaskaniem... No tak, nie, to nie jest takie, to nie mówię kakaowe oko, tylko czarne oko, bo wiesz, w sumie. No, das schwarze Auge. Taki to był system niemiecki. Takie niemieckie D&D trochę. To był dziwny system, bo myśmy wtedy... Wszyscy w całej tej naszej paczce, która w to całymi latami grała, to był nasz ulubiony system, no to myśmy właściwie stworzyli ten system od nowa. To było nasze czarne oko, ponieważ z racji słabej znajomości języka niemieckiego musieliśmy sobie albo polegać na tym, co powiedział nam jeden kolega, który przyjeżdżał z Niemiec co jakiś czas, albo musieliśmy polegać na tym, co sami sobie tam wykminiliśmy, nie? Na tyle, na ile wiedzieliśmy. No i to było ciężkie dosyć. No więc pojawiło się dużo różnych przekłamań, wymyślaliśmy własne jakieś rzeczy, bo dodatków nie było, więc własne profesje, własne nowe czary, własna historia tego świata. No i stworzyliśmy coś własnego i to był niesamowity świat, naprawdę. Jak po latach sobie zagrałem w komputerową wersję tego DSA, Das Schwarze Auge, jak to się nazywało? Nie Drachenfels, tylko Drakensang? Drachensang? Może ktoś przypomni. Taki RPG, przeciętny, dosyć. Bitwa podzielona na tury, kolorowy świat. Taki trochę przypominający bardziej średniowiecze może niż rzeczy typu AD&D czy tam Dragonlance, Forgotten Realms i tak dalej, Greyhawk, no bo tych światów AD&D jest sporo. Niektóre są bardzo ciekawe, na przykład Planescape, to jest taki dziwny świat, bo tam są przejścia do wszelkich innych światów, to jest taki świat jakby między wymiarami, tam jest jakieś dziwne miasto tysiąca drzwi, czy coś w tym stylu, jakaś pani bólu tym rządzi, no takie dziwne miejsce, gdzie spotkamy i kosmitę, i rycerza, i jakiegoś demona, i tam dziwne. I można stamtąd się dostać wszędzie. Planescape, no jedna z takich najbardziej szanowanych gier RPG wszechczasów, bo to właśnie Planescape Torment, Udręka. Dosyć taka mroczna gra. No i o czym? Aha, no o tych różnych dysfunkcjach. W ogóle każdy psycholog powie wam, że człowiek, że większość z nas ma jakieś dysfunkcje, mniejsze czy mniejsze. Różne traumy, które przechodzimy, zmieniają nas. Często sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, jak jakieś wydarzenia w życiu mogą nam zaburzyć w ogóle różne procesy myślowe, jak nas zmienić i percepcję nam zmienić, może wykrzywić, może nawet nas... Może... większość z nas ma jakieś tam dysfunkcje, tylko tego się nie kwalifikuje jako chorobę i sobie z tym żyjemy, tak po prostu. Ktoś ma lekką nerwicę natręctw, nie? Ktoś jest na przykład pedantem, to też jest moim zdaniem jakaś dysfunkcja w głowie, że czujemy jakąś patologiczną potrzebę, żeby wszystko uporządkować wokół siebie, nie? I denerwuje nas, że jakiś pyłek jest. Też znam takie osoby, które na przykład, nawet robiłem taki test, siedzi tu ze mną ta osoba i tak wprowadzam taki lekki nieład na stole, nie? I widzę, jak ten osobnik po prostu bierze i układa wszystko ładnie na tym stole, nie? Tak po prostu równo, nie? Że tu długopisik, tutaj długopisik obok niego leży, tu papierek, to weźmy tego i tak, i wszystko wtedy ma uporządkowane, bo jego drażni to, że to jest, że tu jest jakiś nieład optyczny, wizualny nawet. Nawet nie było ani brudno, ani nic, tylko po prostu leżało sobie te kilka przedmiotów, jakieś tam właśnie opakowanie po papierosach, długopis i coś tam, jakaś szklanka. Leżały sobie w nieładzie, nie było w tym harmonii. No i taka osoba, która lubi... Ta sama osoba, ja tutaj nie zdradzam kto, ale no ta sama osoba też zawsze ma wszystko, zawsze jest zabezpieczona na każdą okazję, tak? Ma dwie zapalniczki, jakby się jedna zepsuła, nawet trzy, bo ta druga też może się zepsuć, może spaść na ziemię i wyskoczy kamyczek, tu mam schowaną, mam trzecią. Tu mam, jakaś nitka wystaje na przykład ze spodni, czasami kupimy spodnie i tam z jakichś szwów wystaje nitka, to trzeba tą nitkę tam odpowiednio opalić, przyciąć, nie? Takie bardzo uporządkowane życie, to znaczy to uporządkowanie się przenosi na środowisko wokół nas, nie? Co w sumie nie jest aż takie strasznie głupie, bo to jak mamy na przykład na stole, jaki mamy nieład na stole, to świadczy, to nawiązuje do tego, co mamy w głowie i do tego, jak mamy uporządkowane w naszej głowie wszystko. Jak mamy nieład w życiu ogólnie, na przykład, tak jak ja, no to też mamy nieład i na stole. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś ma ładnie wszystko poukładane na stole, a w życiu niepoukładane. Zawsze się wiąże jedno z drugim jakoś. No i... Można też... Zastanawiałem się już wiele razy, jak bardzo wiara wpływa na jakieś schizofreniczne jazdy, takie, wiecie, że komuś się wydaje, że słyszy głosy. Jeśli tak na zdrowy chłopski rozum, jak całe nasze życie, już nie rozmawiamy w tej chwili o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy są aniołowie, czy Biblia jest prawdziwa, czy Jezus jest postacią historyczną i tak dalej. Rozmawiamy o tym, czy jeśli całe życie wkręcamy sami w siebie, że rozmawiamy z kimś, modląc się na przykład, to czy to nam się nie rzuci na mózg i nie zaczniemy w końcu słyszeć, że nie zaczniemy słyszeć wprost odpowiedzi, być może, a niektórzy no, są tacy, którzy twierdzą, że słyszą wprost. Większość wierzących powie, że to nie są odpowiedzi wprost, tak, z góry, tylko to są pewne zjawiska, które się dzieją, nasze życie układa się, no, te słynne, dziwne zbiegi okoliczności, o, zbiegi okoliczności, że to tak się nie mogło samo z siebie zdarzyć, że ja odzyskałem te pieniądze na przykład, albo to się nie mogło tak samo z siebie zdarzyć, że wróg do mnie wyciągnął rękę, nie, tylko to właśnie, to są, Pan Bóg lubi właśnie tak działać. No i jak wkręcamy w siebie całe życie, że z kimś rozmawiamy, z niewidzialnym naszym przyjacielem, to czy to nam nie zaszkodzi? Ja myślę, że w większości przypadków ma to, wywołuje to pewne zmiany. Mózg w ogóle osoby modlącej się zaczyna też pracować trochę w innym trybie. Jak się bada właśnie aktywność różnych partii mózgu przy tej okazji, to stwierdza się, że właśnie aktywują się podobne rejony, jak u osoby, która medytuje, to ta, która się modli, też jej się to robi. No więc ma to znaczenie. To nie jest tak, że sobie po prostu tak robimy i nic z tego nie wynika. Wynika jak najbardziej. Nakręcamy się, programujemy swój mózg, programujemy samych siebie i to programowanie w końcu musi przynieść jakieś efekty. No, prawdopodobnie nie przyniesie, jeśli jesteśmy takim niedzielnym katolikiem, który... Niedzielny katolik. To raczej to dobry, bo znaczyłoby, że chodzi do kościoła co niedzielę. A ja mówię właśnie o takim, który nie chodzi do kościoła, wierzący, niepraktykujący na przykład, taki katolik. No to jak on ma w dupie te rzeczy, to on pewnie też i się nie modli. To jest taki katolik, który swoje dziecko będzie uczył, że jak składać rączki do Bozi, a sam się nigdy nie pomodli, tak? Nie lubię takich ludzi. Też gość, który mnie okradł na kasę, też taki był, że uczył swoją córeczkę, jak do Bozi się modlić i tak dalej, a sam skurwysyn zwykły, który ma wszystkich w dupie, oszust, złodziej, alimenciarz i tak dalej. No i to jest coś obrzydliwego w tym, nie, że co on sobie myśli ciekawe, to ja jestem taki zjebany, tak, oszukuję nawet przyjaciół, którzy do mnie rękę, nie, to nie jest typowy katolik, Anonie, to jest właśnie jakiś tam margines, ale ten margines jest i on, no, jakiś tam odsetek tych katolików, myślę, tak się właśnie zachowuje, że są bardzo zakłamani, bardzo dużo sami zrobili złych rzeczy, ale swoje dziecko będą uczyć, jak się modlić, bo im się wydaje, że w ten sposób jakoś odpracowują swoje grzechy, tak? Że to ja już jestem na straty jakby, ale swoje dziecko wychowam jak należy. I oczywiście on z racji tego, że często jest idiotą, to jemu się kłębi w głowie coś, no jak zrobić, żeby dziecko było dobre i wspaniałe? To niech składa rączki do Bozi, tak? To takie myślenie, że jak będzie się modlić, jak będzie wierzące, to będzie dobre. Co zupełnie ma się w sumie nijak, bo może wyrosnąć drugi jakiś hipokryta, pseudokatolik i tak dalej. No, samo takie przeświadczenie o tym, że możemy się jakiemuś gościowi wyspowiadać, rozpróć się przed nim i mu wyrzucić swoje wszystkie złe uczynki i to nas oczyszcza. W pewien sposób być może i oczyszcza, bo powiedzenie o czymś na głos, o naszych nawet własnych winach, co coś tam daje, nie? Ale to absolutnie bym tego nie osądzał tak, że to jest jakieś wymazanie od razu naszych win i że powinniśmy się czuć świetnie po wyjściu z kościoła. A wiele osób tak to czuję, że ja idę, wyspowiadałem się i jestem czysty i jestem zadowolony. I to jest już takie jakieś skurwysyństwo, bo czy taki gość, czy taka klientka sobie w ogóle myślą o tym, komu zaszkodzili? Czy faktycznie mieli jakieś wyrzuty? Czy męczyło ich to, że po prostu coś im ciąży? Czy męczyło ich to, że coś złego zrobili komuś? No więc, no to tak, to jest taki odpust, no zgodzę się tutaj. Coś, raz, że tutaj wielkie zło robi ten, który twierdzi, że ma taką moc, że można do niego przyjść i, no w Biblii jest niby napisane, że wyjawiajcie swoje grzechy jedni drugim i będzie wam odpuszczone. No ale to jakoś pewnie na innych zasadach kiedyś to działało, tak, że była sobie jakaś społeczność, żyli sobie w jakiejś takiej komunie. No i powiedzmy, że się spotykali przy tym ognisku i rozmawiali o problemach swoich, tak, że no wiemy, że tu na przykład, nie wiem, znalazła się czarna owca wśród nas, krawiec, który zmacał, powiedzmy, naszą siostrę tutaj, zmacał ją, no i musimy coś z tym zrobić. Ty, który zmacałeś, wystąp. No i ja tam idę na środek i rozmawiamy sobie, nie? Czemu to zrobiłeś? Co możesz zrobić, żeby naprawić

nie daj Boże, no to się zakopywało po szyję w piachu i się kamieniami łeb rozwalało. To się nazywało ukamienowanie. Swoją drogą straszna śmierć. No właśnie. No i na pewno by w ogóle inaczej wyglądał świat. Ja myślę, że tak wracając do tej percepcji, do tego, czy nasz obraz świata jest tym prawdziwym, absolutnie. Tu nadal uważam, że to są rzeczy bardzo względne i subiektywne. I gdybyśmy tylko zmienili nawet trochę te mechanizmy biologiczne, które nasze zmysły troszeczkę gdyby inaczej pracowały, oczy, słuch, dotyk, to już byśmy zupełnie inaczej by wyglądała całkowicie nasza cywilizacja, bo mielibyśmy inny odbiór tego świata, inaczej byśmy go postrzegali w ogóle. W ogóle samo popatrzenie sobie na świat z perspektywy dziecka, spróbujcie sobie kiedyś tak nie przejmować się i na kolanach sobie trochę pochodzić po przed sklepem czy tam gdzieś. Popatrzcie sobie tak na ludzi oczami dziecka właśnie. Tak mniej więcej na wysokości pindola lub waginy kobiecej. Trzymajcie głowę i patrzcie się tak z dołu na góry na świat. I już wam się wszystko... Ja sobie przypominam, jak mi się kiedyś niektóre rzeczy wydawały olbrzymie, ogromne. Dla jakiegoś nędznego robaka, biednego nędznego robaka, to jakiś wasz śmietnik to może być kraina, ten, jak to się mówi, miodem i mlekiem płynąca, chociaż to mleko jest spleśniałe, a miód już ten, też jakiś popsuty. Czy miód się w ogóle psuje? Czy cukier na przykład się potrafi zepsuć też? No, mi się w cukrze zalęgły mrówki, jakieś takie malutkie. I nie wiem, co z nimi zrobić. Na razie przełożyłem cukier na półkę, gdzie nie wejdą. No, a dla mrówek taki cukier, to jest świat w ogóle, jak wy byście zobaczyli jakiegoś kosmitę czy monolit, który z nieba przyleciał, jak w Odysei Kosmicznej, to w ogóle jakaś taka pustynia cukru. Idzie sobie taka mrówka i widzi aż po horyzont cukier. Albo kuweta kota na przykład. To może być dla robaka ziemia obiecana w ogóle. Przychodzi tam i w ogóle biją się o kuwetę. Kotlety z larw, pisze Potrzeba. No, smacznego. Miód się nie psuje, tak pisze Anon. No właśnie, też mi się tak wydawało, że miód się nie psuje. Ale to dobra rzecz właśnie na apokalipsę, nie? Kiedyś sobie rozmawialiśmy, jak się przygotować na zagładę, na apokalipsę zombie, na postnuklearny świat. No i wygląda na to, że miód jest dobrym wyborem, ponieważ skoro on się nie psuje, no to możemy go całymi latami trzymać i jest chyba dobrym źródłem różnych potrzebnych nam rzeczy. Zdrowy miodek. Tak więc myślę, że miód, ryż, makaron jest zasuszony, nie? To też się nie psuje chyba. No przede wszystkim zawsze woda, się okazuje, że ta woda jest najważniejsza, bo bez wody to gówno zrobimy w ogóle. No ale, no właśnie, a ja taki... W sumie większość stworzeń oprócz nas, przynajmniej mówię tutaj o drapieżnikach. Ciekawe, czy jest więcej drapieżników, czy tych, którzy są objadkiem potencjalnym dla drapieżnika. Potrzeba, ty wiesz może, czy na Ziemi jest więcej gatunków drapieżnych, czy nie? Bo to mnie ciekawi właśnie, bo to by mogło pokazywać na przykład, w którym kierunku natura idzie i który kierunek nam może wskazać jako ten naturalny, jako ten właściwy. Załóżmy sobie na chwilę, że nie ma żadnych bogów. Jest kosmos, zimny, w większości pusty. Prawdopodobieństwo, potrzeba pisze, mniej drapieżnych. No ale nadal jest tych drapieżników bardzo dużo. Są i drapieżne ptaki, i przecież w Afryce to przecież jest bardzo dużo drapieżników.

Mamy i te kotowate wszystkie. I są różne, a taki miś, to jest drapieżnik, bo on w sumie może się żywić i trawką, i śmieci jakieś się znajdzie, zje, i owoce sobie poje, ale czasami też i upoluje jakieś zwierzę i mięso zje, no to drapieżnik. No. Ma pazury, ma zęby, w sumie wystarczy na zęby popatrzeć, jak są te kły, nie, do rozszarpywania. Ale ponoć właśnie te kły u człowieka to nie świadczą o tym, że jesteśmy drapieżnikiem. Że jesteśmy mięsożercą. No bo w sumie, to będąc mięsożercą, to jesteśmy w większości przypadków drapieżnikiem, jak jesteśmy mięsożerni, chyba że jesteśmy padlinożercą, tak? Jakimś psy są chyba z natury padlinożercami. Jakoś tak. No ale wilk to jest psowaty. Wilk to jest psowaty, a hiena na przykład to też jest psowata? Kurczę, jak ja się słabo na zwierzętach znam, powinienem się lepiej znać, muszę sobie poczytać. Co to za wegańska propaganda? Ale co, z tymi kłami? Wiecie co, ja się może... no bo tak, chciałem powiedzieć, że człowiek... Mówi się, że niekoniecznie to są te kły, są do rozszarpywania mięsa, tylko spotkałem się z takimi opiniami, że niekoniecznie. Wejdę teraz na nocne radio. W ogóle puszczę przerywnik muzyczny. Tym razem popuszczę. Wam coś z takiego bardzo lightowego. Zapachnie wam trochę chyba PRL-em. Znaczy nie PRL-em, tylko dawnymi czasami.

zespół Kobiety. Ich płyty wydawało Biodro Records. Jeśli dobrze pamiętam, to jest wytwórnia płytowa Tymona Tymańskiego.

0: Tak, masz rację, Anonie, hiena nie jest z psowatych. A tak też myślałem, tylko nie byłem pewien właśnie. No to są po prostu hienowate, jak tu czytam.
1: Mężczyźni są odrażająco brudni.

0: Zawsze przy okazji tego typu dyskusji o tym, kim my właściwie jesteśmy tu na tej ziemi, jaki jest nasz cel, czy świat, który mamy w tej chwili tutaj wokół nas, świat zastany, to jest ten właściwy, do którego powinniśmy dążyć. To zawsze przy tej okazji się przychodzi mi do głowy taka myśl, że może naturalnym naszym kierunkiem rozwoju jest jednak bycie tym drapieżnikiem, tym wojownikiem. Walka, agresja, że to jest jakoś wpisane po prostu. I wtedy sobie staram się wyobrazić, czy mógłby być inny świat, czy miałby on sens, taki, w którym świat, w którym nie ma wojen, w którym jesteśmy dla siebie wszyscy tutaj mili, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest jakaś utopia i czy to faktycznie by działało, nie? Taka myśl. I nie potrafię sobie na to odpowiedzieć, ale może wy potraficie. To można wtedy zadzwonić na nocne radio, Skype'a i podzielić się swoją opinią w tym temacie. Jak wy uważacie, czy mamy szansę w ogóle dojść do takiej cywilizacji, czy jest sens, bo móc, to może byśmy mogli, tylko czy my się wtedy nie zdegradujemy troszkę jakoś, nie? No, czy w ogóle polecam Waleriana, nie Walerianę, tylko Walerian. Nowy film science fiction na podstawie komiksu, który jeszcze u nas się w Polsce ukazywał w czasach PRL-u nakładem miesięcznika Fantastyka. Znaczy to był taki pierw dodatek, komiks, komiks Fantastyka to się pierw nazywało. I to była seria różnych komiksów z całego świata. Bardzo świetna seria, bo publikowano albumy komiksów tam i z Francji, i z Belgii, z USA, ogólnie no Europa, dużo europejskiego komiksu, polskiego komiksu. Funky Kowal przecież tam też debiutował w tym komiksie Fantastyka. Bardzo fajna seria, polecam sobie znaleźć gdzieś na chomiku i zobaczyć, co tam wyszło. Wyszedł nawet jeden album, na którym była zabawna etykieta taka, to znaczy taki znaczek, raczej dla dorosłych. No to raczej dla dorosłych. Tak naprawdę okazywało się, że tam było bardzo dużo seksu w tym albumie, że to był zdecydowanie dla dorosłych, a nie raczej dla dorosłych. No i rodzice mogliby się zdziwić. Znaczy, już na okładce była taka pani z pejczem, ubrana tak na sadomaso, więc myślę, że rodzice nie kupili akurat tego albumu swoim dzieciom. Potrzeba jest na antenie. Witam cię serdecznie.
1: No, uszanowanko, tutaj zadałeś dość rewolucyjne pytanie, że tutaj próbujesz nam jakoś cywilizację ustatkować, ulepszyć, tylko nie zrozumiałem, czy ty chcesz, żeby drapieżników nie było i wtedy świat będzie lepszy? To masz na myśli, czy...
0: Nie, raczej to teraz o co innego chodziło w tym ostatnim pytaniu. Chodziło o to, czy przypadkiem my nie jesteśmy stworzeni, czy nie jest to naturalna nasza droga, żeby walczyć, żeby grabić, żeby rywalizować na początku sami ze sobą, potem być może walczyć z innymi jakimiś kosmitami, rasami z innych planet. Czy to nie jest naturalne, czy idąc w przeciwnym kierunku, takim, że stajemy się taką cywilizacją z awatara, jakąś taką, wiesz, która miłuje pokój, to czy my się tak naprawdę nie zdegradujemy, nie staniemy się takimi Indianami żyjącymi w skansenie i wiesz, peace and love i będziemy sobie kosmiczne blanciki ewentualnie popalać.
1: No to też na dwoje babka wróżyła, bo jednak dla gatunku, dla przetrwania gatunku ekspansja jest obowiązkowa. Bezwzględnie obowiązkowa, ale ekspansję można dokonywać na dwa sposoby. Możemy to robić brutalną siłą, albo możemy próbować to robić inteligencją. I teraz, kiedy już jesteśmy na tyle inteligentni, że możemy sobie pozwolić stosunkowo się rozwijać bez konieczności ciągłego wyścigu zbrojeń, no to jednak sama historia nam pokazuje, przykładowo wiemy dzisiaj z wykopalisk, że Neandertalczycy mieli dużo sprawniejsze mózgi niż ludzie, a my wygraliśmy tylko dlatego, że potrafiliśmy im dać w łeb, no i niestety ich wytrzebiliśmy, ale cały czas genetycznie Neandertalczycy pozostają w nas w postaci ludzi rudych i piegowatych, tak właśnie ten gen, tak i tutaj okej, nie troluję. To nie jest trolling tak zwany.
0: Serio?
1: Autentycznie niedawno wykazano, że gen odpowiedzialny za rude włosy, za taką rudą karnację i za piegi właśnie wziął się z krzyżowania ludzi z neandertalczykami. Ale
0: to
1: tak
0: może
1: jest,
0: stąd bierze się jakaś taka też zabawna nienawiść czy podejrzliwość do rudych, że co rude to fałszywe, takie jest przysłowie, takie powiedzonko. To może tak gdzieś tam czujemy, że to jest inny gatunek po części.
1: No rudy to nie kolor, rudy to charakter, tak moi drodzy, także to są jakieś tam echa tego, tej naszej nieudanej eugeniki, że coś jakbyś, wiesz, jakbyś w takim idealnym aryjskim kraju zobaczył nagle kogoś o takiej typowej aparycji żydowskim nosie i kurczę, coś poszło nie tak, że wiesz, niebieskie oczy, blond włosy, ale ten garbaty nos i kurde, coś tutaj poszło nie tak, no i teraz ciężko jest to wytrzebić i podregulować, no ale właśnie patrząc dalej, choćby w tego Star Treka, tak, mamy rasę Klingonów, która jest bardzo agresywna, bardzo ekspansywna i przesada w tejże agresji, w tejże ekspansywności prowadzi do licznych wojen domowych, także naprawdę bardzo zaskakujące jest, że byli oni w stanie utworzyć jakąkolwiek cywilizację pierwszego typu. No to, a z drugiej strony mamy Wulkanów, którzy opierają się na logice, opierają się na intelekcie, ale jak trzeba przypierdzielić z torpedy, no to wtedy przypierdzielą.
0: No bo wiesz, te różne takie rozważania, które dzisiaj tutaj przedstawiam, no to one są takie niepokojące, ponieważ można by na przykład się zastanowić przy tej okazji, czy gdyby Hitler nie zawładnął całym światem i nie wprowadził tutaj tysiącletniej rzeszy wszędzie, i no to tak, nie byłoby niepełnosprawnych już, nikt by z nikim nie walczył, bo wszyscy byliby nazistami i mógłby się nagle jakiś piękny taki świat z tego urodzić, nie? Na tej krwi i na tych gruzach.
1: Ale wiesz, ale też motorem rozwoju cywilizacji jest jednak to, że pewne rzeczy się tam ścierają, pewne rzeczy się wymieniają, kultura się ubogaca. Tak, moi drodzy, kultura się ubogaca. Powitamy. Refugees welcome. Kogoś może podkurwie i sprowokuje do zadzwonienia. Taka właśnie jednolita kultura prawdopodobnie bardzo szybko by się sama w sobie zapadła, ponieważ my jako ludzie potrzebujemy tej różnorodności, ponieważ jeżeli za bardzo się ze sobą zgadzamy, no to wtedy potrzebujemy znaleźć jakiegoś wroga, no i w sytuacji, kiedy już nie byłoby Żydów, Polaków, niepełnosprawnych, homoseksualistów i tak dalej, no to kurde, kogo by tu jeszcze wziąć, kogo by tu jeszcze jakoś eugenicznie podregulować, żeby to nasze społeczeństwo było jeszcze lepsze i jeszcze lepsze. Ulepszanie jest procesem. Nie ma czegoś takiego, że w pewnym punkcie swojego, no znaczy dobra, powinno tak być i dojrzali ludzie są w stanie to zrobić, że w pewnym punkcie swojego życia mówisz, okej, jest dobrze, jest spoko, osiągnąłem coś fajnego, nie muszę się zmieniać. Nie, cały czas będziesz próbował coś ulepszyć. No i w sytuacji, kiedy już nie będziesz miał naturalnych wrogów, a wrogów zaczniesz sobie po prostu doszukiwać, no to dojdzie do kolapsu takiego społeczeństwa i zaczniesz się zagryzać nawzajem.
0: Albo jeszcze inna wersja wydarzeń, że okazuje się, że kosmici się zaczynają uaktywniać z różnych stron galaktyki, tu do nas przylatują, no i jest ta Ziemia opanowana przez nazistów, no i dopóki inne rasy widzą, że my jesteśmy różni, jedni lepsi, drudzy gorsi, no bo to jest taki dziwny mechanizm, że za dobrym, za tym nawet pokrzywdzonym, ale dobrym wstawią się inni dobrzy, a zły za złym się raczej nie wstawi, chyba że będzie miał w tym interes jakiś, tak? I na końcu oszuka jeszcze ten zły złego, bo co on będzie się tam, nie ma skrupułów, nie? No więc czasami w lepszej sytuacji jest ten dobry i potulny i pacyfistyczny, no bo on może mogli, no bo tak, przylatują ci kosmici i widzą, że tu żyje sobie agresywna rasa ziemian nazistów, no i co my mamy? I, no to nie będziemy się cackać, rozpierdalamy ich i robimy tu miejsce dla innych, dla jakichś lepszych. Albo po prostu walczymy z nimi z pełną zawziętością. No i co? I naziści wyciągają swoje hitlerowskie UFO, które, wiesz, okazuje się gówniane. No i kończy się cywilizacja. Zostajemy rozwaleni jako tacy terroryści kosmiczni potencjalni jacyś, jakaś międzynarodowa, międzygalaktyczne Stany Zjednoczone obwieszczają wszystkim innym rasom, że Ziemianie to terroryści są i trzeba ich zniszczyć.
1: Czekałem na ten moment, uwaga, uwaga, mogę to wreszcie powiedzieć, krawiec, pierdolisz. Spójrzmy troszkę na poziom jednak kuli ziemskiej, spójrzmy na taką Koreę Północną, gdzie wiemy, że jest chujowo, gdzie wiemy, że ludzie są katowani, zamykani gdzieś tam, że nawet ta Korea Północna coś tam wierzga, zresztą niedawno była, doszło do wybuchów w jakimś laboratorium nuklearnym, w wyniku czego zginęło co najmniej 200 osób, z tego co wiemy z doniesień wywiadu. No i mamy taką sobie Koreę Północną, która po prostu jak wrzut na dupie sobie jest, rośnie, kotłuje się i tak dalej i nic z tym nie zrobimy. Z drugiej strony mamy Syrię, mamy Irak, gdzie co prawda są jakieś tam jakieś terrorystyczne naleciałości, ale też nie jest tak, że tam każdy, kto się urodził w Syrii jest terrorystą i co, ale tam mamy pola naftowe, więc chcemy tam zainterweniować, bez względu na to, czy oni są dobrzy, źli, czy są niebiescy, czy zieloni, czy kurcze czarni, czy różowi, nie jest to istotne. Jest dla nas istotne to, czy będziemy mieli jakikolwiek dochód, że tak powiem, z tego, czy to się nam jakoś opłaci, a pól ryżowych w Korei Północnej, no zwyczajnie no, nie będzie z tego tyle pieniędzy. Poza tym też z tymi biednymi ludźmi, którzy zostaliby wyzwoleni w wyniku najazdu na Koreę Północną, coś by z nimi trzeba było zrobić, a to też będzie kosztować, więc to za bardzo nie ma sensu. Więc to nie jest kwestia, czy coś jest dobre, czy złe. Zresztą nie lubię tego słowa dobro i zło, bo ono jest tak naprawdę, zależy od tego, z której strony patrzymy i bardzo mało jest przypadków, żeby ktoś był taki naprawdę zły, a jeżeli ktoś jest naprawdę zły, no to on też dąży w pewnej formie do samounicestwienia, ponieważ on nie będzie w stanie współpracować, on nie będzie w stanie stworzyć cywilizacji, czy powiedzmy nawet założyć rodziny, czy czegoś takiego. No i z drugiej strony ktoś, kto jest powiedzmy dobry, kto ma żonę, córkę, chodzi do kościółka i tak dalej, może się okazać, że w życiu prywatnym jest oszustem, skurwysynem, pedofilem, czy cokolwiek innego. Nie jest to istotne. Dobro, jesteśmy jednocześnie dobrzy i źli i w zależności od tego, jak na które nasze cechy spojrzymy, no to będziemy wtedy dopiero bardziej dobrzy lub bardziej źli. I nawet jeżeli bylibyśmy taką Koreą Północną Wszechświata, no to wtedy tak wiesz, tak przyleci sobie takie UFO, popatrzy, no dobra, ale oni mają broń atomową, nie? No mają broń atomową. No to tak kurczę trochę, niech oni sobie tutaj zostaną, niech oni się powybijają, a my sobie będziemy wykopywać jakieś tam paliwa i inne cuda z innych planet Układu Słonecznego. Także tutaj jakoś mi się nie wydaje, żeby było opłacalne, żeby faktycznie ktoś tutaj nas przyjeżdżał i wyzwalał, jeżeli by doszło do tego, że faktycznie nasza cywilizacja byłaby nawet zagrożeniem. To nasza cywilizacja zwyczajnie prędzej by się sama nawzajem wybiła.
0: No, chyba że jakieś inne złe rasy miałyby chrapkę na ziemię, jako na dobro rzadkie tutaj, żeby to przejąć, no to wtedy za tymi złymi ziemianami, tak jak mówię, niekoniecznie się wstawi ktoś, a za dobrymi, to wiesz, to może być tak, że jesteśmy pod ochroną, tak? Jako ci, którzy jeszcze... są jakąś tam rasą, z której może coś być, no bo jesteśmy różni bardzo tutaj teraz, szczególnie w dzisiejszych czasach, no to może nie sądzisz, że możemy być pod czyjąś ochroną?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli już jesteśmy pod czyjąś ochroną, to na tej samej zasadzie, dla których mamy gatunki chronione na naszej planecie. Krótko mówiąc, nie dlatego, że jesteśmy tam dobrzy, źli czy brzydcy, ale dlatego, że jesteśmy żywą istotą na swój sposób wyjątkową i jako okaz zoologiczny możemy zostać poszanowani i tylko dlatego ktoś miałby nas chronić. Nie dla naszego Mozarta, nie dla naszego Einsteina, nie dla naszych poetów i pieśni i bajkopisarzy, tylko właśnie dlatego, że żyjemy, że jesteśmy jakimś ciekawym przypadkiem i fajnie by było, żeby jednak ten przypadek został, żeby można go było obserwować, popatrzeć, jak się fajnie rodzi, przewraca, stawia swoje pierwsze kroki w kosmos, przewraca się po raz kolejny, potyka się, rozwala sobie ten głupi ryj i tak dalej. Tylko i wyłącznie dlatego możemy być chronieni. Tutaj, czy cywilizacja... Słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś właśnie taką zaawansowaną cywilizacją i przykładowo no masz... nie wiem, no masz te tygrysy, które zabijają ci gazele w Afryce, ale tych tygrysów jest nagle mało, ponieważ źli ludzie, kłusownicy zabijają te tygrysy dla futra. No i wtedy co robisz? Pozwalasz, żeby te tygrysy zostały powybijane do końca tylko dlatego, żeby te biedne gazele nie były mordowane? Czy po prostu zaczynasz karać tych, którzy próbują zabijać tygrysy? Które, no właśnie, czy to jest, czy one są dobre, czy złe, no pastwią się nad tymi swoimi ofiarami jak każdy inny kot. No i tutaj właśnie takie pytanie, czy chronimy zagrożone gatunki dlatego, że one są dobre albo złe, czy chronimy je dlatego, że są po prostu żywe?
0: No właśnie. Tylko, że no taki tygrys kończy potem w jakimś zoo albo w klatce. Ale w sumie natura pokazuje, że wygrywają ci silniejsi, a ci ulegli, no taka krówka, przecież krowy są bardzo źle traktowane, są niewolnikami, są zjadane cały czas, ubijane siekierą w łeb, nie, ciach, no a to są te stworzenia dobre, które można by właśnie uznać, że one zasługują na lepszy jakiś los, ale natura nie wynagradza w żaden sposób tych, którzy są dobrzy, w żaden sposób praktycznie. Nie ma takiego czegoś, że ten, który... Wiem, że nie lubisz tutaj dobro-zło, a ja mówię, no wiesz, o takich oczywistych przykładach. Mamy człowieka, powiedzmy, który nie jest zachłanny, jest koleżeński i pomaga innym, charytatywnie się udziela, coś tam robi. No wiesz, no taki po prostu dobry i porządny człowiek, jak coś obieca, to zrobi, nie tak jak ja. I wiesz, taki dobry człowiek, czy natura go w jakiś sposób wynagradza? Nie. A tego złego to raczej tak, tworzy takie mechanizmy, które napędzają tego jeszcze złego i tu testosteron, tu coś. Wiesz, i samo to, ten nakaz rozmnażania się, nie? No to on przecież sprzyja właśnie temu, żeby walczyć o samicę. Przecież trzeba walczyć o samicę, żeby zaimponować samicy, trzeba być lepiej ubranym niż ten drugi i mieć więcej hajsu i fajną furę. Żeby mieć tą fajną furę, trzeba nie mieć skrupułów w interesach, trzeba robić deale, nie? Wiesz, no, tak mi się wydaje, tak jakoś to czuję.
1: No to znaczy, wiesz co, tutaj akurat się z tobą zgodzę, że jeżeli mówimy o krowach, tak, krowy są bardzo dobre, nawet nie tylko dobre, są bardzo dobre, są przepyszne, wołowina jest moim z jednych z ulubionych mięs. Autentycznie, są bardzo dobre i natura faktycznie, tylko właśnie z jednej strony natura, z drugiej strony kultura, tak? Niektóre zwierzątka mają tego pecha, że po prostu pysznie smakują, wobec czego już kulturalnie, cywilizacyjnie je angażujemy, budujemy dla nich obozy koncentracyjne, żeby je upaść, żeby je zabić, żeby je przerobić na kotlety i wysłać do naszych sklepów, żeby nam się żyło fajnie, żebyśmy mogli korzystać z tego, że taka krowa jest po prostu dobra. No i tutaj miała niestety pecha, że wołowina jest naprawdę pysznym mięsem, naprawdę dobrym, tak? I właśnie z drugiej strony tak się zastanawiam, że gdybyśmy byli taką dobrym gatunkiem, w sensie smacznym gatunkiem i jakaś cywilizacja by się nami zainteresowała, jakaś tam obca cywilizacja, która chciałaby, wiesz, najechać na nas, nie? No to faktycznie moglibyśmy mieć pod tym względem całkiem przerąbane. Ale tak, natura w zasadzie, no dlaczego miałaby wynagradzać? Natura, no po prostu jest. My tutaj traktujemy naturę jako jakiś tam świadomy byt, który za dobre wynagradza, za złe karze, czy coś takiego, że samo w ogóle twierdzenie, że natura jest dobra, jest śmieszne i absurdalne i że co naturalne, to jest lepsze, to jest kompletna bzdura, ponieważ mamy cywilizację, która wypłynęła troszkę szerzej. No i w sytuacji, kiedy mamy tego złego tygrysa, który sobie upatrzy taką antylopę, no to wtedy antylopa ma problem, ponieważ ona nie ma tych więzów kulturalnych. Natomiast jeżeli będziemy mieli złodzieja, który sobie upatrzy takiego dobrego człowieka, to wówczas, kiedy ten człowiek zostanie przez tego złodzieja zaatakowany, to ci wszyscy, którzy wcześniej zostali, którzy znali tego człowieka, tego dobrego człowieka, pochylą się nad nim i w jakiś sposób pomogą mu stanąć na nogi. I to jest właśnie przewaga człowieka nad naturą.
0: Tu też można się zastanowić nad mechanizmem takim właśnie, że jest ten jeden pokrzywdzony, który był uczciwy, który innym sprzyjał i pomagał, no i on został pokrzywdzony, okradziony i społeczność, w której żył, się nad nim właśnie pochyla, stara mu się jakoś pomóc, przenocować go, bo mu tam spalili dom czy coś. No i tu też można się zastanowić, co kieruje tymi ludźmi, w których się budzą te ludzkie odruchy i pomagają temu pokrzywdzonemu. Czy tu nie ma też jakiegoś zwykłego takiego strachu, że jak teraz nie pomogę, to już jakby będę skreślony jako ten niewdzięcznik całkowity, już nie mogę liczyć na pomoc nigdy od innych, bo nikt mi już nie zaufa, tak? Jak się nie odwdzięczę. Wiesz, o co mi chodzi? O ten mechanizm, wiesz, jakby taki...
1: Takiej wzajemności, tak, ale to, że pomagamy ludziom, którzy w jakiś sposób tam nam odpowiadają, jednak też wynika z uwarunkowań kulturowych, ponieważ my jako cywilizacja dbamy o wcześniaki, które teoretycznie powinniśmy zabić i zagazować i jeszcze szpadlem od razu zakopać, żeby to się nie rozwinęło, bo będzie bardziej chorowało, bo będzie obciążeniem dla naszego społeczeństwa, bo będziemy musieli na niego dokładać, ponieważ będzie musiało chodzić do lekarza i prawdopodobnie nie będzie miało jeszcze dzieci, ponieważ w wyniku komplikacji przy porodzie coś tam się stało, no i miało tam powiedzmy 2 punkty na 10 w skali Apgar, tak? Tylko, że właśnie to jest niecywilizowane, żebyśmy my jako stado zostawiali gdzieś tam po drodze osobnika, który został ranny, ponieważ on opóźniał nasze całe stado. Jesteśmy już na tyle rozwinięci, że jesteśmy w stanie sobie pozwolić na tę pomoc. No i to jest właśnie uwarunkowanie kulturowe i to nas przede wszystkim różni od zwierząt, że możemy sobie pozwolić na więcej, że już osiągnęliśmy taki poziom, że nie musimy się lękać zwykłych drapieżników i że możemy... że stać nas na to, żeby faktycznie zaopiekować się kimś, kto de facto nas dodatkowo jeszcze obciąży, tak? No i właśnie, no, tylko że w przypadku tej antylopy i tygrysa, no to jest jednak problem, że zarówno tygrys, jak i antylopa nie mają tych więzi społecznych, a z drugiej strony taki złodziej, któremu na przykład policja depcze po piętach, też zostanie przygarnięty przez swoich pobratymców, będzie ukrywany, będzie ktoś mu tam pomagał uciec, bo on też ma swoje kulturalne więzy, ludzi, którym też na swój sposób pomógł. Jeżeli ktoś jest po prostu od początku do końca chujem, mordercą, gwałcił swoją córkę czy coś takiego, no to się nikt za nim nie wstawi i będzie od razu do odrzucenia, ale nawet wśród złodziei, czy nawet wśród morderców, wśród dealerów i tak dalej, panuje naprawdę niesamowity etos, niesamowity kodeks. Są to ludzie honorowi, są to ludzie naprawdę przyzwoici, którzy mają troszkę zwichrowaną moralność, ale cały czas ta naleciałość kulturowa w nich działa. No i przede wszystkim nie mamy absolutnie powodu, żeby jeden człowiek krzywdził drugiego człowieka. Nie potrzebujemy tego, żeby kogoś okradać, żeby kogoś mordować. A jeżeli ktoś już tak robi, no to wtedy nam się te więzy kulturalne niestety troszkę szarpią. I tutaj właśnie bardziej w tę stronę bym... W tę stronę bym patrzył, że jeżeli właśnie nawet cywilizacja, jeżeli byśmy się rozwinęli jako agresywni drapieżnicy, ale bylibyśmy pozbawieni jakiegoś takiego kodeksu przyzwoitości, no to wtedy byśmy się faktycznie mogli czapką nakryć i prawdopodobnie pozabijalibyśmy siebie nawzajem, bo będzie brakowało tej kulturalnej pomocy, kulturowej pomocy między jednym a drugim człowiekiem. A jeżeli teraz mamy jako takie status quo, gdzie te linie społeczne całkiem nieźle działają, jako taka sieć ochronna dla wszystkich ludzi, no to faktycznie możemy sobie pozwolić na rozwój.
0: No dziękuję ci za to, co o wcześniakach powiedziałeś. No, niewydarzony, trzeba będzie do niego dokładać, niepłodny. To ja dziękuję ci bardzo, ja jestem wcześniakiem właśnie.
1: No i co, no i masz dzieci?
0: Nie. A ty?
1: No nie mam, ale ja się za późno urodziłem, 2 tygodnie po terminie.
0: Widzicie, jeden za wcześnie, drugi za późno, no i w rezultacie to się uśrednia i w sam punkt jesteśmy.
1: No właśnie, i to jest ten problem, tak, że jeszcze te parę tysięcy lat temu byłbyś faktycznie osobnikiem, który by obciążał stado, czy obciążał naszą gromadę i racjonalnym dla nas byłoby ciebie wykluczyć, a jednak mimo to przeżyłeś, no i jesteś w stanie dać z siebie coś dla naszej cywilizacji, choćby rozrywkę w postaci tych naszych audycji. No i co? No i się okazuje, że faktycznie inwestując w kogoś, potem się to zwraca, natomiast koszty tej inwestycji, które nam się wydają takie mięciutkie, takie lekkie, takie, no po prostu, mamy technologię, to ratujemy, ale ta technologia, która się pojawiła, dzięki której wcześniaki przeżywają, no to jednak troszkę kosztuje i troszkę musieliśmy się naczaszkować, nim ją zdobyliśmy.
0: My mamy jako,
1: oczywiście się to opłaci, nie?
0: Jako ludzie mamy w ogóle wszczepione coś takiego jak szacunek dla życia, jakoś podskórnie, wydaje mi się, wiesz, że po prostu traktujemy to jako coś bardzo ważnego, drażliwy temat. No a można sobie też wyobrazić taką cywilizację, w której faktycznie zabijamy tych wcześniaków, niepełnosprawnych jakichś i w ogóle się tym nie przejmujemy. Wszyscy są zdrowi, krzepcy, wiesz, biologicznie wszystko w 100% jest okej, ale i pewnie by nam gdzieś tam cały czas by nas to uwierało, byłyby jakieś ruchy, które by protestowały przeciwko temu, inni by tego nie rozumieli, no co, no zabijamy tych słabych, żeby się nie rodzili. Jak się nie urodzi, to nie będzie nikomu żal, nie będzie zdawał sobie sprawy w ogóle, że się nie urodził, bo się nie urodził. No, mogłaby być taka cywilizacja, czy ona nie byłaby lepsza, czy lepsza jest taka, w której rodzą się różne dzieci bez nóżek, bez rączek, zdeformowane, niepełnosprawni, chorzy umysłowo, upośledzeni na różne sposoby i trzeba się nimi potem zajmować przez całe lata. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal może.
1: To znaczy przede wszystkim nie wierzę, żeby taka cywilizacja, która byłaby oparta o kulturę śmierci, takiej frywolnej śmierci można powiedzieć, żeby ona przetrwała dłużej niż jedno pokolenie. I to nie ze względu na protesty, tylko właśnie ze względu na to, że jeżeli nie będziemy mieli elementarnego poszanowania do życia, no to wtedy będziemy sobie folgować i wtedy będziemy mieli bratobójstwo, ojcobójstwo i tak naprawdę jeżeli ktoś nam się nie spodoba, no to no przecież ja go zabiłem, ponieważ on nie miał 40 cm w łapie, no to po co nam był taki? I byśmy pewnie wprowadzali coraz to większe zasady i ludzie by protestowali nie dlatego, że jeżeli byśmy im nawet kulturowo wszczepili, że zabijanie jest dobre, tylko by protestowali czy się buntowali dlatego, że czuliby się zawiedzieni, bo za chwilkę może się pojawić, że oj, tutaj taką uchwałą wnosimy, że na przykład niebieskoocy zostaną wybici, ponieważ to jest gen recesywny, a my jesteśmy tutaj dominujący i nie pozwalamy na żadne recesywne geny. W takiej ciągłej sytuacji zagrożenia, a wówczas prawdopodobnie by się zaczęło dziać tak, że ci, którzy potencjalnie by sobie wyobrazili, że mogą być następnym celem, zaczęliby zabijać tych, których potencjalnie by wzięli za swoich przyszłych oprawców. Także bardzo szybko by to się skończyło wojną domową.
0: No masz rację, tu się zgodzę z tobą, że jedna rzecz pociąga za sobą różne dalsze konsekwencje, no i to jest taki fundament faktycznie to, jak traktujemy swoje dzieci, jak podchodzimy do życia jako takiego. No i to by poszło dalej. Przypomina mi się takie opowiadanie science fiction, które gdzieś tam kiedyś czytałem o tym, pokazujące jak się przesunęły te różne normy kulturowe w dziwną stronę i facet sobie czyta gazetę i tam trwają protesty w sprawie uczestnictwa dzieci w scenach sadomaso, tam wiesz, w porno, nie? I koleś tam się dziwił, no co to za świat, no, coraz gorzej to wszystko wygląda, nie? No ale to już widzicie. Można by na przykład pierw zalegalizować czy pedofilię, czy jakieś inne rzeczy, a potem by za tym inne szły, faktycznie.
1: No tak, mi się, to znaczy wiesz, no współczesne prawo jest jakoś tam oparte o prawo naturalne, że jednak staramy się, kodeks karny nam mówi, żeby nie wykorzystywać cudzych słabości, żeby nie być chujem, tak? To tak naprawdę całe prawo
0: chujem.
1: Można...
0: Przykazanie, jedno przykazanie, wprowadzamy własną wiarę i religię tutaj i mamy jedno przykazanie, nie bądź chujem, tak cała księga jest i tylko ma jedną, nie, jest 100 stron, wszystkie są białe i tylko na pierwszej, nie bądź chujem.
1: Ale to by się sprawdziło, bo kurczę, mamy strasznie skomplikowany system prawny, że tutaj za to ukażemy tak, tutaj za posiadanie narkotyków ukażemy tak, bo tutaj za oszustwo, za kradzież do 500 zł to będzie wykroczenie, a powyżej to będzie przestępstwo. Mamy zajebiście skomplikowany system prawny, a jednak wszystko to się sprowadza do jednej fundamentalnej zasady. Nie bądź chujem. I jeżeli taką zasadę będziemy sobie wyznawać w naszym prywatnym, prywatnym życiu, no to faktycznie te nasze, no to jesteśmy prawie że święci, wyniesieni na ołtarze, jeżeli według czegoś takiego działamy. Ale nie, ale lubimy komplikować, no i na przykład właśnie jakieś tam dyskusje związane z aborcją czy eutanazją, o ile jeszcze w aborcję nie wchodzę, to jeżeli słyszę w ogóle jakikolwiek sprzeciw wobec eutanazji, to mnie po prostu chuj strzela, że człowiek nie ma kontroli nad własnym życiem i jeżeli jest terminalnie chory, to nie może go po prostu zakończyć na podstawie własnej decyzji, że ktoś się w to wpieprza, bo on będzie chronił życie, ale to jest moje życie i chuj ci do tego, no śmierć samobójcom, no fuck.
0: A ludzie w zasadzie to są całkiem niezłymi sędziami i obserwatorami, ale jeśli idzie o uczynki innych, nie? Bo jeśli mamy sami siebie ocenić, to bardzo często jest tak, że na siłę siebie bronimy, wcale nie jestem chujem, bo ta pompka od roweru, którą ukradłem potrzebie, to on mógł z nienapompowanym kołem sobie pojechać spokojnie i nic by mu się nie stało, ale jak mamy ocenić jak mamy kogoś innego ocenić, to bardziej trafne wyroki wydajemy, nie sądzisz?
1: To jest całkiem naturalne, że wiesz, że my będziemy bronili swojego dobrostanu i my nie będziemy obiektywni we własnej sprawie. No to jest, no nie można być sędzią we własnej sprawie. Też się cywilizacyjnie tego nauczyliśmy, że taka postawa po prostu wynika no, z tego, kim jesteśmy, tak? No i jeżeli ktoś powiedzmy zabił, dajmy na to, no to on i tak będzie się bronił. Jeżeli ktoś, nie wiem, zgwałcił małą dziewczynkę, to i tak się będzie bronił. Nawet jeżeli będzie wiedział, że zrobił coś złego, to on i tak będzie się starał z tego wybronić, jakoś wykaraskać. To jest naturalny proces i tutaj nie ma się co dziwić, że coś takiego jest, że w cudzym oku źbło, ale we własnym belki nie widzimy. To jest naturalne, to jest ludzkie. I no, tyle, to jest cecha. To jest po prostu cecha.
0: Też jak pytam się, jak czasem przedstawiałem różnym osobom tą swoją sprawę, co mnie koleś okantował, no to 100% ludzi uważa, że koleś jest chujem. No a prawo tutaj no to już inaczej do tego podchodzi, nie? Że zgodnie z prawem to może nawet nie... No taką dostałem zresztą odpowiedź, mimo że dostarczyłem dowody i nagrania i wszystko, to nie nosi to znamion przestępstwa na przykład. Bo coś tam, i złożyłem odwołanie, to no, przekroczony jeden dzień, mimo że nie przekroczyłem, jeden dzień, za późno, do widzenia. No bo musieliby się zdobyć, wejść na wyżyny technologiczne tam w prokuraturze i wsadzić pendrive'a do komputera, a jak tam wirusy są jakieś, to co?
1: To akurat ma sens, że się nie wkłada pendrive'ów na policji czy w prokuraturze, bo to jest naprawdę piękny wektor ataku i to jest bardzo mądre, że tego nie robią. No, jest to sformalizowane, tak? Gdybyśmy mieli ten kodeks karny uproszczony tylko do jednego paragrafu, no to faktycznie z jednej strony byłoby lepiej, ale z drugiej strony właśnie byłoby pole do nadużyć. No i przykładowo u nas w radiu też mamy taką zasadę, że no, nie mamy tutaj jakichś regulaminów czy coś, no ale się umawiamy, że jeżeli podejmiemy ja i ty jakąś decyzję, no to ta decyzja jest w jakiś tam sposób finalna. I to jest duża odpowiedzialność, bo naprawdę moglibyśmy strasznie nadużyć tych zasad, ale wtedy faktycznie by było jedno radio, jeden nadający, jeden słuchacz, w zależności od tego, czy ty byś prowadził, czy ja. I to jest właśnie ten problem, że w małych społecznościach to się naprawdę fajnie sprawuje, w małych społecznościach to naprawdę nieźle działa, a w większych znajdzie się jakiś penis, który będzie to próbował jakoś obejść.
0: I jakoś tak dziwnie, im więcej się pojawia kasy, hajsu, jakbyśmy teraz tu zaczęli zarabiać na radiu, jakby się jakieś pojawiły reklamy, jakieś zależności od reklamodawcy, coś, to by się zaczęło dużo rzeczy psuć i wymagałoby pewnie budowania tych różnych struktur do zarządzania tym i coś trzeba by podpisywać i kłótnie by były o to, o podział różnych dóbr, no, na pewno.
1: No dobra, no ale też bądźmy szczerzy, nawet w małym radyjku, będącym małą społecznością, nie będę tutaj mrugał, ale wiesz o które radio mi chodzi, nawet jeżeli mówimy o czymś małym, to i tak to można spierdolić.
0: No w sumie. No, tak to jest.
1: Nie potrzeba do tego dużej kasy, to jest kwestia odpowiednich ludzi, tak, którzy, jeżeli da im się właśnie taką, no jakby na to nie patrzeć, władzę absolutną, bo to jest władza absolutna, to, co tutaj mamy. Władza absolutna psuje absolutnie. No i jeżeli trafisz na niewłaściwą osobę, na jakiegoś krętacza czy mitomana, o których tam wcześniej mówiłeś, no to wtedy prawdopodobnie skończy się to jedną wielką katastrofą, ponieważ ktoś wpadnie na pomysł, żeby wykorzystać słabości, bo nie było coś zapisane, bo nie było tutaj coś na piśmie, bo nie było coś dogadane, no to w takim razie będzie po mojemu i chuj.
0: A jak myślisz, w którym kierunku pójdzie nasza cywilizacja? Jakbyś tak sięgnął sobie daleko w przód. Widziałeś może Valerian film?
1: Nie, nie widziałem jeszcze, ale planuję się na niego wybrać.
0: Świetny, jest strasznie jest naładowany, co prawda. Wydał mi się taki, wiesz, strasznie dużo wszystkiego tam jest. Innych cywilizacji, jak są pościgi, to w ogóle takie efekty, że tam 100 statków naraz, frunie, wszystko się rozpieprza, błyszczy, błyska. Strasznie efekciarski jest ten film w sumie, ale niesamowite rzeczy tam są pokazane. Jest na początku pokazany kontakt, zaczyna się od budowania stacji orbitalnej. No oczywiście Amerykanie jako pierwsi tam, a potem przyłączają się do tej stacji orbitalnej, dokują tam jacyś Ruscy, jest wielkie powitanie, potem Azjaci, potem inni i potem wszyscy Ziemianie się jednoczą jakby na tej stacji orbitalnej i dopiero wtedy przylatują obcy. Bardzo fajnie to pokazali, że tak symbolicznie, że my musimy się pierw sami w symboliczny i wyraźny sposób zjednoczyć, podać sobie wszyscy tu ręce i wtedy może przylecą kosmity, nie?
1: Mm-hmm. No to też troszkę, wiesz, to też troszkę praktycznie każde science fiction pokazuje, że bardzo rzadko mamy do czynienia, powiedzmy, właśnie w takich science fiction, że w obrębie jakiejś planety są faktycznie podziały, no i jeżeli są jakieś faktycznie podziały, no to są dwa supermocarstwa, dwa takie rządy światowe, no i wtedy dopiero jest jakiś tam konflikt, no bo dopóki sobie nie wzbijemy się na wyżyny, nie wyjdziemy z tych okopów tej naszej prymitywnej cywilizacji, dopóki my się jako gatunek nie zjednoczymy, no to za bardzo nie ma szans nawet mówić o jakimkolwiek rozwoju. Jeżeli wiesz, jeżeli będzie dla nas problemem, że no jeżeli sobie ktoś postawi bazę na Księżycu, no to czyja to będzie baza? No szkurwa Ziemian! Jeżeli do tego nie dojdziemy, to nie będzie tej bazy na Księżycu, bo bardzo szybko się zacznie jakaś wojna, jakieś właśnie podziały terytorialne i tak dalej. Także dopóki się jako planeta nie zjednoczymy w jeden piękny rząd światowy, no to w takim razie możemy zapomnieć o jakimkolwiek rozwoju. Także to będzie pierwszy krok w rozwoju naszej cywilizacji. Albo się zgadamy i będziemy właśnie jednolici i sobie, jeżeli już to będziemy mieli jakąś tam ksenofobię, a nie jakąś te jakieś, wiesz, wewnętrzne podziały, tak jak sobie, nie wiem, wyobraź, no tak jak teraz jest właśnie na planecie Ziemia, że my tutaj, no to okej, my jesteśmy tutaj biali, fajni, ale te małpy z Afryki, no to są troszkę gorsze, nie? No to sobie wyobraź, że my jako Polska, no to stwierdzimy, że okej, w porządku, my tutaj jesteśmy Polacy, wielka biała Polska, wielka Lechia, ale tego Radomia to nie, to Radomia to my nie lubimy, to są jacyś odszczepieńcy. No i jeżeli taki kraj byłby wewnętrznie podzielony, żeby daleko nie patrzeć, nie szukać przykładu, szyici, sunnici, kurdowie i tak dalej w krajach choćby w Iraku, gdzie jest właśnie ten podział, no to nikt ich za bardzo nie będzie poważnie traktował, bo oni są już prywatnie podzieleni i oni za bardzo nie będą w stanie coś tam sobie współdziałać, więc dopóki nie nauczymy się nie żreć się między sobą, no zapomnij o jakimkolwiek rozwoju.
0: Patrzę sobie tutaj teraz na Laurin, która w oryginalnym komiksie jest ruda, tutaj jest blondynką w filmie, agentka kosmiczna. W ogóle mamy dwójkę kosmicznych agentów, major Valerian i porucznik chyba Laurin. No, bardzo fajni bohaterowie, bo Valerian nie jest jakimś mięśniakiem, raczej taki szczupły facecik, ale on jest błyskotliwy, on jest trochę bezczelny, ma swoje wady. Ta laska z kolei jest bardziej taka opanowana, no też takie współczesne, że faceta trochę dajemy w dół, nie? Już nie jest tym, który jest koniecznie szefem czy coś, a laska ma charakterek, jest silna, odpowiedzialna. W ogóle obcowanie z innymi kulturami kosmicznymi mogłoby nas nauczyć bardzo dużo, dużo więcej nawet niż jakiś wyjazd do innego kraju i obcowanie tutaj z ziemską inną kulturą, bo byśmy mieli większy dystans do tego, że ci obcy są jacy są, byśmy się z tego śmiali, nie? Że oni mają jakieś dziwne zwyczaje, że zabawnie wyglądają, że mają dziwne zwyczaje, byśmy się śmiali z tego, ale byśmy nas, może dla nas to w końcu by było sympatyczne, a nie takie, wiesz, że czujemy wrogość, bo do innego ziemianina, bo on, jak on śmie, będąc ziemianinem, będąc tym samym gatunkiem, co ja, takie głupoty opowiadać i tak się zachowywać i psuć naszą wspólną ziemię tutaj, nie?
1: No i właśnie to jest problem, że gdzie się zaczyna gatunek, ponieważ no genetycznie się różnimy, no czarna rasa, żółta rasa i tak dalej, to nie jest tylko kolor skóry, ale to też jest budowa ciała, to też jest konstrukcja mózgu, to też są naleciałości kulturowe i naprawdę, jeżeli byśmy w tej chwili nawiązali kontakt z jakąś obcą cywilizacją, to naprawdę nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby się jakieś ruchy rasistowskie skierowane właśnie przeciw tej drugiej rasie kosmicznej wytworzyły, że oni to tutaj no, nie wierzą w naszego Boga, a oni to w ogóle religii nie mają, a oni to coś tam, oni coś tam. I coś takiego mniej więcej było pokazane na przykład w serialu V, The Visitors z 2009 roku, gdzie no co prawda akurat serial opowiada faktycznie o bardzo cichej inwazji na planetę, no to jednak rodzi się z takiego ksenofobicznego ruchu oporu bez względu na to, no właśnie, bo tutaj w tym serialu jest pokazane, że oni mieli powód, że oni mieli tam, bo wykryli to całość się zawiązała wokół tak zwanej piątej kolumny, czyli ukrytych agentów na Ziemi, którzy już byli od wielu, wielu lat na naszej planecie i którzy tam właśnie infiltrowali, zajmowali ważne stanowiska w rządzie, i tak dalej, no i część z nich się wysypała, no i zdradziła plany tych kosmitów. Natomiast nie zaskoczy mnie, że jeżeli tacy się pojawią i na przykład właśnie powiedzą, no przybywamy w pokoju, to kurde, czy oni naprawdę wiedzą, co to jest pokój, jak oni w Boga nie wierzą? Na pewno by tak było, na pewno pojawiłyby się jakieś rasistowskie ruchy.
0: Pojawiłyby się wszelkie możliwe spojrzenia na ten problem i wokół nich zawiązałyby się różne ruchy, nie? Jak to zwykle bywa. Co człowiek, to opinia. I byśmy pewnie różnie... W ogóle to może być mocno zagmatwana sprawa z tymi kosmitami, bo mogą być tacy, którzy nie chcą się ujawniać i z nami tu współpracować ze względu na to, że właśnie boją się, jaki to wywoła efekt, że ludzie będą tam popełniać samobójstwa, że utracą tą swoją wiarę, która, na której tu się tyle opiera i tak dalej, i tak dalej. A są też ci szpiedzy, ci jacyś tam powiedzmy reptilianie, którzy, no tak cały czas hipotetycznie sobie tutaj gdybam, bo nie wiem, czy są, ale może są. No i oni sobie są i ci, którzy chcą nas ochronić przed tą wiedzą o innych cywilizacjach, wiedzą, że ci agenci mogą, może oni grożą, że jak wy tu podejmiecie jakieś ruchy, to my ujawnimy się ludzkości i zepsujemy wasz tu też plan, nie? To mogą być takie wzajemne różne tutaj, takie blokowanie się, nie?
1: Mi się wydaje, że strasznie to komplikujesz. Bardziej by to wyglądało na zasadzie, jeżeli sobie odkrywamy jakieś plemię w dżungli amazońskiej, no i tam ogłaszamy, że dobra, słuchajcie, my się z nimi nie komunikujemy, bo to są fajne zwierzątka, które fajnie poobserwować, ale my tutaj mamy taką pierwszą dyrektywę i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie w ogóle technicznej możliwości, że ktoś między nami byłby w stanie wejść i, nie wiem, przeniknąć, tak? Ja rozumiem, że możemy wykształcić sobie amerykańskiego szpiega, który pojedzie do Rosji, który jakoś tam genetycznie nie będzie odstawał, którego nauczymy faktycznie języka rosyjskiego, który nie będzie murzynem, jak w tym dowcipie, i go tam wyślemy. Ale żeby po prostu przy nawet większej różnicy rasowej, no przede wszystkim musisz znać kulturę, musisz znać język, musisz wyglądać tak jak oni. Wydaje mi się całkowicie niemożliwe, żeby ktoś był w stanie aż tak bardzo, nie wiem, się zamaskować i dostać się tutaj między nas, bo choćby no, musiałby na przykład, żeby się wtopić w naszą kulturę, musiałby przykładowo iść do pracy. A jeżeli idziesz do pracy, to musisz przejść badania kontrolne. Przychodzisz do pracy, o, pan ma cztery płucka, oj, tutaj chyba to pan będzie kosmitą, nie? No wyszłoby po prostu. zawsze
0: lekarz też jest kosmitą. Wszyscy są kosmitami tak naprawdę. Jak w Men in Black, w ogóle tych kosmitów jest cała masa gdzieś na ulicach pochowanych. Też ciekawa wizja. Ale może być też tak, to taka smutniejsza trochę wizja, że to my jesteśmy, że tych cywilizacji w kosmosie nie jest tak za dużo. One są strasznie bardzo, znaczy, że są, one są bardzo oddalone od siebie i są jeszcze nierozwinięte w ogóle i to my będziemy tymi kosmitami, którzy dopiero mogą do innych polecieć i być dla nich takimi półbogami czy bogami, a inni jeszcze raczkują dopiero co i nie ma jeszcze za bardzo tu takich rozwiniętych. My jesteśmy jeszcze dodatkowo w czołówce.
1: Biorąc pod uwagę to, ile trwa nasza cywilizacja, a to jest naprawdę żałośnie krótko w porównaniu do wieku wszechświata, to właśnie z jednej strony sam rozwój cywilizacji, ale z drugiej strony właśnie okienko czasowe, żeby trafić się w tej samej przestrzeni, w tym samym czasie. Bajtiter, temat jest bardzo luźny, chyba że krawiec mnie poprawi, ale chyba kosmos. O 1:43 zawsze jest luźny.
0: Kosmos, man! Dzisiaj o kosmosie.
1: To jest kosmos, man! My latamy w kosmosie. W każdym razie tak, no tutaj jest też problem, żeby się na siebie czasowo trafić, oprócz tej przestrzenności. Jest całkiem możliwe, że faktycznie trafimy albo na pozostałości jakiejś zaawansowanej cywilizacji, albo na jakieś, nie wiem, pozostałości wojen, bo czemu nie, albo właśnie jakieś takie prymitywne bakterie, które za 11 miliardów lat faktycznie utworzą piękną, piękną cywilizację, no ale się minęliśmy w okienku czasowym.
0: No ale te odległości są takie olbrzymie, że one są w ogóle jakoś nijak się mają do samego wieku naszej cywilizacji, bo to jest wiek naszej cywilizacji, to jest chwila przy tym, ile musimy lecieć z prędkością światła, żeby się gdziekolwiek dolecieć w jakieś sensowne miejsce, gdzie coś może być, nie?
1: Mhm. No fajnie to było pokazane w serii Kosmos, gdzie Neil Tyson występuje, gdzie przedstawiono właśnie wiek Wszechświata w formie kalendarza. Od Wielkiego Wybuchu 1 stycznia właśnie do naszej cywilizacji 31 grudnia i że my jesteśmy tutaj faktycznie, że ten moment to jest północ 31 grudnia. No i się okazuje, że tak biorąc pod uwagę cały wiek naszego Wszechświata, no to my istniejemy tam od parunastu minut czy czegoś takiego.
0: A ile, bo zapomniałem, ile nasza planeta ma lat?
1: 4,7 miliarda.
0: Aha, miliarda. Aha, a 40 milionów to jakby jest już rozwój się różnych gatunków, tak? Od kiedy zaczęło tu życie być, tak?
1: 40 milionów. Tego nie pamiętam, ale to też pamiętaj, że życie się zaczęło od jakiejś protobakterii i zanim w ogóle wykształciliśmy coś, co jest w stanie żyć, no to też troszkę czasu minęło. Tak swoją drogą jedna ciekawostka, którą mi się udało parę dni temu załapać, że Tyrannosaurus Rex czasowo jest mu bliżej do iPada niż do stegozaura.
0: Ale co masz na myśli konkretnie?
1: No, że Tyrannosaurus Rex był tyle lat po stegozaurze, gdzie nam się wydaje, że one sobie żyły tam między sobą, bo jedno i drugie było dinozaurem. Natomiast tyranozaury pojawiły się tak późno, że czasowo mu jest bliżej do współczesności niż do innego dinozaura, stegozaura właśnie.
0: Ale jaja. W ogóle często sobie chyba ludzie nie zdają sprawy z tej skali, nie? Jak długo tu się różne rzeczy działy, zanim my się pojawiliśmy i jak krótko my w stosunku do tego całego czasu, który był tu potrzebny, żeby coś się zadziało, to jak my jesteśmy błyskiem w oku tej planety. Zaledwie pyłkiem malutkim na tej kosmicznej plaży, ziarenkiem nawet... My nawet nie jesteśmy ziarenkiem piasku na plaży w ogóle w tej kosmicznej skali, jeszcze czymś mniejszym.
1: No, całkiem blisko. Biorąc pod uwagę właśnie czas, no to jest częsty argument kreacjonistów. Nie, Bajt, ja dzisiaj tylko dzwonię, a krawiec prowadzi. To jest częsty argument kreacjonistów, no że jak to możliwe, żeby coś takiego jak nasze życie mogło powstać z przypadku. No mają, biorąc pod uwagę wiek Wszechświata, wiek planety, ilość możliwych planet, tak jest to prawdopodobne, że jesteśmy dziełem przypadku. Pogódźcie się z tym.
0: Tym bardziej, że ten mechanizm przypadkowości w cudzysłowie, to on jakoś tak, z tego co czytałem, to bardziej jest tak, że jak już jedna zapadka w tym naszym wytrychem ją przesuniemy, to ona już jest przesunięta, a nie, że potem nie trafimy w te pozostałe, to zeruje nam się wszystko i od nowa musimy trafić w jedną, w drugą, w trzecią, czwartą, tylko to po prostu stopniowo. Jak mamy już jedno, jak jedno już trafimy, to bierzemy się za następne. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Tak, to zresztą też widać po różnorodności gatunków u nas na świecie, bo to też właśnie jakiś czas temu, jak Furiat wrzucał jakiegoś świra kreacjonistycznego, że tam niby kogoś zaorał, obejrzałem z szacunku do Furiata, obejrzałem, zapoznałem się, no i się troszkę złożyłem.

0: Musimy pamiętać, że to nie było, że nagle się pierwiastki jakieś tam połączyły i z kamienia powstała bakteria, tylko to się też powoli, powoli przez miliony lat również kreowało.
1: Co on tu napisał, że co, że ja głupi, że niekompetentny? A może to ty jesteś głupi, co?
0: No tak, jesteś. Bajt jeszcze tak, w przybliżeniu, bo organizmy są też organizmy z RNA, tak, wirusy, które nie spełniają do końca wszystkich definicji życia, jakie mamy, i tak jest troszkę szemrana sprawa, jeżeli chodzi o te wirusy. Są też jakieś, jest jeszcze coś, kurczę, co ma tylko RNA, czyli też to dowodzi, że to się powoli w jakiś sposób kreowało, że są też organizmy, które nie posiadają tego naszego DNA. Więc, ale to też nie jest tak, że nagle coś się stało i w ciągu, nie wiem, 15 minut walnął piorun, no i się nagle z aminokwasów złożyła bakteria. To też był bardzo długo trwający proces.
1: Nie rozumiem do końca samej celowości tego, że życie jest. Nie wiem, dlaczego natura dąży do tego, żeby było życie. Może dlatego, że to życie to jest właśnie też część natury i że natura się sama dała sobie jakby, sama zbudowała mechanizmy, które ją rozbudowują, żeby była. Ale to jakaś świadomość jakby w tym wszystkim musiała
0: być. Natura do niczego nie dąży. Natura po prostu jest.
1: A czy gdyby tak to było, że ona sobie po prostu jest, to czy by nie było to wszystko dużo, o wiele mniej uporządkowane, nie byłoby jakieś tak usystematyzowane, no i raczej byśmy byli takimi rozwalającymi się, takim mięchem jakimś rozlazłym, jak w jakimś horrorze, macki, wiesz. A tutaj wszystko takie uporządkowane, jest jakieś przeróżne tutaj zależności.
0: A to jest bardzo proste, mój drogi, przetrwają najsilniejsi, nie? Uporządkowane kupy protein zostały po prostu przez nas zjedzone, wchłonięte, nie przetrwały.
1: To takie buty.
0: No tak, no bo jakiemuś tam bardziej złożonemu organizmowi, na przykład bakterii, która ma ścianę komórkową, która potrafi się bronić przed wpływem czegoś tam z zewnątrz, które potrafi sobie radzić, które potrafi spożywać pożywienie, które potrafi się rozmnożyć, coś takiego ma szansę przetrwania dużo większą niż jakaś kupa aminokwasów w probówce.
1: No w sumie tak, czyli wszystko to są jakieś tam narzędzia do osiągnięcia celu, którym jest przeżycie, rozmnożenie się i tyle. Czyli moja teoria główna jest prawdziwa, że dążymy do tego, żeby wszystko się sprowadza, wszystkie nasze czyny, zachowania, nasza praca, stosunki międzyludzkie, wszystko to chodzi tu o to tylko, żeby sobie zapewnić godziwe miejsce do srania i jedzenia, i rozmnażania się.
0: No z grubsza tak to wygląda, także po prostu przetrwali najsilniejsi i ci silniejsi będą dalej przetrwali, będą dalej zwyciężali nad słabszymi, no ale też jeżeli to będzie tylko i wyłącznie siła, tylko i wyłącznie brutalna siła, no to też będzie dążyło do jakiejś formy samozagłady, to też jest pewna forma uporządkowania współpracy z otaczającym światem, to nie jest życie zgodnie z naturą, to jest bardziej podporządkowanie sobie wszystkiego wokół, podług naszych potrzeb.
1: No właśnie, bo jak tylko zrobiło się tak, że człowiek może wpływać na człowieka nie tylko waląc go maczugą w łeb, ale też można i pułapkę zastawić i zmanipulować mieszkańców jakiejś osady, ich zbajerować na przykład, no to inteligencja zaczęła być ważna i istotna, nie?
0: No tak, choćby wytworzyć sobie narzędzie, zbudować sobie schronienie, zapolować na mamuta, czy na jakiekolwiek inne, większe, mięsne zwierzę, tak? To udało nam się osiągnąć dzięki narzędziom, a nie dzięki spędzaniu czasu na siłowni.
1: Dzięki współpracy też dużo zrobiliśmy. W ogóle, jak popatrzymy na dzisiejszy świat, to my jako jednostki to nie jesteśmy w stanie nawet zrobić tego przysłowiowego ołówka, tak? No ten przykład z ołówkiem, do zrobienia którego jest potrzebne tyle różnej wiedzy, tyle różnych maszyn, innych wynalazków, współpraca. Nikt nie jest specjalistą tak, żeby to wszystko sam tym pokierować. No głupi ołówek, nie?
0: No kurde, żeby się wysrać i żeby te bakterie z odchodów nie dostały się z powrotem do nas, to potrzebujemy jednak ludzi, którzy tam choćby wykopią ten dół,

0: jakiegoś papieru, żeby się wytrzeć i tak dalej. I też właśnie użycia narzędzi, jakiejś tam współpracy, ktoś wpadnie na jakiś pomysł, ktoś inny to wykorzysta i życie się toczy.
1: Nawet jak w postnuklearnym świecie zdobędziesz komputer, to nic z nim nie zrobisz, bo nie dostaniesz do niego, nie napiszesz sobie sam oprogramowania nagle, nie postawisz stacji przekaźnikowych, żeby zrobić internet, nie zaprogramujesz tego internetu, żeby on w ogóle działał, nic nie zrobisz, możesz sobie tylko pstryczkiem pstryknąć w czerwony przycisk, żeby włączyć ten komputer i się zdziwić, że nic nie działa i wyłączyć go. I w ogóle prądu nie będziesz miał, elektrownia ci prądu nie zapewni, nic się nie da samemu zrobić.
0: No tak, możesz sobie co najwyżej zrobić jakiś nożyk z kości i się cieszyć, że masz nożyk z kości, ale nawet w takim falaucie, jak znajdziesz pistolet, no to musisz znaleźć też do niego amunicję, tak?
1: A zrób pistolet sam, nawet przerób sobie broń, żeby lepiej strzelała. Nawet niewykluczone, że byś nie potrafił wyczyścić tej broni. W ogóle jak my jesteśmy bezradni, albo ten przykład z kanapką. Jakiś człowiek postanowił sprawdzić, ile czasu i środków będzie potrzebnych, żeby zrobić kanapkę tak od początku do końca samemu, czyli wiesz, upiec chleb, zboże tam posiać i tak dalej, wszystko, i warzywka wyhodować, wędlinkę, zwierzę, to jest straszne.
0: No właśnie dlatego za największe osiągnięcie cywilizacji uważam pismo, które pozwoliło nam na materialne zapisanie naszej wiedzy, tak żeby późniejsze pokolenia mogły je zrozumieć. I w sumie to jest taki rewolucyjny punkt, w którym nasza cywilizacja faktycznie ruszyła z kopyta, wynalezienie pisma.
1: No i teraz sobie zamykam oczy i patrzę na to pismo jako na jakieś takie zjawisko czy mechanizm, który się w nas wykształcił. No to faktycznie to najlepszy wynalazek, bo w ogóle taki elementarny, który pozwala przekazywać wiedzę o innych wynalazkach, zjawiskach. Dalej, można to oczywiście robić ustnie, ale przekazy ustne są strasznie zawodne i każdy doda coś od siebie jeszcze, a ten co wiedział, to już to go kamień przywalił i backupu nie ma.
0: No dokładnie tak, i tutaj bajt jeszcze, że przeżyją MacGyverowie, no ale też tę wiedzę musisz skąd się zdobyć. No jeżeli będziemy mieli taki świat postapo, w której nie daj Boże by zanikła umiejętność czytania i pisania, no to jesteśmy kompletnie w dupie, bo nawet mamy pewnie problem z rozpaleniem ognia, ponieważ no może ktoś tam nas nauczy, ale akurat kompa gołego ja bym potrafił wykorzystać, napisałbym jakieś środowiska z językiem programowania, no tak, no ja bym to wykorzystał, ty byś to wykorzystał, no ale być może nie będziemy mieli tyle farta i my znajdziemy tylko i wyłącznie kombajn, na podstawie którego no już nic tutaj nie zrobimy. No musielibyśmy mieć farta, żeby to akurat ja czy ty znaleźć ten komputer, co jest statystycznie troszkę mniej prawdopodobne. A jeżeli mamy właśnie zapisane gdzieś tam, tak, jakieś podręczniki, książki, z których ktoś mógłby się nauczyć, w jakiś sposób ten komputer obsługiwać, no to już wtedy możemy zacząć coś konkretnego działać.
1: No, a czy potrafilibyście sobie już na przykład naprawić ten komputer? Jak procesorek by się spalił, to go wymienić? No, już nie pytam o wyprodukowanie jakiegoś chipa czy procesora, bo to jest niemożliwe zupełnie chyba.
0: Znaczy, jeżeli sobie spojrzymy na komputery, które poleciały na Księżyc, które sterowały misją Apollo, no to one były, dość prymitywnie zrobione i taki komputerek spokojnie byśmy dali radę naprawić, czy zbudować, czy coś takiego, żeby coś tam się przeliczało i tak dalej, bo mniej więcej wiemy, jak to funkcjonuje, no i dopiero potem, kiedy byśmy mieli stosowną technologię, żeby pracować na 27 nanometrach, no to wtedy faktycznie będziemy mieli te gigaherce, a póki co niech to będzie zegarek, który coś tam będzie obliczał, czy jakiś licznik, czy coś takiego, coś prostego, co nie musi się spieszyć, ale co pomoże nam w codziennej pracy.
1: No właśnie, dlatego też komputery w serii Fallout są takie... proste i toporne, i takie staroświeckie trochę, bo podobno tak specjalnie zostały zaprojektowane, żeby funkcjonować przez kilkaset lat, na przykład w tych kryptach całych. No, to prawda, właśnie były bardzo proste, ale to pokazuje też, że niektóre proste mechanizmy są lepsze w sumie do niektórych zastosowań niż te bardziej skomplikowane. Czy nie sądzisz, że możemy wpaść w pułapkę taką, że cała ta nasza wiedza zgromadzona na nośnikach magnetycznych, cyfrowych pójdzie w diabły z powodu jakiegoś zjawiska, nie wiem, wybuch elektromagnetyczny, jakiś olbrzymi, jakaś wojna, gdzie zostaną użyte takie bronie, które niszczą po prostu te źródła danych i że zostaniemy z niczym praktycznie.
0: Nie no, aż tak źle nie jest. Mamy przecież zapis optyczny, a płyta CD to tak naprawdę w dużej mierze zminiaturyzowana płyta winylowa, gdzie masz fizycznie zapisane te zera i jedynki w postaci ścieżek, w postaci uwypukleń i tak dalej, więc jeżeli będziemy w stanie się przyjrzeć na odpowiednim zbliżeniu takiej płycie kompaktowej, no to spokojnie sobie poradzimy. Nie wiem, jak z nośnikami magnetycznymi, być może jakaś burza magnetyczna faktycznie mogłaby je uszkodzić, no ale mamy naprawdę mnóstwo innych technologii, mamy przede wszystkim zróżnicowane te technologie, dzięki czemu nie wierzę, żeby ta wiedza w jakiś sposób faktycznie aż tak całkiem w ogóle, żeby wszystko rozwalić, no to nie, to się raczej nie zdarzy.
1: Senpai tutaj, po co wam komp, jak trzeba zaspokoić inne poziomy piramidy Masłowa? I tutaj, że powstałaby Biblia ekonomiczna. Właśnie, jakbyśmy tak się wyzerowali, jakaś wielka wojna, olbrzymie kataklizmy, przeżyła garstka, to przypuszczam, że żeby była zabawna sytuacja, bo byśmy zbierali do kupy te różne źródła danych, które jakoś tam się zachowały i powstałby taki zlepek, wiesz, że zrobilibyśmy na przykład nową wiarę, która miałaby w sobie i chrześcijaństwo, i buddyzm, jako filozofię też by się to tam pomieszało i może trochę z innych jakichś wierzeń.
0: No to jeszcze pół biedy, ale jakby się pojawił jakiś mitoman, który by stwierdził, no dobra, słuchajcie, to ja jestem tutaj wcieleniem Buddy i Jezusa, na pewno będziecie o nim słyszeli i dobra, to teraz zapiszcie, 1 plus 1 równa się 3. Ja wam tutaj zaraz wyjaśnię, bo tak pan Kesze mówił na swoich wykładach, a jak cewkę sobie nawiniemy wokół penisa, to wtedy ona zacznie produkować prąd. I tutaj podejrzewam, że bardziej byśmy byli ofiarą właśnie wszelkiego rodzaju szarlatanów, którzy tylko i wyłącznie dzięki swojej charyzmie byliby w stanie przekonać ludzi do swoich poglądów, a faktyczna strata istniejących informacji byłaby naprawdę dużo mniejszym problemem.
1: Zaczynamy lekcję w naszej szkole. Jak powstaje życie? Krasnoludek w brzuszku, kochani, i aniołki. Taka wiedza by była może w szkołach jakaś przekazywana też. No, ja myślę, że straszny chaos by nastąpił informacyjny. Szum informacyjny bez narzędzi typu internet, telefon, zapis cyfrowy. To straszny by się burdel w tym wszystkim zrobił.
0: Tak, ludzie nie mieliby, wiesz, możliwości zweryfikować tego i jednocześnie mamy niestety cywilizacyjnie taką brzydką cechę, że jeżeli ktoś mówi i jest bardzo pewny siebie, to my mu wierzymy. A jeżeli nie bylibyśmy w stanie tego zweryfikować, sprawdzić, nie wiem, na Wikipedii, czy sobie gdzieś tam wpisać w internet i sprawdzić, czy on nie pierdoli kompletnych kocopołów, no to wtedy już się zaczyna się powoli problem, bo ludzie to zwyczajnie łykną, a potem demokratycznie uznają to za prawdę. No i taki postapokaliptyczny świat faktycznie mógłby stanąć na krawędzi zagłady tylko dlatego, że właśnie paru ludzi stwierdziłoby, że to jest właśnie moment, żeby wykorzystać swoje punkty charyzmy.
1: Jednocześnie duże znaczenie by pewnie miały znaleziska wszelakie, bo mało by się powiedzmy zachowało i powiedzmy, że budowałaby się jakaś społeczność wokół miejsca, w którym przetrwały sklepy, w których sprzedawano jakąś retro muzę, retro ciuchy. No i wiesz, i chodzi mi o to, że nagle cała ta społeczność zaczęłaby się ubierać jak my w latach 70. czy 60., czerpać wzorce stamtąd. Każdy by chciał być albo Elvisem, albo Merlin. Wiesz, o co mi chodzi, że to by miało bardzo duży wpływ to, co zostałoby na nas, nie?
0: Tak, to i to by było naprawdę bardzo, bardzo różnie zinterpretowane. No jakieś tam, wiesz, ludzie lubią, jeżeli się pojawiają jakieś wzorce, nawet jeżeli tych wzorców kompletnie nie widać, to oni sobie dośpiewują. No i na tej podstawie, jeżeli by się odpowiednio zapisały jakieś, wiesz, jakieś odpowiednie, nie wiem, dane czy coś takiego, można by było uznać, że dajmy na to, dajmy na to Andrzej Duda był tutaj papieżem i tutaj przywódcą współczesnej Europy.
1: No, wyobrażam taką cywilizację Kesze albo cywilizację Elvisów. Hi, hot sexy mama, witam w naszej społeczności, baby. Dzięki bardzo. chodź tu, zapraszam. Hua! Tam by śpiewali cały czas coś, a kaszyści by oczywiście gotowali te cewki swoje całymi dniami, nosiliby te sprężyny, te kaski na głowach, spotykaliby się na spotkania, gdzie stabilizowaliby swoje tam właśnie pola różne, no i tak by sobie żyli.
0: No, niestety, no niestety tak, no ale no to też, nie wiem, kurczę, mi się to kojarzy z jakiegoś opowiadania science fiction, że właśnie pojawił się taki kult cargo, który się właśnie pojawiał dużo wcześniej u nas w czasach kolonialnych, gdzie faktycznie na podstawie tej szczątkowej wiedzy nagle pojawiał się niemal kult religijny związany tak naprawdę tylko i wyłącznie ze zderzeniem z inną cywilizacją. A jeżeli byśmy stracili liniową ciągłość tej naszej cywilizacji, przykładowo właśnie tam schowali się w bunkrach na 200 lat, a inni ludzie by tam sobie żyli na powierzchni, no to kiedy byśmy wyszli, no to faktycznie byłoby to zderzenie tak naprawdę dwóch zupełnie innych cywilizacji.
1: Ale kult cargo to świetnie daje, bardzo daje do myślenia, bo to pokazuje nam taki mechanizm, że może powstać z małej jakiejś przeinaczonej informacji, szczątkowej, niewłaściwie zinterpretowanej i tak dalej, może powstać coś wielkiego. A ludzie zwykle sobie tak podchodzą do wszystkiego, że jak powstało już coś wielkiego, to nie mogło powstać z jakiejś bzdury, nie? Bo to by nie powstało po prostu. Nie miałoby szans.
0: No, coś koło tego, takie właśnie zaskoczenie. Sam nie wiem do końca, jak to zinterpretować, bo właśnie ludzie mają, z jednej strony mają właśnie takie zawierzenie, że jeżeli coś powstało, no to musi być zajebiste, przykładowo religia, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli stało się coś wielkiego, to z drugiej strony mózg teoretyków spisku z kolei każe im zaprzeczać. No i jeżeli wiesz, zamach na World Trade Center, no to nie, to niemożliwe, żeby coś takiego się stało. To na pewno musi być coś zupełnie innego. Także tutaj sam do końca nie wiem. Być może, jeżeli by faktycznie jakaś nasza cywilizacja by się gdzieś zatrzymała w miejscu i potem zobaczyłaby nasze pozostałości, to takie, ej, oni latali w kosmos? Oni? Przecież oni tutaj wojny mieli. Nie, niemożliwe, żeby latali w kosmos, nie?
1: No, w sumie to nie wiem, czy to nasze latanie w kosmos można nazwać lataniem po kosmosie. My tak tutaj orbitujemy tak bardziej dookoła, to w okolicach naszej planety. Trochę te nasze podróże w kosmos przypominają taką wycieczkę, jak małe dziecko wychodzi poza swoje podwórko pierwszy raz i tam dwie ulice dalej, nie?
0: No ale kurde, no ale co, to nie jest podróż życia? Ja sam pamiętam, jak u mnie we wsi sołtys do moich rodziców dzwonił, bo mnie zgarnął, że sam poszedłem mając 3 lata z banknotem 100-złotowym, starym 100-złotowym w dłoni, bo poszedłem do lokalnego sklepu kupować samochód. I to była podróż życia. To była podróż życia.
1: No.
0: Nie, i co, nie poszedłem? To, no. Poszedłem, więc nie ma co tutaj, wiesz, mówić, że oj, tutaj takie latanie to nie latanie. Nie, latamy w kosmos, jesteśmy zajebiści.
1: Teraz wyobraźcie sobie, że jest sobie taki potrzeba z tym banknocikiem, taki malutki jeszcze, i odbywa tą swoją podróż życia, dwie ulice dalej. I dla niego to jest coś niesamowitego. Podróż życia,
0: stary,
1: niesamowita
0: dopiero po
1: bajka.
0: Kilometrze mnie złapali.
1: Jak?
0: Dopiero po kilometrze mnie złapali, bo byliśmy tak troszkę za wioską. No. Ale chata sołtysa była pierwsza, a sklep był jeszcze 400 metrów dalej.
1: No i to jaka to wielka przygoda była dla takiego potrzeby, a jak to jest mało znaczące w ogóle i dla reszty miasteczka, dla kraju, dla planety, dla kosmosu, no a dla niego to takie ważne.
0: Ale jest. Ale to było coś, tak? Jakoś się zapisałem w historiach, które były później jeszcze przez wiele lat opowiadane i przez sołtysa, i przez moich staruszków.
1: No, nie, no niesamowite. Strasznie chciałbym wiedzieć, jak to naprawdę jest. Poznać trochę więcej szczegółów właśnie o tych sprawach, o których sobie rozmawiamy, o które się czasem spieramy, a tu nadal cały czas tylko sobie gdybamy i to jest męczące. To już mnie zaczyna denerwować po prostu. Weź powiedz, jak jest, bo ja już chcę wiedzieć. Powiedz, jak jest. Daj mi rozwiązanie jakieś.
0: Ale jakie ty chcesz rozwiązanie? Rozwiązanie czego? Zadaj pytanie, to ci na nie odpowiem.
1: Pytanie. Czy są inne cywilizacje?
0: Prawdopodobnie są.
1: Czy istnieje jakiś Bóg, Stwórca, wielki kreator wszechświata, świata, planet?
0: Tego nie wiemy.
1: Jaki jest jakiś taki podstawowy cel naszego istnienia, egzystencji?
0: Ekspansja.
1: Nie. Ekspansja. Muszę być bardziej ekspansywny chyba.
0: Musisz się bardziej rozłożyć na krześle.
1: Czym kobieta różni się od mężczyzny?
0: Penisem, a raczej jego brakiem. To znaczy ma, od czasu do czasu.
1: A znasz takie dziewczyny? Znasz, mówiłeś, że znasz.
0: Które mają penisa od czasu do czasu?
1: No.
0: To większość kobiet tak ma. Nie wiem, słyszałeś kiedyś o seksie?
1: Tak, coś mi się obiło o uszy. Aha, no, no to już rozumiem, teraz zrozumiałem.
0: O, dobra, okej, okay. Ale przynajmniej się nie zaśmiałeś, kiedy opowiedziałem, tylko dopiero kiedy ci wytłumaczyłem. To teraz czekam, aż zrozumiesz.
1: Mówicie, dowcip to zajmuje trochę czasu, zanim to przejdzie, wiecie, to są pewne odległości, musi się to rozejść tam po neuronach, prawda?
0: Wiesz, po prostu słyszałem, jak dwa neurony w pustym łbie zderzyły.
1: Właściwie to, wiesz co, jak dostałem możliwość zapytania się wszechwiedzącego potrzeby o wszystko, to tak nie wiem, o co zapytać. To może ty mnie o coś zapytaj. Nie, lepiej nie pytaj. Nie, to się źle skończy. Bo wiem, o co chcesz zapytać.
0: Tak, dokładnie o to. No. Trzy proste rzeczy.
1: Wiem. Dobra. Nie, to ja się już nic nie pytam i ty też się nie pytaj. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć.
0: I właśnie to jest piękny przykład cywilizacji, że jesteśmy z jednej strony niesamowicie ciekawscy, ale kiedy nagle zaczynają się pojawiać odpowiedzi, to takie, ale czy ja na pewno chciałbym się tego dowiedzieć, a jak to zmieni moje życie? Nie, lepiej nie wiedzieć, nie? To mnie z jednej strony troszkę wkurwia, bo gdybym został porwany przez kosmitów i którzy mówią, dobra, stary, usiądź tutaj na dupie i zadaj trzy pytania, to my ci na nie odpowiemy. O co bym zapytał? Jeżeli by to byli naprawdę wszechwiedzący, to bym zapytał, skąd się wziął Wielki Wybuch i co było przed początkiem Wszechświata.
1: Dobre.
0: Zapytałbym o granice Wszechświata, co jest poza jego granicami.
1: Bohater gry, Captain Blood i druga część Commander Blood, no szczególnie ta druga część, to jest właśnie opowieść o gościu, jakimś pół maszyna, pół człowiek, którego celem jest odkrycie, cofnięcie się w czasie do momentu wielkiego wybuchu. Ma jakiś taki niesamowity statek kosmiczny, gdzie ma jakąś istotę w takim zbiorniku, która to jest taka dziewczyna, która musimy po jej ruchach, po jej zachowaniu jakby wywnioskowywać różne rzeczy. Jest specjalny system komunikacji z przedstawicielami innych cywilizacji. Bardzo ciekawa gra.
0: A już wiem, jakie trzecie pytanie bym zadał. Imię, nazwisko i adres blachy, bo już 2 lata nad tym pracuję.
1: A oni by ci odpowiedzieli, tego nawet my nie wiemy.
0: Tak, także prawdopodobnie to były moje trzy pytania, przy czym pierwszego jestem absolutnie pewien, drugiego tak sobie, a trzeciego też jestem tak pewien, jak to zabrzmiało.
1: Trzym się, Byte Eaterze, dzięki, że tu wpadłeś. No i polecamy audycję też Byte Eatera, tam jest dużo o takich rzeczach, o których sobie tutaj rozmawiamy też, więc jak ktoś lubi, to sobie na pewno będzie zadowolony. No to co, dzięki ci za bardzo ciekawą rozmowę. Fajnie, że sobie tutaj pogadać.
0: No spoko, trzymaj się, do usłyszenia, Eloszka.
1: Cześć, cześć. A ja już powoli się zmywam, bo to godzina 2 i starczy. Chociaż starczy to jest uwiąd, jak to mawiali starożytni Rosjanie. A nie wiem, czy jutro, a właściwie dzisiaj, czy będzie Jacek Kuchmistrz. Ostatnio nie mógł być, bo jakiś tam miał wyjazd, jakieś sprawy ważne, no ale może jutro już będzie. A jakby go nie było, to też wpadnijcie tak z wieczora zobaczyć, czy coś się dzieje. Myślałem, że dzisiaj coś poprowadzę wcześniej, ale jakoś tak wyszło. No i nie zapominajcie o tym, żeby czasami wrzucić monetę do radyjka tutaj, do slota. bo to wtedy my tutaj dostajemy nowe życie, extra life i kredyty. No. Ale ja też nie wiem, może ciekawsze jest samo szukanie odpowiedzi niż znalezienie jej tak naprawdę. Czyli to gonienie króliczka, a nie złapanie go na przykład. No, także to było na tyle. Sobotni wieczorny. Ja już coś bełkoczę. Dobra, idę sobie. Do widzenia, ślepagienia. Nara, nara, marynara. Narka, fujarka. Tymczasem borem lasem. I po prostu cześć.

0: Co tu jeszcze napisał Baititer?
1: Modele wszechświata mają taki sens z założeniem, że czas nie istniał przed T równa się 0, jak i z założeniem, że istniał, ale obowiązywały jakieś inne prawa.
2: Taki, widać taki geek.

Jest ciekawsza wersja tego utworu też, Cornel Mix, ale niestety nie udało mi się znaleźć. Tak będzie, jak będzie jakaś zagłada, to zobaczycie, że wylecą z tej płonącej, stojącej w płomieniach planety, na której się coś strasznego dzieje, to będą wylatywały tak kolejno, ewakuowały się statki kosmiczne. Jeden taki wielki, biały, z kolorowym napisem Google, drugi to pewnie kościół, jakiś taki statek kosmiczny wyglądający jak katedra, z krzyżami, jakieś witraże zamiast tych luksfer, takie luksfery witraże. No i wszelkie jakieś, i każdy kraj ewentualnie jakiś wypuści, taki biało-czerwony, biało-granatowo. No to akurat Rosja ma jaką flagę? Biało-niebiesko-czerwoną, nie? To takie same kolory jak amerykańskie w sumie. Polskie kolory też podobne, tylko brakuje tego niebieskiego.

0: I dzień dobry wieczór wam wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Nocnego Radia. Witamy się z wami jak co tydzień w poniedziałek o 21 w Nocnym Marku. My, czyli Krawiec.
1: I Potrzeba. Gonimy z wami, gonimy do was z najnowszymi newsami z ostatnich czasów, niczym odchody z oczyszczalni Czajka w stronę Gdańska.
0: Tak, gonimy za wami niczym właściciele sklepów za szabrownikami. No właśnie, znów wielki skandal, bo jakiś czarnoskóry bohater, czarnoskóry święty, no, który co prawda tam był wcześniej oskarżony o gwałt, przemoc domową, straszenie ludzi nożem, ale to święty, bo dostał 7 kul w plecy, przeżył, no ale to rozjuszyło chyba jemu podobnych, no bo kto broni takich ludzi, kto się z nimi identyfikuje, z takimi ludźmi? No może właśnie tacy szabrownicy, którzy chcą sobie 50-calową plazmę ze sklepu wyjąć.
1: No kolego, tu przecież chodzi o to, jeżeli to jest właśnie ten materiał, o którym myślę, że koleś spokojnie, goniony przez policję, chciał sobie wsiąść do samochodu i wyciągnąć broń ze schowka, a policjanci mu nie pozwolili. No to gdzie, ja się pytam, gdzie jest wolność w tej wolnej Ameryce? Skandal.
0: No, on chciał sobie nożem obrać ziemniaka, a policjant w bestialski sposób go zastrzelił. No i znowu się tam tłuką. Widziałem nagrania, które są trochę dziwne, bo policja sobie stoi i patrzy się, jak szabrownicy szabrują. To nie od tego są oni. Nie od tego są. Tak chciałbym zaapelować tutaj do... Ja napiszę pismo do prezydenta Trumpka. Powiem, Trumpku ty, nie od tego oni są, żeby się patrzeć. Trzeba lać pałą.
1: No to jest trochę ten problem, tak, bo też reakcja może i zaognić te protesty. Nie, jak na moje, to tam powinno wojsko wjechać, albo chemtrailcy powinni rozpuścić, pozamykać ich, gdzie popadnie i tyle, tak, no bo jest to oczywiście w jakiś sposób wykorzystywane. Co prawda, no ciężko jest strzelać do kogoś tylko dlatego, że kradnie, tak, masz niewspółmierność akurat reakcji, no ale to przechodzi akurat tak? Ludzkie pojęcie, jest politycznie wykorzystywane od lewa do prawa. No cóż, no ale tak jak ostatnio Kuba mówił, żadnych zamieszek nie ma, to więc być może po prostu oglądamy na YouTubie tylko hologramy.
0: No właśnie, to mnie zdziwiło trochę. No ale Tomisiu też nam pokazywał wczoraj, że nie ma.
1: Wiesz co, jakby ci stał taki wielki lotniskowiec tuż nad głową, to też byś się dwa razy zastanowił, zanim byś wybił szybę w sklepie RTV AGD.
0: Ja czuję jakąś taką nienawiść, czystą, nieskrępowaną nienawiść do dobrze ubranych, śmiejących się w twarz ludziom ciężko pracującym szabrowników, no bo tam jakieś baby tam gdzieś też szabrują, dzieci, baby z dziećmi szabrują, wszyscy i tatuś się przyłącza. No, dziwny widok, to mnie jakoś tak smutno nastraja. Przypomina ten krajobraz w ogóle trochę ten z gry komputerowej Division Toma Clancy'ego, gdzie właśnie w miejskim otoczeniu wojują ze sobą bandyci z tymi nielicznymi, którzy jeszcze chcą bronić porządku. No i też właśnie ludzie z karabinami. To taki dziwny widok dla nas Polaków rozbrojonych, nie? Że ludzie po ulicach łażą zamaskowani z karabinami, grożą sobie, ktoś tam przez dziurę wybiega z jakimiś ciuchami. Ale to też, no kurczę, tak kraść ciuchy, to trzeba być, już to mieć we krwi chyba, nie? No bo ciuchy to można sobie kupić za grosze przecież, a tutaj biegnie taki małpolud, no bo to taki małpolud w sumie, jak go tam jakiś vigilanti dorwie i pałą teleskopową zdzieli, to on zaczyna tak, wiesz, tak kwiczeć jak małpa, tak. I gdzieś tam jeszcze chce chwycić te ciuchy i gdzieś z nimi do nory się schować, no to takie małpoludy trochę ci ludzie, jak dla mnie. No sorry, że tak mówię, no nie, ale co, mam się dobrze wyrażać o złodziejach? Nienawidzę złodziei.
1: No ale człowieku, przecież jego nie będzie stać na te Adidasy ze specjalnej limitowanej edycji jakiegoś koszykarza in NBA, które normalnie kosztują $1,299. On sobie właśnie idzie na taką Black Lives Matter, jak to się mówi, promocję, wyprzedaż. I, no właśnie, może to nie nazywajmy tego zamieszkami czy protestami, tylko nazwijmy to tak, wiesz, bardziej miękko. To są wyprzedaże.
0: W ogóle to ponazywajmy wszystko inaczej, właśnie wyprzedaż wyrównująca szanse, pseudo wyprzedaż, no jakoś to trzeba ładnie nazwać, żeby się czarnoskóry nie poczuł urażony.
1: No oni to nazwali jako taka nieświadoma dotacja. O.
0: Nieświadoma dotacja. Albo rozliczenie z przeszłością, za niewolnictwo, nie? Jakieś takie rozliczenie na przykład się z tymi, co się nakradli, wstrętnymi. A może są wśród nas tutaj tacy, którzy uważają, że to bardzo dobrze, że się okrada te obrzydliwie bogate korporacje, wielkie jakieś sieciówki i tak dalej. Może są i tacy, nie? I oni teraz tacy smutni są i zaraz napiszą wstrętne radio. Nie będę słuchał, jak wy możecie tak mówić, im się to po prostu należy, jak polskiemu posłowi premia.
1: No tak, tylko że problem jest taki, że oni za bardzo nie patrzą, kogo rabują, tak? I tu też się jakiejś tam prywatnej piekarni, jakiegoś czarnoskórego kolesia dostało, a jakieś właśnie lokalne sklepy. Nie, no po prostu idziesz się, idą jak leci, walą jak w dym, także... Tutaj absolutnie no nie ma tu już czego bronić, tak? To może przez jakąś chwilę miało jakiś sens, może miało jakąś konkretną, wiesz, ideę za sobą, a tak naprawdę jedyne, co teraz się dzieje, to będzie wzmagało ten rasizm, będzie dawało, wiesz, będzie dolewało oliwy do ognia tak naprawdę, bo ludzie jednak widzą, jak to się dzieje i czy to będzie rasizm naukowy, czy to będzie tylko rasizm kulturowy, nie jest tutaj to w tej chwili istotne, no ale, no nie wiem, no choćby po Białorusi mogliśmy zobaczyć, że można walczyć o prawa, można walczyć o wolność, jednocześnie nie robiąc rozpierduchy w sklepach. Bo chyba, że w Mińsku sklepów po prostu nie ma, bo na to, przyznam, nie zwróciłem uwagi.
0: W sumie sam kiedyś deklarowałem, że gdyby były takie zamieszki tu w Polsce, to też bym się przyłączył, ale ograniczyłem się do deklaracji związanej z bankami, że na banksterów bym napadał, tylko na banki chyba nikt nie napada, bo oni tam mają wszystko w sejfach, pozamykane na cztery spusty i pieniądze gdzieś tam schowane bardzo głęboko, no to tak nie jest prosto wybić szybę i co zrobisz? I możesz tam skopać ewentualnie jakieś krzesła, porozwalać, no i nic ci z tego nie przyjdzie. A tu telewizorek, kurczę, to jeden taki szabrownik widziałem, gdzieś na wózku sobie wiezie taki telewizorek, co mnie nie będzie stać, jak 10 lat będę odkładał. To trochę tak zazdrość bierze, czemu mnie tam nie ma w takim piękne miejsce, piękny kraj, można wybiec, rozwalić kamolem, jak to coś w nas może drzemie, takie zwierzę, które w ten sposób by, no może czasami komuś się śni, że też tam się przyłącza do takiej rozruby. Ty, a widziałeś konferencję Elona Muska i jego nowy Neuralink ze świnią?
1: Tak jest, i świnki trzy, oczywiście.
0: Aż trzy były?
1: Aha. Bo jedna była z Neuralinkiem, druga była całkowicie bez Neuralinka, a trzecia była taka, co kiedyś miała Neuralinka, ale już nie ma i jest też szczęśliwa.
0: No bo słyszałem, że to jest taki projekt 2.0, bo pierwszy był ze szczurem i nie był tam do końca bezprzewodowy, przez USB trzeba było jakoś szczurowi coś wgrywać do głowy. A może tak wytłumaczysz, o co tu chodzi? No, czy to jest ten słynny interfejs nerwowy, o którym tu już tyle razy rozmawialiśmy, czyli takie łączenie komputera z mózgiem po prostu, czy to służy czemu innemu? Bo słyszałem też o przewidywaniu po prostu ludzkich jakby ruchów i ma to pomóc niby w konstrukcji protez i tak dalej, ale w końcu nie wiem, o co tu chodzi tak dokładnie.
1: Czekaj, bo się zakrztusiłem. Ja wam mówię. Kiedyś umrę właśnie w ten sposób, że się zakrztuszę. Kurde.
0: No se, odchrząknij niczym ta świnka od Elona Muska. weź sobie tam posząkaj. No właśnie, pierwszy był szczur, a teraz mamy świnię, która się nazywa Gertruda. Pierwszy przeczytałem Greta, ale to inna świnka. No tutaj jest Gertruda, świnia skomputeryzowana, podłączona do komputera. No, różne rzeczy ludzie opowiadają. Jedni mówią, że to będzie już taki cyberpunk, że się podłączasz już na maksa do wirtualnej rzeczywistości dzięki temu. Inni straszą, że będzie można przewidywać nasze jakieś zachowania, ruchy. No, to u Atora, ale on chyba pomylił, bo to chyba nie do końca takie przewidywanie jest jakichś naszych zachowań. Ator też mówił o wszczepianiu fałszywych wspomnień. No, chyba wszystko wyciągnął, co mu przyszło do głowy z różnych książek i filmów science fiction, tylko pytanie, ile to ma wspólnego z rzeczywistością? Może ma?
1: To znaczy tak, po pierwsze, bardzo dużo mamy eksperymentów w historii, które na podstawie zwykłego EEG były w stanie przykładowo podejrzeć wizualnie, zobrazować, co się śni danemu człowiekowi, ewentualnie założyć takie EEG zwierzęciu, żeby odczytać właśnie, podpiąć się gdzieś do tego jego, do tej kory wzrokowej i właśnie też zobaczyć, w jaki sposób widzi kot albo widzi pies. Więc tutaj to przede wszystkim, co do możliwych zastosowań, jest ich cholernie dużo i tak naprawdę nie mamy za bardzo pomysłu, gdzie tutaj zacząć, tak? Bo to, co bardzo mi zapadło w pamięć podczas tej konferencji, to jest właśnie taka idea, że ten interfejs, mózg się całkiem nieźle do tego interfejsu dostosowuje i jak sobie tam wszczepisz gdzieś tam, nie wiem, nie trafisz, podłączysz nie do tych neuronów, to prędzej czy później te nowe połączenia neuronalne zostaną, wiesz, jakoś zainstalowane, wdrukowane i to będzie, mi się wydaje, coś na zasadzie kolejnego zmysłu, tylko takiego działającego w dwie strony. Bo oczywiście przed konferencją miałem wielkie nadzieje, że to będzie coś w stylu, że zakładasz sobie Neuralinka i nie wiem, i podpinasz sobie modem Orange i masz dostęp do internetu, nie? I możesz sobie słuchać radyjka, mając tylko małą antenkę z tyłu głowy, ewentualnie czytać sobie książki, czy oglądać Netflixa, tak? No nie idzie to zupełnie w tym kierunku, ale to, co zauważyliśmy, to jest właśnie odczytywanie na żywo informacji prosto z tego EEG, z czego już od wielu, wielu lat możemy bardzo dużo różnych rzeczy wyczytać. I tak samo jak moglibyśmy właśnie, czy to takiego Stephena Hawkinga, no teraz już trochę mniej byśmy mogli, ale właśnie podłączyć mu taki interfejs, mózg komputer, żeby nie musiał się męczyć, bo tam on sobie jednym paluszkiem tam miał takie piórko, w którym wyklikiwał sobie poszczególne teksty do swojego komputera, który to potem przetwarzał na mowę. No tutaj moglibyśmy to zwyczajnie skrócić, bo zarówno maszyna musi się trochę nauczyć, ale też trochę się nauczyć musi nasz mózg, żeby z tego korzystać. No i też no takie nie tyle przewidywanie przyszłości, co raczej przewidywanie naszych bieżących intencji, tak właśnie jak był ten fragment, gdzie tam przetworzyli fale mózgowe na dźwięki. No i świnka dostała jeść, no i widać było, że tam jest jakaś pewna reakcja. No teoretycznie można odczytać z tego, czy to jej smakowało, czy była szczęśliwa, czy może stwierdziła, że już jadła w życiu lepsze rzeczy. No to jest bardzo duża droga. Natomiast tutaj jeszcze tak patrząc na kwestię świńską, to mi się wydaje, że takim trochę nieoczekiwaną możliwością będzie dużo większa szansa na porozumiewanie się ze zwierzętami. Ze względu na to, że mózgi wbrew pozorom mamy naprawdę cholernie podobne. Więc jeżeli pozbądziemy się problemów związanych z mową, tak, no to dużo lepiej będzie ci się dogadać, nie wiem, ze swoim kotem, psem, czy jeżeli to będzie, nie wiem, jakiś jockey, który się ściga na koniu, no to też będzie w stanie się bardziej z tym koniem zintegrować. Jedna z największych rzeczy, na którą bardzo czekam, o czym niestety Elon Musk nie powiedział, ale spodziewam się, że też o tym myśli. Jest to kwestia porzucenia języka mówionego jako formy komunikacji, ze względu na to, że nie jest to rzecz optymalna, że muszę sobie to przetłumaczyć myśl na język przenieść głosem, to potem trafia do twoich uszu, uszy konwertują to na falę dźwiękową, to jest dekodowane do języka i dopiero trafia do ciebie moja myśl. To jest bardzo duża strata czasu, więc jesteśmy u progu czegoś dużego i bardzo najważniejsza rzecz, którą wyciągnąłem z tejże konferencji, to jest to, że właśnie nie obiecał złotych gór, że nie będzie tak, że będziesz sobie sterował samochodem przez myśli, czy samolotem, czy że właśnie będziesz miał sobie dostęp do internetu, tylko wiecie co, no, odkryliśmy coś fajnego i szukamy ludzi, bo takie miałem wrażenie, że trafili na taki garniec złota, jeżeli chodzi o możliwości, że teraz po prostu otwierają rekrutację, zatrudnią 1000 osób, jakichś właśnie neuroinżynierów, neurobiologów, psychologów, czy jakichś takich bardziej szarpi drutów, jeżeli chodzi o kable i drobną elektronikę, więc... Myślę, że jesteśmy właśnie w punkcie, gdzie, no nie wiem, no może do testów na ludziach jeszcze trochę jest daleko, mam nadzieję, że nie, ale tylko ten Neuralink, jak wejdzie, dajmy na to, nie wiem, tak sobie rzucam z sufitu, że niech wejdzie za 5 lat, to tak za 15-20 lat dopiero będziemy dopiero mieli, nie wiem, wykorzystanie choć trochę tego potencjału, tak, że jest to technologia, która zrewolucjonizuje świat, ale to będzie bardzo pełzająca rewolucja.
0: Albo nigdy, albo będzie Elon w nieskończoność dostawał jakieś dofinansowania i za 50 lat dalej będzie, zaprezentuje nam wersję 3.0 na pokazie jakimś. Może to dobry sposób na wyciąganie hajsu, na badania, na projekty.
1: Znaczy wiesz co, tutaj akurat w jego biografii na ten temat czytałem i też była jest w naszym przepastnym archiwum Przerwa Techniczna o Elonie Musku, gdzie z Weroniką rozmawiamy o właśnie jego życiu. No i faktycznie, jeżeli chodzi o kasę, no to miał trochę takich czarniejszych przypadków. Przykładowo przerzucił sobie z Tesli pieniądze do SpaceX, kiedy tam SpaceX jeszcze nie zarabiało i byli dosłownie o jedną nieudaną próbę od całkowitego bankructwa. I to nie bankructwa SpaceX, tylko Tesli i wszystkiego, co tam jest tylko do tego podpiętego, tylko że miał pewną wizję, miał pewną koncepcję. No i druga ważna rzecz, że wszyscy jego tam, nie wiem, współpracownicy, podwykonawcy mówią, że tutaj trzeba się dostosować do minuty Elona Muska, tak? Bo taka minuta potrafi potrwać powiedzmy 3 lata, ale jest kolesiem na tyle upartym, że jeżeli coś widzi, no to widocznie jest w stanie to do czegoś dociągnąć, tak? Niedługo ma się pojawić, już były pierwsze testy z tego co wiem, o czym Musk mówił bodajże 2 lata temu, że właśnie będzie jakaś taka super Tesla, która będzie rozpędzała się do 100 km na godzinę w mniej niż 1 sekundę i będzie używała do tego silnika na sprężone powietrze. No i się okazuje, że już mają patenty na to, że już to w pewien sposób działa, tylko trzeba było odpowiednio długo poczekać, więc... Myślę, że są za blisko czegoś fajnego, żeby tak sobie, wiesz, bawić się i przeciągać pewne rzeczy w nieskończoność.
0: No dobra, jakbyś miał tak zwięźle, krótko wymienić te projekty Muska, które zostały wdrożone, coś, co można zakupić, coś, co zostało już wyprodukowane masowo, no to coś, co zostało jakby już no, wdrożone, a nie tylko na pokazach, jakieś prototypy, no Cybertrucka dalej nie ma, tak? Nie można sobie kupić.
1: No tak, ale masz 3 Tesle, tak? I masz trochę zrewolucjonizowany rynek baterii do samochodów elektrycznych.
0: Czyli właśnie... lepsze baterie elektryczne i samochody Tesla można kupić sobie też.
1: No tak na start. No jeszcze
0: i miotacz PayPal ognia,
1: z takich starszych miotacz, rzeczy.
0: I miotacz, które i miotacz ognia jeszcze.
1: No to swoją drogą.
0: No to cóż, dajmy jeszcze Elonowi chwilkę, może jeszcze coś fajnego zrobi. A jak to jest z tym COVID-em? Bo dowiaduje się teraz, że bezobjawowi nie zarażają. To znaczy ten komunikat wyszedł od Światowej Organizacji Zdrowia. Ekspertka Van Kerkhove wypuściła taką informację, teraz troszkę się z tego wycofuje, że zarażają, ale mniej. To wszystko mnie coraz bardziej niepokoi, bo na przykład też został wystosowany taki list, który leży od 7 maja w Ministerstwie Zdrowia, list otwarty do ministra Szumowskiego, to już nie przeczyta, biedaczek, zwiał na wakacje, ale jak ktoś to ładnie podsumował, że on obiecywał, że pokładu nie opuści. No i jest tam gdzieś na pokładzie jakiegoś jachtu.
1: Jachtu koleś, który zarabia tyle co nic, ma 30 tysięcy oszczędności, a żeby było śmieszniej, ktoś tam prześledził, chyba Super Express prześledził, nawet mam to otwarte, że to jest jakiś w ogóle koleś, z którym się spotyka, to jest jakiś super turbo milioner, który on się nazywa Bogusław Szemioch. który zasiada w różnych zarządach spółek, działa pod adresem, gdzie jest konsultant honorowy Islandii w Polsce, ma jakieś potężne firmy, które działają na, które przeprowadzają połowy ryb na północnym Atlantyku. No i tyle. No także myślę, że może tutaj, nie wiem, no, może nie jest to instruktor narciarstwa, ale też kolejny wesoły kupiec. Jeszcze tutaj coś było, a jak to Malta, nie. Gdzieś właśnie czytałem, że to jest w ogóle jakiś tam, nie wiem, związany z zakonem maltańskim ten biznesmen.
0: O, proszę. U nas to tak często bywa, że te drogi prowadzą w takie mistyczne rejony, jakieś zakony, jakieś... No, ale no, o tym liście, który właśnie wystosował profesor doktor habilitowany Ryszard Rutkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I tam zadano kilka pytań, no, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Może tak szybko chociaż kilka przeczytam. W oparciu o jakie fakty naukowe uznano, że każdy zdrowy człowiek ze sprawnym układem odpornościowym musi ulec zakażeniu koronawirusem COVID-19? W oparciu o jakie fakty medyczne i epidemiologiczne uznano, że zdrowy człowiek musi być nosicielem, zarażać inne osoby? W oparciu o jakie wyniki polskich i lub zagranicznych badań naukowych przyjęto, że dzieci, które w olbrzymiej większości nie chorują, czy nie ulegają zakażeniu wirusem COVID-19 lub go błyskawicznie zwalczają, są nosicielami tego wirusa i stanowią zagrożenie zdrowotne dla otoczenia i swoich rodzin? No, tu jest tych pytań 9 tego typu. Ja ci może wkleję tutaj na czacie.
1: Ja już ci mogę zacząć odpowiadać ze względu na to, że zauważ, w jaki sposób te pytania są skonstruowane. Dlaczego założono, że każdy człowiek jest nosicielem? Otóż nie założono, że każdy człowiek jest nosicielem. Dlaczego założono, że każdy człowiek musi zarażać? Nie musi, tylko może. Tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo brzydka. Każdy zdrowy człowiek ze sprawnym układem odpornościowym musi ulec zakażeniu koronawirusem. Bullshit, nikt nigdy tego nie twierdził. Nie każdy musi, tylko jest spora szansa, że może. Uznano, że zdrowy człowiek musi być nosicielem. No nie musi, jeżeli będzie siedział na dupie, jeżeli będzie się izolował, no to nie będzie nosicielem, nie ma takiego obowiązku, tak? Więc no oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o działalność polityków, no to wyglądało to jak wyglądało, przecież na samym początku zakazano importu środków ochrony osobistej, żeby właśnie tutaj potem triumfalnie przylecieć chińskim samolotem, znaczy się rosyjskim samolotem z Chin. W momencie, kiedy było 100 zakażeń dziennie, czy tam 100 zakażeń wszystkich, pozamykano lasy, co też było kretyństwem z tymi obostrzeniami. No, a w momencie, kiedy zaczęły się zbliżać wybory, no to ten wirus już był w odwodzie i teraz znowu mamy kolejne sobie rekordy, bijemy. Dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych? Bo to są media rządowe, tam rzetelność jest, no właśnie.
0: No wiesz, ja tu czytam tą też wypowiedź tej ekspertki Van Kerkhoff z WHO. Ona pisze, mamy wiele raportów z krajów, które przeprowadzają bardzo szczegółowe śledzenie kontaktów. Śledzą przypadki bezobjawowe i ich kontakty i nie znajdują dalszych transmisji. Ciągle też przyglądamy się danym i staramy się uzyskać więcej informacji z innych krajów. Na ten moment wydaje się, że osoby bezobjawowe rzadko przekazują wirusa dalej. No to przepraszam, po takim czasie mamy cały czas wypowiedzi, że wydaje się i na ten moment. Czy ktoś w ogóle, bo to są właśnie też pytania w tym liście, dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych na temat COVID-19 oraz nie informuje się osób mających problemy zdrowotne, że nie muszą chodzić w maseczkach i policja nie ma najmniejszego prawa, aby straszyć ich mandatami. Znaczy, no, ja też tak nie zauważam za bardzo jakichś tam publikacji, jakichś wyników badań. Tu słyszę, że być może na dzień dzisiejszy wydaje się, czy to nie jest zbyt lekkie sobie ważenie tak ważnych kwestii, przez które się ludziom zamyka interesy i gospodarka jest w ogóle zrujnowana w dużej części przez to wszystko i ludzie są wystraszeni i tak dalej. Nie wiadomo, czy dzieci mają iść do szkoły, czy mają nie iść. No to chyba powinniśmy coś więcej wiedzieć, jakieś badania mieć, jakieś publikacje ciekawe, a nie takie nic.
1: Nie, no badań mamy całkiem sporo, tylko pamiętaj, że jednak nie mieliśmy aż tak dużo czasu, żeby przeprowadzić jakieś badania, tak? Od znalezienia nowej choroby do znalezienia metody leczenia, to potrafiły nawet upłynąć, i to we współczesnej medycynie, wiele, wiele lat, tak? Także tutaj inwestycje jak najbardziej są porobione. Tylko problem też się pojawia taki, że jeżeli w pewnym momencie powiesz coś zbyt pewnie, że coś jest właśnie, wiesz, że coś jest... Twoja wypowiedź nie zostanie odebrana tak, jak powinna zostać, i potem będą ci właśnie wypominać, tak? Tak jak właśnie Szumowski w lutym mówił, że maseczek nie ma co nosić, bo nie mamy za dużo zakażeń i te maseczki nie chronią przed zarażeniem, a potem stwierdził, że słuchajcie, tak, te maseczki są potrzebne, bo już się to rozlało po całym kraju, że ten wirus może być wszędzie, wobec czego w dalszym ciągu one nie chronią przed zarażeniem się, ale ochronią trochę przed zarażeniem innych, tak? No i tutaj też czytam sobie tę listę i skąd godna podziwu, jaskrawo sprzeczna z powszechną wiedzą medyczną wiara kardiologa, że przewlekłe wielogodzinne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz miejscu pracy nie spowoduje i tam różnych pierdół. No przecież mamy górników, mamy ludzi, którzy pracują w hutach, mamy lekarzy, pielęgniarki, którzy chodzą cały czas w maseczkach, tak? Co więcej, teraz przecież mamy w tych zakaźnych ludzi, którzy mają te trójwarstwowe kombinezony i wszystkie możliwe inne formy zabezpieczeń. No i jakoś nikt nie dostaje jakiejś urojonej grzybicy. Co do tego, że ludzie, którzy tam na coś chorują, że nie powinni nosić maseczek, ani nikt ich nie powinien straszyć. No to widzieliśmy, co się działo parę miesięcy temu, gdzie najpierw w ustawie zaznaczono, że słuchajcie, noście maseczki, chyba że ktoś jest bardzo chory, to wtedy nie musi, okej? Nie trzeba nawet zaświadczenia i co? I ludzie sobie wymyślali jakieś urojone grzybice, sobie wymyślali jakieś różne pierdoloty po to, żeby się czuć wyjątkowy, bo nikt nie będzie mnie zmuszał do tego hurdurka kagańca, tak?
0: A wiesz co, czego, mi się...
1: ludzie tego nadużywali, więc trzeba było zmienić podstawę prawną.
0: Mam wątpliwości. Ludzie są bardzo różni, mają różne dolegliwości i maseczki nie ryzykowałbym takiej diagnozy, że nikomu nie zaszkodzi długotrwałe noszenie tej maseczki, nawet jeśli często zmienia, na co nikogo nie stać, żeby sobie tak co godzinę zmieniać jednorazówkę, tylko tam się zbierają. No właśnie, co może się zbierać? Przypuśćmy, że ktoś ma na przykład kandydozę. Gdzieś tam w jamie ustnej na języku i sobie dmucha tym i to mu zostaje na skórze, no to się zagrzybi całkiem pewnie, tak? A próchnicę ktoś ma i próchnicą sobie dmucha i rozłazi mu się to po gębie. No różne mogą być przypadki, nie? I takie mówienie, że nikomu to nie zaszkodzi, ludziom ogólnie, to chyba trochę bez sensu jest, nie?
1: No ale słuchaj, to tak samo jak z noszeniem majtek. Jeżeli będziesz nosił przez 7 dni te same gacie i nie będziesz mył dupy w międzyczasie, no to też ci się pojawią krosty, też ci się pojawią odparzenia, tak? Ale to nie znaczy jeszcze, że wprowadzamy ruch wyzwolenia jąder, tak? Bo nasze genitalia są bardziej uciśnione niż murzyn pracujący w niewoli przy zbieraniu bawełny.
0: Pamiętajcie, że możecie też się wypowiedzieć na antenie na te tematy, które omawiamy. Wystarczy zadzwonić na Skype'a Nocne Radio, przyłączyć się do rozmowy i każdy, obojętnie jakie by miał tutaj wizje, poglądy, zapatrywania, może z nami sobie podyskutować kulturalnie. Ostatnia audycja, niektórzy pytali, dlaczego zniknęła. No zniknęła, bo był komunikat, że nie jest nagrywana, więc szybko się ulotniła, jest ukryta. I tak to się zdarza, rzadko bo rzadko, ale czasami tak jest u nas. No, ja bym się trochę bał na przykład o swoje dziecko, gdybym je miał i musiał teraz posłać do szkoły i niech ono przez wiele, wiele godzin siedzi w tej maseczce. To bym się bał, że dostanie właśnie od tego jakiegoś parcha, grzybicy gardła. Poważnie bym się tego obawiał, ale ty w rezultacie twierdzisz, że nie, że raczej nic się nie stanie, że to zupełnie jest nieszkodliwe, takie długotrwałe noszenie maseczki.
1: No ale znowu binaryzujesz, tak? Że twierdzę, że to jest całkowicie nieszkodliwe. Po pierwsze, mamy teraz trochę sensowniejsze regulacje, ponieważ maseczki zakładamy w przestrzeniach zamkniętych, takich jak sklepy. Więc jeżeli idziesz do szkoły, czy idziesz do pracy, gdzie cały czas się spotykasz z tymi samymi ludźmi i to wtedy tam nie masz takiego obowiązku, żeby właśnie w ten sposób się zabezpieczać. Tylko w miejscach, gdzie jest tutaj ten przelot ludzi, czy to będą restauracje, sklepy, jakieś sale widowiskowe, tam właśnie, ponieważ nie wyśledzi się wtedy ani kontaktu, ani nic, no to masz takie zagrożenie. Więc nikt normalny nie idzie przecież mając te 80 lat i kandidę i próchnicę i wszystko na 8 godzin do sklepu, żeby sobie kupić bułki. Bo to jest jeden element całego złożonego systemu ochrony osobistej. Więc jeżeli oczywiście

0: Jeżeli dłużej, to ma być maska z podłączeniem tlenowym i zasilaniem.
1: No,
0: Tak to wygląda tutaj.
1: bardzo różnie to w ogóle w różnych krajach się podchodzi do tych lockdownów. W niektórych krajach, właśnie w skandynawskich, szkoły normalnie raczej działają, nie zamyka się ich. U nas jest takie, wydaje mi się, cały czas patrzenie się, jak to robią inni, i tak sami nie wiemy, tutaj polski rząd nie wie, od kogo zgapić i na kim się wzorować, bo sami chyba nie potrafią decyzji za bardzo podejmować i zawsze muszą się tak wspierać, a bo tam zrobili, to my też. I to mnie trochę drażni też, że mamy takich nieporadnych, takie ciamajdy po prostu, które ciągle tam lukają tylko. Co sąsiad robi? To ja tak samo. Takie małpy. Czy potrzeba jest z nami? Bo tu się Skype trochę przywiesił, biały ekran
2: jestem,
1: się...
2: Jestem.
1: No, biały ekran się niestety wywalił, więc po rozmowie trzeba będzie zestartować szybciutko.
0: Nie no, ja sądzę, że akurat każdy jest pod jakimś wpływem, ale akurat w moim przypadku, gdzie pracuję na uniwerku w Kopenhadze, to no jest dość sporo paranoi. Jakieś specjalne dyspensery na spirytus o pojemnikach wartości 18-20 litrów. O, ogólnie jest paranoja.
2: No trochę jest, ale to też głównie dlatego, że nie do końca zdajemy sobie, ciągle nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jak poważnym zagrożeniem się mierzymy, tak? Bo to, że patrząc po Polsce, bo na innych krajach aż tak bardzo uwagi nie zwracałem, no chyba, że Stany Zjednoczone, ale to też jest na tyle duży i zróżnicowany kraj, że co stan to obyczaj. Można bardzo łatwo zauważyć, tak, że ta krzywa zachorowań rosła, krzywa aktywnych przypadków rosła. Potem zaczęło spadać. Dlaczego? Bo zaczęły działać właśnie te obostrzenia. Dotarło do ludzi, że choćby samo dokładniejsze mycie rąk po skorzystaniu ze wspólnej jakiejś przestrzeni, to już cię chroni nie tylko przed COVID-em, ale też cię ochroni przed grypą, przeziębieniem, jakimiś tam pneumokokami i innymi pierdołami. Więc ludzie przestali się, tak, stwierdzili, że okej, to w takim razie pandemii nie ma, już walić ograniczenia, już robimy sobie wesela, będziemy się przytulać, całować i hulaj dusza piekła nie ma. No i znowu ciągle w Polsce liniowo rośnie liczba aktywnych przypadków. Tylko problem jest taki, że nawet jeżeli ta śmiertelność byłaby rzędu, nie wiem, 0,3, mimo że według oficjalnych danych jest dużo wyższa, ale mniejsza o to, niech to będzie 0,3%, no to załóżmy, że zachoruje ci 10 milionów osób, tak, czy 100 milionów osób, no to już wtedy trup się zacznie słać, jeżeli nie będziemy wprowadzać żadnych obostrzeń. Ja tutaj bardzo chciałbym rozdzielić dwa przykłady, to co mówią rządzący od zdrowego rozsądku. Bo ja rozumiem, rządzący się mylą, rządzący robią głupoty, Morawiecki mówi, że tam pandemii już nie ma, bo idźcie na wybory, Szumowski też parę głupot stwierdził, no ale to jeszcze nie znaczy, że mamy się wyrzec zdrowego rozsądku.
1: Mnie bardzo zastanawia też ta dysproporcja między liczbą, rzekomymi statystykami dotyczącymi liczby zachorowań, a śmiertelnymi przypadkami, których jest na razie w Polsce tam ponad 200, tak? Bez chorób tych współtowarzyszących czy współistniejących. To 250 osób, czy coś około 300 już pewnie teraz dochodzi. To są ci, którzy na samego COVID-a umarli. No,
2: powiedz mi, ilu w Polsce, tak nie wiem, po 30 jest ludzi, którzy nie mają chorób współistniejących? Z 5%? 3? Góra?
1: No ale tych ze współistniejącymi to też tak za dużo nie jest, bo to coś o jedno zero raptem więcej, no to tam coś około 2000 z hakiem, nie mam dokładnych danych, no ale to też były tego typu liczby. I jak to się ma do tej olbrzymiej liczby zarażonych, czyli no ja już to mówiłem w audycji, albo mamy do czynienia z opcją numer jeden, że nasza służba zdrowia tak wspaniale działa, że wszystkich tych zarażonych dziesiątki tysięcy już pewnie w Polsce wyleczyli, albo ktoś tu coś fałszuje i się nie zgadza, bo ciężej jest sfałszować czyjś zgon, a statystyki o liczbie zarażonych to można sobie tak na pstryk, wiesz, wysrać z brudnego palca.
0: Panowie, ilu znacie chorych, zarażonych albo z powikłaniami osobiście?
2: Osobiście znam 4 osoby, 5 osób, które chorowały, z czego jedna zmarła. Ale to nie lubię tego argumentu, bo nie znam nikogo, kto by wszedł na Mount Everest, ale to jeszcze

0: Nie jest podstawa do tego, żebym wątpił, czy Mount Everest istnieje.
1: Nie, no oczywiście, że nie. Ale wyolbrzymianie sytuacji trochę raczej ma znaczenie.
2: I na pewno jest bardzo na rękę rządowi rozdmuchiwanie. No, będę się upierał, że łatwiej jest podać nieprawdziwe dane dotyczące liczby zarażonych, a bardzo ciężko jest właściwie sfingować czyjąś śmierć. Znaczy sfingować w tym sensie, że podawać, że w Polsce zginęło powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy osób na COVID-a, nie?
0: No dobra, Krawiec, tylko że sobie otworzyłem aktualne dane w Polsce i aktualną liczbę zgonów i łączną liczbę przypadków i mamy śmiertelność równo 3%. Więc no, teraz sobie
2: policzę, jakie to liczby są? A jakie to liczby są?
0: 2039 zgonów na 60 372 przypadki.
2: No to fenomenalnie działa nasza służba zdrowia. Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałbym się, że tak nędzna służba zdrowia, która jest niewydolna, niedofinansowana i ciągle są z nią problemy, tak świetnie leczy Polaków. No to się cieszę.
0: Znaczy się leczy jak leczy. No nie mamy tutaj za bardzo opcji, żeby leczyć, tak? Więc co najwyżej możemy sobie tutaj kombinować. Jak już trafisz pod respirator, to już naprawdę musisz bardzo, bardzo dobrą próbę w kościach sobie wyrzucić. Natomiast 3%, czyli mniej więcej to, o co się mówiło od początku, więc teraz weź sobie te 3%, jeżeli 10 milionów Polaków by zachorowało, bo byśmy walili obostrzenia.
2: Może jest też jeszcze jedna opcja, że bardzo mocno jest przesadzona jakby siła działania tego koronawirusa, to znaczy, że się go mocno zdemonizowało z takich czy innych względów i że nie jest aż tak groźny. O to mi chodziło. To jest jeszcze taka opcja. Bo tak jakoś nie dowierzam w skuteczność naszej służby zdrowia aż tak bardzo, ale może jestem człowiekiem, może jestem niewiernym Tomaszem tutaj. Okej, Duńczyku, bo mamy tutaj też... Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, bo już tu kolejni chętni...
1: Będę się rozpinał, wrócę do swoich zadań. Trzymajcie się ciepło.
2: Dzięki za telefon, trzymaj się, hej, hej.
0: Na razie, dzięki. No ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że no przede wszystkim nie wiemy bardzo dużo rzeczy, nie potrafimy tego leczyć. Po prostu nie potrafimy tego leczyć. Nie mamy szczepionki, więc a jednocześnie wiemy, że jest stosunkowo zaraźliwy i mało śmiertelny, dzięki czemu rozprzestrzenienie się na dużą populację ma dużo większe prawdopodobieństwo.
2: Okej, to ja zamykam na chwilę Skype'a, połączymy się za sekundkę.
0: Jasne.

0: Chwilę wcześniej próbowali się dodzwonić Etam i Furiat. Furiat był pierwszy, ale na początek się połączę jeszcze z Potrzebą.
1: I jesteśmy.
0: I jesteśmy. I dodajemy Furiata, który dawno tutaj nie dzwonił. Zobaczymy, co on nam powie ciekawego. Momencik. Dobra, dzwonimy do Furiata.
1: Wszystko wytłumaczę. No tutaj parę rzeczy na czacie się pojawiło. Ja wiem, że służba zdrowia pod wieloma względami no nie daje sobie rady, tak? Ze względu na to, że ludzie, którzy mieli umówione badania, czy ludzie, którzy właśnie cierpią na jakieś przewlekłe choroby, nie mogą się dostać do szpitala, czy nawet jeżeli masz jakiś wypadek, mój kumpel ostatnio sobie łapę połamał i musiał naprawdę długie godziny spędzić w strachu na SOR-ze, zanim go poskładali, a tymczasem słyszę Fujata.
2: Dobra.
0: Witamy.
2: Jak chcecie jedną rzecz powiedzieć, że faktycznie, no jeżeli Boga nie ma, to wszystko jest mimo wszystko dozwolone. Pamiętaj o tym. Jeżeli naprawdę Boga nie ma, to wszystko dokładnie jest wolne. To jest mój syn obok tutaj. I to wszystko będzie cudownie zrobione. Jeżeli Boga nie ma, to wszystko będzie.
0: Trochę kiepskie połączenie mamy i nie za bardzo się da zrozumieć. Tak, piątek przez dziesiąt.
2: To się Bóg. Czy ja prawdę powiedziałem? Doktorze Brombert. Doktorze Brombert, powtarzam, że w życiu nie wolno przekraczać miłości Bożej, bo wszystko poleci i przeleci. I któregoś dnia, przepraszam, że to powiem, bo ja tego nigdy nie mówię, ale posramy się wszyscy. To jest straszne, co powiedziałem, ale tak będzie. Nie chodzi mi o głupiego Jackowskiego, nie chodzi mi o wróżbitów. Chodzi mi o jedną rzecz, że wszyscy sprowadzamy się do tak zwanego... No, to co leci tam z Warszawy, drogi kolego. Serdecznie pozdrawiam, a powiadam krótko. Pan mój, Bóg mój. A reszta to wiesz, o co chodzi. Hej, bracie mój.
0: Dziękujemy bardzo za telefon.
1: Na razie.
0: Furiatowi i jego tacie. Okej. Okay. Jak by pan to skomentował, panie redaktorze, ten wspaniały telefon? Przepraszam, niechcący rozłączyłem. No właśnie, nie wiem za bardzo, jak skomentować ten ciekawy telefon. No.
1: A to się tak, nie chce mi się tego za bardzo komentować, bo już tyle razy to słyszałem, tyle razy już na to odpowiadałem, że ja tam Boga nie potrzebuję, żeby wiedzieć, co jest dobre czy złe, i uważam się za dobrego człowieka, który nie potrzebuje ani książki, ani dziadka na chmurce, żeby mi mówił, jak mam postępować. Istnieje coś takiego jak prawo naturalne. Moim podstawowym przykazaniem jest nie bądź chujem, a jeżeli już jesteś, to potem przynajmniej uczciwie znoś tego konsekwencje. I tyle, tak? Nie wiem... Nie, naprawdę nie chce mi się, bo to jest taki argument generyczny, że no bez Boga wszystko jest dozwolone. No jest dozwolone, tylko że potem ponosisz konsekwencje, tak? Mm-hmm.
0: No, bez Boga ni do proga. No, może nie do końca w temacie to było, ale dziękujemy też za taki Boży głos. No, a teraz spróbuję dołączyć Etama, który też chciał coś powiedzieć. No ale czuło się takie pokrewieństwo właśnie dusz między Furiatem a tatą, troszkę też. Właśnie ta tematyka, Bóg jest bliska, widać w rodzinie Furiata wszystkim. A tymczasem dodzwoniliśmy się do Etama. Witamy Etama.
3: Witam, witam. Mam nadzieję, że nie ma białego ekranu. dzwonił Duńczyk, to teraz czas na Kwinto, żeby się zabrał głos. Tam potrzeba, powiedziałeś jedną rzecz, że nie mamy leku, że nie mamy szczepionki. No właśnie, trzeba pamiętać, że szczepionka lekiem nie jest, jest tylko profilaktyką, a nie lekiem. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz w związku z 1 września. Tak dzisiaj obserwowałem dużo dzieci szkolnych z rodzicami chodzących po ulicach i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Kiedy odwoływano szkołę, mniej więcej pamiętam, kiedy to było, to tych potwierdzonych zarażonych było tam, nie wiem, 3000 czy 2000 na całą Polskę, teraz jest 60 tysięcy, z czego duża część uleczona i dzieciaki idą do szkoły. W szczecińskim, czyli obecnie zachodniopomorskim, bez masek żadnych, także nie ma tutaj maskowej maskarady dzieciaków, natomiast idą do szkoły normalnie, nie? Przy ilości 20-krotnie większej statystycznie niż wykazanych zachorowań, niż było to, kiedy przerwali szkołę. Czy to jest jaka w tym jest w ogóle logika, nie?
1: No ale tutaj, tak jak mówiłem, musimy oddzielić decyzje polityczne od decyzji medycznych, bo jeżeli chodzi o szkołę, to mieliśmy całe wakacje, żeby przygotować kurs, jakieś platformy online, żeby przeszkolić nauczycieli, żeby już się nie musieli męczyć z Zoomami i Discordami, bo to wiesz, bo to nagle, dosłownie z dnia na dzień przeszliśmy na tryb edukacji zdalnej, która wbrew pozorom całkiem nieźle potrafi działać. Ja sam zawodowo spędziłem parę ładnych lat w e-learningu i to naprawdę działa na niezłym poziomie, zarówno przy szkoleniu zdalnym od dzieci do lekarzy, tylko trzeba umieć to robić, nie? Więc mieliśmy bardzo dużo czasu, no i co się okazuje, w zeszłym tygodniu minister edukacji się obudził, no i powiedział, to w sumie rób ta co chce, ta niech sobie dyrektor zadecyduje, jak to powinno wyglądać, ja wam tutaj przedstawię jakieś tam dwa pomysły, że można albo zdalnie, albo niezdalnie, albo mieszanie, dziękuję, dobranoc. Mieli mnóstwo czasu, żeby to przygotować. Na początku sierpnia już pewien think tank wysłał do Ministerstwa Edukacji propozycja, w jaki sposób można to rozegrać, tylko zostało to całkowicie zignorowane. No i wiesz, no i to może nam się odbić trochę czkawką, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko, które tam, nie wiem, ma 7 lat, chodzi do tej podstawówki, żeby oni się nie zaczęli ganiać w covidowego berka, bo dzieci takie są. Nie jesteś w stanie im powiedzieć, że nie możesz pożyczyć koledze zeszytu albo długopisu.
3: No tak, zgadza się. Ja mogę tylko potwierdzić to, co słyszałem. Rozmawiałem sobie z moim znajomym lekarzem, który jest też lekarzem akademickim, jak i praktykującym dentystą. No i on mi powiedział, że dla niego to wygląda coś mniej więcej w ten sposób, że dzisiaj dopuszczają dzieciaki do szkoły po to, żeby w październiku powiedzieć, że to był błąd i przejść znowu na zdalny system. I znowu będziemy mieli te tak zwane obostrzenia, które nie mają podparcia w prawie, bo są całkowicie nielegalne, zresztą są już orzeczenia sądów w tej sprawie, tylko że polskie prawo niestety nie jest precedensowym i nie możemy się na tym opierać. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie i wróci, że tak powiem, pandemia, która pandemią nie jest, bo zmieniono tylko definicję pandemii. Dawniej, przypominam, pandemia to było 30% tak zwanego pomoru. Od 2 lat jest to, za co uzna się pandemię, czyli uznaniowość całkowita, jak to się nazywa, ale notabene informacja z dzisiaj z ministerstwa, nie, przepraszam, z wczoraj z Ministerstwa Zdrowia po telefonie jest obecnie stan epidemii w Polsce, a nie pandemii.
1: No w Polsce oczywiście nie ma pandemii, bo pandemia jest na całym świecie.
3: Znaczy według uznaniowości WHO, bo WHO obecnie ma przepis, który mówi, że to ono uznaje, co to jest, czy to jest pandemia, epidemia, czy jej nie ma wcale, tak, to jest na tej zasadzie. No, natomiast no, fajnie by było, gdyby jednak to się okazało, że ten wirus się rzeczywiście osłabia, bo też takie są głosy. Bo niewątpliwie koronawirus istnieje i istnieje od bardzo dawna, natomiast jaki patogen przenosi, to już jest inna sprawa. No i mam nadzieję, że nie będzie żadnych już pomysłów typu rozporządzenia o noszeniu masek na twarzach, szczególnie, że zbliża się okres przeziębieniowy i będziemy mieć z tym wtedy problem od samych masek. Bo przypominam, jeżeli oglądaliście filmy na przykład typu Płonący wieżowiec, to doskonale wiecie, że żeby ochronić się przed czymś, maseczką jakąś czy szmatką, tak jak to u nas ma miejsce, bo u nas to może być dowolna część ubrania, to trzeba ją zmoczyć przede wszystkim.
1: Mądrości wideo, mądrości z filmów, tak. Tak jak pokazali w Hollywoodzie, tak właśnie jest w życiu. Tam chodziło o pyły, tak z grubsza rzecz ujmując, tak. A w przypadku maseczek chodzi o to, żebyś nie pluł kropelkami na zewnątrz.
0: Możemy się w ogóle zastanowić nad tym, jak dobra jest edukacja zdalna, czy nie jest lepsza przypadkiem od tej normalnej, tradycyjnej.
3: Wiesz co, powiem ci tak, ja obserwowałem przez dwa miesiące tutaj właśnie takie zdalne nauczanie się i powiem tak, no na pewno są duże plusy tego, bo one kształtują człowieka pod względem, że tak powiem, samo jak gdyby kontroli, tak? Samo kontroli. Natomiast widząc, ile było problemów z tym, że właściwie to każdy nauczyciel tam swoją platformę wymyślał, bo jednej osobie nie chodziło to, drugiej tamto, poza tym weźmy pod uwagę jedną rzecz, że nie każde dziecko musi być przystosowany, mieć kamerę, mikrofon i komputer z internetem, tak? To nie jest przymus, żeby coś takiego mieć, tak? W dzisiejszych czasach oczywiście wszyscy mają, zakładamy, ale mogą być dzieci biedne, które na przykład nie będą mieć na tyle dobrego komputera, żeby im płynnie chodziło na przykład 30 okienek wideo, nie?
0: Założę się, że taka edukacja zdalna bardzo optymalizuje ten sam czas nauczania, że nie marnuje się tego czasu na wiele różnych, na lanie wody, na jakąś tam organizacyjne sprawy, tylko po prostu się siada, przekazuje, co jest tam do przekazania. Takie bardziej mi się to wydaje zoptymalizowane, ale to tak intuicyjnie trochę tu podchodzę, bo nie wiem, jak w praktyce to wygląda, ale tak czuję, że może tak być. No, ale na pewno też, no, na pewno są plusy i minusy takiej edukacji zdalnej. Słyszałem o jakichś takich dziwnych praktykach, że nie można się za bardzo rozglądać, bo nauczyciel cię zbeszta, że oczami gdzieś tam wodzisz, że ściągasz, tylko musisz się gapić w ten monitor, gapić w tą kamerkę na wprost cały czas. To takie dziwne się wydaje i takie jakieś antyludzkie.
1: Znaczy tutaj problemów... Albo mówię tam, bo ja tutaj długo będę mówił.
3: Przypominam, że w Australii, gdzie przede wszystkim na preriach Australii mamy nauczanie przez radiowęzły już od lat 70., więc i bez internetu, tak, z CB radio korzystając, czy tam z jakichś innych form krótkofalarstwa, tak, natomiast no też nie ma co przesadzać, no i myślę, że przyszłość w ogóle szkolnictwa to jest bardzo powolne przechodzenie na wersję elektroniczną, tak jak na początku mówiliście o tych połączeniach neuronowych z komputerem, tak, no ja na przykład widzę klawiaturę Google, która ma obecnie speech to text, a tutaj za chwileczkę może być mind to text, nie? Czyli co pomyślisz, będziesz pisał, nie? Taka najprostszy pomysł do wykorzystania tego interfejsu, nie? Są zresztą już w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, na Discovery lub na Planet, gdzieś widziałem program, gdzie człowiek uczył się, miał taki podłączoną protezę ręki, zdaje się, i uczył się wydawania polecenia przy pomocy myśli, żeby zaciskać po prostu dłoni i puszczać przedmioty. Nie? Oczywiście to nie działa idealnie, bo nie ma zmysłu dotyku, natomiast jest w pewnym zakresie możliwość wykorzystania tego. Nie myślę, że pójdzie to aż tak daleko z powodów etycznych, żeby czytać ludziom w myślach, przynajmniej oficjalnie, natomiast bardzo jest możliwe, że dla chętnych takie interfejsy, czy dla osób w jakiś sposób obecnie ograniczonych, polecam tutaj film Kapsuła ratunkowa science fiction, gdzie jest postać Tuliego, który ma ramię właśnie na tej zasadzie działającej. Tam ma wiele narzędzi, których normalnie by po prostu musiał nosić je w kieszeni, a tutaj ma rękę po prostu przeszczepioną z tymi narzędziami. I on się nazywa Tuli od narzędzi, nie?
0: Okej, okay. To dzięki tam jest za telefon. Będziemy, będziemy kontynuować.
3: Serdecznie i na razie.
0: Trzymaj się, cześć, cześć.
1: Dzięki, trzymaj się. To ja może tak dwa słowa o edukacji, ze względu na to, że pod każdym, każda z tych podtematów, że tak powiem, był lub jest w pewnym momencie mojego życia, był ze mną związany. Czyli tak, przede wszystkim powszechność szkoły. To jest podstawowy problem, tak? Bo z jednej strony, no raczej marginalnie, jak się okazało, jak doszło właśnie do tego zdalnego nauczania, marginalnym przypadkiem się okazało coś takiego, że dzieciak po prostu nie ma komputera, nie ma internetu, kamerka, no to też jest taki przestrzał trochę, bo żeby nauczyciel wymagał od każdego dzieciaka kamerki, jest według mnie idiotyzmem, bo nie jest to mu do niczego potrzebne. Wystarczy, że będzie tam, nie wiem, wykazywał jakąś aktywność, nie wiem, jakiś czuwak sobie naciśnie co parę minut, żeby było wiadomo, że jest jeszcze na tej lekcji. Dlatego fajnie by było nauczycielom powiedzieć, co jest sensowne w tejże edukacji, a co sensowne w tej edukacji zdalnej nie jest. Największy problem, który się... Jeszcze jedna rzecz. Bardziej właśnie się okazało, że to w bogatych rodzinach, w dużych miastach jest z tym problem, bo mama przeszła na zdalną pracę, tata przeszedł na zdalną pracę, no i się nagle okazuje, że ani internet nie wyrabia i komputery czy tam tablety się skończyły i już tu się zaczyna problem, tak? Bo też masz, nie wiem, dziecko w wieku przedszkolnym, które wymaga jeszcze dodatkowej uwagi i też miało zdalne zajęcia w pewien sposób, jakieś zadania przydzielane. Bardzo duży problem, który dotyczył największej części, jeżeli chodzi o problemy związane w Polsce z przejściem na zdalną edukację, to jest to, że mnóstwo dzieciaków zwyczajnie zniknęło. Przez wiele tygodni nie było wiadomo, co się z nimi dzieje. Bo oczywiście no, ze względu na formalny brak udziału w zajęciach, no to wielu z nich nie zostało klasyfikowanych do następnej klasy, no ale to też musimy pamiętać, że dla wielu dzieciaków szkoła jest swego rodzaju odskocznią z patologicznego domu. I o ile w takich sytuacjach, gdy ten dzieciak się pojawiał te 5 razy w tygodniu, no to nauczyciel mógł zauważyć, czy to po zachowaniu, czy to po jakichś bliznach, czy czymś, że coś tutaj dzieje się nie tak, aż to nagle, wiesz, aż to nagle cała rzesza dzieciaków zniknęła kompletnie i nie wiadomo do dzisiaj, co do niektórych, co się z nimi dzieje, tak? Więc tutaj straciliśmy sporo. No, brak też pewnego systemu edukacji po nowemu, tylko rób ta, co chce ta, co się oczywiście przełożyło na fatalne wyniki matur, co konsekwentnie przekłada się na to, że dzieci, które chodziły do szkoły w roku 2020, jako dorośli ludzie będą mieli poważne braki w jakichś elementach edukacji. No i dlatego no, nie mogę wybaczyć Ministerstwu Edukacji, że tak pokpiło sprawę, że sobie przyleciały wakacje, a my jesteśmy w dalszym ciągu, nie mamy ani jednego rozwiązania, a przepraszam, stworzyli stronę internetową, która ma przekopiowane artykuły z Wikipedii o tam podstawowych jakichś tam pojęciach, tam biologia, przyroda i tak dalej. Nie? To jest jedyne w ogóle, co się stało. Taki właśnie podręcznik online. Więc to niestety taki będzie naród, jakie młodzieży chowanie, a póki co no, tych młodzież sobie będzie napieprzała w Tibie i nikt tego nie będzie weryfikował. Więc rozumiem z jednej strony, że chce się puścić z powrotem te dzieci do szkół, bo nie mamy lepszego narzędzia, a wiemy, że edukacyjnie to też pada. To nie jest tylko problem gospodarki, problem edukacji się rozbije w momencie, kiedy te dzieciaki będą po prostu szły do pracy, tak? Czy będą chciały podjąć studiów i trzeba będzie odpowiednio obniżyć poziom. Natomiast politycznie sami się w tę lisią norę wpętaliśmy, bo mieliśmy cholernie dużo czasu, żeby się przygotować, tak samo jak o pierwszych zachorowaniach, czy to w Chinach, czy to się rozlało potem na Koreę, czy potem dotarło do Włoch, również mieliśmy cholernie dużo czasu, żeby zacząć się przygotowywać i dopiero, kiedy się pojawiły pierwsze przypadki, to mam wrażenie, że ktoś stwierdził, ej, słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić. I pograli trzecią, i zamykamy lasy, i odaj, nie można pojechać. Więc jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, bo odnośnie szkolnictwa prywatnego, bo tak się zastanowiłem, że skoro tutaj szkoła publiczna nie jest aż tak bardzo wydajna, a szkoła publiczna ma obowiązek równać w dół, no to być może pora pomyśleć o szkole prywatnej. Tak sobie znalazłem, nie wiem, jakąś pierwszą lepszą szkołę prywatną u siebie, podstawówkę prywatną i to jest wpisowe 750 zł i czesne miesięczne to jest 750 zł. Ludzie, co wy robicie ze swoim 500+? Pchajcie swoje dzieci do szkoły prywatnej i zacznijcie tam wymagać.
0: Okej. Kolejny dzwoniący. Ja to się nie dorwę dzisiaj, nie powiem nic chyba. To trudno, bo ja mam luźne gadki, to w luźnych gadkach może coś sobie pogadam. Witamy Kamila na antenie. Halo? nic nie słychać, jakby coś tam by delikatnie, ale prawie nic.
4: Halo?
0: No, teraz coś słychać.
4: Tak, tu Galaxian, temat.
0: Trzeba wyłączyć sobie streama na YouTubie albo radio, nie wiem przez co słuchasz, tak, słuchamy właśnie. Się tylko w Skype'ie.
4: Dobra, już wyłączam. Trzeba wyłączyć sobie streama na YouTube. Wyłączony.
1: Doskonale.
0: No, brawo, Zuch.
4: Dobra, to tu Galaxian. Generalnie dzwonię dlatego, żeby się nie zgodzić z potrzebą. Jeżeli chodzi o edukację online, no to jak inaczej to zrobić?
1: Znaczy przede wszystkim dostarczyć odpowiednie narzędzia w postaci choćby platformy, czy nie wiem, zaawansowanego szkolenia z Zooma, czy z Microsoft Teams, żeby dać ludziom, bo mamy już fizyczne urządzenia, narzędzia, które pozwolą nam to robić, tak? Możemy przy użyciu Zooma, wiesz, włączyć sobie tablicę, czy tam, nie wiem, jakiś artykuł, rysować po tym, jest to świetne narzędzie, stosowane bardzo, bardzo powszechnie, tylko no, ciężko oczekiwać od ludzi, którzy nie wiedzieli jeszcze w lutym, że coś takiego jak Zoom istnieje i nagle słuchaj, masz tutaj zajebiste narzędzie, tylko nie powiemy ci, jak z niego korzystać. No i jak ci biedni ludzie mają sobie radzić?
4: Wiesz, problem jest taki, że wiesz, no wiele ludzi jakby nie wiedziało, że jest online learning, co nie?
1: No dokładnie tak. I to, do czego zmierzam, to jest to, że mieliśmy całe wakacje, żeby coś to zmienić, żeby przynajmniej nauczyć tych biednych nauczycieli, ale nie. Obudziło się ministerstwo w zeszłym tygodniu.
0: Jak zwykle, myślę, jak ze wszystkim.
4: Myślę, że problem jest taki, że wiesz, no, wiele nauczycieli starszych wiekiem, tak powiem, no po prostu nie jest się w stanie dostosować.
1: Wiesz co, myślę, że jest, a przynajmniej jeżeli jest to nauczyciel nie z przypadku, tylko ktoś, kto poważnie podchodzi do swojej pracy, no to jeżeli chcesz robić całe życie to samo, to się zatrudniasz w fabryce opon, a nie idziesz na nauczyciela.
4: Zgadzam się w 100%. Ale jakby życie pokazuje nam, że wiele ludzi, mimo że wiesz, ma wiele nie wiem, osiągnięć i tak dalej, ale jakby nie potrafi się dostosować do dzisiejszych czasów.
0: Ale to mają pecha, jak ktoś chce być nauczycielem i nie potrafi sam się niczego nowego nauczyć już, to może na emeryturę trzeba pójść albo czym innym się zająć. Nie wiem, różne są inne zawody ciekawe, nie? Można co innego robić. Nie każdy musi być nauczycielem. A też to, co potrzeba, wcześniej mówił, szybko skomentuję, tylko że nie ma tego kontaktu uczeń-nauczyciel na żywo, że nie można zobaczyć, że ma blizny, że ma ślady od pobicia w domu, coś takiego. Wydaje mi się, że zdalna edukacja daje o wiele lepsze możliwości, jeśli chodzi o zaglądanie wręcz komuś do domu. Można zobaczyć na kamerce, jak ktoś mieszka, można usłyszeć w tle, jak rodzic jakiś patologiczny się drze na przykład i to o wiele więcej można z tego wywnioskować niż z kontaktu dziecka z nauczycielem w szkole.
1: Masz rację, tylko to wymaga podłączenia się dziecka do tej konferencji. A ja mówię o bardzo zaskakującym właśnie przykładzie, że mnóstwo tych dzieci z rodzin szemranych, że takiego skrótu myślowego użyję, po prostu zniknęło. I nie było kontaktu z nimi.
4: Wiecie, jest wiele problemów tego typu, że na przykład okazało się, że wiele dzieci nie ma komputerów w domu.
0: No dzisiaj komputer można kupić naprawdę za grosze, taki, który wystarczy. Nie wiem, można kupić używany. Nie szukajmy zawsze wymówek, nie? Przecież utrzymywanie szkół to jest dopiero kasa, to kosztuje dużo, nie? Samo wyprawienie dziecka do szkoły to też jest duży koszt, trzeba kupić książki, jakieś tornistry, bilety, wszystko, przygotować, no to są też koszta. Więc wydaje mi się, że to raczej optymalizacja kosztów, nawet zakładając, że rodzina musi sobie kupić jakiś tam laptopik najtańszy, co też ma jakieś plusy, bo ten komputer się pojawi w domu, w mieszkaniu i może kogoś zainspiruje do jeszcze do zapoznania się z tym, czym jest internet, czym są audiobooki i tak dalej. Ktoś się po prostu rozwinie przy okazji jeszcze, nie?
4: Dokładnie, ale Krawiec, ja powiem ci, że ja jestem zaskoczony w ogóle sytuacją, dlatego że wydawałoby się, że okej, 500 plus, rodziny dostają 500 zł miesięcznie, tak? I okazuje się, że wiesz, że te rodziny mają na to, żeby tam matka paznokcie sobie robiła co dwa tygodnie i inne rzeczy tego typu, ale nie ma na to, żeby dziecku laptopa kupić.
1: No to jest straszne.
4: Jest wiele dzieci, które po prostu nie mają komputerów w domu, nie mają internetu.
1: Ale słuchajcie, sobie przypomnijcie dzieciństwo, jak się rodzicom mówiło, że komputer to do nauki będzie, nie? No to jaka historia potrafi krąg zakręcić?
0: No, tym razem często może tak faktycznie być, bo dzisiaj jest tak, że można kupić komputer, który faktycznie będzie się nadawał tylko do nauki. Kiedyś to było ciężej z tym.
4: Zauważcie, panowie, zauważcie, że od wielu lat, już nie wiem, czy to 5 lat, czy nie wiem, 8, to już nie jest tak jak kiedyś, że komputer jakby się starzał. Teraz można kupić komputer i mieć go latami i on cały czas będzie dobry. Tak. Cały czas będzie się nadawał do wszystkiego.
1: Dokładnie, a 500 zł na dziecko jest przecież, a nie na tipsy i na rozrząd do Passata. Za 500 zł można spokojnie kupić laptopa, który będzie idealnie się nadawał do e-learningu.
4: Dokładnie tak, tylko trzeba chcieć. Po prostu trzeba chcieć, a no niestety.
0: No nie i niestety wychodzi na to, że czasem trzeba też tego obywatela za mordę wziąć i przypilnować, czy on nie wyda tego na alkohol, na tipsy, tylko czy kupi faktycznie za te pieniądze to, na co te pieniądze są. No niestety, tak to z ludźmi jest, że ja to nie wierzę w taką tą jakąś mityczną zaradność ludzi, że oni zawsze sami dobrze wszystkim pokierują, niech się państwo nie wpierdala. No niestety, no musi się trochę wpierdzielać w nasze życie i przypilnować. Jak już coś rozdaje, co mi się też tak niespecjalnie podoba, ale jak już, no to musi potem przypilnować, czy poszło na tipsy, czy na komputer, no.
4: Dokładnie. No. Dokładnie tak. I ja przytaczam ten właśnie przykład tipsów, bo to jakby bardzo mi w oczy, jakby bardzo mi daje w oczy.
0: No dobra.
4: Naprawdę. Bo naprawdę ludzie potrafią przepieprzyć te pieniądze od państwa na zupełne głupoty, ale dziecko, ale nie będą, jakby nie zadbają o dziecko, a mogliby.
1: Tutaj na początku sierpnia pojawiła się taka, można powiedzieć, plotka, ale gdzieś tam właśnie z kręgów rządowych, że program 500+ zostanie zmieniony, że będzie to wypłacane w formie bonów i nie będziesz sobie mógł właśnie kupić tego rozrządu do Passata za te 500 zł, tylko będziesz mógł je wydać czy to w księgarni, czy to właśnie kupić dzieciakowi komputer, czy jeżeli ubrania, no to tylko dziecięce. Jaki kwik się od razu podniósł, że po paru dniach od tej plotki, no to ta pani Emilewicz bodajże ona się nazywa, wyszła w konferencji, nie, wcale nie ma takich planów. Bo tak wiecie, czasami tak robią, że puszczają jakąś plotkę, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo zareaguje. Jaki kwik się zrobił, to klękajcie narody.
4: Ale to jest tak samo jak te bony EBT w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. To tak samo, to niby są te bony, które są tam na jedzenie, na alkohol też nie można wydać, ale i tak jak ktoś chce, to sprzeda kumplowi tam z domu obok i sobie kupi alko za to, więc...
1: No to przecież...
4: To jest jakby regulacja sztuczna, która nie będzie działać. To nie da się. To oczywiście w jaki tam sposób będzie, ale w praktyce to niekoniecznie zadziała.
0: No też w ogóle wspomnijmy, że taki przeciętny wyborca PiSu, to on zawsze mówi, że on dostał te pieniądze od PiSu. On nie patrzy na to, że on je dostał od innych obywateli, tylko on dostał je od PiS-u. W nagrodę, że zagłosował na PiS, to dostał od PiS-u i mu się to... On nie czuje się, że kogoś tam wykorzystuje. On dostał... No, nadrukowali pieniądzów i mnie dali, bo to rząd powinien dać tym, co nie mają, bo ludzie mają prawo mieć. No i tak se myśli taki prosty człowiek. No dobra, dzięki za telefon, Galaksjanie. Trzymaj się.
4: Dokładnie. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Lecę. Rozłącz mnie.
1: Lecisz na zamieszki? Kraść telewizory?
4: Tak. Jeszcze jestem, wiesz, jeszcze jestem na etapie jedzenia hamburgera, ale wiecie jak to w Ameryce jest. W Ameryce no to w ciągu dnia tam jemy hamburgery, potem jeździmy pick-upami, a wieczorami się strzelamy z policją, więc muszę się przygotować. Na razie.
0: No to nie daj się tam, zastrzelić. Trzymaj się, cześć.
1: A Polacy mogli tylko po maturze chodzić do cukierni na kremówki.
0: Dołączamy Kunrada. Kunrad chciał się powiedzieć.
1: O Jezu,
0: no.
1: No właśnie tutaj jeszcze czekając na Kunrada wetknę, że przecież pojawił się bon turystyczny, gdzie Polacy bardzo szybko wynaleźli metodę na obejście tego bonu, że robisz rezerwację, po czym płacisz bonem, po czym ją odwołujesz i prawo już nie mówi, czy to ma być zwrot na konto tego bonu, bo możesz wtedy dostać zwrot gotówki i nie trzeba handlować, żeby odzyskać sobie idealnie co do grosza, tylko dobrze się właśnie dogadać z danym hotelem. No, ale wydaje mi się, że jednak przejście na bony przynajmniej odsiało, niechby nawet połowę odsiało tej patologii, no to już przynajmniej będzie połowa do przodu. Czołem Jezu! Aloha!
5: Aloha, drodzy nocnicy i prowadzący i słuchacze. Chciałem tutaj kij w mrowisko moim zwyczajem włożyć i z grubej rury w stylu troszkę Etama walnąć w cały ten spisek. Także będzie o teoriach spiskowych i rzeczach niewyjaśnionych, jakbyście chcieli.
0: No chcielibyśmy, tylko pamiętajmy, że Nocny Marek to jest taka audycja, która ma sztywne ramy czasowe, więc prosimy o w miarę krótką wypowiedź.
5: Trzy tematy, więc tak. Słabo pamiętam ze studiów medycznych, ale gdzieś takie dane pamiętam, że za dobrych czasów co roku rodziło się chyba 600 tysięcy ludzi w Polsce, 600 tysięcy dzieci. W związku z tym zgaduję, że żeby był zbilansowany jakiś model demograficzny, no to wnioskuję, że tego nie sprawdziłem, więc zgaduję. Co roku mniej więcej w takiej statystycznej Polsce powinno umierać około 600 tysięcy. No weźmy sobie te 500 tysięcy do 400 tysięcy ludzi rocznie, tak? Powinno umierać. Czyli tutaj zrobiłem obliczenia, że jeżeli przyjmiemy jakieś 38 milionów w Polsce, to 1% to by było 380 tysięcy ludzi, czyli co roku powinno w Polsce umierać około, nie wiem, 1%, 1,5%, 2% ludzi, tak? I jeżeli śmiertelność, czyli rozumiem, że ilość ludzi, którzy umierają, a byli zakażeni, czyli procent od zakażonych, a nie od całej populacji, to jest 3%, no to cała, powiedzmy, reakcja na straszliwą zarazę COVID powinna być mniej więcej taka, że no to dobra, no to umierają te 3% i jedziemy dalej od przyszłego roku. Gospodarka będzie nienaruszona, no paru tam starszych dyrektorów umrze, paru starszych profesorów jakiejś uczelni by umarło, sporo by umarło w domach z tak zwanej spokojnej starości i tyle. Śmiertelność wśród dzieci i młodzieży wynosi zero. Tak? Zero. Czyli całe nowe, młode pokolenie by wyszło po roku z tej zarazy nietknięte w ogóle. Przesadzam, można tam jakieś pojedyncze dzieci, młodzież, który tam miał wadę nerek i umarł, czy coś,
1: to
5: pomijamy szczegóły. I po prostu gospodarka, jak niektórzy wolnościowcy mówią, własność prywatna, święta i tak dalej, gospodarka durniu, mówił jeden z prezydentów Ameryki, wyszłaby uderzona tą epidemią, ale straciłaby może 0,5%, procent, a nie 30%, tak? I po prostu moglibyśmy odbudować dla nowych pokoleń później domy, żłobki, szkoły, cokolwiek byłby przyrost naturalny zwiększony potem. A co teraz mamy? Przeżyli najstarsi, najsłabsi, najbardziej schorowani. Rząd uderzył w młodzież i dzieci, czyli sparaliżował edukację narodową i rozbił prywatne biznesy, rdzeń gospodarki, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa i tak dalej. Ktoś powiedział, nie wiem czy Korwin-Mikke, że nawet ponoć zakłady pogrzebowe bankrutują, bo nakupiły niepotrzebnie na zapas trumien i teraz nie mają jak spłacać tego i bankrutują. W związku z tym to reakcja, nie wirus zaszkodzi narodowi, tylko reakcja kompletnie dyletanckiej władzy, czy jakiejś spiskowej, szkodliwej międzynarodówki, jakichś chcących zaprowadzić rząd światowy i wynarodowić państwa narodowe, nie wiem. Kolejna rzecz.
0: Ja tylko dodam szybko, że jeszcze przed epidemią mieliśmy sytuację ze służbą zdrowia taką, że lekarze byli przemęczeni, brakowało ich. No i co w sytuacji, kiedy oni dostali teraz dodatkowe obciążenia, dodatkowe obowiązki, no coraz częściej się mówi o tym, że ludzie, którym co innego dolega, to muszą jeszcze dłużej czekać i że sobie będą tak umierać nie na COVID-a, tylko na co innego, bo brakuje rąk, powiedzmy, do zajmowania się chorymi.
5: To też ja skontruję, bo jacy lekarze dostali dodatkowe obowiązki? Onkolodzy nie dostali nowych obowiązków. Onkolodzy są teraz na wakacjach. Chirurdzy kardiologiczni, nóżki do góry, siedzą sobie gdzieś z bonem turystycznym w miejscowości rekreacyjnej, bo oni nie przyjmują nikogo. Co będą operować onkologiczne operacje zdalnie przez Zooma? No po prostu więcej pracy mieliby lekarze pierwszego kontaktu, powiedzmy izby przyjęć, tego typu sprawy, oddziały zakaźne, czy tego powinny się zrobić poza granicą miasta, tak jak od wieków to robiono, po prostu szpital dla zakaźnych za miastem, chować zwłoki, żeby zarazy nie roznosić na zdrową populację w murach miasta i tak to robiono od wieków. A teraz co? Te dziedziny, jak na przykład psychiatria, nie wiem, onkologia, te rzeczy zupełnie zostały sparaliżowane i będziemy mieli uderzenie śmiertelności zupełnie niespowodowanej COVID-em, tylko po prostu zblokowaniem przez rząd gospodarki i systemu narodowego po prostu zdrowia wszystkiego, tak? Życia społecznego.
1: Kumra, tylko się odniosę, bo tutaj nie wiem, trochę się mylić, przynajmniej jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, jaka w tym momencie jest, ze względu na to, że w jednostkach, placówkach medycznych jest dość spora rotacja, ze względu na to, że bardzo dużo osób poszło na kwarantannę, a lekarz, czy to nawet niech to będzie psychiatra, jest po pierwsze lekarzem, tak? On jest wyspecjalizowany w tym kierunku i ludzie, którzy właśnie na co dzień się zajmowali kardiochirurgią, neurochirurgią czy onkologią, również w tych zakaźnych szpitalach pracują, bo zwyczajnie brakuje ludzi, brakuje medyków do pracy, bo w zeszłym roku powiedzieliśmy im, żeby sobie wyjeżdżali.
5: Wiesz co, ja wszystko zmyślam, bo ja nie jestem w Polsce i nie śledzę to dokładnie, ale przecież nie wprowadzono żadnego stanu wyjątkowego w Polsce. W związku z tym domyślam się, że nie są zwalniani lekarze, psychiatrzy ze szpitalów psychiatrycznych i zatrudniani do szpitali zakaźnych, tak? Po prostu zblokowano gospodarkę, zblokowano system zdrowotny i lekarze, którzy nie są zatrudniani na oddziałach... Rozumiesz, gdyby był stan wyjątkowy, wojna, no to jest mobilizacja i lekarz na przykład, no psychiatra to jest zły przykład, ale onkolog na przykład jest przesuwany przymusowo, nawet do wojska werbowany, zmobilizowany i przesuwany na przykład do szpitali frontowych, do szpitali zakaźnych, tak to jest w stanie wyjątkowym. Ale w Polsce nie ma wyjątkowego stanu, jest stan normy.
1: Tak? Tylko że zakładasz, że jest tutaj, nie wiem, że to musi do ciebie przyjść policja i wtedy się przekwalifikujesz. Moja znajoma, która jest fantastycznym chirurgiem, w momencie, kiedy otwarto ten jednoimienny w Zgierzu, to sama się postarała, żeby tam właśnie się dostać ze względu na to, że operacje zostały poprzekładane, poanulowane, co tylko się dało. Miała trochę więcej tego czasu i zamiast sobie pojechać na Teneryfę czy na inną Fuerteventurę i pić sobie piwo z Szumowskim, to sama proaktywnie, ponieważ jest osobą oddaną, ponieważ jest lekarzem z powołania, sama ruszyła na ten pierwszy front.
5: No dobrze, ale to jest wyjątek. To nie jest systemowe działanie. To jest wyjątek, aktywność własna lekarza, a nie na przykład działania proaktywne Ministerstwa Zdrowia w czasie zarazy. Ale wiesz, zostawmy to. Ja chciałbym dalej. Mianowicie uważam, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, która się dokonuje w Polsce. Lekarze dokonują zbrodni przeciwko ludzkości poprzez fałszowanie danych medycznych. Jeżeli w czasie epidemii lekarze wpisują rozpoznania na aktach zgonu fałszywe, to oni na całe pokolenia, wiesz, to tak jak w komputerach, w dziedzinie komputeru jest rubbish in, rubbish out. Po prostu fałszywe dane na wejściu, to masz fałszywe wyniki na wyjściu. To tak jakby stacje meteorologiczne na Śnieżce, tam gdzieś Kasprowym Wierchu, Gubałówce, nie wiem gdzie, podawały do centrali fałszywe dane. No to oczywiście będą modele komputerowe fałszywe podawać prognozy pogody. Albo na przykład jednostki Wojska Polskiego relacjonują fałszywy stan uzbrojenia i armii i nie mówią, że mamy 10 sprawnych czołgów w naszym rejonie, tylko mamy, nie no, 20, no my mamy 20, wiesz. I przychodzi atak jakiegoś przeciwnika i się okazuje, że nie ma prawie żadnych czołgów do dyspozycji, tak? To jest zbrodnia, to jest akt zdrady narodowej. Takie, wiesz, fałszywe wypisywanie fałszywych rozpoznań, żeby się przypodobać, nie wiem, władzy panującej, tak? Uzasadniać, że wprowadzili. Po prostu sfałszowanie tego, z tego roku danych spowoduje kompletnie poderwanie zaufania do, nie wiem, do państwa, do systemu opieki, do lekarzy samych i później później w przyszłych jakichś uczelniach, nie wiem, medycznych i informatycznych uniemożliwi im wyciąganie prawdziwych wniosków z doświadczenia narodowego, rozumiesz? Także chciałem zaznaczyć, że dokonuje się, jeżeli są prawdziwe doniesienia, że lekarze wpisują na przykład, że ktoś miał astmę i tam coś, a dostał COVID-a i mówi, że umarł tylko i wyłącznie na COVID-a, no to jest zbrodnia, bo to jest na całe pokolenia zafałszowanie danych. A kolejna rzecz, to chciałem powiedzieć o szkole, że wszystko jest pięknie, ładnie, zdalne szkolenie, uczenie matematyki, jak dodać 2 razy 2, tylko że szkoła, co kompletnie jest pomijane, ma też funkcję wychowawczą i my, aspergerowcy i autyści, możemy sobie bez szkoły poradzić całkiem nieźle, ale reszta populacji, czyli normalsi, muszą się uczyć relacji międzyludzkich, zresztą autyści tak samo, bo właśnie mają z tym kłopoty, jak odczytywać mowę ciała, grymasy twarzy, uśmiechy, rodzaj uśmiechu. Jeżeli przez rok pozbawi się z miliony dzieci, młodzieży tego typu doświadczenia, to się, ktoś to wspomniał, odbije na przyszłych wynikach. Ja bym powiedział, że to się odbije na późniejszych, nie wiem, rozwodach, nieszczęściach, samobójstwach, złamanych karierach tych ludzi, bo po prostu szkoła, Ministerstwo Oświaty i rząd Rzeczpospolitej po prostu pominęli funkcję wychowawczą szkoły, tak? Przez rok powiedzieli, a niech się uczą matematyki, mogą się uczyć w domu, ale pominęli rodzaj wychowania szkoły jako placówki wychowania przyszłych obywateli.
0: Dołączył to Misiu. Wyjątkowo odebrałem, bo chciał jakoś tutaj cię skontrować, Kunradzie, czy zadać ci pytanie. Nie wiem konkretnie, o co chodzi. To Misiu, wal.
6: Halo, halo, czy mnie słychać?
0: Tak, słychać.
6: Witamy. Witam, witam. Słuchaj, do Konrada pozdrawiam przy okazji. Mam taki argument kontra twojej wypowiedzi odnośnie tego wirusa i walki z wirusem, bo powiedziałeś, że że ty byś poświęcił jednak ileś tych osób, które umierają starszych, kosztem gospodarki, czy nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem.
5: No, nie powiedziałem tego wprost. Normalnie, powiedzmy, w Polsce umiera 500 tysięcy ludzi co roku. Teraz by umarło być może około miliona, tak? Milion, pogodźmy się.
6: Dobra.
5: Zwaliłoby się na dopust Boży, nie wiem, raz na 100 lat, infekcja, pandemia i żyłoby się dalej, by ludzie o tym zapomnieli w 2022, trzecim byłoby dalej spokojnie.
6: Tak, tak. Ja bym tutaj się zgodził z tobą, nie chcę wnikać w liczby. Zgadzamy się wszyscy pewnie razem, że śmiertelność tego wirusa jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o dzieci, to mógłbym nawet się zgodzić z tobą, że jest bliska tam zeru. Zaraźliwość jest bardzo duża, także ten wirus się bardzo szybko rozprzestrzenia, tu jest problem. Ale moja kontra polega na tym, że ja na przykład się z tobą nie zgadzam, bo tu nawet nie chodzi o to, wiesz, Konrad, tylko chodzi o to, żeby znaleźć sposób, wypracować sposób, bo w przyszłości może ci się zdarzyć, że dopadnie nas taki wirus, którego zaraźliwość jest wysoka, tak jak w tym przypadku, ale śmiertelność również jest wysoka. I w momencie, kiedy my teraz sobie z tym nie poradzimy, nie wypracujemy jakiegoś sposobu walki z tym, to następnym razem twój argument odnośnie śmiertelności, że to takie, wiesz, typu grypa, on w ogóle już nie będzie miał racji bytu i znowuż, tak jak wiesz, się obudzimy z tą ręką w nocniku, nie będziemy wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Także tu nawet nie chodzi o to, Konrad, o gospodarkę, o to, kogo poświęcić, kogo nie, bo ja wiem, że dużo osób podobnie myśli tak jak ty. Natomiast tu chodzi o to, żeby znaleźć teraz, to jest ostatnia szansa dla nas, taka pobudka, żeby znaleźć sposób, żeby wszystkie kraje miały jakiś jeden taki jednolity system, w którym mogłyby na przykład zawalczyć z wirusem, który się okaże o wiele, wiele groźniejszy niż ten, co jest teraz. Bo ja się kompletnie z tobą zgadzam, że ten wirus nie jest jakąś straszną rzeczą i prawdopodobnie za rok już o nim zapomnimy. Także tylko tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam przy okazji i do usłyszenia znowu.
0: Dzięki
7: i dzięki wielkie za wczorajszą relację. Mam nadzieję, że jeszcze do takiej formy wrócimy, ale to się będziemy jeszcze dogadywać na ten temat. Jedno słowo jeszcze odnośnie depopulacji, takiej kontrolowanej depopulacji, o której mówił Jezus. Tak jak patrzę i słucham ludzi wokół mnie, którzy tam mówią, no i ktoś tam umarł, kto miał 80 lat, ale to on i tak zaraz by musiał umrzeć. To ja wiem, że ja przetrwam tę pandemię. No bez żadnego problemu, trochę z początku się cykałem, ale im dalej w las, tym jestem spokojniejszy, tylko jak patrzę na nasze społeczeństwo, to tak, to ja sobie będę pracował, będę się dorabiał, tylko coraz mniej mi się chce robić czegokolwiek dla moich rodaków, ze względu na to, że kiedyś, nie wiem, będzie taki wirus, który będzie wykończał białych mężczyzn, którzy będą mieli 50 lat i akurat będę właśnie w tej grupie i w ludziach siedzi coś takiego, że no dobra, no to i tak, i no trudno, co tam będziemy o siebie dbać, gospodarka jest ważniejsza, więc podejrzewam, że nie jestem odosobniony w tym myśleniu, szczególnie jeżeli by zapytać osoby starsze i z grup ryzyka. Dlaczego ja miałbym, nie wiem, inwestować w lokalną społeczność, dawać miejsca pracy, czy dawać jakoś, nie wiem, zaangażować się do szkoły moich dzieci, jeżeli to społeczeństwo w momencie jakiegoś zagrożenia, gdzie ja będę osobą, która będzie w mniejszości, która będzie w pewien sposób zagrożona, stwierdzi, jego to walić, przecież to młodzi ludzie są, jest 10 Ukraińców na jego miejsce. Więc nie, to budzi we mnie ogromny egoizm i myślę, że egoizm ten ze mną na długo zostanie, wobec czego będę się rozwijał ja, będą się rozwijali, nie wiem, jakieś takie może małe grupy, jakieś właśnie wręcz elity, które będą sobie budowały swój kapitał, jednocześnie kompletnie się nim nie dzieląc i to rozwarstwienie społeczne tylko i wyłącznie wzrośnie. Bo w momencie, kiedy będę miał pieniądze, to wtedy na starość będę mógł się bardziej zabezpieczyć, niż gdybym miał zaufać społeczeństwu, które gremialnie wspólnie powie, a dobra, to on i tak by za 5 lat umarł, to co za różnica, czy to 5 lat w te, czy we w te. A w momencie, kiedy masz 80, to jest zajebiście duża różnica.
5: Nie, słuchaj, ja w ogóle, ty bierzesz znowu ten problem z punktu widzenia osobistego, a ja biorę to z punktu widzenia męża stanu, tak, który nie mówi o sobie, o to zróbmy takie obostrzenia, bo ja jestem w tej grupie wiekowej, to mnie to ochroni. Nie, ja mówię z punktu widzenia kogoś, kto patrzy niezależnie w jakiej on jest, na wszystkie grupy, na zdrowie narodu, w perspektywie na przykład następnych 3-4 pokoleń. Tak? I zwróć uwagę, jak działały gospodarki wojenne, taki Stalin, taki, nie wiem, Hitler, takie, a Ameryki akurat nie znam, to nie jest dobry przykład, ale jak szły wojska hitlerowskie na Związek Sowiecki, Sowieci rozkręcali fabryki i przenosili za Ural. I nie obchodziło ich, ile do piachów strzelą w tył głowy Niemcy tam komu, jakim komunistom, bo się liczyła gospodarka. Jeżeli nie ochronisz gospodarki, to nie wygrasz żadnej wojny nigdy. Nie wynajdziesz żadnej szczepionki na żadne przyszłe infekcje, bo nie będzie funduszy w budżecie państwa, żeby finansować placówki naukowe. Później nie będzie pieniędzy, nie będzie fabryk, żeby produkować te szczepionki, rozprowadzać. Lekarze się wszyscy rozjadą z rozpieprzonej opieki zdrowotnej za granicę. Nie będzie w ogóle lekarzy, pielęgniarek. Gospodarka jest podstawą zdrowia narodu na przyszłe pokolenia, czy chcemy, czy nie. Nawet gdyby 2 miliony ludzi miało umrzeć, to gospodarka jest na pierwszym miejscu, ją trzeba chronić. Na drugim miejscu się chroni ludzi i to wtedy trzeba patrzeć, które warstwy, czy to młodzież będzie umierać, czy starsi, czy średni. I do tego dopasowywać jakieś działania. A tutaj nikt nie patrzył, gdzie jest ognisko choroby, czy na Śląsku w kopalni, no to zamykamy gospodarkę w Suwalskim.
1: No to faktycznie. Tak,
5: umierają staruszkowie, no to zamieszkamy szkoły i dzieci w przedszkola zamykamy.
0: Dobra, Konradzie, no, tak zakładałem, że dam ci dużo czasu, dużo dostałeś.
5: No dobra, dziękuję bardzo. Chciałem po prostu wrzucić coś mocne, takie uderzenie, żebyście spojrzeli nie łagodnie, tak jak rząd, tylko że tutaj trzeba spatrzeć przez te stosy trupów troszkę dalej w przyszłość, jak to się dla nas wszystkich skończy. Dziękuję, dobrej debaty przez resztę wieczoru. Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję.
1: Z Panem Bogiem.
0: O, przepraszam, no nie, bo jakiś donajcik.
8: Tom Gosia na zakup 4 biletów autobusowych z San Diego do Tijuany $10.
0: $10 od Tomu i Gosi na zakup 4 biletów autobusowych z San Diego do Tijuany. To ciekawe. Dzięki bardzo. No tak, zgadzam się z Konradem. Gospodarka ważna, może dojść do sytuacji, że Polacy będą umierali

0: go spłacić. Możemy co najwyżej rolować ten dług i to będą robiły dzieci kiedyś, nasze, w cudzysłowie, bo nie mam. No i może w tej chwili jeszcze dla światowej finansjery ten nasz dług jest jeszcze do zaakceptowania. Wynosi tam 10% całego naszego budżetu. No ale jak to dojdzie do 20, do 30, a z PiS-em to wszystko jest możliwe, no to może mogą nagle zażądać i żebyśmy im oddali, no właśnie co tu można jeszcze sprzedać? Drogi, wodę, lasy, coś się znajdzie na pewno, jakieś tam resztki rodowych sreber. I takie są moje przewidywania, że PiS doprowadzi kraj do ruiny i ludzie będą umierali z biedy po prostu, a te wszystkie obostrzenia związane z pandemią, tylko to będzie, nie wiem, czy gwóźdź do trumny, czy jedna z przyczyn po prostu, dodatkowa cegiełka do tego dołożona, do tego bankructwa.
1: To nie jest takie głupie, bo zauważ, że tutaj oprócz właśnie tego upośledzenia, tak, tego ciosu w gospodarkę, którego istnienia absolutnie negować nie mogę, no to też mamy 2 miliardy na TVP, tak, mamy Sasinalia za 70 milionów, mamy respiratory tam za 200 czy 300 milionów, tak? Mamy te maseczki sprzedawane potem na Orlenie i na poczcie za jakieś dziwne pieniądze, które i tak standardów nie spełniały, ale trzeba było wynająć duży samolot, podczas gdy przykładowo taka Kulczykowa w ciągu tego samego, mniej więcej w tym samym czasie, przywiozła 7 Boeingami też jakieś tam środki ochrony osobistej. I mimo, że ilościowo było tego podobnie, no to koszty wynajmu samolotu, 7 Boeingów, tak, jakichś takich średnich, małych, kosztowało tam, nie wiem, 1/3 tego, co kosztował Antonow, ale zauważ, że w tym momencie, kiedy gospodarka zmierza ku niechybnemu upadkowi i będziemy musieli trochę zmienić nasze przyzwyczajenia, to PiS będzie mógł powiedzieć, a to właśnie przez wirusa, to nie przez naszą niegospodarność, bo my tutaj się staraliśmy, nie? I te miliardy na TVP i tutaj jakieś właśnie zamieszania w spółkach Skarbu Państwa, to nie jest nasza wina, no trudno się zdarzyło i to mnie strasznie dziwi, tak? To mnie strasznie dziwi, że mamy przecież czas tak bardzo ciężki, tak? A ani tych respiratorów za bardzo nie widać, ani pieniędzy z tego. Ministerstwo zapewnia, że już tutaj zaraz znajdą pieniądze, a pieniędzy jakimś cudem nie ma, o maseczkach już nikt nie pamięta, o wyborach Sasina też już nikt nie pamięta, więc jest to no, bardzo ciekawie rozgrywane i zobaczysz, że w momencie, kiedy naprawdę zacznie się walić i palić, kiedy nie będą zamykane tylko jakieś tam małe sklepy spożywcze czy jakieś knajpy, tylko przykładowo zaczną wycofywać się zagraniczne kapitały z Polski i zaczną się zamykać Lidle czy inne Tesco, bo stwierdzą, że no, w takim antyludzkim państwie nie ma co działać i nie opłaca im się tutaj płacić podatków, bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby konsumować, więc nie opłaca nam się tutaj czegokolwiek innego. A wobec czego tak, myślę, że jest to potężna zasłona. Dobrze trafili, tylko gorzej dla naszego, dla naszego państwa.
0: Cześć, Furiat.
2: Ja chciałbym drugi kolego, bo faktycznie może masz sprawę i taka jest, bo faktycznie PiS to jest, przepraszam, że tak powiem brzydko, to nie jest dobra sprawa. Jednocześnie jak się pytamy któregoś dnia, sami siebie, bywać, że to powiem serdecznie, bo faktycznie jak się pytamy sami siebie, jak nie PiS, to kto? No to jest, to będzie tak zwana słynna, jak to się mówi, bardzo ładnie się to mówi, kolorowa sytuacja. No. Jeżeli pan by chciał mieć kolorową sytuację, drogi panie, słuchacze moi kochani, no to lubcie wszystko, ten i tamten. No przecież tylko ten głupi PiS, jest to prawda. Ja PiSu mnie też nie znoszę, ale PiS już się nie ma. A to serdecznie. Czy macie wyobraźnię jakąś bez PiSu, czy ta kultura i tak zwana kolorowa? Obrzydliwa zresztą. Wiecie, o co tu chodzi. Nie udawajmy, kurwa, że jak ktoś czyta Ewangelię, jeśli chodzi do kościoła, to nie bądźcie idiotami, nie udawajcie, że to jest zboczenie i kwestia. Ja sam zrobiłem brzydkie rzeczy w życiu. Brzydkie rzeczy w życiu zrobiłem. Ale ja przyznaję się, idę do kościoła, wyspowiadam się, idę dalej.

0: polega na jednej rzeczy. Powiadam na jednej rzeczy. Cały Kościół polega na jednej rzeczy. Przyznać się, potępić swój grzech i pójść do przodu i być bardzo mocnym. To takie proste. Ja się dziwię, że ludzie tego nie wiedzą. Tak, żenowałem się, drodzy moi. Wszystko to jest bardzo proste w życiu. Trzeba wstać rano, rzucić alkohol, a może dwa alkohole. A to nie ma tego. A któż nie ma tego? Któż nie ma sytuacji, kiedy budzisz się rano, mówisz, okej, nie piję, jutro nie piję, 2 lata nie piję, 2 tygodnie nie piję, a jakiegoś dnia przychodzisz i mówisz, hej, napij się.
1: Tak jest. No to dziękujemy. Dziękujemy bardzo za ten głos.
0: I w tym momencie diabeł znów przystępuje do ciebie.
1: No tak to jest właśnie w życiu. Ale najważniejsze, żeby zdrówko było właśnie. No, to dziękujemy bardzo. To był Tata Furiata.
2: Jedna ciekawa rzecz i ciekawe myślenie w tym telefonie się pojawiło, czyli na zasadzie, jeżeli nie PiS, to kto? I tak długo sobie możemy wymieniać, że w Białorusi się mówiło, no jeżeli nie Łukaszenka, to kto? W latach 80. w Polsce się mówiło, że jeżeli nie komunizm, to co, tak? Podejrzewam, że i w latach 30., 40. w Niemczech też mówili, jeżeli nie Hitler, to kto? Nie zawsze jest tak, że musimy od razu mieć, fajnie mieć oczywiście jakąś alternatywę i działać według jakiegoś planu, ale siedzieć w dupie, zacząć się w niej urządzać tylko dlatego, że w tym momencie nie widzimy żadnej alternatywy. No właśnie być może dlatego nie widzimy, ponieważ ta dupa tak bardzo co nas czule otacza, że nie zauważamy, że można zrobić coś innego. Więc jeżeli obalać, to najpierw obalać, a potem się zastanawiać. Jeżeli już w tej chwili widzimy, że to zmierza w złym kierunku, no to potem sobie pomyślimy o takich rzeczach, to kto? Być może tego jeszcze nie widzimy, kto.
1: Na pewno nie pookrągłostołowe szmaciury. Ktokolwiek inny, ale to jest też problem taki, że ogólnie mamy elity zdegenerowane mocno i standardy bardzo zaniżone, jeśli chodzi o sprawowanie władzy. No ogólnie, więc faktycznie jest sytuacja, że kto się teraz do koryta nie dorwie, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie. No i nie wiem, myślałem przez moment, że może Konfederacja, ale potem też mi przeszło. Myślałem przez moment, że nie wiem, że Grzegorz Braun może mądrze gada, ale potem mi przeszło. I tak właściwie też nie wiem, na kogo tu oddać głos za bardzo. Kiedyś była ta fascynacja Korwinem, rzecz jasna i tak dalej. I ludźmi właśnie z tych kręgów. Może zmieńmy troszkę temat. Wyszedł Michał Esz, zwany Margot, z aresztu. No i pierwsze, co zrobił, to pokazał fuck you. Jakieś takie zdjęcie mu zrobiono, gdzie on na tabliczce Scrabble ma ułożone literki w zdanie: Polsko, ty chuju, przestań mi Margot aresztować. To jego zdjęcie zostało szybko przerobione na, no, coś takiego, co widzicie tutaj w tym, na naszym screenie, na ekranie, że przerobiono go na Matkę Boską, co wywołało, myślę, słuszne oburzenie wśród prawicy. No, już tak nie mieszajmy z gównem tego, co jest dla innych ważne, a jak to już robimy, to róbmy to jakoś sensownie, a nie tak tylko, żeby innych wkurwić, nie? I żeby zeszmacić czyjeś tam ważne symbole. I wiadomo, że Polska jest maryjna mocno i to, nie wiem, ten koleś mi się jawi jako po prostu troll coraz bardziej. Słuchaj, facet, włosy na rękach, głos męski, brak cycków, właściwie żadnych cech kobiecych, każe się nazywać kobietą i lewicowe media to robią i mówią: Pani Margot została wypuszczona. I oczywiście bronią jej. Zarzuca się tym środowiskom prawicowym właśnie, że one tak właśnie w myśl niekalania własnego gniazda i idą w zaparte, bronią tych swoich, ale widziałem na lewicowych mediach dokładnie jest to samo. Oj tam, czepianie się takich szczegółów, że fuck you pokazał i Polskę obraził i Ziobrę nazwał chujem, bo też coś takiego była taka wypowiedź, że koledzy z celi kazali przekazać, że Ziobro ty chuju, coś takiego. No ja nie wiem, dla mnie to jest troll i po prostu i bardzo żenujące są te lewicowe media, że one się tak dają, tak jakby no straciłem zupełnie jakby chęć czytania takich mediów, które jakiegoś faceta nazywają kobietą tylko dlatego, że on tak sobie wymyślił. To chyba nie na tym to polega, nie? Że ktoś sobie wymyśli, żeby go nazywać jakoś. Na przykład ja chcę od dzisiaj, żeby mnie nazywać Kapitanie Ameryko i taką tarczę sobie kupiłem i proszę do mnie mówić Kapitanie Ameryko, a jak ktoś tego nie zrobi, to podam go do sądu, oskarżę, będą artykuły o tym w gazetach, że zostałem tu potraktowany przez marvelofobów, byłem tutaj zeszmacony i sponiewierany przez marvelofobów. Dlaczego oni do mnie nie mówią Kapitanie Ameryko? I niech wszyscy po mojej stronie będą i niech media piszą, że Kapitan Ameryka dobrze mówi, znany kiedyś jako krawiec, słusznie zaprotestował, bo ma prawo, żeby go nazywać Kapitanie Ameryko. Ludzie, którzy tego nie szanują, są pozbawieni wrażliwości i są marvelofobami po prostu.
2: No straszny marvelofobizm. Ja podejrzewam, że to, że ci ludzie, taki człowiek, który by nie powiedział do ciebie Kapitan Ameryka, to jest taki, wiesz, taki prawdziwy Batman. It's Batman.
1: Oni są z tego DC właśnie, tak. Batman, Superman i dlatego nie chcą do mnie mówić Kapitanie Ameryko.
2: Natomiast po tym wysrywie, co się to tym całym zdjęciu i tym całym poście, który się kończy, odpowiadać mediom będę od przyszłego tygodnia. Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami, miłość, seks i jedzenie. Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na lewicowych mediach, ale akurat w mojej bańce informacyjnej widzę już bardzo głębokie rysy i ostro zaczęło w ludziach pękać. Sam też jestem, no, delikatnie mówiąc, oburzony. Jeszcze tutaj właśnie tym raz, że samym fakiem, no, trochę tak, bo tutaj i taką celebrycką formą całej wypowiedzi, gdzie zamiast, nie wiem, no skoro teraz masz czas na miłość, seks i jedzenie, no to widocznie tak całkiem spoko ci było w tym więzieniu i tutaj robienie sobie jakichś faków i innych dziwnych rzeczy, może aż tak bardzo cię to nie bolało, może ci się spodobało, tak? Jak chce się nazywać, to jest tak naprawdę jego sprawa. Nazwanie kogoś kobietą albo mężczyzną nie jest dla nikogo obraźliwe, to nie jest, no, ja go nie nazywam czarnuchem, tak? Natomiast na taki mujahedin LGBT, na którego się kreuje, no to nie niestety, tak samo jak mówiłem na przykładzie tych ostatnich wydarzeń Black Lives Matter, gdzie to już schodzi w bardzo złym kierunku i robi więcej szkody niż pożytku, no to tutaj mam dokładnie takie samo wrażenie, że ktoś tutaj się wybił jest taki członek wysunięty na czoło, który się trochę wybił, trochę się właśnie upił tą całą swoją popularnością i zaczynają wykorzystywać do jakichś zupełnie innych celów, tak? Bo zaczęło się od właśnie walki z tymi ciężarówkami, które głoszą hasła nienawiści oblepione jakimiś tam różnymi fałszywymi informacjami. Doszło do tego, że w Krakowie ta ciężarówka jeździ, tej organizacji Stop Pedofilii, gdzie naprawdę są przeciwni homoseksualizmowi, jeździ w asyście dwóch radiowozów, tak? Więc to jest kolejny jakiś taki problem. Tylko że właśnie, no ten Margot wysunięty na czoło nagle się okazuje człowiekiem, który zamiast w jakiś, nie wiem, kreatywny sposób albo opowiedzieć, co tam mu się działo, nie, pokażę wam faka i ja teraz potrzebuję czasu na seks i miłość i rozmowy z przyjaciółkami. No i takie, no stary, no to jest Margot, stał się palikotem LGBT. Obiecywał bardzo dużo, chciał zmienić, chciał coś fajnego zrobić. A tutaj się okazuje, że jednak woda sodowa uderzyła do głowy i bardzo źle, ponieważ przez jego postać cała grupa będzie oceniana. Wszyscy homoseksualiści, wszyscy transgenderowcy, wszyscy non-binarni będą oceniani właśnie przez niego, bo on się wysunął na czoło. Natomiast bardzo się cieszę, że to zaczęło się łamać i to uwielbienie wobec Margot się już nie jest aż takie oczywiste. Ludzie dostrzegają w tym fałsz i pewną, nie wiem, Zauważyli, że zostali oszukani. Także myślę, że celebryctwo Margot skończy się bardzo szybko.
1: Tak, już się wielu homoseksualistów odcina od tego Margota. No strasznie, strasznie jakaś przykra taka osoba. Zupełnie jakoś nie zdobył jakiejś mojej sympatii. Taki, widać, że mu się w dupie poprzewracało i o, jestem gwiazdą, wow! I w ogóle nie rozumiem, że za taką osobę ręczą Michael Szudrich, naczelny rabin Polski, uwaga, Stanisław Wojciechowicz, pierwszy reformowany rabin w gminie żydowskiej, ksiądz Adam Boniecki, jakieś aktorki, Maja Komorowska. Czym on sobie zasłużył na takie wsparcie za wstawianie się za nim? Czym on sobie zasłużył na to, że zbiera po 300 tysięcy na jakichś tam zrzutkach za to, że jest i faka pokazał i obraża, tak? I go aresztowali. No to kolejny, popatrz, jakich mamy idoli dzisiaj. Ktoś, jakiś bohater narodowy, bo go zastrzelili. Bohater narodowy, bo każe się nazywać kobietą, a facetem jest i go aresztowali. Wybitne osiągnięcia, naprawdę jestem pod wrażeniem. Co tam naukowcy, pisarze, to jest heros prawdziwy, nie? I czemu ci Żydzi się nagle wstawiają? Co to ma do rzeczy w ogóle? Co ma piernik do wiatraka? Jacyś rabini się za nim wstawiają. Rabini jeszcze, którzy chyba nie są za bardzo za takimi jakimiś fanaberiami LGBT, LKPC, zoofil, dendrofil plus, nie? Nie wiem, nie
2: znaczy,
1: rozumiem.
2: Wiesz, akurat w społeczności żydowskiej to jednak każda forma jakiegoś uciśnienia będzie miała dużą odpowiedź emocjonalną ze względu na to, że jednak pamiętamy Holokaust. Nie od razu Holokaust był, tak? Się do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej trochę czasu musiało minąć, zanim zostało to oficjalnie powiedziane i wdrożone. Wiesz co, mam takie wrażenie, że ludzie też nie do końca starają się przyjrzeć argumentacji, przykładowo argumentacji drugiej strony, wysłuchać, wiesz, tak jak to wielokrotnie powiedziałem, że ja nie widzę nic problemu, żeby ktoś sobie czytał, czy nie wiem, słuchał Karonia i słuchał sobie Tomasza Lisa, tak? Ale jeżeli wyciągniesz część wspólną, to będziesz miał wtedy kawałek prawdy, tak? Czy coś, co być może niedaleko prawdy leży, bo o ile sam uważałem, że bardzo fajnie, że ktoś się wziął za wręcz działania ocierające się o terroryzm, ocierające się, które są formalnie łamaniem prawa, wobec właśnie tego pompowania ludziom do głów nienawiści jednego człowieka, tego dzielenia naszego społeczeństwa. No tylko, że problem, w jaki sposób to zostało wykorzystane, tak? Bo to, że Margot został aresztowany, to, że trafił do tego aresztu, to nie było przez przypadek. To są bardzo konkretne przesłanki. Jeżeli nie współpracujesz, jeżeli nie deklarujesz, że no dobra, słuchajcie, no nie będę dalej tam, nie wiem, podpalał ciężarówek, nie? No to wtedy możesz sobie z wolnej stopy odpowiadać, ale jeżeli jesteś kozak i masz to wszystko w dupie, no to sorry, zabawa się skończyła, tak? Jeżeli ludzie na tym proteście skaczą po samochodach, a potem płaczą, że policja ich dusi, no to kurde, trzeba było nie skakać po samochodach w pierwszej kolejności. I bardzo źle, bo jest to stworzenie właśnie jakiegoś takiego dalszego dzielenia Polaków na jakieś różne frakcje. I problem jest taki, że wiesz, że teraz się boję, bo mam kolegę, który mieszka na Przedmieściach Łodzi i on bardzo chciałby sobie przed zimą zmienić piec, ale jeżeli zmieni ten piec, to może dostać wpierdol od swoich sąsiadów.
1: Nie, w ogóle, no, nazwałem audycję Obyś żył w ciekawych czasach, czyli stara chińska klątwa. Klątwa właśnie i myślę, że żyjemy właśnie w tych czasach ciekawych, ale niestety nieciekawych w dobrym tego słowa znaczeniu. No, ci ludzie rabujący sklepy, te lewactwo, te zamieszki, te robienie bohatera z kogoś tylko dlatego, że umarł, mimo że był bandytą, się potem okazuje. Ci zboczeńcy różni, z których się robi też bohaterów. Nawet te technologie, o których dzisiaj gadaliśmy, Neuralink, wszystko mi się niestety układa w taką jedną bardzo mroczną układankę, całość jakąś. Nie jestem jakiś przecież ani wierzący, ani nie jestem takim stuprocentowym szurem, a to wszystko mnie bardzo niepokoi i to jest taka idiokracja, ale zupełnie nie na wesoło, nie? Dołączymy ciąga Bolunga. Jeszcze wcześniej trochę dzwonił, ale się tutaj rozgadaliśmy. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze będzie chętny.
2: Ciągu zawsze spoko. Tutaj też jeszcze chciałbym się odnieść, bo to jest taki problem, że bardzo często właśnie jacyś tacy celebryci czy rabini, zresztą co to za rabini, że obaj powiedzieli tak. Jeden rabin powinien powiedzieć tak, a drugi nie. W przeciwnym razie to nie są rabini. Gdzie przyglądałem się historii, o której rozmawialiśmy sobie wczoraj czy przedwczoraj na Discordzie z Tuwumbą, odnosiła się do tego 17-latka, który jest tam z jakąś AR-ką właśnie tam zastrzelił dwóch kolesi, jednego ranił, no i właśnie... Tam mu wypominano, że był zbyt młody, żeby taką broń posiadać, a w ogóle co on tam takiego robił. Nie wiem, co on tam robił, nie wiem, to nie jest w tym momencie istotne. To, czego nie zauważyłem w mediach lewego nurtu, że tak powiem, to jest to, że on zaczął strzelać w momencie, kiedy jeden z czarnoskórych wyciągnął Glocka i zaczął i z gotowością, wiesz, bo jeżeli wyciągasz Glocka, to nie po to, żeby go przyczyścić, tak?
1: Witamy ciąga.
3: Cześć. Wiesz, trzeba, ale z drugiej strony po co udał się tam z bronią? I to można tak cały czas w jedną i w drugą stronę. Na jedną i drugą stronę się argumenty znajdą, czyż nie? I tak... Słuchaj mnie?
1: Tak, tak.
3: No, po co? Różnie bywa. Ja generalnie rzecz biorąc, wcześniej dzwoniłem, bo chciałem się w sumie do Konrada odnieść, bo on tutaj dużo elaborował o tym, że jakby po prostu uspokoić się i nic nie robić, to gospodarkę moglibyśmy uratować i w ogóle, bo prawda jest taka, że gospodarka miała problem, zanim się ten koronawirus zaczął, to tylko obnaża te problemy i tak naprawdę przyspiesza pewne procesy, a nic nowego nie stworzył ten wirus. Tak naprawdę. Ponadto, jeżeli tutaj mówi o tej śmiertelności 3%, ale w przypadku, kiedy nic się nie robi, to widać po przykładach krajów, które tak faktycznie zrobiły, jeżeli nic się nie robi, to ta śmiertelność automatycznie wzrasta. Ona nie jest 3%, jak się nic nie robi. Ona jest 7%, ona jest 9%, ona jest 10%, więc to tak nie działa. Absolutnie, że wszystko by było ok, jakbyśmy nic nie robili, co nie?
2: No tak, to znowu, no jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, wprowadziliśmy obostrzenia i nagle się okazuje, że nic się nie stało, tylko że nikt za bardzo sobie nie doda 2 do 2 w swojej główce i nie przeprowadzi eksperymentu myślowego, co by się stało, gdybyśmy żadnych obostrzeń nie wprowadzili, gdyby starsi ludzie przez pewien czas nie mieli, no nie wiem, czy choćby im się nie włączyło w głowie, że dobra, to ja może nie będę wychodził z domu, bo może to nie jest aż tak ważne, poproszę wnuczka, żeby mi zrobił zakupy i zostawił pod drzwiami.
1: Jest trochę taka sytuacja bez wyjścia, i tak źle, i tak niedobrze. I to kolejne, jeśli się pojawiają takie wyzwania cywilizacyjne, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie radzić w żaden sposób, bo i tak źle, i tak niedobrze, to znaczy, że jest jeszcze gorzej, niż mogłoby się wydawać. Jesteśmy gdzieś tam, myślę, na końcu.
3: A ja już usłyszałem, że gadam nieprawdę i mylę się. No to że popatrz w statystyki, jakie statystyki były w krajach, które nic nie robiły. Więc jak najbardziej mówię dobrze i mówię prawdę i nie jest, to nie jest moje zdanie, to jest patrzenie po prostu na statystyki i tyle, obserwacja ich, a ja obserwuję je od początku oraz czytam publikacje o koronawirusie i tak dalej, ja nie sobie mówię co uważam, że jest, tylko staram się oprzeć na tym, co mówią trochę mądrzejsze ode mnie osoby, no. Tak trochę bardzo mądrzejsze ode mnie.
1: Na pewno gdybym był jakimś takim właśnie jakąś szarą eminencją rządzącą tym światem, jakimś iluminatą czy innym masonem i miał tu przygotować jakiś plan na wdrożenie swoich jakichś zmian tutaj na Ziemi i czy też jakimś możnym tego świata, który chce swoje biznesy rozhulać i tych małych zlikwidować. Ciężko by było wymyślić lepszy plan niż taka pandemia. Już abstrahując od tego, czy ile jest prawdy w tym, że to jest plandemia czy pandemia, ale ciężko by było coś lepszego wykombinować, no bo fałszywe flagi, prowokacje to zawsze jest jakieś tam ryzyko, są koszty spore, a tutaj pod to można podpiąć wszystko. To jest tak elastyczne, z tym się bardzo dużo da zrobić po prostu, nie? I koszty dla tych, którzy by wywołali taką pandemię, praktycznie no nie są chyba zbyt wysokie, nie trzeba nikogo poświęcać, nie trzeba ryzykować, jest to idealny po prostu plan, o to mi chodzi, nie?
3: No ale wiesz, projektowanie wirusa też kosztuje. To nie byłoby wcale bezkosztowe, to już się sypie ten cały misterny plan u podstaw.
1: Ale nie trzeba go projektować, on sobie był już od dawna i trzeba było tylko odpowiednio go wykorzystać, nie?
3: No właśnie nie był, był typ wirusa, koronawirusy, a wirus jest dość nowy tak naprawdę, ten konkretny, więc no nie.
1: No to przerobić go trochę, no to chyba nie jest aż tak...
2: Nie przejmujmy się tym, że jest krzesło elektryczne, przecież krzesła nigdy nikomu wcześniej nie wyrządziły żadnej krzywdy, mam nawet 4 krzesła w domu i nikomu nic się nie stało. No to... Przeglądam sobie właśnie statystyki, żeby tutaj zweryfikować ciąga. No i między innymi mamy Francję, czyli kraj, który raczej do biednych nie należy, gdzie śmiertelność wśród zakażonych wynosi równo 10%.
3: No to jest taka charakterystyka specyficzna w przypadku w ogóle pandemii, tego typu chorób i tak dalej, że zwyczajnie zarówno rośnie coraz szybciej, im więcej zakażeń, tym one rosną coraz szybciej, a poza tym też właśnie rośnie śmiertelność i nie tylko śmiertelność na tego koronawirusa, tylko też na inne choroby, bo cała wydolność systemu spada.
1: No i więc też uodparniamy się na antybiotyki też.
2: No to swoją
3: antybiotyki
2: drogą.
3: To inna rzecz, ale antybiotyki dotyczą bakterii, nie wirusów. Ale jeżeli jesteśmy przy właśnie tematach wirusów, ostatnio też poszła informacja, że odporność na koronawirusa, w sensie przeciwciała przeciwko temu konkretnemu, są w naszym ciele przez tylko 3 miesiące. To też nie jest super informacją.
2: To znaczy to nie do końca, bo tutaj był bodajże w Belgii czy gdzieś na zachodzie Europy właśnie przypadek osoby, która po 3 miesiącach ponownie na tego koronawirusa zapadła. I to nie jest kwestia tyle przeciwciał, tak? Bo jeżeli masz...
3: Ale ja mówię o badaniach.
2: Jeżeli ale czekaj, dokończę tylko. Jeżeli masz zdrowy system odpornościowy, to tutaj ten span to jest tak od 20 do 200 lat mniej więcej, tych B-memory cell bodajże one się nazywają. Tylko że faktycznie problem, wiesz, raczej sądzę, że chodzi o to, że nie, że te przeciwciała znikną, tylko bardziej o to, że ten wirus też mutuje, bo ma się gdzie rodzić.
3: Jasne, jasne, ale mi chodzi o badania na, bo cały czas nie widzieliśmy, ile ta odporność trwa, ta odporność nabyta na koronawirusa i to jest 3 miesiące, ale to jest informacja, która jest z wielu stron. Dużo osób, jak usłyszę tą informację, to wiesz, tak ją sobie słyszę i no okej, dobra, 3 miesiące i co z tego? No to z tego, że po pierwsze mamy informację, że odporność nie jest trwała, że jest dość stosunkowo mało trwała, taka nabyta odporność na tego koronawirusa, to może też tworzyć problem z tymi wszystkimi szczepionkami, które są teraz tworzone. Zresztą podobny problem był w przypadku poprzednich koronawirusów, które się tam bardziej rozpanoszyły u nas, że był problem z wynalezieniem szczepionki, która byłaby skuteczna.
2: No tutaj akurat w przypadku szczepionki na COVID, która oczywiście nie istnieje, chyba że ktoś chce sobie spróbować rosyjskiego Sputnik 5. Wszczepić sobie Sputnika naprawdę. Natomiast idzie się w kierunku szczepionek mRNA, który trochę inaczej do tego podchodzi. Jest to całkiem rewolucyjne podejście w stosunku do szczepionek, jakie w tym momencie mamy w naszym kalendarzu szczepień. No tylko właśnie, słuchajcie, pierwsza i najważniejsza rzecz, mówimy o czymś, co jeszcze nie istnieje. Tych szczepionek jest produkowanych w tym momencie z 230, jeżeli mnie pamięć nie myli, przynajmniej. Więc zobaczymy, tak? Jeżeli to wyjdzie, przejdzie do trzeciej fali. No. Dokładnie. Jeżeli przejdzie to do trzeciej fazy testów, to zaczniemy się wtedy zastanawiać. A jak teraz, wiesz, jak teraz słyszę kogoś, ja się na pewno nie dam zaszczepić. No to tak samo jak, nie wiem, jeżeli kosmici przyjadą, to ja na pewno nie będę z nim odmawiał różańca. No co to w ogóle znaczy? No,
3: no jest to taka odległość, faktycznie. Troszeczkę można to tak porównać. Tym bardziej, że dużo mówi, że nawet nie wiadomo, czy ostatecznie jakakolwiek z tych szczepionek przejdzie wszystkie testy.
2: Dokładnie i... tak.
3: No i co wtedy? Także no, to można sobie gdybać, nie?
1: Ciekawe, no, mówię, no... mnie jeszcze ciekawi, jak bardzo wydajne i efektywne są te nasze oczyszczalnie ścieków. Bo przecież dzisiaj do wody lądują takie różne niestworzone rzeczy, że to... No teraz znów czytamy, że znów się ta oczyszczalnia Czajka zepsuła. Znów kupa brudów gdzieś wypłynęła do wody. No wyobraźcie sobie, jakieś hormony, jakieś podpaski, krew, płyny ustrojowe. Jak bardzo skuteczne są. Może sobie nie zdajemy do końca sprawy z tego, że może aż tak nie całkiem są skuteczne te oczyszczalnie. Nie wiem, trzeba kiedyś zbadać temat, jakie tam się stosuje filtry. To znów może być jakaś taka ściema trochę, nie? Że czujemy się bezpiecznie, a tak naprawdę nie jesteśmy tak znowu bezpieczni.
2: To znaczy, wiesz, nie do końca, ze względu na to, że masz dwa miejsca, w których jest to oczyszczane. Po pierwsze, oczyszczane są ścieki, które są potem zrzucane, dajmy na to, do tej Wisły, a po drugie, ujęcia wody też przechodzą przez bardzo skomplikowane oczyszczanie. Ostatnio myśliwiec, z uwaga naukowy Bełkot, nagrywał właśnie film we współudziale jakiejś tam ujęcia wody, tak? I opowiadał na tym, w jaki sposób, na czym polega to oczyszczenie i że ta kranówka, nawet jeżeli będzie to pobierane z szamba, to całkiem nieźle można to odfiltrować. Natomiast pamiętaj, że nowoczesne oczyszczalnie ścieków to są lata mniej więcej tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, bo bardzo wiele właśnie tych oczyszczalni stamtąd zostało z tego funduszu wyrównywania, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, sfinansowane. A wcześniej no to całe gówno po prostu szło prosto w rzekę i nikt jakoś na to nie zwracał uwagi.
3: Czy są skuteczne oczyszczalnie? Są, tylko gorzej jak się coś po drodze stanie, w sensie, że na pewnym etapie trafi tam, gdzie nie trzeba, czyli w tym wypadku do rzeki, jeszcze nie do końca oczyszczone ścieki. Z tym mamy do czynienia, a nie z tym, że oczyszczone ścieki są brudne, bo nie zostały odpowiednio doczyszczone. No.
1: Ciekawe, co się robi z tym całym odfiltrowanym syfem, bo trzeba to jakoś bardzo sprytnie zutylizować na pewno i pytanie, czy z tym sobie radzimy. Ja coraz po prostu mam mniejsze zaufanie do państwa, do różnych tutaj właśnie no takich rzeczy typu oczyszczalnie, służba zdrowia, szkolnictwo, to wszystko nawala, więc czemu nie mieliby sobie nie radzić też z utylizacją całego syfu odfiltrowanego w tych oczyszczalniach?
3: Zależy jaki syf. Wszelaki. Syf organiczny leci do takich wielkich zbiorników i biopaliwo jest robione. A co z innym syfem, to nie mam pojęcia.
2: Czyli jak mówię, że ludzie, którzy jeżdżą dieslami, tak naprawdę pracują na gnojówce, to wcale aż tak bardzo się nie mylę.
3: No nie. No ale tak, są zbiorniki i to nie jest tak, że się tam cokolwiek marnuje, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które nie powinny trafić do kanalizacji, jakieś papiery, nie papiery i tym podobne rzeczy, no to już troszeczkę gorzej, mają oczyszczalnie troszeczkę z tym problem, ale co się z tym dzieje potem, to nie mam pojęcia.
2: Ale sobie wyobraźcie taką nową część Szybkich i Wściekłych, Mińsk-Mazowiecki Drift, że jadą sobie właśnie Passatem TDI 2.0, czy 1.9 to światło był bardziej. No i dobra, musimy przyspieszyć, daj mi tabletkę na przeczyszczenie, zaraz doładuję silnik.
1: Yes. Ja mówię tak głównie o choróbskach jakichś właśnie, nie, które są w tym szambie. To mnie jakoś tak niepokoi, czy z tym sobie na pewno dobrze radzą.
3: No, radzę dlatego, bo wiesz, oczyszczanie jest wieloetapowe i każdy etap ma właśnie zlikwidować inny typ zanieczyszczeń. Gdzieś tam na jednym etapie działają bakterie tlenowe, na innym etapie działają bakterie beztlenowe, no i tak dalej. Jest oczyszczanie piaskiem, więc no tych etapów jest tam sporo, więc no... Wiesz, raczej są dość skuteczne, nasze oczyszczalnie nie są jakieś mało zaawansowane, jak najbardziej spełniają warunki tego, jakie powinny być, no, ale jak widać, no nie wszystko, wodociągi nie zawsze. No to czyli też samo doprowadzenie.
2: Tak, to też jest bardzo, bardzo ważny punkt, tak? Bo w dalszym ciągu jednak w jednych miastach ta kranówka jakoś tam wygląda, ale pojedziesz sobie do Polski Zet, no i włączasz wodę i ona pachnie.
1: No właśnie, no to jest dowód na to, że różna może być jakość tego oczyszczania chyba, tak? Że raz masz taką wodę, że nie jesteś w stanie jej pić i nie wolno jej pić, a raz masz taką, że możesz z kranu pić.
3: To są dwa tematy. W kranówce nie macie oczyszczonych ścieków, to jest podstawa. Oczyszczone ścieki lecą do wylania i absolutnie nie trafiają do kranówki.
2: No teoretycznie tak, tylko że wiesz, tylko jeżeli się właśnie czajka zesra i cały materiał TVP pójdzie po prostu prosto w rzekę i później masz ujęcia wody, nie wiem, tam gdzieś w Toruniu, no to jednak będzie to dużo. Oczywiście to też te ujęcia wody są inaczej robione. Przykładowo dla Warszawy jest ujęcie wody, które jest pod Wisłą, pod dnem Wisły, wobec czego ta zassana woda, która potem jest filtrowana do wody pitnej, zanim w ogóle zostanie zassana, już przechodzi przez ten pierwszy filtr tej gleby, która znajduje się na dnie rzeki, więc jest to faktycznie procedura bardzo, bardzo wieloetapowa. No ale no też tam w Gdańsku bodajże dzisiaj dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że płynie gówno i proszę nie pić wody.
1: Ja słyszałem właśnie, tak jak tutaj też Jola pisze, że problem jest najbardziej z tymi hormonami, że w tej wodzie są te właśnie hormony i my to pijemy. I to powoduje potem, że kobiety mają różne tam swoje kobiece rzeczy, im się jakoś rozregulowują.
3: Z tymi hormonami to też połowiczny mit. Większość doustnie przyjmowanych hormonów jest absolutnie degradowana przez nasz żołądek, więc no ale to tam trzeba by było się sobie z tego zastrzyk zrobić, albo musiałoby być to chronione przed samym żołądkiem, jakkolwiek. No to troszeczkę się nie klei.
1: Właśnie się klei. Wszystko się klei. Teraz no, jak się, zepsuła czajka, to się będzie kleić wszystko. A też ciekawy był jakiś taki komentarz, że ktoś tam, jakiś ważniak powiedział, no się zepsuło i raczej się tego nie da naprawić.
3: No panie, no zepsuło się, no i co pan zrobi, no?
2: W ogóle jest jakieś takie grubsze śledztwo w sprawie tej czajki, bo się okazało, że została prawie dwukrotnie przepłacona w 2007 roku, także gdybym był Hanną Gronkiewicz-Walc, to bym już spierdalał powoli z kraju, bo to za jej władzy się zdarzyło, to znaczy za jej władzy zostało tam oddane do użytku, także może to jeszcze wymaga drugiej weryfikacji. Jeszcze słówko odnośnie hormonów, też dawka czyni trucizną, tak? Bo są przecież przeprowadzane bodajże w Londynie analiza ścieków pod kątem narkotyków, żeby poznać, co mniej więcej jest akurat w tym momencie na topie. Ale nie jest tak, że człowiek sobie wypije szklankę wody, czy tam, nie wiem, z jakiegoś takiego ustępu, jakiegoś ustępu właśnie i nagle dostanie fazy, tak? Bo my naprawdę bardzo dużo przejmujemy, czy to, nie wiem, może już nie azbestu, ale jakichś metali ciężkich, absolutnie zewsząd. Tylko pytanie, tylko właśnie kwestia jest taka, żeby to było poniżej pewnego poziomu.
1: Tomu pisze, w kilkudziesięciu miastach w wodzie z kranu w Stanach wykryto opioidy. Są różne, widzicie, rzeczy. Znajdują w tej wodzie od czasu do czasu różne rzeczy, których tam nie powinno być.
2: Okazało się, że w wodzie znajdują się śladowe ilości gumanoidów. Gumanoidy.
1: Nie no, Polacy, nic się nie dzieje, śpijcie spokojnie. A jak gronkowiec to ma tam za uszami już tyle, jak w końcu ją capną, to jej zrobią Trybunał Stanu i powieszą za cycki na drucie kolczastym chyba.
2: Na to zobaczymy, bo zauważ, że teraz też jest odnośnie Szumowskiego, też się sporo mówiło, że czy Szumowskiego czy Sasina trzeba postawić przed Trybunałem Stanu. Dlaczego tego nie robią? Dlatego, że od wyroku Trybunału Stanu nie można się odwołać. To już jest ostateczne i definitywne rozwiązanie. Wobec czego, jeżeli jest to w jakiś sposób politycznie zagarnięte, to zauważ, że w tym momencie nawet nie da się rozliczyć człowieka, jakiegoś, nie wiem, decyzyjnego polityka, bo już masz upolityczniony Trybunał Stanu.
1: No jak pięknie, jak sprytnie. No tak trzeba kombinować. Co? Śmierć frajerom.
3: No dobra, ja będę was tutaj już zostawiał, bo powiedziałem, co chciałem. Zapewne, znaczy mam nadzieję, że po raz trzeci nie zadzwoni tego ojciec furiata, chociaż może być zabawnie.
2: Tata furiata.
1: Nowa audycja w nocnym radio teraz będzie Tata Furiata.
2: Tak na miarę naszych możliwości. Hej, trzymaj się.
1: Trzymaj się ciągu.
2: Jeszcze tak na samo zakończenie jednego newsa w zasadzie słuchałem, to znaczy oglądałem to przez weekend, ponieważ w Berlinie odbył się protest pod tytułem odwoływania pandemii, właśnie sprzeciw i tak dalej. I parę ciekawych rzeczy, które strasznie mnie uderzyły. To nie jest pierwszy protest w Berlinie tego typu, który się zdarzył, bo pierwszy miał miejsce na początku sierpnia. I dzisiaj ta moja bardziej szurska, foliarska bańka mówi, że tam było 1,5 miliona osób. I żeby udowodnić tę tezę, pokazywano zdjęcia z Love Parade w 1999 roku. I ja naprawdę dużo rozumiem. Tak było tam, to znaczy według statystyk policji było tam około 20 tysięcy osób, no i mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, że to i tak za dużo, ale uczciwie tyle ich tam było. To było bardzo dużo, tak? Jeżeli chodzi o taki pomysł właśnie, no nie wiem, no Białorusini protestują przeciwko totalitarnemu rządowi, Niemcy protestują przeciwko służbie zdrowia, no każdemu jego porno, tak? Jedna rzecz, która mnie strasznie, tak wiesz co, dosłownie zmroziła i tak wiesz, tak, że sobie spauzowałem nagranie i parę razy cofałem, to jest to, że, to znaczy tak, po pierwsze, pojechali tam Polacy z takim wielkim wyciętym ze styropianu symbolem Polski walczącej. Za to powinni wieszać za jaja w jakimś publicznym miejscu, bo to w jakiś sposób skundlono ten niesamowicie ważny dla naszej historii symbol, to nóż się w kieszeni otwiera, a żeby było śmieszniej, to kawałek za naszymi Polakami, symbolem Polski walczącej, był jakiś koleś z flagą III Rzeszy z 1935 roku, wiesz, czerwony, biały, czarny.
1: Ja pierdolę. Nie, co ci ludzie mają w głowach, no, naprawdę. Nie no, szarga się w ten sposób te symbole, to nie po to jest, żeby każdy sobie albo tym wycierał gębę, albo to no, na każdą możliwą jakąś manifestację zanosił, no dajcie spokój. Dajcie spokój ludzie. No ja słyszałem, że w Berlinie było 2-3 miliony ludzi. Jak różne dzisiaj są w ogóle dane, nie? Jeden ci powie 20 tysięcy, drugi 3 miliony i to co? To średnią sobie może wyliczymy, nie? Z tego.
2: Wiesz co, to jest ten problem, tak? Bo widziałem tam relację Zagórskiego, który pojechał i robił livestreama. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście taką imprezę na milion osób, tak? Ja pamiętam Woodstock 2011, gdzie grało Prodigy i gdzie według oficjalnych statystyk podanych potem było 700 tysięcy chłopa. Przypuszczam, że było więcej i taka informacja poszła ze względu na to, że zwyczajnie już nie ogarniali, nie mieli takiego zaplecza, jeżeli chodzi właśnie czy to o policję, straż pożarną, czy też o pokojowy patrol. No, ale załóżmy uczciwie, że te 700 tysięcy osób było. Ja tam byłem, ja byłem w tym tłumie. Ja widziałem, że w momencie, jeżeli, nie wiem, chciałbym odrobinkę skręcić w lewo, to 30 metrów już wcześniej musisz się zacząć zastanawiać, jakbyś zakręcał jakimś wielkim tirem. To jest ciężko to określić. Jest to trochę przerażające, bo jeżeli ten tłum się trochę, nie wiem, w jedną stronę pochyli, to nagle orientujesz się, że jesteś 100 metrów dalej i nawet nie miałeś wpływu na swoje poruszanie się. A tutaj tak, wiesz, te stoją na ulicy, tutaj metr, tutaj 2 metry, ktoś dalej, nie? I że było, kurde, 6 miliardów osób na tej manifestacji. No po prostu naprawdę manifestowanie, zgromadzenia to jest fundamentalna wolność cywilizacji, to jest fundamentalna wolność demokracji. Tylko po chuj kłamać.
1: Dzisiaj po prostu prawda jest totalnie zideologizowana i już ludzie nie mają szacunku dla prawdy, tylko walczą tak jakby w jakąś grę grali i wszystkie chwyty dozwolone, wolna amerykanka. No i wszystko upada, upada szacunek dla prawdy, dla symboli, dla honor, duma, wszystko szwankuje praktycznie. Dlatego dla mnie to są czasy ostateczne. Jeden wielki kryzys na każdym kroku, gdzie nie spojrzysz. I właściwie wszystko, co się dzieje wokół nas, ma jakąś taką mroczną otoczkę, jakby się spełniała jakaś przepowiednia. Znaczy, ja tak to widzę osobiście. I też tak czasami, jak się wczuję w jakiegoś na przykład katolika, no to jego też niepokoją z kolei inne rzeczy. To, że papież Franciszek mówi to, co mówi i zachęca do tego, do czego zachęca. No bardzo, gdybym był katolikiem i wierzył w te prawdy, które zawsze Kościół przekazywał, to też bym był zaniepokojony. I ludzie praktycznie dzisiaj we wszystkim widzą jakieś próbę wprowadzenia znamienia bestii, próbę wzięcia nas za mordę, próbę oszukania nas, Matrix, oszustwo, zamieszki. Sami ludzie niestety też nie pokazują się od dobrej strony, ale może to trochę na zasadzie, że po nas choćby potop, nie? No i tak już jest potop, to co to będzie po nas, to już w sumie nieważne. Rozpierdolmy to wszystko i a ta idea wielkiego resetu to dla wielu też jest atrakcyjna, tak na zasadzie, że właśnie zresetujmy ten świat. Im gorzej, tym lepiej, nie? I zniszczmy wszystko, niech powstanie coś nowego. Coraz więcej osób będzie tak myślało dzisiaj.
2: Wiesz co, mam nadzieję, mam bardzo nadzieję, że nie, ze względu na to, że strasznie zaczęliśmy się dzielić, ale mimo wszystko wydaje mi się, że idziemy też w jakimś takim dobrym kierunku, gdzie, nie wiem, no przynajmniej w mojej takiej bańce informacyjnej wraca się do tego, że okej, na pewne rzeczy się nie zgadzamy, ale wiesz co, sytuacja jest na tyle trudna, że ja cię wolę mieć jako kumpla, żeby w razie czego, żebyśmy sobie wypracowali, nie wiem, jeżeli dojdzie do jakichś zamieszek czy coś, żebyś ty obronił mnie, a ja żebym obronił ciebie, tak? Możemy się nie zgadzać, nie wiem, możesz głosować sobie na PiS, możesz być wierzący, spoko, okej? To są twoje sprawy, tak? To nie jest aż tak bardzo istotne w tym momencie, więc wiesz, wydaje mi się, że to powoli wraca, tylko no właśnie pytanie, czy to po prostu wraca u mnie, bo akurat moja bańka stwierdziła, że te podziały poszły zwyczajnie o jeden krok za daleko i widzimy jakiś następujący, jakiś nieuchronny w zasadzie kataklizm, no i też się na niego w pewien sposób przygotowujemy. Jeszcze tutaj jedno słówko, które ja miałem taką jedną myśl, kiedy Kunrad dzwonił odnośnie sprowadzenia tych wszystkich ludzi, którzy są bardziej na COVID podatni, że skoro i tak mają umrzeć, to niech sobie umierają, no to gdybym był takim, nie wiem, Rothschild czy innym, nie wiem, no nawet Kulczykiem, jakimś inwestorem, który ma te parę milionów w zapasie i jego ten kryzys ani za bardzo nie będzie bolał, on sobie tam przetrwa na swoich oszczędnościach, czy nawet, nie wiem, weźmie kredyt i potem go będzie mógł spokojnie spłacić, kiedy to się wszystko uspokoi, ale z drugiej strony to też będzie człowiek, który będzie zaangażowany choćby w produkcję leku czy szczepionki, zaangażowany finansowo. Wobec czego, no właśnie, i w produkcję tej szczepionki czy leku nie będzie zaangażowana osoba, która, nie wiem, która, no nie chcę tutaj, nie wiem, dezawoluować jakiegoś zawodu, więc niech będzie ten ulotkarz nieszczęsny, no to on się do tego nie dorzuci. Więc skoro aż tak bardzo społeczeństwo mówi, że starsi ludzie mają zdychać, no to ci starsi ludzie powiedzą, okej, dobra, szczepionka jest dostępna i kosztuje 7 000 zł.
1: No.
2: I tak, to, takie wiesz, no jak Bóg kubie, tak Castro Bogu, no.
1: No, jak kuła Bogu, tak Bóg Jakubowi. I podziały kolejne, starzy kontra młodzi. To znaczy, ta taka walka starzy kontra młodzi to pewnie zawsze nam jakoś towarzyszyła. Może to była taka cicha wojna trochę, nie? Taka przepychanka albo licytowanie się, kto tu ważniejszy, to zawsze gdzieś tam z nami było. Tylko zawsze jest to pytanie o skalę jakiegoś zjawiska, bo w ogóle z wieloma rzeczami mieliśmy od zawsze do czynienia i świat się rządził tymi samymi prawami zawsze. Tylko pytanie też, no, czy jakieś zjawiska nie przekraczają pewnego tam właśnie progu, czy skala nie jest zbyt duża nagle, że to się przeradza w coś groźnego, a wcześniej niekoniecznie było. Było to no, częścią naszego życia. Ja się boję tego, że różne nowe wynalazki, że postęp technologiczny nie idzie w parze z jakimś rozwojem moralnym, duchowym, a wręcz przeciwnie. Coraz jakby gorzej to wygląda trochę. Ludzie coraz bardziej tak nastawieni, wiesz, każdy sobie rzepkę skrobie, nie kalaj własnego gniazda, zajebać odmieńca. Nie chcę tu brzmieć jak boomer, no jakiś dziadek, ale no, o młodym pokoleniu też się nie najlepiej mówi. Wszystko jakby w złym kierunku idzie, ale może to tak natura działa, że musi nastąpić jakiś wielki kryzys, ludzie muszą dostać ostro po dupsku, bo wtedy się jednoczą, zaczynają się bardziej szanować może, bardziej lgną do siebie, współpracują, bo skazani są. Nie no, się śmiejesz, ale tak właśnie to działało w tych takich społecznościach typu właśnie Dziki Zachód czy jacyś inni Amisze, że tam jesteś skazany na pomaganie sobie trochę i to się robi z takich względów praktycznych i trochę egoistycznych, że po prostu raz ja pomogę tobie, innym razem ty mi i to się opłaca, to po prostu działa fajnie i to jest chyba najlepsze możliwe rozwiązanie, że pomagamy sobie i też dlatego, że to po prostu działa, że takie są reguły gry i się ich trzymamy, no a im bardziej idziemy w przód, no to dochodzimy coraz bardziej do takiej sytuacji, że państwo przejmuje coraz więcej tych obowiązków pomagania i bierze je na siebie. No a system jak to system, zawsze będzie jakoś tam dążył do tego, żeby ludzi wziąć za mordę. Boję się, że powrócą takie czasy, jak było w Związku Radzieckim. Czytam sobie teraz tam Archipelag Gułag i różne inne rzeczy, no to, co komuchy wyrabiały, ten jakiś totalny brak szacunku człowieka do człowieka i zbydlęcenie totalne, jakie tam było, to aż się nieprzyjemnie czyta i się dowiaduje, że człowiek może być taki paskudny. No i miejmy nadzieję, że nie doczekamy znowu takiego powrotu, bo niestety tak jest, że jak jest wielki kryzys, to do władzy dochodzą też krzykacze i populiści. I wodzami się stają i to też nam grozi.
2: Zaśmiałem się z bardzo prostego powodu, ze względu na to, że teraz wszyscy, jak jeden mąż, dostajemy po dupie. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale obrywamy wszyscy. Choćby po tym, że ceny rosną, a pensje nie idą w górę, tak? To już jest wystarczający jakiś taki podstawowy protodowód na to, że wszyscy coraz bardziej dostają po dupie. I co? I ludzie zaczynają pracować wspólnie, jakoś się dogadywać, żeby zrobić coś wspólnie? Nie, podziały są jeszcze bardziej głębokie. Ktoś nas tutaj naprawdę całkiem nieźle rozgrywa i to nie są jakieś tam, nie wiem, super turbo zajebiste rody, tylko to jest Kaczyński i spółka, czy to są właśnie jakieś takie, nie wiem, jakieś małe grupki i dajemy się robić jak dzieci, tak? Właśnie też piękna rzecz, która padła w dyskusji na Discordzie, że ten podział lewica-prawica tak naprawdę jest niesamowicie sztuczny, żebyś miał z czym się zidentyfikować, żeby właśnie wprowadzić bardziej ten podział, więc no może wiem, że wielokrotnie to powtarzałem, no ale kochajmy wszystkich, Bóg pozna swoich.
1: Odbierzmy jeszcze Jolę na koniec.
2: Jolę to zawsze odbierzemy.
1: Jolę zawsze, pewnie. Próbuję tutaj dołączyć, ale nie wiem, czy się automatycznie dołączy. Skype nieraz dołącza, a nieraz nie dołącza. I tym razem chyba nie dołączył. No to spróbuję ręcznie tą wajchę. Tylko jaką Jola miała... Bo Jola się jakoś inaczej tu podpisuje. Dobra, spróbuję jeszcze raz. O, tym razem się udało. Jest Jola na antenie.
4: Tak,
1: witamy Jolę.
4: Jestem, witam wszystkich.
2: Czołem.
4: To może ja swoje 3 grosze też wtrącę.
1: Prosimy.
4: Tak, jesteśmy rozgrywani i tu się z Kraftem całkowicie zgadzam. I w tej chwili faktycznie też jest rozgrywka pomiędzy młodymi i starszymi. Ale może tak nudnie powiem, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ten kryzys i to wszystko było przygotowywane już od bardzo dawna. Między innymi świadczy o tym to, co się działo, jeżeli chodzi o złoto. Od 2008 roku, kiedy nasi finansjerzy zorientowali się, że stracili władzę nad gospodarkami i nie są w stanie dorzucić pieniądza na rynek. W związku z tym gospodarka zamiera, a wszystko, co dodrukowują, idzie do bańki spekulacyjnej. Zaczęli przygotowywać się do wielkiego jakby takiego kryzysu, ponieważ było wiadomo, że banki przestają być wypłacalne i tracą płynność. Od 2008 roku zredukowano do 40% wydobycie złota. Również zrobiono machloje, jeżeli chodzi o podaż. I głównie, więc oni już wiedzieli wtedy, że muszą coś zrobić, aby wrzucić te pieniądze na rynek. i od 2008 roku jakby przygotowywali, żeby to złoto, było dużo złota inwestycyjnego do kupna. Zobaczcie, co zrobiły banki centralne również w tym czasie od 2008 roku. W zasadzie prawie wszystkie banki centralne zakupiły pewne ilości złota. Nawet nasz, Morawiecki też kupił przecież złoto. Ale zrobiła to Litwa, Estonia, w zasadzie wszystkie europejskie kraje zakupiły złoto. Więc oni wiedzieli, co się będzie działo. I że trzeba te pieniądze, które są między innymi jako oszczędności złożone na kontach u ludzi, wyprowadzić na rynek. No i udało im się, bo ludzie oczywiście bojąc się inflacji natychmiast rzucili się na złoto, to złoto poszło do góry. W tym czasie Buffett zakupił kopalnie, te udziały w tych spółkach wydobywczych i oni są jakby dalej na swoim. Mamy pewne nadzieje co do Trumpa. Niektórzy przynajmniej mają co do Trumpa. Ale jeżeli zdacie sobie sprawę, bo tam była taka kwestia, że Trump odzyskuje trochę władzy nad Fedem. Tymczasem to jest dosyć złudne. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę w zasadzie wszystko na ziemi należy do 8 korporacji, które należą, jak tak poszuka się głęboko, należą do tych samych ludzi. I jest taka jedna ogromna korporacja, która jakby wiedzie prym, nazywa się BlackRock. I te pieniądze, które niby to miały zostać skierowane na rynek przez Fed, czyli ten dodruk, Trump dał korporacji BlackRock do rozdzielenia. Czyli to oni będą decydować, kto dostanie te pieniądze. Więc jesteśmy w sytuacji, powiedziałabym, strasznej. Ja dzisiaj mogę wejść na Discorda i tutaj Janka Matejkę bym też poprosiła, jakby mógł wejść. I jeżeli ktoś będzie chciał, mogę dokładnie wytłumaczyć, co się dzieje, ponieważ ten kryzys z COVID-em to jest kryzys finansowy, ale nie mogli zrobić kryzysu finansowego, bo potraciliby całe swoje bogactwa, ponieważ upadłyby wszystkie banki. Natomiast trzeba było zrobić równolegle kryzys gospodarczy, no bo przy kryzysie finansowym ludzie by się popukali w głowę, część by się zastanowiła, jak ten system finansowy jest zbudowany i co warto jest zmienić i prawdopodobnie zmieniliby to i oni by stracili władzę. Więc trzeba było zrobić dodatkowo kryzys gospodarczy, bo kryzysu gospodarczego nie było. Maszyny są jak były, ludzie chcieli kupować, produkcja mogła iść. Był tylko i wyłącznie kryzys pieniądza, bo jest wadliwy system, ale ten system daje im szansę do tego, żeby rządzić na całym świecie. Mało tego, w tej chwili następuje największa grabież w historii, jaka w ogóle miała miejsce. I ludzie normalni skupiają się na tym, czy nosić maseczkę, czy nie nosić maseczkę, czy jest ten COVID, czy nie ma tego COVID-a. Bez względu na to, czy jest ten COVID, bo ja nie będę się z Panem Bogiem zakładać, czy jest, czy go nie ma, natomiast wiem, że takie unieruchomienie gospodarki mogło nastąpić tylko w dwóch wersjach, albo wojny faktycznej, albo właśnie takiej pandemii, więc wybrali na razie pandemię. Natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi starszych, potrzeba, absolutnie z Tobą się zgadzam, że dopuszczenie w tej chwili to, co się dzieje, też jest dosyć dziwne, ponieważ nastąpiło w pewnym sensie ludobójstwo. To, co się stało w Szwecji czy we Włoszech, ponieważ WHO dało złe procedury do leczenia ludzi. Mało tego, lek, który już lekarze jakby przetestowali, że działa, WHO zakazało pod jakimiś niesamowitymi rygorami nie tylko sprzedaży, ale w ogóle używania tego leku, który od 50 lat był na rynku i był bez recepty. Więc
2: Z tym akurat nie do końca się zgodzę, ze względu na to, że pojawiły się pewne badania, które twierdziły, że ta hydrochloroquine, nie wiem jak to tam po polsku się nazywa, była właśnie skuteczna, tylko się okazało, że te badania miały bardzo wiele błędów, tak? I przeprowadzono je w postaci takiej, można powiedzieć, śmieciowej nauki. I w momencie, jeżeli publikujesz jakieś swoje odkrycia, to wówczas dzieje się tak, że na całym świecie ludzie próbują, używając metod, które opisałaś w swoim badaniu, zrobić dokładnie to samo. I się okazało, że to nie działa, tak? I problem, który się pojawił właśnie w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że ta hydrochlorokina jest używana do czyszczenia akwariów i było bardzo dużo przypadków ludzi, którzy właśnie kupowali sobie ten środek, który tam był zmieszany z chlorem, z różnymi innymi śmieciami i żarli go na potęgę i trafiali do szpitala.

0: badań nikt nie potwierdził, że to faktycznie pomaga na COVID-a. Więc mamy tutaj dwie ścieżki. Jedno właśnie wycofanie z rynku ze względu na to, że ludzie na to poszli i sobie robili krzywdę, a druga rzecz, że okazało się, że popełniono błędy w samym badaniu i nie ma to zastosowania do COVID-a.
1: To znaczy, ja ci coś powiem. Ja nie wierzę już w WHO. Nie wiem, czy ty wierzysz, bo ja widzę, że wierzysz. Ja nie wierzę w WHO. Natomiast wierzę bardzo lekarzom, którzy mają od razu odpowiedź organizmu i są na bieżąco przy chorym. Jeżeli ci ludzie płaczą i mówią, że procedury wskazane przez WHO zabijają, nie leczą, że coś innego się dzieje, to znaczy, że WHO nas okłamuje. A jeżeli teraz jeszcze nałożymy na to właśnie tą kwestię pieniądza i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, to powiem tylko, dla mnie jest to wojna wytoczona ludzkości, depopulacyjna, w taki czy w inny sposób. I to, co się dzieje również ze starszymi, tutaj jakiś tam Chińczyk czy Japończyk, nie wiem, bo nie znam tych hieroglifów, wiesz, pisze, że staruchy niech zdychają i tak dalej. Wiesz, takie same filmy, ja przesłałam Krawcowi taki film, robi Tworkowa, Palma, gdzie już wysyła wszystkich emerytów, pasożytów na śmierć. I to się wpisuje w świetnie, słuchaj, w tą rozgrywkę, jaką w tej chwili nam fundują nasi władcy, którzy świetnie znają psychologię, oni mają tam cudownych specjalistów i wiedzą, jak skłócać. To nie PiS i PO czy SLD tutaj jest inne. To są tylko marionetki. To są tylko marionetki w rękach ludzi, którzy im każą daną rzecz zrobić i oni robią. A my wybieramy cały czas z tej samej talii, ponieważ wszyscy dokładnie mówią to samo. Jeżeli chodzi jeszcze o Konfederację, słowo powiem tylko. Konfederacja to, co chce zrobić, to chce w zasadzie doprowadzić do eutanazji w zasadzie naszego społeczeństwa. Bo przy tych założeniach finansowych wystarczy wziąć kalkulator i zobaczyć, że przy nośnych hasłach wolnościowych, z którymi się wszyscy identyfikują, przy walce o to, aby Polska była Polską, są niesione równocześnie rzeczy, które całkowicie tworzą z nas społeczeństwo kastowe, analfabetyzm, brak możliwości korzystania z opieki zdrowotnej, czyli cofamy się, w ogóle jesteśmy takimi robolami, niewolnikami. Więc jeżeli ktoś chce, ja już jestem na Discordzie, możemy podyskutować na Discordzie na ten temat, żeby nie, bo radio jest jakby bardziej taką anteną rozrywkową, jak sami mówicie. I ja sporo rzeczy wyjaśnię, zapraszałabym Janka Matejkę, bo on to powiąże od razu świetnie z historią i z rodami.
2: Dodałem świeżutkie zaproszenie na Discorda. No tu już niektórzy deklarują, że z chęcią wpadną. Możecie wpaść i posłuchać sobie tylko, a możecie też brać udział w dyskusji, możecie sobie czytać czata. Macie w opisie audycji świeże zaproszenie, było też na czacie wklejone. A ja chciałem tylko jeszcze szybciutko Jolę o jedną rzecz zapytać, ciebie Jolu. Bo tak, do tej pory było takie prawo w Polsce, że jak są jakieś złoża i są na twojej ziemi, to te złoża należą do państwa, prawda?
1: Tak.
2: Teraz amerykańskie korporacje niedawno odkrywają na terenie Polski złoża złota. Rząd w ekspresowym trybie uchwala nowe prawo, że jak na twojej ziemi, to twoje. Tak się zastanawiam, czy to nie ma jakiegoś na przykład związku z zadłużeniem właśnie Polski w amerykańskich bankach, głównie w jakimś takim banku, który Morawiecki tu sprowadził do Polski też, że to jest, że to może...
1: Masz rację, ale tutaj jakby tkwi w tym, że my jesteśmy zadłużani, wszystkie narody są zadłużane systemowo. Taki jest system finansowy. Nie mamy szansy inaczej zafunkcjonować. I to chciałabym po prostu ludziom wytłumaczyć. Jeżeli to ludzie zrozumieją, bo nikt nie chce tych 40 minut posłuchać, czy obejrzeć coś, zrozumieć, jak to działa. I każdy zajmuje się tylko już samymi efektami.

0: a my w tej chwili jako ludzkość powinniśmy nauczyć się i zobaczyć, gdzie jest sedno. Bo jak dotrzemy do tego, gdzie jest, to potem wszystkie elementy nam się wpasowują logicznie w całość. Mhm. Więc tak, masz rację, to jest rząd marionetkowy, on nic nie może. To, tak jak każdy inny, który był do tej pory w Polsce, po 90 roku.
1: Z jednym tematem jeszcze chciałbym się tutaj wbić i zagęścić takim bardzo ciasnym nawiasem, zamknąć pewną rzecz i fajnie, żeby to właśnie zostało tutaj na radiu, bo słucha nas teraz mnóstwo osób i żeby to gdzieś tam na Discordzie nie utkwiło, tak? O tych rzeczach, które gdy wspominałaś rok 2008, tak? Czyli ten kryzys finansowy, Lehman Brothers, Exxon i wszystkie konsekwencje. To warto też zauważyć, że dla takiego zwykłego człowieka, który, nie wiem, który sobie pracuje, czy jest takim zwykłym szaraczkiem konsumentem, to jednak mimo to, że jesteśmy rozgrywani, czy przez rządy, czy przez właśnie korporacje, to jednak widać pewne ruchy i nie sposób ich nie zauważyć. Więc brak zainteresowania tych rzeczy, że przykładowo widać było, że coś nadchodzi, czy to będzie pandemia, czy to będzie wojna, czy to będzie inwazja obcych, nie jest to istotne. Tylko że właśnie jest produkowany, zainżynierowany bym wręcz powiedział, kryzys gospodarczy, który był przewidywalny już od wielu, no od paru lat przynajmniej, tak?
0: Tak, ja dlatego uciekłam na wieś, kupiłam kawałek ziemi, robię grządki i tak dalej, bo po prostu zdawałam sobie sprawę z tego, co się stanie. Tylko nie wiedziałam, czy będzie to wojna w sensie fizycznym, czołgi i tak dalej, czy coś innego wymyślą, ale to było wiadomo, że coś wymyślą. To było tak. Widać, bo wiesz, osoby, które... Ja słuchaj, do 2008 roku faktycznie niewiele się zajmowałam polityką, w ogóle mnie to nie interesowało. Z mężem żeśmy się zajmowali o wiele ciekawszymi rzeczami i to nie było jakby w moich zainteresowaniach. No niestety sytuacja moja finansowa i moja walka z bankiem zmusiła mnie do ponownego zainteresowania się ekonomią, ponieważ ja jestem po zarządzaniu i jakby dojść, bo próbowałam dojść do tego, co się dzieje w ogóle na świecie. Więc jakby, wiesz, no te informacje się przedostają, tylko one są takie bardzo rozbite. Jeżeli ktoś słuchał Białka, czy czytał jego książki, to będzie miał jasność, bo on dokładnie to samo mówi, to samo widzi. No więc okay. jak ktoś chce jeszcze sobie potem doczytać, dooglądać, to polecam wpisać na YouTubie Białek, wyświetlą się filmy, gdzie on mówi w zasadzie dokładnie to, jest to samo, co ja.
2: No to zapraszamy na naszego Discorda, gdzie pojawi się Jola. Już tam zresztą tak. Jest i może być ciekawie. No to
0: tak,
2: co?
0: Po audycji.
2: Tak, no, audycji. No właśnie kończymy teraz audycję, więc...
0: Janku, ja bardzo cię proszę, jeśli możesz, to wejdź też, bo to byłoby bardzo ważne.
2: No pytanie, czy Jan ma Discorda, czy sobie zainstalował? No, można ewentualnie przez przeglądarkę spróbować, ale to różnie wtedy działa. Ja polecam aplikację sobie zainstalować. No tak. To co, dziękujemy za...
0: Życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc.
2: Trzymaj się, Jolu. Cześć, cześć.
1: Dzięki, dzięki. Mądrego aż dobrze posłuchać, nie?
2: No, ba. Dlatego ja siebie na dyktafonik nagrywam, potem sobie odtwarzam.
1: Samo uwielbienie.
2: Jak jakiś Margot. Jestem gwiazdą, wow. No to co, kończymy chyba, nie?
1: No, kończymy i oczywiście zapraszamy na Discorda. Link został zaktualizowany na naszej głównej stronie. Tutaj Krawiec też coś tam wygenerował, tylko nie wiem, czy wygenerował dobrze, czy źle.
2: Nie no, tego linka od ciebie też mam po prostu.
1: A, okej, okay, no to dobrze.
2: I go wkleiłem w opisie audycji.
1: No i elegancko, także zapraszamy na, no fajnych rzeczy można się będzie za chwilkę dowiedzieć, mam nadzieję, ale myślę, że moje wygórowane oczekiwania będą zaspokojone. My się tymczasem żegnamy, no właśnie, bez litości będzie w przyszłym tygodniu, nie w tym, mam już temat.
2: O, a jaki? Tak.
1: Nie chcę spoilować, bo jeszcze się okaże, że znajdę ciekawszy. Nie, mam fazę. Dobrze się sprzedało, naprawdę dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo mnie to podbudowało, także chcę się działać, chcę się robić, także Na ten czwartek na pewno nic nie zdążę przygotować, ale za tydzień czwartek będzie rezerwuję, no i zapraszam.
2: Najmroczniejsza audycja w nocnym radio.
1: A może zacznijmy puszczać teorię chaosu, znowu to będą mroczniejsze. Dobra, sorry.
2: Dobra, no to tymczasem, Borem Lasem, trzymaj się.
1: Na razisko.
2: Nie bójcie się instalować Discorda, to nie boli. Trzeba sobie tylko, jak to zawsze bywa, założyć profil, czy tam potwierdzić, bo sobie wybieracie pierw jakiś pseudonim i potem trzeba go jakoś zająć, jak jesteście tak całkiem świeży i jeszcze tam nie ogarniacie. No to nie jest jakieś skomplikowane strasznie. No i potem dosyć łatwo w sumie się nauczyć. Ja tak marudzę na tego Discorda od czasu do czasu, bo jestem taki jakiś zgorzkniały. Mnie wszystko denerwuje od razu, nie? Jak coś tam nie wychodzi, coś nie działa, to od razu łapie nerwa. No. Tak więc może zjawię się jakoś jutro. Dziękujemy bardzo za sponsoring, za donaty. Komu? Bo to już mi zniknęło, chyba na PayPala od razu przeszło. Tomaszowi i Tomasowi. No i chyba tyle. A co jutro? No pewnie jakieś luźne gadki, jeśli w ogóle będą. Mam tutaj nadzieję na jakieś donaty, bo mam nowe hobby. Kolekcjonowanie biletów Narodowego Banku Polskiego. I będę zbierał, kolekcjonował. Od was. Tak, także wpadnijcie o 21. Jak coś się u nas dzieje, to zawsze o 21. Dziękujemy za komentarze, za telefony. O, dzisiaj dużo telefonów w ogóle. Aż tak ta audycja się robi taka, że no brakuje czasu trochę. Brakuje tutaj, nie ma chwili wytchnienia, nie? Cały czas ktoś dzwoni, kto chce skomentować. Duży ruch po prostu. No ale to przybyło też słuchaczy, słuchaczek, więc normalna sprawa, nie? No, a w środę lewym okiem pewnie, jeśli Błażejowi się udało naprawić komputer, to będzie, bo no, była awaria ostatnio, stąd się audycja zerwała. Czwartek to też jest ten dzień, że może będą luźne gadki, może nie. Piątek, no, być może czasy ostateczne. Sobota, w tą sobotę będzie z prawej strony mapy z Jackiem i Byte Eaterem. A w niedzielę spoiler. No i to chyba tyle. To do usłyszenia. Hej.

Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Future 4.0. Nazywam się Krzysztof Radzikowski i będę Was regularnie odwiedzał ze swoimi audycjami. Może zacznijmy od początku, jaki jest plan tego podcastu i co będziemy mogli tutaj usłyszeć. Więc nadchodząca przyszłość nie zamyka się tylko w ogólnie, powiedzmy, technologiach typu IT i smartfony i tym podobne, więc skupimy się też, albo przede wszystkim właściwie na przemyśle i technologii, motoryzacji, miastach i metropoliach, naszego życia, techniką, technologią, która ją zmienia. Bez wątpienia głównym tutaj czynnikiem łączącym to wszystko jest internet i dlatego to się stało teraz tak popularne. Nazwa Future 4.0 wywodzi się z tego, że na początku myślałem, że może nazwać podcast Przemysł 4.0, co jest teraz dość modne, szczególnie na zachodzie. Jest to pojęcie szerokie, ale to będzie w następnym odcinku, chociaż tak bardzo skrótowo, wtedy będę mógł Wam nakreślić, co to jest ten przemysł 4.0. Tak więc mniej więcej definicje, w których obszarach będziemy się poruszać, już mamy. Postaram się teraz może wytłumaczyć Wam, jaki jest też cel tego podcastu. Czyli tak jak już wspominałem, będę chciał z nim wyjść poza zakres typowych technologicznych tematów. Obecnie jest sporo podcastów technologicznych w Polsce czy kanałów YouTube, ale zauważyłem, że one się skupiają głównie na IT czy na smartfonach,

na komputerach czy tym podobnych rzeczach, ewentualnie trochę zahaczają, powiedzmy, o jakieś rozwiązania typu smart home. Aczkolwiek nie możemy pominąć, że tutaj bardzo dużo się zmienia dzięki właśnie technologii i przemysłowi, który się rozwija w połączeniu właśnie z IT i z internetem rzeczy i tym podobne. Nie zapominajmy też o tym, że w Polsce mamy swój przemysł, nie jest on duży, i mamy też naszą wynalazczość, która powoli chyba zaczyna raczkować. To się troszeczkę w Polsce zmienia i nastawienie społeczeństwa do polskich produktów, więc tu w podcaście też będę chciał poruszyć tematy tak renomowanych polskich firm, jak na przykład Solaris, PESA, czy choćby Autosan, Newag i tym podobnych. Nie jest to skala taka jak na zachodzie Europy, aczkolwiek jednak myślę, że warto wspomnieć, że my w Polsce poza typową produkcją, czyli można powiedzieć wielką fabryką Europy, staramy się też stworzyć innowacje, co nie jest oczywiście łatwe. Wpadłem na ten pomysł dlatego, że sam jestem konstruktorem i pracuję już od ponad 10 lat w różnych centrach rozwojowych. Z powodów zawodowych jestem zmuszony być za granicą, czyli w szeroko pojętych Niemczech, które technologicznie zdecydowanie wiodą prym w Europie. Ponad 10 lat pracowałem w branży automotive, czyli w tak zwanej motoryzacji, ale nie w tym pojęciu polskim, którym my myślimy, czyli fabryka Opla w Gliwicach na przykład, tylko w branży typowo rozwoju, czyli research and design, więc uważam, że tutaj troszeczkę mogę powiedzieć wam, jak to wygląda, jak wygląda coś więcej niż tylko prosta produkcja, chociaż sama produkcja poprzez automatyzację i właśnie przemysł 4.0 już taka prosta nie jest i tutaj naprawdę myślę, że Polska musi się wykazać chęcią do dążenia do tych zmian, gdyż, no ale to poruszymy w następnym odcinku, myślę, że tutaj nie będę się już rozwijał, bo staram się ograniczyć, aby te odcinki też nie były zbytnio za długie, o, może w ten sposób. Obecnie pracuję też w Machine Vision, czyli to branża związana z automatyką, choć ja automatykiem nie jestem. Idea, jaka mi przyświeca, jest poszerzenie i swojej, i waszej wiedzy z zakresu nowoczesnego przemysłu i technologii, które to oba wpływają na nasze życie w miastach, czyli na przykład temat Smart Cities, który też będę chciał pokrótce poruszyć przy następnych odcinkach. Ta cała technologia to ułatwienie naszego życia i te zmiany, które następują, czyli na przykład teraz samochody elektryczne, które zaczęły być, powiedzmy, modne, a wynika to też z różnych aspektów. No, nie można też ukrywać z wielkiego skandalu, który no niestety był udziałem Volkswagena, aczkolwiek jednak wydaje mi się, że to jest jakąś formą katalizatora tych zmian, więc tutaj na pewno jest ciekawy temat i cała ta elektryfikacja naszego życia pod względem mobilności następuje jeszcze nie tak szybko, jak nam się wydaje, ale prawdopodobnie będzie musiała ulec ona gwałtownemu przyspieszeniu nawet w zakresie infrastruktury. Tutaj też z tym są powiązane tematy samochodów autonomicznych czy autobusów autonomicznych, czy nawet można by powiedzieć samolotów, które już są prawie że autonomiczne, więc aspekt jest bardzo szeroki i oczywiście do tego, jeśli dorzucimy Internet of Things, czyli nie wiem, nazwijmy to górnolotnie teraz te smart lodówki, które mają połączenie z internetem, wiedzą, co nam brakuje, jakie listy zakupów, więc tutaj jest naprawdę duży temat do popisu i chcę głównie zwrócić na to, że uwagę, że cała ta rewolucja przemysłowa, czyli nazwana to właśnie 4.0 przez Niemców, którzy są prowaderem tutaj, nie opiera się tylko na stricte aplikacjach na smartfony, które oczywiście są wielką częścią i jednak teraz programiści to jest najbardziej preferowany, dobrzy programiści, najbardziej preferowany zawód, aczkolwiek jednak no, bez inżynierów takich hardware'owych, nazwijmy to w ten sposób, smartfon żaden się nie pojawi, gdyż ktoś go musi zaprojektować i wyprodukować, a tutaj nowe technologie wkraczają w nasze życie tak samo jak drukarki 3D i szybkie prototypowania. To kiedyś było niewyobrażalne, a teraz świat nawet dla szarego Kowalskiego staje się bardziej otwarty i nawet my w domu możemy sobie, powiedzmy, wyprodukować jakąś część, której nam brakuje. To jest
oczywiście nie wszystko, więc zachęcam Was do brania udziału w dyskusjach pod danymi odcinkami, gdyż myślę, że tematyka będzie dość szeroka i tak jak wspomniałem, postaramy się przybliżyć i Wam, i ja sam sobie polski przemysł, który troszeczkę na skraju paru lat z mojej perspektywy człowieka mieszkającego w Niemczech jednak poruszył się do przodu, gdyż jak ja wyjeżdżałem do Niemiec, no nie było, powiedzmy, za kolorowo, aczkolwiek to nie jest ta skala, no w ogóle nie ma co porównywać na przykład z Niemcami czy z Wielką Brytanią, już nie mówiąc o Stanach, które generalnie wiodą prym w najnowszych technologiach, czy to jest ta przysłowiowa Tesla, czy Hyperloop, czy SpaceX, to jest wszystko, może to wnika, że to jest niby produkt innego człowieka, czyli Elona Muska, aczkolwiek no, Stany tutaj wiodą zdecydowanie palmy pierwszeństwa. Natomiast no, my Polacy musimy się do tego dostosować. Wydaje mi się, że to jest ciekawy temat do dyskusji, jakiegoś panelu, gdyż Polska moim zdaniem musi też przejść na swoje know-how, swoją technologię. Oczywiście nie w każdym zakresie, bo nie w każdym zakresie jesteśmy być w stanie samodzielni, ale można współpracować z innymi krajami, z instytucjami. Nasze uczelnie też muszą zdecydowanie odnaleźć się w tych nowych technikach, w tym właśnie przemyśle tej technologii, w inżynierii 4.0, gdyż jest to idealna okazja, żeby troszeczkę umocnić swoją pozycję. W innym przypadku no będzie kiepsko, z racji te nowe technologie umożliwią redukcję kosztów produkcji. Jeśli zostaniemy tylko na produkcję jeszcze tym bardziej starymi metodami dóbr, które są dość mało, powiedzmy, skomplikowane, no nie będzie to dla nas złotym środkiem. Myślę, że jest temat ciekawe do poruszenia w tej też kwestii. Tymczasem ten odcinek pilotażowy, mam nadzieję, że nakreślił Wam zakres tematów, jakie będą poruszane. Podejrzewam, że ja sam też będę w tym podcaście ewoluował, również w tematyce, więc zapewniam, że będzie szerzej to wszystko poruszone i spojrzane na całe technologie na naszym świecie, niż tylko nam się to wydaje. Do następnego razu, gdzie będziemy mogli posłuchać już o czymś bardziej konkretnym. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com.

Cześć wszystkim, krawiec się kłania, audycja Czasy Ostateczne. Audycja o rzeczach tajemniczych, spiskowych, magicznych, niepokojących, często związanych z kresem rzekomym naszej cywilizacji. No taki ze mnie czarnowic, niestety. I z każdym dniem się utwierdzam tylko w tym przekonaniu, że wszystko zmierza ku gorszemu, kiedyś to było, a teraz już nie ma i niedługo to już nic nie będzie, ale jako, że audycja jest interaktywna, to może ktoś zadzwoni i mnie odwiedzie od takiego myślenia, jakiś jasnowidz na przykład. Witam was serdecznie, wszystkich zgromadzonych. Wszystkich z wyjątkiem tych, których komentarze już na wstępie mnie jakoś tak dołują i wciągną w dół. No, jest tu paru takich, którzy lubią tak ciągnąć za nogi w dół zawsze, przy każdej okazji i coś tutaj się rozpisywać o tym, jakie to słabe radio i jak to w ogóle kamieni kupa i tak dalej. No, ale nie powiem, o kogo chodzi, bo jeszcze się adwokat obrazi na przykład i znowu nam zniknie. I co by to wtedy było, gdyby tak zniknął? No nie byłoby tych wszystkich wspaniałych komentarzy właśnie, że słuchacze odchodzą i tak dalej. No, ale to gdybym był bardziej spiskowy, to powiedziałbym,

0: Chciałbym, że może ktoś mu zapłacił na przykład za to, albo na przykład komuś zależy, to takie popularne, nie? Komu zależało na tym, żeby tak się stało, jak się stało? No, to tak się tutaj zrewanżuje też dobrym słowem jegomościowi. Co miałem wam powiedzieć? A, że w następny piątek będzie fajna audycja. Będzie wywiad. Ze Sławkiem. Ze Sławkiem, czyli z bywalcem szkolnej. Wiecie, co to jest szkolna? To jest taka ulica, na której mieszka Krzysztof Kononowicz i major Suchodolski, jego partner, jak niektórzy twierdzą. No i pogadamy sobie o tym właśnie, co tam się dzieje ciekawego. Może sam Sławek o sobie coś opowie, jak to się po raz pierwszy na przykład spotkał z Krzyśkiem. I o patostreamach sobie porozmawiamy. No, takie tematy. Niektórych z was to interesuje, innych wręcz przeciwnie, no, ale myślę, że będzie ciekawie. Zawsze jest ciekawie, jak jest jakiś gość, nie? No, ale dzisiaj zupełnie inne tematy. Może na przykład takie, że cebula kosztuje 6 zł za kilogram. Mówi się, że droższa niż pomarańcze cebula. To chyba znak, że nadchodzi kres. No bo co tu jeść, jak cebula droga? To tak się zawsze mówiło, nie? Że jak ktoś biedny, to wpierdala chleb z cebulą na przykład. Albo tynk ze ściany, albo chleb z cebulą. No a teraz to co jeść? Macie jakieś propozycje? Co tu jeść? Co teraz awansowało do miana właśnie jedzenia dla biedoty, jak cebula i ziemniaki drogie? Bułka z bananem, ale ja nie chcę być skoczkiem narciarskim. No tak tutaj żartuję. Małysz podobno się zajadał takimi rzeczami, ale też chyba Elvis lubił takie frykasy jak bułka z bananem. Legolas tutaj pisze, krawiec słuchało się Atora, co? Tak, słucha się czasami Atora, ale to wystarczy pójść do sklepu. No, tą cebulę za 6 zł... to sobie oglądałem w sklepie po prostu, więc tutaj... A dzisiaj z polecenia, z rekomendacji niepowtarzalnego orgazma sobie popijam słony karmel Krupnik. No, tego się nie da dużo nie da się dużo wypić, dlatego to jest trunek dla mnie, bo raczej unikam alkoholu, to raczej na smaczek. No i może się uraczę, może tak dla kurażu sobie golne troszeczkę. Wasze zdrowie. Zdrowie na budowie. Co nam jeszcze zostało? Napić się. Napić się i pogadać sobie. No, tematy różne dzisiaj będą, myślę. Część na pewno aktualnych. No i zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Na pierwszy ogień może pójdzie kapsuła Sarko. Czy słyszeliście już o tej kapsule? Kapsuła do popełniania samobójstw. Ci, którzy znają serial Futurama, na pewno kojarzą taki motyw, kiedy robot Bender właśnie, to chyba było nawet w pierwszym odcinku, on wszedł do takiej kapsuły, taki zrezygnowany życiem, i sobie, ty no, co że Ator też o tym mówił? Co mnie to obchodzi, że Ator o tym mówił? To ja mam temat sobie skreślić, tak? Akurat znalazłem tą informację gdzie indziej. Więc tutaj nie róbcie ze mnie typa, który słucha Atora i spisuje i potem tutaj gada o tym samym. To na innym serwisie znalazłem informację o tej kapsule Sarko. Australijski polityk dr Philip Nitschke zaprezentował taki projekt kapsuły do popełniania samobójstw i to jest kapsuła wielokrotnego użytku, a jej górna część jest odczepiana i służy od razu jako trumna. No tak, żeby to wszystko fajnie zautomatyzować. Zdejmujemy denata, od razu chowamy, no takie urządzenie. No właśnie, robot Bender miał tam do wyboru różne programy. Piła tarczowa, trucizna, tam różne rzeczy były do wyboru. Tak, żeby klient był zadowolony, nie? No, lubimy mieć wybór. No tutaj za bardzo wyboru nie ma, bo jesteśmy truci, duszeni azotem. Tracimy przytomność, dusimy się. Zawsze się zastanawiam właśnie, czy uduszenie podczas snu, podczas kiedy jesteśmy nieprzytomni i widzimy przed oczami jakieś dziwne, senne wizje, to czy czujemy ten ból związany z duszeniem się? No to to ponoć jest jedna z mniej przyjemnych śmierci, wbrew pozorom, takie duszenie się. Są inne rodzaje... O, proszę, donajcik przyszedł.
1: Wykopię ten rowce się ma. Nie napiszę nic na chacie, bo korzystam z tabletu siostry XD 10 zł.
0: Wykopię ten rów. Tak się podpisał i dyszkę wysłał. No dziękuję bardzo, to bardzo miłe. No, tablet siostry. No, ciekawe, ciekawe. A co, na tablecie siostry nie można wejść na naszego czata? Tam, jak wchodzicie na komórkę, to macie taki... powinien się pojawić napis czat dla urządzeń mobilnych i dla daltonistów. No i to jest taki czat, który powinien działać. No, działa, z tego co wiem, i na telefonie, no to na tablecie chyba też. Więc spokojnie... Słuchaczu, możesz spróbować coś tam wklepać na czacie. Drogi bracie, chwacie. No, także serdeczny Darwin zapłać za donejcika. No właśnie, jak ktoś chce wysłać donata, to link jest na stronie głównej i w opisie filmu na YouTube też można sobie tam skopiować. Taki różowy banerek na stronie głównej prowadzi do strony, gdzie można donaty słać. No właśnie, jesteśmy duszeni azotem i co ciekawe, zostały udostępnione schematy lub zostaną udostępnione, umożliwiające samodzielny druk takiego urządzenia na drukarce 3D. Koszt ma być mniej więcej $1500, jak chcielibyście sobie zrobić taką kapsułę do samobójstw. No, coś takiego u nas oczywiście jest nielegalne. U nas wiele rzeczy jest nielegalne. No nie, no proszę. Co tu się dzieje?
1: Tuwumba, w końcu czasy ostateczne. Test donate'ów 3 zł.
0: Dzięki, Tuwumba. No właśnie. U nas z tymi wolnościami obywatelskimi to jest słabo, nie? Nie wolno nakłaniać do samobójstwa, nie wolno uczestniczyć w czymś takim. No, można by zrobić tak, jak jest w różnych krajach komunistycznych, że samobójstwo jest przestępstwem. To w Chinach tak jest, nie? Z tego co pamiętam. Że jak popełnicie samobójstwo, to popełniacie przestępstwo i potem mogą waszą rodzinę dręczyć. No, na pewno za ucieczkę z Korei. Południowej. Kurwa, jakiś zmęczony jestem. Dzisiaj nie kojarzę. Z północnej oczywiście. Korea Północna. Jakbyście tam mieszkali i chcieli zwiać, to potem będą dręczyli waszą rodzinę. A z samobójstwami to nie wiem. To też jest pewnie przewinienie. A no, także jak myślicie, to w dobrą stronę to idzie? No, niektórzy to upatrują w tym upadek cywilizacji, takie właśnie urządzenia, a moim zdaniem ja chyba jestem zwolennikiem eutanazji. No bo były takie już przypadki, że w krajach, gdzie właśnie są takie rzeczy dozwolone, ludzie nieuleczalnie chorzy, którzy cierpią, no to decydują się na taki krok. Wiecie, są różne straszne choroby, jak na przykład macie jakiegoś nowotwora tam pod gałką oczną czy coś i tam wam rozpycha to oko, albo, nie wiem, jakieś inne straszne rzeczy, które powodują niesamowity, trudny do zniesienia ból, no to jak tak żyć, nie? Można by jakoś prawnie to wszystko uregulować, tak aby człowiek był przebadany, aby sprawdzić, czy to nie jest jakiś chwilowy spadek nastroju.
1: Wykupię tę rowce, ja spadam, siemka 30 zł.
0: Wysłał 30 zł słuchacz i spada, to ciekawe, a jednocześnie odezwał się dzwonek tutaj telefonu naszego skype'owego i Furiat się dodzwonił. Cześć Furiat.
2: Cześć Krawcze. Cześć, miło cię słychać. Sobie się zdobywać, mam na chwilę wracać do chaty, ale mnie dobrze słychać, tak? Teraz wreszcie?
0: No słychać się w jakimś ogrodzie jesteś, słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale tutaj Furiat mi się kojarzy z jakimś farmerem, bo ma jakiś to czapeczka, myślałem, że to jakiś kapelutek. To Chicago Bulls, tak? Czapeczka i w jakimś ogrodzie, drzewa tu widać. No i co powiesz ciekawego? Coś w temacie tej eutanazji? Co myślisz o takiej maszynie do popełnienia samobójstw?
2: Dokładnie. Usłyszałem teraz twoje parę słów. Jestem całkowicie przeciw eutanazji, ale całkowicie, wiesz, przede wszystkim dlatego, również to jest, wiesz, kwestia wiary, czy to jest ateistą, czy nie jest ateistą. Przede wszystkim, nawet jeśli ta osoba naprawdę pragnie tego unicestwienia cierpienia swego i zarazem siebie unicestwienia, po prostu odłączenie od jakichś tam rurek, to myślę, że ta osoba, która to czyni, jest świadoma, musi być świadoma przede wszystkim tego, że odbiera mu w danym czasie życie. I jestem tego pewien, że w przyszłości na psychice tej osoby, która niby, prawda, w cudzysłowie, dała tą wieczność i ugodę i piękne rzeczy, uwolniła go od stresów i od cierpienia, będzie się kołatało w głowie, albo nie w głowie, tylko w sumieniu, właśnie będą te wyrzuty sumienia, że ja jednak ułatwiłem temu człowiekowi odejście z tego świata, lecz mogło być inaczej. Jednak ja jestem za to odpowiedzialny. Więc moim zdaniem nie można brać odpowiedzialności. I właśnie tutaj sfera Boga się kłania. Czy ktoś jest ateistą, czy nie. Jest to się wierzący. Jeśli ktoś mówi, że prawda, że Bóg dał życie, to człowiek nie może go odbierać. To w ten sposób myślę, rozumie, że po prostu ta sytuacja, w której powtarzam się, że człowiek odbiera komuś życie, nawet w dobrej intencji, tak zwanej intencji, co mówimy, co wiemy, że intencją, co jest wybrukowane, piekło jest dobrą intencją i dobrymi chęciami wybrukowane, ale oczywiście tu nie ma co gadać do ateisty, bo to wiesz, on sobie jednym uchem wysłyszy, drugim
0: no puści, ale prawda? Słuchaj, tu mamy urządzenie, maszynę, którą możesz sam włączyć, wpisując czterocyfrowy kod i po kilku minutach odejdziesz z tego świata. I ponoć no, sam twórca twierdzi, że jest to bezbolesne, że no, tracisz tą przytomność i dusisz się. Jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ podczas snu faktycznie wiele bodźców jest wyciszanych i być może nie odczuwasz w ogóle udręki związanej, wiesz, z odchodzeniem, bo nie odczuwasz ani strachu, ani bólu związanego z duszeniem się, tylko coś tam w tym śnie pewnie się niepokojącego dzieje, tak? Więc,
2: tak, oczywiście, tutaj oczywiście, ale są takie przypadki, gdzie, wiesz, są przypadki, gdzie na przykład, wiesz, no tak, nie wiem, no gdzieś ostatnio czytałem i widziałem nawet na jakichś mainstreamowych mediach, że jakiś gościu 12 lat, prawda, był poza odebnością, wiesz, cielesną, ale przeżywał naprawdę katusze, z tego co mówił, przeżywał katusze, wrócił do życia, spojrzał na świat całkowicie inaczej, jest prawda, sparaliżowany, poznał kobietę, ożenił się z nią i jest szczęśliwy, no i dla mnie to jest piękne.
0: Czy to dusza, czy się rusza, czy to może jest Katiusza? A kurczę, no to słuchaj, jest taka sytuacja, powiedzmy, ja cierpię na chorobę taką, że mi to żyć nie daje, w ogóle nie mam życia, nie mogę z domu wychodzić, wszystko mnie boli, cały czas cierpię, no i wiesz, i chcę sobie taką maszynę włączyć i ty przypadkowo wpadłeś do mnie tam jakoś w odwiedziny i widzisz, tam stoi taka maszyna i ja mówię, no słuchaj, Furiat, no chyba, wiesz... Będę, to co, ty chwytasz za krzyż i tam nie pozwolę ci i kopa w tą maszynę i zniszczysz mi ją, tak?
2: Nie, no bez przesady. Jeśli masz możliwość i masz, no wiesz, no to wiesz, odnosimy się do następnej kwestii, to wiesz, to wszystko jest powiązane z sobą i wolna wola, czy nie wolna wola, wiesz, teraz możemy zacząć rozmawiać o wolnej woli, no. Oczywiście każdy temat pogłębia następny temat, no i to jest filozofia, którą kocham, ale wiesz, nie wiem, czy w radiu jest na tyle czasu, żeby dywagować w takie sposoby. Ja to jest, wiesz, sam zauważył, że jestem bardziej pisarzem, czyli na czacie sobie coś, jakieś myśli przetworzę i dopiero tego, ale tak mówcą nie jestem, więc, ale jestem całkowicie przeciwko eutanazji. Przeciwko aborcji całkowicie.
0: Przeciwko wszystkiemu, co nieboże.
2: Przeciwko in vitro.
0: Przeciwko tak, wyzwolonym kobietom też pewnie, bo Biblia nie każe, żeby ta baba miała coś tam, jakiś głos.
2: Żeby nie były, kurwa, nie były zwariowane, wiesz, te całkowite, no wiesz, LGBT, no naprawdę świat się zmienia oczywiście, ale przecież zawsze my możemy ten świat poprowadzić w jakimś lepszym kierunku niż kurwa, to co idzie najłatwiej, czyli homoseksualizm i kurwa jakieś, bo to są dewiacje, to są moim zdaniem, dobra, też wielu naukowców powie, że nie, a oczywiście z lewej strony, a z prawej strony naukowcy powiedzą, że tak, jest to pewna dewiacja umysłu i to wszystko.
0: No, jako osoba wierząca nie możesz sobie niestety pozwolić na komfort posiadania własnego zdania, musisz mieć takie zdanie, jakie Biblia nakazuje i Bóg, i ksiądz, jeśli jesteś katolikiem, a jesteś...
2: To prawda, tak.
0: No
2: to
0: smutne już, trochę.
2: Ale już nie mieszaj księży, dobrze? Bo ty zawsze chcesz księży mieszać.
0: A za niewolnictwem jesteś? Bo Biblia w sumie traktuje niewolnictwo jako coś okej, nie? Jest wiele przykładów i to nawet, wiesz, była jakaś Sara...
2: Ty kiedyś byłeś wierzący kiedyś, nie wiem, czy przeczytałeś, czy Stary Testament i Nowy, tak. To wszystko się łączy. I to wszystko, wiesz, to trzeba naprawdę interpretować w dany sposób, a nie wyrywać, wiesz o co chodzi. No nie ma
0: gdybyś
2: sensu.
0: Chciał żyć zgodnie z Biblią, biorąc pod uwagę i Stary, i Nowy Testament, co tam Bóg nakazuje, to mógłbyś mieć w domu niewolnicę, kazałbyś jej spółkować z gościem, zacnym, który do ciebie przyszedł właśnie na przykład, to byłoby to bardzo takie biblijne, bo no, są takie sytuacje różne opisywane tego typu.
2: A zdajesz sobie z tego sprawę, że Nowy Testament jest nowym wymiarem i prawie, że likwiduje wszelkie prawa Starego Testamentu, oprócz tych, które...
0: Gdzie jest napisane, że niweluje? Jezus się trzymał wielu tam rzeczy, tak, które wcześniej były. Co prawda on mówił, że przynosi tam nowe, ale absolutnie nic nie mówił takiego, że stare już nie obowiązuje, że to do kosza.
2: Nie wiem, co mówił, ale dobrze, co czynił i czym ludzi nakłaniał do dobrego. No, to było piękne. Nie wiem, czy w ogóle... Jakkolwiek czytałeś Nowy Testament, czy mógłby się zgodzić, mógłbyś zaprzeczyć, czy coś jest, nie wiem,
0: dzięki za donate'a.
2: Negatywnego w sferze w tej Nowym Testamencie, nauce Chrystusa, bo myślę, że nie znajdziesz nic, czegoś, żebyś nie był content.
0: No i sprzeczności też jest sporo, więc każdy sobie znajdzie coś dla siebie. No dobra, to wiemy już, że Furiat jest przeciwko eutanazji, aborcji, bez względu na okoliczności. No to takie trochę zatwardzenie poglądów, wiesz. Mi się wydaje, że współczesny człowiek powinien być jednak trochę elastyczny, no ale tej elastyczności...
2: Współczesny człowiek. Czym ty się kierujesz, powiedz mi? Co to znaczy dla ciebie współczesny człowiek?
0: No wiesz, trochę dzisiaj właśnie audycja będzie też o tym, co nam ta współczesność przynosi i co zapowiada, więc no, współczesny człowiek, myślę, że wyzwolony z dogmatyzmu na pewno, a religia to niestety jest, wiesz, opieranie się cały czas na dogmatach, nad którymi się nawet nie ma co zastanawiać, bo często są albo absurdalne, albo są po prostu są i są już i chuj.
2: Masz rację całkowitą, tylko sobie wyobraź, jeśli pozbędziesz się danych religii, jakichkolwiek one by nie były, czy są fałszywe, czy też nie fałszywe, to znajdziesz nową religię, typową New Age, i ona będzie obecna dla każdego. A to jest właśnie narzędzie New World Order, czyli nowy wspaniały świat, znaczy, przepraszam bardzo, New World Order równa się New Age, po prostu jedna religia, wszyscy możemy mieć Chrystusa, nie musimy mieć Chrystusa, mamy wiele dróg do zbawienia, jak chcemy, możemy pójść tą drogą, tą, i wtedy, wiesz, Chrystus się tak jakoś tak umywa, już go nie ma, już jest taki, może być, ale niekoniecznie przez Chrystusa. Jest jedna droga zbawienia. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Ja ci to powtarzam. I ty, Krawcze, nawróć. Ja cię o to cię bardzo proszę. Bo nie wiem, dlaczego zboczyłeś z tej drogi. Nie mam pojęcia. Bo pomyślałeś, że co? Myślę, że pycha, że bardziej, że więcej zrozumiałeś, że to jest tak, że wielki wybuch, że tu ewolucja. Nie, Krawcze. Ja miałem te same przemyślenia, co ty. Dokładnie. Tylko jednak wróciłem na chrześcijaństwo. I o to cię proszę, no.
0: Sorry, tutaj podkłady podobno wam troszkę nie pasują. No, postaram się zmienić na coś żywszego może. Wiesz co, Furia, to nie jest kwestia tego, że jakaś pycha czy coś, tylko mi się to nie klei zupełnie, wiesz? Ani mi nie odpowiada moralnie to, co oferuje chrześcijaństwo i czy też islam, czy judaizm, czy też chyba wszelkie inne religie. Myślę, że moralnie mi to po prostu nie odpowiada, ani intelektualnie, bo się tam nic nie zgadza ze współczesną nauką. Po prostu, wiesz, no, ani mi Kościół nie odpowiada, nic mi z tego nie odpowiada. Kiedyś próbowałem z jakimiś nawet tam z Jehowcami gadać, coś, nic, po prostu wszystko to jest jeden wielki farmazon. No, o świadkach Jehowy też można by zrobić ciekawą audycję. Czekaj. Myślę, żeby świadków Jehowy może kiedyś zaprosić i pokazać ich w trochę może gorszym świetle, niż oni lubią siebie pokazywać, bo to naprawdę jest niezbyt fajna sekta też. Ludzie porzucają, wiesz, swoją własną rodzinę dla tego zboru Jehowych. Gardzą nimi potem.
2: Jamci to nie był z tej sekty? Bo podobnie gadał.
0: Co?
2: Pamiętasz, Jamci to?
0: No, posądzali go niektórzy, że właśnie, no. Że Jehowy, nie? No, ale to się wzięło chyba stąd, że on po prostu interpretował Pismo Święte, wiesz, nie po katolicku, nie po bożemu. I to od razu się kojarzy z takimi Jehowymi, którzy mają swoją własną, bardziej, tak, odmienną, wiesz, interpretację.
2: Skryptura, bardziej Pismo.
0: Propozycja, zaproś Pawła z Żywca, to jest dopiero Jehowiec. Tak?
2: No, ale wiesz, ale pamiętam audycję z tobą i z Jamcito, kiedy, wiesz, dyskutowaliście, ty byłeś zatwardziałem takim, wiesz, ateistą, do tej pory oczywiście, że jesteś, ale z tego, co widziałem, miał tyle argumentów ciekawych, że ty nie miałeś żadnych przeciwko, no. I mówię, no tak, no chyba je będę chrześcijaninem.
0: Znaczy, co ja miałem mieć przeciwko, jako...
2: Przypomnij sobie,
0: ale co ja miałem mieć przeciwko, jak on po prostu się opierał na bardziej, na starszych, nie na przykładach współczesnych Biblii, wiesz, tylko na oryginałach bardziej, i je interpretował po swojemu, no to z czym ja się tu mogę nie zgadzać? Co mam mu powiedzieć, że nie, tylko Biblia tam gdańska, poznańska, czy coś, no co mam się z nim o takie rzeczy wykłócać? Słuchaj, ale zmieńmy trochę temat. Co teraz mówiłeś o rządzie światowym, tak dalej, no to od wczoraj trwa tegoroczne spotkanie grupy Bilderberg.
2: Trzaskowski,
0: no, prezydent Warszawy, ale ciekawszą
2: gościem... O tym myślisz, nie mam pojęcia.
0: ciekawszą gościnią jest Jolanta Pieńkowska, dziennikarka z TVN-u. I tak sobie pomyślałem, co to za jakieś tajne, wielce, mroczne, tajne stowarzyszenie i spotkanie, klub, wiesz, masońsko, kurczę, iluminacki, skoro tam zapraszają dziennikarkę TVN-u, a po dziennikarce i dodatkowo jeszcze po kobiecie, to raczej ciężko się spodziewać, że ona cokolwiek utrzyma w tajemnicy, co tam usłyszy, no więc ja nie wiem, no chyba, że jest reptilianką i w zmowie jest i będzie kłamać nam tutaj.
2: Moim zdaniem jest to tylko po to zrobione, żeby ich przekonać albo dać im flotę na to, żeby naprawdę propagowali w Polsce LGBT i te wszystkie, kurwa, związki sodomiczno, no wiesz jakie, gomorowe.
0: Czyli co, czyli myślisz, że powiedzą tej Jolancie Pieńkowskiej: pani Jolanto, no jest taka prośba, żeby w tym TVN-ie promować od dzisiaj LGBT, związki jednopłciowe i tak dalej, i proszę się do tego dostosować, tu napisaliśmy na kartce, co chcemy, żeby pani promowała, zboczeńców, może też pedofilię, nie, no pedofilię to za wcześnie jeszcze, może zacznijmy od zoofilii może na początek, co pani myśli o tym?
2: Nie Krawcze, nie Krawcze. Dadzą wiele pieniędzy, żeby to się działo w Polsce, rozumiesz? Żeby zniszczyć po prostu Kościół katolicki, żeby zniszczyć PiS i wszystko. Ja się cieszę, że PiS wygrał. Szkoda, że Konfederacja nie weszła. To szkoda, a kurwa, a pederaści weszli. Prawica nie weszła, a pederaści weszli. To jest tragedia.
0: Pieńkowska ma mega bogatego męża, a TVN to amero-żydłactwo, tak pisze antylichwiarz. No właśnie, Morawiecki dostał znowu jakieś przypomnienie od Amerykanów, co z tymi roszczeniami dla braci starszych, mądrzejszych i kiedy to będzie i kiedy dacie ten bilion złotych. No, PiS się wycofał ze swoich wcześniejszych przedwyborczych, przed wyborami do Europarlamentu, deklarował się, że tutaj stanie okoniem, że nie pozwoli, że nie oddamy guzika. No, a teraz jak na przykład Kukiz 15 zrobił jakiś projekt ustawy, która miała to umożliwić, to przełożyli to, potem to zniknęło. Wygląda na to, że PiS może faktycznie chcieć zapłacić te odszkodowania, te roszczenia.
2: Jest to bardzo możliwe, tylko wiesz, po prostu po wyborach jesiennych, żeby tak się uspokoiło wszystko, oni wygrają i ty wiesz, skończy się mowa o tym 447 i pewna ustawa, jak to wiele ustaw, w nocy przejdzie, a my nic nie będziemy widzieli. Jest to bardzo możliwe.
0: Właśnie, te słynne nocne ustawy. Co to jest w ogóle za uchwalanie ustaw gdzieś w niedzielę, w środku nocy? Co to ma być w ogóle, nie?
2: Nie mam pojęcia.
0: Masakra jakaś. No, ja myślę, że to, że jest też taka ciekawa teoria. Znalazłem dzisiaj teoria wieżowców, klątwa wieżowców. Słyszałeś o czymś takim? Może?
2: Nie mam pojęcia.
0: To jest taka teoria mówiąca, że kiedy w danym kraju powstaje jakiś mega rekordowo wielki budynek, to wiąże się to z nastaniem, to zwiastuje to rychły wielki kryzys gospodarczy, no szczególnie związany z nieruchomościami. Odkrył to Andrew Lawrence, analityk banku Dresdner Kellingworth Benson. I odkrył takie dziwne właśnie powiązanie, że wielka budowla powstaje i w tym samym czasie jest jakiś wielki kryzys. I mam tutaj całą listę takich właśnie budynków, które powstawały. Empire State, dwa lata, nie, to jest otwarcie i wielki kryzys. Czekaj, gdzieś tu mam zapisane, co tutaj się...
2: Ale ty słyszałeś, że wiesz, że mają powstać dwa budynki Kaczyńskich. To może też być jakiś kryzys, no.
0: No.
2: O zbudowaniu tych budynków.
0: I właśnie to chodzi o to, że wiesz, że jest na rynku dużo taniego pieniądza, drukuje się tą kasę i rozpoczyna się ogromny wyścig na rynku nieruchomości, którego finałem jest gorączka I takie oddawanie do użytku właśnie tych rekordowych budowli. I faktycznie jest wiele takich sytuacji. Tutaj czytam budynek Burj Khalifa w Dubaju i wielki kryzys w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Metropolitan Life. Sears Tower. Przypisane są tu różne kryzysy finansowe. W Polsce budynek Prudential oddany do użytku w 1933 i apogeum wielkiego kryzysu.
2: Zawsze mamy kryzys.
0: U nas to różnie bywa. Raz jest, wiesz, raz w górę, raz w dół. PKIN 1955, rok później wielki kryzys. Intraco 2 i Nowotel. To był rok 81 i Polska staje się taką Grecją bloku komunistycznego, bo właściwie nasz kraj zbankrutował wtedy, wiesz, czołgi na ulicach, władza, która przyznaje już, że stajemy nad przepaścią i musimy teraz krok wykonać do przodu. Potem mamy Warsaw Trade Tower 99 i spowolnienie gospodarcze duże. A teraz właśnie powstaje jakiś Warsaw Tower, który prawdopodobnie za rok będzie już oddany do użytku. I mówi się, że to może zwiastować znowu jakiś wielki kryzys, że pęknie bańka nieruchomościowa, wiesz, bo po prostu...
2: Był jakiś kryzys po wybuchu tej okrąglaka w Warszawie?
0: Ja nie wiem. No i jakby się to jeszcze zbiegło z wyczyszczeniem przez PiS zasobów naszych finansowych, bo porozdają wszystkim, wiesz, te różne plusy i jeszcze zapłacą Żydom ten bilion, to staniemy się znowu taką Wenezuelą, w której podobno spadła przestępczość, bo przestępców już nie stać na pociski nawet i tam i taki jest plus, że spadła przestępczość, bo bandziorów nie stać już na pistolety i na broń.
2: Ja to nie jestem pewien tego wszystkiego, myślę, że naprawdę, że Konfederacja tylko i wyłącznie jaki program Konfederacja programu nie przedstawiła. Ona tylko bazowała na strachu ludzi. To jest prawda rzeczywista i obiektywna, no, że bójcie się, bo nam wezmą, bo przyjdą i wezmą. Dlatego, kurwa, bądźmy Polakami i chodźcie z nami. No. Zobaczymy, czy jakiś teraz ciekawy, konstruktywny program przedstawi. No ciekawe, czy po tych wyborach dalej będą ją trzyli to 4-4-7, no, ale teraz myślę, że to się bardzo uspokoi.
0: A zgadzasz się z tym, że Konfederacja śmierdzi ruską onucą, jak to się mówi ostatnio? No faktycznie słuchałem sobie Korwina.
2: Nie. A ja ci teraz powiem, posłuchaj sobie tak zwanego codziennego, cotygodniowego pana Gadowskiego, chyba tam rzuciłem wcześniej na czata linka, co on myśli o agenturze rosyjskiej, prawda, i on stwierdza, że przecież, kurwa, jest oczywiste, że ci, którzy krzyczą o agenturze rosyjskiej, najbardziej prawdopodobnie oni są agenturą rosyjską. Takie to łatwe, kurwa, logiczne do zrozumienia.
0: Mówi się, że PiS to proamerykański i prożydowski na przykład.
2: Tak, tak, dobra.
0: PO proeuropejskie i protęczowe, progejowskie.
2: Ale wiesz, co się mówi. W mainstream mediach się mówi, tak samo w realu też się mówi dużo, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to my gówno wiemy, jakie są fakty. Fakty po prostu.
0: No, może się okazać, że faktycznie jeszcze bardziej gówno wiemy, niż nam się nawet wydaje. Ja mówię tutaj już, wiesz, z perspektywy całej cywilizacji, cała zakazana archeologia. Do dzisiaj zastanawiamy się nad piramidami. Wiele jest w ogóle piramid nie tylko w Egipcie, są w Chinach.
2: Oczywiście, są... że tak, ale proszę cię, nie rób tego, co Gabriel, że skacze z tematu na temat i wiesz, i audycja się robi tak chaotyczna, wiesz o co chodzi.
0: W Andach, w Bośni i są bardzo dziwne to budowle, o których też dzisiaj właśnie chciałbym...
2: W Bośni podobno jest już łatwo jest sprecyzowane, że to jest normalny twór naturalny.
0: No właśnie trwają spory o to, tak? A ty czytałeś coś, że to jest naturalny twór geologiczny?
2: Tak. Tak, dużo o tym czytałem i dużo znaczy książek może nie, jakieś tam oko idzie. No niby internet, ale wiesz, ale jeszcze raz powtarzam. W taki sposób, jak sprawdza ten cały Gabriel w 1200 szabel, ten internet, on po prostu mi się żałość mnie bierze, że ten człowiek jest tak naiwny i ci ludzie są tak naiwni, naprawdę, zamiast i teraz naprawdę popieram całkowicie potrzebę, całkowicie. To że on mówi, że trzeba zrobić rozeznanie, pobadać każdą sprawę dogłębnie i dopiero się wypowiedzieć, a takie pierdu, no to wiesz, to możemy sobie, wiesz, dywagować dniami i nocami, co gdyby, czy Ziemia jest, kurwa, komórkowa, no wiesz, dla mnie to jest...
0: No takie fantazjowanie jest dzisiaj bardzo modne i na czasie ludzie lubią słuchać niesamowitych historii, więc myślę, że od tego to nie uciekniemy, więc... Myślę, że od tego to nie uciekniemy tak całkiem. No, a czy wiesz, no, twoja ukochana wiara to też nie.

0: Muszę jakąś historię zrobić, bo rok czasu pracowałem, rok byłem bezdomny, wiesz, w Anglii.
1: No proszę.
0: Znaczy w Swansea, to jest drugie co do wielkości miejsce w Walii. Wiesz, Cardiff, później Swansea. Wiesz, wspominałem tam kiedyś, jak Kuba był, wiesz, coś Kubie tam wspominałem. Był taki czas. I ci powiem, no dobra, to już, jak zacząłem, to mogę jechać dalej. I wyobraź sobie, że być bezdomny w Wielkiej Brytanii i w porównaniu z tym w Polsce sobie nie dał rady w życiu. Absolutnie nie.
1: A jak ci się żyło właśnie w Anglii jako bezdomny? Tak.
0: Pierwsze rzeczy były takie, że przestałem pracować i nie płaciłem typowi. Polak też wynajmował mi mieszkanie. Czasami przyjeżdżał, ja się chowałem pod łóżko, udawałem, że mi nie ma. Czy tam naliczył mi 400 funtów, ale pójdzie tam, machnął ręką. I z tym, bo to był znajomy mojego czy też tego brata. No i wylądowałem na bruku z torbami. Najpierw poszedłem do sióstr zakonnych. One mnie tam przyjęły na 2 dni. Ja powiedziałem, że nie mogę wytrzymać w takich warunkach, bo po prostu nie daję rady, nie daję, muszę mieć jakąś wolność sobie. No i gdzieś tam polazłem, zostawiłem pakunki, łaziłem po tym Swansea. Znalazłem skłod, znalazłem namiot, znalazłem telewizor, znalazłem prąd, znalazłem, widziałem, skąd mogę brać jedzenie codziennie o 4 rano, jeśli wstawałem w czwartek. Taki piątek i sobotę to są dni takie, gdzie się ludzie najbardziej tam bawią, więc chodziłem po ulicy, wiesz, po prawej, po lewej, wszędzie są puby, mnóstwo pub, a ty musisz, wiesz, look on the ground, musisz patrzeć, kurwa, na ziemię. Tyle komórek, ile ja znalazłem. No, średnio ze 120 funtami wracałem z 5-6 godzin. Jeszcze alkohol popiłem sobie tam od różnych ludzi, tam postawione. I powiem ci, że nigdy jak w Polsce, kiedy byłem normalnie, pracowałem, czy cokolwiek robiłem, czy się uczyłem, nigdy nie jadłem tak dobrze jako bezdomny w Anglii. Miałem codziennie gorące małże, gorące krewetki wielkie, no wszystko, kraby czasami, jakieś na patyczkę jakieś wołowinkę, no cudo, cudo. Znalazłem skłod, znalazłem sobie polankę, rozstawiłem sobie, znalazłem namiot 8-osobowy, rozstawiłem sobie go na tej polance. Później niestety sprowadziłem, no bo mam dobre serce, sprowadziłem jakichś kurwa jebanych Polaków, którzy naprawdę tak pili ostro. I troszkę mi, wiesz, no...
1: To fajnie zabrzmiało. Mam dobre serce, sprowadziłem jakichś jebanych Polaków.
0: Nie,
1: no ciekawie, i to mówisz, nie, no, aż rok to trwało.
0: Jebanych, bo jeden się za głowę, kurwa, jednegoś zabił, no.
1: O, wiesz, no to grubo.
0: Był brodaczem, miał 1,95 m, taki gruby chodził, wiesz, ale głupol, naprawdę taki typowy tłuk, więc zawsze łatwo można było nim sterować.
1: Więc, tutaj jest, okay, no. Jest do ciebie pytanie, no to co skłoniło cię do powrotu, bo to w sumie opisujesz to życie jako takie całkiem znośne, no bo wiesz, ta wolność, to w ogóle, wiesz, taka sytuacja, takie życie jako bezdomny... Czekaj. Takie życie jako bezdomny, to myślę, że to może być jakaś namiastka takiego życia, które może nas czekać po upadku cywilizacji, nie? No bo musisz sobie sam coś znaleźć, wiesz, szwendasz się, no i tak trochę żyjesz jak po końcu świata, nie?
0: Ale jesteś całkowicie zależny od siebie i... Nie masz żadnych dochodów, po prostu musisz chodzić, szukać, kombinować, nawet czasami coś zajumać, no po prostu. No,
1: takie, jumałeś? Takie życie. O, nu.
0: Powiem ci, że jumałem mleko, które rozstawiali rano przed jakimiś klatkami schodowymi, to jumałem mleko, bo byłem sprawiony mleka. No,
1: nie wybaczam ci, w imieniu Pana Jezusa.
0: Krów nie była, a jeśli by było, to nawet tego byka by wydoił.
1: A jaki był moment, kiedy się uwolniłeś od bezdomności?
0: A wyobraź sobie, że brat po mnie przyjechał. płakał.
1: A,

0: czyli rodzina pomogła. No rodzina, tak się mówi brzydko, że z...
1: Nie prosiłem i nie było dobrze, A oczywiście mój brat też nie mówi o tym, że on mnie uwolnił z tego, że mnie wydobył z jakiegoś padołu, z jakiejś degrengolady. Sam do mnie przyjechał i powiedział, dobrze wyglądasz, masz wszystko, dobrze, no ale jednak cię biorę cię, bo też w ogóle nie miałem kontaktu, 2 lata nie miałem kontaktu z rodziną i po prostu chciałem machnąć ręką. Pierdolę, no niby jest rodzina, ale no ale niech sobie żyje, no. Tak myślałem.
0: Tak sobie wyobrażam taką scenę z Monty Pythona, z żywotu Briana, jak furiat mówi potem do brata, znalazł się zasrany dobroczyńca, wcześniej byłem całkiem nieźle żyjącym sobie bezdomnym, prosperującym, jadłem se ostrygi, przyszedł i mnie zabrał, kurwa, i siedzę w tej Polsce, gdzie cebula za 6 zł i mnie nie stać, kurwa.
1: Tak, dokładnie. Ale nie chciałem wracać, kurwa, no. Prawie siłą mnie do autobusu włożył, no nie no. I tak myśl, ja to muszę ten namiot zostawić, wszystko, te śpiwory, to co miałem, te klamoty, te ubrania, ja to muszę wszystko, Boże. Wracamy do Polski, no okej, wróciliśmy.
0: No, ja tam się jakoś otarłem tak delikutaśnie, tylko się otarłem o bezdomność, no bo też za granicą był moment, że miałem tylko parę euro w kieszeni, nie miałem gdzie pójść. No to tak potrafię sobie wyobrazić, co czuje taka osoba, która już zupełnie w tą bezdomność popada. No, już tam byłem blisko, można powiedzieć, w pewnej chwili, nie? Bo potem się tam poprawiło, potem znowu postanowiłem, że jednak wracam do Polski.
1: Podeprzeć tą bezdomność, oczywiście, no nie codziennie, ale co jakiś czas musiałem się napić, żeby jakoś przetrawić tą bezdomność, tą samotność, no ale starałem się robić to z dystansem, wiesz, i no jakoś wyszło. Niektórzy pili, niektórzy spotkałem też paru ludzi, z którymi miałem kontakt, Anglikami, I na rękach, a oni to zmarli, no i kobieta mi nazwała na rękach i młody gościu, który ma 16 lat, zmarł mi na rękach, ale dzięki temu. Dlatego tylko, że ci pali heroinę, no niestety, bo tam heroina jest non-stop, wszędzie. Kto jest bezdomny, ten tylko heroin napierdala. Ja nigdy nie wziąłem i nie wezmę.
0: No widzisz, no to... Ciekawy epizod w życiu, co by nie mówić, raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno ciekawa przygoda, taka, która cię zmieniła na pewno mocno, dała ci do myślenia i wpłynęła na ciebie na pewno mocno, nie?
1: Na pewno, oczywiście, że tak. Tylko myślę, że no też wróciłem i powiedziałem to wszystko, powiedziałem, co się działo. Ojciec prawie że zbladł, ja bym synu nie dał rady, ja bym się zestrał na niebiesko, ja bym po prostu nie dał rady.
0: No na pewno cię też to utwardziło trochę, nie?
1: Chodziłem do kina, bo byłem cwany, byłem lisem, rozumiesz? Byłem po prostu lisem, no taki wiesz.
0: No na pewno cię to utwardziło trochę, że teraz jakbyś miał się znaleźć w podobnej sytuacji, to byś nie skamlał, nie płakał, tylko jakoś byś sobie dał radę, bo już masz takie doświadczenia, tak. Nie?
1: Oczywiście, że tak, jasne, tak.
0: No ciekawe. Może jeszcze kiedyś zrobimy na przykład jakąś audycję, gdzie pogadamy sobie o takich sprawach, nie?
1: No, całkiem możliwe i bym bardziej, wiesz, szczegółowo to wszystko powiedział, jak to wyglądało.
0: To spróbuj może przygotować. Jakbyś był zainteresowany, to ja bardzo chętnie. To by była super ciekawa audycja, wiesz. Może by się przyłączyli inni, którzy też tego doświadczyli i byśmy sobie tutaj pogadali, nie? Zrobimy jakąś specjalną audycję.
1: Być może, ale sam dobrze wiesz, że ja często nie wpadam, często nie mówię. Zazwyczaj to piszę, bo nie jestem taki, wiesz, orator i wolę przemyśleć coś i dopiero napisać, bo czasami ja coś powiem, to później myślę, czy coś dobrego powiedziałem, czy lepiej nie mówić, wiesz. Lepiej przemyśleć i napisać. W ten sposób.
0: Nie, no słuchaj, tak się tutaj ty mówisz, że ja tu słabo mówię, że coś, ale normalnie gadamy sobie dzisiaj, wiesz, całkiem normalnie.
1: No tak, no
0: gadamy,
1: oczywiście.
0: Tutaj, wiesz, nie masz co jakichś kompleksów mieć. No, ale dobra, słuchaj, to ja będę tutaj leciał z temacikami dalej. Dzięki ci za fajny telefon. Fajnie, że ktoś zadzwonił. No dobra. I do usłyszenia, trzymaj się.
1: Spoko, cześć.
0: Cześć, cześć. To był furiat.

0: Wracając do tematu Bilderbergów, ma być poruszane 11 zagadnień dotyczących m.in. Chin, Rosji, Unii Europejskiej, ale też Brexitu, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa finansowego świata. No, zmian klimatycznych, to mówi się, że na Ziemi są takie cykle. No, 10 tysięcy lat temu mieliśmy wielkie zlodowacenie i to 10 tysięcy lat to tak w skali Ziemi to nie jest dużo, nie? W skali naszej cywilizacji no sporo, ale w sumie może nas znowu coś spotkać, na co zupełnie nie będziemy mieli wpływu. Jakiś większy wybuch na Słońcu, wybuch supernowej, asteroida przypierdoli. Dużo się może rzeczy stać i ja myślę, że trochę jesteśmy na straconej pozycji już w ogóle. Za bardzo się cywilizacja zagłębiła w hedonizm, w rozrywkę. Zostały w ogóle utracone takie rzeczy, troszeczkę jak jakiś taki honor. No, ludzie kłamią. Popatrzcie, jak ludzie dzisiaj kłamią na każdym kroku, nie? Każdy co drugi ściemnia i się w ogóle tego nie wstydzi. No kiedyś słowo to było słowo, bo słowo to było, jak ktoś stracił honor, czy zasłynął jako kłamca, no to już miał często ciężko, już nikt nie chciał z nim zrobić interesów. Dzisiaj jakoś tak się lekko do tego podchodzi, nie? No wszyscy kłamią, to ja też będę. No takie hasła, że wstyd to nie kraść, jak wszyscy kradną. Ktoś tak ładnie napisał na czacie niedawno. Wstyd nie kraść, jak wszyscy kradną dookoła. No mają też być poruszane tematy dotyczące bezpieczeństwa w internecie. W sumie to wszystko można by przetłumaczyć. Na przykład zmiany klimatyczne nie wiem, to jakiś wałek na jakichś opłatach, znowu od nas kasę, jakieś nowe podatki na ratowanie klimatu albo coś. Bezpieczeństwo w internecie, to jak tu za mordę nas wziąć w tym internecie? No, nasze partie, bez względu na to, kto rządzi, cały czas kombinują, nie? Jak tu wprowadzić jakąś cenzurę, jakieś paszporty internetowe. Strasznie ich uwiera ta wolność, którą daje internet. No i pod pretekstem walki z chamstwem, nie będzie chamstwa i łachmaństwa i narkomaństwa, no to nam wszystkiego zabraniają, nie? I nie wolno. Ale szczęście jest takie, że jeśli chodzi o ten internet, to nawet ci ogłupiali ludzie to zawsze wyjdą na ulicę i będą protestować, będą tutaj za wolnością w internecie, no bo takiemu właśnie plebsowi to zawsze się wydaje, że zabierze im się te pornole i te pirackie filmy i oni wyjdą na ulicę i będą rozwalać nawet, kurczę, to może być taki punkt zapalny. Zabiorą, chcemy wam zabrać pornole, to wyjdą ludzie na ulicę i zaczną w ogóle wybijać szyby, palić, rabować. No bo jak to tak? Bez pirackich filmów, bez pornoli. Chociaż dzisiaj ja nie rozumiem już tego strachu trochę, bo przecież za grosze można sobie mieć dostęp do legalnych treści. Właśnie, serial Czarnobyl naprawdę okazał się bardzo dobry. Obejrzałem sobie te odcinki, które są dostępne. No i powiem wam, że naprawdę, po pierwsze, trzyma w napięciu. Świetny klimat. Niektórzy zarzucają, że film jest zbyt zachodni, a ja czułem ten właśnie klimat tego socjalizmu, tej szarzyzny, tego partyjniactwa, tych aparatczyków partyjnych. To wszystko tam jest. No i wszystko takie na maksa obskurne, nie? Ja pamiętam jeszcze te czasy. Wielu z was pamięta właśnie, kiedy jeszcze nie było kolorowych reklam, kiedy wszystko było takie betonowe, szare, pomalowane farbą olejną. I strach, nie? Dzisiaj też jest strach. Dziś paradoksalnie ja nie wiem, czy ludzie się bardziej nie boją w tych czasach wolności, w czasach demokracji, niż za komuny, bo ja pamiętam, za komuny ludzie jacyś tacy byli w miarę wyluzowani. I tak sobie po prostu żyli, no, no było biednie, skromnie, ale nie, nie było takiego strachu jak dzisiaj. Dzisiaj z kim bym nie gadał, to ludzie naprawdę się boją, że przyjdzie kontrol, że coś znajdą, a jeszcze ja nie wiem co, ale coś może znajdą. Ja wszystko mam tu, ja uczciwy, ja wszystko wypełniłem, ja zapłaciłem, ale coś mogą znaleźć. I się ludzie normalnie boją, boją się też jutra, te ceny skaczące z dnia na dzień, tak, różnych towarów, nagle coś drożeje, nie, a to masło, a to cebula teraz, nie wiem, jacyś tacy ludzie są wystraszeni, boją się tego rządu. PiS-owi udało się wzbudzić w ludziach taki jakiś dziwny, ciężki nawet do końca do zidentyfikowania strach. Nie wiem, co myślicie na ten temat, ale ja naprawdę widzę wystraszonych ludzi, którzy się boją w ogóle wszystkiego, nie? A no oczywiście najbardziej skarbówy. Ale to nie wiem, jacyś tacy są wystraszeni, wszystkiego się boją. No prowadzenie interesów dzisiaj to naprawdę, teraz rząd ogłosił, że chce zwiększyć płacę minimalną tam, z 2,250 na 2,5 czy na 2,400. No, przedsiębiorcy już się żalą, że jak to tak, że nie wydolą. No, ja bym proponował, żeby zwiększyć od razu płacę minimalną na przykład na 5 tysięcy albo na 10 tysięcy. No, a czemu nie? Jednocześnie wiedza ekonomiczna Polaków, no sam się słabo znam, ale to wiecie, no ludzie w większości chyba wychodzi na to, że nie wiedzą, skąd się pieniądze biorą. Ostatnio ktoś tam się rozpytywał, jakiś panie, no wiecie, te panie, które przychodzą tam z dwoma wózkami po 500 plusy różne, no i pytano się, czy pani w ogóle wie, skąd pieniądze się biorą? Z Banku Narodowego. No poniekąd to prawda, no ale... rząd drukuje, ma drukareczkę, rząd da, no i... Tyle ludzie wiedzą i się nie przejmują. Okazało się, że ludzie zagłosowali, dali się przekupić pieniędzmi. Też no jakoś tam widzę, że ta 13. emerytura cieszy faktycznie, że te zapomogi, no ale kurczę, homosocjalikus się nagle zrobił. Ci ludzie naprawdę kiedyś będą biedni, bo będą tak siedzieć przez wiele jeszcze lat przed swoją kamienicą, z nagim torsem, w dresach, w klapkach, będą sobie pić i dostawać te pieniądze, ale jak to się skończy nagle, to zostaną kalekami. Będą rozpici, rozleniwieni. A takie rozleniwienie, naprawdę, to ja widziałem ludzi, którzy po prostu przez lata nie pracowali i widziałem, jak ciężko im w ogóle potem się nawet zabrać za szukanie pracy. Ja nie mówię już o umiejętnościach szukania pracy, o tym, jak napisać CV, jak się zaprezentować, jak się ubrać, jak rozmawiać, tylko o samym takim przełamaniu się, żeby w ogóle coś zacząć robić, nie? No i cóż, człowiek dorabia sobie potem ideologię, że jemu się należy, nabiera postawy roszczeniowej, no bo sobie wszystko racjonalizujemy, że to mają dbać, mają zadbać i tak dalej. Ja nie Pawle, ale jak ja cię mogę uratować? A kto mnie uratuje? No tak się tutaj słuchacz skarży, że jest mu źle właśnie. Słuchaj, zadzwoń, no jedyne co mogę ci powiedzieć, to żebyś zadzwonił, przemógł się, zadzwonił, to pogadamy, może coś wspólnie wymyślimy, jak zaradzić na twoje kłopoty. Więc, nie wiem, może sobie kwasa weź i przeformatuj sobie mózg i zmieni ci się myślenie zupełnie na inne. Ponoć Freud zapisywał kokainę na depresję na przykład. Więc można i tak. Nie wiem, mi też, szczerze mówiąc, często się nie chce żyć troszeczkę. Jakiś taki jestem zrezygnowany. O, zadeklarował się Jan Paweł, że zadzwoni między 10 a 18 czerwca. Trzymam za słowo, jak mawiał jeden ksiądz z Radia Maryja z donośnym głosem. Bo jest wtedy sam w domu. Kevin sam w domu. Nie, to Jan Paweł sam w domu. A może właśnie... A teraz nie jesteś sam, tak? A mówiłeś chyba wcześniej, że jesteś sam. A może to właśnie trzeba chwycić za słuchawkę, czy tam za mikrofon coś i po prostu... A, hulaj dusza, piekła nie ma, co mi tam? Dzwonię. I tak automatycznie wcisnąć dzwoń i zobaczyć, co się stanie. I jak to mówią, jebać się, nie bać i tak dalej. Antylichwiarz pisze, na Białorusi wszyscy pracują i nie boją się jutra, Mercedesy im niepotrzebne. No właśnie, właśnie, to też jest ciekawa myśl, że można żyć w takim miejscu, gdzie nie mamy jakichś wygórowanych potrzeb, gdzie wystarcza nam skromne, ale spokojne życie. I zastanawiam się, czy to nie byłaby droga dobra dla mnie właśnie. Ja nie potrzebuję jakiegoś luksusu. Nie mam zresztą, nie mam samochodu. Na niewiele rzeczy mnie stać. I spotykam też ludzi, którzy mają dużo, znam takich, którzy osiągnęli wiele. Donajcik przyszedł. 50 zł?
1: Kasia, fajnie, że jest audycja, bo już było smutno. 50 zł.
0: Od Kasi 50? No ja, no proszę, ale niespodzianka. No dzięki, Kasia. Bardzo się cieszę. No bardzo mi się to przyda. Jak krawiec, jak zawsze, pod kreską. No kurczę, a to ci dopiero... Dzięki wielkie, Kasia. No, tutaj zacny donejcik, taki, że teraz ja też jestem zadowolony. Może nie słychać, ja mam taki głos, nie? Jakbym był smutny czy coś, ale to wiecie, no tak po prostu gadam, ale to niekoniecznie. Melancholia. O, kiedyś w ogóle na depresję się mówiło melancholia, a dzisiaj to tak się stopniuje, nie? Depresja, melancholia. Też się zastanówcie, czy przypadkiem to, co bierzecie za depresję, nie jest przypadkiem taką melancholią, takim zniechęceniem, takim troszkę rozleniwieniem, że już nam się nic nie chce. Sam to często mam, nie? I to można jakoś tam przeskoczyć. Trzeba się trochę rozruszać, pochodzić, tu spacerek, tu się z kimś spotkać. I jakoś to... Wtedy się rozpędzamy, jak taki ciężki wózek, który na początku ciężko idzie, ale pamiętajcie, to już wielokrotnie powtarzałem, w walce z depresją, jak zaczniecie coś robić, to z każdym kolejnym krokiem będzie coraz łatwiej. I to jest dobre, bo to nie jest tak, że potem coraz trudniej, że trzeba się zmagać, tylko po prostu... Każdy następny krok to jest już łatwiej, już się więcej chce, już zaczynacie łapać przyjemność z tego, że coś zrobiliście, że coś tam... I małymi kroczkami, nie trzeba robić wielkiej rewolucji. Jak ci się nie chce pracować, to załóż sobie, że pracujesz 2 godziny dziennie, jak już w ogóle nie możesz się zabrać za robotę. Potem 3 godziny, 4, nie? Dobrze jest też nabrać takiego przeświadczenia, że w sumie co mogę stracić jeszcze, co mi zależy, co się takiego strasznego tak naprawdę może stać. Machnąć ręką, tak jak ja machnąłem już jakiś czas temu i się utwardziłem przez to trochę. Jak mam jakieś przygody z komornikami czy tam coś, to ja się tym nie przejmuję po prostu. No co mogą mi zrobić? Najgorzej to się zacząć tak zagłębiać w swoje własne lęki, zacząć czytać jakieś straszne rzeczy o kataklizmach, tak dalej, nie? I się tym karmić i zacząć czuć przyjemność z tego, nie? Lepiej unikać, lepiej karmić swoją głowę jakimiś pozytywnymi, fajnymi rzeczami. Janie Pawle, to niepotrzebnie, wiesz, się tak tym przejmujesz, że tam z przyjaciółmi kiepsko, umiejętności komunikacji i tak dalej. Niektórzy ludzie tacy po prostu są. Ja taki jestem na przykład też, nie? I przestałem się tym przejmować. Po prostu niektórzy ludzie nie są stworzeni do tego, żeby gdzieś biegać, skakać, podskakiwać, chodzić na imprezy cały czas i tak dalej. No kiedyś mnie to cieszyło, w końcu przestało. I to jest też normalne, że się po prostu trzeba się pogodzić, że jestem trochę inny, ale niekoniecznie gorszy, no może nawet lepszy pod pewnymi względami. I polubić to po prostu, nie? Że ja jestem, zdać sobie sprawę, no jestem samotnikiem, lubię sobie sam pospacerować gdzieś i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, że to po prostu nie trzeba tego traktować jako coś złego, nie? Po prostu jesteśmy różni. Niektórzy mają potrzeby takie, inni owakie. Nie trzeba się tak bardzo przejmować po prostu. Jest jak jest, life is life. I już, no. Można się też nauczyć cieszyć z tego, co się ma. Na pewno każdy ma jakieś mocne strony, każdy ma jakieś plusy fajne i docenić samego siebie. Kurczę, nie wiem, samo to, że ktoś jest uczciwy, jakoś z tego się cieszyć, albo z tego, że ktoś, nie wiem, niektórzy ludzie mają urodę, inni mają rozumu więcej, trzeci umie, nie wiem, ładnie grać na saksofonie, czwarty ma smykałkę do majsterkowania, znaleźć w sobie jakieś mocne strony, a nie wiem, ciężko mi uwierzyć, Janie Pawle, że nie masz jakichś fajnych cech, których po prostu, nie wiem, nie dostrzegasz, a ważne, żebyś ty to dostrzegał, bo inni ludzie to się tak nie garną, wiesz, żeby ciebie tam skomplementować za coś, czy tam cię docenić, więc... Niektórzy są na przykład zamknięci, to są tacy aspergerowcy, którzy mają trochę swój świat, nie? I może masz jakiegoś aspergera. Nie wiem, może idź sobie do psychologa i pogadaj, może on ci coś uświadomi. No, znam to, o czym piszesz, że takie zniechęcenie, bo podejmowało się jakieś działanie i nie wyszło, nie? Ja też tak mam. Ja wiem już, że jak idę coś załatwiać gdzieś, to wiem, że będą schody, że tu się nie uda, tu będzie zamknięte, tu powiedzą, że jednak nie i tak dalej. Więc trochę się zniechęciłem do jakiegoś załatwiania, do jakichś przedsięwzięć. Dużo tych przedsięwzięć nie wyszło, ale to można też po prostu przestać się tak szamotać, nie, cały czas i spróbować znaleźć jakieś takie proste życie dla siebie. Właśnie jak ci na Białorusi, nie, sobie... żyją po prostu spokojnie, skromnie, a spokojnie posiedzieć sobie na słoneczku, z tego znaleźć przyjemność. No, zobaczymy. No, trzymam za słowo, że się przemożesz, zadzwonisz i sobie pobajerzymy. Nie masz co się też przyjmować, że tu jakaś trema, że się ośmieszysz czy coś. Daj spokój. To jest malutkie radyjko, słucha tego garstka ludzi, tutaj i ludzie raczej dobrze przyjmą każdego, kto ma jakiś kłopot z czymś, zadzwoni. No, nie ma się co przejmować. Także no. Co tu jeszcze? Dobra, zmienimy może podkładzik. A może jakaś mała przerwa muzyczna. Złapię sobie oddech i wracamy do audycji. No, tak dzisiaj skaczemy trochę po tematach. W ogóle, no, może wcześniej zapowiem wam jeszcze coś. Na pewno jeszcze o tym będziemy wspominali z potrzebą, ale troszkę zmiany w radio nastąpią. No, tutaj nam poodchodzili sponsorzy, troszkę taka stagnacja, mało się dzieje chwilowo. No wiecie, u nas tutaj w Nocnym Radio tak bywa, że no, taka fala, nie? Fala wznosząca, opadająca. Raz tutaj jesteśmy podekscytowani, się trochę więcej dzieje, przychodzą nowi ludzie, potem z kolei taki trochę dołek, nie? Mało się dzieje, mniej ludzi i sponsorzy odchodzą. No tak po prostu jest i też się z tym jakoś, też się tym jakoś wielce nie przejmujemy z potrzebą, ale ustaliliśmy wspólnie taki trochę nowy plan. Te audycje, które znacie, spoiler, przerwa techniczna, Nocny Marek i inne, one staną się takimi bardziej kategoriami, pod którymi po prostu będą się pojawiali Niewykluczone, że różni ludzie, którzy będą chcieli po prostu pogadać. No, jak o filmach, to spoiler. Jak o nauce, to ta przerwa techniczna i tak dalej. Jak o polityce, czy na tematy społeczne, to Nocny Marek. I to będą po prostu takie szyldy. Audycje prawdopodobnie będą krótsze, ale będzie ich więcej. To jest naprawdę ciężko nagrywać takie dwugodzinne audycje, siedzieć i być przygotowanym. To trzeba naprawdę, żeby przygotować się do dwugodzinnej audycji, no to trzeba cały dzień pewnie spędzić, porobić jakieś notatki. Ja trochę jestem już, wiecie, wypalony i tak dalej, już mi to nie idzie tak dobrze jak kiedyś. A krótsze audycje mogą wyjść na dobre, bo będzie więcej nawet do słuchania. Powiedzmy, że pojawią się w tygodniu z trzy różne audycje zamiast jednej, a będą krótsze. I niewykluczone, że ktoś nagle inny postanowi pogadać o filmach i po prostu wejdzie nawet na YouTube'a. Szukamy nowych chętnych. Trochę nam się skład przetrzebił. I gdyby ktoś chciał coś fajnego dla nas tutaj trochę ponagrywać, czy nawet gościnnie się pojawić, nie wiem, na 2-3 odcinki, czy nawet na jeden, chciałby pogadać właśnie na któryś z tych tematów, które się pojawiają w Nocnym Radio, to wtedy przypasowujemy do tego określoną audycję i proszę bardzo, możecie nagrywać. Już nie jest tak, że no, tylko ja mogę spoilera na przykład nagrywać, nie? Proszę bardzo, chcesz pogadać o historii filmu, o jakimś aktorze, czy reżyserze, czy jakimś fajnym serialu? Proszę uprzejmie, skontaktuj się z nami, jeśli oczywiście będziesz coś sobą reprezentował, no i jeśli będzie ci się chciało chociaż odrobinę przygotować, no bo nie ukrywam, że nie chciałbym, żeby to były takie, że ktoś sobie wejdzie i no właściwie to nie wiem, co powiedzieć, tak sobie weszłem i sobie myślę, że to fajny film był ogółem, no i tak chciałem wam powiedzieć, żebyście też oglądnęli. No i dzwońcie, no bo to w sumie to już wyczerpałem temat trochę, no. Film jest o tym, że taki przyszedł i tam kopnął, a ten mu mówi, ty, bo ja cię zaraz, no i tam już nie pamiętam dalej, ale fajny był, no. No nie, no takiego prowadzenia to nie chcemy, nie? Nie musisz być jakimś super radiowcem, byle by ci się chciało coś wnieść, coś tutaj przygotować, czymś ciekawym się podzielić, to udostępnimy te audycje, które są różne. No oczywiście tam z wyjątkami, no bo sprawdzam, pozostanie jednak audycją autorską potrzeby. Ale na przykład, no tak jak było z luźnymi gadkami, nie? Tutaj była antena otwarta, Etam nadawał pod tym brandem, że tak powiem. Luźne gadki pozostaną taką audycją właśnie dłuższą, która będzie się na pewno jeszcze pojawiać. Gdyby ktoś chciał pogadać o spiskach, o rzeczach niewyjaśnionych, no to nie widzę przeszkód, żeby ta osoba nie mogła nagrać swoich własnych czasów ostatecznych. Tak więc, no, a ja będę się na pewno pojawiał w takich krótszych troszeczkę audycjach, no, na pewno nie dwugodzinnych. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest taki plan. A teraz już mała przerwa. Chcesz sobie, słuchaczu, słuchaczko, zrobić jakąś kanapkę, czy nalać soku, czy sobie chwilę odsapnąć, czy pójść na fajeczkę, na balkonik. To teraz jest właśnie dobry moment.

A może macie jakiś fajny pomysł na tytuł audycji, w której będą się pojawiali goście, bo właśnie szukam jakiegoś dobrego pomysłu. Jak macie propozycje, to piszcie na czatach albo no, można też zadzwonić zawsze. A wy słuchacie dzisiaj Czasów Ostatecznych. Tematy różne, ale no mam tu jeszcze coś w zanadrzu.

Jest całkiem ciekawa propozycja. Napisał to De Fechelman, taki dziwny pseudonim. Audycja ping-pong. No, w sumie, nie głupie.

Wiecie co? Mam takie dziwne wrażenie, takie przekonanie w sumie, że różne państwa, różne ustroje, różne systemy tak naprawdę dużo przed nami ukrywają, dużo knują i dużo robią za naszymi plecami, tylko niektóre po prostu systemy robią to sobie otwarcie, no tak jak za Stalina, nie? Po prostu, czy no, za głębokiej komuny, to po prostu kto się nie zgadza, to kulka w łeb, wsadzamy do więzień, zsyłamy na zsyłkę i tak dalej, a inni robią dokładnie to samo, tyle że tak stwarzają tylko takie wrażenie, że jest demokracja, że liczymy się z obywatelami, że każdy głos jest ważny, że masz prawo współdecydować i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko to się sprowadza do tego samego. Od wieków elity po prostu rządzą się trochę same i nie wiem, takie mam przekonanie cały czas, dziwne, że jest tylko trochę bardziej kolorowo i stwarza się pozory takie, nie? Że mamy na coś wpływ. Bo tak jak u nas nawet, co z tego, że mamy do wyboru cały czas to PiS i PO, jak to jest to samo w sumie, tylko jedni chodzą do kościoła, a drudzy nie. No i też wybieramy partię, a oni potem sami ustalają sobie stanowiska, sami dzielą się szmalem, sami robią liczne przekręty, afery, z których ciężko ich rozliczyć, bo no, sami są trochę sędziami w własnej sprawie i tak dalej. No i zastanawiam się też nad tymi Bilderbergami. W Szwajcarii tym razem się spotykają. Jak to się czytało to? Monty? Kurde, zapomniałem. A sprawdzałem przed audycją, widzicie? Monty. No i Radosław Sikorski już drugi raz będzie. Radek Zdradek, jak to się o nim mówi. Wspomniana Pieńkowska, dziennikarka TVN, co ona tam robi? Ciekawe, czy znowu będzie taka ochrona. No, sprawdziłem to Eko Cobra, które wcześniej chroniło, to jest jednostka austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jacyś tacy antyterroryści z karabinami, kurczę, łażą. Ale z drugiej strony pomyślcie, co by było, gdyby tam wpuścić tych wszystkich tropicieli spisków, jeszcze idącymi pod rękę z różnymi ezograżynami i ezojanuszami. No to jakby to mogło wyglądać, nie? Przecież by ich tam zagdakali, zakrzyczeli, obrzucili gównem, no bo ci ludzie uważają tych ludzi za największych szkodników, za takich... No, niektórzy to uważają, tych, co tam są, za reptilian wręcz, no to by mogli ich faktycznie zabić. W sumie trochę się nie dziwię, że taka ochrona jest.